0: Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są w Polsce. Do Rzeszowa łącznie trafiło wczoraj 12 osób, które wcześniej były w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do 3 miejskich szpitali, o czym mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
1: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
0: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów, 2 osoby przebywają w Egerze, a 3 w Miszkolcu. Równolegle trwają formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku. Wszystkie ofiary śmiertelne zostały już zidentyfikowane, ale do zakończenia procedur brakuje jeszcze 2 oficjalnych dokumentów. Mieszkańcy stolicy wpisują się do księgi kondolencyjnej w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców w Warszawie. To oddanie hołdu weterance tego zrywu, Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła w wieku 99 lat. Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Paweł Ukielski, mówił w TVP Info, że Wandzie Traczyk-Stawskiej zależało na tym, by młode pokolenie pamiętało o powstańcach.
2: Ona jak przychodziła do muzeum, to dawała nam zadania. Co należy zrobić? Co trzeba dla tej pamięci więcej zrobić? Dla młodzieży. To zawsze było dla niej najważniejsze. I tym uporem między innymi doprowadziła do tego, że na Woli przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich stanęła Izba Pamięci.
0: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznym i Krzyżem Armii Krajowej. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać co najmniej do soboty. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Stwierdzono tam obecność złotej algi. Wody Polskie w Gliwicach stale prowadzą patrole kontrolne z wody i lądu, ale dotąd nie stwierdzono śniętych ryb poza 6 sekcją kanału. Poza tym są wdrożone i obowiązują rekomendacje Międzyresortowego Zespołu do Spraw Odry, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
3: Zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Trzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5 sekcji kanału Gliwickiego.
0: Od poniedziałku obowiązuje także zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego.
4: To są aktualności jedynki.
0: Iga Świątek pokonała francuskę Diane Parry w 2 setach 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati i rangi WTA 1000. Rozstawiona z numerem 1, Iga przedłużyła swoją zwycięską serię.
5: Iga Świątek wygrała ten mecz w godzinę i 28 minut. Mimo że Diane Parry próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, to właśnie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło naszej tenisistce wygrać to starcie. Nie obyło się bez trudnych momentów, zwłaszcza na początku i pod koniec meczu. Świątek wolno weszła w to spotkanie i straciła serwis w pierwszym gemie. Jednak Parry nie zdołała wykorzystać 2 szans na wygranie swojego podania i objęcie prowadzenia 2-0, a Polka szybko przejęła kontrolę nad setem. Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja. Koncentrację na obecnej chwili, tylko tak można osiągać takie wyniki. Mówiła po wygranym pojedynku Iga Świątek. Polka wykorzystała 4. piłkę meczową. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, projekcje filmowe i teatr. Dziś zaczyna się festiwal literacki Sopot, a dyrektorką artystyczną wydarzenia jest Marta Czernecka.
6: Będzie nam towarzyszyła literatura krajów portugalskojęzycznych, tak więc nasi goście przyjadą zarówno z Portugalii, jak i z Brazylii. Połączymy się też z autorem z Mozambiku. Oczywiście nie zabraknie także autorów i autorek z Polski. Odbędą się też nasze festiwalowe targi książki.
0: A festiwal literacki Sopot potrwa do 23 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, a na południu

0: W południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do około 30 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i około 24 w centrum do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, natomiast w czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie stało w miejscu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
2: Rewolucje w podatkach i korzystne zmiany, szczególnie dla klasy średniej, zapowiada premier Donald Tusk wspólnie z ministrem finansów. Gwałtowny przeskok ze stawki 12 na 32% dla przekraczających próg podatkowy ma przejść do historii. Sama granica wyższych podatków będzie przesunięta ze 120 na 130 tysięcy złotych, a osoby, które zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą stawkę 24% PIT. I dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych wejdzie 32% stawka. Już za chwilę na gorąco. Właśnie te propozycje skomentujemy z ekspertem. Zaczynamy saldo mocno podatkowe i mocno dotykające państwa portfeli. Warto zostać z nami. Marek Klapa, zapraszam. A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Adama Rucińskiego, ekonomistę z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedział pan przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę, czy mamy 3 godziny, żeby to wszystko omówić. Faktycznie dzisiaj w pigułce bardzo dużo szczegółów i chyba możemy wprost powiedzieć, to jest rewolucja w podatkach.
3: Na pewno trochę zamieszania zostało wprowadzonego. Czy rewolucja? Tak, ale jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia pozostałych podatków, a nie podatków od osób fizycznych. Mhm. Ponieważ część słuchaczy, ci, którzy pracują na etacie, usłyszały słowa podatki, tak? I zaraz sobie dojdziemy, że sobie będzie taniej. No i to faktycznie dużo w tym prawdy. I to są ci, którzy pracują na etacie, będzie taniej. Natomiast część słuchaczy, która jest bardzo zamożna i na przykład płaci ryczałt, usłyszała podwyżkę podatków. O, tutaj z drugiej strony pan premier skazał dwie strony tego medalu. Z jednej strony obniżka podatków, czyli coś, co było od dłuższego czasu oczekiwane ze strony, no, myślę, że wielu osób, podatników, ale również politycy bardzo często spotykali się z takimi głosami, że pora jakby podwyższyć te progi, tym samym efektywnie obniżyć podatki. I wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, zwłaszcza, że partia opozycyjna gdzieś przedstawiła jeszcze daleko idące propozycje, no ale te propozycje, jak się jest w opozycji, zawsze łatwiej składać niż jak się faktycznie rządzi. Ale też warto wspomnieć o postulacie ekonomistów, którzy zawsze komentowali ewentualną jeszcze wcześniej obniżkę podatków, również ja to podkreślałem, no, że obniżka podatków w obecnych warunkach oznacza istotne uszczuplenie dochodów budżetu, który jest nasz. Budżetu, w którym już brakuje pieniędzy. Więc tutaj pan premier dobrze i bardzo mądrze wskazał od razu źródła finansowania tej obniżki dla wielu osób. Ale no, te źródła finansowania pewnie będą budzić większe emocje niż jakby radość z obniżenia podatków dla osób pracujących na etacie. Już mówię dlaczego. Czyli najpierw ta dobra informacja, którą usłyszeliśmy ze strony pana premiera, a mianowicie obniżka podatków. Po pierwsze, ten próg, który został podniesiony, to praktycznie jest indeksacja. No, to jest chyba ze 120 do 130
2: tak
3: milionów.
2: Jest.
3: Może mówić o pewnej
2: tysięcy,
3: indeksacji.
2: Tysięcy.
3: Tak, przepraszam, z tysięcy, tak. To jest pewne swego rodzaju indeksacja. Mhm. Bardzo dobra, tak? To jakby co do tego nie ma też wątpliwości. cały czas jestem, chciałbym powiedzieć, że

0: myślę o budżecie, tak? Więc nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. No ale jest to indeksacja, niemniej jednak. No i pojawia się drugi, kolejny próg podatkowy, nieco wyżej, bo 150, czyli to mówimy między 130 a 150, 20 tysięcy złotych różnicy. I tu pojawia się to znowu jakby pewna ulga dla tych, którzy mieszczą się nadal w tej granicy, powiedzmy 150 tysięcy złotych rocznie. To też jest dobry kierunek. Budżet jest nasz bardzo napięty, więc na pewno jest to ukłon. Tak, ja podkreśliłem swego czasu gdzieś tam wypowiedzi publicznej, że pewnie rząd podejmie to wyzwanie, które zostało rzucone przez partię opozycyjną w zakresie zmniejszenia podatków, i to wyzwanie zostało podjęte, co jest dobrym posunięciem, bo podkreślam, ludzie tego oczekują i to też nie jest jakieś radykalne ulżenie, to trzeba też wprost powiedzieć, bo podkreślam, mówimy, przechodzimy ze 120 na 130 tysięcy w skali roku i wprowadzamy dodatkowy próg 150, więc rewolucji to wielkiej nie uczyni, ale zawsze jest dobre. To
1: wyjaśnijmy,
0: jest dobra informacja.
1: W tym miejscu, gdybyśmy mogli na chwilę się zatrzymać, czyli powiedzmy sobie, przedstawiciel tak zwanej klasy średniej w październiku, listopadzie lub w grudniu wpada nagle w ten drugi próg i do tej pory, i w tym roku jeszcze tak będzie, bo te zmiany są planowane od 2027 roku, że kiedy przekraczał ten próg, to nagle no, widział na swoim koncie, że zarabia różnica. Mniej. Była różnica. No, 12,32%, tak. Prawda? Teraz już to będzie też przeskok, ale taki łagodniejszy.
0: Będzie łagodniejszy przeskok, ale dla tych, którzy gdzieś tam balansują na tej granicy, to znaczy mieli 120 w skali roku, zostało zindeksowane do 130 i okej, okay, płacimy nadal, płacimy tę niższą stawkę, no i pojawia się, że mamy to szczęście, że zarabiamy jeszcze więcej, czyli nie to 130 w skali roku, ale powiedzmy 140, 145, 149, albo 150, i wtedy płacimy tę lepszą stawkę, która została, znaczy, która proponowana jest, czyli nie 32, ale ta 24, tak? Mhm. I to też jest duża różnica, bo między 24 a 32 to jest przepaść, więc te środki zostaną. I oczywiście problem nadal pojawia się dla tych osób, które na przykład zarabiają 160 tysięcy w skali roku, ponieważ oni wtedy od tych powyżej 150 będą musieli zapłacić 32 tysiące.
1: Jest, ale dopiero od 150. Tej kwoty. Kiedy tak przekroczymy jest, taką tak kwotę.
0: Jest. I to jest dobra informacja.
1: Wszystkim życzymy oczywiście.
0: Do tego nie ma wątpliwości. Jest to krok do przodu. I ja bym zwrócił uwagę, że wielu ekonomistów zupełnie niezależnych, a mało tego, może nawet sprzyjających obecnej koalicji rządzącej, zwracało uwagę, że nie ma miejsca na obniżenie podatków z punktu widzenia budżetu. Więc to tak jest z punktu widzenia rządu duży wysiłek i ukłon w stronę jakby obywateli, by te środki, by jednak ulżyć tym pracującym. Ale tutaj też dochodzimy do takiego pewnego kroku bardzo ważnego. I ja bym na to zwrócił przede wszystkim uwagę. Oczywiście życzę wszystkim, żeby zarabiali jak najwięcej efektywnie, ci pracujący na etacie, czyli poprzez te progi. Ale dokonujemy pewnej takiej zmiany, bo ważne, warto wspomnieć o tym ryczałcie.
1: Powiedzmy o tym, bo to też potężna zmiana.
0: Ta ryczałt to jest chyba największa w ogóle zmiana, bo mówimy o ryczałcie, czyli osobach często bardzo zamożnych. I mówię, że w każdym przypadku, bo ryczałt był w ogóle pomyślany jako rozwiązanie dla osób zarabiających no, nie jakieś olbrzymie kwoty, więc żeby uprościć im życie, no to wprowadzono ryczałt. Tak? No, to bardzo dobre rozwiązanie, trzeba upraszczać sobie życie, upraszczać podatki. Natomiast stało się to tak, że to rozwiązanie było stosowane już przez jakiś ostatniego czasu od kwoty no, prawie 8 milionów złotych, więc no, to trochę poszło nie w tym kierunku, co iść powinno. I teraz tutaj pan premier właśnie wspomniał, że to ma znowu zejść niżej do kwoty miliona złotych. Mniej więcej miliona złotych, bo operujemy przede wszystkim w kwotach euro, czyli do 250 tysięcy euro.
1: Tak jest.
0: I to jest zupełnie już wymiar. I to jest bardzo ważne podejście. Dlaczego? Ja i tu uważam, to jest najciekawsza rzecz, również pozytywna, to podwyższenie podatków. Ponieważ po pierwsze, my powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do pewnej takiego sprawiedliwości w płaceniu podatków.
1: I to słowo pojawiało się wielokrotnie. Sprawiedliwe podatki.
0: Tak, o ile można mówić o sprawiedliwych podatkach, oczywiście pewnie ilu rozmówców tyle definicji sprawiedliwości. Natomiast nie ma wątpliwości, myślę, że w zdecydowanej większości ekonomistów, że te podatki nie są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie

0: jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. I to jest niewątpliwie moim zdaniem, jeżeli patrzę na te propozycje, jedno z najbardziej pozytywnych paradoksalnie, chociaż jestem zawsze za tym, by obniżać podatki, ale w tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków. Co tego nie mam wątpliwości. No i teraz znowu przejdźmy trochę jeszcze krok dalej, czyli ten podatek CIT dla tych przedsiębiorstw, które mają zarabiać powyżej
1: 50 milionów euro.
0: 50 milionów euro.
1: Czyli 200 milionów złotych.
0: I to myślę, że też będzie źródłem wielu dużego niezadowolenia. I teraz ja, jak patrzę na to z mojej perspektywy. Podatek CIT, czyli podatek, który płacą przedsiębiorstwa. Podatek dochodowy. I już się stawiam w sytuacji, po pierwsze, przedsiębiorstw, które mówią, po co mam rosnąć, skoro jak urosnę, to zacznę płacić większy podatek. Oczywiście jak ktoś ma przychody miliard czy 2 miliardy, to nie ma na czym się zastanawiać. I tak musi zapłacić. Ale te gdzieś pomiędzy myślą sobie, czy to jest sens, bo tam nie ma jakby takiej stawki, że przechodzimy w progach, tylko przechodzimy od razu, witamy się, 200 milionów i jedna złotówka i w ogóle zmienia się system, bo przechodzimy z 19 na tam 24 chyba procent, tak? Mhm. No to jest dużo, więc po co mi to?
1: Z 19 na 22%.
0: 22, tak, przepraszam, na 22. Więc to jest dość dużo, ale to też jakby z punktu widzenia jakby finansów publicznych, w jakimś sensie możemy też powiedzieć, że to jest usprawiedliwione, jesteśmy, oczekiwana jest pewna solidarność społeczna. Ale teraz tak, w przestrzeni medialnej pewnie wielu słuchaczy i pan redaktor też się pewnie spotkał z przykładami wielu polskich dużych przedsiębiorców, którzy publicznie podnosili, że, nie chcę wymieniać nazwy, ja, ta osoba mówiąca, płacę olbrzymie podatki dochodowe od mojej firmy, moja firma płaci olbrzymi CIT i tu padały kwoty nominalnie bardzo duże, i wskazywał przedsiębiorstwa zagraniczne, które są w Polsce, które tego CIT-u praktycznie nie płacą. Płaciły przy setkach milionów złotych kilkadziesiąt tysięcy podatku CIT. I one wtedy powiedzą, z punktu widzenia takiego przedsiębiorstwa zagranicznego, który w Polsce jest dość dużo, które ma olbrzymie mają przychody, co za różnica, czy on ma stawkę 19 czy 22, skoro płaci podatek w wyniku swojej działalności bardzo takiej kreatywnej w zakresie podatków, płaci 10, 12, 13 tysięcy złotych. No co mu się tam zmieni? O 2000 zł zapłaci więcej. Więc tutaj dotykamy takiej bardzo trudnego takiego i ważnego aspektu, a mianowicie ten przedsiębiorca, który podnosił, ja płacę uczciwie podatki w Polsce, on teraz zapłaci tego podatku jeszcze więcej. Nie 19, zapłaci 23%, cały czas uczciwie płacąc, efektywną stopą swoją podatkową. A okaże się, że znowu ta firma zagraniczna, która bardziej kreatywnie podchodzi do podatków, czy zapłaci tam, nie wiem, 12 tysięcy czy 13 tysięcy złotych. Czyli o 2-3 tysiące złotych większe, bo takich paradoksalnie, to naprawdę nie jest żart, do takich kuriozalnych sytuacji dochodzi w Polsce, że te wielkie koncerny płacą symboliczne podatki, one nie zapłacą nic. I w tym momencie trochę uderzamy w tych polskich przedsiębiorców i teraz o nich właśnie myślę przede wszystkim. I gdyby system był szczelny, to znaczy gdyby te firmy zagraniczne, koncerny zagraniczne płaciły tak samo podatki, to powiedziałbym, jest okej, no wszyscy ponosimy pewne koszty. Natomiast teraz czuję taki niedosyt i trochę takie powątpiewanie, ponieważ myślę sobie tak, no my się skupiamy na tych przedsiębiorcach, o których czasami słyszymy, którzy się chwalą, że płacą duże podatki i my tutaj skupimy się na łupieniu, przepraszam, że tak to określę, podatki nie są łupieniem, bo to jest, żyjemy jako społeczeństwo funkcjonujemy, ale my skupimy się wtedy na tych, tych firmach, które się do tej pory chwaliły. Więc to jest taki niedosyt. I myślę, że to będzie wywoływało bardzo duże emocji. Ale teraz wracając w ogóle, patrząc na cały jakby ten ten projekt, bo to jest projekt, który będzie przedstawiony w ustawie.
1: Czy to się zrównoważy?

Uważa się, pewnie się zrównoważy. Tak? Ważne jest przede wszystkim z mojej perspektywy, że jest to pewien krok w kierunku uczynienia podatków bardziej sprawiedliwymi. Z wyjątkiem tej zastrzeżeniem właśnie tej sytuacji związanej z podatkiem CIT i z tym, że mam z tyłu głowy, wiem jak to w życiu wygląda,

0: musimy gdzieś zwiększyć te wpływy. I to jest podejście bardzo dobre i tu należy pochwalić pana premiera i rząd. Natomiast co do samej struktury, mam naprawdę dość duże wątpliwości. Z punktu widzenia jakby kierunku, to zwróciłbym przede wszystkim właśnie uwagę na ten ryczałt, bo w podatkach trzeba zrobić dużo, uczynić się bardziej sprawiedliwymi, zwłaszcza w sytuacji tak zwanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Mówię tak zwanych, mając na myśli działalność gospodarczą, która jest tak naprawdę ekwiwalentem umowy o pracę, tylko w sposób, powiedzmy, sztuczny jest prowadzona. Więc tu trzeba zrobić dużo. Ale jednym z takich kluczowych postulatów i podnoszonych przeze mnie, ale również przez wielu innych ekonomistów, jest właśnie, by ten ryczałt zmienić. Te stawki ryczałtu, bo to jest jeden z takich bardziej już takich niesprawiedliwych elementów systemu podatkowego. I uważam, że akurat tutaj ten ruch jest ruchem jak najbardziej potrzebnym.
1: Często mówiąc o podatkach i finansach publicznych, wspominamy o zasadzie naczyń połączonych. Ja się tak zastanawiam, czy to też nie działa w ten sposób, że jeżeli założymy, że przedstawiciel właśnie tej wspomnianej przez pana premiera klasy średniej, zostanie mu trochę więcej pieniędzy pod koniec roku, bo rzeczywiście te zmiany do tego się sprowadzają, no to jest też nadzieja, że on może zaoszczędzić, ale może też wydać te środki. Też zapłaci podatek VAT. Także tutaj te wyliczenia i ten arkusz kalkulacyjny u ministra finansów musi wyglądać naprawdę przeciekawie, aby sprawdzić, jak to wszystko może gdzieś się tam równoważyć.
0: To prawda, bo pieniądze, jeżeli my otrzymujemy, no to w istotnej części konsumujemy. Jeśli konsumujemy, to znaczy, że ktoś, sprzedawca czy wykonawca usług, zarabia. No i dzięki temu gospodarka się rozwija. Trzeba podkreślić, że polska gospodarka w ostatnich latach w ogóle rozwija się przede wszystkim dzięki konsumpcji, dzięki temu, że wydajemy. Więc to, że wydajemy, to jest zjawisko pozytywne. Natomiast, no cóż, jakbym też zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj ten element polityczny jednak stał na pierwszym miejscu. Nie oszukujmy się. Oczekiwania społeczne są takie, by jednak te podatki trochę były niższe, zwłaszcza, że opozycja bardzo wyraźnie postuluje, nawet dalej idzie, tak jak już wcześniej wspomniałem, w swoich propozycjach, ale no, oczywiście opozycja jest zawsze dalej idąca, o ile nie rządzi. Ale też pamiętajmy o tym, że no, polski budżet jest bardzo napięty. I zastanawiam się teraz, jaka będzie reakcja pana prezydenta, jak on do tego podejdzie, bo z jednej strony faktycznie na sztandarach z jednej strony widzimy to hasło obniżenie podatków, ale z drugiej strony też, no nie oszukujmy się, czy uczciwie powiedzieć, dla niektórych podmiotów, dla niektórych podatników to będą po prostu wyższe podatki, więc oni będą to finansować. Czy dobrze? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Niewątpliwie co do jednego jestem pewien, ten ryczałt to jest bardzo dobre posunięcie. To, że politycy zawsze muszą wyjść do przodu i przynajmniej ten krok wykonać w stosunku do oczekiwań społecznych, też jest rzeczą naturalną. Tak? Nie żyjemy w próżni ekonomicznej. Ja mogę teoretycznie wysnuć jakieś teorie ekonomiczne, co teoretycznie można zrobić, ale na końcu rządzący, każdy rządzący, ktokolwiek jest w danym momencie, musi też zmierzyć się z oczekiwaniami wyborców. Tak po prostu, bo z drugiej strony, dlaczego też nie, to nie jest nic negatywnego. Rząd jest właśnie po to, by reprezentować wyborców, by reprezentować nas wszystkich. Jeżeli jest takie oczekiwanie, no to cóż, liderzy muszą okazać się na tyle sprytnymi i mądrymi ludźmi, by z jednej strony jakieś to oczekiwania wyborców spełnić, ale z drugiej strony też dbać o interes wyborców, o którym często wyborcy nie myślą, no bo wyborcy na co dzień w naturalny sposób nie myśli o stanie budżetu państwa, tak? Myśli o tym, jakie środki mu zostaną na koniec roku, ile musi zapłacić podatki. To jest rzecz zupełnie naturalna, tu nie ma jakby polaryzacji takiej silnej. Po to są liderzy, żeby się martwili, a z drugiej strony no, też muszą wypełniać pewne obietnice wyborcze.
1: Ale jestem niezwykle ciekawy, jak będzie w tej sytuacji skonstruowany budżet na 2027 rok. To wszystko rzeczywiście sprowadza się do tego, że rząd postawił przed sobą kilka potężnych wyzwań, biorąc pod uwagę chociażby dwa wykresy. Rosnący deficyt i rosnący dług publiczny.
0: To prawda, ale z drugiej strony, cóż, ktoś może powiedzieć złośliwie, to

0: obecna koalicja złożyła pewne ani, takie, ani inne obietnice wyborcze. I te obietnice wyborcze, które zostały przedstawione, no, były bardziej radykalne niż te propozycje, które dzisiaj widzimy. I też trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Tak jak mówiłem o obecnej opozycji, że to obecna opozycja proponuje daleko idące zmiany, nierealne z punktu widzenia budżetu, no to też trzeba uczciwie powiedzieć, że obecni rządzący, jak byli w opozycji, te składali przed wyborami dalej idące propozycje podatkowe i jeszcze bardziej korzystne dla podatników.
1: To jeszcze zapytam zupełnie na koniec. Czy pana zdaniem faktycznie te 3,5 miliona ludzi, ja wiem, że ciężko będzie teraz nam to wszystko policzyć, ale czy te 3,5 milionów podatników rzeczywiście odczuje w 2027 roku? Tak jest mi lżej, tak stać mnie na więcej, tak na konto wpływa więcej pieniędzy.
0: Nie, nie sądzę, żeby to była jakaś radykalna zmiana, zwłaszcza, że odczują to przede wszystkim pod koniec roku w naturalny sposób, bo oni zaczną przechodzić ewentualnie do tych progów pod koniec roku, a poza tym jak się przychodzi do kolejnego progu i najczęściej to pracodawca oblicza, to się tego aż tak nie zauważa. Znaczy pod koniec roku się zauważy, ale efektywnie większość jednak podatników wchodzi w te kolejne progi w drugiej połowie roku i tak naprawdę gdzieś tam faktycznie ten trzeci, czwarty kwartał większość obywateli gdzieś to ma szansę odczuć. No ale myślę, że przede wszystkim w grze w przyszłym roku akurat będą wybory parlamentarne i obietnice, które będą składane właśnie w tamtym okresie. Więc myślę, że podatnik będzie się skupiał przede wszystkim na tym, co usłyszy w przyszłym roku, co do podatków w kolejnym roku, niż będzie odczuwał bezpośrednio w kieszeni te obniżki, podkreślam. Przede wszystkim dlatego, że z punktu widzenia właśnie obniżek to poczuje w drugiej połowie albo w czwartym kwartale roku, a z punktu widzenia podwyżek ewentualnych, no to ci podatnicy poczują już od stycznia.
1: Ryczałtowcy też poczują,
0: właśnie,
1: tylko w drugą stronę.
0: Tak jest, od stycznia już.
1: I warto o tym pamiętać, czyli już styczeń będzie przełomem dla niektórych, oczywiście zakładając, że ten proces legislacyjny się zakończy w takim kształcie i te zapowiedzi zostaną zrealizowane, no a na koniec pojawi się podpis pana prezydenta.
0: Tak, chociaż oczywiście jak każdy kwotę, no najpierw trzeba tę kwotę uzbierać, więc pewnie w zależności od tego, jak to ile zarabia i płaci ryczałt, no to też pewnie będą tacy, którzy odczują to też w drugiej połowie roku. Natomiast system jest opracowany w ten sposób, że mimo wszystko, może nie w styczniu akurat, poczują obciążenia podatkowe te osoby na ryczałcie, ale niewątpliwie w momencie, gdy zaczną przechodzić przez na wyższy próg, więc na pewno, ale i na pewno znacznie wcześniej niż odczują ulgę osoby fizyczne pracujące na etacie.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę analizę, taką bardzo na gorąco.
0: Dziękuję również.
1: I przypomnijmy raz jeszcze informację gospodarczą i podatkową dnia. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Poinformował o tym całkiem niedawno, kilkadziesiąt minut temu, premier Donald Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm, a także zmiany dla płacących podatek ryczałtowy. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać także w Saldzie o godzinie 17:32. Gorąco państwa zapraszam również na popołudniowe wydanie magazynu Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Jest z nami generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana serdecznie, panie generale. Rozpocznijmy od ćwiczeń, od manewrów. Otóż wczoraj nad Polską przeprowadzone zostały duże, niezapowiedziane szerszej opinii publicznej manewry NATO, obejmujące wykorzystanie kilkudziesięciu maszyn. Czy wiemy, co działo się nad polskim niebem?
4: No standardowe ćwiczenia tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy w sojuszu NATO, musimy się zgrywać. No, przypominam sobie, że mnie też czasem się zdarzyło, że nie uprzedziłem o pewnych ćwiczeniach z użyciem chociażby

0: elementów lotniczych. Nie każde ćwiczenia będą zgłaszane, obwieszczane. Nie są realizowane w taki sposób, aby zakłócały funkcjonowanie przestrzeni cywilnej, stąd też nie ma chyba też konieczności, żeby za każdym razem, tak jak to RCB, ostrzegać, żeby latem nie grzać się grzejnikami.
1: Tak, to prawda, to były ćwiczenia w ramach misji Eastern Sentry i to akurat misja, przy której nie zawsze trzeba o tego rodzaju ćwiczeniach informować. Są eksperci, którzy twierdzą, którzy wychodzą z założenia, że to była największa od lat demonstracja siły NATO w powietrzu. Pan by się z takim postawieniem sprawy zgodził?
0: Nie zgadzam się z tym, bo NATO nie demonstruje siły. NATO stara się zgrywać własne elementy do działań, przede wszystkim obronnych, ale też ze zdolnościami do wyprowadzenia głębokich uderzeń, bo niestety, ale chociażby przykład czy też Iranu, czy w ostatnim czasie, czy Ukrainy pokazuje, że to właśnie zdolność wyprowadzenia głębokich uderzeń na tyły wroga, czy w Moskwę, czy pod Petersburgiem, jeżeli chodzi o Ukraińców, powoduje, że ten czynnik odstraszania rzeczywiście działa.
1: To może rzeczywiście było niezbyt odpowiednie użycie słowa siła, ale bardziej chodziło mi o to, że można chyba tego rodzaju ćwiczenia, poza ich bardzo praktyczną warstwą, potraktować też jako pewien sygnał wysłany w stronę Rosji.
0: Jest to pewnie jakiś sygnał, aczkolwiek jest to chyba ostatnim celem, który wątpię, żeby ktokolwiek w ogóle wpisywał te ćwiczenia, bo zawsze głównym założeniem podczas tego typu ćwiczeń, które są realizowane, to jest interoperacyjność, kompatybilność, dobre zrozumienie, tak aby rzeczywiście zgrywać się w taki sposób, by w rzeczywistych działaniach rozumieć się już naprawdę bez słów, żeby te natowskie procedury w praktyce dla każdego oznaczały to samo i żebyśmy mieli pewność, że podczas realnych działań, kiedy no, czasu na myślenie nie jest zbyt wiele, nie dojdzie do jakichś tragicznych pomyłek. I to jest kluczowe. No i oczywiście też istotą jest odpowiedź na to, co robi ta druga strona, strona rosyjska. Jeżeli strona rosyjska przemieszcza chociażby broń jądrową na terytorium Białorusi, realizuje ćwiczenia, czy nawet prowadzi ataki bezpośrednio przy granicy z sojuszem NATO, gdzie drony czy rakiety przedostają się na nasze terytorium, no to trudno, żebyśmy pozostali bezczynni. To nie słowa, nie noty dyplomatyczne, ale działania muszą być mocne.
1: Skoro wspomnieliśmy o tej drugiej stronie, Rosja wysłała na Bałtyk okręty z Arktyki. Fregata admirał Kasatonow i niszczyciel admirał Lewczenko przeszły cieśniny duńskie, prawdopodobnie po to, by osłaniać tak zwaną flotę cieni, chociaż tutaj wydaje mi się motywacji może być kilka. Zacznijmy od płaszczyzny czysto wojskowej, militarnej. Jak ten ruch oceniać?
0: No oczywiście Rosja wielokrotnie w tego typu sytuacjach, mimo że ma zaangażowane właściwie niemal wszystkie siły w Ukrainie, to pokazuje, że ma duże spektrum możliwości, jeżeli chodzi o działania agresywne na morzu, na lądzie, w powietrzu. Stąd też na pewno to jest ten element, popatrzcie tutaj, my wciąż możemy was uderzyć, bójcie się. No i oczywiście też Rosja stara się w tych obszarach, którymi jest zainteresowana, demonstrować swoją obecność, tak żeby nie odpuszczać własnego terytorium. No cały czas jest to element tej wojny rzeczywiście kognitywnej, wojny psychologicznej wraz z demonstracją siły, po to, aby wywrzeć wrażenie na tej drugiej stronie. Aczkolwiek sojusz NATO doskonale widzi, jakie realne są zdolności bojowe strony rosyjskiej.
1: Sojusz, specjaliści, wojskowi z pewnością są w stanie intencje rosyjskie odczytać dość klarownie. Natomiast tego rodzaju komunikaty trafiają też do społeczeństw po prostu. Myśli pan, że dziś po ponad 4 latach od momentu rosyjskiego ataku na Ukrainę tego rodzaju informacje jeszcze mogą na myślenie Europejczyków wpływać? Czy już trochę przywykliśmy i oswoiliśmy się z sytuacją?
0: Znaczy, to, co dobrego się wydarzyło w międzyczasie, to przestaliśmy się bać, bo na początku to właściwie dominowało gdzieniegdzie takie myślenie, że no, nie ma co prowokować Rosjan, oddajmy im to. No, tak jak doprowadziliśmy jako Europa, też nie zareagowaliśmy na aneksję Krymu. No ale teraz widzimy, że bandyta, jeżeli terrorysta czy Putin, jeżeli coś dostanie, to nie tylko nie zaprzestaje działania, tylko skoro przynosi mu to efekty, to idzie po prostu dalej. Oddanie Krymu poskutkowało atakiem na Ukrainę. Oddanie Ukrainy pewnie spowodowałoby agresywne działania

0: na te kraje, które bezpośrednio graniczą z Rosją. Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Polska, pewnie też Mołdawia. No i zdajemy sobie z tego sprawę. Nie boimy się już, tak jak na początku tej wojny, tego straszaka, który Miedwiediew bardzo często uruchamiał, czyli ta broń jądrowa, która ma być użyta, bo doskonale widzimy, że również mieszkańcy Moskwy, Petersburga, tych dużych miast, no oni nie godzą się na to, aby rozpętać wojnę do poziomu takiej wojny nuklearnej i to z pewnością zmiotłoby Putina prędzej z Kremla niż jakiekolwiek działania sojuszu NATO. Krótko mówiąc, Putin zdaje sobie sprawę z ograniczeń. Pełna mobilizacja, rozkręcanie czy eskalacja wojny do poziomu takiego otwartego konfliktu z sojuszem NATO byłaby jego końcem.
1: Trochę zboczymy z głównego tematu naszej rozmowy, ale skusił mnie pan, wspominając o reakcji Zachodu na zajęcie Krymu. Czy dziś już z perspektywy czasu można było, wiemy, że można było postąpić inaczej i że to przyniosłoby zupełnie inne skutki niż to, co obserwujemy teraz?
0: No zdecydowanie tak, bo ani nie było wsparcia wówczas militarnego Ukrainy, wojskowego, ale też wręcz te działania były odwrotne, bo wręcz nawet Nord Stream 2 już był przygotowywany, kontakty gospodarcze i wymiana handlowa jeszcze wzrosła. No wciąż mówiono, no dobrze, Rosja nasyci się Krymem, no ale te kontakty handlowe niech będą dobre. To, co jest niepokojące, ja w mediach słyszę takie głosy, że nie obrażajcie Rosjan, nie mówcie mu o skalę. To nawet dziennikarze z czołowi mówią niektórzy, no bo przecież z Rosją trzeba będzie powrócić do normalnych kontaktów, do normalnego biznesu. Otóż no nie popełniajmy kolejny raz tego samego błędu. Rzeczywiście z Rosją pewnie trzeba będzie się jakoś dogadywać, ale nie z Rosją kierowaną przez tą władzę służb specjalnych KGB, przez Putina, tylko przez Rosję, która zmieni swoje podejście do rzeczywistości, która nie będzie oszukiwała wszystkich dookoła i wykorzystywała dyplomację po to, aby rozszerzać swoją agresję.
1: Wróćmy do rosyjskich okrętów. Jak wspomnieliśmy, Rosja wysłała na Bałtyk dwa okręty aż z Arktyki. Mówi się, że prawdopodobnie po to, aby osłaniać flotę cieni. Załóżmy, że tak istotnie jest. Skoro te okręty musiały przypłynąć z Arktyki, bo flota bałtycka nie ma czym chronić tankowców Putina, to jest dowód pewnej słabości?
0: No to przede wszystkim to jest konsekwencja tego, że w końcu Zachód zdaje sobie sprawę, że flota cieni to nie tylko nielegalny handel paliwem, ale to także działania o charakterze dywersyjnym, te leczące się kotwice, grożenie niszczeniem infrastruktury krytycznej. No i kiedy te działania, czy Zachód pokazuje większą determinację, aby działania tej floty cieni ograniczać, Rosja no, stara się je w jakiś sposób osłonić. No jest to eskalacja tych działań na morzu, no ale my nie możemy sobie jako cywilizowany świat pozwolić na to, aby jakieś wraki czy różnego rodzaju okręty pod obcymi banderami też no, łamały embargo, które zostało założone na towary rosyjskie, na paliwo i żeby tego typu działania, no znów właściwie pod obcą flagą bardzo często, no po prostu zagrażały naszej infrastrukturze krytycznej, która jest także często w głębi morza.
1: A czy ta wspomniana fregata i niszczyciel, czy te dwa okręty mogłyby jakoś skutecznie faktycznie osłaniać flotę cieni?
0: Myślę, że tak, zdecydowanie, bo ich obecność no jednak powoduje, że jakiekolwiek interwencje w stosunku do floty cieni byłyby utrudnione, czy pewnie budowałyby takie napięcie, taką pewną eskalację. I no, otóż no, diabeł tkwi w szczegółach, każda sytuacja jest inna, ale z pewnością to, co jest kluczowe, no, nie możemy się tym rosyjskim działaniom, które chciałaby właściwie chronić takie bandyckie działania tej floty cieni, nie możemy być bierni, tylko musimy no, sami też postawić w stan gotowości to, czym my dysponujemy. A jeżeli chodzi o Polskę, to dopiero rzeczywiście marynarka wojenna się odbudowuje, ale jeżeli chodzi o struktury NATO, no to mamy czym kontrolować morza i oceany, po których pływamy.
1: Niedawno mówiliśmy o Wichrze i kolejnych statkach, które mają się pojawić. To będzie istotne, realne wzmocnienie?
0: No z pewnością każda taka fregata, na razie pierwsza zbudowana, to, czy korwety, no, odbudowujemy.

0: swoje zdolności na morzu. Niestety, ale wielu ministrów zaniedbywało to. Ja rzeczywiście pamiętam, jak dowódca marynarki wojennej ministrowi Kichowi mówił, że marynarka wojenna tonie, to został oskarżony o defetyzm. Później też niewiele więcej zrobiono poza obietnicami. Teraz w końcu coś się dzieje. Mam nadzieję, że te programy, które są uruchomione, jednak pozwolą odbudować marynarkę do takiego poziomu, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że jest to kolejny rodzaj sił zbrojnych, tak jak lotnictwo, który postawił na nowoczesność i który jest w pełni zdolny do prowadzenia działań operacyjnych na Bałtyku.
1: A czy nie jest aby tak, panie generale, że przez lata pokutowało myślenie, jakoby Bałtyk to była właściwie taka większa kałuża i czym się tu przejmować?
0: No, tak było. No, nie wyciągamy, czy nawet nie ma tej kontynuacji tej myśli z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy tą marynarkę wojenną tworzono. Niestety bardzo często dominowało, tak jak w PRL-u, ta armia była taka bardziej malowana niż rzeczywiście przygotowana do działań. No to jednak przez długi czas wojskowi musieli przekonywać decydentów, że no, potrzebujemy nowoczesnych technologii, nowych zdolności. Wojska specjalne potrzebują śmigłowców. Najłatwiej było jeszcze lotnikom, bo najszybciej pozyskali F-16, ale pozostałe rodzaje wojsk no, wciąż długo, zbyt długo użytkowały to postsowieckie uzbrojenie, nie rozwijając się. Teraz to się zmienia. Oczywiście to kosztuje ogromne pieniądze i to też nie było tylko błędne myślenie w samej Polsce, bo tak naprawdę cała Unia Europejska uwierzyła, że bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, strategia z 2003 roku, ona blokowała wydatki na własne bezpieczeństwo, mimo że w tym samym czasie Rosja bardzo mocno inwestowała w swoje siły zbrojne.
1: Wracamy do poczynań Rosji. Moskwa odgraża się Wielkiej Brytanii. Chodzi o wypowiedzi po tym, jak potwierdzono, że w niedawnych atakach na cele wojskowe i przemysłowe w Rosji wykorzystano brytyjskie drony. W oświadczeniu rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii oskarżyła Londyn o, tu cytat, świadome dążenia do eskalacji konfliktu w Ukrainie. Koniec cytatu. Znamy specyficzny język rosyjskiej dyplomacji. Jak odbierać tego rodzaju wypowiedzi? Co się za nimi kryje?
0: Mam ogromny szacunek przede wszystkim dla Brytyjczyków, którzy no, mówią otwarcie o problemach, które są, które jako pierwsze, jeden z pierwszych krajów, oczywiście Wielka Brytania, Polska też, wspierały Ukrainę w tych działaniach obronnych przeciwko agresji Rosji, nie stwarzając różnego rodzaju barier, jeżeli chodzi o przekazywanie uzbrojenia. Wielka Brytania często pozwalała pokonać takie te ograniczenia, które gdzieś tam się w głowach niektórych polityków europejskich rodziły. Otóż Rosja i tak zawsze będzie narzekać, zawsze będzie oskarżać Zachód o wszystko, bez względu na to, co będziemy realizować. A my nie możemy w żaden sposób dać się zastraszyć. Po prostu trzeba robić swoje. Z tą władzą rosyjską nie da się dogadać. Ta władza rozumie tylko język siły. I wtedy, kiedy pomożemy Ukrainie, kiedy rzeczywiście sami pokażemy, że oprócz tego, że mamy nowoczesne technologie, ludzki potencjał, to mamy też charakter, silny charakter i odwagę przeciwstawić się agresywnym działaniom władzy kremlowskiej, no to wtedy Rosja będzie bardziej skłonna do tego, aby w końcu zawrzeć jakikolwiek pokój.
1: Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że Wielka Brytania nadal stoi ramię w ramię z Ukrainą. To jest język, który ewentualnie może zrozumieć władza rosyjska? Mogą zrozumieć politycy na Kremlu?
0: Zdecydowanie tak. To jest konsekwencja, to jest ten język i to jest też ten przekaz do własnego społeczeństwa, które nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Wielka Brytania jest wierna wartościom, które głosił Zachód, że Wielka Brytania zawsze staje po stronie ofiar, a nie patrzy tylko biznesowo, co na tym wszystkim ugrać. To jest, myślę, też przykład, na który powinni patrzeć niektórzy polscy politycy, którzy no już chcieliby kupczyć bardziej naszym bezpieczeństwem.
1: Panie generale, czy fakt, że Rosjanie zareagowali i wysłali, jak sami to określają, ostrzeżenia pod adresem Wielkiej Brytanii, pokazuje, że te ataki, nasilające się w ostatnich tygodniach, ataki na cele położone głęboko na terytorium Rosji, coraz bardziej Kreml bolą?
0: Dokładnie tak. To jest dobry znak. Skoro Rosja mocno się skarży i już zaczyna atakować Zachód i NATO, to widać, że te działania są prawidłowe, właściwe, że w takim kierunku musimy podążać. No bo nie możemy ulegać Rosji i jej agresywnym działaniom, to my musimy

0: jako Zachód, wspierać Ukrainę, której udało się przejąć inicjatywę i która jest w stanie powstrzymać agresję Rosji, zanim ta agresywna ta fala agresji przeleje się na nasze terytorium.
1: Gdyby prześledzić ten konflikt trwający już ponad 4 lata, mam na myśli oczywiście tę otwartą wojnę, to rzeczywiście dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w pierwszych tygodniach 2022 roku. Ale czy aby nie jest tak, że ta wojna utknęła, panie generale? To już na zakończenie.
0: Oczywiście to jest wojna w tej chwili taka statyczna na wyczerpanie. Natomiast widać wyraźnie, że nastąpiła jednak pewna zmiana w ostatnich tygodniach, nawet w miesiącach. Głównie poprzez działania ministra Fedorowa, ministra obrony Ukrainy. Ukraina postawiła na nowoczesność, na głębokie uderzenia, przejmuje inicjatywę. No i w tej chwili widać, że jednak społeczeństwa dużych miast rosyjskich, ci ludzie, którzy tu mieszkają, no widzą, że to nie jest tak, że tylko z popcornem kolą będą mogli patrzeć na mordowanie Ukraińców i się z tego powodu cieszyć, tylko że ta wojna ich dotyka. I to jest warunek niezbędny do tego, żeby rzeczywiście społeczeństwo rosyjskie wreszcie zrozumiało, że nie opłaca się być agresywnym wobec Ukrainy.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Naszym gościem jest Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam pana serdecznie. Dziś rządzący ogłosili zmiany w podatkach. Został podniesiony próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzona stawka 24% podatku dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Donald Tusk mówił, że to miałoby przynieść pewną ulgę budującej się, rozrastającej się klasie średniej. Czy klasa średnia w pana odczuciu to zauważy i rządzącym podziękuje?
3: Zauważę. Jest to oczywiście pewna ulga i pewna taka też ucieczka w bok od tego dylematu, który przed Donaldem Tuskiem i Andrzejem Domańskim postawiła Katarzyna Pełczyńska na Łęczy, tak naprawdę żądając w ramach koalicji podniesienia tego progu podatkowego. Pytanie jest za to ważniejsze, to drugie, które pan redaktor postawił. Czy rządzącym za to klasa średnia podziękuje? A tu już bym miał różne wątpliwości.
1: A z czego one wynikają, owe wątpliwości?
3: To nie jest tak duża zmiana, jaką na pewno sama Koalicja Obywatelska w 2023 roku obiecywała. Jeżeli sobie policzymy, to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy dla budżetu to jest mniej więcej 5 razy droższa operacja niż ta, którą w tej chwili dostaliśmy. Czyli tyle razy mniejsza będzie ta ulga, a zarazem przy okazji tej modyfikacji progów podatkowych usłyszeliśmy, że do końca kadencji nie ma szans na podniesienie kwoty wolnej.
1: Ale z drugiej strony może rządzący powiedzą, wprowadziliśmy zapowiadane zmiany, późno, bo późno, może nie w takim kształcie jak pierwotnie zakładano, ale jednak, i tu może pojawić się modne w polityce bardzo słowo, którego szczerze nie znoszę, dowieźliśmy.
3: Sprawczość, też kolejne piękne polskie słowo. Tak, no oczywiście, że tak będzie i przyznam szczerze, że doceniam też taki kunszt polityczny, taktyczny tego, jak udało się Donaldowi Tuskowi uciec z tego narożnika, w którym rząd chciała tak naprawdę większego koalicjanta postawić Katarzyna Połczyńska na Łęcz z Polski 2050, bo ewidentnie Tusk nie chciał po prostu zgodzić się na to podniesienie progu do 140 tysięcy, bo wtedy to byłby sukces Katarzyny Połczyńskiej na Łęcz i Tusk by musiał pokazać, że to nie on tak naprawdę daje tą ulgę klasy średniej, ale że wywalczyła to mała partyjka. A teraz Tusk może powiedzieć, to co proponowała Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, to był zły pomysł, nieprzeliczony, nie zna się na podatkach. My usiedliśmy z ministrem finansów, wszystko policzyliśmy i ta ulga będzie dotyczyła aż 3,5 miliona przedstawicieli klasy średniej.
1: Czy zgadza się pan z tymi, którzy widzą w tych rozwiązaniach także pułapkę zastawioną na prezydenta Nawrockiego? Bo z jednej strony, tak jak pan wspomniał, to ma być jakaś ulga dla ponad 3

0: milionów obywateli. Z drugiej strony te zmiany wprowadzają też podatek na firmy, na koncerny.
1: Dla tych, które zdecydowanie najwięcej zarabiają, więc prezydent będzie musiał tutaj rzeczywiście wyważyć, czy ważniejsze jest ulżenie tej klasie średniej, powiedzmy sobie nieduże, ale jednak, i rząd będzie bardzo starał się pokazywać, jak wielka to jest ulga i będzie prowadził taką kampanię informacyjną, że teraz wszystko zależy od prezydenta. No a z drugiej strony rzeczywiście no, prezydent jest trochę zakładnikiem też swojej deklaracji toruńskiej, którą podpisał u Sławomira Mentzena, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków, a tutaj zarazem będzie jednak znaczna podwyżka podatków dla największych firm. No, nie powiedziałbym, że to jest taki dylemat, z którego nie da się wyjść i prezydent też pewnie znajdzie tu jakieś wyjście i ostatecznie tę zmianę moim zdaniem podpisze. No, dlatego, że Polakom da się łatwo wyjaśnić, dlaczego te największe korporacje, mówiąc, że to są zagraniczne korporacje, że to pieniądze często, które i tak są były wyprowadzane z Polski i one zostaną opodatkowane i myślę, że prezydent znajdzie to wyjście.
0: A Konfederacja temu rozwiązaniu przyklaśnie? Zgodzi się z taką argumentacją?
1: No wydaje mi się, że nie do końca. No, Konfederacja, tak zresztą jak i PiS, będą pokazywali dziury w tej całej logice i będą chcieli pokazywać, że tak właściwie to rząd uciekł z tego problemu i że raczej to jest przedstawione, będzie przedstawione przez opozycję nie jako ulga dla klasy średniej, tylko jako powiedzenie pieniędzy nie ma i nie będzie. Chcieliście ulgi tak naprawdę podwyższonej kwoty wolnej, a dostaliście niewielką ulgę i jeszcze jeden próg podatkowy. No ale jeśli zapytać ekspertów, a my to oczywiście w Rzeczpospolitej już zrobiliśmy, nawet przed tą ogłoszoną decyzją, pytaliśmy co z pośrednim progiem, czyli drugim progiem i trzecim, no to zdecydowana większość ekonomistów, z którymi rozmawialiśmy, jest wielkimi zwolennikami takiej sytuacji. No powrót do tych trzech progów w PiT-cie będzie jednak przez ekonomistów i przez także budżet państwa przyjęty bardzo pozytywnie.
0: A wspomniany już prezydent Karol Nawrocki sugeruje, że po przyszłorocznych wyborach Donald Tusk straci władzę. Premier już teraz proponuje jedną listę dla swoich zwolenników. Zresztą z najróżniejszych sondaży wynika, że jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej i wyborców PSL-u, zdecydowana większość jest za wspólnym startem obu partii. Czy to przesądza sprawę?
1: Sondaże przesądzą sprawę.
0: No
1: i to takie robione raczej na wiosnę niż na jesieni, czyli na pół roku przed wyborami. Im będzie trudniejsza sytuacja koalicji, im bardziej będą rosły w siłę kolejne prawicowe ugrupowania, bo przecież mamy rozłam, który tak naprawdę nie osłabił prawicy, a wręcz ją sondażowo, można powiedzieć, na razie wzmacnia, tym większa będzie presja na wspólną listę. I my to też słyszymy. Oficjalnie politycy PSL-u mówią nigdy przenigdy idziemy sami, będziemy budowali jakąś nową trzecią drogę, a nieoficjalnie, jak tak się podpyta, no to rzeczywiście jest ta obawa, że tylko wspólna lista i to nawet wspólna lista z lewicą może okazać się sensownym rozwiązaniem. Nikt tego nie powie oficjalnie, nie powie tego też lewica, która za wszelką cenę też chce się odróżniać od Donalda Tuska, która najgłośniej w koalicji krytykowała pomysł transferu prawej ręki premiera Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, która boi się tego, że jak się za bardzo zbliży do Koalicji Obywatelskiej, to wtedy za mocno urośnie partia Razem, czyli ich lewicowa opozycja, no ale koniec końców zdecydowanie zdecydują sondaże.
0: Czyli jak długo się da, poszczególne partie będą hołubiły własną odrębność, własną osobność, a jak się stanie przed samymi wyborami, pokażą wewnętrzne najpewniej sondaże.
1: No tak jest, no. Nie wydaje się, że na razie koalicja zmierza ku jakimś optymistycznym scenariuszom i też nie postawiłbym tezy, tak jak pan redaktor pytał, czy klasa średnia będzie się z tej zmiany cieszyła i podziękuję rządowi. Nie postawiłbym tezy, że ta zmiana podatkowa też jakoś ten trend przełamie.
0: Do Macieja Berka, o którym pan wspomniał, jeszcze wrócimy, ale teraz chciałbym przyjrzeć się drugiej strony sceny politycznej. Powołanie Ministerstwa do Spraw Migracji i Asymilacji, utworzenie odrębnej służby deportacyjnej, wprowadzenie rocznych limitów imigracji zarobkowej oraz zasady bezwarunkowej asymilacji zaproponowali posłowie klubu Rozwój Plus. Do propozycji byłego premiera Mateusza Morawieckiego

0: Jego i jego stronników odniósł się dziś urzędujący szef rządu Donald Tusk.
1: U nas problem nielegalnej migracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Pewnie już państwo zapomnieli o tym, że Mateusz Morawiecki, zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę i to dla migrantów, pracowników, turystów z krajów, o których wiemy, że są największym ryzykiem z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o nielegalną migrację. Te decyzje Morawieckiego, one osiągały poziom setek tysięcy rocznie, a pseudo zapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca. Myśmy ograniczyli do prawie do zera i jeden, i drugi proceder. Państwo polskie najlepiej w Europie dzisiaj radzi sobie z nielegalną migracją. Więc pan Morawiecki w mojej ocenie jest ostatnią osobą, która w ogóle powinna zabierać głos. Najlepiej niech robi filmiki z panem ministrem, który dzisiaj pokazał, jak się gotuje jakieś pierogi, a który odpowiadał za handel wizami w jego rządzie.
0: Filmiki zresztą w polityce są dość popularne i dość powszechne. To, że premier skrytykuje swojego poprzednika, było mniej lub bardziej oczywiste, ale zastanawia mnie inna kwestia. Czy dziś jeszcze sprawa migracji kogokolwiek porusza?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo widzieliśmy już nawet rok temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość myślało, że da się na tej sprawie rzeczywiście poszybować w sondażach i w wakacje próbowało skrzyknąć jakiś duży wiec, prawda, na wrzesień w sprawie granicy niemieckiej i wtedy można powiedzieć, że ten temat rzeczywiście ich nie poniósł i ten wiec był jedną wielką porażką. Tam politycy PiS-u oczywiście się bronili, że chodziło o to, żeby sprawdzić, jak kadry działają, struktury i że nie można mówić o porażce, ale potem dziwnym trafem już w ogóle do sprawy migracji nie wracali. Ja myślę, no po pierwsze, no to co usłyszeliśmy, co powiedział Donald Tusk, no to ewidentnie Mateusz Morawiecki w terminologii piłkarskiej premierowi wystawił do pustej, no bo trudno było go za to nie zaatakować. No sam rzeczywiście odpowiadał, był szefem rządu, który najwięcej migrantów do Polski sprowadzał, a teraz chce powoływać Ministerstwo do Spraw Migracji i ją mocno ograniczać. Ale myślę, że po prostu Morawiecki nie robi tego dlatego, że wie, że temat migracji jakoś, jak to się mówi w polityce, bardzo grzeje, czyli interesuje naprawdę wyborców w tej chwili, ale on to robi po to, żeby pokazać prawicowemu elektoratowi, że on wciąż jest po tej stronie i odpowiada na zarzuty, które pojawiły się z Prawa i Sprawiedliwości, że on to właściwie bardziej atakuje nas, czyli PiS, niż rząd Donalda Tuska. To on teraz chce się pokazać, że on gra w tej wielkiej prawicowej drużynie pod patronatem Karola Nawrockiego i że możemy się w różnych rzeczach na prawicy różnić, ale tak naprawdę to my walczymy z tym strasznym rządem. I spodziewam się, że ta taktyka będzie kontynuowana. Tak słyszymy z Rozwoju Plus. Oni teraz będą za wszelką cenę pokazywać, że wrogiem nie jest PiS, ale Donald Tusk i będą podnosili właśnie takie typowo prawicowe postulaty.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Wszystkiego dobrego i spokojnego dnia.
3: Powtórka programu.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Wojsko Polskie od kilku lat rozwija możliwości wykrywania i zwalczania dronów, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, komentując doniesienia o budowie przez Rosję kilkunastu tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Jak wynika ze śledztwa The Telegraph, z baz tych mogą być wystrzeliwane drony atakujące Ukrainę, a potencjalnie także państwa NATO. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że i Sojusz Północnoatlantycki, i polskie służby wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
1: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu.
0: Na podstawie

0: Wie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Powstają one zarówno na terenach wojskowych i lotniskach cywilnych, jak i na obszarach wiejskich. Rosja ma również szybko rozwijać nowe wersje irańskich dronów Shahed. Wyposażone w napęd odrzutowy maszyny mogą pokonywać niemal 1000 kilometrów. Rząd chce podnieść wysokość progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 złotych. Zmiany mają dotyczyć też m.in. wysokości CIT dla największych firm.
1: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32-procentowy.
2: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
1: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
3: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
1: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Reforma podatkowa ma wejść w życie w przyszłym roku, o ile wcześniej ustawa przejdzie przez parlament, a następnie podpisze ją prezydent Karol Nawrocki. Kolejny cios w wizerunek ukraińskiego prezydenta i jego ludzi. Tak nad Dnieprem komentowana jest afera korupcyjna w bliskim otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent zwolnił wiceszefową swojej administracji Irnę Mudrą. Ukraińskie organy antykorupcyjne podejrzewają ją o udział w grupie piorącej pieniądze z korupcji. Opublikowały dokumentujące to nagrania z podsłuchów. To echo największej w historii Ukrainy afery korupcyjnej z ubiegłego roku. Wówczas posadę stracił szef biura prezydenta Andrii Jermak. Inne podejrzane blisko związane z Zełenskim biznesmen Timur Mindic salwował się ucieczką do Izraela, a ówczesny szef resortu sprawiedliwości Herman Hałuszczenko trafił do aresztu i to na kaucję dla niego. Miały być przeznaczone pieniądze, w pranie których zaangażowała się wiceszefowa biura Zełenskiego. Donald Trump zapowiedział, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prezydent USA chwalił się też, że ma bardzo dobre relacje z koreańskim dyktatorem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jeśli chodzi o łąki kwietne, to zajmują one już w Białymstoku ponad 40 hektarów. Nie wszyscy jednak wiedzą, gdzie są zlokalizowane i jakie korzyści przynoszą mieszkańcom i środowisku. I tego dowiadują się najmłodsi podczas warsztatów Łąka Kwietna Ukryty Obraz w centrum Ludwika Zamenhofa.
4: Ja przyszłam tutaj, żeby zrobić łąkę kwietną, bo łąki kwietne to jest część naszego pięknego Białystoku. Widziałam maki, stokrotki i mnóstwo innych pięknych kwiatów. Tam można przychodzić, tam nikt cię nie zwróci uwagi, że zrywasz kwiaty i tam są bardzo ładne kwiaty, można z nich formować piękne bukiety i wianki.
5: Podczas warsztatów skupiamy się na czymś, co jest wokół nas, a w tym pośpiechu, w biegu nie dostrzegamy, a jest to cały czas wokół nas. Od ponad 7 lat w Białymstoku wysiewane są łąki kwietne.
0: Dodaje prowadząca warsztaty edukatorka Katarzyna Lewończuk-Barańczuk. Warsztaty organizowane są do końca wakacji. I na koniec wracamy jeszcze do Waszyngtonu. Już teraz relacja Marka Wałkuskiego o planowanym spotkaniu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem.
6: Donald Trump nie chciał wyjawić, czy wymienia korespondencję z Kim Jong-unem. Zapytany, czy spotka się z nim jeszcze w tym roku, odpowiedział twierdząco. Znam Kim Jong-una bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku, dopóki mamy mądrego prezydenta. Trump dodał, że jego dobre relacje z przywódcą Korei Północnej to atut, a nie problem. On ma 57 bardzo potężnych pocisków nuklearnych. Nie powinno było do tego dojść, mówił Trump, który kilka dni temu polecił Pentagonowi ograniczyć wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Trump napisał w mediach społecznościowych, że były one wrogie wobec Korei Północnej, która przez całą jego prezydenturę zachowywała się z szacunkiem. Krytycy zwracają uwagę, że Trump porzuca kolejnego sojusznika na rzecz brutalnego dyktatora. Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami i deszczem. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie możliwe miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i około 24 w centrum do 31 na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale, obecnie wynosi 990.

0: 2.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
1: Komentarz.
2: Redaktorka Daria Hibner z Rzeczpospolitej. Zaczynamy oczywiście od smutnej wiadomości, od informacji o odejściu pani Wandy Traczyk-Chystawskiej. Powstanka warszawska zmarła w wieku 99 lat. Jak się zapisze w tej historii Polski, tej powstańczej historii Polski, ale też tej, w tej współczesnej, tej najnowszej historii?
3: Ja na samym początku oczywiście chciałabym złożyć kondolencje rodzinie i nie tylko, i też nam, bo to jest bardzo wielka strata, ponieważ Wanda Traczyk-Stawska była nie tylko bohaterką Powstania Warszawskiego, ale też działaczką społeczną, psycholożką, nauczycielką. I no niestety już znajdujemy się w takich czasach, że coraz więcej świadków, uczestników Powstania Warszawskiego niestety odchodzi i przez to też powinniśmy coraz więcej uwagi zwracać też na zachowanie pamięci o nich i nie tylko w tych dniach, kiedy jest po prostu rocznica powstania.
2: Ja mam taką propozycję, może spróbowalibyśmy poprawić jakość połączenia, bo średnio panią słyszymy, jeśli byłoby to możliwe. Rozmawiamy oczywiście o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, powstańczce warszawskiej, która zmarła dziś w nocy w wieku 99 lat. Spróbujemy się połączyć z panią Darią Hibner ponownie, bo rzeczywiście jakość połączenia nie domaga, szczególnie w takich okolicznościach byłoby warto, żeby te słowa, wspomnienia o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej i o jej także lekcjach, naukach, które pozostawiła, o jej przesłaniu, może tak, takie słowo będzie najładniejsze, żeby to wszystko wybrzmiało w odpowiedni sposób. Pani Wanda Traczyk-Stawska walczyła jako strzelec w Powstaniu Warszawskim. 6 września 1944 roku została ciężko ranna. Po kapitulacji powstania trafiła do niemieckiej niewoli. Po Powstaniu Warszawskim bardzo była zaangażowana w pamięć o powstaniu, między innymi w odkrywanie mogił powstańców, a także w tworzenie w Warszawie domu weterana, domu powstańców i nekropolii powstańczej na Warszawskiej Woli. Jest z nami ponownie pani Daria Hibner z Rzeczpospolitej.
4: Czy teraz dzień
2: lepiej?
4: Dobry.
2: O, zdecydowanie tak. Lepiej się
4: dzień
2: słyszymy.
4: Dobry,
2: dziękuję. Pani redaktor, to wróćmy do postaci pani Wandy Traczyk-Stawskiej, to znaczy do także do tego jej przesłania współczesnego, czyli nigdy więcej faszyzmu, nigdy więcej ksenofobii i nigdy więcej zachowań, które do takich postaw prowadzą.
4: To tak, zaczynając raz jeszcze, to oczywiście chciałabym złożyć najserdeczniejsze kondolencje rodzinie i także nam samym tutaj wszystkim, bo zauważmy, że Wanda Traczyk-Stawska była nie tylko bohaterką Powstania Warszawskiego, ale też psycholożką, nauczycielką, działaczką społeczną, kombatancką. Bardzo mocno dbała o pamięć o Powstaniu Warszawskim i myślę, że powinniśmy pamiętać o Powstaniu Warszawskim nie tylko przy okazji rocznicy, ale też o innych po prostu działaniach wojennych. I czy te przesłanie, które po sobie pozostawia, jest oczywiście ważne po dziś dzień i powinniśmy się starać je realizować.
2: Szczególnie w ostatnich latach, podczas zakłócania obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, pani Wanda Traczyk-Stawska apelowała o to, by do takich zachowań nie dopuszczać. No wprost konfrontowała się między innymi z Robertem Bąkiewiczem. Ten jej głos był słyszalny właśnie w tych ostatnich latach, kiedy te zachowania ksenofobiczne czy rasistowskie są coraz częściej obecne w naszym życiu.
4: Myślę, że mimo wszystko jej głos pozostawał słyszalny. Owszem, mamy coraz częściej do czynienia z takimi wystąpieniami, w cudzysłowie, jak pana Bąkiewicza, ale takie zachowania nie podobają się nawet na prawicy i one były też bardzo mocno krytykowane, ale powinniśmy się zastanowić na to, dlaczego wciąż dopuszczamy do tego, że to się wciąż zdarza, dlaczego za niektóre po prostu zachowanie nie ma mocnych

0: kar, to się dalej powtarza i przede wszystkim na tym powinniśmy popracować. Jeżeli nam się to nie podoba, to powinniśmy po prostu ostro i mocno zareagować, bo są jednak granice tego, w jaki sposób można wypowiadać swoje zdanie.
1: Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Zmienimy temat i porozmawiamy o Marcinie Romanowskim, który według informacji premiera, który te informacje z kolei pozyskał od sojuszników, na 99% jest w Tyraspolu, w prorosyjskim Naddniestrzu. Jak pani patrzy na tę całą historię? Czy dlaczego Marcin Romanowski ucieka? Dlaczego odzywa się z Naddniestrza? I dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce pozbyć się Marcina Romanowskiego ze swoich szeregów?
0: Jeżeli chodzi o tę kwestię, no to jeżeli on rzeczywiście jest w tym Naddniestrzu i tak dalej, no to to jest absolutna i całkowita kompromitacja. Dobrze wiemy, dlaczego on się tłumaczy, że jest gdzieś tam za granicą, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy on ucieka. On się tłumaczy tym, że obawia się, że proces w Polsce nie będzie praworządny, nie będzie sprawiedliwy, dlatego też wystąpił o list żelazny. I to, jeżeli rzeczywiście znajduje się w prorosyjskiej separatystycznej republice, no to jest całkowita kompromitacja i tutaj nie ma co dyskutować, ale to, co pan redaktor powiedział, jest najciekawsze. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce usunąć go ze swoich szeregów, jeżeli niedawno mieliśmy do czynienia z tym, że część posłów, która nie zgadza się z linią Prawa i Sprawiedliwości pod egidą Mateusza Morawieckiego jednak została usunięta z tego Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że tutaj odpowiedź jest taka, niektórzy publicyści mówią, że może Romanowski ma jakiś kwit na wielu posłów, bo przecież był blisko Zbigniewa Ziobry i tam podejmował decyzję, ale myślę, że to nie jest prawda. Chodzi właśnie o kwestię Funduszu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość cały czas lansuje narrację, że to jest atak rządu Donalda Tuska, że tam nic się nie, wydarzyło, że to jest wszystko decyzja polityczna. I jeżeli usunęłoby Romanowskiego ze swoich list, to odpowiedź byłaby jedna. To znaczy, że coś jest na rzeczy. No bo jeżeli nic nie zrobił, to dlaczego go usuwają?
1: Szczególnie, że pozostali politycy Prawa i Sprawiedliwości no stają przed wymiarem sprawiedliwości, stają przed prokuraturą, stają na ławie oskarżonych i nie uciekają za granicę.
0: Zwróćmy też uwagę na to, że są możliwości usunięcia kogoś z partii, niekoniecznie za to, co jest związane w tym przypadku z Funduszem Sprawiedliwości, ale mogą to być na przykład metody dyscyplinarne, że poseł w tym momencie jest swoim zachowaniem teraz okazuje linię niezgodną z linią partii i w tym momencie można go usunąć i za taki powód można byłoby uznać, że ktoś znajduje się w prorosyjskiej separatystycznej republice.
1: A może rzeczywiście jest tak, teraz będę adwokatem diabła, może jest rzeczywiście tak, że Marcin Romanowski ucieka, bo jak twierdzą politycy PiSu, Donald Tusk wydał na niego już wyrok, pisząc, że albo areszt, albo Budapeszt.
0: No to teraz ja będę też trochę adwokatem diabła, bo rządowi tak bardzo dobrze idzie ściganie po prostu tych, których chciałby rozliczyć z PiSu, że oni cały czas są za granicą, więc nie wiem tak naprawdę, mówiąc brzydko, czego i smutno, czego tutaj się bać. Bo my te mocne zapewnienia o rozliczeniu dawnej ekipy i tak dalej słyszymy od bardzo dawna i tak naprawdę ta cała saga o praworządności i ucieczkach trwa bardzo długo i tak naprawdę coraz smutniej to się po prostu obserwuje, więc jeżeli to działa w taki sposób, to nie wiem, czy jest się czego obawiać.
1: Czy powiedzmy sobie wprost, Marcin Romanowski popełnił błąd życia uciekając, bo gdyby nie uciekł, to jego proces pewnie nadal by trwał.
0: Mógłby się nawet jeszcze nie zacząć.
1: No
0: tak
1: więc
0: dalej.
1: Właśnie.
0: Szumne obietnice tego, że zaraz kogoś tam rozliczymy, padały wielokrotnie, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: No to już Marcin Romanowski musi to rozsądzić w swoim sumieniu. Marciej Berek będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwotnym sprzeciwie wielu koalicjantów, wielu polityków z koalicji rządzącej, no słychać, że Donald Tusk chyba rzeczywiście postawi na swoim i Marciej Berek będzie kandydatem.
0: A to jest też kolejna sytuacja, która wzbudza mój wielki niepokój, ponieważ z jednej strony mieliśmy zapewnienia o przywróceniu praworządności i o tym, że teraz będzie inaczej, a tak okazuje się, że jest wyjątkowa sytuacja. Mieliśmy dążyć do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, odpolitycznienia w ogóle sądownictwa, a w tym momencie, niezależnie od tego, czy Berek jest bardzo dobrym, bo może być bardzo dobrym specjalistą i tak dalej, ale jednak był zaangażowany w legislację z rządu i wcale nie dziwi się koalicjantom, że jednak są taką sytuacją zaniepokojeni, bo podkreślmy jedno,

0: jedno. Jeżeli jakikolwiek rząd robi jakiś wyłom w prawie, on nie do końca tutaj wyłom w prawie, czy mówi, że w tym momencie można, bo jest to wyjątkowa sytuacja, to w tym momencie tworzy precedens, z którego skorzystają jego następcy, często z przeciwnej partii.
1: Już jest pytanie, kto stworzył ten precedens w tym wypadku, ale tak się zastanawiam, no może jest jakiś masterplan, może jest jakiś powód, dla którego akurat Maciej Berek ma iść do Trybunału Konstytucyjnego, może jest jakiś, może w tych szachach 5D jest jakiś pomysł, dlaczego trzeba było nagiąć własne zasady i wysłać ministra do Trybunału?
0: No właśnie, ja bardzo mocno szukam powodu, bo to nie chodzi, bo mamy tak naprawdę trzy scenariusze. Z jednej strony Marek Berek zostaje wybrany, prezydent przyjmuje od niego ślubowanie, czy to jest i on idzie do Trybunału, to jest najmniej prawdopodobna opcja. Z drugiej strony mamy, że prezydent blokuje jego nominację, ale jest jeszcze trzecia opcja, tak naprawdę też prawdopodobna, że Sejm wcale nie poprze jego nominacji, ponieważ zauważmy, że koalicjanci, na przykład Anna Maria Żukowska, też bardzo mocno prowadzi kampanię na X, żeby jego po prostu nie wybierać, bo to im się po prostu nie podoba. I jedyny jakiś taki powód, którego szukam, to być może to, że Donald Tusk chce jakby wysunąć nominację, jeżeli już robimy szachy 5D Berka, potem ją wycofać, aby zjednoczyć wokół siebie koalicjantów, bo w takiej sytuacji, którą mamy przed wyborami, stronie rządowej koalicyjnej dużo bardziej opłaca się stworzenie wspólnej listy, niż opłacałoby się po stronie prawicowej wspólnej listy, ponieważ można wtedy wysunąć listę pod wspólnymi wartościami, pod tytułem za Unią Europejską, za Schengen, za praworządnością itd., itd. Ale to są już mocne szachy 5D.
1: Tak, bo właśnie chciałem powiedzieć, że to trochę jak drapanie się w prawe ucho przez lewą rękę, więc, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Daria Hibner z Rzeczpospolitej, bardzo serdecznie pani dziękuję za komentarz i za rozmowę. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami doktor habilitowany Maciej Munich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Na jakim etapie jest wojna na Bliskim Wschodzie, wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
3: Obie strony próbują się przeczekać, można tak powiedzieć. Iran czeka na wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i na to, że Trump je przegra. A z kolei Trump czeka na to, że zagłodzi Iran blokadą ekonomiczną. Od wczoraj do tej blokady dołączyły Zjednoczone Emiraty Arabskie i to jest istotna informacja, bo przez Emiraty przechodziło około, powiedzmy, 30% eksportu Iranu i 15% importu do Iranu.
1: To powiedzmy właśnie, na czym polega ta blokada ekonomiczna Iranu?
3: No, Stany ogłosiły zakaz wpływania do portów irańskich i blokują wszystkie statki, które płyną do portów irańskich, bądź wypływają z portów irańskich. I to jest najistotniejsze w perspektywie oczywiście eksportu irańskiego, eksportu gazu i ropy, no bo on się odbywał poprzez statki. W związku z tym podstawowe źródło dochodów dla Iranu, no właśnie, można powiedzieć, wyschło, a to jest istotne, bo to jest, no, dane ekonomiczne mówią, że PKB irańskie w tym roku spadło o 6%. Inflacja jest około 70%, więc to nie są dobre wyniki, tak? Rośnie bezrobocie oczywiście i tak dalej, więc z pewnością wśród władz irańskich jest taki, powiedziałbym, podział, to znaczy mamy do czynienia z tymi, którzy mówią, będziemy walczyć do końca, i z tymi, którzy mówią, no, społeczeństwo dłużej nie wytrzyma, trzeba rozmawiać. Zobaczymy, kto pierwszy pęknie, tak? To jest taka zabawa, jasne, trochę jak rosyjska ruletka.
1: Tylko że na razie Donald Trump mówi, nie prowadzimy i nie planujemy prowadzenia żadnych rozmów z Iranem.
3: Znaczy, bardziej skupiałbym się nad tym, co Stany Zjednoczone robią, niż to, co mówi Donald Trump, ponieważ Donald Trump zmienia dość często zdanie w zależności od tego, jak jest mu wygodniej, czy jaki ma nastrój niekiedy, więc to jest drugorzędne niestety w tym wypadku, a a Stany rzeczywiście blokują i to się dzieje, to nie są tylko słowa. I to, że nie prowadzi rozmów, tak, to może być prawdziwe. Dziś nie prowadzi, jutro może prowadzić, tak?
1: A o co

0: Jak na dobrą sprawę jeszcze toczy się ta wojna?
1: Oh, to jest dobre pytanie, bo z pewnością nie o to, od czego się wojna zaczęła, bo celem była zmiana władz w Iranie. Tak? To się nie udało. Drugim oficjalnym celem było powstrzymanie programu nuklearnego irańskiego, który i tak...

0: Będą po prostu wyższe podatki, więc oni będą to finansować. Czy dobrze? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Niewątpliwie co do jednego jestem pewien. Ten ryczałt to jest bardzo dobre posunięcie. To, że politycy zawsze muszą wyjść do przodu i przynajmniej ten krok wykonać w stosunku do oczekiwań społecznych, też jest rzeczą naturalną. Tak? Nie żyjemy w próżni ekonomicznej. Ja mogę teoretycznie wysnuć jakieś teorie ekonomiczne, co teoretycznie można zrobić, ale na końcu rządzący, każdy rządzący, ktokolwiek jest w danym momencie, musi też zmierzyć się z oczekiwaniami wyborców. Tak po prostu. Bo z drugiej strony, dlaczego też nie? To nie jest nic negatywnego. Rząd jest właśnie po to, by reprezentować wyborców, by reprezentować nas wszystkich. Jeżeli jest takie oczekiwanie, no to cóż, liderzy muszą okazać się na tyle sprytnymi i mądrymi ludźmi, by z jednej strony jakieś to oczekiwania wyborców spełnić, ale z drugiej strony też dbać o interes wyborców, o którym często wyborcy nie myślą, no bo wyborcy na co dzień w naturalny sposób nie myśli o stanie budżetu państwa, tak? Myśli o tym, jakie środki mu zostaną na koniec roku, ile musi zapłacić podatki. To jest rzecz zupełnie naturalna, tu nie ma jakby polaryzacji takiej silnej. Po to są liderzy, żeby się martwili, a z drugiej strony, no też muszą wypełniać pewne obietnice wyborcze.
1: Ale jestem niezwykle ciekawy, jak będzie w tej sytuacji skonstruowany budżet na 2027 rok. To wszystko rzeczywiście sprowadza się do tego, że rząd postawił przed sobą kilka potężnych wyzwań, biorąc pod uwagę chociażby dwa wykresy. Rosnący deficyt i rosnący dług publiczny.
0: To prawda, ale z drugiej strony, cóż, ktoś może powiedzieć złośliwie, to obecna koalicja złożyła pewne takie, a nie inne obietnice wyborcze. Mhm. I te obietnice wyborcze, które zostały przedstawione, no, były bardziej radykalne niż te propozycje, które dzisiaj widzimy. I też trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Tak jak mówiłem o obecnej opozycji, że to obecna opozycja proponuje daleko idące zmiany, nierealne z punktu widzenia budżetu, no to też trzeba uczciwie powiedzieć, że obecni rządzący, jak byli w opozycji, te składali przed wyborami dalej idące propozycje podatkowe i jeszcze bardziej korzystne dla podatników.
1: To jeszcze zapytam zupełnie na koniec. Czy pana zdaniem faktycznie te 3,5 miliona ludzi, ja wiem, że ciężko będzie teraz nam to wszystko policzyć, ale czy te 3,5 milionów podatników rzeczywiście odczuje w 2027 roku? Tak jest mi lżej, tak stać się mnie na więcej, tak na konto wpływa więcej pieniędzy.
0: Nie sądzę, żeby to była jakaś radykalna zmiana, zwłaszcza, że odczują to przede wszystkim pod koniec roku, w naturalny sposób, bo oni zaczną przechodzić ewentualnie do tych progów pod koniec roku, a poza tym jak się przychodzi do kolejnego progu i najczęściej to pracodawca oblicza, to się tego aż tak nie zauważa. Znaczy pod koniec roku się zauważy, ale efektywnie większość jednak podatników wchodzi w te kolejne progi w drugiej połowie roku i tak naprawdę gdzieś tam faktycznie ten trzeci, czwarty kwartał większość obywateli gdzieś to ma szansę odczuć. No ale myślę, że przede wszystkim w grze w przyszłym roku akurat będą wybory parlamentarne i obietnice, które będą składane właśnie w tamtym okresie. Więc myślę, że podatnik będzie się skupiał przede wszystkim na tym, co usłyszy w przyszłym roku, co do podatków w kolejnym roku, niż będzie odczuwał bezpośrednio w kieszeni te obniżki, podkreślam. Przede wszystkim dlatego, że z punktu widzenia właśnie obniżek to poczuje w drugiej połowie albo w czwartym kwartale roku, a z punktu widzenia podwyżek ewentualnych, no to ci podatnicy poczują już od stycznia.
1: Ryczałtowcy też poczują, właśnie, tylko w drugą stronę.
0: Tak jest, od stycznia już.
1: Mhm. I warto o tym pamiętać, czyli już styczeń będzie przełomem dla niektórych, oczywiście zakładając, że ten proces legislacyjny się zakończy w takim kształcie i te zapowiedzi zostaną zrealizowane, no a na koniec pojawi się podpis pana prezydenta.
0: Tak, chociaż oczywiście jak każdy kwotę, no najpierw trzeba tę kwotę uzbierać, więc pewnie w zależności od tego, jak to ile zarabia i płaci ryczałt, no to też pewnie będą tacy, którzy odczują to też w drugiej połowie roku. Natomiast system jest opracowany w ten sposób, że mimo wszystko, może nie w styczniu akurat, poczują obciążenia podatkowe te osoby na ryczałcie, ale niewątpliwie w momencie, gdy zaczną przechodzić przez na wyższy próg, więc na pewno, ale i na pewno znacznie wcześniej niż czyją ulgę osoby fizyczne pracujące na etacie.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był

0: Moimi Państwa gościem bardzo dziękuję za tę analizę, taką bardzo na gorąco.
1: Dziękuję również.
0: I przypomnijmy raz jeszcze informację gospodarczą i podatkową dnia. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Poinformował o tym całkiem niedawno, kilkadziesiąt minut temu. Premier Donald Tusk zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm, a także zmiany dla płacących podatek ryczałtowy. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać także w Saldzie o godzinie 17:32. Gorąco Państwa zapraszam również na popołudniowe wydanie magazynu Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Jest z nami generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana serdecznie, panie generale. Rozpocznijmy od ćwiczeń, od manewrów. Otóż wczoraj nad Polską przeprowadzone zostały duże, niezapowiedziane szerszej opinii publicznej manewry NATO, obejmujące wykorzystanie kilkudziesięciu maszyn. Czy wiemy, co działo się nad polskim niebem?
4: No standardowe ćwiczenia tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy w sojuszu NATO, musimy się zgrywać. No, przypominam sobie, że mi też czasem się zdarzyło, że nie uprzedziłem o pewnych ćwiczeniach z użyciem chociażby elementów lotniczych. Nie każde ćwiczenia będą zgłaszane, obwieszczane, nie są realizowane w taki sposób, aby zakłócały funkcjonowanie przestrzeni cywilnej, stąd też nie ma chyba też konieczności, żeby za każdym razem, tak jak to RCB, ostrzegać, żeby latem nie grzać się grzejnikami.
3: Tak, to prawda, to były ćwiczenia w ramach misji Eastern Sentry i to akurat misja, przy której nie zawsze trzeba o tego rodzaju ćwiczeniach informować. Są eksperci, którzy twierdzą, którzy wychodzą z założenia, że to była największa od lat demonstracja siły NATO w powietrzu. Pan by się z takim postawieniem sprawy zgodził?
4: Nie zgadzam się z tym, bo NATO nie demonstruje siły. NATO stara się zgrywać własne elementy do działań, przede wszystkim obronnych, ale też ze zdolnościami do wyprowadzenia głębokich uderzeń, bo niestety, ale chociażby przykład czy też Iranu, czy w ostatnim czasie, czy Ukrainy pokazuje, że to właśnie zdolność wyprowadzenia głębokich uderzeń na tyły wroga, czy w Moskwę, czy pod Petersburgiem, jeżeli chodzi o Ukraińców, powoduje, że ten czynnik odstraszania rzeczywiście działa.
3: To może rzeczywiście było niezbyt odpowiednie użycie słowa siła, ale bardziej chodziło mi o to, że można chyba tego rodzaju ćwiczenia, poza ich bardzo praktyczną warstwą, potraktować też jako pewien sygnał wysłany w stronę Rosji.
4: Jest to pewnie jakiś sygnał, aczkolwiek jest to chyba ostatnim celem, który wątpię, żeby ktokolwiek w ogóle wpisywał te ćwiczenia, bo zawsze głównym założeniem podczas tego typu ćwiczeń, które są realizowane, to jest interoperacyjność, kompatybilność, dobre zrozumienie, tak aby rzeczywiście zgrywać się w taki sposób, by w rzeczywistych działaniach rozumieć się już naprawdę bez słów, żeby te natowskie procedury w praktyce dla każdego oznaczały to samo i żebyśmy mieli pewność, że podczas realnych działań, kiedy no, czasu na myślenie nie jest zbyt wiele, nie dojdzie do jakichś tragicznych pomyłek. I to jest kluczowe. No i oczywiście też istotą jest odpowiedź na to, co robi ta druga strona, strona rosyjska. Jeżeli strona rosyjska przemieszcza chociażby broń jądrową na terytorium Białorusi, realizuje ćwiczenia, czy nawet prowadzi ataki bezpośrednio przy granicy z sojuszem NATO, gdzie drony czy rakiety przedostają się na nasze terytorium, no to trudno, żebyśmy pozostali bezczynni. To nie słowa, nie noty dyplomatyczne, ale działania muszą być mocne.
3: Skoro wspomnieliśmy o tej drugiej stronie, Rosja wysłała na Bałtyk okręty z Arktyki. Fregata admirał Kasatonow i niszczyciel admirał Lewczenko przeszły cieśniny duńskie, prawdopodobnie po to, by osłaniać tak zwaną flotę cieni. Chociaż tutaj wydaje mi się motywacji może być kilka. Zacznijmy od płaszczyzny czysto wojskowej, militarnej. Jak ten ruch oceniać?
4: No oczywiście Rosja wielokrotnie

0: w tego typu sytuacjach, mimo że ma zaangażowane właściwie niemal wszystkie siły w Ukrainie, to pokazuje, że ma duże spektrum możliwości, jeżeli chodzi o działania agresywne na morzu, na lądzie, w powietrzu. Stąd też na pewno to jest ten element, popatrzcie tutaj, my wciąż możemy was uderzyć, bójcie się. No i oczywiście też Rosja stara się w tych obszarach, którymi jest zainteresowana, demonstrować swoją obecność, tak żeby nie odpuszczać własnego terytorium. No cały czas jest to element tej wojny rzeczywiście kognitywnej, wojny psychologicznej wraz z demonstracją siły, po to, aby wywrzeć wrażenie na tej drugiej stronie. Aczkolwiek sojusz NATO doskonale widzi, jakie realne są zdolności bojowe strony rosyjskiej.
1: Sojusz, specjaliści, wojskowi z pewnością są w stanie intencje rosyjskie odczytać dość klarownie. Natomiast tego rodzaju komunikaty trafiają też do społeczeństw po prostu. Myśli pan, że dziś po ponad 4 latach od momentu rosyjskiego ataku na Ukrainę tego rodzaju informacje jeszcze mogą na myślenie Europejczyków wpływać? Czy już trochę przywykliśmy i oswoiliśmy się z sytuacją?
0: Znaczy, to, co dobrego się wydarzyło w międzyczasie, to przestaliśmy się bać, bo na początku to właściwie dominowało gdzieniegdzie takie myślenie, że no, nie ma co prowokować Rosjan, oddajmy im to, no, tak jak doprowadziliśmy jako Europa, też nie zareagowaliśmy na aneksję Krymu. No ale teraz widzimy, że bandyta, jeżeli terrorysta czy Putin, jeżeli coś dostanie, to nie tylko nie zaprzestaje działania, tylko skoro przynosi mu to efekty, to idzie po prostu dalej. Oddanie Krymu poskutkowało atakiem na Ukrainę. Oddanie Ukrainy pewnie spowodowałoby agresywne działania na te kraje, które bezpośrednio graniczą z Rosją. Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Polska, pewnie też Mołdawia. No i zdajemy sobie z tego sprawę. Nie boimy się już, tak jak na początku tej wojny, tego straszaka, który Miedwiediew bardzo często uruchamiał, czyli ta broń jądrowa, która ma być użyta, bo doskonale widzimy, że również mieszkańcy Moskwy, Petersburga, tych dużych miast, no oni nie godzą się na to, aby rozpętać wojnę do poziomu takiej wojny nuklearnej. I to z pewnością zmiotłoby Putina prędzej z Kremla niż jakiekolwiek działania sojuszu NATO. Krótko mówiąc, Putin zdaje sobie sprawę z ograniczeń. Pełna mobilizacja, rozkręcanie czy eskalacja wojny do poziomu takiego otwartego konfliktu z sojuszem NATO byłaby jego końcem.
1: Trochę zboczymy z głównego tematu naszej rozmowy, ale skusił mnie pan, wspominając o reakcji Zachodu na zajęcie Krymu. Czy dziś już z perspektywy czasu można było, wiemy, że można było postąpić inaczej i że to przyniosłoby zupełnie inne skutki niż to, co obserwujemy teraz?
0: No zdecydowanie tak, bo ani nie było wsparcia wówczas militarnego Ukrainy, wojskowego, ale też wręcz te działania były odwrotne, bo wręcz nawet Nord Stream 2 już był przygotowywany, kontakty gospodarcze i wymiana handlowa jeszcze wzrosła. No wciąż mówiono, no dobrze, Rosja nasyci się Krymem, no ale te kontakty handlowe niech będą dobre. To, co jest niepokojące, ja w mediach słyszę takie głosy, że nie obrażajcie Rosjan, nie mówcie mu o skale. I to nawet dziennikarze z czołowi mówią niektórzy, no bo przecież z Rosją trzeba będzie powrócić do normalnych kontaktów, do normalnego biznesu. Otóż no nie popełniajmy kolejny raz tego samego błędu. Rzeczywiście z Rosją pewnie trzeba będzie się jakoś dogadywać, ale nie z Rosją kierowaną przez tą władzę służb specjalnych KGB, przez Putina, tylko przez Rosję, która zmieni swoje podejście do rzeczywistości, która nie będzie oszukiwała wszystkich dookoła i wykorzystywała dyplomację po to, aby rozszerzać swoją agresję.
1: Wróćmy do rosyjskich okrętów. Jak wspomnieliśmy, Rosja wysłała na Bałtyk 2 okręty aż z Arktyki. Mówi się, że prawdopodobnie po to, aby osłaniać flotę cieni. Załóżmy, że tak istotnie jest. Skoro te okręty musiały przypłynąć z Arktyki, bo flota bałtycka nie ma czym chronić tankowców Putina, to jest dowód pewnej słabości?
0: No to przede wszystkim to jest konsekwencja tego, że w końcu Zachód zdaje sobie sprawę, że flota cieni to nie tylko nielegalny handel paliwem, ale to także działania o charakterze dywersyjnym, te wleczące się kotwice, grożenie niszczeniem infrastruktury krytycznej. No i kiedy te działania, czy Zachód pokazuje większą determinację, aby działania tej floty się nie ograniczać, Rosja no, stara się je w jakiś sposób...

0: osłonić. No jest to eskalacja tych działań na morzu, no ale my nie możemy sobie jako cywilizowany świat pozwolić na to, aby jakieś wraki czy różnego rodzaju okręty pod obcymi banderami też no, łamały embargo, które zostało założone na towary rosyjskie, na paliwo i żeby tego typu działania, no znów właściwie pod obcą flagą bardzo często, no po prostu zagrażały naszej infrastrukturze krytycznej, która jest także często w głębi morza.
1: A czy ta wspomniana fregata i niszczyciel, czy te dwa okręty mogłyby jakoś skutecznie faktycznie osłaniać flotę cieni?
0: Myślę, że tak, zdecydowanie, bo ich obecność no jednak powoduje, że jakiekolwiek interwencje w stosunku do floty cieni byłyby utrudnione, czy pewnie budowałyby takie napięcie, taką pewną eskalację. I no, otóż no, diabeł tkwi w szczegółach, każda sytuacja jest inna, ale z pewnością to, co jest kluczowe, no, nie możemy się tym rosyjskim działaniom, które chciałaby właściwie chronić takie bandyckie działania tej floty cieni, nie możemy być bierni, tylko musimy no, sami też postawić w stan gotowości to, czym my dysponujemy, a jeżeli chodzi o Polskę, to dopiero rzeczywiście marynarka wojenna się odbudowuje, ale jeżeli chodzi o struktury NATO, no to mamy czym kontrolować morza i oceany, po których pływamy.
1: Niedawno mówiliśmy o Wichrze i kolejnych statkach, które mają się pojawić. To będzie istotne, realne wzmocnienie?
0: No z pewnością każda taka fregata, na razie pierwsza zbudowana, czy korwety, no odbudowujemy swoje zdolności na morzu. Niestety, ale wielu ministrów zaniedbywało to. Ja rzeczywiście pamiętam, jak dowódca marynarki wojennej ministrowi Pichowi mówił, że marynarka wojenna tonie, to został oskarżony o defetyzm. Później też niewiele więcej zrobiono poza obietnicami. Teraz w końcu coś się dzieje. Mam nadzieję, że te programy, które są uruchomione, jednak pozwolą odbudować marynarkę do takiego poziomu, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że jest to kolejny rodzaj sił zbrojnych, tak jak lotnictwo, który postawił na nowoczesność i który jest w pełni zdolny do prowadzenia działań operacyjnych na Bałtyku.
1: A czy nie jest aby tak, panie generale, że przez lata pokutowało myślenie, jakoby Bałtyk to była właściwie taka większa kałuża i czym się tu przejmować?
0: No, tak było. No, nie wyciągamy, czy nawet nie ma tej kontynuacji tej myśli z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy tą marynarkę wojenną tworzono. Niestety bardzo często dominowało, tak jak w PRL-u, ta armia była taka bardziej malowana niż rzeczywiście przygotowana do działań. No to jednak przez długi czas wojskowi musieli przekonywać decydentów, że no, potrzebujemy nowoczesnych technologii, nowych zdolności. Wojska specjalne potrzebują śmigłowców. Najłatwiej było jeszcze lotnikom, bo najszybciej pozyskali F-16, ale pozostałe rodzaje wojsk no, wciąż długo, zbyt długo użytkowały to postsowieckie uzbrojenie, nie rozwijając się. Teraz to się zmienia. Oczywiście to kosztuje ogromne pieniądze. I to też nie było tylko błędne myślenie w samej Polsce, bo tak naprawdę cała Unia Europejska uwierzyła, że bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, strategia z 2003 roku, ona blokowała wydatki na własne bezpieczeństwo, mimo że w tym samym czasie Rosja bardzo mocno inwestowała w swoje siły zbrojne.
1: Wracamy do poczynań Rosji. Moskwa odgraża się Wielkiej Brytanii. Chodzi o wypowiedzi po tym, jak potwierdzono, że w niedawnych atakach na cele wojskowe i przemysłowe w Rosji wykorzystano brytyjskie drony. W oświadczeniu rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii oskarżyła Londyn o, tu cytat, świadome dążenia do eskalacji konfliktu w Ukrainie. Koniec cytatu. Znamy specyficzny język rosyjskiej dyplomacji. Jak odbierać tego rodzaju wypowiedzi? Co się za nimi kryje?
0: Mam ogromny szacunek przede wszystkim dla Brytyjczyków, którzy no, mówią otwarcie o problemach, które są, które jako pierwsze, jeden z pierwszych krajów, oczywiście Wielka Brytania, Polska też, wspierały Ukrainę w tych działaniach obronnych przeciwko agresji Rosji, nie stwarzając różnego rodzaju barier, jeżeli chodzi o przekazywanie uzbrojenia. Wielka Brytania często pozwalała pokonać takie te ograniczenia, które gdzieś tam się w głowach niektórych polityków europejskich rodziły. Otóż Rosja i tak zawsze będzie narzekać, zawsze będzie oskarżać Zachód o wszystko, bez względu na to, co będziemy realizować. A my nie możemy w żaden sposób dać się zastraszyć.

0: patrzeć. Po prostu trzeba robić swoje. Z tą władzą rosyjską nie da się dogadać. Ta władza rozumie tylko język siły. I wtedy, kiedy pomożemy Ukrainie, kiedy rzeczywiście sami pokażemy, że oprócz tego, że mamy nowoczesne technologie, ludzki potencjał, to mamy też charakter, silny charakter i odwagę przeciwstawić się agresywnym działaniom władzy kremlowskiej, no to wtedy Rosja będzie bardziej skłonna do tego, aby w końcu zawrzeć jakikolwiek pokój.
1: Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że Wielka Brytania nadal stoi ramię w ramię z Ukrainą. To jest język, który ewentualnie może zrozumieć władza rosyjska? Mogą zrozumieć politycy na Kremlu?
0: Zdecydowanie tak. To jest konsekwencja, to jest ten język i to jest też ten przekaz do własnego społeczeństwa, które nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Wielka Brytania jest wierna wartościom, które głosił Zachód, że Wielka Brytania zawsze staje po stronie ofiar, a nie patrzy tylko biznesowo, co na tym wszystkim ugrać. To jest, myślę, też przykład, na który powinni patrzeć niektórzy polscy politycy, którzy no już chcieliby kupczyć bardziej naszym bezpieczeństwem.
1: Panie generale, czy fakt, że Rosjanie zareagowali i wysłali, jak sami to określają, ostrzeżenia pod adresem Wielkiej Brytanii, pokazuje, że te ataki, nasilające się w ostatnich tygodniach, ataki na cele położone głęboko na terytorium Rosji, coraz bardziej Kreml bolą?
0: Dokładnie tak. To jest dobry znak. Skoro Rosja mocno się skarży i już zaczyna atakować Zachód i NATO, to widać, że te działania są prawidłowe, właściwe, że w takim kierunku musimy podążać, no bo nie możemy ulegać Rosji i jej agresywnym działaniom. To my musimy jako Zachód wspierać Ukrainę, której udało się przejąć inicjatywę i która jest w stanie powstrzymać agresję Rosji, zanim ta agresywna ta fala agresji przeleje się na nasze terytorium.
1: Gdyby prześledzić ten konflikt trwający już ponad 4 lata, mam na myśli oczywiście tę otwartą wojnę, to rzeczywiście dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w pierwszych tygodniach 2022 roku. Ale czy aby nie jest tak, że ta wojna utknęła, panie generale? To już na zakończenie.
0: Oczywiście to jest wojna w tej chwili taka statyczna na wyczerpanie. Natomiast widać wyraźnie, że nastąpiła jednak pewna zmiana w ostatnich tygodniach, nawet w miesiącach. Głównie poprzez działania ministra Fedorowa, ministra obrony Ukrainy. Ukraina postawiła na nowoczesność, na głębokie uderzenia, przejmuje inicjatywę. No i w tej chwili widać, że jednak społeczeństwa dużych miast rosyjskich, ci ludzie, którzy mieszkają, no widzą, że to nie jest tak, że tylko z popcornem kolą będą mogli patrzeć na mordowanie Ukraińców i się z tego powodu cieszyć, tylko że ta wojna ich dotyka. I to jest warunek niezbędny do tego, żeby rzeczywiście społeczeństwo rosyjskie wreszcie zrozumiało, że nie opłaca się być agresywnym wobec Ukrainy.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Naszym gościem jest Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam pana serdecznie. Dziś rządzący ogłosili zmiany w podatkach. Został podniesiony próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzona stawka 24% podatku dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Donald Tusk mówił, że to miałoby przynieść pewną ulgę budującej się, rozrastającej się klasie średniej. Czy klasa średnia w pana odczuciu to zauważy i rządzącym podziękuje?
3: Zauważyć zauważy. Jest to oczywiście pewna ulga i pewna taka też ucieczka w bok od tego dylematu, który przed Donaldem Tuskiem i Andrzejem Domańskim postawiła Katarzyna Pełczyńska na Łęczy. tak naprawdę żądając w ramach koalicji podniesienia tego progu podatkowego. Pytanie jest za to ważniejsze, to drugie, które pan redaktor postawił. Czy rządzącym za to klasa średnia podziękuje? A tu już bym miał różne wątpliwości.
1: A z czego one wynikają, owe wątpliwości?
3: To nie jest tak duża zmiana, jaką na pewno sama Koalicja Obywatelska w 2023 roku obiecywała. Jeżeli sobie policzymy, to podniesienie kwoty

0: wolnej od podatku do 60 tysięcy. Dla budżetu to jest mniej więcej 5 razy droższa operacja niż ta, którą w tej chwili dostaliśmy. Czyli tyle razy mniejsza będzie ta ulga. A zarazem przy okazji tej modyfikacji progów podatkowych usłyszeliśmy, że do końca kadencji nie ma szans na podniesienie kwoty wolnej.
1: Ale z drugiej strony może rządzący powiedzą, wprowadziliśmy zapowiadane zmiany późno, bo późno, może nie w takim kształcie jak pierwotnie zakładano, ale jednak, i tu może pojawić się modne w polityce bardzo słowo, którego szczerze nie znoszę, dowieźliśmy.
0: Sprawczość, też kolejne piękne polskie słowo. Tak, no oczywiście, że tak będzie i przyznam szczerze, że doceniam też taki kunszt polityczny, taktyczny tego, jak udało się Donaldowi Tuskowi uciec z tego narożnika, w którym rząd chciała tak naprawdę większego koalicjanta postawić, Katarzynę Połczyńską-Nałęcz z Polski 2050, bo ewidentnie Tusk nie chciał po prostu zgodzić się na to podniesienie progu do 140 tysięcy, bo wtedy to byłby sukces Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz i Tusk by musiał pokazać, że to nie on tak naprawdę daje tą ulgę klasy średniej, ale że wywalczyła to mała partyjka. A teraz Tusk może powiedzieć, to co proponowała Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, to był zły pomysł, nieprzeliczony, nie zna się na podatkach. My usiedliśmy z ministrem finansów, wszystko policzyliśmy i ta ulga będzie dotyczyła aż 3,5 miliona przedstawicieli klasy średniej.
1: Czy zgadza się pan z tymi, którzy widzą w tych rozwiązaniach także pułapkę zastawioną na prezydenta Nawrockiego? Bo z jednej strony, tak jak pan wspomniał, to ma być jakaś ulga dla ponad 3 milionów obywateli. Z drugiej strony te zmiany wprowadzają też podatek na firmy, na koncerny.
0: Dla tych, które zdecydowanie najwięcej zarabiają, więc prezydent będzie musiał tutaj rzeczywiście wyważyć, czy ważniejsze jest ulżenie tej klasie średniej. Powiedzmy sobie nieduże, ale jednak i rząd będzie bardzo starał się pokazywać, jak wielka to jest ulga i będzie prowadził taką kampanię informacyjną, że teraz wszystko zależy od prezydenta. No a z drugiej strony rzeczywiście no, prezydent jest trochę zakładnikiem też swojej deklaracji toruńskiej, którą podpisał u Sławomira Mencena, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków, a tutaj zarazem będzie jednak znaczna podwyżka podatków dla największych firm. Nie powiedziałbym, że to jest taki dylemat, z którego nie da się wyjść. Prezydent też pewnie znajdzie tu jakieś wyjście i ostatecznie tę zmianę moim zdaniem podpisze. No, dlatego, że Polakom da się łatwo wyjaśnić, dlaczego te największe korporacje, mówiąc, że to są zagraniczne korporacje, że to pieniądze często, które i tak są były wyprowadzane z Polski i one zostaną opodatkowane. I myślę, że prezydent znajdzie to wyjście.
1: A Konfederacja temu rozwiązaniu przyklaśnie? Zgodzi się z taką argumentacją?
0: No wydaje mi się, że nie do końca. No, Konfederacja, tak zresztą jak i PiS, będą pokazywali dziury w tej całej logice i będą chcieli pokazywać, że tak właściwie to rząd uciekł z tego problemu i że raczej to jest przedstawione, będzie przedstawione przez opozycję nie jako ulga dla klasy średniej, tylko jako powiedzenie pieniędzy nie ma i nie będzie. Chcieliście ulgi tak naprawdę podwyższonej kwoty wolnej, a dostaliście niewielką ulgę i jeszcze jeden próg podatkowy. No ale jeśli zapytać ekspertów, a my to oczywiście w Rzeczpospolitej już zrobiliśmy, nawet przed tą ogłoszoną decyzją, pytaliśmy, co z pośrednim progiem, czyli drugim progiem i trzecim, no to zdecydowana większość ekonomistów, z którymi rozmawialiśmy, jest wielkimi zwolennikami takiej sytuacji. No powrót do tych trzech progów w PiT-cie będzie jednak przez ekonomistów i przez także budżet państwa przyjęty bardzo pozytywnie.
1: A wspomniany już prezydent Karol Nawrocki sugeruje, że po przyszłorocznych wyborach Donald Tusk straci władzę. Premier już teraz proponuje jedną listę dla swoich zwolenników. Zresztą z najróżniejszych sondaży wynika, że jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej i wyborców PSL-u, zdecydowana większość jest za wspólnym startem obu partii. Czy to przesądza sprawę?
0: Sondaże przesądzą sprawę.
1: No
0: i, to takie robione raczej na wiosnę niż na jesieni, czyli na pół roku przed wyborami. Im będzie trudniejsza sytuacja koalicji, im bardziej będą rosły w siłę kolejne prawicowe ugrupowania, bo przecież mamy rozłam, który tak naprawdę nie osłabił prawicy, a wręcz ją sondażowo, można powiedzieć, na razie wzmacnia. Tym

0: większa będzie presja na wspólną listę. I my to też słyszymy. Oficjalnie politycy PSL-u mówią, nigdy przenigdy idziemy sami, będziemy budowali jakąś nową trzecią drogę, a nieoficjalnie, jak tak się podpyta, no to rzeczywiście jest ta obawa, że tylko wspólna lista i to nawet wspólna lista z lewicą może okazać się sensownym rozwiązaniem. Nikt tego nie powie oficjalnie, nie powie tego też lewica, która za wszelką cenę też chce się odróżniać od Donalda Tuska, która najgłośniej w koalicji krytykowała pomysł transferu prawej ręki premiera Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, która boi się tego, że jak się za bardzo zbliży do Koalicji Obywatelskiej, to wtedy za mocno urośnie partia Razem, czyli ich lewicowa opozycja. No ale koniec końców zdecydowanie zdecydują sondaże.
1: Czyli jak długo się da, poszczególne partie będą hołubiły własną odrębność, własną osobność, a jak się stanie przed samymi wyborami, pokażą wewnętrzne najpewniej sondaże.
0: No tak jest. No. Nie wydaje się, że na razie koalicja zmierza ku jakimś optymistycznym scenariuszom i też nie postawiłbym tezy, tak jak pan redaktor pytał, czy klasa średnia będzie się z tej zmiany cieszyła i podziękuję rządowi. Nie postawiłbym tezy, że ta zmiana podatkowa też jakoś ten trend przełamie.
1: Do Macieja Berka, o którym pan wspomniał, jeszcze wrócimy, ale teraz chciałbym przyjrzeć się drugiej strony sceny politycznej. Powołanie Ministerstwa do Spraw Migracji i Asymilacji, utworzenie odrębnej służby deportacyjnej, wprowadzenie rocznych limitów imigracji zarobkowej oraz zasady bezwarunkowej asymilacji zaproponowali posłowie klubu Rozwój Plus. Do propozycji byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego stronników odniósł się dziś urzędujący szef rządu Donald Tusk.
2: U nas problem nielegalnej migracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Pewnie już państwo zapomnieli o tym, że Mateusz Morawiecki, zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę i to dla migrantów, pracowników, turystów z krajów, o których wiemy, że są największym ryzykiem z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o nielegalną migrację. Te decyzje Morawieckiego, one osiągały poziom setek tysięcy rocznie. A pseudo zapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca. Myśmy ograniczyli do prawie do zera i jeden, i drugi proceder. Państwo polskie najlepiej w Europie dzisiaj radzi sobie z nielegalną migracją. Więc pan Morawiecki w mojej ocenie jest ostatnią osobą, która w ogóle powinna zabierać głos. Najlepiej niech robi filmiki z panem ministrem, który dzisiaj pokazuje, jak się gotuje jakieś pierogi, a który odpowiadał za handel wizami w jego rządzie.
1: Filmiki zresztą w polityce są dość popularne i dość powszechne. To, że premier skrytykuje swojego poprzednika, było mniej lub bardziej oczywiste. Ale zastanawia mnie inna kwestia. Czy dziś jeszcze sprawa migracji kogokolwiek porusza?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo widzieliśmy już nawet rok temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość myślało, że da się na tej sprawie rzeczywiście poszybować w sondażach i w wakacje próbowało skrzyknąć jakiś duży wiec, prawda, na wrzesień w sprawie granicy niemieckiej i wtedy można powiedzieć, że ten temat rzeczywiście ich nie poniósł i ten wiec był jedną wielką porażką. Tam politycy PiS-u oczywiście się bronili, że chodziło o to, żeby sprawdzić, jak kadry działają, struktury i że nie można mówić o porażce, ale potem dziwnym trafem już w ogóle do sprawy migracji nie wracali. Ja myślę, no po pierwsze, no to co usłyszeliśmy, co powiedział Donald Tusk, no to ewidentnie Mateusz Morawiecki w terminologii piłkarskiej premierowi wystawił do pustej, no bo trudno było go za to nie zaatakować. No sam rzeczywiście odpowiadał, był szefem rządu, który najwięcej migrantów do Polski sprowadzał, a teraz chce powoływać Ministerstwo do Spraw Migracji i ją mocno ograniczać. Ale myślę, że po prostu Morawiecki nie robi tego dlatego, że wie, że temat migracji jakoś, jak to się mówi w polityce, bardzo grzeje, czyli interesuje naprawdę wyborców w tej chwili, ale on to robi po to, żeby pokazać prawicowemu elektoratowi, że on wciąż jest po tej stronie i odpowiada na zarzuty, które pojawiły się z Prawa i Sprawiedliwości, że on to właściwie bardziej atakuje nas, czyli PiS, niż rząd Donalda Tuska. To on teraz chce się pokazać, że on gra w tej wielkiej prawicowej drużynie pod patronatem Karola Nawrockiego i że możemy się w różnych rzeczach na prawicy różnić, ale tak naprawdę to my walczymy z tym strasznym rządem. I spodziewam się, że ta taktyka będzie kontynuowana. Tak słyszymy z Rozwoju Plus. Oni teraz będą za wszelką cenę pokazywać, że wrogiem nie jest PiS, ale Donald Tusk i będą podnosili właśnie takie typowo prawicowe postulaty.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.

0: Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Wszystkiego dobrego i spokojnego dnia.
1: Powtórka programu.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Wcześniej w związku z tym atakiem rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poprzez Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło niezbędne siły i środki, które pozostają w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny. W nocnym ataku rakietowym na Kijów zginęło co najmniej 5 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce od węgierskich śledczych przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru. Waldemar Żurek może wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika. Jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, mówi rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
0: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też tymczasowo aresztowany. W śledztwie prowadzonym przez krośnieńską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych i organizatorów wycieczki, które będą kontynuowane. Trwa sprawdzanie terenów wokół Wałbrzycha, gdzie miała pojawić się puma. Po wczorajszych sztabach kryzysowych w teren skierowano patrole policji, straż miejską, a także osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami.
2: Leśnicy przyznają, że odnalezienie zwierzęcia nie będzie łatwe. Do sprawdzenia jest 18 tysięcy hektarów lasów, mówi nadleśniczy Jerzy Zemlik.
3: Wykorzystujemy w celu monitoringu również patrole naziemne. Wykorzystujemy też nasze urządzenia w postaci kamer i fotopułapek. Dysponujemy też możliwością patroli realizowanych przez drony, ale również z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych.
2: Mieszkańcy samego Wałbrzycha podchodzą do informacji o pumie raczej spokojnie.
4: Nie, nie odczuwam żadnego strachu jakby. No może gdzieś jest, ale wie pan, ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać.
2: Więcej obaw mają osoby mieszkające bliżej lasów, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej.
5: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
2: Lasy na ten moment pozostają otwarte. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Szef niemieckiej dyplomacji nie obawia się pogorszenia relacji z Ukrainą po zatrzymaniu kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. W Chorwacji ujęto Wołodymyra Żet, którego przed rokiem nie wydała Niemcom Polska.
6: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje. Dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Żet, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Spór o transport.

0: Port do Morskiego Oka nadal bez rozstrzygnięcia. Wczorajsze spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło porozumienia. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu, Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści domagają się całkowitej likwidacji przewozów konnych na rzecz elektryków i zarzucają lokalnym władzom przyzwolenie na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień odpiera te zarzuty.
1: To wszystko jest ucywilizowane. Tylko 10 osób na wozie, przebadane konie. Teraz mamy uzgodniony docelowy model połączenia tego transportu z transportem elektrycznym.
0: Obrońcy praw zwierząt chcą sami uruchomić elektryczne przewozy do Morskiego Oka i wystąpić o zgodę na działalność. Jeśli jej nie dostaną, zapowiadają zaskarżenie decyzji. Jednocześnie stawiają sprawę jasno. Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
2: Średniowiecze się skończyło. Konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko. Pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pan dyrektor, pan starosta może ciągnąć fasiągi. Ja jestem jak najbardziej za. Pierwsza skorzystam, jak będą targać te fasiągi.
0: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty. Najbliższy ma odbyć się w sobotę na drodze do Morskiego Oka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W ciągu dnia sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, ale będzie się też przejaśniać. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu i około 24 w centrum do 31 na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale, teraz na barometrach 990.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną i z Państwem doktor nauk medycznych Mariusz Borkowski, lekarz, specjalista medycyny estetyczno-naprawczej. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
5: Szanowni Państwo, piękna pogoda, słońce, lato. Kiedyś modna była alabastrowa skóra i zasłanianie się przed promieniami słonecznymi. Nawet muśnięcie słońcem odbierane było no jako uszkodzenie, jako defekt estetyczny, jako taki synonim bycia z niższej warstwy społecznej. Później z kolei słońce, opalenizna i to taka mocna była synonimem dobrze spędzonych wakacji i udanego urlopu. W tej chwili no od tego odchodzimy, bo boimy się już konsekwencji związanych z nadmiernym opalaniem się, chociażby wystąpieniem czerniaka. Troszeczkę chyba rozsądniej podchodzimy do kąpieli słonecznych, ale chciałam zapytać, czy słońce jest przyjacielem czy wrogiem naszej skóry?
6: A zanim pani redaktor odpowiem, to zależy też w jakim miejscu świata. Ja w tym roku byłem w Korei Południowej i byłem na plaży i nagle zobaczyłem, że plaża była wypełniona namiotami. I to są osoby, które się chronią od słońca, więc Koreańczycy o tym wiedzą, że trzeba na słońcu być ostrożnym.
5: I zresztą widać wśród turystów z Azji, którzy przyjeżdżają w różne do różnych europejskich krajów, oni się zasłaniają i to bardzo mocno.
6: Tak, i do tego wszystkiego też mają czy parasolki, które chronią właśnie od słońca, przebywają w cieniu, nawet na plaży. Ale też nie demonizowałbym tego naszego słońca, bo po prostu jest tam niezbędne do życia. Reguluje rytm dobowy, wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu i pamiętajmy, że również na samopoczucie zależy od słońca, dlatego że jak jesteśmy gdzieś na Islandii, gdzie tego słońca jest mało, to też przypadków depresji mamy więcej, ponieważ słońce też produkuje witaminę D, która jest nam niezbędna w wielu procesach fizjologicznych naszego organizmu, ale też wpływa na syntezę różnych neuroprzekaźników, jak serotonina, dopamina, czyli tak zwanych hormonów szczęścia, które są też nam niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować. W związku z tym oczywiście nie bójmy się wychodzić na słońce. Ja osobiście biegam dużo, też jestem naturalnie opalony. Zawsze zaczerwienioną mam leciutko skórę, mimo stosowania odpowiednich filtrów, ponieważ po prostu lubię być na świeżym powietrzu.
5: No to jak się zabezpieczać?

0: się przed słońcem, bo my czasami wiemy, no, że trzeba się posmarować, prawda? Że potrzebne są jakieś filtry. Jakie są te rodzaje promieni i jaki jest ich wpływ na naszą skórę? Czy one tylko uszkadzają?
1: Mamy różne typy promieni. Oczywiście najważniejsze to są UVA i UVB. UVB działa bardziej powierzchownie i odpowiada za to, co my nazywamy, że to jest tak jakby powierzchowny rumień czy oparzenie słoneczne. Ja zwykle jako dziecko, no, pierwszego dnia ruszałem do mocnego opalania się i zawsze byłem mocno poparzony, co może w przyszłości wpływać na mój proces też starzenia
0: tak,
1: się
0: tak
1: organizmu.
0: Tak kiedyś było, tak. Z tego kiedyś nadmiernie korzystaliśmy.
1: Natomiast UVA wchodzi głębiej w nasze ciało i faktycznie może przyspieszać degenerację kolagenu, elastyny i wpływać na tak zwany proces starzenia się organizmu. W związku z tym pamiętajmy też, że to jest, tak jak powiedziałem, proces, więc te wszystkie stany zapalne, które generuje też nadmierna ekspozycja na słońce, może powodować stres oksydacyjny, który może powodować zwiększone stany zapalne, a tym samym może to prowadzić do właśnie różnego rodzaju też i nowotworów, i innych chorób skóry. W związku z tym, proszę Państwa, zapraszam na spacery, ale uważajmy na nadmierną ekspozycję na słońce. Nie opalajmy się nadmiernie i dbajmy o naszą skórę.
0: A przed czym chronią nas kremy? Bo już wiemy, że trzeba wybierać te z takimi wysokimi filtrami. Czy to oznacza, że my się całkowicie zabezpieczymy przed promieniami UVA i UVB?
1: Absolutnie nie. Też pamiętajmy, że kremy, szczególnie 50 filtr, oznacza, że możemy się 5 razy wolniej opalać. Nie oznacza to, że to jest zatrzymany proces w 100%. I co jakiś czas powinniśmy się kremować, na przykład co 2 godziny powtarzać tą dawkę kremów. Oczywiście, panowie, to niezależne jest od płci. Możemy sobie spokojnie również stosować kremy, ale też bardzo ważne jest, żeby te kremy stosować cały rok, nie tylko latem, ale też i zimą. I bardzo często mamy różnice między kremami na noc, które zwykle nie mają właśnie ochrony przeciw promieniom słonecznym, a kremy na dzień, kiedy powinny zawsze taką delikatną ochronę mieć. Ja standardowo stosuję właśnie ochronę 30 SPF i uważam, że co jakiś czas po prostu powtarzam, że jest to najwygodniejszy sposób ochrony w warunkach miejskich. Jeżeli jestem na plaży, to wtedy stosuję między 50, a nawet 100.
0: Wspominał pan doktor o tym, że no, te promienie mają wpływ jednak na degenerację naszych tkanek. Jak mam rozumieć, krótki spacer i 2 godziny smażenia się na plaży, to z biologicznego punktu widzenia 2 zupełnie różne sytuacje.
1: Absolutnie tak i pamiętajmy, że w tej chwili bardzo modne staje się też pojęcie longevity, bo oczywiście rozmawiamy o wydłużeniu naszej jakości życia, ale też pamiętajmy, że ilość kolagenu w naszym organizmie spada również z wiekiem. Mniej więcej 25% mniej kolagenu mamy w wieku około 50 lat w stosunku do tego wieku młodszego. W związku z tym pamiętajmy o tym, że dbanie o skórę to nie tylko i wyłącznie jest dbanie właśnie o to, żebyśmy chronili się tylko i wyłącznie jakimś właśnie krewem z ochroną, z filtrem, ale również przede wszystkim dobre wysypianie się, żeby mieć w swoim organizmie jak najmniej stresu, żebyśmy byli wypoczęci, żeby skóra była prawidłowo nawodniona, więc też pamiętajmy, my mieliśmy taką audycję o wodzie, panie redaktor, i tutaj o tym prawidłowym nawadnianiu, no, natomiast pamiętajmy też, w wielu posiłkach też mamy płyny. Ja niezależnie od wszystkiego staram się wypijać około 2 litrów wody i uwaga, oczywiście jestem w Warszawie, ale też w wielu polskich miastach ja po prostu piję zwykłą kranówkę, bo uważam, że ona jest absolutnie zdrowa.
0: No, warszawska kranówka jest słynna. Jeździ w beczkowozach i można ją pić zupełnie spokojnie.
1: Ja nawet muszę powiedzieć, że niedawno przeczytałem jakiś artykuł, że ktoś mówił, że my się kąpiemy w Polsce w wodzie, która jest jakości pitnej, więc to jest w ogóle, jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że mamy tak doskonałą wodę. No i też pamiętajmy o tym, że stosowanie pewnej suplementacji czy witaminy A, D, o której wspominałem, czy E, C, to są wszystko witaminy, które mogą też nam pomagać w prawidłowym funkcjonowaniu tej bariery ochronnej, jaką jest skóra.
0: I skóra, o czym pan doktor już wspominał, ma ogromne możliwości naprawcze, ale jak rozumiem, one nie są nieskończone. Zresztą sam pan doktor wspominał, że no też ma świadomość tego.

0: tego, że skoro opalał się w dzieciństwie bez żadnej ochrony, no to będzie to miało jakieś konsekwencje dla późniejszego wyglądu.
1: No i oczywiście ta konsekwencja jest. Pamiętajmy, że my się starzejemy. Ja to zawsze nazywam, że to jest pewien proces. W Polsce jest to choroba śmiertelna, nazywa się peseloza, pani redaktor. I niestety na razie nie mamy na to leków, które mogą tą peselozę zatrzymać. Możemy troszeczkę chronić się przed nią, ale oczywiście jest to też związane z tym, że wielu pacjentów czy przed wyjazdem, czy po wyjeździe wakacyjnym szuka pomocy w gabinetach medycyny estetycznej, które oferują szereg usług, które pozwolą nam również przywrócić to, co troszeczkę straciliśmy w czasie wyjazdu, czyli przez różnego rodzaju zabiegi, od prostych mezoterapii, czyli podawania różnych substancji odżywczych do naszej skóry, tak żeby ją po prostu uwodnić. Ja to trochę porównuję do trawy, którą tak chcemy troszeczkę też nawodnić, czy nawieść jakimiś tam substancjami chemicznymi, które nam pozwolą, żeby ta trawa lepiej wyglądała. Tak samo jest ze skórą, więc nasz organizm może być źródłem takich substancji, jak na przykład osocze i jego pochodne, które pozwalają nam też świetnie przygotować nasz organizm, czy do wyjazdu, czy też po wyjeździe. Więc myślę, że to jest bardzo ważne.
0: I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym, jak naprawić to spustoszenie, którego dokonały promienie słoneczne. No nie zawsze ono jest jakoś na pierwszy rzut oka już widoczne, ale zaczniemy może od tego samego pojęcia fotostarzenia, bo często go używamy. Czym jest fotostarzenie i czym ono się różni właściwie od takiego zwykłego starzenia skóry?
1: Dokładnie, to znaczy mamy w ogóle naturalne starzenie organizmu, takie chronologiczne. To po prostu proces, to co powiedziałem wcześniej, peseloza, on po prostu przebiega niezależnie od nas. Natomiast mamy też fotostarzenie, czyli przez nadmierną ekspozycję właśnie na promieniowanie ultrafioletowe możemy tą skórę sobie nieco bardziej postarzać w stosunku do innych osób. I jak porównujemy czasem wiek biologiczny jednej osoby i drugiej, to widzimy, że te osoby mogą wyglądać kompletnie inaczej. No i generalnie pamiętajmy, że z wiekiem spada produkcja kolagenu, elastyny, czyli to jest fizjologia, czyli o tym, co powiedziałem, to jest jakby starzenie naturalne, a fotostarzenie, no to wtedy, kiedy dochodzi do tego uszkodzenie skóry wywołane właśnie promieniowaniem ultrafioletowym, a szczególnie pamiętajmy, że pewne części ciała są narażone wybitnie na działanie promieniowania ultrafioletowego, twarz, szyja, dekolt, na przykład dłonie i one na przykład te części ciała starzeją nam się czasem bardziej niż na przykład plecy czy brzuch, który zwykle nie jest wystawiony na stałe działanie promieniowania słonecznego.
0: A jak wygląda taka fotouszkodzona skóra?
1: Typowa taka uszkodzona skóra może mieć różnego rodzaju też przebarwienia, mogą to być też krótkoterminowo pewne oparzenia słoneczne, ale przede wszystkim bardzo często mamy do czynienia właśnie z taką przebarwioną skórą i o to często przychodzą do nas pacjenci, którzy proszą o pomoc jakby w tego typu przebarwieniach.
0: Bo nawet nam nie chodzi o takie niewinne piegi, które pojawiają się wraz...
1: One są nawet urocze.
0: One są nawet urocze, które pojawiają się u niektórych z pierwszymi promieniami słońca. To czasami są wręcz plamy, z którymi wracamy z wakacji. Bardzo często zdarza się, że one się pojawiają w pewnym wieku albo na przykład u kobiet, nie wiem, w okresie ciąży czy okresie menopauzy. Pewnie mają jakiś związek z hormonami. No to nie jest piękna pamiątka z wakacji. To są po prostu dziwnie wyglądające plamy na twarzy. Najczęściej.
1: Oczywiście nie tylko na twarzy, one się też mogą pojawiać w różnych innych częściach ciała. No i tutaj mamy zawsze duży problem, ponieważ wyprowadzić pacjenta z tego typu problemów jest niesłychanie trudne, dlatego że nawet jeżeli już ten pacjent zostanie wyprowadzony w miarę, no to kolejna ekspozycja na słońce może spowodować powrót właśnie tych dolegliwości, o których chciałby pacjent zapomnieć. I tutaj mamy szereg możliwości. Ja nie wiem, czy pani redaktor wie, że jednym z najtańszych i najfajniejszych zabiegów, jakie możemy wykonywać w gabinetach medycyny estetycznej czy kosmetologii, są różnego rodzaju peelingi. I nie muszą to być peelingi.

0: I akurat tak bardzo silne, tutaj też panów namawiam, bo ja osobiście korzystam z delikatniejszych powierzchownych peelingów, bo jako mężczyzna naprawdę mam wyjątkowo niski próg bólu.
1: Ci biedni faceci, nawet peeling może boleć.
0: Natomiast muszę państwu powiedzieć, że peelingi są stosunkowo tanie, szczególnie te, które działają powierzchownie i można je stosować właśnie przy pewnych nierównym kolorycie skóry, przebarwieniach, czy też przy trądziku, który bardzo często występuje, czy trądziku różowatym, który też nasila się w przypadku wysokiej temperatury ciała. Więc działamy tu bardziej na skórkowo, powierzchniowo i tego typu efekty mamy bardzo dobre.
1: Czyli to nie tak, że wrócimy z wakacji i będziemy się okładać, nie wiem, maślanką czy kefirem i wszystko wróci do stanu pierwotnego.
0: Ale peelingi można powtarzać regularnie. Myślę, że jest to po prostu bardzo fajne dbanie o skórę, że ta skóra po prostu wygląda młodziej. Mamy też peelingi nieco głębiej działające, jak na przykład peeling TCA i on mocniej działa, również pomagając jakby w redukcji zmarszczek, co jest jakby dodatkowym tutaj atutem, ale też jest bardzo, bardzo poważny peeling fenolowy, który powinien stosować tylko i wyłącznie doświadczony lekarz, najlepiej dermatolog, który powoduje głębokie złuszczanie skóry. No jesteśmy wyłączeni na pewno.
1: No właśnie, chciałam zapytać, pewnie to wymaga wzięcia urlopu.
0: Przy peelingach powierzchniowych absolutnie nie. To jest lekko zaczerwieniona skóra. My się tak bardzo nie łuszczymy. Przy tych średnio głębokich mamy to łuszczenie skóry i czasem widzimy, jak panie się tak intensywnie łuszczą we wrześniu czy w październiku, szczególnie już po tych urlopach, żeby przywrócić właśnie naturalny wygląd, blask naszej skórze. Ale przy peelingach już fenolowych jest to sprawa bardziej poważna, bo tam naprawdę dochodzi do bardzo silnego złuszczania i efektem takiego peelingu jest bardzo duże odmłodzenie skóry, więc jeżeli wykonuje to, podkreślam, musi to wykonać naprawdę lekarz z dużym doświadczeniem. Pacjent musi mieć świadomość, że ta skóra będzie wyglądała naprawdę strasznie, ale po tygodniu właściwie, bo to minimum tydzień człowiek jest wyłączony z pracy, pacjent jest wyłączony z pracy, to efekty tego peelingu są naprawdę oszałamiające, więc mówimy tu o pewnych zabiegach, które są stosunkowo mało kosztowne, ale dają bardzo fajne efekty odmładzające, ale przede wszystkim też poprawiające wygląd naszej skóry.
1: Panie doktorze, jeszcze wrócę do tego, co najczęściej dzieje się z tą skórą po wakacjach. Pan mówił, no na pewno we wrześniu, w październiku zobaczymy panie, które się bardzo łuszczą, bo na przykład, żeby się ratować, poddały się właśnie działaniom silnych peelingów. Ale co najczęściej dzieje się z naszą skórą pod wpływem słońca? Co pan widzi? Ta skóra jest bardziej pomarszczona, cieńsza? Jakie to są rodzaje nawet plam? Bo ja słyszałam, nie wiem, plamy soczewicowate. Co to takiego jest?
0: Znaczy, ja myślę, że tutaj najlepiej pójść do właściwego gabinetu medycyny estetycznej, ale też zachęcałbym do wizyt regularnych, nie tylko w gabinetach medycyny estetycznej, ale też poddania się badaniu dermatoskopem u lekarza dermatologa. Dermatoskop to jest takie urządzenie, które pozwala na powiększenie pewnych zmian, które się mogą pojawiać na skórze. I wówczas lekarz może dokonać właśnie selekcji, czy to jest tylko zwykłe przebarwienie, którym się należy martwić, czy mamy jednak do czynienia z jakimiś sytuacjami, w którym może się pojawić już zmiana nowotworowa. Ja staram się raz do roku pokazywać się u lekarza dermatologa, który po prostu skanuje mój organizm z użyciem dermatoskopu, po prostu ogląda, czy jakieś zmiany są niebezpieczne, w razie czego je usuwamy. Ja chciałem powiedzieć, że niedawno mnie taka sytuacja spotkała, że na zjazdach medycyny estetycznej bardzo miałem krótko obcięte włosy i 2-3 osoby mi zwracały uwagę, że Mariusz, coś jest nie tak z twoją, z pewną zmianą na skórze. Słuchaj, może byś poddał się badaniu. Więc proszę państwa, jeżeli już koleżanki i koledzy lekarze zwracają uwagę nam, to oznacza, że na pewno warto się tym zainteresować i to ja specjalista, czekałem pół roku, bo się denerwowałem, czy to coś nie jest poważnego. Proszę tego nie robić, tylko po prostu jak najszybciej pójść na sprawdzenie. Ja poszedłem do

kliniki w Warszawie dermatologicznej, gdzie koleżanka po prostu obejrzała zmianę, stwierdziła, że na 99% to nie jest zmiana, którą powinienem się martwić, ale mimo wszystko podjęliśmy decyzję o jej usunięciu i nie należy się tego bać, bo to usunięcie również odbywa się w znieczuleniu, więc to po prostu nie boli. Proszę Państwa, trzeba to robić.

0: one mogą występować, żeby mieć po prostu pewność, że jesteśmy zdrowi i traktujmy to po prostu jako profilaktykę zdrowia.
1: Ponieważ wspominaliśmy już o metodach radzenia sobie z tymi przebarwieniami i pan doktor wymienił peelingi, to ja zapytam też o lasery, bo my ciągle słyszymy o laserach IPL i innych rodzajach tego sprzętu, którego w tej chwili w gabinetach medycyny estetycznej jest po prostu mnóstwo. Na czym polega takie leczenie? Cool Switched, IPL, co to takiego jest?
0: Więc tak chciałem powiedzieć, że oczywiście lasery bardzo pomagają nam w przywracaniu naszej kondycji skóry. I teraz tak, IPL to tak naprawdę nie jest do końca laser, tylko to jest działanie na poziomie światła. I po angielsku oznacza to Intense Pulsed Light, czyli jest to po prostu laser, czyli urządzenie emituje światło o konkretnej długości fali. I światło jest pochłaniane przez właśnie chromofory i celem jest przede wszystkim przebarwienia, więc jeżeli ktoś potrafi dobrze ustawić maszynę, możemy mieć bardzo, bardzo dobre rezultaty właśnie w zakresie takiego fotoodmłodzenia naszej skóry. Natomiast Q-Switch jest laserem, który pochłania energię nieco głębiej i działa właśnie na struktury barwnikowe. W wyniku tego możemy jeszcze mocniej działać właśnie na różnego rodzaju zmiany i przebarwienia. Ale tych laserów jest sporo. Jest laser CO2, jest laser pikosekundowy, lasery frakcyjne, ale przede wszystkim proszę się tym wszystkim nie przejmować, tylko po prostu przyjść do gabinetu medycyny estetycznej, który posiada całą bazę tego typu sprzętów, tak żeby zostało dobrane do Państwa odpowiednie leczenie i pamiętajmy, niezależnie od tego, nie musi to być najsilniejsze urządzenie, nie zawsze trzeba najbardziej silnie działać, żeby osiągać najlepsze efekty, bo bardzo często przy laserze CO2 jest pytanie, a on jest chyba najsilniejszy, a to też nie jest to właściwe podejście, ponieważ wszystko zależy i terapie obecnie w medycynie estetycznej są przede wszystkim terapiami zindywidualizowanymi, bo pamiętajmy, że również złe użycie lasera może spowodować, że
1: uszkodzimy skórę,
0: że mamy przebarwienie pozapalne.
1: Czy da się cofnąć fotostarzenie?
0: Myślę, że możemy zadbać o to, żeby ten proces opóźniać, czy cofnięcie w tej chwili jest niemożliwe.
1: To niedobrze brzmi. A jakiś najlepszy zabieg anti-aging, czy można wskazać?
0: Nie ma czegoś takiego, ale chcę powiedzieć, że obecnie coraz popularniejsza staje się medycyna longevity, medycyna właśnie jakości naszego życia i pojawia się coraz więcej preparatów na bazie właśnie różnych substancji, które czy peptydów, które mają na celu ochronę naszej skóry, właśnie zmniejszania stanów zapalnych. Ja zresztą dzisiaj, muszę ci powiedzieć, poddam się takiemu zabiegowi longevity właśnie z wykorzystaniem egzosomów, czyli będę starał się zmniejszyć stany zapalne w mojej skórze poprzez wykonanie peelingu i podaniu właśnie egzosomów na powierzchnię mojej skóry. Efektem tego, zakładam, będzie wygładzenie i uspokojenie mojej kondycji, znaczy, żeby moja kondycja skóry była jeszcze lepsza.
1: To teraz na sam koniec trzy rzeczy, które powinniśmy zapamiętać. Jeśli mówimy o oddziaływaniu słońca na naszą skórę. Po pierwsze, słońce
0: nie jest naszym wrogiem, ale oparzenia słoneczne nie przynosi skórze żadnej korzyści. W związku z tym unikajmy oparzeń.
1: A druga rzecz, którą powinniśmy zapamiętać?
0: Że fotoprotekcja to nie tylko kremy odpowiednie, z odpowiednim filtrem, ale to również zachowanie, jak bycie w cieniu, odpowiednie ubranie, okulary przeciwsłoneczne, może kapelusz, czy odpowiednia pora ekspozycji na słońce, żeby na przykład unikać godzin południowych, kiedy to słońce najbardziej działa.
1: No i trzecia, jak mam rozumieć na własnym przykładzie, o którym mówiłeś, jeśli coś się pojawi na naszej skórze, to najpierw to skonsultujmy i dowiedzmy się, co się wydarzyło.
0: a potem to usuwajmy. Pamiętajmy, że część zmian po prostu wymaga kontroli jeszcze histopatologicznej, żeby potwierdzić, że faktycznie nie mamy do czynienia z jakimś procesem nowotworowym. W związku z tym też korzystajmy z gabinetów

0: dermatologiczny, gdzie są odpowiednio do tego przeszkolone i wykształcone osoby, żeby nam dawały tego typu diagnozę.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor nauk medycznych Mariusz Borkowski, lekarz specjalista medycyny estetyczno-naprawczej. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegnam Państwa. Do usłyszenia. Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Przed nami jeszcze miesiąc lata, ale już dzisiaj we wspomnieniach z ostatnich tygodni zapiszą się nam pewnie te ekstremalne upały, rekord najwyższej temperatury, czyli 40,5 stopnia zanotowane pod koniec czerwca w Słubicach. Mieliśmy kilkanaście upalnych dni, czyli dni z temperaturą powyżej 30 stopni, a w takie dni zapotrzebowanie na energię rośnie, bo Polacy chłodzą się na potęgę klimatyzatorami, wiatrakami. Jak nasz system energetyczny radzi sobie w taką pogodę? Czy odnawialne źródła energii dobrze działają nawet w temperaturze 50-60 stopni w słońcu? A jak inne zjawiska ekstremalne, susza czy gradobicia wpływają na jego działanie? O tym dziś rozmowa, a porozmawiam sobie na ten temat z Karolem Wolańskim, dyrektorem do spraw elastyczności energetycznej w Respect Energy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dwa miesiące lata za nami. Jak do tej pory tego lata wygląda w ogóle polski miks energetyczny?
4: Polski miks energetyczny w samym lecie się oczywiście nie zmienił, tak? Bo jeżeli mówimy o miksie energetycznym, to raczej mówimy o mocach zainstalowanych, czyli o tym, jakie źródła są przyłączone do sieci. Ewolucja tego miksu jest procesem raczej nie trwającym miesiące, tylko oczywiście lata. Obecny miks energetyczny w Polsce składa się mniej więcej pół na pół z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni odnawialnych. Mamy zainstalowane na koniec roku 2025. W systemie mieliśmy zainstalowane około 77 gigawatów mocy, z czego 40 gigawatów to były elektrownie zawodowe i aż sam się zdziwiłem tymi liczbami, ale 37,7 to były elektrownie opalane czymś, jakimś paliwem, tak? Czyli węglem kamiennym, węglem brunatnym, elektrownie gazowe. I 37,1 to były elektrownie wiatrowe i słoneczne,
3: czyli
4: więc równiuteńko. I tam mamy oczywiście jeszcze 2,4 elektrowni wodnych. Więc widzimy, że ten miks jest zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o same wartości mocy zainstalowanych.
3: To jak wyglądała produkcja energii może uściśle? No bo lato kojarzy się z tym okresem, kiedy OZE szczególnie, czyli instalacje fotowoltaiczne czy wiatraki, działają zdecydowanie mocniej i intensywniej.
4: Tak. I tu są też ciekawe statystyki. Jeżeli chodzi o produkcję roczną, to widzimy, że w przypadku elektrowni wiatrowych i odnawialnych, to już ta proporcja jest dużo gorsza niż w przypadku mocy zainstalowanych. Wyprodukowanej energii elektrycznej ogółem w Polsce w roku 2025 mieliśmy 166 terawattogodzin. Z kolei OZE odpowiadały tylko za 42 terawattogodziny, co oznacza, że to już jest 1/4 tej energii wyprodukowanej. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, jak to wyglądało tego lata? Te proporcje są już lepsze. Tak, zgadza się, więcej energii w lecie jest produkowane ze źródeł odnawialnych. I lipiec tego roku charakteryzował się produkcją z farm wiatrowych na poziomie 14,99%.
3: I tu podobno mamy bardzo duży wzrost w porównaniu na przykład z lipcem ubiegłego roku.
4: Aż 50%.
3: O połowę wzrosła nam energia z wiatraków.
4: Tak jest. Natomiast to jest wynik raczej fluktuacji sezonowych niż istotnego rozwoju mocy zainstalowanych w instalacjach wiatrowych.
3: Czyli po prostu mocniej nam wiało tego lipca.
4: Dokładnie. Ten lipiec był po prostu wieczny. Wszystkie poprzednie miesiące tego roku w porównaniu do poprzednich lat były wyjątkowo mało wieczne z kolei. Więc nie traktowałbym tego jako jakikolwiek wskaźnik mówiący o tym, że tego wiatru przybywa na przykład, tak, albo energetyka wiatrowa istotnie się rozwinęła w ciągu tego jednego roku.
3: Chociaż musimy zaznaczyć, że w lipcu uruchomiliśmy pierwsze wiatraki na Bałtyku. Polskie wiatraki na Bałtyku, z których popłynął już prąd. No i tego prądu z morskich polskich farm wiatrowych w kolejnych miesiącach będzie coraz więcej.
4: Tak, to prawda. To są pierwsze tego typu instalacje zainstalowane w Polsce. Oczywiście na świecie mamy bardzo dużo instalacji morskich farm wiatrowych. W Polsce tych projektów, no, to jest pierwszy projekt, który został uruchomiony, tak?
3: Tych projektów mamy jeszcze. Elektrownia Baltic Power.

0: Tak jest, elektrownia Baltic Power, żeby doprecyzować. Tych projektów mamy jeszcze kilka, ale to są bardzo duże inwestycje, bo jeżeli popatrzymy sobie na taką standardową farmę wiatrową, ona ma od 2 MW do 100, 150, być może 200, to już są naprawdę bardzo duże farmy wiatrowe lądowe, megawatów. Standardowe raczej mają wielkości około 20, 30, 50 MW. Tak najwięcej farm wiatrowych jest tych rozmiarów. No to jak porównamy to do farm wiatrowych na morzu, to te farmy na morzu mają po 1200, 1500, tak, 1000 MW. Zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. A do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, jak dużo większa wieczność na morzu. Tak? Czyli tej energii z farm wiatrowych na morzu jest produkowanych znacznie więcej niż z podobnych mocy zainstalowanych na lądzie.
1: Wracając do tego naszego letniego miksu, czyli mamy energię z wiatru, która, jak wyczytałem, odpowiedziała na 15% zapotrzebowania na energię w lipcu. Znacznie więcej, no czy nieco więcej mieliśmy ze słońca.
0: Tak, 21,37%. Czyli razem mamy tutaj już 35-36% wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych. Czyli proporcjonalnie względem tego, ile tej energii było produkowane w całym roku 2025, no lipiec charakteryzował się większą generacją ze źródeł odnawialnych.
1: A czy jest rzeczywiście tak, że im wyższa temperatura, tym większe zapotrzebowanie na energię?
0: Tak, jest to widoczne. Nałożyłem sobie 2 wykresy na siebie. Pierwszym wykresem był wykres temperatury w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach. I drugim wykresem był wykres zapotrzebowania na energię elektryczną. I ku mojemu zdziwieniu właśnie te piki temperaturowe idealnie odpowiadały tym dniom, kiedy zapotrzebowanie było najwyższe. Co ciekawe, widać taką zależność, że zwiększenie zapotrzebowania największe jest wtedy, kiedy ludzie wracają do domów, kiedy kończy się praca, kiedy też fotowoltaika przestaje produkować i trzeba włączyć te klimatyzację i schłodzić mieszkanie. Te piki wówczas są naprawdę bardzo, bardzo duże i odpowiadają około 10% zapotrzebowania wcześniejszego, tak? Czyli w ciągu godziny, dwóch o 10% system musi więcej energii wyprodukować. To nie brzmi jak coś ekstremalnego, 10% to przecież nie jest tak dużo, tylko musimy na to nałożyć jeszcze jeden czynnik. Te 10% dodatkowej energii, która musi być wyprodukowana, musi zostać wyprodukowana przy spadającej produkcji z elektrowni fotowoltaicznych. Tak? Czyli tak naprawdę patrząc na samą produkcję z jednostek konwencjonalnych, które wcale nie są tak bardzo elastyczne i nie lubią raczej zmieniać obciążenia, no to jest to wyzwanie dla systemu, żeby to zapotrzebowanie pokryć.
1: To jak w takim razie ten nasz system energetyczny odpowiedział na to zapotrzebowanie, biorąc też pod uwagę, w jakich warunkach musiały pracować i instalacje OZE i elektrownie konwencjonalne, czyli wysoka temperatura, susza, do tego zresztą szczegółowo jeszcze sobie przejdziemy.
0: Mieliśmy w czerwcu oraz w sierpniu 3 wezwania, okresy przywołania na rynku mocy.
1: Co to jest za sytuacja?
0: Rynek mocy to jest mechanizm, który ma zapewnić długoterminowo, że w Polsce będziemy mieli wystarczającą ilość źródeł wytwórczych, żeby pokryć zapotrzebowanie nawet w ekstremalnych warunkach. Rynek mocy zaczął obowiązywać. Te okresy przywołania mogą być wzywane przez operatora od 2021 roku. Przed tym rokiem, czyli przed rokiem 2026, takie wezwania miały miejsce raz w 2022 roku i raz w 2024 roku.
1: A w tym roku mieliśmy,
0: już 3.
1: 3 nawet, dobrze.
0: Mieliśmy już 3. Dodatkowo jedno z nich trwało aż 5 godzin. To było najdłuższe wezwanie w historii do tej pory, więc widzimy, że było naprawdę w systemie ciężko.
1: A co to jest konkretnie za sytuacja? Przywołanie mocy to znaczy?
0: To znaczy, że wszystkie elektrownie, ale też magazyny energii, bądź odbiorcy przemysłowi, którzy mogą zejść z zapotrzebowaniem w dół, tak? Bo równoważne względem produkowania większej ilości energii jest konsumowanie mniejszej ilości energii. Więc wszystkie podmioty, które mogą wspomóc system w sytuacji, gdy tej energii jest za mało, otrzymują stałe wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do takiego wsparcia systemu i kiedy rzeczywiście występuje sytuacja kryzysowa, operator może wezwać takie jednostki do produkcji na pełną moc.
1: Okay.
0: Po prostu. W danych godzinach, w których operator szacuje, że tej energii może zabraknąć. I jest to taka forma ubezpieczenia dla społeczeństwa. Społeczeństwo, każdy z nas w opłacie mocowej na rachunkach dopłaca do tego systemu po to, żeby właśnie w tych sytuacjach kryzysowych ta energia jednak w systemie była.
1: To dlaczego do takiej sytuacji doszło? Co było jej przyczyną?
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od wspomnienia o tym, jak system radził sobie w lecie i o tym, jak tego lata doświadczyliśmy ekstremalnych temperatur. I to jest właśnie ten powód. Ekstremalne temperatury sprawiają, że woda w rzekach jest coraz cieplejsza oraz jest jej coraz mniej. Po prostu.
1: A to ma znaczenie dla elektrowni, konwencjonalnych, na przykład takich jak kozienice.

0: Przypołaniec, które do ochłodzenia swoich systemów wykorzystują wodę z rzeki, akurat w przypadku tych dwóch to jest woda z Wisły.
1: Dokładnie tak. Czyli elektrownie z otwartym obiegiem chłodniczym pobierają wodę z przyrody, tak, z rzeki i oddają tą wodę z powrotem. No i teraz, jeżeli tego czynnika chłodniczego mamy mniej, a do tego jest on już na wejściu do chłodzenia cieplejszy, to oddajemy tej wody cieplejszej bardzo dużo do środowiska. Normy środowiskowe wiążą elektrownię pod tym względem, że gdy dochodzi do sytuacji, w której ryzyko przegrzania takiej rzeki jest zbyt wysokie, to elektrownie muszą zaprzestać pracy, tak? Albo zmniejszyć generację. I w związku z tym te dwie elektrownie, tak jak pan słusznie wspomniał, zostały ograniczone. No a to są duże elektrownie. Nie było tego problemu w przypadku elektrowni opartych o chłodzenie w systemie zamkniętym, czyli o chłodnie kominowe, bo tamtej wody jest pobieranej z środowiska stosunkowo mało i ta woda po wykonaniu swojej pracy, czyli schłodzeniu systemu, trafia do chłodni kominowej, skrapla się tam, no i z powrotem wraca do obiegu, tak? Więc to jest, uzupełnia się oczywiście braki, no bo część tej wody odparowuje, ale w porównaniu do takiego otwartego obiegu tej wody jest po prostu dużo mniej wykorzystywanej i też PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, opublikowało taki komunikat, w którym tłumaczą, jak to na przykład elektrownia w Bełchatowie, korzystająca z wody, która pochodzi z osuszania kopalni w Bełchatowie, nie ma tych problemów, które mają problemy właśnie korzystające z wody rzecznej.
0: Jasne. Tak. No to tu dotknęliśmy problemu tego, jak susza wpływa na polski system energetyczny. No właśnie, jest problemem dla elektrowni, które wykorzystują wodę z rzek do chłodzenia swoich systemów. A jak takie ekstremalne temperatury, te 35-40 stopni w słońcu, nawet 50 i 60, wpływają z kolei na działanie instalacji OZE? No bo wyobrażam sobie, że dla takich paneli fotowoltaicznych taka pełna lampa, no to są najlepsze warunki pracy. Ale czy na pewno?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Słusznie tutaj już samo to pytanie, które pan zadał, już zawierało w sobie ten ładunek wątpliwości, który potwierdzam. Otóż wysoka temperatura paneli fotowoltaicznych sprawia, że tracą one na sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Czyli przy tym samym natężeniu światła słonecznego tej energii jest produkowanej po prostu mniej. I spadek tej sprawności wynosi około 0,3-0,5% na 1 stopień Celsjusza. Czyli jeżeli mamy 70 stopni na takim panelu, a to też jest możliwe. To
0: możliwe w pełnym słońcu.
1: One są czarne, tak? One przyciągają promienie słoneczne.
0: Jeszcze
1: i naprawdę mocno się grzeją.
0: Pod odpowiednim kątem przecież.
1: Dokładnie. To ta sprawność może spadać nawet o 20%. Tak? Więc jest to istotny spadek. My tego też doświadczamy w naszej firmie. My zarządzamy farmami fotowoltaicznymi. I widzieliśmy, że w kwietniu, kiedy temperatury wynosiły 20 parę stopni, były bardzo przyjemne. To był bardzo przyjemny kwiecień, jeżeli chodzi o przebywanie na świeżym powietrzu. Nasza farma fotowoltaiczna potrafiła produkować tak dużo energii, że przez 6 godzin produkowała jej nawet więcej, niż była w stanie oddać do sieci i produkowała po prostu pod korek. Wyglądała jak blok cieplny, produkowała taki pasek stały. Natomiast w okresie tych wysokich temperatur, z którym mieliśmy do czynienia, mimo że na farmie tak naprawdę nic się nie zmieniło, mocy zainstalowanej jest tyle samo, moc przyłączeniowa jest ta sama, na słonecznie było jeszcze wyższe niż w kwietniu, no widać było, że ta moc nie była osiągalna w pełni. Więc tak, ten efekt występuje i jest istotny. Natomiast wysokie temperatury nie wpływają tylko na fotowoltaikę. Również w przypadku elektrowni wiatrowych jest tak, że raczej obserwuje się zjawisko, że w momencie, gdy mamy lato, wysokie temperatury, to tego wiatru jest po prostu mało. Drugi efekt jest taki, że nawet jeżeli ten wiatr by był, to im wyższa temperatura powietrza, tym mniejsza jego gęstość. Czyli jeżeli mniej gęsty czynnik, czyli to powietrze, pada nam na turbiny, to siła, jaką ten wiatr przekazuje na turbinę, jest mniejsza i energii generuje się po prostu mniej.
0: Czyli to tak jak z człowiekiem. Człowiek jednak lepiej znosi tę temperaturę jak w kwietniu, 20-25 stopni, niż 40 stopni, czy 70 tak. stopni nawet w słońcu. A linie przesyłowe, jak się zachowują w takiej wysokiej temperaturze?
1: Również tutaj jest problem.
0: Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że zima jest problematyczna, bo spadnie dużo śniegu i linie się zrywają, prawda? Latem być może nie ma takiego problemu. No ze śniegiem na pewno.
1: Tak. W lecie linie przesyłowe po pierwsze się przegrzewają, czyli mogą przetransportować mniejszą ilość energii elektrycznej, bo transport energii elektrycznej przez sieci wiąże się również z wytwarzaniem ciepła. A te linie są produkowane, żeby znosić pewne temperatury, a pewnych już po prostu nie znoszą, tak? Czyli nie możemy tej energii tak dużo przesłać przez nie. To jest pierwszy efekt. Drugi efekt jest taki, że tak jak wszystko w przyrodzie, linie przesyłowe też charakteryzują się rozszerzalnością cieplną. Czyli im jest cieplej, tym one stają się dłuższe. I ta sama linia może opaść do niskiego poziomu, co też powoduje

0: ryzyko tego, że zahaczy o drzewo albo jakiś obiekt, który normalnie przy zwykłej temperaturze nie byłoby takiego ryzyka, a ono pojawia się w sytuacjach ekstremalnych.
1: Pozrywane linie energetyczne to jest często też hasło, które słyszymy po przejściu różnych nawałnic przez Polskę. Akurat jesteśmy po takich nawałnicach, które przeszły szczególnie przez Polskę południową. Również duży grad. Jak właśnie takie ekstremalne zjawiska też wpływają na przykład na instalacje OZE, czy takie panele fotowoltaiczne mogą ucierpieć przy takim dużym gradobiciu?
0: Tak, mogą, natomiast jest to problem nieporównywalnie mniejszy niż przedłużające się fale upałów. Głównie ze względu na skalę. Jeżeli chodzi o fale upałów, to widzieliśmy, że cała Europa była nimi dotknięta w tym samym czasie. Wszyscy w całej Europie zmagali się z wysokimi temperaturami i nieważne, gdzie taki obiekt był umieszczony, taka farma fotowoltaiczna, czy ona była we Francji, Niemczech, czy w Polsce, wszędzie miała ten sam problem. Tak, cała Polska była dotknięta wysokimi temperaturami. Natomiast w przypadku nawałnic, burz, gradobić, są to jednak zjawiska bardziej lokalne. Wiadomo, że taka duża burza może przejść przez całą Polskę, tak? Ale ryzyko tego, że każda farma fotowoltaiczna na drodze takiej nawałnicy akurat padnie nam ofiarą dużego gradobicia i zbiją nam się te panele, jest raczej niskie, więc z perspektywy bezpieczeństwa systemu nie jest to istotne ryzyko.
1: Rozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, jak te ekstremalne zjawiska wpływają na działanie na przykład instalacji odnawialnych, no bo też eksperci są zgodni, że zmiana klimatu prowadzi do tego, że te zjawiska są coraz bardziej właśnie ekstremalne. Jak w takim razie przygotowywać system energetyczny na to, żeby on był odporniejszy na coraz ekstremalniejsze zjawiska, na coraz wyższą temperaturę czy duże nawałnice?
0: Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Jak już sobie omówiliśmy charakterystykę jednostek konwencjonalnych, jednostek odnawialnych, to co przebija się, to fakt, że one mają różną specyfikę. W sytuacji upałów inaczej te upały wpływają na jednostki konwencjonalne i nawet w ramach jednostek konwencjonalnych inaczej na te z obiegiem chłodniczym zamkniętym i otwartym. Inaczej na fotowoltaikę, inaczej na wiatr, inaczej na magazyny energii. Tak?
1: Więc chociaż z tego, co pan mówi, no to tak, wysoka temperatura obniża produkcję z paneli fotowoltaicznych, obniża moc wiatraków. Wysoka temperatura równa się susza, czyli problemy mają elektrownie konwencjonalne. No więc jak tutaj znaleźć receptę na to wszystko tak naprawdę?
0: No, na taką wysoką temperaturę tak naprawdę jedyną receptą jest dobra dywersyfikacja miksu. I odpowiednie przeskalowanie tego miksu, tak? Czyli posiadając odpowiednią rezerwę, wiemy, że owszem, być może część elektrowni będzie zmuszona do tego, żeby się wyłączyć, ograniczyć, być może sprawność paneli nam spadnie, być może rzeczywiście dostępność wody w elektrowniach wodnych będzie mniejsza, ale posiadając dużo takich jednostek rezerwowych, które są w tym systemie, zazwyczaj nie produkują, ale kiedy sytuacja jest ekstremalna, są gotowe do tego, żeby system wesprzeć, no, może nam pomóc w takich sytuacjach.
1: Czyli tu wracam myślą do tych wiatraków na morzu, gdzie temperatura zazwyczaj jest niższa, więc może one będą trochę lepiej pracować. Czy moja myśl też idzie w stronę polskiej elektrowni atomowej, która ma stanąć nad morzem i wykorzystywać do chłodzenia wodę z morza, której raczej nie zabraknie?
0: Tak, tak, to jest bardzo...
1: Nie tak jak w Rumunii, gdzie niski poziom Dunaju zmusił Rumunów do wyłączenia całej elektrowni atomowej, swojej jedynej zresztą.
0: To jest bardzo ważny wątek, który pan poruszył, czyli te czynniki geograficzne. Chłodzenie elektrowni konwencjonalnych wodą morską jest znacznie bardziej efektywne niż chłodzenie ich wodą z rzek czy wodą z jezior. No dlatego właśnie, że wody w morzu jest generalnie bardzo dużo. Jej temperatura raczej nie zmienia się tak istotnie jak temperatura wód lądowych. Innymi rzeczami, które możemy robić, to jest zwiększanie świadomości społecznej sytuacji w systemie elektroenergetycznym. Musimy zrozumieć, że ten system ewoluuje, że przechodzimy transformację energetyczną i korzystanie z energii elektrycznej, tak jak robiliśmy to kiedyś, czyli wtedy, kiedy potrzebuję prądu, włączam sobie żelazko, włączam sobie pralkę, korzystam z tego prądu i niczym się nie przejmuję. No dzisiaj w takim systemie opartym o jednostki odnawialne i takim, w którym to zapotrzebowanie jest bardzo zmienne, również ceny energii są wysoce zmienne, dobrze byłoby budować tę świadomość sytuacji systemu i dostosowywać nasze nawyki konsumenckie właśnie do tej sytuacji. Zwiększać elastyczność energetyczną naszych gospodarstw domowych i naszych zakładów przemysłowych. Możemy korzystać z bardzo taniej, zielonej energii w środku dnia, kiedy jest jej dużo i być może warto jest zastanowić się nad tym, czy jednak nie odpuścić sobie tego prania o godzinie 18 albo 19 i nie zrobić go troszeczkę później albo w dzień. W ten sposób wspierając system, tak? Wspierając system i zwiększając konsumpcję energii odnawialnej, przekładając tą swoją małą

0: cegiełkę do zazieleniania się gospodarki, no i do ratowania naszego świata przed katastrofą klimatyczną.
1: A magazyny energii? O nie jeszcze na koniec zapytam. Czyli czy możemy jakoś zmagazynować tę energię, którą uda się nam już wyprodukować na przykład w kwietniu, w maju z fotowoltaiki, kiedy ona pracuje na pełnych obrotach, żeby wykorzystywać ją później?
0: Obecnie w Polsce mamy zainstalowane około 1000 MW magazynów energii, co nie jest imponującą liczbą. Zazwyczaj magazyny buduje się jako systemy 2- bądź 4-godzinne. Załóżmy, że średnio mamy tyle samo 2- i 4-godzinnych, to 1000 MW magazynów mogłoby dostarczyć przez 3 godziny około 5% zapotrzebowania na energię elektryczną w lecie. To nie jest wiele. Dzisiaj ten system rzeczywiście potrzebuje jednak większej ilości. Natomiast z pozytywnych informacji widzimy, że tempo przyrostu nowych mocy zainstalowanych w magazynach energii, ilość wydanych warunków przyłączenia dla takich obiektów w skali przemysłowej, popularyzacja obiektów u prosumentów, którzy mają już zainstalowaną fotowoltaikę i chcieliby właśnie konsumować na własne potrzeby prąd, którego nie są w stanie zużyć wtedy, kiedy jest produkowany.
1: Za rozmowę bardzo dziękuję. Karol Wolański, dyrektor do spraw elastyczności energetycznej w Respect Energy, był moim gościem.
0: Dziękuję.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: A my łączymy się jeszcze z Mariuszem Olczakiem, dyrektorem Archiwum Akt Nowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie rektorze.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i pseudonim Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Najpierw była łączniczką, potem także strzelcem. Jak pan panią Wandę zapamięta?
4: Jest to śmierć autentycznego żołnierza z okresu Powstania Warszawskiego. Pani Wanda Traczyk-Stawska nawet została uwieczniona na nagraniach filmowych z powstania. Bardzo taka postać autentyczna, która faktycznie z bronią w ręku brała udział w walkach. Natomiast co warto powiedzieć, że to widzimy na naszych oczach odchodzenie tego pokolenia, które z bronią w ręku walczyło niepodległą Rzeczpospolitą. I ja osobiście z racji oczywiście wykonywanej pracy i kontaktu z archiwaliami tych poszczególnych żołnierzy, w ciągu tych ponad 30 lat tej współpracy miałem okazję doświadczyć tych odejść kolejnych funkcyjnych, kolejnych żołnierzy, czy to z okresu konspiracji, czy Powstania Warszawskiego. Teraz mamy do czynienia już z odejściem tych najniższych stopniem, tak? Czasami wręcz ochotników z powstania. Natomiast pamiętajmy, że w latach 70., 80., jeszcze 90. odchodzili dowódcy poszczególnych oddziałów. Ja zresztą osobiście miałem okazję od końca lat 90. jeszcze poznać i zaprzyjaźnić się z choćby zastępcą dowódcy zgrupowania Żniwiarz, Gustawem Budzyńskim, odznaczonym Virtuti Militari w okresie Powstania Warszawskiego, oficerem broni obwodu Żoliborz, czy z kolei spoza Warszawy z inspektorem Zamojskim, Stanisławem Książkiem. Natomiast to, co teraz widzimy, to już są, tak jak pani Wanda Traczyk-Stawska, czy kilka lat temu zmarła Anna Jakubowska-Paulinka z batalionu Zośka, z tymi autentycznymi świadkami, ale już z poziomu żołnierzy, tych, którzy z bronią w ręku walczyli na froncie. Oni byli obserwatorami, bo to też ważne, żeby słuchać opowieści kombatantów i świadków historii z poziomu tego, że byli dorosłymi ludźmi w okresie tych walk, w których uczestniczyli. Bo to zawsze są najbardziej autentyczne przeżycia. Pani Wanda Traczyk-Stawska w okresie powstania wykonywała funkcje w oddziałach osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych oddziału 6 Komendy Głównej, czyli Biuro Informacji i Propagandy, który także także w okresie powstania wykonał bardzo taką pracę związaną z drukowaniem wszelkiego rodzaju materiałów propagandowych, prasowych, druków, plakatów.

0: A te poszczególne drukarnie musiały być po prostu pilnowane, może troszeczkę inny sposób niż w konspiracji, bo jak wszyscy znamy Warszawę, to największa drukarnia tych wojskowych zakładów wydawniczych BIP-u, no to była umieszczona pod obecnym Głównym Urzędem Statystycznym, czyli bardzo blisko Biblioteki Narodowej, w hangarach istniejącego na Polach Mokotowskich lotniska. No w okresie Powstania Warszawskiego rzecz jasna nie było to już zagrożenie rewizją czy najściem Niemców, tylko zupełnie innego rodzaju to były zagrożenia. No też warto powiedzieć, że odznaczona była Krzyżem Walecznych we wrześniu 1944 roku.
1: Po tym, jak została ranna, tak.
0: Tak, no
1: ale jeszcze
0: generalnie, panie redaktorze, też warto powiedzieć, że to obecnie żołnierzy z powstania czy z Okręgu Warszawskiego ZWZK, którzy dostali jakiekolwiek odznaczenie w okresie wojny, no to już dawno niestety pożegnaliśmy.
1: Po wojnie Wanda Traczyk-Stawska bardzo wyraźnie angażowała się także w życie publiczne. Ma pan wrażenie, że to był jakiś rys generacyjny, czy jednak cecha osobnicza?
0: To znaczy, jak znałem no, setki żołnierzy Armii Krajowej, miałem ten przyjemność i zaszczyt i obowiązek współpracować z nimi, no to rzecz jasna, no, co można powiedzieć, co charakteryzowało to pokolenie? No, to, że odpowiedzialność za Rzeczpospolitą, ale także wynikła z tego, że ci, co przeżyli, no, widzieli śmierć tych bardzo wielu swoich koleżanek i kolegów w czasie wojny. To jest bardzo charakterystyczne, co mogę powiedzieć, co zauważyłem, prawda? Oni byli bardzo odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, a w przypadku swoich osobistych doświadczeń, to na przykład po zakończeniu wojny wiele z tych oddziałów, czy żołnierzy oddziałów powstańczych zakładało swoje środowiska, zaczęło się zajmować w 1945-1946 roku zbieraniem relacji, dokumentów i tak dalej. Po co? Nie po to, żeby opisać swoje własne czyny, tylko po to, żeby opisać tych właśnie poległe koleżanki i poległych kolegów. To było bardzo też charakterystyczne w późniejszym okresie. Nieprzypadkowo duża część literatury, czy w przypadku Powstania Warszawskiego większa część literatury powstańczej w okresie PRL-u powstała właśnie piórami niekoniecznie historyków zawodu, ale żołnierzy Powstania Warszawskiego, szanowni państwo. To większość tych książek to są książki o oddziałach i tu można wymieniać książki o Batalionie Gozdawa, o Krybarze, o Kilińskim, o Parasolu, o Zośce. To są wszystko autorzy, żołnierze konspiracji Powstania Warszawskiego. W przypadku Wandy Traczyk-Stawskiej dla mnie osobiście najważniejszym jej osiągnięciem czy misją była oczywiście działalność w Komitecie Opieki nad Cmentarzem Powstańców Warszawy, bo to jest ten obowiązek dbania o mogiły, czy prochy, czy ślady.
1: I pamięć
0: niektóre
1: po
0: oddziały,
1: prostu.
0: Nie, tak, no niektóre oddziały zawiązywały, tak jak w przypadku Zośki i Parasola, czy konkretnie zaczęło się to z Zośki, Komitet Opieki nad Grobami, w którym działali i działają do dzisiaj, działają rodziny, czyli synowie, wnuki, córki tych poległych. Jak pięknie ta działalność wygląda, niech każdy z państwa zobaczy na kwaterę tych oddziałów.
1: A my już musimy tu się zatrzymać. Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Aktnowych, dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję
1: serdecznie.
0: Bardzo.
1: Wanda Traczyk-Stawska w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to był rok 2021, mówiła, że pamięć o poświęceniu poległych jest najważniejsza.
2: Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny.
1: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat.
3: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nocny alert RCB dla mieszkańców wschodniej Polski. Rosja masowo atakowała zachodnie regiony Ukrainy. Ucierpiał Kijów. Są już z powrotem w kraju. Do Polski wróciło 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rząd szykuje małą rewolucję podatkową. Na zmianach może skorzystać nawet 3,5 miliona osób. Minęła 6. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Zakończył się zmasowany rosyjski atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłane zostały w nocy alerty RCB, które zostały już odwołane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że nie ma zagrożenia na terytorium naszego kraju. W związku z rosyjskim uderzeniem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Rumunia przekazała natomiast, że na jej terytorium spadł dron. Tymczasem na Kijów w nocy poleciały rakiety balistyczne. W mieście słychać było eksplozje. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital dziecięcy oraz szkoła. Wybuchły pożary. Część rejonów jest pozbawiona prądu. Zginęło co najmniej 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Do Rzeszowa trafiło łącznie 12 osób, które wcześniej przebywały w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do 3 miejskich szpitali, informowała wojewoda Teresa Kubas-Hul.
2: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
1: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów. Równolegle trwają formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku. Podwyższenie daniny solidarnościowej do 5% oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla pracowników na ryczałcie. To niektóre ze zmian w podatkach, jakie przygotował rząd. Premier Donald Tusk tłumaczył, że w ten sposób najbogatsi będą częściowo finansować nowe stawki podatku VAT.
3: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie, a więc wyłącznie od tych najzamożniejszych. I jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie, a więc też 1 000 000 zł.
1: Na zmianach może skorzystać nawet 3,5 miliona osób. Nowa skala podatku PIT ma być lepiej dopasowana do wynagrodzeń. Do 130 tysięcy pozostaje stawka 12%, między 130 a 150 tysięcy pojawi się 24%, a stawka 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Służby sprawdzają zgłoszenie osoby, która twierdzi, że widziała pumę w Wałbrzychu. W sprawie dzikiego zwierzęcia grasującego na Dolnym Śląsku zebrał się wczoraj rano w Świdnicy sztab kryzysowy. Nie ma zdjęcia, ale udało się dotrzeć do osoby, która miała widzieć zwierzę, mówi Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
4: Potwierdziliśmy w rozmowie z tym człowiekiem, który to widział, to było na Podgórzu. Widział kotowatego, może pumę, na spacerze. My takie wezwania czy takie sygnały traktujemy poważnie, tym bardziej, że wcześniej już gdzieś ten dziki kot, duży kot się przemieszcza od strony powiatu wałbrzyskiego, więc teoretycznie kwestią czasu było, że może zawitać do Wałbrzycha.
1: Wcześniej zwierzę przypominające pumę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej. Leśnicy na razie nie zamykają lasów, ale apelują o ostrożność. Była niezwykła, pełna dobroci i ciepła. Tak Wandę Traczyk-Stawską wspominają osoby, które złożyły wpis do księgi kondolencyjnej w Warszawie. Weteranka Powstania Warszawskiego zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Wpis do księgi w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy złożyło wczoraj kilkadziesiąt osób. Ze wzruszeniem podkreślały jej społeczne zaangażowanie.
5: Dla mnie, jako dla kobiety też, to jest ważna postać, jeśli chodzi o walkę o prawa kobiet, niepełnosprawnych, osób LGBT, słabszych, tych, którzy nie mieli głosu.
6: Nie mówię już o tej drodze powstańczej, ale potem nawet ten strajk kobiet i ona też tym jak gdyby uczestniczyła, czy w tym w Sejmie wtedy z tymi matkami tych dzieci.

0: dzieci niepełnosprawnych, a ona w końcu z tymi dziećmi niepełnosprawnymi współpracowała.
1: Powinniśmy przede wszystkim pamiętać jej słowa, jej postawę, jej odwagę, no i troszeczkę mniej tej wrogości, a więcej miłości.
2: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać co najmniej do soboty.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Dziś będzie cieplej niż wczoraj. Obecnie termometry pokazują od 15 do 18 stopni, a w ciągu dnia będzie od 24 stopni w centrum do 31 na południu. Nieco chłodniej tylko na wybrzeżu, tam od 19 stopni w górę. Czwartek zapowiada się dość pochmurnie, miejscami może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć, ale prognozy pokazują też, że będzie się przejaśniać i to w całym kraju.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu dobra. Najwięcej prądu generują obecnie źródła konwencjonalne, czyli węgiel i gaz. W Polsce obowiązuje obecnie 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Większość dotyczy dorzeczy Wisły i Odry, a 3 alerty wydano dla dorzeczy Dunaju, Dniestru i Niemna.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry, to już czwartek, 20 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasze poranne spotkanie, a wraz ze mną witają się i zapraszają Anna Pałdyna, Natalia Jędrzejewska, Adam Brzeziński, a po stronie informacji Ewelina Kamińska i Michał Chomyszyn. Będziemy z Państwem jak zawsze do godziny 9:00, będą z nami także goście. Po 7:07 Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej, po 8:07 rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski, a przed godziną 9:00 odwiedzi nas także Martyna Podolska ze swoimi rekomendacjami kulturalnymi. Przed nami 232 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:27, a zajdzie o 19:51. Dzień potrwa 14 godzin i 24 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard i Bernarda, Hieronim, Małgorzata, Sabina oraz Samuel. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to...
9: Abemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
13: 20 sierpnia w roku 1742 urodził się Tadeusz Rejtan. Został uwieczniony na obrazie Jana Matejki po tym, jak desperacko zademonstrował sprzeciw wobec planu rozbioru Polski na Sejmie Warszawskim w kwietniu 1773 roku. Jego bohaterski opór uznawany jest za jedną z pozytywnych prób zastosowania liberum veto. W roku 1794 podczas insurekcji kościuszkowskiej wybuchło zapomniane obecnie powstanie w Wielkopolsce.
14: Tadeusz Kościuszko wyraził zgodę na wywołanie powstania w Wielkopolsce, aby to powstanie odciążyło oblężenie Warszawy.
13: Tłumaczył profesor Jacek Staszewski. Sława i szacunek, jakie wówczas zdobył generał Jan Henryk Dąbrowski, umożliwiły mu zorganizowanie zwycięskiego powstania w 1806 roku. Tego dnia, lecz w roku 1847 urodził się Aleksander Głowacki, szerzej znany jako pisarz Bolesław Prus. Jego najbardziej znane powieści to Anielka, Faraon czy Lalka.
15: Tomasz Łęcki z jedyną córką Izabelą i kuzynką panną Florentyną nie mieszkał we własnej kamienicy, lecz wynajmował lokal złożony z 8 pokojów w stronie Alei Ujazdowskiej.
13: Pisarz był także propagatorem turystyki pieszej i rowerowej. 20 sierpnia 1943 roku podczas akcji pod Sieczychami koło Wyszkowa zginął harcmistrz Tadeusz Zośka Zawadzki, pierwszy komendant grup szturmowych Szarych Szeregów.
16: Delikatna cera, regularne rysy, jasno-niebieskie spojrzenie i włosy złociste. Uśmiech zupełnie dziewczęcy. Ręce o długich, subtelnych palcach –

0: wielka powściągliwość, pewien rodzaj nieśmiałości. Wszystko to było aż nadto dostatecznym powodem do nazywania Tadeusza Zawadzkiego przez kolegów Zośko.
1: Tak opisywał Tadeusza Zawadzkiego w książce Kamienie na szaniec Aleksander Kamiński. W roku 1944, w 20 dniu Powstania Warszawskiego, grupa powstańców z batalionu Kiliński zdobyła gmach Pasty, punkt najsilniejszego oporu Niemców w śródmieściu Warszawy.
2: Od pierwszych chwil powstania ten budynek stanowił dotkliwy cierń niemiecki na opanowanym przez oddziały powstańcze terenie północnego Śródmieścia.
1: Mówił uczestnik powstania profesor Władysław Bartoszewski. Tego samego dnia zależne od ZSRR Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego rozpoczęło formowanie II Armii Wojska Polskiego pod dowództwem generała Karola Świerczewskiego. 20 sierpnia w roku 1948 urodził się wokalista zespołu Led Zeppelin Robert Plant.
3: Wcześniej miałem swój własny zespół Band of Joy. Był to typowy zespół z zachodniego wybrzeża Stanów, jeżeli potraficie sobie wyobrazić zachodnie wybrzeże w samym środku Birmingham. Nikt nie chciał tego, co robiliśmy, i nagle Keith Ross odszedł z The Yardbirds. Terry Reed, mój dobry przyjaciel, powiedział, dlaczego nie weźmiesz tej roboty? Miałem już trochę dość, więc poszedłem na spotkanie z Jimmy i wszystko ułożyło się tak doskonale, że ruszyliśmy.
1: Wielokrotnie uznawany za najlepszego wokalistę metalowego wszechczasów. Dziś 70. rocznica urodzin dziennikarza i korespondenta wojennego Waldemara Milewicza.
4: Wszędzie tu, w każdej chwili może spotkać cię śmierć. Nagła, nieoczekiwana. On ci ją zada, dyszący ślepą, barbarzyńską nienawiścią, podsycaną też przez twoją nienawiść.
1: Mówił we wstępie do jednego z odcinków swojego programu zatytułowanego Dziwny jest ten świat. Zginął w Iraku 7 maja 2004 roku, zastrzelony przez terrorystów. 20 sierpnia 1968 roku o godzinie 23 wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. W swoim komunikacie radziecka agencja TASS podała:
5: Czechosłowaccy działacze partyjni i państwowi zwrócili się do Związku Radzieckiego i innych sojuszniczych państw z prośbą o szybką pomoc zbrojną dla braterskiego narodu czechosłowackiego.
1: Operacja skutecznie wzmocniła władzę Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Tego dnia, lecz w roku 2020, zmarł muzyk i piosenkarz Piotr Szczepanik. Popularność zdobył nastrojowymi i refleksyjnymi balladami.

0: sierpniu 1981 roku w gdańskiej hali Oliwia współorganizował festiwal piosenki prawdziwej. Przed rokiem odszedł ceniony twórca filmów dokumentalnych i przedstawiciel kina moralnego niepokoju Marcel Łoziński.
1: Są jakby dwie drogi dochodzenia do dokumentu. Jedna od rzeczywistości, to gdzieś tam coś zauważymy, to filmujemy i potem w czasie montażu próbujemy z tego wyciągnąć coś więcej niż oznacza pierwsza warstwa znaczeniowa. Oraz drugi sposób to jest od idei, że ma się jakiś tam pomysł i teraz się szuka czegoś takiego, co by w sposób maksymalnie precyzyjny oddał to, co się chce powiedzieć.
0: Był nominowany do Oscara za film 89 mm od Europy z 1994 roku.
2: Kalendarium historyczne.
3: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
3: Czy dojdzie do referendum odwoławczego w Warszawie, do referendum o odwołanie, na temat odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Takie pytanie zadaje Rzeczpospolita na swojej trzeciej stronie. Tekst autorstwa Michała Kolanki mówi o tym, że organizatorzy zebrali 40 tysięcy podpisów, potrzebują ich jednak znacznie więcej. Jak pisze Michał Kolanko, SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna, to inicjatywa, której autorem jest Maciej Wilk i inicjatywa, która stara się stronić od partyjnych szyldów. Zbiórka podpisów ruszyła pod koniec lipca, a nazwa akcji nawiązuje oczywiście do afery wokół Szpitala Południowego, która wybuchła 2 miesiące temu. Po 3 tygodniach aktywnej zbiórki inicjatorzy akcji informują, że mają już ponad 40 tysięcy, ale do zorganizowania referendum potrzebują co najmniej 132 tysięcy, czyli w praktyce znacznie więcej, bo część podpisów może być oczywiście nieprawidłowa. Trzeba zebrać więc około 160 tysięcy podpisów i jak sugeruje Michał Kolanko, może się to okazać niewykonalne.

0: bez wsparcia Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż niektórzy działacze, pisze Michał Kolanko, są włączeni w zbiórkę podpisów, to PiS jako instytucja zachowuje życzliwy dystans i być może będzie tak do końca akcji referendalnej. Jeśli jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości, to na tej samej stronie Rzeczpospolitej, na trzeciej stronie, Jacek Knizienkiewicz pisze o grillowaniu Morawieckiego. Jarosław Kaczyński stracił cierpliwość do byłego premiera. Wyrzucenie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus z partii to nie koniec, bo w PiS zapowiadają walkę z nowym klubem parlamentarnym i zastanawiają się, jak w tej całej sytuacji zachowa się prezydent. Co tak poirytowało prezesa Kaczyńskiego? A otóż wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego. Mateusz Morawiecki mówił w wywiadzie, że tak na dobrą sprawę ten wyrok był efektem wewnątrzpartyjnej rozgrywki po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie prezes PiSu, miał problem z autorytetem po przeprowadzeniu piątki dla zwierząt. W PiS przekonują, że Rozwój Plus przekroczył granicę w ataku na partię matkę, pisze Jacek Nizienkiewicz. To nie jest friendly fire, ale celowe uderzenie w nas i wybielanie się Morawieckiego. Zaraz okaże się, że on w PiS nigdy nie był, a z decyzjami własnego rządu nie miał nic wspólnego, dodaje poirytowany jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze na koniec tego przeglądu prasy. Strony naukowe Gazety Wyborczej, strona 17. Psy czytają nam z twarzy. Naukowcy znaleźli potwierdzenie w psim mózgu. Uśmiechasz się, jesteś smutny albo zły. Za każdym razem twoje uczucia są przetwarzane w nieco innym rejonie mózgu twojego psa. Tak pisze Tomasz Ulanowski, powołując się na badania naukowców z Austrii, Meksyku i Węgier, którzy udowodnili, że nasze subiektywne wrażenia o tym, że psy odczytują nasze emocje, są obiektywną prawdą. Co więcej, eksperymenty udowadniają, że po dziesiątkach tysięcy lat wspólnej ewolucji pies lepiej rozumie się z człowiekiem niż z innymi psami. Psy dobrze ze sobą współpracują, ale wolą relację mocniej zhierarchizowaną, w której wyraźnie dominuje jeden osobnik. Jeśli nie jest nim człowiek, w stadzie psów pałeczkę wyższości nad innymi przejmuje jeden z nich. Celowo nie mówiłem Państwu o zmianach podatkowych, chociaż te zaproponowane przez premiera Donalda Tuska są na czołówkach dzisiejszych gazet. A właśnie, co zaproponował wczoraj premier? Podwyższenie progów i wprowadzenie zupełnie nowej stawki. Według przedstawionych wczoraj założeń, pierwszy próg, 12-procentowy, wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Nowością ma być stawka pośrednia w wysokości 24%, obejmująca dochody od 130 do 150 tysięcy. Powyżej tej kwoty obowiązywać będzie dotychczasowy drugi próg, czyli 32%. Zmiany mają dotyczyć także między innymi wysokości CIT-u dla największych firm. O tym, dlaczego rządzący chcą zmienić system podatkowy, mówią w Polskim Radiu 24 profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej, z którą to rozmawiał Maciej Wolny.
1: Tak się zastanawiam, czy z punktu widzenia politycznego, czy to jest przede wszystkim realna reforma podatkowa, no bo jednak na nią będziemy musieli trochę poczekać. To się chyba nawet wydarzy już po wyborach parlamentarnych, takie realne odczuwanie tej zmiany podatkowej. Czy może to jest dobrze skonstruowany komunikat skierowany do konkretnej grupy wyborców, no tutaj przede wszystkim do tej szeroko pojętej klasy średniej?
2: No właśnie, szeroko pojętej klasy średniej i ze względu na to, że Polacy się bogacą, to powiedziałabym, że to jest taka średnia klasa, bo jest jeszcze niższa klasa średnia, więc myślę, że to jest do tej takiej środkowej warstwy klasy średniej ta oferta skierowana. Tak jak słyszałam wypowiedź ministra Domańskiego, 3,5 miliona podatników ma skorzystać z tej reformy i dobrze, bo te progi podatkowe, które były dotychczas obowiązywały 12 i 32%, to rzeczywiście nie były korzystne. Na przykład zaczęło się mówić, że również dla na przykład nauczycieli, więc coś trzeba było z tym zrobić, no ale też taką motywacją czy mobilizacją do podejmowanych działań w tej sferze są zbliżające się wybory, więc

0: Tak czy inaczej warto było wprowadzić takie działania, no ale z drugiej strony trudno uniknąć komentowania tego ze względu na czas, w jakim pan premier i pan minister tę reformę ogłosili. Oczywiście ważne będzie jeszcze, jak ona będzie zakomunikowana, no bo jedna konferencja prasowa jest niewystarczająca, żeby ludzie zrozumieli, o co chodzi i nie tylko zrozumieli tę zawartość merytoryczną, ale jeszcze uznali, że to jest dla nich korzystne, no
1: No
0: bo też
1: pytanie też, czy
0: to jest
1: przychylny będzie
0: polityczny
1: prezydent?
0: cel. No tak, to no tutaj też prezydent może różnie się zachować, bo z jednej strony rządzący uważają, że to jest dla dobra tej grupy 3,5 miliona osób, a z drugiej strony prezydent może zadać pytania, dlaczego nie dla 5 czy 10 milionów.
1: No ale jest jeszcze jedna tutaj kwestia, pani profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, no bo rząd mówi o tej uldze dla rosnącej klasy średniej, to sobie przed momentem omawialiśmy, no ale jednocześnie przyznaje, że na sfinansowanie tych zmian będą potrzebne wyższe obciążenia dla części firm czy osób najlepiej zarabiających. Czy politycznie to się rządowi dobrze skalkuluje i czy to politycznie może się rzeczywiście opłacić?
0: Wydaje mi się, że są wskazane źródła finansowania, czyli podniesiony podatek CIT, więc być może to jest właśnie to główne źródło dla przedsiębiorstw, które zarabiają naprawdę duże pieniądze. Oczywiście my wiemy, że jest czasami tak, że ludzie umieją unikać dużych zobowiązań podatkowych, bo to często i jest wykrywane. Niektórzy się jeszcze nawet tym chełpią, że są tak sprytni. No ale gdy mówimy o polityce, to wydaje mi się, że powinno być to na ten moment, kiedy dzisiaj zostało to ogłoszone i chyba jest jeszcze za mało szczegółów i za mało, no można by powiedzieć, takiego elementu perswazyjnego, bo tu była mowa o faktach. Tak będzie, to zrobimy, ale potrzebny byłby ten element perswazyjny, żeby to się opłacało rządzącym politycznie. Oczywiście opozycja powie, a miało być 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, więc zawsze tak to się dzieje właśnie a propos polaryzacji społecznej i relacji rządzący-opozycja, że te działania rządzących zawsze będą krytykowane przez opozycję. No i tutaj akurat jest ten argument 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Dlatego są potrzebne te elementy no, takiego politycznego PR-u, po to, żeby no, dużą część, zwłaszcza tych wyborców, których Platforma Obywatelska zawsze miała po swojej stronie, czyli drobnych przedsiębiorców i osoby zatrudnione w ramach tej, proszę mi podpowiedzieć, tej indywidualnej,
1: I
0: jednoosobowej
1: indywidualnej
0: działalności
1: działalności
0: gospodarczej.
1: gospodarczej, tak jest.
0: Tak, jednoosobowej chyba działalności gospodarczej. Więc to byli wyborcy Platformy, więc przez całe lata. W związku z czym no, trzeba się nimi w ten czy inny sposób opiekować i dawać sygnał przed wyborami, że bądźcie z nami lub wróćcie do nas,
1: A
0: o
1: czas
0: ile oni.
1: zaczyna gonić do tych wyborów
0: Tak,
1: parlamentarnych,
0: tak,
1: to się
0: tak.
1: zaczyna kurczyć. Pojawiają się ciekawe też sondaże, które chciałbym, żebyśmy przeanalizowali razem z panią profesor na antenie. Jeden z nich dotyczy tego, czy koalicja obywatelska, koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję, na kolejną szansę. To jest sondaż dla Onetu. Tam padło pytanie, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje pani zdaniem na kolejną kadencję. No i tutaj 47,4% badanych nie chce kolejnej kadencji obecnego rządu. 39,6% jest zwolenników kontynuacji obecnych rządów. To chyba nie jest zbyt dobra informacja dla obecnie rządzącej koalicji, ale pytanie, czy to już jest mocny sygnał ostrzegawczy?
0: No, zawsze rządzący mają takie sygnały ostrzegawcze, a to wynikające z tego, jakie jest poparcie dla rządu, a to

wynikające z tego, jakie jest poparcie dla określonych reform czy określonej polityki. I myślę, że w Polsce politycy mówią, że nie lubią sondaży, tak oficjalnie mówią, ale jednak biorą pod uwagę opinię społeczną przy podejmowaniu różnych decyzji, więc myślę, że niewątpliwie jest to jakiś sygnał, co dalej, bo ten odsetek osób, które mówią, że powinny

0: Pytanie jest dość zaskakująco dla mnie sformułowane, bo dziwi mnie to określenie zasługuje, bo raczej pytamy neutralnie, czy popierasz, czy chciałbyś, jak w twojej ocenie powinien wyglądać przyszłe koalicje, kto z kim może te koalicje. A tutaj to zasługiwanie to takie zaczerpnięte z relacji prywatnych, czy ktoś na coś zasługuje, mówimy do dzieci, że zasłużyły na nagrodę, bo były grzeczne, więc trochę to zgrzyta mi to sformułowanie, no ale wiadomo, że ktoś chciał tak zapytać, więc zapytał o to zasługiwanie. No i oczywiście też jest to, jak wcześniej mówiłam, jakiś sygnał, że jest przewaga osób niechętnych do tego, żeby ta koalicja sprawowała władzę w dalszym ciągu.
1: Jest jeszcze jeden sondaż dla Onetu, w którym zadano pytanie o ewentualne zmiany w rządzie. Blisko połowa Polaków uważa, że Donald Tusk powinien przeprowadzić takie zmiany w koalicji rządzącej, w Radzie Ministrów. To jest 48,2% ankietowanych odpowiedziało na takie pytanie twierdząco. Z kolei premier Donald Tusk na konferencji prasowej, kiedy ogłaszano też te zmiany podatkowe, konferencji z Andrzejem Domańskim, powiedział, że nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu. To jest ważna kwestia. Myśli pani, że rzeczywiście może dojść do większych zmian personalnych w rządzie? No, w najbliższym czasie, mam na myśli, nie wiem, wrzesień, październik?
0: Myślę, że tak, dlatego że to też jest prawo premiera do tego, żeby dokonawszy oceny pracy wybranych ministrów, jednak dać szansę komuś innemu, w przypadku, gdy oczywiście ta ocena jest negatywna, a poza tym to jest taki nowy impuls do działania rządu. Są tacy ministrowie, którzy są permanentnie krytykowani, są tacy ministrowie, którzy mają duży poziom nieufności wobec, znaczy ludzie mają duży poziom nieufności wobec tych ministrów, więc myślę, że no, pan premier ma nad czym myśleć, bo tuż przed zmiana ministrów czy zmiana w rządzie, tuż przed samymi wyborami, no to już byłaby politycznie nieopłacalna, a w październiku to będzie rok do wyborów. I myślę, że to jest ten czas, kiedy warto jakby zasilić ten rząd, tak się wyrażę, gwiazdami.
2: Z profesor Ewą Marciniak, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorką CBOS rozmawiał Maciej Wolny.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Brak zagrożenia na terytorium Polski, informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB odwołał alerty dla mieszkańców wschodniej części kraju. Zakończył się bowiem zmasowany atak Rosjan na zachodnią Ukrainę. Siły rosyjskie zaatakowały m.in. Kijów. W ukraińskiej stolicy zginęło co najmniej 5 osób, ponad 20 zostało rannych. Alarm powietrzny został też ogłoszony w kilku obwodach Ukrainy atakowanych rakietami i dronami. Podwyższenie progu podatkowego ze 120

0: do 130 tysięcy złotych i 12% podatku, od 130 do 150 tysięcy złotych 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Na zmianach ma skorzystać 3,5 miliona podatników, szacuje minister finansów Andrzej Domański.
1: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują, w związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
0: Plany rządu krytykuje opozycja, twierdzi, że uderzą one w przedsiębiorców oraz polską gospodarkę. Mateusz Morawiecki jest ostatnim, który powinien wypowiadać się w sprawie nielegalnych migrantów. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował pomysł lidera ugrupowania Rozwój Plus, który zaproponował stworzenie specjalnych służb zajmujących się deportacją. Obecnie w Polsce nie ma problemu nielegalnej migracji, przekonuje szef rządu.
2: U nas problem nielegalnej migracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę i te decyzje Morawieckiego, one osiągały poziom setek tysięcy rocznie. A pseudo zapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca.
0: Zdaniem premiera Tuska państwo polskie najlepiej w Europie dzisiaj radzi sobie z nielegalną migracją. Lubelscy strażacy pomogą w walce z pożarami w Hiszpanii. Przy granicy z Portugalią ewakuowano 700 osób. Zginął żołnierz uczestniczący w akcji gaśniczej, a trzech innych zostało rannych. Takie pożary jak te występujące obecnie na południu Europy za kilka lat mogą występować także w innych częściach naszego kontynentu, mówi kapitan Adrian Michałek ze Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Te pożary i ta sytuacja pogodowa może wystąpić znacznie szybciej, stąd też cennym będzie, aby jak najbardziej wykorzystać ten czas spędzony w Hiszpanii, rozwijać swoje umiejętności, nabywać nowego doświadczenia i w przyszłości móc skutecznie prowadzić działania u nas, w naszym kraju.
0: Lubelscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia.

0: Przed nami pochmurny, burzowy i deszczowy dzień, ale z bardzo zróżnicowaną temperaturą. Na południu nawet upalnie 30 stopni wskażą termometry na Podkarpaciu, 28-29 na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. W centrum chłodniej od 23 stopni na Kujawach do 24 na Mazowszu i w Wielkopolsce, na krańcach wschodnich i zachodnich około 22 stopni, a najchłodniej nad Bałtykiem 20 stopni. Szósta 34 na zegarach. Filip Jastrzębski w studiu. Cześć.
1: Dzień dobry. Kopelat. Dzień dobry.
0: Kopelat. Co u ciebie?
1: No wszystko dobrze.
0: Po urlopach?
1: Po urlopach, sierpień, chłodniej się robi.
0: To dobrze.
1: Tak, żeby się zaraz za zimno tylko tam nie zrobiło.
0: Żeby się nie przeziębić
1: tak gwałtownie.
0: Słyszałem, że nie mamy ograniczeń czasowych, więc możesz opowiadać o sporcie, ile tylko chcesz.
1: To uważajcie, bo ja jak się dorwę do mikrofonu, to nie mogę puścić.
0: Tak czułem, że masz parcie na sito.
1: To przeniesiemy się od razu do Stanów Zjednoczonych, gdyż tak się składa, że dwoje naszych najbardziej utytułowanych i najbardziej wybitnych sportowców jest właśnie w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak Jan Pachlowski, z którym się łączymy. Dzień
0: Cześć,
1: dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Zacznijmy może od Roberta Lewandowskiego, bo to świeższa informacja. Tej nocy strzelił gola. Co prawda z karnego, ale to zawsze gol. No i dał zwycięstwo Chicago Fire, więc widać, że Polak ważnym elementem stał się bardzo szybko drużyny z Chicago.
2: I Polak był też faulowany wcześniej w polu karnym. Zresztą to takie nawiązanie, bo za chwilę będziemy mówić o lidze świątej. Fire wygrało szósty mecz z rzędu, liga dziewiąty, a dla Fire to jest passa, która nie miała miejsca od 98 roku, kiedy kapitanem był Piotr Nowak. Oprócz Roberta Lewandowskiego mamy jeszcze jeden polski wątek, Dawid Poręba. Zresztą miałem z nim okazję rozmawiać, jak byłem w Chicago, w momencie, kiedy on podpisywał, nie Dawid Poręba, dokładnie Robert Lewandowski, podpisywał kontrakt, on opowiadał, jak Robert Lewandowski był przyjmowany i liczył właśnie na występy, zagrał pierwszej minuty i zaliczył asystę przy pierwszej bramce dla Fire. Zwycięstwo 2-1 i też warto podkreślić, że to był taki pojedynek gwiazd, jak się podkreślało, czyli Francuza Griezmana z Robertem Lewandowskim, górą nasz

0: napastnik, kolejna bramka, kolejne zwycięstwo Fire. No i czekamy już powoli na playoffy, bo tak naprawdę tam rozstrzygnie się, czy zespół Chicago Fire będzie w stanie tutaj poskromić zespół Interu Miami i ugrać coś więcej, bo ostatnie mistrzostwo to właśnie 98 rok i trójka Polaków w składzie, czyli Kosecki, Nowak, Podrożny, tutaj dwójka, czyli Robert Lewandowski, Dawid Poręba. Zobaczymy, jak to będzie w niedalekiej przyszłości.
1: Ze stanu Illinois przenosimy się do stanu Ohio. Trochę, widzisz, geografii też się pojawi w tym serwisie sportowym.
2: Niezwykle wdzięczni, Filipie.
1: A w stanie Ohio jest takie miasto Cincinnati. Miasto zresztą chyba bardzo lubiane przez Igę Świątek, która nie dość, że rok temu wygrała tam dość prestiżowy tenisowy turniej, to teraz też idzie jak burza. Tym razem wygrała z francuską Diane Parry i zmierzy się dziś w nocy o półfinał z kazaszką Jeleną Rybakiną. No w końcu w dobrej formie Iga Świątek.
0: W znakomitej formie bym nawet powiedział. Zresztą amerykańskie media piszą o tym, że Iga Świątek wróciła i pokazuje takie najlepsze swoje wydanie, czyli taką Igę, jaką pamiętamy sprzed tych kilku lat, bo wiadomo, że te pierwsze pół roku, te pierwsze 6 miesięcy no, były bardzo przeciętne w wykonaniu Igi. Ona miała problem z odbudowaniem swojej formy. To się w końcu udało i zapowiada się rzeczywiście hitowe starcie, ale jeszcze przed tym, jak zapowiemy to starcie, to posłuchajmy, co Iga zaraz na korcie powiedziała po odniesieniu gładkiego zwycięstwa z francuską.
3: Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja na obecnej chwili. Tylko tak można osiągać takie wyniki.
0: Iga wygrała i potem czekała na zwyciężczynię pojedynku Jeleny Rybakiny z Rosjanką Schneider. Nie było niespodzianki. Kazaszka zwyciężyła 6-4, 6-4 i tutaj na przestrzeni tygodnia obie zawodniczki zagrają ponownie, czyli Iga Świątek i Jelena Rybakina. To spotkanie, jeżeli nie będzie problemów z pogodą, to rozpocznie się mniej więcej około godziny 1 nad ranem czasu polskiego w nocy. Oczywiście mamy tutaj na myśli nocy z czwartku na piątek.
1: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację. A jeśli o tenisie mowa, Nick Kyrgios został zawieszony za stosowanie dopingu, a konkretnie za stosowanie kokainy. Wpadł podczas turnieju na Majorce, jest zawieszony od 4 sierpnia. Oczywiście kokaina zakazana jest przez Światową Agencję Antydopingową.
2: No to nie tylko przez nią.
1: I nie tylko. To nie pierwszy taki wybryk Kyrgiosa. Jaki z tego morał?
2: Żeby nie korzystać nie z używek.
1: Nie grać na Majorce w turnieju, na przykład.
2: To ciekawe wnioski wyciągasz z tej historii, naprawdę.
1: Ale Kyrgios to taki jest kolorowy ptak tego światowego tenisa.
2: To w ogóle jakoś pomaga rzeczywiście w sporcie? Akurat
1: no to jest
2: substancja
1: pobudzająca, więc naturalnie na krótką metę może pomagać. No natomiast to jest bardzo złudne. No i WADA, czyli ta Światowa Agencja Antydopingowa, dba jednak o to, żeby na krótką metę nic nie pomagało, bo jak na dłuższą szkodzi, to...
2: Nie wchodźmy głębiej w ten temat.
1: I jeszcze piłka nożna, bo dziś gratka dla fanów polskiego futbolu w wydaniu międzynarodowym. 4 polskie drużyny rozegrają pierwsze spotkania decydującej rundy kwalifikacji. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok walczą o Ligę Europy. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o Conference League. Lech podejmie mistrza Szwajcarii, czyli FC Thun, a Jaga zmierzy się z wicemistrzem Gruzji, Iberią Tbilisi. Na awans Lecha i Jagiellonii liczy wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz.
4: Obowiązkiem jest, aby polski klub, przynajmniej jeden, a najlepiej dwa, zagrał w Lidze Europy. Na Ligę Mistrzów nas jeszcze nie stać, jesteśmy na to za słabi. Natomiast jeżeli chcemy potwierdzenia tego, że nasza ekstraklasa jest coraz lepsza, a ja twierdzę, że jest coraz lepsza, to potrzebny jest przynajmniej jeden klub, a najlepiej dwa w Lidze Europy. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, mimo że w tej fazie pucharowej będą 3 polskie kluby, a nie 4, jak było w ubiegłym roku, że postęp został wykonany.
1: Dziś także w kwalifikacjach do Conference League Górnik Zabrze podejmie AS Monaco, a Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajduk.
2: Co się z tobą stało? Tak bez złośliwości, bez niczego, tak miło dzisiaj?
1: Wszystko trzymam na 7.33. Wszystkie działa.
2: Dobrze. To my też na ciebie czekamy w takim razie.
1: Dziękuję
2: Filip Jastrzębski
1: bardzo.
2: Powróci z informacjami sportowymi już za 50 minut. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Była uczestniczką

0: Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierką Armii Krajowej, a po wojnie psycholożką i działaczką społeczną. Miała 99 lat. Klaudia Wróblewska.
1: Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miała 17 lat. Walczyła jako strzelec i łączniczka. Mówiono o niej dziewczyna z błyskawicą. Jako jedna z nielicznych kobiet w tamtym czasie posługiwała się pistoletem maszynowym, o czym wspomina dr Michał Tomasz Wójciuk, historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Kobiety były szkolone trochę do innych zadań, bo miały być sanitariuszkami, miały być łączniczkami. A Wanda koniecznie chciała strzelać. To jej się w końcu udało, bo jest nawet upamiętniona właśnie, jak strzela na kronikach filmowych.
3: Panienka strzela! Poczek!
1: Rwała się do strzelania, bo powstanie miało potrwać tylko 3 dni, a ona zostawiła młodsze siostry. Chciałam przyspieszyć zwycięstwo i wrócić do domu, mówiła. Po wojnie studiowała psychologię i przez całe zawodowe życie pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dbała także o pamięć o ofiarach cywilnych zrywu z 1944 roku jako szefowa Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy.
4: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania, a my byliśmy tylko jej wojskiem, bośmy byli jej dziećmi. Tu stoi pomnik matki. Na podeście tego pomnika jest napis po polsku matka, po niemiecku matka, po hebrajsku matka i po rosyjsku matka. Bo wszystkie matki na całym świecie jednakowo cierpią, kiedy giną ich dzieci.
1: Na zaangażowanie Wandy Traczyk-Stawskiej w upamiętnienie cywilów zwraca uwagę wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski.
5: Doprowadziła do powstania Izby Pamięci na Woli przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich. Dla mnie będzie zawsze tą osobą, która uczestniczyła w Marszu Pamięci 5 sierpnia, marszu, który upamiętniał cywilne ofiary Powstania Warszawskiego. I zawsze na koniec ona przemawiała i to były zazwyczaj bardzo mocne i celne słowa. To były właściwie nie tyle przemówienia, co przesłania dla nas wszystkich. Ona wtedy podkreślała różne rzeczy. Nawiązywała do współczesności, do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wspominała te cywilne ofiary.
1: W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy została wystawiona księga kondolencyjna. Tak mówili ci, którzy żegnali powstańczynię.
6: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką. No i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
7: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda no była dla nas, przede wszystkim dla tego pokolenia, takim wielkim przykładem. Znaczy dla wszystkich Polaków wydaje mi się, że była wielkim przykładem. Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
8: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość, bohaterstwo, a zarazem ta straszna, ta ogromna skromność to jest coś wyjątkowego.
1: Wanda Traczyk-Stawska to wojowniczka, aktywistka, moralny autorytet.
4: Jesteśmy razem ludzką rodziną bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy. Wszyscy ludzie są rodziną.
0: Co najmniej do soboty można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Ta księga kondolencyjna jest wystawiona w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Śledztwo w sprawie Pandora Gate nabiera tempa. Chodzi o wykorzystywanie popularności w sieci do nawiązywania niestosownych relacji z fanami, a nawet popełniania czynów pedofilskich. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała i postawiła zarzuty głównemu podejrzanemu, Stuartowi B., znanemu w sieci jako Stu. Szczegóły w materiale Krzysztofa Polasika.
9: Przecież każdy wie, że ja tylko nagrywam to, co jest popularne, bo z tego są pieniążki i wyświetlenia. A ty mi jakieś Minecrafty każesz.
10: Pandora Gate miała być otwarciem mitycznej puszki Pandory w świecie polskich influencerów. Stuart B. usłyszał zarzuty za 4 przestępstwa.
11: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich.
10: Mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
11: 2 z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
10: Stu nie przyznaje się do winy. Teraz przejdzie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Grozi mu do 12 lat więzienia, ale jak zapowiedział prokurator Piotr Skiba, wkrótce kolejni influencerzy mogą usłyszeć zarzuty.
11: Chcę podkreślić, że jest to bardzo szerokie postępowanie. Były przeprowadzane przeszukania, były przeprowadzane zabezpieczenia różnych nośników elektronicznych, których jest bardzo dużo.
10: Pan

0: Dora Gate odpowiada na pytanie, komu ufają młodzi internauci i co z tym zaufaniem robią te osoby, mówi specjalista od PR-u profesor Dariusz Tworzydło.
1: Afera Pandora Gate ujawniła nie tylko patologię części środowiska influencerów, lecz także luki, poważne luki w systemach kontroli firm korzystających z ich wizerunku. Influencerów oceniano bowiem głównie przez pryzmat zasięgów, zaangażowania, potencjału dla sprzedaży.
0: Ekspert od mediów społecznych Wojtek Kardyś wskazuje na działanie efektu aureoli.
2: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość i to jest ogromny problem tego braku krytycznego myślenia u odbiorców.
0: Czy będziemy też mieli do czynienia z efektem Pandora Gate?
1: Obecnie dostrzegamy co prawda ostrożniejszy dobór twórców, ale nie widać jeszcze pełnej i trwałej zmiany standardów całego rynku. Moim zdaniem monitoring i klauzule etyczne powinny obejmować influencerów równie rygorystycznie jak innych dostawców oraz partnerów biznesowych.
2: No oczywiście było bardzo wiele dobitnych statementów, oświadczeń, że teraz naprawdę będziemy spoglądać na influencerów, ale czy patowalki dalej się dzieją? Dzieją się. Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni. Telewizja zaprasza ich do swoich programów rozrywkowych. Tak więc, czy Pandora Gate coś zmieniła? Raczej nie. Pandora Gate była jednym wielkim festynem kontentu, na którym wielu influencerów się wybiło. Czy zmieniło branżę? Nie, absolutnie nie.
3: Tak mówił ekspert do spraw marketingu internetowego Wojtek Kardyś, a informacje zebrał dla Państwa Krzysztof Polasik. Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi ministra finansów, mogą skorzystać podatnicy na zmianach zapowiedzianych przez rząd. Donald Tusk i Andrzej Domański poinformowali m.in. o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy zł. Kto zyska, a kto za to obietnicę zapłaci, o tym Arkadiusz Augustyniak.
4: Premier powiedział, że przygotowane zmiany to ukłon w stronę coraz większej klasy średniej. Chodzi o to, że przybywa osób ze średnimi zarobkami, jednak ci pracownicy sporo tracą, kiedy zaczynają płacić podatki według 32-procentowej stawki PIT. Donald Tusk zapowiedział podwyższenie drugiego progu do 130 tysięcy złotych, a na tym nie koniec.
5: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%. A więc nie dość, że nie wchodzimy na drugi próg podatkowy przy 120, dopiero przy 130 tysiącach, to wtedy, kiedy przekraczamy 130 tysięcy, nie łapiemy się na ten najwyższy próg 32%, tylko będziemy mieli 24%.
4: Taka zmiana oznacza spore koszty. Premier zapowiedział, że częściowo zapłacą za to najbogatsi.
5: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych największych, osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw. Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych. I jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie, a więc też 1 000 000 złotych. Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami w sensie rocznym, zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
4: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że jeśli uda się wdrożyć te propozycje, korzyści odczuje wiele gospodarstw domowych.
6: To jest zmiana, na której w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona podatników. Roczny zysk, korzyść tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
4: Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że zapowiedziane zmiany dla części podatników oznaczają

0: realne korzyści.
1: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią, więc pewnie kilka tysięcy złotych rocznie te osoby będą mogły zaoszczędzić.
0: Dr Sebastian Roy z banku PKS-a podkreśla, że rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa.
2: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji, dostosowaniem zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i tak zwanej daniny solidarnościowej, czyli specjalnej daniny płaconej przez podatników zarabiających powyżej 1 000 000 złotych rocznie.
0: Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Aby tak się stało, pomysł musi zyskać akceptację parlamentu i prezydenta. Dla Polskiego Radia 24, Arkadiusz Augustyniak.
3: Pytanie, czy zapowiedziane zmiany to rzeczywiście rewolucja w podatkach? O to zapytaliśmy w Polskim Radiu 24 Adama Rucińskiego, ekonomistę z firmy BTFG.
4: Na pewno trochę zamieszania zostało wprowadzonego. Czy rewolucja? Tak, ale jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia pozostałych podatków, a nie podatków od osób fizycznych. Ponieważ część słuchaczy, ci, którzy pracują na etacie, usłyszały słowa podatki, tak? I zaraz sobie dojdziemy, że sobie będzie taniej. No i to faktycznie dużo w tym prawdy. I to są ci, którzy pracują na etacie, będzie taniej. Natomiast część słuchaczy, która jest bardzo zamożna i na przykład płaci ryczałt, usłyszała podwyżkę podatków. Bo tutaj z drugiej strony pan premier skazał dwie strony tego medalu. Z jednej strony obniżka podatków, czyli coś, co było od dłuższego czasu oczekiwane ze strony, no, myślę, że wielu osób, podatników, ale również politycy bardzo często spotykali się z takimi głosami, że pora jakby podwyższyć te progi, tym samym efektywnie obniżyć podatki. I wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, zwłaszcza, że partia opozycyjna gdzieś przedstawiła jeszcze daleko idące propozycje, no ale te propozycje, jak się jest w opozycji, zawsze łatwiej składać niż jak się faktycznie rządzi. Ale też warto wspomnieć o postulacie ekonomistów, którzy zawsze komentowali ewentualną jeszcze wcześniej obniżkę podatków, również ja to podkreślałem, no, że obniżka podatków w obecnych warunkach oznacza istotne uszczuplenie dochodów budżetu, który jest nasz. Budżetu, w którym już brakuje pieniędzy. Więc tutaj pan premier dobrze i bardzo mądrze wskazał od razu źródła finansowania tej obniżki dla wielu osób. Ale no, te źródła finansowania pewnie będą budzić większe emocje niż jakby radość z obniżenia podatków dla osób pracujących na etacie. I już mówię dlaczego. Czyli najpierw ta dobra informacja, którą usłyszeliśmy ze strony pana premiera, a mianowicie obniżka podatków. Po pierwsze, ten próg, który został podniesiony, to praktycznie jest indeksacja. No, to jest chyba ze 120 do 130
3: tak
4: milionów.
3: Jest.
4: Możemy mówić o pewnej
3: tysięcy,
4: indeksacji.
3: Tysięcy.
4: Tak, przepraszam, z tysięcy, tak. To jest pewne swego rodzaju indeksacja. Bardzo dobra, tak? To jakby co tego nie ma też wątpliwości. Cały czas jestem, chciałbym powiedzieć, że myślę o budżecie, tak? Więc nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. No ale jest to indeksacja, niemniej jednak. No i pojawia się drugi, kolejny próg podatkowy, nieco wyżej, bo 150, czyli to mówimy między 130 a 150, 20 tysięcy złotych różnicy. I tu pojawia się to znowu jakby pewna ulga dla tych, którzy mieszczą się nadal w tej granicy, powiedzmy 150 tysięcy złotych rocznie. To też jest dobry kierunek. Budżet jest nasz bardzo napięty, więc na pewno jest to ukłon. Tak? Ja podkreśliłem swego czasu gdzieś tam wypowiedzi publicznej, że pewnie rząd podejmie to wyzwanie, które zostało rzucone przez partię opozycyjną w zakresie zmniejszenia podatków i to wyzwanie zostało podjęte, co jest dobrym posunięciem, bo podkreślam, ludzie tego oczekują i to też nie jest jakieś radykalne ulżenie, to trzeba też wprost powiedzieć, bo podkreślam, mówimy przechodzimy ze 120 na 130 tysięcy w skali roku i wprowadzamy dodatkowy próg 150, więc rewolucji to wielkiej nie uczyni, ale zawsze jest dobra. To
5: wyjaśnijmy
4: jest dobra informacja.
5: W tym miejscu, gdybyśmy mogli na chwilę się zatrzymać, czyli powiedzmy sobie przedstawiciel tak zwanej klasy średniej w październiku, listopadzie lub w grudniu,

0: wpada nagle w ten drugi próg. I do tej pory, i w tym roku jeszcze tak będzie, bo te zmiany są planowane od 2027 roku, że kiedy przekraczał ten próg, to nagle no, widział na swoim koncie, że zarabia różnica. Mniej. Była różnica. No, 12,32%, tak. Prawda? Teraz już to będzie też przeskok, ale taki łagodniejszy.
1: Będzie łagodniejszy przeskok, ale dla tych, którzy gdzieś tam balansują na tej granicy, to znaczy mieli 120 w skali roku, zostało zindeksowane do 130 i okej, płacimy nadal, płacimy tę niższą stawkę, no i pojawia się, że mamy to szczęście, że zarabiamy jeszcze więcej, czyli nie 130 w skali roku, ale powiedzmy 140, 145, 149 albo 150, i wtedy płacimy tę lepszą stawkę, która została, znaczy, która proponowana jest, czyli nie 32, ale ta 24, tak? Mhm. I to też jest duża różnica, bo między 24 a 32 to jest przepaść, więc te środki zostaną. I oczywiście problem nadal pojawia się dla tych osób, które na przykład zarabiają 160 tysięcy w skali roku, ponieważ oni wtedy od tych powyżej 150 będą musieli zapłacić 32 tysiące.
0: Jest, ale dopiero od 150. Tej kwoty... Kiedy tak przekroczymy jest, taką tak kwotę.
1: Jest. I to jest dobra informacja.
0: Wszystkim życzymy oczywiście.
1: Do tego nie ma wątpliwości. Jest to krok do przodu. I ja bym zwrócił uwagę, że wielu ekonomistów zupełnie niezależnych, a mało tego, może nawet sprzyjających obecnej koalicji rządzącej, zwracało uwagę, że nie ma miejsca na obniżenie podatków z punktu widzenia budżetu. Więc to tak jest z punktu widzenia rządu duży wysiłek i ukłon w stronę jakby obywateli, by te środki, by jednak ulżyć tym pracującym. Ale tutaj też dochodzimy do takiego pewnego kroku bardzo ważnego. I ja bym na to zwrócił przede wszystkim uwagę. Oczywiście życzę wszystkim, żeby zarabiali jak najwięcej efektywnie, ci pracujący na etacie, czyli poprzez te progi. Ale dokonujemy pewnej takiej zmiany, bo warto wspomnieć o tym ryczałcie. Bo mówimy o ryczałcie, czyli osobach często bardzo zamożnych. Nie mówię, że w każdym przypadku, bo ryczałt był w ogóle pomyślany jako rozwiązanie dla osób zarabiających no, nie jakieś olbrzymie kwoty, więc żeby uprościć im życie, no to wprowadzono ryczałt. Tak? Natomiast stało się to tak, że to rozwiązanie było stosowane już przez jakiś ostatniego czasu od kwoty no, prawie 8 milionów złotych, więc no to trochę poszło nie w tym kierunku, co iść powinno. I teraz tutaj pan premier właśnie wspomniał, że to ma znowu zejść niżej do kwoty miliona złotych.
2: Z ekonomistą Adamem Rucińskim rozmawiał Marek Klapa.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Po reklamie. Autopromocja.
3: W najbliższą sobotę zapraszam na spotkanie z aktorem Sebastianem Stankiewiczem. Porozmawiamy o podróżach, o wakacjach i o poszukiwaniu wyciszenia. Będzie także o filmowych festiwalach, o Cannes i Kazimierzu Dolnym. Nie zabraknie opowieści o przygodach i pracy na planie serialu 1670. Sebastian Stankiewicz w audycji Kierunek Kino. Zapraszam w sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołuje alert dla wschodu kraju. Rosja atakowała Kijów. Polska chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciła większość poszkodowanych. Iga Świątek powalczy o półfinał tysięcznika w Cincinnati. Jej rywalką będzie numer 2 światowego rankingu. Minęła 7. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że nie odnotowano żadnych naruszeń. A w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na

0: W Ukrainie prewencyjnie poderwano myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano natomiast alerty RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już je odwołało. Tymczasem rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku za naszą wschodnią granicą. Rosja uderzyła m.in. w Kijów. Na stolicę spadły rakiety balistyczne. Zginęło co najmniej 8 osób. Ponad 30 zostało rannych. Więcej wie Paweł Buszko.
1: Rakiety spadały w kilku dzielnicach Kijowa i w okolicach ukraińskiej stolicy. Trafiły m.in. w bloki mieszkalne. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były wielokrotnie. W momencie najintensywniejszych ataków w ciągu 20 minut słychać było wybuchy około 20 rakiet. Rosjanie do ataków oprócz własnych rakiet balistycznych używali także północno-koreańskich rakiet KN-23. Ukraińska obrona cierpi na deficyt rakiet do amerykańskich wyrzutni Patriot, które jako jedyne zdolne są do strącania rosyjskich pocisków balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Podczas nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę jeden z dronów rozbił się na terytorium Rumunii. Maszyna spadła w niezamieszkanym rejonie okręgu Tulcza. Więcej o tym na polskieradio24.pl. Mała rewolucja w podatkach. Rząd chce podnieść wysokość progu podatkowego do 130 tysięcy. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 zł. Szczegóły zna Arkadiusz Augustyniak.
2: Na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że część podatników odczuje realną korzyść.
3: Podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy wchodzi. Trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią.
2: Co ważne, rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa, dodaje dr Sebastian Roy z Banku Pekao S.A.
4: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji.
2: Jeśli pomysł zyska akceptację parlamentu i prezydenta, w przyszłym roku pozytywne zmiany odczuje 3,5 miliona podatników. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny może wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika, powiedziała rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W szczególności, mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
0: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został tymczasowo aresztowany. W katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 5 osób wciąż przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostali poszkodowani zostali przetransportowani do Polski. Sąd zdecyduje dziś o przedłużeniu aresztu dla Stuarta B. YouTuber znany w sieci jako Stu w środę usłyszał zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie poinformował, że chodzi o czyny, których miał się dopuścić w latach 2015-2018.
6: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich, czyn taki zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Podejrzany nie przyznał się do winy. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Zrobiła kolejny krok do obrony tytułu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Polka wygrała 6-3, 6-3 z francuską Diane Paris. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali rozwiązania, jakie stosuje Świątek.
7: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji i z tego się cieszmy. Teraz jest najważniejszy turniej w tym roku, można powiedzieć, który jeszcze został, czyli US Open.
0: Kolejną rywalką Polki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, którą Świątek pokonała w niedawnym finale turnieju w Toronto.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Deszcz i burze w pasie od Małopolski po Suwalszczyznę i na wybrzeżu. Wszystko przemieszcza się na wschód. Przelotnie padać i grzmieć się może też w ciągu dnia. Miejscami będzie jednak pojawiać się słońce. Będzie też ciepło, od 19 stopni nad morzem, 24 stopnie w centrum do ponad 30 stopni na południu kraju.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, już 7:06 na zegarach, po końcówka wakacji. Czwartek, 20 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. 232 dzień roku przed nami, słońce wzeszło o 5:27, a zajdzie 9 minut przed 20. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard i Bernarda, Hieronim, Małgorzata, Sabina oraz Samuel. Najlepsze życzenia.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: A w naszym studiu Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dawno się nie widzieliśmy.
4: To prawda.
2: Jak wakacje?
4: Bardzo dobrze.
2: Minęły, tak? Już?
4: No niestety, to akurat smutna wiadomość. Dobrze. Chociaż miła wiadomość z rana, że dzisiaj są imieniny Bernarda, ja mam na drugie Bernard, więc
2: no to mogę w połowie wszystkiego świętować. W takim razie. A jest co świętować, jeśli chodzi o nowy pomysł na podatki?
4: Myślę, że dla wielu Polek i Polaków tak. Od dłuższego czasu cały czas trwała dyskusja, co zrobić, żeby w tej zmieniającej się sytuacji gospodarczej, gdzie zmalała inflacja, a podniosły się wskaźniki gospodarcze, ludzie, którzy coraz więcej zarabiają, nie wpadali bardzo szybko w drugi próg podatkowy. No bo przecież to stało się takim, nie chcę powiedzieć, że bolączką, ale coś, co Polki i Polacy widzieli. Więc rząd na to zareagował i to się od przyszłego roku zmieni. Jeżeli dobrze pamiętam, 3,5 miliona Polek i Polaków na tym zyskają. Zyskają duże pieniądze, bo blisko 4000 zł. No to jest duży zastrzyk gotówki w każdym portfelu.
2: 300 zł miesięcznie mniej więcej w przypadku tych zarabiających około 13 tysięcy złotych.
4: No to jest duża kwota. No tak naprawdę.
2: Tylko że w kampanii wyborczej mówiliście o podniesieniu drugiego progu podatkowego, a nie o wprowadzeniu pośredniego.
4: Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, tylko my naprawdę robimy wszystko jakby po kolei, staramy się jakby to państwo na nowo układać. To nie jest proste. Do tego mamy jeszcze prezydenta, który brutalnie wiele rzeczy blokuje i wetuje. Więc na ile możemy, rządzimy skutecznie państwem i to się udaje. No, może trochę wolniej, ale idziemy do przodu. Więc wszystkie te zapowiedzi, które pojawiły się w roku 2023, mogę panu redaktorowi obiecać, się zrealizują. Tylko potrzebuję po prostu na to czasu.
2: Taka moja rola, szukać dziury w całym.
4: No dobrze, ja w ogóle nie.
2: Bo mówią, że i to podwyżka, to jest obniżka przez podwyżkę. To znaczy, co podatnicy PIT-u oczywiście zyskają, ci w określonej grupie, no ale ci na CIT-cie albo na ryczałcie stracą.
4: To też nie do końca tak jest. Oczywiście niektórzy zapłacą odrobinę więcej, tylko to nie są jakieś wielkie kwoty. Ale takie, że jeżeli ktoś bardzo dużo zarabia, to zapłaci do budżetu państwa trochę więcej pieniędzy. No, jakoś ten system podatkowy trzeba zbudować. To nie jest tak, że wszystko się uda za jednym zamachem załatwić. Ale jeżeli, bo to też wygląda w ten sposób, przynajmniej przy naszych rządach, jeżeli pojawi się naprawdę jakaś oferta, że coś można będzie poprawić, to też poprawimy. To nie jest tak, że my jesteśmy nieomylni i wszystko najlepiej wiemy. No, staramy się tak naprawdę dzisiaj ulżyć i przedsiębiorcom, ulżyć przede wszystkim Polkom i Polakom. Staramy się obniżać ceny paliw. Będziemy obniżali, czy robili tak, żeby ceny też energii były dla przedsiębiorców przystępne, żeby mogli zarabiać pieniądze, żeby to dla nich wszystko było opłacalne. Szukamy nowych źródeł energii, więc budujemy elektrownię atomową, żeby ta energia była tańsza. No więc staramy się szukać różnych rozwiązań. Staramy się pozyskiwać inwestorów, żeby coraz więcej pieniędzy płynęło do Polski. No, proszę, panie redaktorze, że gdybyśmy spojrzeli na takie kluczowe zapowiedzi rządu PiS-u, na przykład będzie samochód elektryczny, czy nawet nie było fabryki wybudowanej, a my to robimy, znaliśmy inwestora, który to będzie budował. Nie tylko, że my będziemy składać, bo to nie będzie fabryka tylko składania, ale będzie też również rozwój naszej technologii, będziemy mogli budować własną technologię. Więc pokazuję to tylko dlatego, że naprawdę robimy ileś rzeczy po kolei, może trochę wolniej niż się wszyscy spodziewali, ale tak to robimy.
2: Ale czy to jest tak, że według rządu to było maksimum tego, na co nas aktualnie stać?
4: Nie znam wszystkich wyliczeń, nie jestem też w Komisji Finansów, więc

0: nie będę tutaj się starał rzucać danymi, bo wiesz, ich nie znam wszystkich. Natomiast rząd zawsze podchodzi, przynajmniej nasz, bardzo racjonalnie. Znaczy, robimy coś, nasze wyliczenia pokazują, że po pierwsze zyskają Polacy i Polki, po drugie nie załamie się budżet, jesteśmy stabilni, szczególnie przy wydatkach na wojsko, no to robimy. Jeżeli okaże się, że gospodarka dalej dobrze się rozwija, że możemy gdzieś znowu poluzować, to zrobimy. Mhm.
1: Tak się zastanawiam, bo wczoraj premier, to już nie dopytuję o liczby, o ten aspekt polityczny dopytam w takim razie, bo się zastanawiam, wczoraj premier właściwie antycypował weto prezydenta. Mówił, że bazując na dotychczasowych doświadczeniach, między innymi z podatkiem od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, czy z innymi z akcyzą na alkohol chociażby, że no nie ma nadziei na to, że prezydent podpisze takie zmiany, czyli jednocześnie obniżenie dla pitowców, a podwyżkę dla CIT-u i dla przedsiębiorców.
0: No, prezydent w ogóle robi wszystko, żeby było nam gorzej. Mówię uczciwie i szczerze, znaczy zachowuje się dla mnie niepoważnie, bardzo groźnie, ale przede wszystkim destrukcyjnie dla Polek i Polaków. No, więc wetując akcyzę na alkohol, znaczy ja nie wiem, kogo on broni. Znaczy, po pierwsze, szkodzi tym ludziom, którzy mają problem z alkoholem, a jest ich coraz więcej w Polsce, niestety. Ten problem się pogłębił, a nie wyrzuciliśmy go poza nawias. On jest. Więc jednak cena we wszystkich badaniach na świecie, cena alkoholu powoduje, że ludzie mniej sięgają po ten alkohol. Więc on wetując to, po pierwsze zmniejsza przychody do budżetu, po drugie daje osobom chorym taką przestrzeń dalej do tego, żeby chorowały. Chorują nie tylko ci ludzie, ale ich rodziny. Nadmiarowe zyski koncernów. Znaczy, jeżeli mamy dzisiaj wielkie koncerny, które zarabiają olbrzymie pieniądze i mogą się tymi pieniędzmi podzielić, no i on to wetuje, to pytam, dla kogo on pracuje? Prezydent oczywiście.
1: Tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest taka propozycja zgłoszona z pełną świadomością tego, że ona nie przejdzie. Czy po prostu to nie jest pusty przebieg, cała ta reforma podatkowa?
0: No ale wie pan, no tak możemy teraz do każdej ustawy podejść. Okay. Że cokolwiek nie zgłosimy, to prezydent, robimy to specjalnie, że prezydent to zawetuje. Znaczy, no wspomniał pan też my pracujemy dzisiaj w Sejmie nad ustawami dotyczącymi walki choćby z alkoholizmem, tak, nad tymi regulacjami. Ale ja też nad tym pracuję jako poseł. W ogóle nie przyszło mi przez myśl, żeby tak myśleć. Znaczy, no my coś robimy. Znaczy, jeżeli on wetuje, on, czyli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, że to wetuje, no to robi krzywdę ludziom, no nie nam. Znaczy musi Nawrocki zrozumieć, że robienie krzywdy rządowi Donalda Tuska to nie jest robienie krzywdy, czy robienie na złość rządowi Donalda Tuska, tylko on robi krzywdę swoim tak naprawdę rodakom. Znaczy, on dzisiaj krzywdzi Polki i Polaków.
1: I z wewnątrz koalicji płynie trochę krytycznych głosów co do tych rozwiązań. Ryszard Petru mówił, że nie wolno przedsiębiorców stawiać w takiej sytuacji.
0: Zawsze kwestie podatkowe, panie redaktorze, budziły emocje, od kiedy pamiętam. Znaczy, nigdy nie słyszałem, żeby jakakolwiek propozycja, czy to był Leszek Miller, czy ktokolwiek podatkowa, budziła, że wszyscy wstaną, powiedzieli, no w końcu jest rewelacyjnie. Zawsze jest ktoś, kto uważa, że mogłoby być inaczej, mogłoby być lepiej dla niego, bądź dla jego środowiska. No ale po pierwsze jest to ogłoszone o wiele wcześniej, bo te zmiany tak naprawdę wchodzą od przyszłego roku, więc jest czas, żeby się do tego przygotować. Jest czas, żeby o tym porozmawiać. Myślę, że rząd ma też czas, żeby do tych propozycji przekonać. No ja jestem akurat o dyskusję w koalicji spokojnie.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pisze, no i jednak jest podwyższenie progu podatkowego i dociążenie wielkich korpo. Nauczyciele, ratownicy, ciężko pracujący Polacy dostaną ulgę i większą sprawiedliwość podatkową. I po co było tyle niedasizmu i wyrzekania na Polskę 2050, jak to śmie się domagać tych zmian? Nie było wczoraj pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz na tej konferencji.
0: No bo był minister finansów.
1: Ale to minister Pełczyńska-Nałęcz jako pierwsza zaczęła głośniej w rządzie mówić o konieczności zmian w progach podatkowych.
0: Możliwe, że tak było. Ja nie zabieram jej tego. Faktycznie mówiła, wiele osób mówiło o tych kwestiach. I chwała za to tym wszystkim, którzy o tym mówili. Ale ta dyskusja w ogóle o tym, że Polki i Polacy lepiej zarabiają i szybciej wpadają w drugi próg podatkowy, tak? No bo to przecież jakbyśmy przejrzeli media społecznościowe różnych osób, takich, nie mówię związanych z polityką, to nie jeden pokazywał swój odcinek, gdzie nagle podatek był wyższy, no bo zaczął więcej zarabiać. Więc rząd zareagował na to. zarabiamy więcej, no ale też nie zabierajmy tym ludziom tych pieniędzy. No, pracowali, ciężko pracowali, należy im się, to jest lepsza sytuacja gospodarcza, jest mniejsza inflacja, jest więcej pieniędzy, no ale to też niech państwo nie łupi ich później, tak? Dlatego, że lepiej ich zarabiają.
1: To jak jesteśmy przy Polsce 2050, to jedna dygresja. Pan jest zwolennikiem

0: zwolennikiem tej koncepcji powrotu Szymona Hołowni jako lidera Polski 2050 i przejścia na stanowisko wicepremiera?
1: Znaczy, ja byłem kiedyś przewodniczącym partii. Parlamentarnej partii też, która ma do dzisiaj znaczenie. I ja bym nie chciał, znaczy ja nie chciałem, żeby ktoś mi tam mówił, kogo mamy delegować do rządu, albo co mamy robić w Sejmie, jak się mamy zachowywać, co popierać, a co nie. No bo każda partia jest suwerenna w tych decyzjach. I tak samo jest z Hołownią. Znaczy, jeżeli klub parlamentarny, czy partia desygnuje go do rządu, za kogoś, czy dodatkowo, no to to jest decyzja tej partii. No nie mnie to komentować.
0: No. No tak, tylko ile razy można wchodzić i wychodzić z polityki, no. Który to już raz, jak Szymon Hołownia zmienia zdanie i zastanawiam się nad tym, że jednak no, liderzy koalicji pozwalają Szymonowi Hołowni na to, żeby raz odrzucał propozycję bycia wicepremierem po to, żeby po kilku miesiącach namysłu stwierdzić, że no on jednak by chciał.
1: No ale to jest jego decyzja, naprawdę, panie redaktorze.
0: Ale to jest rząd koalicyjny.
1: No ale co my możemy zrobić? Znaczy, próbuję się dzisiaj teraz tak poczuć, nie wiem, jakbym był dzisiaj liderem jednej z dużych partii tak koalicyjnych, czy nawet premierem. No, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z koalicjantów i mówi, dzisiaj ja bym chciał być w rządzie, i mam na to uchwałę partii, uchwałę klubu, wszystkie ciała statutowe. Mówię, że ja mam wejść do rządu. To jaką ja jako premier czy szef największej partii politycznej mam na to wpływ? No, przyjmuję to po prostu i tak robimy. To są wewnętrzne decyzje każdej partii. Tak jak ja bym dzisiaj nie chciał, żeby na przykład tam, gdzie są obszary, na które wpływa dzisiaj Koalicja Obywatelska, nie wiem, na przykład Lewica, czy ktoś inny mówił, kto ma być naszym ministrem. No, naszym ministrem na przykład w cyfryzacji od spraw bezpieczeństwa jest Paweł Olszewski. Ja nie chciałbym, żeby ktoś nam dyktował, nie Olszewski, a ktoś inny.
0: Okay.
1: No, po prostu jest Paweł Olszewski.
0: Zagłosuje pan za kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Tak, oczywiście.
0: Bez problemu?
1: Bez żadnego.
0: Dlaczego?
1: Bo ja poznałem pana ministra, miałem przyjemność z nim pracować jako osoba, która no, zajmowała się tymi kwestiami wszystkimi, sztucznej inteligencji, cyfryzacją, nowymi technologiami w Sejmie i mieliśmy nieraz możliwość rozmowy na ten temat. Znaczy większego eksperta i fachowca, jeżeli chodzi w ogóle o pracę na rzecz państwa, nie widziałem. Nie był nigdy parlamentarzystą, nie był w żadnej partii, nie afiszuje się politycznie, a to, że pracuje dla jakiegoś rządu, no przepraszam bardzo, no, można.
0: A jaki jest cel umieszczenia Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym?
1: Myślę, jego nieugiętość, wiedza i taki trudny charakter, w sensie trudny, w tym sensie, że on tylko i wyłącznie przyjmuje argumenty, nie ma polityki. Znaczy jest argument, jeżeli ten argument działa na korzyść państwa, to ja go przyjmuję. Ja wspomniałem o tych naszych rozmowach dotyczących pracy w mojej komisji. Przychodzi się z ustawą, pracujemy nad ustawą. Tu zyskujemy jako państwo, tu zyskujemy jako Polki, Polacy, tu będzie dobrze wszystko działało, dobra, to tam ustawę
0: przyjmujemy. Okej, ja to rozumiem, tylko że musi być jakiś powód, dla którego Koalicja Obywatelska zrywa z zasadą, którą sama chciała wprowadzić, że nie można zrobić transferu z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Przecież moglibyście znaleźć innego kandydata. Dlaczego to akurat Maciej Berek? Bo ja cały czas zachodzę w głowę, jaka jest koncepcja albo jaki komunikat chcecie tym wysłać. Już nie mówiąc o problemach, tylko dokończę myśl, które też ta kandydatura powoduje, bo to jednak jest pewnego rodzaju pretekst dla prezydenta Karola Nawrockiego do tego, żeby na przykład nie odbierał ślubowania albo zwlekał z odebraniem ślubowania od Macieja Berka.
1: Ale były inne postacie zgłoszone przez nas i co? I mieliśmy szopkę, dwóch zaprzysiężonych, reszta nie. Jakieś dziwne zachowania prezydenta Nawrockiego. Czy wie pan, znaczy ja już odkładam po prostu prezydenta na bok, bo on robi nam na złość. Po prostu krzywdząc
0: innych. Ale tak jak obiecywał, to prawda, obiecywał.
1: Dlaczego? Znaczy, ja mam takie wrażenie, że dzisiaj kogokolwiek nie zarekomendowałby Donald Tusk. Kogokolwiek. Nie? Wymyśliłby kolejnego profesora, czy jakąś najważniejszą...
0: No, ale od sędziego Patyry ostatnio prezydent przyjął ślubowanie.
1: Ale znaczy, czy pan nie zauważył, że jak to w ogóle wygląda? Znaczy, że my w ogóle się na tym pochylamy. Znaczy, była pani poseł Pawłowicz, tak? Znaczy, no, absolutnie zaangażowana politycznie. Znaczy, powołana i oni z tym nie mieli problemu. Mówię o PiS-ie, o prezydencie. Raz, dwa, trzy, podpisane, powołane. Przychodzą ludzie, którzy nie są w ogóle związani z polityką. Prezydent odrzuca i powiedział, że on ich nie przyjmie, bo to jest polityka. No, znaczy, to się już tak wszystko brutalnie zmieniło przez prezydenta Nawrockiego, że ja już nawet nie wiem, jak to komentować, mówiąc szczerze.
0: No tak, tylko że z drugiej strony no, sami mówiliście, że tego rodzaju transfery są niedopuszczalne. To znaczy,
1: ale
0: że
1: nie idzie Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: No ja rozumiem, ale Maciej Berek tworzył priorytety rządu Donalda Tuska. No możemy mówić, że on nie ma legitymacji partyjnej, ale mówienie, że nie jest politykiem, no jest jakimś nadużyciem.

0: Ale dobrze, ale jeżeli my będziemy wyrzucali ludzi poza nawias tylko dlatego, że ktoś jest bardzo dobry, ale pracował dla jakiegoś rządu, to naprawdę już zejdziemy na jakieś na przykład takie.
1: Ale myślisz, że ta kandydatura absurdy przejdzie?
0: Bo tam, na pewno.
1: Tak? Koalicjanci, tak. Anna Maria Żukowska też zagłosuje za.
0: Myślę, że tak. Że znam panią poseł, więc myślę, że...
1: Jak dużym zagrożeniem dla państwa polskiego jest obecność Marcina Romanowskiego w Tyraspolu w Naddniestrzu?
0: Zgadzam się ze wszystkimi ekspertami, którzy mówią, że olbrzymim. Jeżeli to jest teren kontrolowany przez Rosję od, nie wiem, 30 lat, jeżeli dobrze pamiętam, który de facto nie należy do Mołdawii, tylko jest tak naprawdę pod kontrolą służb specjalnych i rządów rosyjskich. No to jeżeli ktoś tam przebywa, to nie przebywa tam za darmo, tylko musi się czymś podzielić. Pan Romanowski raczej pieniędzy nie ma, więc ma wiedzę, a wiedzę ma olbrzymią, bo przez lata był w polityce i był w bardzo ważnym ministerstwie, Ministerstwie Sprawiedliwości. Więc ma dostęp szczególnie do wiedzy o swoich kolegach i koleżankach z partii. Ma dostęp do ich, nie wiem, o tym, co oni robili, czego się boją, czyli można by było ich szantażować.
1: Jakie są mechanizmy władzy w Polsce?
0: Dokładnie, jakie są mechanizmy władzy, kto z kim współpracuje, z kim można, kogo można też pozyskać do współpracy. Potężna wiedza tego człowieka. To, co się wydarzyło, jest naprawdę bardzo niebezpieczne i proszę zwrócić uwagę, że to już jest drugi człowiek z obozu Prawa i Sprawiedliwości, który niestety, czy prawicy, który przechodzi na tamtą stronę, czyli na stronę dzisiaj największego agresora, czyli agresora, nazywa się Rosja. Który
1: dało się tego uniknąć? Czy polskie służby mogły coś zrobić, żeby zatrzymać Romanowskiego?
0: No, chował się najpierw pod parasolem Orbana.
1: Tak, ale ja mówię o tym, po tym jak w kwietniu Orban przegrał w wybory, to Romanowski zniknął, były doniesienia.
0: No ale ucieka. No, pan też, proszę pamiętać, że to jest bardzo delikatna sprawa. No, nasze służby nie mogą penetrować sobie różnych innych państw. A jeszcze jest jedna
1: oficjalnie
0: rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Przypominam bezczelną i karygodną wypowiedź posła Matyckiego, który zagroził, że funkcjonariuszy, którzy by się odważyli na taki ruch, to chodziło wtedy bardziej o Ziobrę niż o Romanowskiego, powinno się odszczelić. Cytuję, to jest cytat z Matyckiego. Więc jeżeli politycy grożą funkcjonariuszom służb specjalnych w Polsce, że się ich zabije, że zamorduje, no to wie pan, no to my już żyjemy naprawdę w bardzo dziwnym kraju.
1: To zapytałem, czy dało się coś z tym zrobić wcześniej, a czy da się coś zrobić z obecnością Marcina Romanowskiego dalej, bo premier wczoraj mówił, że będziemy szukać sposobów, żeby ściągnąć Romanowskiego do kraju.
0: Ja myślę, że czym mniej się będzie o tym mówił, o tym lepiej. To jest trochę tak jak w dyplomacji. Znaczy dyplomacja tak naprawdę robi się poza kamerami, poza tym, co się widzi tak w mediach. Robi się to w gabinetach i myślę, że tutaj czym mniej o tym my politycy będziemy mówili, damy tak naprawdę działać polskim służbom, tym będzie lepiej.
1: To na koniec jeszcze propozycja Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia Rozwój Plus, by w Polsce politykę migracyjną regulowało nie dość, że Ministerstwo Migracji, to jeszcze żeby stworzyć taką służbę migracyjną. Ja rozumiem, że premier się inspiruje amerykańskim ICE, tą służbą deportacyjną i migracyjną. To dobry pomysł?
0: Znaczy, poziom hipokryzji naprawdę mnie już bawi chyba, bo to już nie można. Znaczy, słyszymy Błaszczaka, który krytykuje nasze relacje z Ukrainą. Mam sam jako minister obrony różne rzeczy mówił i robił, już nie chcę o Błaszczaku teraz mówić. Morawiecki, który był premierem rządu przez długie, długie lata, za którego rządów wpuszczono najwięcej migrantów do Polski. Już nie chcę się pastwić nad nimi, ale przecież była cała afera wizowa, że wydawano nielegalnie wizy i to też od razu powiem, to nie jest tak, że ktoś w Polsce opowiadał, że to jest jakaś wymyślona afera wizowa, dlatego że to służby amerykańskie poinformowały polski rząd, że złapali bardzo groźnych przestępców, którzy mieli polską wbitą wizę w paszport. Tak? To się wydarzyło na terenie Stanów Zjednoczonych i taka notatka do Polski dotarła. Więc wpuścili najwięcej ludzi, mieli aferę wizową. Do tego nie uszczelnili granicy na granicy między Polską a Białorusią, to dopiero my musieliśmy ją uszczelnić i 100% dzisiaj jest skuteczności tej zapory. A oni dzisiaj wychodzą i mówią, że oni będą prowadzili politykę migracyjną. No po prostu już chyba nie warto ich komentować.
1: No ale to chyba jest licytacja na to, kto przyjmie bardziej radykalne stanowisko względem migracji w ogóle.
0: No to przegra na tym Morawiecki. Znaczy, jeżeli to jest jego zamysł, uważam, że głupi, przepraszam za takie słowa, nie powinienem z rana o tym mówić. No to on przegra z Braunem, znaczy nikt z Braunem nie wygra, znaczy z hipokryzją, z tymi niebezpiecznymi, głupimi hasłami Brauna nikt nie wygra, więc jeżeli to jest jego strategia, to na niej po prostu przegra i tak jak ma dzisiaj 5-6%, będzie miał 3. Koniec, kropka.
1: Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dobrego dnia i dobrej końcówki wakacji.
0: Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: I teraz patrz. Najpierw kozujesz, potem podajesz.
2: Tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jej, udało się. Widzisz?
1: Pięknie. Teraz jeszcze raz.

0: ad vocem do naszej rozmowy z Grzegorzem Napieralskim, z panem posłem. Na czwartej i piątej stronie Gazety Wyborczej tekst Iwony Szpali i Agaty Kondzińskiej o tym, że plan ministra Berka na Trybunał Konstytucyjny zna niewielu, bo inaczej, jak piszą dziennikarki, by nie wypalił. W Koalicji Obywatelskiej panują bojowe nastroje. Politycy kibicują decyzji Tuska i mają własną opowieść o Macieju Berku, że nigdy nie był politykiem i potrafi zachować niezależność. Opisują go jako eksperta i znawcę prawa. W debacie nad Berkiem jest też więcej znaków zapytania. Żadna ze stron nie zna roli, którą ma odegrać w Trybunale. Decyzje zapadały w wąskim gronie, a plan zna niewielu, by druga strona nie miała czasu na odpowiedź. Tusk ma zaufanie do analiz i rekomendacji Berka. Jest plan do zrobienia. Berek ma zadanie. Jaki będzie efekt, okaże się za miesiąc, dwa, trzy. Tak podsumowuje jeden z ważnych polityków Koalicji Obywatelskiej. A na siódmej stronie, to już drugie ad vocem i ostatnie do naszej rozmowy, Romanowski Marcin był widziany w Tyraspolu, tak pisze Bartosz Wieliński. Z informacji Gazety Wyborczej wynika, że nie ma wątpliwości, że Marcin Romanowski faktycznie przebywa w kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów i gangsterów Naddniestrzu. Ustaliły to zaprzyjaźnione służby specjalne. Romanowski był tam widziany. Informatorzy twierdzą, że zbieg prawdopodobnie korzysta z pomocy księży Sercanów. Zakon prowadzi w Naddniestrzu 5 parafii, jedna działa w Tyraspolu, a jak przypomina Gazeta Wyborcza, właśnie do zakonu serców księży Sercanów należał także i należy ksiądz Michał Olszewski, także zamieszany w sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Za półtorej minuty Ewelina Kamińska i najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Nie ma zagrożenia, a myśliwce wróciły do baz, informują wojskowi. Maszyny zostały poderwane w nocy w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. W patrolowaniu polskiej przestrzeni powietrznej uczestniczyły m.in. holenderskie siły zbrojne. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikat o możliwym zagrożeniu. Później RCB wysłało wiadomość o zakończeniu zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę i odwołaniu alertu. Rosyjskie rakiety spadły m.in. na Kijów. Zginęło co najmniej 8 osób. Zostały uszkodzone bloki mieszkalne, a w niektórych dzielnicach nie ma prądu. Podatki w dół dla ponad 3 milionów osób. To zapowiada rząd. W planach jest podniesienie progu podatkowego, nowa stawka PIT oraz wyższy CIT dla dużych przedsiębiorstw. To ulga dla wielu osób, podkreślał w naszym studiu poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.
11: W tej zmieniającej się sytuacji gospodarczej, gdzie zmalała inflacja, podniosły się wskaźniki gospodarcze, ludzie, którzy coraz więcej zarabiają, nie wpadali bardzo szybko w drugi próg podatkowy, no bo przecież to stało się takim, chcę powiedzieć, że bolączką, ale coś, co Polki

0: Polacy widzieli, więc rząd na to zareagował i to się od przyszłego roku zmieni. 3,5 miliona Polek i Polaków na tym zyskają. Zyskają duże pieniądze.
1: O opinię w sprawie rządowych zmian podatkowych zapytamy chwilę po 8 Wojciecha Machulskiego z Konfederacji. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Do Rzeszowa trafiło 12 osób, które wcześniej przebywały w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do 3 miejskich szpitali, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Stan jest dobry, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
1: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów. 2 osoby przybywają w Egerze, a 3 w Miszkolcu. Nie żyje podporucznik Józef Kowalczyk, jeden z ostatnich Polaków, którzy walczyli w bitwie o Monte Cassino w maju 1944 roku. Po wojnie przez ponad 70 lat mieszkał za granicą. Do ojczyzny powrócił w 2018 roku. Józef Kowalczyk został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino. Miał 102 lata.

0: ciągu dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami także burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura od 20 stopni nad Bałtykiem, 23-24 stopnie w centrum, na wschodzie i na zachodzie, a na południu wręcz gorąco, 30 stopni na Podkarpaciu, 29 w Małopolsce. I teraz też mamy więcej czasu na sport.
1: Wow.
0: Filip Jastrzębski
1: bardzo się
0: z tą
1: cieszę.
0: Nieskrywaną radością, 7.33 na zegarach.
2: Sport.
1: Także tego.
0: Także tak. No i co teraz?
1: Cincinnati.
0: Stany Zjednoczone.
1: Stanie jakim?
0: Ohio?
1: Tak, Ohio się pisze. Tam właśnie jest to miasto Cincinnati. Ładne miasto i ładnie gra Iga Świątek w tym mieście. Radzi sobie bardzo dobrze. Przypomnę, ona broni tytułu, bo w ubiegłym roku triumfowała właśnie w tym turnieju rangi WTA 1000 i teraz też idzie jak burza, pokonuje kolejne rywalki. Tym razem nie dała większych szans francuzce Diane Parry. Wygrała w 2 setach do 3. Trener tenisa Michał Gawłowski widzi postęp w grze Igi Świątek.
3: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji i z tego się cieszmy. Teraz jest najważniejszy turniej w tym roku, można powiedzieć, który jeszcze został, czyli US Open. Miejmy nadzieję, że forma się utrzyma. Miejmy nadzieję, że będzie kolejne zwycięstwo.
1: Następną rywalką Igi Świątek będzie reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina, która tej nocy wygrała z Rosjanką Dianą Schneider. Będzie to 14 pojedynek obu tenisistek. 7 razy wygrała Świątek, 6 razy górą była Rybakina. Co ciekawe, obie panie ostatnio zmierzyły się całkiem niedawno, bo w ubiegłym tygodniu w finale turnieju w Toronto Polka wygrała wówczas w 2 setach.
0: Zmieniamy dyscyplinę.
1: I o piłce nożnej będziemy mówić i o europejskich pucharach, a raczej decydującej fazie kwalifikacji z tych pucharów z 4 polskimi zespołami, więc dzisiaj gratka dla fanów klubowego futbolu. O rozgrywki wyższej rangi, czyli Ligę Europy, zagrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Nastroje w zespole mistrza Polski sprawdził Dawid Cytrowski.
4: W europejskich pucharach Lech Poznań jest w tym sezonie jak dr Jekyll i pan Hyde. Na wyjazdach pokazuje piękną twarz, po której kibice pieją z zachwytu i z dumą przyznają, że Lechici grają jak na mistrzów Polski przystało. No ale u siebie to jakby inna drużyna. Zagubiona, schematyczna i popełniająca proste błędy. Zresztą w poprzednim sezonie wyglądało to podobnie. Porażki z Crveną Zvezdą Belgrad, KRC Henk, Szachtarem Donieck, czy w tym sezonie z AGF Orchus, no to nie wzięło się znikąd. Lech ma problemy przy bułgarskiej, choć trener Nils Frederiksen uważa zupełnie inaczej.
5: Uważam, że potrafimy grać dobrze także u siebie i liczę na duże wsparcie ze strony kibiców. Liczę na to, że będzie ich dużo i że

0: nas dopingować. Naturalnie, mieliśmy niełatwe mecze, także w Europie, jeżeli chodzi o postawę tutaj przy bułgarskiej, również w zeszłym roku, także oczywiście pamiętamy ten mecz z Orchus, ale myślę, że stać nas na to, żeby zaprezentować się z dobrej strony. Wiemy, że czeka nas trudne spotkanie, wiemy, że rywal jest z kategorii tych bardzo, bardzo silnych, aczkolwiek my także mamy odpowiednią jakość i liczę, że to będzie dobry występ w naszym wykonaniu.
1: Przed jutrzejszym meczem Duńczyk ma jeszcze jeden ból głowy. Kontuzję złapał kapitan Mikael Isak. Nie będzie go przez 3 tygodnie, a sprawy paszportowe spowodowały, że Terry Jegby i Janik Aniero dopiero wrócili do Wielkopolski po blisko 2-tygodniowej absencji.
2: Jagiellonia ma teoretycznie łatwiejsze zadanie, bo przyjdzie jej się zmierzyć z Iberią Tbilisi. Nie ma jednak mowy o lekceważeniu rywala, mówi trener białostoczan Adrian Siemieniec.
3: Dwa zespoły marzą o tym, żeby w tej lidze Europy się znaleźć. To jest bardzo wartościowe, a wszystko, co jest bardzo wartościowe, to jest trudne. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz. To jest minimum 180 minut spotkania i on ma różne scenariusze. Na koniec trzeba doprowadzić do tego, żeby pokonać swojego przeciwnika na przestrzeni 2 spotkań. Jest uczciwie, każdy ma po jednym meczu u siebie i będziemy na pewno chcieli zrobić wszystko, żeby w dobrych nastrojach polecieć tam na mecz, ale awans rozstrzygnie się na przestrzeni 2 spotkań, to jestem przekonany.
2: Dwie polskie drużyny spróbują awansować do Conference League, ale nie będzie o to łatwo, szczególnie dla Górnika Zabrze, który będzie musiał stawić czoła AS Monaco. O tym utytułowanym rywalu tak mówi obrońca Zabrzan Rafał Janicki.
4: Mają młody zespół z paroma doświadczonymi zawodnikami i pokonując Liverpool nawet w sparingowym meczu, to znaczy, że potrafią grać w tą piłkę i na pewno są groźni. Ja myślę, że pozytywne nastawienie jest na zespole i to jest mecz taki, gdzie my tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy zasadą, że do 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko w tym meczu.
2: Raków Częstochowa trafił na Hajduka Split, czyli wicemistrza Chorwacji. Będzie to wyjątkowy mecz dla obrońcy Rakowa, Frana Tudora, który zaczynał karierę właśnie w Hajduku. Przepraszam,
5: nie, szklanką stuknąłem.
2: Dobrze, już teraz?
5: Tak, już się uspokoiłem. Tak,
2: pozwolisz
5: wszystko
2: mi
5: jest
2: dokończyć
5: dobrze.
2: Zdanie?
5: Tak.
2: Dobrze,
5: nie krzycz.
2: Ja państwu powiem dalej. Fran Tudor, wspomniany, zaczynał karierę właśnie w Hajduku Split, a następnie właśnie trafił do Rakowa Częstochowa, więc to będzie dla niego wyjątkowe spotkanie, a tak o nim mówi.
6: Na pewno będą spróbowali przed dużą ilość kibiców zrobić wszystko, żeby wygrać na swoim boisku, na swoim terenie. My musimy zagrać dosyć mądrze ten pierwszy mecz. Tak, na pewno będzie gorąca. Torcida jest dobrze poznata tutaj też w Polsce. Natomiast chłopaki wiedzą, co ich czeka i nie możemy się doczekać tak naprawdę, żeby wyjść na to boisko i zagrać mecz. Wiem, że to jest dość młoda drużyna. Mają naprawdę jednego piłkarza, który robi różnicę, to jest Marko Lewaja. Pusz też też dobry piłkarz. Natomiast zrobimy dobrą analizę i zobaczymy.
2: Mecz Lecha rozpocznie się o 18:00, mecz Jagiellonii o 19:00, Górnik rozpocznie spotkanie o 20:00, a Raków o 21:00. To gdybyś tak cały długi wieczór chciał spędzić z polską piłką globową, to właściwie od 18:00 do 23:00 można oglądać.
5: Ale
2: oglądać,
5: się nałożą oglądać, te mecze.
2: Nałożą, ale to tacy wytrawni kibice futbolu jak ja mają kilka urządzeń wtedy i mogą wszystkie mecze oglądać za jednym zamachem. Nie jest to łatwe. Moja żona zawsze się zastanawia, jak ja to robię i czy rzeczywiście oglądam. Szczególnie, że też w telefonie wtedy siedzę. No ale trzeba mieć oczy dookoła głowy.
5: Wzrok masz taki rozbieżny,
2: dlatego
5: tak?
2: Właśnie mam Zeza. Za oceanem po 2 meczach bez gola znów skuteczny Robert Lewandowski. Polak wywalczył karnego i wykorzystał 11, dając zwycięstwo Chicago Fire nad Orlando City 2-1 i jego drużyna zajmuje 3. miejsce w tabeli wschodu w lidze MLS.
5: No nie będę ukrywać. Fajnie cię było zobaczyć i posłuchać.
2: I wzajemnie.
5: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej.
2: Dziękuję
5: dobrego dnia
2: bardzo.
5: Dla ciebie.
2: Wzajemnie.
5: Siódma 41 na zegarach, a my mamy połączenie z Pawłem Buszką, dziennikarzem, reporterem Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
7: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiać oczywiście o Ukrainie i o sytuacji zarówno tej frontowej, jak i politycznej w Ukrainie. Zacznijmy od tego, jak minęła noc w samej Ukrainie, bo wiemy, że był zmasowany rosyjski atak na Kijów.
7: No tak, to była wyjątkowo niespokojna noc. Niestety liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów rośnie, bo jeszcze godzinę temu było to 6, teraz władze miasta podały, że jest już 12 zabitych.

0: zabitych, a ponad 30 osób odniosło rany. I niestety ten bilans może rosnąć, no bo wciąż trwają akcje poszukiwawcze. Przede wszystkim w dzielnicy Sołomianka, tam gdzie najprawdopodobniej rakieta uderzyła w górne piętra bloku dziewięciopiętrowego. W momencie najintensywniejszych ataków w nocy w ciągu 20 minut słychać w Kijowie było wybuchy około 20 rakiet, a Rosjanie do ataków oprócz własnych rakiet balistycznych, co ważne, używali także północno-koreańskich rakiet KN-23. Do tego doszły drony, też te drony odrzutowe. Tak więc ta noc była naprawdę niespokojna i niestety, jak mówiłem, ten bilans wciąż może rosnąć.
1: Pawle, to porozmawiajmy teraz o sytuacji politycznej, bo prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił wiceszefową swojej administracji Irynę Mudrą. Ukraińskie organy antykorupcyjne podejrzewają ją o udział w grupie piorącej pieniądze z korupcji. Opublikowały służby dokumentujące to nagrania z podsłuchów. Powiedz, jak sprawę komentuje sam Wołodymyr Zełenski? Co się o tym mówi nad Dnieprem? Jeszcze dodam jedno pytanie. Jak to się wpisuje w wezwania także byłego ministra obrony do rozpisania jednak w Ukrainie wyborów?
0: Tak, tak, ta sprawa wyjątkowo bulwersuje, no bo jest wojna. Korupcja bulwersuje, a bulwersuje po tysiąckroć, bo na wschodzie giną żołnierze, a w Kijowie giną cywile. No a wydaje się, że Wołodymyr Zełenski niestety nabrał wody w usta. Jedyną jego reakcją było właśnie zwolnienie Iryny Mudrej, czyli wiceszefowej swojego biura. Prezydent nie wspomniał też o tej sprawie w swoim tradycyjnym, co wieczornym orędziu wczoraj wieczorem. Służby prasowe ukraińskiego prezydenta na pytania dziennikarzy o możliwą konferencję prasową zakomunikowały, że na razie taka nie jest planowana. No a pytań jest wiele, no bo przeszukania były już wiceszefowej biura Zełenskiego i wysuwane wobec niej podejrzenia. To tak naprawdę echo największej w historii Ukrainy afery korupcyjnej z grudnia zeszłego roku. No wówczas posadę stracił szef biura prezydenta, jego bardzo bliski współpracownik Andrii Jermak. Inny podejrzany, blisko związany z Zełenskim, biznesmen Timur Mindicz, salwował się ucieczką do Izraela, a ówczesny szef resortu sprawiedliwości Herman Hałuszczynko, mówi o sprawie sprzed kilku miesięcy, trafił do aresztu i to na kaucję dla niego miały być przeznaczone nielegalne 150 milionów hrywien, czyli około 3 milionów dolarów, w pranie których zaangażowała się wiceszefowa biura prezydenta Zełenskiego. No tak przynajmniej twierdzą organy antykorupcyjne.
2: Dziwię się, że ludzie, którzy dziś znajdują się u władzy, nadal postrzegają siebie jako tych, do których struktury antykorupcyjne nigdy nie dotrą. Wierzą w swoją bezkarność z absolutnie niezrozumiałych dla mnie powodów.
0: No tak podkreślał znany kijowski publicysta Witalij Portnikow. W dalszej części wypowiedzi na swoim blogu oskarża on bliskich współpracowników Zełenskiego nie tyle o nieroztropność, ale po prostu zwykłą głupotę. Tutaj warto zaznaczyć, że sprawie nadano kryptonim Forrest Gump od nazwy dość nierozgarniętego bohatera amerykańskiego filmu. No i co tu dużo mówić, nieprzewidzenie tego, że organy antykorupcyjne przyjrzą się dokładnie pieniądzom na kaucję przeznaczoną dla osoby aresztowanej właśnie o korupcję, no wydaje się być daleko posuniętą nieroztropnością. No i taką nieroztropnością wykazała się właśnie wiceszefowa biura Zełenskiego. A pikanterii tutaj dodaje fakt, że pieniądze prano przez Sens Bank. To taki bank, spory bank upaństwowiony w 2023 roku, a ten bank był wcześniej własnością rosyjskich oligarchów blisko związanych z Putinem. Większość komentatorów nad Dnieprem przewiduje, że ukraińskie służby antykorupcyjne publikować będą kolejne nagrania, które mogą obciążać kolejnych polityków i urzędników z otoczenia prezydenta Zełenskiego. Tak więc można czekać, niestety z punktu widzenia Zełenskiego, na kolejne odcinki tej sprawy. A jak mówiłem, ta kolejna odsłona korupcyjnych machinacji jest echem tej ogromnej afery sprzed kilku miesięcy. Tutaj warto jeszcze przypomnieć, że wówczas okazało się, że osoby bardzo blisko związane z Zełenskim zarobiły w sposób korupcyjny około 100 milionów dolarów, a za te pieniądze pod Kijowem budowane były luksusowe domy, między innymi dla ówczesnego szefa biura prezydenta Andrija Jermaka. Z tych ujawnionych kilka miesięcy temu podsłuchów wynikało, że jeden z domów miał być budowany dla niejakiego Wowy. To zdrobnienie od Wołodymyra i choć nie ma na to jasnych dowodów, no jest wiele opinii, że chodzi tu o pierwszą osobę w państwie. Tamta sprawa, kolejne echa i te kolejne echa tych kolejnych skandali korupcyjnych mocno uderzają w zaufanie do Zełenskiego. To widać w sondażach. Obecny skandal przypadł też na trudny wizerunkowo dla ukraińskiego prezydenta czas, no bo od miesiąca Wołodymyr Zełenski

0: konfrontowany jest z dużym niezadowoleniem społecznym i protestami wywołanymi z kolei dymisją przez Zełenskiego popularnego ministra obrony Michała Fedorowa, o czym wspominałeś. Wczoraj ostatecznie ukraiński parlament zatwierdził następcę Fedorowa. Sam Fedorow wystąpił z apelem o to, by mimo wojny rozpisać wybory, no bo jak mówił, według niego obecna władza po prostu zdegradowała, no i nie radzi sobie z efektywnym rządzeniem. Słowa Michała Fedorowa padły w bardzo istotnym momencie, no i słowa popularnego byłego ministra obrony są przez Ukraińców słuchane.
1: Paweł Buszko. Pawle, bardzo ci serdecznie dziękuję. Paweł jest oczywiście dziennikarzem Polskiego Radia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: A w naszym studiu, bo już prawie 7:48 na zegarach, 47 nadal, jeszcze 47.
2: Ale za 30 sekund będzie
1: już
2: 48.
1: Już się uda, tak. Błażej Kwaśniewski z redakcji Dzień gospodarczej. Dobry. Dzień dobry, Błażej.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Rząd odkrył karty w sprawie zmian w systemie podatkowym i od tego tematu rozpoczniemy dzisiejszy magazyn Saldo. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj wprowadzenie nowego progu podatkowego w wysokości 24%. Będzie on obowiązywał w przedziale 130-150 tysięcy złotych, co jednocześnie oznacza, że pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy. Na zmianach ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Ogłoszone właśnie zmiany mają sprawić, że z jednej strony jej przedstawiciele tejże klasy średniej łagodnie będą odczuwać przekroczenie progu 120 tysięcy złotych. Dziś jest to przeskok o 20 punktów procentowych z 12 do 32%. A jednocześnie sprawi to, że w naszych portfelach zostanie więcej pieniędzy. Według słów premiera Donalda Tuska na tych rozwiązaniach skorzysta około 3,5 miliona osób.
5: Od czasu, kiedy objęliśmy ster rządów, płace w polskiej gospodarce, a więc mówimy o wszystkich, którzy pracują, wzrosły o 30%. Ale te wysokie płace czasami okazywały się właśnie taką obietnicą, która jesienią okazywała się obietnicą nie do końca spełnioną, właśnie dlatego, że ludzie wchodzili w drugi próg.
4: I zamiast 12 płacili 32%. W efekcie, pomimo takiej samej kwoty wynagrodzenia, na przykład pracownik zarabiający 13 tysięcy złotych brutto dostaje na rękę 2 tysiące złotych mniej. Z taką sytuacją w ubiegłym roku do czynienia miał już co dziesiąty podatnik, a z każdym kolejnym rokiem takich osób będzie coraz więcej. A ile one będą mogły zyskać na zapowiedzi danych zmianach?
6: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
4: Ta pełna korzyść w wysokości 3600 zł, o której przed chwilą mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, będzie odczuwalna dla osób, które zarabiają co najmniej 15 tysięcy złotych brutto. W przypadku wynagrodzenia na poziomie 13 tysięcy będzie to nieco ponad 2 tysiące, a przy pensji w wysokości 12 tysięcy około 250 zł. A co na to wszystko eksperci? Ci oczywiście chwalą ten ruch rządu, jednocześnie mówią też o pewnym niedosycie, czy też działaniu na otarcie łez. Bo po pierwsze, o czym zresztą mówił sam premier, oznacza to odłożenie do lamusa kwestii podniesienia kwoty wolnej od podatku. A po drugie, jak dodaje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, zaproponowane właśnie rozwiązania tylko częściowo urealniają wysokość progów podatkowych do obecnych zarobków.
7: Trzeba było zarabiać około dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku, żeby wejść w drugi próg podatkowy. Dziś to jest 1,2 tak naprawdę przeciętnego wynagrodzenia. Z zasady, żebyśmy mówili o tym, że podążamy ze skalą podatkową za inflacją i wzrostem płac, to dziś próg podatkowy powinien być na poziomie mniej więcej nawet 170 tysięcy złotych.
4: Ale na to dziś naszego państwa nie stać, o czym zresztą mówi nie tylko minister finansów, ale również na przykład ekonomista Marek Zuber.
8: Nasilenie się różnego rodzaju potrzeb, z jednej strony wynikającej z poprzednich rządów jednak, z tych różnych pomysłów, które zwiększały wydatki budżetu, a z drugiej strony z takich obiektywnych przyczyn, choćby związanych z wydatkami na obronność. To wszystko powoduje, że naprawdę ten budżet jest bardzo, bardzo napięty.
4: I stąd też, aby sfinansować zapowiadane działania, rząd zapowiedział jednocześnie podniesienie podatków dla najbogatszych. CIT dla firm osiągających roczne przychody powyżej 50 milionów euro ma wzrosnąć z 19 do 22%. Do 5% wzrośnie też tak zwana danina solidarnościowa, czyli dodatkowy podatek dla osób zarabiających powyżej miliona złotych. godna do 250 tysięcy euro, zostanie także możliwość rozliczania się ryczałtem. W efekcie zaproponowane zmiany mają być neutralne dla finansów publicznych. Reforma systemu podatkowego, pod warunkiem, że zaakceptuje ją prezydent Karol Nawrocki, miałaby wejść w życie w

0: przyszłym roku, a to oznacza, że za 2026 będziemy jeszcze rozliczać się na dotychczasowych zasadach.
1: Saldo.
0: W europejskich magazynach jest znacznie mniej gazu niż zwykle o tej porze roku. Zbiorniki błękitnego paliwa są wypełnione na poziomie nieco tylko przekraczającym 60%. To najmniej od 2009 roku. Jak mówi wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak, są dwa zasadnicze powody niskiego wypełnienia magazynów.
2: Po pierwsze, jesteśmy po dosyć mroźnej zimie, kiedy te zapasy, wypełnienie magazynów spadło poniżej 30%. Druga sprawa to oczywiście załamanie dostaw gazu LNG z Kataru. Natomiast Katar nie odpowiadał za bardzo dużą część dostaw do Europy, więc jakby tutaj dostawy w dalszym ciągu będą kontynuowane.
0: Jednocześnie, jak przewiduje ekspert, przed zimą uda zapełnić się europejskie magazyny gazu do poziomu 80%. Dobra wiadomość. Wiadomość jest taka, że ze względu na zjawisko pogodowe zwane El Niño, tegoroczna zima powinna być łagodna, przez co zapotrzebowanie na gaz może być mniejsze.
2: Wskazuje się na to, że może to być nawet największe El Niño w historii, które zazwyczaj prowadzi do tego, że północna półkula jest zdecydowanie cieplejsza w okresie od listopada do grudnia lub nawet do stycznia, więc to może spowodować, że zużycie gazu na potrzeby cieplne będzie zdecydowanie niższe.
0: A to ważne także z uwagi na wysokie ceny gazu. Obecnie jest to ponad 64 euro za megawattogodzinę. To dwa razy drożej niż rok temu o tej porze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował prognozę dotyczącą przyszłości naszych emerytur i raczej nie napawa ona optymizmem. Wynika z niej bowiem, że tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości emerytury do średnich zarobków, będzie sukcesywnie spadać. I o ile jeszcze w przyszłym roku ta relacja będzie plasować się na poziomie nieco powyżej 54%, to już na przykład w 2060 będzie to poniżej 30%. Oczywiście, jak zaznacza Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS, mówimy tu o pewnych prognozach i uśrednieniach. Niemniej pokazuje to pewną tendencję. Nasze świadczenia emerytalne w stosunku do średnich zarobków będą coraz niższe.
3: Średnia stopa zastąpienia nie ma jednak żadnego bezpośredniego przełożenia na wysokość indywidualnej emerytury Kowalskiego. We wzorze na wyliczenie emerytury ZUS nie stosuje stopy zastąpienia. Emerytury oblicza ze składek odprowadzonych przez konkretnego ubezpieczonego. Te składki są oczywiście co roku waloryzowane, dlatego wysokość emerytury Kowalskiego zależy od tego, ile uzbierał na swoim koncie w ZUS i w jakim wieku przechodzi na emeryturę. Innymi słowy, jego indywidualna stopa zastąpienia emerytury może bardzo różnić się od średniej.
0: W najgorszej sytuacji, jak dodaje dr Tomasz Lasocki z Wydziału Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, będą osoby, które mają relatywnie wysokie dochody, a jednocześnie odprowadzają niskie składki. Chodzi tu przede wszystkim o osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. W efekcie odprowadzone składki mogą nawet nie wystarczyć na wypłatę emerytury minimalnej. I stąd też dr Lasocki proponuje pewne zmiany w systemie. Chodzi o uzupełnienie sposobu obliczania tego świadczenia o tak zwany filar bazowy.
4: Tak poprzestawiać pewne elementy w tym algorytmie, żeby każdy obywatel wiedział, że jeżeli będzie wpłacał składki co najmniej od minimalnego wynagrodzenia, co najmniej przez 25 lat, to z pewnością będzie miał już obliczoną emeryturę minimalną, czyli wpłacanie składki dłużej niż 25 lat albo od wyższych niż minimalne wynagrodzenie pozwoli mu cieszyć się z wyższej emerytury z każdą złotówką składki.
0: Dodatkowym sposobem na zwiększenie świadczeń jest oszczędzanie w ramach dostępnych programów w tak zwanym trzecim filarze. Chodzi o takie instrumenty jak indywidualne konta emerytalne czy pracownicze plany kapitałowe. Jak mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, takie oszczędzanie najlepiej zacząć jak najwcześniej.
5: Im wcześniej oszczędzamy, tym lepiej. Mamy możliwość oszczędzania w formach grupowych jak PPE, PPK, ale także indywidualnych IKE, IKZE, OIPE. Także w zależności od tego, czy ktoś woli indywidualne czy grupowe oszczędzanie, to ma taką możliwość.
0: A regularne i długookresowe oszczędzanie na przykład w IKE czy PPK może podnieść sumę comiesięcznych środków w dyspozycji seniora nawet o 60% w stosunku do emerytury wypłacanej przez ZUS. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się wzrostami, a WIG20 po zwyżce o 1,72% ponownie przekroczył barierę 4000 punktów. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,70 zł, kurs euro wynosi 4,32, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.

0: Reklama.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Cyberprzestępstwa, oszustwa, wojna kognitywna i bezkarne kłamstwa oraz ranking szpiegów. Gościem będzie analityczka mediów społecznościowych Anna Mierzyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zakończył się zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Odwołano alert RCB dla mieszkańców wschodu Polski. Zmiany stawek podatków dla klasy średniej. Rząd chce, żeby zapłaciły za to korporacje. Bohaterka, wzór i skromny człowiek. Warszawiacy żegnają Wandę Traczyk-Stawską. Minęła ósma, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Alert RCB o możliwym zagrożeniu na wschodzie kraju odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało w nocy mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia po tym, jak Rosja masowo atakowała Ukrainę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że wiadomość to efekt przeglądu procedur. Po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
2: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
1: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Wszystkie wróciły już do bazy. W wyniku rosyjskiego uderzenia na Kijów zginęło co najmniej 8 osób, ponad 30 zostało rannych. 5 osób poszkodowanych wskutek wypadku polskiego autokaru musi na razie pozostać na Węgrzech, poinformowała wiceministra.

0: Minister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Tymczasem wczoraj do Polski wróciło 12 osób. Wszystkie zostały przetransportowane do Rzeszowa. Więcej wie Dagmara Kędzior.
1: Na Węgrzech pozostało 5 osób. Spośród nich stan 3 jest ciężki lub bardzo ciężki, a to nie pozwala na transport do naszego kraju. Mówiła o tym wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: I te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy. Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
1: Jednak jutro, jak przekazała wiceminister, najprawdopodobniej 2 osoby opuszczą węgierskie placówki.
2: Będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób. Prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
1: Transport odbywa się specjalistycznym samolotem medycznym. Po powrocie do Polski ranni trafiają do szpitali w Rzeszowie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Premier Donald Tusk zapowiada obniżkę podatków dla klasy średniej. Próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy. Jednocześnie osoby przekraczające ten próg mają zapłacić nie 32%, a 24% podatku. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Rozwiązanie chwali ekonomista profesor Robert Ciborowski.
3: Parę lat już te progi nie były podnoszone i przy takim wzroście nominalnych płac, jakie mieliśmy w ostatnich latach, no coraz więcej osób musiało płacić po prostu wyższe podatki. Niewielka zmiana, ale w dobrą stronę i sporo osób ją odczuje już w przyszłym roku.
0: Według szacunków resortu finansów te zmiany może zobaczyć w portfelach 3,5 miliona podatników. Projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Jeśli to się stanie, nowe stawki będą obowiązywać od przyszłego roku. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przekroczył 40 bilionów dolarów. Tak wynika z danych Departamentu Skarbu. Ekonomiści ostrzegają, że tak szybki wzrost zadłużenia USA jest na dłuższą metę nie do utrzymania. O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Oznacza to, że w ciągu ostatnich 9 lat dług Stanów Zjednoczonych się podwoił. Tylko w ciągu ostatnich 5 miesięcy rząd Donalda Trumpa powiększył zadłużenie o bilion, czyli 1000 miliardów dolarów. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe zadłużenie USA wynosi 300 tysięcy dolarów. Dług Stanów Zjednoczonych szczególnie szybko rośnie za prezydentury Donalda Trumpa. Przyczyniają się do tego w dużym stopniu przeforsowane przez obecnego prezydenta niższe podatki, szczególnie dla najbogatszych. Z kolei zapowiadane przez niego dochody z ceł pozostały tylko na papierze. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Pamięć o niej zostanie z nami na zawsze. Tak o Wandzie Traczyk-Stawskiej mówią mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy składają wpisy do księgi kondolencyjnej w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Członkini Szarych Szeregów zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Wpisem do księgi kondolencyjnej żegnały ją dziesiątki osób.
5: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką. No i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
6: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda no, była dla nas przede wszystkim dla tego pokolenia takim wielkim przykładem. Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
7: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość, bohaterstwo, a zarazem ta ogromna skromność to jest coś wyjątkowego.
0: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonimy Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego i żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie działała jako psycholog i działaczka społeczna. Do księgi kondolencyjnej można wpisywać się do soboty.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Termometry pokażą w ciągu dnia od 19 stopni na wybrzeżu przez 24 stopnie w centrum do 31 na południu. Tam też wydano ostrzeżenia przed upałem. Dzień upłynie pod znakiem przelotnego deszczu i burz, ale miejscami będzie się jednak nieco przejaśniać.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Już 8:06 na zegarach. Czwartek, 20 dzień sierpnia przed nami i 232 dzień 2026 roku. Jeszcze trochę liczebników będzie, bo słońce wzeszło.

0: Po dzisiaj o 5.27, a zajdzie o 19.51. Imieniny obchodzą Bernard, Bernarda, Hieronim, Małgorzata, Sabina oraz Samuel. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na drugą polityczną rozmowę poranka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: W naszym studiu pan Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry, panie rzeczniku.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Zadowoleni jesteście w Konfederacji ze zmian, które w podatkach przedstawił rząd?
2: Nie, panie redaktorze.
0: Domyślam się.
2: Ale nie jest to krytyka nieuzasadniona moim zdaniem, dlatego że oczywiście ja uważam, że ten program został pomyślany przede wszystkim jako program PR-owy w związku ze zbliżającą się nieubłaganie kampanią wyborczą. Natomiast myślę, że nie powinno być tak, że nastąpi niewielka mimo wszystko korekta podatku dochodowego dla tych pracujących na etacie kosztem bardzo znacznej zmiany, niekorzystnej zmiany podatkowej dla wielu firm. I tu nie mówię tylko o podatku CIT, tu mówię przede wszystkim o zmianie tego limitu obrotów tak, dla tych, którzy są na ryczałcie. W związku z tym, ponieważ ta zmiana podatkowa jest niekorzystna, to uważam, że prezydent Karol Nawrocki powinien ją zawetować, jeżeli ona przejdzie przez polski Sejm. Dlatego, bo Karol Nawrocki zobowiązał się do zawetowania podnoszenia podatków dla Polaków, a ja tak odczytuję te zmiany. Oczywiście zgadzam się, że drugi próg podatkowy jest w tym momencie problemem, dlatego że ze względu na wzrost dochodów i inflację skumulowaną, coraz więcej ludzi wpada w ten drugi próg podatkowy. To jest oczywiście wszystko prawda. Natomiast no, ta zmiana jest po pierwsze kosmetyczna, po drugie ja bym chciał też poznać plan redukcji jakichś wydatków, dlatego że naprawdę dzisiaj w Polsce mamy gigantyczny deficyt budżetowy. Koszt naszego zadłużenia jest bardzo duży, jeden z największych w Unii Europejskiej. Ja się martwię, i to jest bardzo eufemistycznie powiedziane, stan polskich finansów publicznych. Więc tak, ja też uważam, że drugi próg podatkowy w tym momencie jest za nisko. Natomiast trzeba w jakiś sposób ochronić budżet przed jeszcze większym deficytem, a ja nie czuję takiej intencji ze strony Donalda Tuska, no chyba że z tych firm chce ściągnąć te podatki, ale to też nie jest dobra droga dla mnie.
0: To uporządkujmy. Rozumiem, że obniżka tego drugiego progu podatkowego, podwyżka właściwie tego drugiego progu podatkowego, obniżka w ten sposób podatków. Tak, ale nie przy jednoczesnym obciążaniu przedsiębiorców.
2: Tak, uważam, że drogą do znalezienia pieniędzy na podwyższenie drugiego progu podatkowego, a więc obniżenie podatku dochodowego dla tych, którzy są na dorobku, idzie przez zmniejszenie wydatków budżetu państwa, które są w tym momencie bardzo duże. Wydatki sektora publicznego w tym momencie to naprawdę duże kilkadziesiąt procent polskiego PKB, jeden z największych odsetków w Unii Europejskiej, podobnych do państw skandynawskich, do Danii na przykład, która często była wymieniana jako przykład tego tam państwa opiekuńczego, które na bardzo wiele usług publicznych wydaje pieniędzy. No, już pomijając fakt, że w Polsce te usługi publiczne są na naprawdę niskim poziomie, uważam, że przez redukcję wydatków idzie droga do znalezienia pieniędzy na ten cel, który generalnie jest słuszny. Natomiast uważam, że to jest więcej PR-u niż troski rzeczywiście o pracowników.
0: Premier mówi, że to jest zrównoważenie wysiłku finansowego wszystkich obywateli. Obciążyć trochę, nie radykalnie najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci ciężko pracujący, którzy ciężko pracują na swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę. Tak to premier widzi.
2: Ci ryczałtowcy to nie są duże firmy w bardzo wielu przypadkach. Tam ten obrót oczywiście on robi wrażenie, natomiast no, to jest mimo wszystko obrót, nieczysty zysk, w związku z tym naprawdę wiele firm z tego ryczałtu korzystało. Ja nie uważam, nie zgadzam się tutaj z premierem, że jest to odciążenie i to jeszcze kosztem najbogatszych, bo tam zdaje się również danina solidarnościowa
0: zostać podniesiona.
2: Problem w tym, że przychody z tej daniny solidarnościowej są bardzo niskie. To znaczy jest bardzo wiele sposobów, żeby obejść po prostu płacenie daniny solidarnościowej. Bardzo mało jest ludzi na etacie, którzy zarabiają tak gigantyczne pieniądze, żeby rzeczywiście wpadać w daninę solidarnościową.
0: Ja pamiętam, że daninę solidarnościową tworzył premier Mateusz Morawiecki po proteście osób z niepełnosprawnościami. To właśnie na wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami ta danina miała być przeznaczana. Znaczy wpływy z tej daniny.
2: I de facto, panie redaktorze, stworzył podatek dla chętnych, bo istnieje tyle sposobów, żeby ominąć płacenie tego podatku, że tak naprawdę mało kto go płaci realnie. W związku z tym, no to pięknie brzmi, że od tych najbogatszych sfinansujemy obniżenie podatków tych biedniejszych. Natomiast problem w tym, że jest to nieskuteczne i to pokazały ostatnie lata.
0: Czyli o co pańskim zdaniem chodzi w tej całej operacji? To jest tak, jak pan powiedział, akcja PR-owa przed przyszłorocznymi wyborami?
2: Myślę, że tak. Po części też wytrącenie argumentów Prawa i Sprawiedliwości, które chwali się, że ich takim sztandarem jest właśnie podniesienie drugiego progu podatkowego. Również oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawia absolutnie żadnego pomysłu na to, jak zredukować wydatki. Przemysław Czarnek jednego dnia mówi, że mamy katastrofę finansów publicznych. Zgoda. Drugiego dnia mówi, że trzeba podnieść drugi próg podatkowy.
0: A wy jakbyście ułożyli te progi podatkowe?

0: czy w ogóle musimy, system? Okej, dobrze.
1: Musimy oddzielić to, jak ja w ogóle bym chciał, żeby wyglądał ten system, od tego, jaka jest aktualna sytuacja. Bo oczywiście uważam, że nie jest możliwe w tym momencie powiedzenie, jak w 2027 roku czy 2028 powinny wyglądać dokładnie te stawki i progi podatkowe, bo nie będziemy znali sytuacji finansów publicznych. Uważam, że odpowiedzialny polityk powinien najpierw to wszystko dobrze policzyć, zaplanować, zobaczyć, jaka będzie sytuacja, nie tak sobie po prostu obiecywać. Natomiast oczywiście ja uważam, że sprawiedliwy to jest podatek liniowy w ogóle, tak? To znaczy, jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 15 milionów, no to oczywiście 12% od 15 milionów to jest zdecydowanie mniej niż 12%, nie wiem, 60-70 tysięcy, tak jak zarabia wiele Polaków rocznie. Więc uważam, że to jest sprawiedliwy podatek. Natomiast pierwszym na pewno krokiem w dobrą stronę jest urealnienie tego drugiego progu podatkowego, no bo dzisiaj rzeczywiście coraz więcej osób w niego wpada i to nie jest właściwe, uważam, karanie ludzi, którzy są dopiero na dorobku, tak? Jeżeli ktoś ma w piwnicy, prawda, kilka kilogramów złota, to nie płaci od tego żadnego podatku, jest już bogaty, dorobił się, ale jak ktoś chce się dopiero dorobić, no to go karzemy 32% podatkiem. To uważam, nie jest dobre, natomiast tak jak mówię, na wszystko trzeba znaleźć pieniądze. Można obniżać podatki, uważam, że to jest słuszny kierunek, bardzo bym chciał obniżać podatki, ale trzeba to zrobić jednocześnie nie redukując wydatki państwa. Każdy, kto obiecuje coś innego, kłamie, myślę tak.
0: Myślę sobie, ta grupa, premier mówił o grupie 3,5 miliona obywateli. No ci, którzy zarabiają około 13, tam widziałem wyliczenia, skorzystają najwięcej, bo to byłoby tylko około 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł rocznie. To nie jest niewystarczająca skala tej obniżki podatków, tego odciążenia podatników?
1: No to jest nieduża skala, tak? Bo gdybyśmy chociażby zrealizowali obietnicę premiera Donalda Tuska z wyborów sejmowych tych poprzednich z 23 roku.
0: To nie tak brzmiała.
1: No tak, ale brzmiała 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku.
0: Tak, tak.
1: I na tej zmianie skorzystaliby wszyscy podatnicy, nawet ci, którzy nie wpadają w drugi próg podatkowy, przede wszystkim ci podatnicy, którzy zarabiają najmniej. I to zdaje się byłyby naprawdę dużo, dużo większe liczby rocznie, tak? To jest
0: tam... Ale tu premier mówi, że nie widać możliwości finansowych do podniesienia kwoty wolnej
1: i w porządku, i rzeczywiście nie ma możliwości finansowych na nic tak naprawdę, ale to niech przedstawi jakiś plan, co zrobić, żeby pojawiły się te zdolności, bo naprawdę łatwo jest powiedzieć, że się czegoś nie da zrobić, ale uważam, że skoro się coś obiecało wyborcom, to chyba należałoby się postarać to zrealizować, a te 100 dni, w których miał być zrealizowany ten konkret, się naprawdę bardzo wydłuża, bo to już nawet w 2028 roku wystarczy 5 lat nawet premierowi na zrealizowanie tych obietnic.
0: Zastanawiam się jeszcze pod takim kątem politycznym, czy to jest w ogóle realne działanie, czy pusty przebieg, bo premier wczoraj sam podkreślał, czy też antycypował weto prezydenta. Mówił, że jeśli prezydent przyjmie logikę z kwestii paliw, to obawiam się, że będzie chciał zawetować. To znaczy, no i potem już jest logika polityczna, to znaczy ochroni tych, którzy mają 200 milionów rocznie przychodów. Być może tak będzie i też nie będę tego rozumiał.
1: No to jest taka gra polityczna, tak? Czyli... nie działanie w parlamencie, żeby przyjmować dobre ustawy, tylko żeby przyjmować takie ustawy, które doskonale się sprzedadzą medialnie, politycznie, może gdzieś wpuścić prezydenta na weto, postarać się z nim skonfliktować.
0: A potem powiedzieć, że my chcieliśmy, ale prezydent zablokował.
1: Tak, tak. A jeszcze właśnie powiedzieć, że no prezydent to tak naprawdę stoi po stronie tych, prawda, wielkich, złych, najbogatszych i tak dalej. No to jest gra polityczna. To jest gra polityczna, myślę, obliczona na kampanię wyborczą. Szkoda, że tak to wygląda. Po części jest to nieuniknione i tutaj już tak zostawiając na boku wszelkie polityczne spody, po części jest to nieuniknione, że politycy narobią po prostu dużo PR-owych działań, ale rzeczywiście Donald Tusk to już przesadza, tak? Bo mam wrażenie, że tam są niemalże wyłącznie PR-owe działania, dużo jest takich zagrywek po prostu, takich jakichś tam małych intryg, pomysłów, jak tutaj, prawda, wywołać burzę wokół jakiegoś
0: Maciej
1: tematu.
0: Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym to też jest zagrywka?
1: Oj, to wydaje mi się, że to jest duże rozczarowanie, tak myślę, dla wielu jego zwolenników. Oczywiście ci najbardziej zagorzali pewnie będą tego bronili, ale są
0: jego,
1: przecież takie
0: w sensie,
1: głosy.
0: Koalicji rządzącej, rozumiem. Tak.
1: Natomiast uważam, że wielu zwolenników Donalda Tuska, którzy protestowali przeciwko upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego, powinno czuć się oszukanych trochę, wydaje mi się, bo Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska mocno krytykowała tę nominację Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału. Zresztą no, nie dziwię się, słusznie, tak? Powołanie dopiero co polityków, którzy nie dostali się do Sejmu, poseł Pawłowicz czy posła Piotrowicza, powołanie ich do Trybunału Konstytucyjnego i udawanie, że to teraz będą niezależni sędziowie, którzy będą niezależni od polityki, jest oczywiście absurdalne. Ale myślę, że podobnie absurdalne jest powoływanie człowieka, którego właśnie się odwołuje z Rady Ministrów, a więc z ciała politycznego, o którym mówi się, że to jest prawa ręka, że się współpracuje z nim 30 lat i udawanie, że to ma być jakiś niezależny sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Szkoda, że politycy w Polsce de facto sparaliżowali Trybunał Konstytucyjny, bo to jest bardzo potrzebna dla obywateli instytucja. Rozmawialiśmy o podatkach kiedyś. Trybunał Konstytucyjny naprawdę w wielu sprawach podatkowych

0: orzekał na korzyść obywateli. I te wyroki Trybunału Konstytucyjnego były potem przyczynkiem do tego, że ludzie naprawdę dostawali zwroty, nawet czasem podatkowe pieniędzy. I dzisiaj ta instytucja jest rozwalona, jej wyroki są nieuznawane i myślę, że to się będzie przeciągało niestety na kolejne lata.
1: A co z tym argumentem premiera, że premiera, czy w ogóle Koalicji Obywatelskiej już teraz, że minister Berek jest jakby ostatnią nadzieją, czy też ostatnią szansą na to, żeby przywrócić normalne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego?
0: Pewnie inaczej rozumiemy z premierem słowo normalne funkcjonowanie, dlatego że myślę, że Donald Tusk chce przejąć po prostu Trybunał Konstytucyjny, jest mu to potrzebne. To jest potężna instytucja, tak? Dlatego że Trybunał Konstytucyjny zgodnie z prawem może de facto wyrzucić jakąś ustawę do kosza, tak? To jest bardzo poważna w Polsce władza i oczywiście to ma swoje uzasadnienie, bo Trybunał nas powinien bronić przed niekonstytucyjnymi przepisami. Ale
1: premier... Czyli to zabezpieczenie przed przegraną w przyszłorocznych wyborach?
0: Być może. Ja uważam, że będzie wiele takich zakusów. Premier ma możliwość do tego, żeby przejąć Trybunał Konstytucyjny i myślę, że skorzysta z tej możliwości. A będziemy mieli w Polsce dalej bałagan. Naprawdę uważam, że należy zmienić sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo ten obecny, kiedy po prostu zwykła sejmowa większość rządowa wybiera sędziów, no nie doprowadziła nas do tego miejsca.
1: Trudno sobie wyobrazić realnie, żeby znaleźć takiego kandydata, który w takim ostrym, tak ostrym sporze politycznym będzie zdobywać większość 3/5 głosów.
0: To prawda, chociaż profesor Wiącek, były rzecznik praw obywatelskich, uważam naprawdę był bardzo dobrym rzecznikiem.
1: Tak, to prawda, tylko pamięta pan, ile zajął wybór rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka. Rok trwała ta procedura.
0: To prawda.
1: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz była chyba 3 razy zgłaszana wtedy.
0: Ja się nie upieram, bo być może, nie wiem, powinniśmy może zrobić wybory powszechne na sędziów. No nie wiem, tutaj myślę, że różne pomysły należy rzucać. Ja się nie upieram, że Sejm powinien wybierać taką większością, ale chyba wolę dłuższe wybieranie Trybunału i potem, żeby wszyscy go uznawali, niż wybieranie go sprawnie, ale potem połowa sceny politycznej nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. No, dzisiaj mamy taką sytuację.
1: Taka przeplatanka się z tego robi. Marcin Romanowski w Naddniestrzu. To jest informacja, która pana zaniepokoiła? Konfederację zaniepokoiła, czy...
0: No myślę, że zdecydowanie, bo ja rozumiem ten argument, że nie powinno być tego całego cyrku z tym tymczasowym aresztowaniem. Uważam, że to było niepotrzebne, że Romanowski mógł odpowiadać z wolnej stopy, zresztą w bardzo poważnej sprawie. Fundusz Sprawiedliwości to był, uważam, duży wał. To znaczy naprawdę bardzo duże pieniądze poza kontrolą parlamentu wydawane w sposób polityczny. To jest absolutny skandal, więc uważam, że winni temu powinni odpowiedzieć. No nie odpowiedzą, bo uciekli. Uciekli z Polski. Być może by nie uciekli. Myślę, że by nie uciekli, tak? Gdyby nie było tego wniosku tymczasowy areszt. Natomiast wybranie na państwo azylu, nieuznawanego państwa będącego pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, wydaje mi się, że kompromituje Marcina Romanowskiego jako polskiego polityka.
1: Tylko zastanawiam się, czy służbom nie udawało się namierzyć Marcina Romanowskiego do tej pory, czy namierzały, ale nie chciały nic z tym zrobić?
0: No pewnie odpowiedzi na to nie poznamy, bo to są zapewne tajne informacje. Natomiast przypomina mi się taki wywiad z ministrem Waldemarem Żurkiem, który był pytany przez jednego z redaktorów w jednej ze stacji, gdzie jest ten Zbigniew Ziobro? W Waszyngtonie. Ale w stanie Waszyngton czy w mieście Waszyngton? No w stanie Waszyngton. No dobrze, no, czyli w tym najbardziej znanym stanie, mówi minister Żurek, no, ale nie, no, najbardziej znany Waszyngton to jest miasto Waszyngton, zupełnie po innej części kraju. To było oczywiście zabawne, dość groteskowe, pewnie służby wiedziały lepiej, o który Waszyngton chodziło, ale obawiam się, że niestety takie oskarżenia o kartonowość państwa polskiego, które czasem my wystosowujemy wobec administracji, która jest w Polsce, administracji publicznej, no nie są bez przyczyny, więc myślę, że może być problem z tym, bo tak wszystko wskazuje na to, że dowiedzieliśmy się o tym, że Romanowski jest w Naddniestrzu od niego samego, tak? Bo on wysłał list.
1: Tak, to nie z rządu przyszła ta informacja po raz pierwszy.
0: Tak, tak. Natomiast no, oczywiście to jest szalenie niepokojące, tak? Że polski poseł się znalazł w Naddniestrzu, to w sumie jakby był w Mińsku, to byłaby nieduża różnica, prawda? I to jest rzeczywiście dla mnie przynajmniej niepokojące.
1: Ale rozumiem, że tam jest już dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy dla polskich służb nieuchwytny.
0: Znaczy, nie wiem, tak, nie jestem akurat ekspertem od tego, natomiast wydaje mi się, że Naddniestrze jest jeszcze bardziej niepoważnym państwem, to znaczy, no to jest państwo nieuznawane, otoczone z jednej strony Mołdawią, z drugiej strony Ukrainą. Myślę, że jest tam gigantyczna korupcja, że prawdopodobnie te służby nie są też na najwyższym poziomie, więc może nie jest nieuchwytny, tak? Może Polska mogłaby go spektakularnie przyjąć. Oczywiście nie chcę spekulować, natomiast no w ogóle w tej sprawie najbardziej niepokojący jest właśnie ten fakt, że...
1: Jeszcze musiałaby być jakaś podstawa prawna do zatrzymania, czy też do sprowadzenia z tego Naddniestrza Marcina Romanowskiego.
0: No, powiedzmy, że tak.
1: Powiedzmy, przynajmniej oficjalnie. To na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze porozmawiać o układzie sił na prawicy, bo... Mamy do czynienia z pączkowaniem, przynajmniej wypączkowało nowa siła w postaci rozwoju.

0: Rozwoju Plus. Jak to będzie z układaniem tych list wyborczych i układem senackim? Czy rzeczywiście jest nadzieja w po waszej stronie na patronat ze strony prezydenta?
1: No myślę, że jeśli chodzi o Sejm, to będą pewnie 4 albo 3 listy. To znaczy lista Konfederacji, lista Grzegorza Brauna i albo Zjednoczona Prawica 2.0, bo ja wierzę absolutnie w scenariusz ponownego zjednoczenia Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, no albo będzie lista Rozwoju Plus osobna. Natomiast no wiadomo, ordynacja do Sejmu i do Senatu to są inne ordynacje. W związku z tym coś, co do Sejmu absolutnie nie miałoby żadnego sensu, bo uważam, że te jakieś spiny medialne ze strony Prawa i Sprawiedliwości o jednej liście, to co powiedział Jarosław Kaczyński, to jest jakaś totalna bzdura, to była katastrofa i ja nie chciałbym w ogóle wystartować nigdy z takiej listy wspólnej z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast do Senatu jest ordynacja większościowa, w związku z tym tylko start dużych bloków ma sens, tak? Ten pakt senacki Donalda Tuska, pakt kilku partii, które nie wystawiają przeciwko sobie kandydatów, był skuteczny i w 2023, nawet w 2019, kiedy PiS wygrał wybory do Sejmu, to do Senatu wygrała wtedy ówczesna opozycja. W związku z tym uważam, że to ma sens. Nasi liderzy i Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak rozmawiali z panem prezydentem już o tym. On wyraził zainteresowanie rzeczywiście zaangażowaniem się w stworzenie paktu senackiego, bo to jest w tym momencie jedyny człowiek ponad tym sporem na prawicy, który jest poważny, jest ideowy też, myślę, w bardzo wielu punktach, bo my się różnimy programowo. No może poza tym podziałem PiS Morawieckiego i Kaczyńskiego, bo uważam, że to jest spór czysto ambicjonalny, a nie programowy.
0: No nie widać tam jeszcze różnic programowych.
1: No ja ich też nie widzę. No chyba, że... Znaczy widzę taką licytację tylko, tak? No bo tam rzeczywiście Mateusz Morawiecki 3600 chce teraz rozdać. Tego jeszcze nie było. Ale wydaje mi się, że prezydent Karol Nawrocki jest jedyną osobą, która może stworzyć pakt senacki.
0: Czy w tym układzie właśnie paktu senackiego, już nie mówię o Sejmie, czy solą w oku jest Grzegorz Braun i jego formacja? Także ludzie, których Grzegorz Braun może zaproponować w ramach, w poszczególnych okręgach?
1: Tak, ja w bardzo wielu rzeczach nie zgadzam się z Prawem i Sprawiedliwością, z Mateuszem Morawieckim. W wielu rzeczach też nie zgadzam się z Grzegorzem Braunem. Natomiast wiem, że taki pakt bez Grzegorza Brauna nie ma sensu. To znaczy, to Prawo i Sprawiedliwość ma największy problem z Grzegorzem Braunem i twierdzi, że w ogóle żadnej współpracy nigdy. Mariusz Błaszczak, zdaje się, nawet powiedział, że chyba paktu nawet nie chciałby z Grzegorzem Braunem senackiego. No to powodzenia.
0: A wy macie mniejszy problem z Grzegorzem Braunem?
1: Myślę, że tak.
0: Dlaczego?
1: Byliśmy przez 6 lat w jednej koalicji. Oczywiście Grzegorz Braun po tym, jak odszedł z Konfederacji,
0: się bardzo zradykalizował.
1: Bardzo się zradykalizował rzeczywiście i zaczął współpracę z ludźmi, z którymi ja nie wyobrażam sobie współpracy, tak jak pan Piskorski, czy pan, nie wiem, Jabłonowski, tak? Natomiast Grzegorz Braun dzisiaj zyskał zaufanie wielu wyborców prawicowych. Ja to szanuję. Są rzeczy, które myślę razem z Grzegorzem Braunem możemy przegłosować w przyszłym Sejmie. No chociażby w kwestiach podatkowych myślę, że się zgadzamy z Grzegorzem Braunem. Natomiast...
0: Stworzyć koalicję rządzącą, rządową w przyszłym Sejmie z Grzegorzem Braunem?
1: Powiem panu tak. Ja bym chciał bardzo, żeby program Konfederacji wszedł w życie. Żeby on wszedł w życie, to musi dostać 231 głosów w Sejmie. I to ma drugorzędne znaczenie, jakie to będzie 231 głosów. Czy tam wśród tych 231 będzie Braun, będzie PiS. To dla wyborców ma drugorzędne znaczenie. Jeżeli coś dobrego się wydarzy, bo 231 głosów będzie za, to wyborcy myślę, że to ich nie będzie
0: dosyło. Okay, ale pan mówi, ja rozumiem, ale pan mówi o poszczególnych głosowaniach, a ja pytam o taką koalicję, którą się zawiązuje, żeby stworzyć większościowy rząd i mieć stałą większość w parlamencie. Czy jest wam wszystko jedno z kim? Z kim będziecie mogli realizować program Konfederacji?
1: Najważniejsze są tylko dwie rzeczy. To znaczy program tego rządu, jaki to miałby być program, i sprawczość. To znaczy oczywiście ważne jest to, żebyśmy mieli w tym rządzie rzeczywiście coś do powiedzenia, mogli realnie wykonywać władzę, dlatego że ja mam takie przekonanie na przykład, że w rządzie Donalda Tuska Polska 2050 nie ma żadnej sprawczości, że oni mogą sobie tam pokrzyczeć, mogą sobie
0: powojować. Katarzyna Pełczyńska nawet by się z panem dzisiaj nie zgodziła.
1: No zobaczymy, czy przetrwa te najbliższe miesiące, bo jeżeli wypadnie z rządu, a nie ma jej w Sejmie, to może to być ciężka dla niej sytuacja jako lidera partii. Natomiast...
0: O ile jeszcze będzie liderem
1: partii. O ile będzie liderem partii, tak. No, Szymon Hołownia jest bardzo niezdecydowanym człowiekiem. Natomiast sprawczość jest bardzo ważna i program tego rządu. Więc ja sobie wyobrażam naprawdę różne układanki rządowe i...
0: Czyli dzisiaj bez deklaracji.
1: Bez deklaracji. To myślę, że też nikt odpowiedzialny nie powinien robić takiej deklaracji. To też jest apel do Prawa i Sprawiedliwości, którzy się deklarują, że z tymi to będą, a z tymi to nie będą. To nie jest
0: chociaż
1: odpowiedzialne.
0: Później trzeba połykać czasem własny język po takich deklaracjach.
1: Prawa i Sprawiedliwość już raz to robiło w 2005 roku, prawda, odcinali się przecież od samoobrony
0: i później stworzyli rząd. Tak, a potem stworzyli razem rząd. Ale potem prezes Jarosław Kaczyński próbował ten rząd rozbić swoją drogą skutecznie.
1: To mu się to udało,
0: tak, to prawda. Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, był Państwa moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Już po urlopie, przed urlopem?
1: Po urlopie.

0: Natomiast może jeszcze na parę dni gdzieś wyjadę.
1: Gdzieś w Polskę czy za granicę?
0: To jeszcze nie podjęta decyzja, dobra. To żona musi podjąć tę decyzję.
1: Dobrze, to oddajemy decyzję w ręce żony. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego
1: już
0: dobrego.
1: Już 8:27 prawie na zegarach. Za 3 minuty informacje Ewelina Kamińska.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
11: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Rząd planuje zmiany podatkowe, będą korzystne dla nawet 3,5 miliona podatników. Pierwszy próg zostanie podwyższony ze 120 do 130 tysięcy i będzie opodatkowany na 12%. Jednocześnie ci, którzy zarobią od 130 do 150 tysięcy złotych, zostaną obciążeni 24% podatkiem. Dopiero zarabiający powyżej 150 tysięcy rocznie będą płacić 32% podatku. Koszty tych zmian mają być pokryte z podwyższonego podatku CIT dla największych firm. Modyfikacja progów to odpowiedzialna propozycja na rosnące pensje Polaków, przekonuje poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
13: Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.
12: Rządowe plany nie podobają się opozycji. To program PR-owy, mówił na naszej antenie rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.
14: Myślę, że nie powinno być tak, że nastąpi niewielka mimo wszystko korekta podatku dochodowego dla tych pracujących na etacie kosztem bardzo znacznej zmiany, niekorzystnej zmiany podatkowej dla wielu firm.
12: Projekt zmian niebawem trafi do Sejmu. Po przyjęciu przez parlamentarzystów, by zmiany weszły w życie, potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta. Wojsko Polskie od kilku lat rozwija możliwości wykrywania i zwalczania dronów, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. W ten sposób odnosi się do doniesień o budowie przez Rosję kilkunastu tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Zarówno NATO, jak i polskie służby wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zapewnia Marcin Bosacki.
15: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu.
12: Na podstawie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni dronów wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Powstają one zarówno na terenach wojskowych i lotniskach cywilnych, jak i na obszarach wiejskich. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono z kanału

0: Iwickiego. Powodem jest złota alga. Wdrożyliśmy rekomendacje międzyresortowego zespołu do spraw Odry, mówi Linda Hoffman z Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
1: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5 sekcji kanału Gliwickiego.
0: Od poniedziałku obowiązuje też zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego.

0: Pochmurny i deszczowy dzień przed nami w całym kraju, ale z bardzo zróżnicowaną temperaturą. Na północy nad Bałtykiem od 20 do 23 stopni, a na południu, między innymi na Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu, nawet do 30 stopni. W centrum, na wschodzie i zachodzie nieco wypośrodkowana temperatura pomiędzy 23 a 24 stopnie. Uważamy także na lokalne burze, nawet z gradem. Już ostatnie pół godziny porannego spotkania przed nami. Na koniec pojawi się u nas w studiu Martyna Podolska. Będzie miała dla nas najnowsze polecajki kulturalne. A teraz przed nami komentarz ekspercki. Komentarz. Doktor Sonia Chorąziak, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Czy rządowi uda się narracyjnie odbić po ostatnich tygodniach tą propozycją zmian podatkowych?
1: Jest to propozycja tak naprawdę wyczekiwana już, powiedziałabym, nie od miesięcy, ale tak naprawdę od lat przez właśnie Polki i Polaków, którzy, jak widzimy, w bardzo sporej liczbie 3,5 miliona wpadają właśnie najczęściej w ten drugi próg podatkowy. Więc na pewno jest to zmiana dla tych osób bardzo pozytywna, tylko że no właśnie, to jest zmiana, która tak naprawdę jest na razie propozycją, a ostateczna decyzja, podejrzewam, że będzie leżeć jednak w rękach prezydenta.
0: Ale to jest tak, że rzeczywiście uda się koalicji rządzącej przeprowadzić te postulaty? Czy to jest taka gra zaplanowana pod to, żeby później powiedzieć: prezydent, my chcieliśmy, a prezydent znowu zablokował?
1: Wydaje mi się, że w dobrym interesie wszystkim jednak byłoby to, żeby to przeprowadzić. Natomiast no rzeczywiście my tutaj od ostatnich lat mamy do czynienia z polityką absolutnego sprzeciwu ze strony prezydenta w stosunku do rządu. Więc może być tak, zwłaszcza ze względu na to podniesienie opodatkowania dla największych firm i przedsiębiorstw o określonym obrocie, że to będzie argument, który Karol Nawrocki użyje, żeby zablokować tę ustawę. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja specjalnie nawet sprawdziłam, jakie to są osoby, w jakim wieku, które wpadają właśnie, których będzie dotyczyć ta ewentualna zmiana właśnie w opodatkowaniu. To są osoby w wieku między, najczęściej między 30 a 49 rokiem życia.
0: Milenialsi,
1: a przypominam, że w wyborach prezydenckich 2025 w grupie właśnie przede wszystkim 30-30-parolatków to Karol Nawrocki zwyciężył, czyli decyzja odmowna to jest decyzja, która bezpośrednio będzie uderzać w jego własnych wyborców. Wcale nie wyborców wtedy Rafała Trzaskowskiego.
0: Pytanie jeszcze, czy wyborcy samej Koalicji Obywatelskiej będą zadowoleni, bo jednak ta pierwotna obietnica wyborcza brzmiała nieco inaczej, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwiększenie drugiego progu podatkowego, a nie wprowadzenie pośredniego progu podatkowego przy jednoczesnym obciążeniu przedsiębiorców.
1: No, myślę, że to jest takie rozwiązanie pośrednie. Tak? My wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak wygląda, jaki jest też dług publiczny i że nie da się tak naprawdę tego typu rozwiązań, mimo że tutaj pojawiają się głosy, że na pewno się da, ale nie da się ich sfinansować bez obciążenia żadnej innej grupy. Tak? Próby nałożenia podatków właśnie na wielkie firmy, przedsiębiorstwa są od lat teraz przez prezydenta blokowane, tak, na różnych poziomach. I tutaj rząd, myślę, że dosyć sprytnie zaproponował, żeby w takim razie połączyć z jednej strony próbę też dosyć limitowaną tego opodatkowania właśnie ze zwolnieniem tutaj z wyższych progów podatkowych po prostu bezpośrednio obywateli. I tutaj już jest zupełnie inna sytuacja, tak, bo o ile możemy mówić, że pewne właśnie takie decyzje prezydenta

0: negatywne są dla wielu odbiorców dosyć abstrakcyjne, tak? Nie dotyczą ich codziennego życia, no to zmiana dotycząca tego drugiego progu podatkowego, która dotyczy każdej Polki i Polaka po 26 roku życia, który siada i rozlicza sobie podatki, no to myślę, że to jest duży krok do przodu i wszyscy tego po prostu oczekiwali. Nawet jeżeli nie w tym kształcie, to i tak nie wydaje mi się, żeby osoby, które właśnie zaliczają się do tych 3,5 miliona osób, były negatywnie nastawione do tego pomysłu. One po prostu nie chcą wpadać w wyższy próg podatkowy.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem pani doktor, prezydentowi nieco trudniej będzie zawetować właśnie taką propozycję, bo to właśnie jego wyborcy mogliby na tej propozycji podatkowej najbardziej skorzystać.
0: Dokładnie. To jest sytuacja, przed którą myślę, że Karol Nawrocki będzie się długo zastanawiał, chociaż ostatecznie wydaje mi się, że on jednak podejmie decyzję o niepodpisaniu tej ustawy. Natomiast to jest sytuacja, która myślę, że być może nawet otrzeźwi niektórych jego wyborców, bo o ile takie, no powiedzmy, sytuacja jak na przykład zawetowanie ustawy SAFE, tak? Nie każdy musi być bardzo zainteresowany kwestiami bezpieczeństwa Polski i odczuwać je osobiście. Natomiast no, rozliczenie podatkowe, które dotyka każdego corocznie i te osoby właśnie młode, 30-parolatkowie, którzy wpadli w ten drugi próg podatkowy, mimo że biorąc pod uwagę wzrost stawek zarobków, no nie zarabiają jakoś oszałamiająco dużo, po prostu trochę więcej, no to myślę, że to jest coś, co bardzo osobiście odczuwa się i taka decyzja uzasadniona nawet właśnie obroną tych przedsiębiorców nie będzie do tych osób trafiała, no bo co ich obchodzą przedsiębiorcy zarabiający, mający naprawdę wysokie obroty, kiedy tutaj prezydent im tak naprawdę odbiera możliwość właśnie tej ulgi podatkowej przy naprawdę wcale nie aż tak oszałamiających zarobkach.
1: To pani doktor, zmienimy nieco wątek, ale pozostaniemy przy decyzjach premiera. Decyzja o transferze ministra Macieja Berka z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest jakiś genialny plan, którego zamysłów jeszcze do końca nie znamy? Czy to jednak jest jakaś próba takiego bardziej stworzenia zamieszania politycznego? Nawet trudno mi to sprecyzować.
0: A czy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego obawiam się, że tutaj już genialnych planów nie ma i nie będzie, tak? To jest instytucja, która została całkowicie rozmontowana i tak naprawdę ta decyzja, oczywiście te wszystkie głosy oburzenia, że tutaj koalicja rządząca najpierw proponowała właśnie tylko i wyłącznie ustawę kandydatów, którzy będą no, całkowicie już odrębni politycznie, niezwiązani przez ostatnie lata swojej działalności z polityką, a z drugiej strony propozycja Macieja Berka, no, jednej z najbliższych politycznie osób dla Donalda Tuska, wydaje się kontrowersyjna. No, ale z drugiej strony ani ta ustawa nie przeszła, ani osoby, które właśnie spełniały wszystkie te przesłanki i zostały w praworządnej procedurze powołane, nie otrzymały na przykład od Karola Nawrockiego ślubowania, tak? Nie zostało przyjęte ich ślubowanie. W związku z czym, no, to jest sytuacja bez wyjścia. Nie sądzę, żeby to było jakieś genialne rozwiązanie, ale sądzę, że to jest rozwiązanie takie desperackie, pod tytułem nie mam już czym grać, więc będę grał po prostu swoimi najbliższymi i też najsilniejszymi osobami. Tak? Tutaj myślę, że na tym etapie, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, nie ma co mówić o tym, czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku, ponieważ skład Trybunału Konstytucyjnego jest zaburzony, sposób powoływania jest zaburzony, nieprzyjmowanie tutaj właśnie ślubowań przez prezydenta. To jest wszystko sprawia, że ta instytucja jedynym dobrym rozwiązaniem, jeżeli byśmy mogli tutaj mówić, jest zaczęcie od nowa przy szerokim porozumieniu politycznym, które no, w obecnej sytuacji jest absolutnie niemożliwe.
1: Tym trudniej jest mi zrozumieć te kalkulacje premiera, bo efekty pozytywne mogą być albo w ogóle nieosiągalne, albo trudne do osiągnięcia, a krytyka ze strony no, także najbardziej często, najbardziej takich reprezentatywnych przedstawicieli wyborców Koalicji Obywatelskiej jest ogromna.
0: No, zgadzam się, dlatego że to jest kontrowersyjna decyzja, no bo tak jak wspomniałam, ona idzie jakby na przekór temu, co sam rząd próbował proponować. Ale z drugiej strony być może tutaj Donald Tusk widzi w tym jedyną możliwość jeszcze przed wyborami wprowadzenie jakichś zmian. Oczywiście trudno mi sobie wyobrazić jedynym sukcesem, który mógłby być tutaj osiągnięty, tylko ja nie wiem też jakim kosztem, to jest jakieś zwolnienie lub dyscyplinarne usunięcie po prostu prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest coś, co wydaje się Donald Tusk uznałby za sukces, chociaż oczywiście, tak jak tutaj wspomniane, dosyć dużym kosztem takim wizerunkowym.

0: działań wywołujących, no jakby nie patrzeć, kontrowersje. Natomiast też Donald Tusk z drugiej strony, jego rząd został podstawiony, jeżeli chodzi o Trybunał, całkowicie pod ścianą i może robić nic, albo może zrobić coś drastycznego. No wybrał tą drugą opcję.
1: Pani doktor, jeszcze chwilę pozostaniemy w kręgach koalicji rządzącej i za chwilę porozmawiamy o opozycji. Pojawia się właściwie już coraz bardziej taka zwerbalizowana propozycja, by Szymon Hołownia powrócił jako lider Polski 2050 i powrócił także, znaczy powrócił, przeszedł do rządu na stanowisko wicepremiera. Jaka koncepcja się za tym kryje? Koncepcja powrotu do jakiejś formy dawnej trzeciej drogi?
0: Myślę, że z perspektywy Donalda Tuska to Szymon Hołownia musiałby dostarczyć dwie rzeczy. Właściwie jedną rzecz, ale rozbijmy to na dwie składowe. Z jednej strony Szymon Hołownia musiałby wrócić i umieć zjednoczyć Polskę 2050 oraz właśnie tutaj Unię Centrum jako z powrotem jedną silną formację koalicjanta, a z drugiej zadeklarować wspólny start w wyborach parlamentarnych z jednej listy, z listy sejmowej. To są, wydaje mi się, jedyne tak naprawdę wyznaczniki, które mogłyby przekonać, żeby w tym momencie dać Szymonowi Hołowni pozycję wicepremiera, ponieważ to była osoba bardzo problematyczna dla rządu i koalicji, która, no pamiętamy, że przecież spotykała się z opozycją, nie informowała o tym swoich koalicjantów, w różnych głosowaniach, też wtedy jeszcze pod przywództwem Szymona Hołowni, Polska 2050 nagle wyłamywała się albo współgłosowała na przykład z Konfederacją. No bardzo problematyczny koalicjant, więc te obietnice albo działania, które Szymon Hołownia powinien przynieść, żeby w ogóle tutaj rozważać jakikolwiek powrót, a już w ogóle powrót na takie stanowisko, no to musiałoby być po prostu to, co jest kluczowe, czyli wybory parlamentarne 2027 i wspólna lista zjednoczonej koalicji.
1: Czyli bardziej według pani chodzi o to, żeby w pewien sposób wchłonąć ugrupowanie Szymona Hołowni przez Koalicję Obywatelską?
0: Nie powiedziałabym, że wchłonąć, no wchłonąć na czas wyboru, po prostu połączyć się jako koalicjanta. No to nie jest raczej formacja, która jest jednolita i tak chętnie wejdzie w szeregi Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, na czas wyborów widzimy tutaj w ostatnich ruchach i wypowiedziach też publicznych premiera, że no, on wie, że bez stworzenia wspólnej listy te wybory dobrze nie pójdą. Tak? Dla niego to jest kluczowe. No i jakby lubić czy nie lubić tego koalicjanta, on jest potrzebny również, żeby w ogóle próbować przechylić szale zwycięstwa w tych wyborach.
1: Pani doktor, przypominam, że doktor Sonia Chorąsiak z Instytutu Spraw Publicznych jest naszą rozmówczynią. Pani doktor, to na stronę opozycyjną się przenieśmy. Czy rozwój plus, czy rozejście, odejście Mateusza Morawieckiego od Prawa i Sprawiedliwości, to z perspektywy już tych kilku tygodni możemy powiedzieć, że to był błąd, sukces, czy za wcześnie by oceniać?
0: Jeszcze za wcześnie, by oceniać. Ja myślę, że no, po pierwsze, my jeszcze dopiero dostajemy takie skrawki tych pomysłów politycznych premiera Morawieckiego, które na razie jeszcze tak naprawdę nie budują nam obrazu tej partii, nie budują nam odrębnego obozu politycznego, którym wydaje mi się, że premier Morawiecki chciałby zostać. Prawdziwym testem tak naprawdę będą wybory parlamentarne. To będzie ten moment, w którym ta formacja polityczna będzie po pierwsze mogła się określić, czy w ogóle chce na przykład wejść z kimś w koalicję, czy współpracę, czy też wystartować właśnie sama i uzyskać jakieś poparcie, które już ustabilizuje ją na tej scenie politycznej. Więc na razie jeszcze bym nie mówiła. Oczywiście z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, no absolutnie zły ruch, to jest tyle. Jakby odłączenie się ruchu Morawieckiego jest tylko i wyłącznie negatywne dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla samego ruchu jeszcze nie wiemy.
1: Ale myślę sobie, że no, trudno po pierwsze znaleźć jakieś programowe różnice na tym etapie pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus, to po pierwsze. A po drugie, no, Prawo i Sprawiedliwość straciło na odejściu Mateusza Morawieckiego. Jeszcze jak do tego dołożymy problemy samego PiS-u, między innymi z Marcinem Romanowskim, no to nie wyłania się z tego obraz takiego hegemonicznego, takiej hegemonicznej partii czy środowiska jak jeszcze 4 czy 5 lat temu.
0: Oczywiście, że tak. No, Prawo i Sprawiedliwość, to myślę, że to jest ogromny cios dla tej formacji, która tak naprawdę, no przecież widzieliśmy, do ostatnich chwil broniła się przed no powiedzmy, tym wydaleniem albo rozstaniem się z tymi polityczkami i politykami, którzy wsparli właśnie formację Rozwój Plus. Natomiast no, z perspektywy tutaj Mateusza Morawieckiego i tej grupy posłanek i posłów, no to było jedyne rozwiązanie, ponieważ te osoby, wydaje mi się, że już nie miały wysokiego miejsca czy poszanowania w Prawie i Sprawiedliwości. I na

0: pewno dostałyby bardzo niskie albo w ogóle tragiczne miejsca na listach wyborczych, tak? Więc dla nich to było być bardzo nie być, dla PiSu no to był po prostu cios w tą jedność obozu właśnie opozycyjnego, którą no jednak przez jakiś czas udawało się jeszcze podtrzymywać.
1: Obiecuję, że o Konfederacji, o paktach senackich i o patronacie prezydenta porozmawiamy przy kolejnej okazji. Doktor Sonia Chorąziak z Instytutu Spraw Publicznych. Pani doktor, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i wiedzę.
0: Dziękuję bardzo.
1: :48 na zegarach, a to oznacza, jak w czwartek i w piątek zawsze, że mamy Martynę Podolską z redakcji kulturalnej. Cześć Martyno.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z nieustającej trasy festiwalowej po Polsce. Dzisiaj po raz pierwszy pojawię się w Suwałkach, jeszcze nigdy mnie tam nie było, a powód jest znakomity i już o tym powodzie mówi nam dyrektor artystyczny festiwalu Wajda na Nowo, Andrzej Pongowski.
3: Prowadzimy już 6. edycję. Od samego początku mieliśmy właśnie potężne wsparcie przyjaciół, aktorów, współpracowników Andrzeja. To jest nietypowy w tym roku festiwal, ponieważ zawsze były 3 dni, teraz są 4 dni. Wszyscy chcą być w miejscu urodzin Andrzeja w tym właśnie roku.
2: No właśnie, dzisiaj rozpoczyna się 6. odsłona festiwalu Wajda na Nowo, specjalnego wydania tego festiwalu, bo jak doskonale Państwo wiedzą, w tym roku obchodzimy rok Andrzeja Wajdy w związku z jego 100. urodzinami i 10. rocznicą śmierci przypadającą 9 października. I już dzisiaj rozpocznie się ten festiwal przez 4 dni. Pokazy filmów Andrzeja Wajdy, ale także i pokazy na dużym ekranie spektakli teatrów telewizyjnych. Wizji wyreżyserowanych przez pana Andrzeja, przez mistrza kina. Wystawa Andrzeja Pongowskiego, Wajda na Nowo, suplement. To jest wystawa nowych plakatów stworzonych właśnie do tych 14 spektakli telewizyjnych Andrzeja Wajdy. No i spotkania z przyjaciółmi, współtwórcami tych znakomitych dzieł, bo do Suwałk przyjadą znakomici goście. Robert Więckiewicz, ja teraz nie wymienię wszystkich, drodzy Państwo, bo jest ich naprawdę sporo, ale Robert Więckiewicz, Magdalena Zawadzka, Emilia Krakowska, Olgierd Łukaszewicz, wszyscy ci twórcy będą brali udział w pokazach, ale także w specjalnych debatach poświęconych mistrzowi kina. Jedna debata dotyczy spraw politycznych, druga właśnie już tego dziedzictwa filmowego. Więcej o tych debatach Andrzej Pongowski.
3: Jedna debata o tej takiej stronie trochę politycznej, mniej znanej Andrzeja, jako o osobie, która uczestniczyła w życiu kraju od strony nie tylko kulturalnej, filmowej, a druga jest debata właśnie o Andrzeju Wajdzie, o jego twórczości, gdzie biorą udział no, głównie przedstawiciele i osoby związane aktorsko czy współpracą, jak chociażby Alan Starski, który przecież robił wiele scenografii do filmów Andrzeja Wajdy.
2: Tak, i spotkanie z laureatem Oscara za scenografię do filmu Pianista Romana Polańskiego, czyli właśnie z panem Alanem Starskim, też podczas festiwalu Wajda na Nowo w Suwałkach się odbędzie. Już teraz mogę Państwa zaprosić na relację w Polskim Radiu 24 z tego festiwalu. Mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać o mistrzu kina z wybitnymi współtwórcami jego filmów. A w tym samym czasie w Warszawie rozpoczyna się Festiwal Warszawa Zingera, festiwal poświęcony kulturze żydowskiej. I tak o przyjeździe przyjaciół, ale też i nowych twórców, świeżych, właśnie osadzonych w tej kulturze, mówi nam dyrektorka i pomysłodawczyni festiwalu Gołda Tencer.
4: Ale jakby to wyglądało, gdybym ja stanęła w miejscu? Słuchajcie, to jest niemożliwe. Ja sama jestem szczęśliwa, jak przychodzą czy piszą do nas ludzie, którzy chcą występować na festiwalu naszym.
2: No bo to już 23. odsłona tego festiwalu, ściśle związana z Warszawą, ale nie tylko, bo przez te ostatnie lata taki przedtakt do tego festiwalu odbywał się i w Leoncinie, i w Radzyniu Podlaskim, i w Biłgoraju, bo z tymi wszystkimi miastami związany był Izaak Baszewis Zinger, bo to właśnie jego imienia jest ten festiwal. On składa się oczywiście z różnych różnorodnych wydarzeń, poraża wręcz, zachwyca tą różnorodnością, ale są pewne stałe punkty programu, tak jak koncert otwarcia.

0: koncert kantoralny, tak jak koncert klezmerski, no i koncert finałowy, który ma zaskoczyć publiczność i w tym roku myślę, że wielkie zaskoczenie, bo w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie po raz pierwszy wybrzmi opera klezmerska, a muzykę do tej opery skomponował laureat Nagrody Grammy Frank London i już o tym finale mówi nam Gouda Tencer.
1: No niesamowity finał Singera w Teatrze Wielkim, gdzie pierwszy raz będzie opera klezmerska, także no dużo się będzie działo.
0: Naprawdę dużo się będzie działo, bo tak jak powiedziałam, to jest różnorodny festiwal, bo jak przekonuje Dawid Szurmiej, prezes zarządu Fundacji Shalom, tworzącej ten festiwal, kultura żydowska jest właśnie różnorodna.
2: Kultura żydowska jest wielobarwna i wielotematyczna. My znamy kulturę żydowską rodem z Polski. Znamy tę kulturę żydowską wynikającą z twórczości teatralnej, z twórczości muzycznej, klezmerskiej. Tę tworzoną w dwudziestoleciu międzywojennym, która była gdzieś na pograniczu kultury mainstreamowej, a stricte kultury żydowskiej. Ale zapominamy o tym, że kultura żydowska to tysiące lat tułaczki. A co idzie za tysiącem lat tułaczki? To muzyka sefardyjska, muzyka jemeńskich Żydów. Nie tylko Żydów, ale tworzona w danym regionie. Ona ma różne smaki, powiedziałbym.
0: I tak też będzie podczas festiwalu, że będziemy mogli zapoznać się z różnymi gatunkami muzycznymi, bo oczywiście i wybrzmi jazz. Tu chociażby Marcin Masecki sięgnie, znakomity pianista, kompozytor, sięgnie tym razem po utwory Henryka Warsa. Będziemy mogli posłuchać Artura Żmijewskiego, śpiewającego pieśni Leonarda Cohena. Zaśpiewa także właśnie jazzowe standardy Kasia Dąbrowska, znakomita aktorka, ale pieśniami sefardyjskimi będzie chciała się podzielić Magda Navarrete. Myślę, że znana Państwu i pieśniarka, i tancerka flamenco, która właśnie już od jakiegoś czasu śpiewa także pieśni sefardyjskie.
3: Navarrete Sephardi Project to jest projekt, z którym rozpoczęłam wspaniałą współpracę z różnymi muzykami z różnych stron świata. Grywam z tym projektem na różnych festiwalach właśnie muzyki żydowskiej i sefardyjskiej w Hiszpanii. Przywożę jednego mojego cudownego muzyka hiszpańskiego specjalnie tutaj na festiwal Singera. Jaką Magdę odkryjecie, drodzy Państwo? Pewnie warszawska publiczność mnie kojarzy z różnych innych spektakli i koncertów, a jednak troszkę inną. Myślę, że to, co wybrzmiewa we mnie teraz, to dużo większa chęć porozumienia muzycznego. To znaczy, to wszystko, co się dzieje na świecie, i to, że muzyka jest jednak cały czas takim pomostem pomiędzy kulturami i jednak to jest takie dokarmianie, jak ja to nazywam, dobrego wilka w sobie, to, że my możemy taką muzykę grać i napełniać ludzi dobrem, energią, nawet jeżeli te pieśni sefardyjskie, bo o nich mowa, czasami mogą być troszeczkę nawet nie smutne, tylko
0: nostalgiczne,
3: tak, to myślę, że brzmienie tego koncertu będzie bardzo energetyczne.
0: Festiwal Warszawa Singera, wielobarwny, wielotematyczny, wielowydarzeniowy, bo i oczywiście koncerty, ale spektakle teatralne, spotkania literackie, spacery, warsztaty rozpocznie się w najbliższy piątek i potrwa cały tydzień. Myślę, że jeszcze będziemy do tego festiwalu powracać na naszej antenie. A jak to zwykle bywa, wszystko dzieje się w tym samym czasie, zatem dzisiaj w Sopocie rozpoczyna się Festiwal Literacki Sopot dokładnie o godzinie 10, czyli za godzinę się rozpocznie, a tak na niego zaprasza dyrektorka artystyczna wydarzenia Marta Czarnecka.
4: Podczas 15 edycji będzie nam towarzyszyła literatura krajów portugalskojęzycznych, tak więc nasi goście przyjadą zarówno z Portugalii, jak i z Brazylii. Połączymy się też z autorem z Mozambiku. Oczywiście nie zabraknie także autorów i autorek z Polski. Odbędą się też nasze festiwalowe targi książki, poza tym czytania performatywne, pokazy filmów, wydarzenia skierowane do najmłodszych czytelników. Każdego dnia odbędzie się kilkanaście wydarzeń, na które serdecznie Państwa zapraszam.
0: A w festiwalu będzie można wziąć udział do niedzieli, a w tym samym czasie nieopodal, bo w Gdańsku, w Parku Oliwskim, można wziąć udział w festiwalu Mozartiana i jeszcze dzisiaj i jutro można wziąć udział w bezpłatnych koncertach różnorodnych, ale wprost odnoszących się oczywiście do twórczości Mozarta, mówi profesor Jan Łukaszewski, dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego.

0: muzykalnego, który organizuje ten festiwal.
1: Staramy się, aby Mozartiana, czyli mozartowskie, nie stanowiło wyłącznie tylko muzyki Mozarta, chociaż ona przeważa i jest właściwie osią całego programu, ale żeby również takie elementy, które w jakiś sposób są związane z muzyką Mozarta, z jego osobą, żeby były również prezentowane.
0: Bezpłatne wydarzenia, tak jak powiedziałam, potrwają do piątku, w sobotę wielki finał już biletowany, a ja jestem w drodze, drodzy Państwo, i jadę do Suwałk, bo dzisiaj rozpoczęcie festiwalu Wajda na nowo. Usłyszymy się jutro rano z Suwałk.
2: Powodzenia, Martyna Podolska, bardzo dziękuję i dziękuję Państwu. Wraz ze mną Anna Pałdyna, Natalia Jędrzejewska, Adam Brzeziński, Roch Kowalski, miłego dnia.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku na Kijów. Rosja znów użyła rakiet balistycznych. Rząd zapowiada zmiany w progach podatkowych. Skorzystają na tym ponad 3 miliony osób. Sąd zdecyduje dziś w sprawie przedłużenia aresztu dla youtubera Stu. Wczoraj usłyszał on zarzuty. Minęła 9. Ewelina Kamińska, zapraszam. Służby ratownicze w akcji. Kijów podnosi się po nocnym zmasowanym ataku Rosji. Na ukraińską stolicę spadły w nocy rakiety balistyczne. Władze miasta donoszą o co najmniej 12 zabitych cywilach. Liczba ofiar może się jednak jeszcze zwiększyć. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Oprócz zabitych rośnie też liczba rannych. Jest ich już ponad 30. Najwięcej poszkodowanych cywilów zostało w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie rakieta zrujnowała górne piętra 9-piętrowego bloku mieszkalnego. W nocy rakiety uszkodziły też szereg innych budynków, w tym obiekty medyczne i infrastrukturę. W wielu miejscach wybuchły pożary. Choć ukraińskie władze nie podały liczby rakiet balistycznych, którymi Rosjanie zaatakowali Kijów, to wiadomo, że było ich co najmniej 20. Oprócz rakiet Rosjanie używali trudnych do strącenia odrzutowych bezzałogowców.
1: Z powodu nocnych ataków Rosji na Ukrainę Polska poderwała swoje myśliwce. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB, które zostały już odwołane. Kwota wolna od podatku nie zostanie podniesiona w najbliższym czasie. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd nie chce rezygnować z tego pomysłu, ale pieniądze są potrzebne w tym momencie na dozbrojenie polskiej armii.
3: Prawdopodobnie jakiś czas będziemy w okolicach 5% finansowali przezbrojenie naszej armii. To tu jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Ale nie rezygnujemy z tego, ale bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna, bo zakładam, że przez te 2 lata jeszcze będziemy mieli ten wielki wysiłek na rzecz obronności, to kwota wolna jest mało realna.
1: Rząd przedstawił wczoraj inne zmiany podatkowe, na których może skorzystać przede wszystkim tzw. klasa średnia, czyli około 3,5 miliona osób. Drugi próg ma zostać podwyższony do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa 24% stawka dla osób zarabiających.

0: Od 130 do 150 tysięcy złotych brutto. Dopiero powyżej 150 tysięcy podatnik zapłaci 32% podatku od nadwyżki. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Grozi mu do 12 lat więzienia. Stewart B. usłyszał zarzuty w sprawie Pandora Gate. Sąd zdecyduje też dziś w sprawie przedłużenia mu aresztu. 34-latek, znany w sieci jako Stu, odpowie za 4 czyny popełnione w latach 2015-2018, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
1: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Stewart B. nie przyznał się do winy. Przez ponad półtora roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. Prokuratura zapowiedziała też kolejne zatrzymania w tej sprawie. Potrzebna jest każda grupa krwi. Jutro przy warszawskiej siedzibie Polskiego Radia przy ulicy, przy Alei Niepodległości 77/85 zostanie podstawiony krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który uległ wypadkowi, ale również innym chorym, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia i honorowy krwiodawca.
2: Każda krew jest potrzebna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie grupa A, czy będzie grupa B. Każda ilość, każda kropla jest potrzebna. Przede wszystkim dzień wcześniej przed oddaniem krwi nawodnijmy się, pijmy dużo wody, około 2-3 litrów w ciągu dnia, unikajmy alkoholu, wyśpijmy się, nie przemęczajmy się w czwartek, no i przyjdźmy w piątek z samego rana.
0: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Akcja przed siedzibą Polskiego Radia potrwa od 8.30 do 13. Książę Harry i Meghan Markle planują jeszcze w sierpniu przeprowadzić się z USA do Wielkiej Brytanii. Informują o tym zgodnie wszystkie najważniejsze brytyjskie media. Sussexowie mają zamieszkać z dziećmi w prywatnym domu poza Londynem. Powrót nie oznacza jednak wznowienia przez nich obowiązków wykonywanych w imieniu rodziny królewskiej.
3: Dzieci Harry'ego i Meghan, 7-letni syn Archie oraz 5-letnia córka Lilibet od września zaczną uczyć się w brytyjskiej szkole. Brytyjskie media podają jedynie, że Sussexowie nie zamieszkają w żadnej z królewskich rezydencji. O planach powrotu młodszego syna do kraju król Karol III dowiedział się w niedzielę. Według Sky News monarcha cieszy się, że będzie mógł częściej widywać syna i wnuki, ale wyłącznie prywatnie. Królewscy korespondenci uważają, że to kolejny sygnał poprawy relacji w rodzinie Windsorów. W lipcu Harry, Meghan i dzieci odwiedzili króla w jego posiadłości Highgrove. Karol III spotkał się wtedy z wnukami po raz pierwszy od kilku lat.
0: O czym z Londynu informowała Anna Rączkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszczowo obecnie na Suwalszczyźnie i południu kraju. W ciągu dnia przelotnie padać może w różnych miejscach. Lokalnie możliwe też burze i silny wiatr. Sporo chmur, ale będzie się też przejaśniać. Najcieplej będzie na południu, tam do 31 stopni. Poza tym termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu do 24 stopni w centrum.
4: Klimat.
0: Rośnie udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci. Obecnie to już około 40%. Jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami na południu dobra. Dzięki opadom deszczu w Polsce poprawiła się wilgotność przypowierzchniowej warstwy gleby, ale to nie oznacza zakończenia suszy hydrologicznej, bo obecnie obowiązuje około 100 ostrzeżeń.
4: Klimat. Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak,
9: Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składu.

0: składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut temu minęła godzina 9. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Nasze dzisiejsze przedpołudniowe spotkanie rozpoczynamy od komentarza do tematów związanych z systemem podatkowym, a to za sprawą oczywiście wczorajszej konferencji prasowej i tego, co ogłosił premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A z nami pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry panie Piotrze.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: No to dajmy na chwilę głos premierowi, który wczoraj ogłaszał te zmiany. Przypomnijmy, podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku od 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Premier Donald Tusk przyznał, że te zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
5: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować, a ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
3: Jak się panu, panie Piotrze, podobają te propozycje, które ogłosił wczoraj premier Donald Tusk?
4: Pani redaktor, no po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to jakiś krok w stronę podatników, którzy tak naprawdę czuli bardzo szybko rosnące obciążenia, bo inflacji mieliśmy w kilku ostatnich latach sporo, a te progi nie były waloryzowane. W związku z tym no, coraz więcej z nas spadało w ten wyższy próg i tak jak to często określali czy komentatorzy, czy analitycy, no, w pewnym momencie wpadało się nagle jak na ścianę po prostu, bo ta różnica w stawce podatku 12,32 no, bardzo istotnie zmniejszała kolejne pobory, które się dostawały. I po pierwsze to, że zwaloryzowano ten próg podatkowy ze 120 do 130, to jest pewnego rodzaju ulgą. I oczywiście to, że wprowadzono kolejną stawkę 24%, no też przynajmniej na jakiś czas daje tutaj oddech. No, warto też z drugiej strony pamiętać, że jest to oczywiście nie do końca na miarę oczekiwań, no bo nie oszukujmy się, no, podniesienie tego progu o kilka procent przy pewnie kilkunastoprocentowej inflacji, która była od ustanawiania poprzednio warunków, to nie jest dużo. No i tak naprawdę też no, ten drugi próg, gdzie obowiązuje 24%, tam ten przedział nie jest specjalnie duży. No, to jest tak naprawdę no, przy tych poborach, które chciano, że tak powiem, ludziom troszkę uratować, no to jest jedna jeszcze dodatkowa w miarę przyzwoita pensja. No i oczywiście musimy to konfrontować też z możliwościami budżetu. Oczywiście to kosztuje, więc te zmiany nie na miarę oczekiwań.
3: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że na tych proponowanych przez rząd zmianach skorzysta około 3,5 miliona podatników. Szef resortu finansów i gospodarki mówił wczoraj, że zaproponowane zmiany to wyraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej i tak to uzasadniał.
6: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
3: Co to znaczy, że mniej więcej się te zmiany bilansują?
4: Panie redaktor, no to znaczy tyle, że na zmniejszone wpływy w jednym miejscu znaleziono zwiększone wpływy w miejscu innym. Więc oczywiście jest to jakby przy ogólnym poziomie opodatkowania brak zmian, natomiast są wyraźnie zmienione akcenty, kto płaci więcej, kto płaci mniej. Więc tak jak przed chwilą dyskutowaliśmy o tym, że ci, którzy płacą PIT-a i po prostu zderzali się z tym wyższym progiem stosunkowo wcześniej, teraz to będą mieli troszkę odsunięte w czasie, no ci będą mieli ulgę, natomiast gdzie indziej administracja znalazła dodatkowe dochody.
3: Gdzie indziej, czyli?

0: wśród płatników podatku CIT.
1: No tak, ale też i tam, gdzie można się rozliczać PIT-em, na przykład ryczałtem, bo z tego, co wczorajsze informacje wskazywały, no to tam widać, że są plany zmiany podejścia do tego, gdzie podatnicy będą się mogli rozliczać ryczałtowo, do jakiej kwoty. Ona całkiem niedawno, kilka lat temu, była wyraźnie podniesiona. Teraz wracamy do tego progu, który był wcześniej, tak żeby rozliczenie ryczałtem było przede wszystkim dedykowane dla tych, którzy nie osiągają aż tak bardzo dużych dochodów.
0: Te propozycje zaprezentowane wczoraj przez premiera i ministra krytycznie oceniają politycy opozycji. No, trudno się im dziwić, takie jest ich prawo. Poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości alarmuje, że wyższy CIT, czyli to źródło finansowania tych ulg podatkowych i cięcia limitu ryczałtu, o którym pan wspomniał, uderzą w polską gospodarkę.
2: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
0: To jakie to będzie miało konsekwencje dla gospodarki? Stymulujące czy wręcz przeciwnie?
1: Panie redaktor, trzeba to zawsze rozpatrywać w kilku płaszczyznach, no bo jest trochę tak, że możemy dyskutować, jakie jest obciążenie daniną, jeżeli ona zwiększyła się w przypadku podatku CIT o te 3 punkty procentowe z 19 do 22, no to możemy mówić, że tak jakby efektywnie podatek do zapłacenia wzrósł o prawie 15%. I z jednej strony być może dałoby się to w jakiś sposób kompensować, no ale proszę zobaczyć, że to jest też kwestia innej płaszczyzny patrzenia na to wszystko. My jako kraj konkurujemy z innymi krajami o przyciąganie inwestycji, o tym, kto będzie u nas lokował produkcję, kto będzie u nas inwestował. I jeżeli warunki między innymi podatkowe robią się gorsze, no to oczywiście ta skłonność do przychodzenia do nas z pieniędzmi będzie mniejsza. No i może się okazać, że strumień środków z zewnątrz, które idą na zasilanie naszej gospodarki, będzie mniejszy. No, dobrze, że nie było to dużo mocniejsze posunięcie, bardziej drastyczne, no ale zawsze w tych kalkulacjach może się okazać, że gdzieś w jakichś tabelkach Excela, które będą inwestorzy robili, no będziemy wypadali gorzej i będzie po prostu inny rynek wybrany do zainwestowania tych środków. No ale przede wszystkim w tej chwili dyskutujmy o tym, że jest to przede wszystkim większe obciążenie dla tych, którzy już tutaj są, którzy już są związani z naszym rynkiem, czy inwestorzy nasi rodzimi, czy inwestorzy zagraniczni. No i teraz jest pytanie, jaka będzie ich reakcja, czy oni będą w stanie to wszystko dopiąć nadal na takim poziomie w miarę rozsądnym, w miarę opłacalnym, czy nie.
0: No to wrócę do tego pytania o zbilansowanie tego przedsięwzięcia, bo mówił minister Domański o tym, że to się bilansuje w tym sensie, że no nie będzie to kosztem dla budżetu nadwyrężonego przecież i przez dług publiczny i koszty jego obsługi. A bilans zysków i strat jak wygląda z pana perspektywy?
1: Panie redaktor, przyznam, że ja zazwyczaj jestem zwolennikiem tego podejścia, że różne rzeczy się powinny bilansować. Natomiast akurat tym razem bilansowanie nie było taką stroną, która byłaby dla mnie wymarzona. Zawsze marzę o tym, żeby przeglądać cały system podatkowy, jak on jest poukładany i żeby uwzględniać pewne proporcje pomiędzy różnymi daninami, które mamy. No, trochę jest tak, że wciąż jesteśmy w myśleniu taką gospodarką silosową. Jak myślimy o picie, to o picie i tam się grzebie, robi, coś się zmienia. No czasami ktoś wpadnie na pomysł, żeby to jednocześnie jakby zgrywać z CIT-em, no bo część działalności gospodarczej jest rozliczana PIT-em, część CIT-em. No ale tak naprawdę, jeżeli myślimy o podatku PIT, to pamiętajmy, że on zawsze powinien być w jakiś sposób zharmonizowany z tym, co się dzieje na przykład w VAT-ie. I jak często mówiliśmy o tym, że podatek PIT powinien być progresywny, czyli rosnąć w miarę dochodów, które się osiąga, z tego powodu, żeby kompensować podatki pośrednie, zwłaszcza VAT, które są degresywne. Tam im się mniej zarabia, tym się proporcjonalnie więcej wydaje na te podatki, tak, z dochodu osiąganego. No to proszę zobaczyć, że jeżeli mamy jakąś ulgę w PIT-ie, to w jaki sposób powinno znaleźć odzwierciedlenie na przykład w ochronnej stawce VAT-u, która jest na towary, które uważamy, że powinny być właśnie w tej niższej stawce. Być może, jeżeli jest ulga kolejna w PIT-ie, to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy na pewno powinniśmy mieć wszystkie towary na preferencyjnej stawce, takie jakie są, albo czy ta stawka powinna być w takiej wysokości, jak jest obecnie. Dla mnie tu powinno być bardziej poszukiwanie kompensaty właśnie zmian w PIT-ie i po stronie podatków pośrednich. No,

0: tutaj po to nie sięgnięto.
1: No właśnie, bo to wtedy sprawiłoby, że te podatki byłyby, ten system byłby bardziej sprawiedliwy. Istnieje coś takiego jak sprawiedliwy system podatkowy gdziekolwiek na świecie?
0: Panie redaktor, nie, no bo oczywiście tego poziomu sprawiedliwości nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest sprawiedliwe, co to nie. Natomiast przy zmianach parametrów podatkowych możemy mówić, w którą stronę on się przesuwa, na kogo bardziej, a kogo mniej dociąży. Tak? Jeżeli według tego, co proponowałem przed chwilą, myślelibyśmy o kompensowaniu, no to faktycznie ulga w PIT-ie byłaby jakby kompensowana wyższymi dochodami w tym podatku od konsumpcji. No sporo w tej chwili mówimy, że powinniśmy konsumować trochę mniej, że być może trzeba się zastanowić, w jaki sposób wydajemy pieniądze, żebyśmy byli bardziej skłonni odkładać, inwestować, trochę mniej konsumować, no to oczywiście to byłaby jakaś zachęta w tą stronę.
1: Krytycy tego rozwiązania zaprezentowanego wczoraj twierdzą, że ono to rozwiązanie komplikuje jeszcze bardziej polski system podatkowy. Pan się z tym zgadza?
0: Zdecydowanie tak, no bo proszę zobaczyć, że po pierwsze mamy dodatkową stawkę i musimy to w jakiś sposób kalkulować. To może nie jest to jakoś bardzo szczególnie kłopotliwe, no ale kiedyś zachwalaliśmy zmniejszanie liczby tych progów i kolejnych stawek. Proszę zobaczyć, że najprościej zrobić taką progresywną, wymarzoną przez część analityków i teoretyków stawkę można zrobić tak, że jest bardzo duża kwota wolna od podatku i potem już powyżej pewnego progu jest całkiem spory podatek, ale on efektywnie dla ludzi stopniowo rośnie we w miarę osiągania dochodów, tak? Więc to jest stosunkowo prosty system. Oczywiście kłopot też jest po stronie CIT-u. Proszę zobaczyć, że tam jest taka propozycja, że ten wyższy obowiązuje dla firm powyżej pewnego obrotu. No i tutaj zawsze będzie stawiane pytanie, czy mogę, czy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wykazać wyższe obroty w jakimś roku. No ci, którzy będą mogli coś przesunąć, coś zrobić, będą próbowali to robić, no bo tam też nie ma tak jakby stawkowania, tylko jest albo wpadasz w tą grupę, albo w tą.
1: Czyli inżynieria podatkowa będzie kwitnąć od przyszłego roku, tak się domyślam.
0: No, pewnie trzeba będzie no, w jakiś sposób oglądać, co i jak się opłaca i co i jak warto zrobić. No i oczywiście to też jest no, dodatkowe zadanie i dla księgowych, i dla doradców podatkowych. No, będziemy znowu to musieli oglądać. No, jak warto zawsze podkreślić, to kosztuje. No, to są siły, środki, które trzeba zaangażować, które gdzieś kiedyś w układance biznesowej trzeba będzie uwzględnić, skompensować. I to się z natury kończy no, tym, że koszty rosną i gdzieś to musi znaleźć swoje odzwierciedlenie. No, czasem w cenach, czasem w twardszych negocjacjach z dostawcami.
1: Rozmawiamy o konsekwencjach tego rozwiązania, jeśli ono wejdzie w życie. Zastanawiam się też nad przyczynami, nad powodami, dla których o nich usłyszeliśmy teraz właśnie. Z politycznego punktu widzenia oczywiście rozumiem, no zbliżają się wybory, na jesieni pewnie wystartuje prekampania przed wyborami parlamentarnymi. Będzie czas rozliczeń obecnie rządzącej ekipy z tych zapowiedzi, które słyszeliśmy w poprzedniej kampanii, przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Będą się również klarowały te programy wyborcze na wybory przyszłoroczne, a z gospodarczego punktu widzenia, co jest przyczyną tego, że przyszedł czas na wprowadzanie zmian w polskim systemie podatkowym?
0: Panie redaktor, ja myślę, że to jest głównie odpowiedź na pewne oczekiwania społeczne i pewne obietnice, które były składane wcześniej. Mhm. Też odpowiedź na to, że akurat ten system w takim układzie, jak wyglądał, nagle dla ważnej grupy wyborców, podatników okazał się szczególnie istotny, no bo to przejście ze stawki 12 na 32 było dla części podatników no, bardzo druzgocące, tak? bo te pobory były w stanie spaść o kilka tysięcy nagle od przejścia między poszczególnymi miesiącami. I to oczywiście było zgłaszane jako bardzo istotna dolegliwość. Ci podatnicy zawsze mówili, że oni się uważali wśród tych, którzy nie są specjalnie dużo zarabiający, więc i obciążenie podatkowe dla nich nie powinno być duże, no ale inflacja ich dogoniła, tak? I oczywiście myślę, że to jest odpowiedź na to. A w ogóle my stoimy przed bardzo poważną dyskusją i ja myślę, że to jeszcze nie jest tego odzwierciedlenie, w jaki sposób ma wyglądać nasz system podatkowy od strony i podatków, wpływów i wydatków, no bo prawda jest taka, że w takim kształcie, jaki jest on obecnie, on jest nie do utrzymania na dłużej i my będziemy potrzebowali już niedługo bardzo pilnej reformy w tym zakresie. Proszę zobaczyć, że każdego miesiąca, kiedy

0: oglądamy kolejne wykonanie budżetu, czy też jak dyskutujemy o kolejnych planach budżetu na nowy, następny rok, my cały czas obserwujemy to, że wydatki w stosunku do dochodów to jest 3 do 2. To jakby patrzeć w takim normalnym gospodarstwie domowym, to jest nie do utrzymania na dłużej. No rok czy dwa można tak iść gdzieś, wziąć jakiś kredyt, ale jeżeli widzę taki rozdźwięk pomiędzy wydatkami a dochodami, to jest po prostu nie do utrzymania. No być może w zdrowej gospodarce, takiej bardziej już ustabilizowanej, no gdzieś ta dysproporcja mogłaby być, ale bardziej 5 do 4, no chociaż 4 do 3, nie 3 do 2. To jest bardzo duże i tak naprawdę my w tej chwili mamy kłopot, bo takie jak w przypadku, nie wiem, czy obronności, czy zdrowia, mamy konsensus, że musimy sporo pieniędzy wydać i tak naprawdę no, co najwyżej aktualnie rządzących i opozycję dzieli to, jak to w szczegółach porozdzielać, ale wiadomo, że to są sfery, które trzeba mocno zasilić. To nie mamy podobnego konsensusu, że coś trzeba zrobić z budżetem, tak? Raczej mamy takie przepychanki, kto obroni gdzie, którą grupę przed dodatkowym podatkiem za 2, 3, 3 czy 4 miliardy, albo kto komu gdzie załatwi dodatkowe wydatki na 2, 3, 3 czy 4 miliardy. My tak naprawdę powinniśmy w tej chwili usiąść jako całość reprezentacji politycznej i umówić się, że przez najbliższych 10 lat każdy odpuszcza po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej po procent, dwa realnie rocznie i wtedy być może w dekadę zejdziemy z dochodami i z wydatkami do rozsądnego, że tak powiem, poziomu. Inaczej tego nie jesteśmy w stanie zrobić, a takie pojedyncze wyłomy, że tu usiłujemy uszczknąć 3 czy tam 5 miliardów, po pierwsze są daleko niewystarczające, bo my potrzebujemy skompensować tutaj między wydatkami a dochodami 100 miliardów na już. Więc po pierwsze to jest za mało efektywne, a po drugie zawsze jak wskazujemy jedną grupę, która oberwie, no to zaraz ona ma swoich obrońców. A tak, gdybyśmy mieli przeświadczenie, że wszyscy musimy po stronie i dochodowej, i wydatkowej oddać po procencie, no to by było wiadomo, że to jest w miarę sprawiedliwe, dotyka wszystkich, po prostu trzeba przeżyć i tyle.
1: Pytanie, gdzie szukać tych oszczędności?
0: No, pani redaktor, wtedy by się trzeba było zastanowić, które pojedyncze grupy muszą być ochronione, natomiast cała reszta musi się liczyć z tym, że wydatków mniej, dochodów po stronie państwa więcej, tak? Ale wszystkie, ale po trochu, a nie ktoś i dla niego to może być albo nie być dla tej grupy po stronie dochodowej albo wydatkowej, tak?
1: To jeszcze pytanie o ten punkt wyjścia z kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, czyli kwota wolna od podatku, która miała być zwiększona. Tymi propozycjami wczoraj zaprezentowanymi rząd żegna się już definitywnie z realizacją tego kampanijnego swojego planu sprzed 4 lat niemal?
0: Pani redaktor, wydaje się, że tak, bo jeżeli już teraz sygnalizowane są pokaźne kwoty, które musiały być na zmianę w PIT-ie wyasygnowane, no i gdzieś skompensowane, o czym też pan minister powiedział, no to wszyscy wiemy, że to podniesienie kwoty wolnej od podatku byłoby jeszcze większym wydatkiem, tak? Więc ja sobie wyobrażam, że ono by się mogło odbyć, ale na przykład z tą kompensatą choćby w VAT-ie, o którym mówiłem, tak? Czyli przy przejrzeniu tego, co musi być objęte tą niższą preferencyjną stawką i w jakiej wysokości ona ostatecznie ma być, no bo kwota wolna od podatku to jest właśnie ta ochrona dla najmniej zarabiających na wydatki te najbardziej podstawowe, tak żeby mieli. Więc tu by można coś było kompensować. Więc mam wrażenie, że to jest, no, tak jak pani redaktor zechciała powiedzieć, takie no, pożegnanie się z tym pomysłem na jakiś czas.
1: No, a myślę, że celem maksimum w tym przypadku byłaby zapowiedź takiej corocznej waloryzacji tej kwoty wolnej, prawda? No bo pani nie sztuka redaktor, podnieść ją jednorazowo, ale też właśnie w takiej perspektywie wieloletniej.
0: Pani redaktor, przyznam, że no, czasami formułowaliśmy pomysły, które mówiły o tym, że jak są pewne ważne dla gospodarki wartości, to warto by je było zgrywać. No jednym z takich postulatów było to, żebyśmy doszli docelowo, to jeszcze nie dzisiaj, ale docelowo, na przykład do tego, żeby kwota wolna od podatku była zawsze równa 12-krotności minimalnej płacy. No bo wtedy wiadomo, że jak ktoś minimalną płacę zarabia, to po prostu nie płaci podatku. Reszta jest już opodatkowana, bo ta minimalna zapewnia jakieś podstawowe rzeczy. Natomiast progi kolejne podatkowe, to powinna być jakaś krotność, nie wiem, 25 czy 30-krotność minimalnej, tak? To wtedy by też dawało po pierwsze waloryzację z roku na rok, A po drugie też dużo większy rozsądek przy kalkulacjach, jaka powinna być płaca minimalna pomiędzy no

0: dwoma stronami, czyli pracodawcy, pracobiorcy i administracja, w jakiej wysokości możemy sobie pozwolić na minimalną, tak? To by bardzo, bardzo zmniejszało takie gwałtowne dyskusje, co z tym zrobić, tak?
1: No ale to wszystko w świecie idealnym i w idealnych warunkach, a do tego ideału, jak wiemy, jeszcze nam sporo brakuje.

0: sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: W piątek po 21 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w 100-letniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku na Kijów. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 odniosło obrażenia. Wiele budynków, w tym szpital dziecięcy, zostało uszkodzonych. Doszło też do kilku pożarów. Obrona powietrzna zestrzeliła 145 dronów i większość pocisków manewrujących, ale nie zdołała przechwycić żadnego z pocisków balistycznych, a było ich około 40. Tymczasem w nocy, w związku z rosyjskim atakiem przy naszej granicy, alerty RCB zostały wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. O tym porozmawiamy tuż po informacjach z Piotrem Błaszczykiem, rzecznikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 5 osób rannych w wypadku polskiego autokaru musi na razie pozostać na Węgrzech. Spośród nich stan 3 jest ciężki lub bardzo ciężki, a to nie pozwala na transport do naszego kraju. Wczoraj do Rzeszowa przetransportowano natomiast 12 osób. Transport kolejnych rannych zależy od ich stanu zdrowia, przekazała wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: 5 osób zostaje, 2 będziemy transportować w piątek. 3 osoby muszą na razie pozostać w węgierskich szpitalach w Egerze i Miszkolcu.
4: Transport odbywa się specjalistycznym samolotem medycznym. Po powrocie do Polski ranni trafiają do szpitali w Rzeszowie. Mieszkańcy Warszawy żegnają Wandę Traczyk-Stawską. W Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy została wystawiona księga kondolencyjna. Można się w niej wpisywać od godziny 11 do 20, informuje wicedyrektor Muzeum Warszawy Jolanta Hercog.
6: Jest to bardzo dla nas trudny moment. Pani Wanda Traczyk-Stawska, pani Wanda po prostu była naszym wielkim przyjacielem i nauczycielem. Dzięki wszystkim tym, którzy podejdą i napiszą kilka słów i będą mogli z nami porozmawiać, podzielić się swoim smutkiem, my także będziemy mogli dzielić się tym, co czujemy dzisiaj.
4: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Zmarła w wieku 99 lat. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać do soboty. Spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, projekcje filmowe i teatr. Za pół godziny zaczyna się Festiwal Literacki Sopot. Dyrektorką artystyczną wydarzenia jest Marta Czarnecka.
7: Będzie nam towarzyszyła literatura krajów portugalskojęzycznych, tak więc nasi goście przyjadą zarówno z Portugalii, jak i z Brazylii. Połączymy się też z autorem z Mozambiku. Oczywiście nie zabraknie także autorów i autorek z Polski.
4: Festiwal Literacki Sopot potrwa do niedzieli, a już za pół godziny kolejne informacje. Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata przedstawi Łukasz Jakubowski. Zapraszam w jego imieniu.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: I godzina 9.33.
1: Stan dnia.
8: Zgodnie z zapowiedzią połączyliśmy się z panem Piotrem Błaszczykiem, rzecznikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się.
4: I proszę.

0: O podsumowanie tej porannej akcji z ostrzeżeniami dla mieszkańców dwóch województw polskich w związku z tym zmasowanym atakiem na Ukrainie.
1: Tak, rzeczywiście dziś rano po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB. To w kontekście właśnie zagrożenia z powietrza. Po tych ostatnich wydarzeniach dokonaliśmy przeglądu procedur, tych schematów działania i stawiamy tutaj na wczesną identyfikację tego zagrożenia i powiadamianie. Tak jak Państwo widzicie w treści tego SMS-a, wskazujemy tutaj na zagrożenie jeszcze na terytorium Ukrainy. To jest ta wczesna identyfikacja. Mimo tego, że terytorium Ukrainy, do mieszkańców dwóch województw SMS ostrzegawczy został wysłany i w przypadku podwyższenia poziomu zagrożenia czy oceny wystąpienia tego zagrożenia, taka powtórna wysyłka alertu RCB już z konkretnymi rekomendacjami no, na pewno miałaby miejsce.
0: Czy odwołanie tego alertu także zostało zasygnalizowane mieszkańcom województw lubelskiego i podkarpackiego?
1: Tak, i to wpisaliśmy w ten schemat naszego działania w kontekście tych przyszłych potencjalnie wydarzeń. Rzeczywiście na początku informujemy o wystąpieniu zagrożenia. Po tym, jak otrzymujemy informację z COP-u, czyli z Centrum Operacji Powietrznych, czyli szeroko rozumianego wojska, wysyłamy taką informację odwołującą, wskazującą na to, że to zagrożenie już w opinii ekspertów minęło.
0: I to rozumiem jest ta lekcja, która płynie z tego przedostatniego zdarzenia, incydentu z rakietą rosyjską, która na terenie Lubelszczyzny spadła.
1: Tak, to w związku z aktualizacją tych schematów działań. Sama wysyłka alertu RCB jest realizowana tak naprawdę bez zmian, to znaczy dla Państwa świadomości i wiedzy. Schemat jest taki, że instytucja monitorująca dane zagrożenie wysyła do nas informację o zagrożeniu czy wniosek o uruchomienie alertu RCB i dyrektor na podstawie tych informacji, tego wniosku alert RCB uruchamia każdorazowo. Tutaj w tej sytuacji ta ścieżka no, ze względu na ten czas, który jest potrzebny obywatelowi do podjęcia działań, ta ścieżka jest maksymalnie skrócona, no tak żeby jak najefektywniej wykorzystać te minuty przed potencjalnym zagrożeniem.
0: Jak się zachować w sytuacji otrzymania takiego SMS-a? No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych SMS-ów rozsyłanych przez RCB dotyczących no chociażby zagrożeń związanych z pogodą, z tymi zagrożeniami meteo, a w przypadku tych wojennych?
1: Tutaj dwie kwestie. Rzeczywiście statystycznie tych alertów RCB pogodowych jest najwięcej. Tutaj w kontekście tej dzisiejszej wysyłki w treści SMS-a wskazujemy na to, żeby śledzić komunikaty, żeby to jest ta pierwsza wskazówka, że coś potencjalnie może się wydarzyć. Obywatelu śledź komunikaty, zobaczymy jak to się rozwinie, w razie czego musisz być gotowy do podjęcia działań. I rzeczywiście, jeżeli byłaby taka ocena ekspertów w związku z podwyższeniem tego stanu zagrożenia, już w treści SMS-a zakładam byłoby jasne wskazanie, podjęcie konkretnych działań, ale tak czy siak odsyłam Państwa do poradnika bezpieczeństwa. Tam kompleksowo jest ten temat ujęty. No, tutaj na antenie w ciągu tych kilku minut nie jesteśmy w stanie tego przybliżyć. Odsyłam Państwa do poradnika, bo to jest kompendium wiedzy. 50 krótkich stron z obrazkami w przystępny sposób opisane. To jest samo gęste, jeżeli chodzi o to, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
0: Kto formułuje, panie rzeczniku, te SMS-y, które do nas przychodzą? Kto je pisze?
1: To wszystko zależy od kontekstu zagrożenia. Rzeczywiście te sytuacje pogodowe, my to mamy już tak naprawdę opracowane. Mamy pewnego rodzaju schematy wysyłki treści tego SMS-a. Treść SMS-a powstaje u nas w RCB na podstawie tych rekomendacji, które do nas spływają. Część z tych zagrożeń rzeczywiście mamy opracowane, ale schemat wysyłki alertu mówi o tym, że no, ta gama potencjalnych zagrożeń jest bardzo, bardzo szeroka. Nie ma zamkniętego katalogu wykorzystania alertu RCB, więc każdorazowo, jeżeli nowe zagrożenie się pojawia, no, u nas ta treść powstaje. Tak było w przypadku Child Alertu. To było zagrożenie, które no, pojawiło się no jakiś czas temu w związku z postanowieniami czy realizacją umów z policją. Także takie SMS-y ostrzegawcze wysyłamy i w tym wypadku u nas treść SMS-a powstaje. My wysyłamy to do operatorów telekomunikacyjnych, do tych wszystkich firm, które no, mają podpisane z nami umowy, czy abonamentowe, czy w formule na kartę. I to tak naprawdę te wielkie sieci wysyłają do swoich abonentów na danym terenie SMS-a ostrzegawczego.
0: Ile osób dzisiaj dostało te SMS-y o alercie i o odwołaniu?
1: dokładnych statystyk.

0: statystyk niestety aktualnie nie mam. Każdorazowo jest to przesyłane do siedziby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przez operatorów, jednak no to wymaga zebrania tych danych. One spływają no, w różnej częstotliwości.
1: Pan Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB, był z nami. Bardzo dziękuję i spokojnego dnia życzę.
0: Wszystkiego dobrego i bezpieczeństwa.
1: Komentarz. Pan Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common Polska, połączył się z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Służby wyciągają wnioski z tego, co wydarzyło się niedawno na Lubelszczyźnie. Tak jak słyszymy dzisiaj, alert dotarł do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego i dotarło również jego odwołanie.
2: Tak, i wydaje się, że jesteśmy w procesie takiego ciągłego uczenia się też w związku z wieloma zagrożeniami, które pojawiają nam się na horyzoncie, więc dobrze, że tak faktycznie jest, bo jako obywatele, jako społeczeństwo potrzebujemy tej pewności w tych niespokojnych czasach.
1: Pytanie tylko, czy wiemy, jak zareagować na takie informacje, które spływają do nas, chociażby właśnie, albo przede wszystkim z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
2: No właśnie, bardzo często pewnie tego nie wiemy, ale to jest tak, że właśnie też pewien proces uczenia się całego społeczeństwa, pewnego uwrażliwiania się i na to, jak funkcjonuje państwo w takich momentach kryzysowych, momentach zagrożenia, ale także właśnie naszej rosnącej świadomości, jak sobie z takimi wyzwaniami radzić i jak reagować także na to, co w takim momencie robią służby.
1: Duża lekcja do odrobienia dla nas wszystkich. Porozmawiajmy teraz o tym, co wydarzyło się wczoraj, czyli propozycje zmian w podatkach. Premier Donald Tusk zaprezentował te propozycje razem z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Podobają się one panu?
2: Podoba mi się przede wszystkim podniesienie podatku CIT dla tych największych podmiotów gospodarczych. Wydaje się, że jest to taki element przywracania też takiej elementarnej sprawiedliwości do polskiego systemu podatkowego. No a odpowiedź, a propozycja w sprawie podatku PIT, w sprawie tego podatku no, od osób indywidualnych, nie od firm, jest odpowiedzią na pewne społeczne zapotrzebowanie, które pojawiło się w ostatnim czasie, czyli właśnie ulżenia, czy raczej dopasowania progów podatkowych do wzbogacającej się, można powiedzieć, klasy średniej i dla osób, które nagle zaczęły wpadać w drugi próg podatkowy, czego się nie spodziewały i konfrontują się z wyższymi obciążeniami, więc tej dodatkowej pensji zostaje im na koncie troszeczkę mniej, więc jest to chyba taka próba po prostu odpowiedzenia na bieżące potrzeby polityczne, pewne, jednej z wielu oczywiście grup społecznych, ale też politycznie, z punktu widzenia też koalicji rządzącej i koalicji obywatelskiej, dość istotnej, czyli właśnie klasy średniej.
1: Ulgi w PIT-ie mają być finansowane z dochodów z CIT-u. Pan mówi, że to jest element przywracania tych zasad solidarności społecznej. Z kolei dzisiejszy nasz gość, Wojciech Machulski, to jest rzecznik Konfederacji, mówi, że podoba mu się ta korekta podatku dochodowego, ale krytykuje za to zwiększenie tych obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Mówił na naszej antenie Wojciech Machulski, że szczególnie dotkliwa dla firm będzie zmiana dotycząca ryczałtu. Posłuchajmy.
3: Myślę, że nie powinno być tak, że nastąpi niewielka mimo wszystko korekta podatku dochodowego dla tych pracujących na etacie kosztem bardzo znacznej zmiany, niekorzystnej zmiany podatkowej dla wielu firm. I tu nie mówię tylko o podatku CIT, tu mówię przede wszystkim o zmianie tego limitu dla tych, którzy są na ryczałcie. W związku z tym, ponieważ ta zmiana podatkowa jest niekorzystna, to uważam, że prezydent Karol Nawrocki powinien ją zawetować.
1: Eksperci gospodarczy mówią o bilansowaniu zysków i strat, kosztów tego przedsięwzięcia, które zapowiedzieli wczoraj premier z ministrem. Pana jako politologa zapytam o te koszty polityczne, koszty społeczne, no bo z jednej strony rzeczywiście mamy tych etatowców, tę klasę średnią, tak umownie ją nazwijmy, która ma skorzystać na tych zmianach w podatku CIT. No i mamy przedsiębiorców, o których reprezentantem chce w tej wypowiedzi być Wojciech Machulski z Konfederacji, którzy mogą się poczuć no właśnie poszkodowani i urażeni przez obecną ekipę rządzącą.
2: No, Konfederacja w swoich propozycjach podatkowych, gospodarczych, no, jednoznacznie stawia się po stronie najbogatszych, najbardziej uprzywilejowanych, międzynarodowych, najbogatszych koncernów pod płaszczykiem właśnie takiego głoszenia też o pewnej elementarnej sprawiedliwości.

0: sprawiedliwości i docenianiu też pewnej zaradności. Ja oceniam ten bilans tej reformy jednak pozytywnie. Nie chcę powiedzieć, że jest ona jakąś wielką, kompleksową, szeroko zakrojoną reformą podatkową, bo nie jest. Jest raczej pewną drobną korektą i odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie chwili, można by powiedzieć, ale idącą jednak we właściwym kierunku, właśnie w kierunku przywracania tych właściwych proporcji, w której najbogatsi, najbardziej uprzywilejowani ponoszą, czy osoby, mówimy o osobach prywatnych, ale też mówimy oczywiście o podmiotach gospodarczych, albo osobach prywatnych, w jakiś sposób zakamuflowanych czasami jako podmioty gospodarcze, no to one powinny solidarnie ponosić większe koszty, a mniejsze koszty powinni ponosić uczciwie pracujący, zarabiający Polacy, więc w tym sensie ta reforma idzie jednak w tym kierunku. No i ja oceniam ją pozytywnie, chociaż jak mówię, na pewno nie jest to wielka, kompleksowa reforma, raczej korekta.
1: I o ile chyba możemy mieć pewność, że większość parlamentarna nie będzie miała problemu, żeby te zmiany wprowadzić w formie ustawy, o tyle znak zapytania cały czas stoi przy tym, co zrobi prezydent Karol Nawrocki.
0: No to prawda, Karol Nawrocki jednoznacznie ustawiał się w tych kwestiach podatkowych, no właśnie, po stronie najbogatszych, najbardziej uprzywilejowanych. Widzieliśmy chociażby jego weto w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, więc tutaj widzimy, że Karol Nawrocki raczej staje po stronie, no właśnie, wielkiego kapitału, niekoniecznie tych najbardziej potrzebujących. Same też propozycje podatkowe, takie już indywidualne, zgłaszane w kampanii Karola Nawrockiego, też raczej szły w kierunku tych ulgi dla najbogatszych, a nie dla najbardziej potrzebujących, bo nawet jeżeli spojrzymy sobie na tą kwestię ryczałtu, no to przecież mówimy o kwocie 250 tysięcy euro, tak? Mówimy o milionie złotych, nie mówimy tu o małych kwotach. Więc jeżeli Karol Nawrocki, który mimo tych swoich propozycji w kampanii także mówił wiele o sprawiedliwości społecznej, jeżeli faktycznie chce serio traktować tą zapowiedź, no to powinien tą ustawę podpisać. Nie zdziwiłbym się także, jakby rząd w pewnym sensie przymusił Karola Nawrockiego do tego podpisu, łącząc ze sobą te dwie kwestie w jednej ustawie.
1: Reakcja Prawa i Sprawiedliwości i ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy to będzie jeden z tematów, który może stać się pana zdaniem taką osią wyznaczającą podział i różnicę między tym pierwotnym PiS-em, a tym, co z PiS-u wyszło, czyli Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
0: To jest faktycznie bardzo ciekawa dynamika, bo na razie w środowisku Mateusza Morawieckiego udaje się od PiS-u odróżnić przede wszystkim wizerunkowo. Niekoniecznie treścią też polityki, ale raczej pewnym bardziej łagodnym językiem, bardziej umiarkowanym językiem, którym często zakamuflowane są te same propozycje albo podobne propozycje, które zgłaszało Prawo i Sprawiedliwość. I na razie widzimy, że od takiego, można powiedzieć, zamieszania w prawicowej herbacie, ona nie stała się słodsza. To znaczy ten elektorat, który skupił wokół siebie na razie Mateusz Morawiecki, pochodzi praktycznie wyłącznie z grona wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc jest to jeszcze, można powiedzieć, taka troszeczkę relacja wewnątrz pewnej rodziny, wewnątrz tej całości, która jeszcze pewnie w oczach wyborców faktycznie funkcjonuje jeszcze jakoś jako jeden konglomerat. No i pytanie, czy z jednej strony uda się trwale Mateuszowi Morawieckiemu urwać kawałek tego pisowskiego tortu, i w tym celu musi faktycznie być też jednoznacznie prawicowym ugrupowaniem, być jednoznacznie ugrupowaniem, które odwołuje się też do tych prawicowych wartości. No ale chyba cel Mateusza Morawieckiego jest też taki, aby ten elektorat w jakiś sposób poszerzyć, żeby wykroić sobie kawałek też tego większego tortu, i tu być może będzie musiał być bardziej kreatywny, czy też poszukując wyborców Konfederacji, obecnie głosujących na Konfederację, ale też może sięgając dalej gdzieś w kierunku wyborców bardziej centrowych, ale do tego jeszcze daleka droga.
1: Czy krokiem na tej drodze jest ta propozycja, o której usłyszeliśmy od Mateusza Morawieckiego, o tym, że nie wyklucza zorganizowania referendum, a nawet czasowego zawieszenia udziału Polski w lądowej części strefy Schengen? Do tej propozycji było

0: byłego premiera, aktualny szef rządu się odniósł. Posłuchajmy, co na ten temat mówił premier Donald Tusk.
1: Nie wierzę. To znaczy, że mu się coś stało. Coś mu się stało. Nie, na pewno nie będzie żadnego referendum w sprawie Schengen. Niektórzy narzekają na różne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale nie znam nikogo, kto by narzekał z tego powodu, że dzisiaj bez paszportu, bez żadnych kłopotów, żadnych procedur możemy swobodnie przemieszczać się po Europie. No, stracił rozum.
0: Tak propozycję Mateusza Morawieckiego komentuje premier Donald Tusk, a pan, panie dyrektorze, Adam Traczyk, przypomnę państwu, politolog z Marine Common Polska jest z nami.
2: Trudno
0: jak się
2: zrozumieć,
0: do tego odniesie?
2: Tak, trudno zrozumieć, jakie mogło być realne uzasadnienie takiej propozycji ze strony Mateusza Morawieckiego. No, polskie granice w ramach strefy Schengen nie są w żadnym stopniu zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Te otwarte granice i ten swobodny przepływ osób nie jest w tym momencie żadnym problemem dla bezpieczeństwa publicznego. Nie jest też w kontekście polityki migracyjnej żadnym problemem. Nie jesteśmy też świadkami w tym sensie żadnego realnego kryzysu na granicach Unii Europejskiej, tych faktycznie lądowych, bo zakładam, że Mateusz Morawiecki stara się troszeczkę surfować na tej fali obaw, która pojawiły się po tym ataku hybrydowym na hiszpańskie posiadłości w Afryce, na Ceutę, ale w żadnym stopniu nie stanowiło to zagrożenia ani dla, można powiedzieć, Unii Europejskiej kontynentalnej, ani tym bardziej dla Polski. Więc to jest taka populistyczna zagrywka ze strony Mateusza Morawieckiego, która jednak przede wszystkim chyba ma odpowiadać na potrzeby właśnie uwiarygodniania się w oczach prawicowego elektoratu, a nie sięgania gdzieś szerzej. I ja nie dziwię się tej ostrej, jednoznacznej reakcji Donalda Tuska, bo z perspektywy i jego obozu politycznego, i jego wyborców, i wartości, które jego wyborcy wyznają, i zjednoczona Europa, otwarta Europa jest tą wartością, która jest jednym z fundamentów też tożsamości politycznej tego środowiska i tych wyborców. Więc obrona też tych wartości jest kluczowa komunikacyjnie.
0: Premier Donald Tusk mówił wczoraj również o tym, że w sierpniu to raczej rekonstrukcji rządu nie należy się spodziewać. No już druga połowa tego miesiąca za nami, więc pewnie trudno sobie wyobrazić, żeby takie ruchy były tutaj planowane. Ale czy kiedy premier mówi, że w sierpniu to się nie spodziewajcie rekonstrukcji, to mówi nam między wierszami, że we wrześniu albo w październiku to jest już prawdopodobne?
2: No już jedną małą rekonstrukcję w sierpniu mieliśmy, jeżeli chodzi o ministra Berka, który ma być nominowany do Trybunału Konstytucyjnego. Ale faktycznie chyba Donald Tusk w sprawie ewentualnych rekonstrukcji już wraz z koalicjantami, bo chyba o tym mowa, chyba mowa o ewentualnym powrocie Szymona Hołowni do większej roli w tej koalicji, to faktycznie chyba Donald Tusk, obserwując też tą sytuację wewnętrznie, myśli o takich krótkich perspektywach. Patrzy, jak ta sytuacja się będzie rozwijała i faktycznie ten termin sierpniowy jest bardzo krótki, więc być może na jesieni faktycznie czeka nas jakieś przesilenie w jednej z partii koalicyjnych, która wymusi także pewne zmiany na całym układzie koalicyjnym. No ale musimy także pamiętać, że wydaje się, że Donald Tusk w sprawie chociażby reformy służby zdrowia zostawił sobie taką furtkę do ewentualnej zmiany na stanowisku ministra. Więc faktycznie takich potencjalnych kandydatów do podmianki kilku jest. Nie może bardzo wielu, ale kilku jest. Więc chyba premier po prostu zostawia sobie tutaj otwartą furtkę i woli nie składać długosiężnych deklaracji.
0: Bo to też w logice takiej przedwyborczej byłoby uzasadnione, prawda? W logice tej kampanii, która przed nami. Rzeczywiście jesień, rok przed terminem konstytucyjnym wyborów parlamentarnych, to być może jest dobry czas, żeby takich zmian dokonać. Zresztą mam przed sobą wyniki sondażu przeprowadzonego dla Onetu przez pracownię UC Research i tutaj prawie połowa pytanych Polaków uważa, że premier Tusk powinien przeprowadzić zmiany w swoim rządzie. rządzie i też są wskazane nazwiska tych ministrów, którzy zdaniem respondentów ze swoimi stanowiskami powinni się rozstać. Barbara Nowacka, Marcin Kierwiński, Jolanta Sobierańska-Gręda, Władysław

0: Kosiniak-Kamysz, no poniżej 10% pytanych za jego dymisją się opowiada. Minister Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, również zdaniem no nieco ponad 8% ankietowanych z dymisją powinien się liczyć.
1: No właśnie, ale też te liczby pokazujące czy typujące tych ministrów, które nie są wysokie. Tam zdaje się lider ma niewiele ponad 10% osób, które no, wskazują
0: prawie 12,
1: tą osobę.
0: Barbara Nowacka.
1: No właśnie, więc mówimy tutaj ciągle o bardzo, bardzo niskim na dobrą sprawę wyniku, ale jednak jak spojrzymy sobie szerzej i zobaczymy, no tak, większość czy duża część Polaków oczekuje pewnych zmian i ja bym to interpretował nie tyle, jeżeli chodzi o zmiany personalne, czy chęć zmian personalnych, bo te są koniec końców drugorzędne. One powinny służyć pewnej funkcji. Wydaje się, że to, czego wyborcy oczekują od tej koalicji, to jest większa sprawność, większa sprawczość, lepsza koordynacja i zarysowanie bardziej jednoznacznej wizji i rządzenia na ten ostatni rok, ale także rządzenia w perspektywie 2027 roku, wyborów i okresu już po tych wyborach. Pokazania wyborcom, jakie ten rząd ma w zasadzie długofalowe cele, jaką ma długofalową strategię i po co ma pozostać u władzy po tym 2027 roku. I jeżeli tego rząd nie będzie w stanie pokazać z tym personelem, czy z innym personelem, to tych wyborów po prostu w 2027 roku nie wygra. I widać wyraźnie, bo rozmawialiśmy o tym też na początku, że ta reforma podatkowa jest taką doraźną odpowiedzią na pewną potrzebę.
0: Tak, i bardziej nawiązuje do tej kampanii sprzed ostatnich wyborów niż do tej, która przed nami.
1: No tak, i ona jest właśnie, i mamy takich doraźnych odpowiedzi na pewne problemy, które się pojawiają, które tak troszeczkę jak takie wiosenne kwiatki gdzieś wyskakują. Mamy sporo, ale one rzadko układają się w pewną spójną, całościową opowieść i wizję Polski przyszłości. Jeżeli w ciągu tego najbliższego roku nie uda się tych wszystkich koralików napleść koalicji na jedną nitkę, no to będzie bardzo trudno wygrać te wybory, no bo wtedy dochodzi do takiego automatycznego zmęczenia i materiałem, ale i pewnej dezorientacji wyborców. Wyborca musi czuć, że warto tą władzę utrzymać przy władzy, a jeżeli tego nie wie, no to rozgląda się za alternatywą.
0: No właśnie, ta alternatywa gdzieś jest na horyzoncie. Partie prawicowe zajęte bardziej same sobą są w stanie taką alternatywę, taką propozycję na przyszłość przygotować?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo patrząc na chaotyczną też sytuację na prawicy, można by powiedzieć, że ta koalicja w zasadzie nie ma z kim przegrać, a jednak może przegrać te wybory i o ile partie prawicowe być może same nie prezentują jakiejś długosiężnej wizji Polski w tym momencie, to jednak także przez to, że idą relatywnie szeroko, że prezydent, także Nawrocki, jest relatywnie popularnym politykiem i jak funkcjonuje jako taka troszeczkę osoba jednocząca też ten cały obóz prawicy, no to faktycznie i sondaże także to sugerują. Przewaga w tym momencie jest po stronie partii prawicowych. I co więcej, koalicja ma jeszcze jeden znaczący problem, to znaczy część głosów obecnie popierających koalicję, część wyborców, wpada pod próg wyborczy, pod próg 5%. W niektórych sondażach jest to i PSL, i Polska 2050, które znajdują się pod progiem, więc koalicja po prostu gubi część swoich wyborców, których prawica w tym momencie nie gubi. To jest także jedno z wielkich zadań dla liderów koalicji, aby znaleźć taki układ koalicyjny, aby znaleźć taki układ przed wyborami, który pozwoli tych wszystkich wyborców jednak przepchnąć na stronę ponad progiem, no bo inaczej bez tych kilku procent może być faktycznie bardzo ciężko wygrać wybory.
0: Pan Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common Polska był z nami. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę,
1: bardzo
0: za ten komentarz. Dobrego dnia.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą...

0: i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wysłanie alertów, później odwołanie zagrożenia. Tak było w nocy na wschodzie kraju. Wyciągamy wnioski, słyszymy od naszego gościa. Koalicja chwali, opozycja krytykuje. Zapowiedź reformy podatkowej podzieliła polityków. Mamy komentarze gości poranka. To będzie wielki hit w Cincinnati. Iga Świątek zagra z tenisistką, którą pokonała tydzień temu. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Najpierw SMS-y z alertem, później informacja o odwołaniu alarmu. Takie wiadomości o zagrożeniu z powietrza otrzymali w nocy i rano mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To zmiana w stosunku do tego, co było pod koniec lipca, gdy do Polski wleciała wtedy rosyjska rakieta. Zawyły syreny alarmowe, ale mieszkańcy nie wiedzieli, co się dzieje i jak się zachować. Tym razem było inaczej. Wyciągamy wnioski, mówi nam Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Po tych ostatnich wydarzeniach dokonaliśmy przeglądu procedur, tych schematów działania. Rzeczywiście na początku informujemy o wystąpieniu zagrożenia, po tym jak otrzymujemy informację z COP-u, czyli z Centrum Operacji Powietrznych, czyli szeroko rozumianego wojska. Wysyłamy taką informację odwołującą, wskazującą na to, że to zagrożenie już w opinii ekspertów minęło.
1: To pierwszy raz, gdy RCB poinformowało o ataku na obszarze zachodniej Ukrainy, a później odwołało alert. Dodajmy, że po zmasowanym ataku Rosji na Kijów liczba ofiar wzrosła do 12. Ulga dla klasy średniej czy uderzenie w przedsiębiorców? W informacjach lawina komentarzy po ogłoszeniu przez rząd reformy podatkowej. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie dodatkowego progu w wysokości 24%. Obejmie on zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Na zmianach od przyszłego roku ma skorzystać 3,5 miliona podatników. Stracą za to największe firmy, te zarabiające ponad 50 milionów euro rocznie. Dla nich rząd zaplanował wyższy CIT. O plany rządu swoich gości pytał gospodarz poranka Roch Kowalski. Rochu, witaj.
3: Dzień dobry.
1: Kto jest za, kto przeciw i dlaczego?
3: Propozycję popiera cała koalicja rządząca i to wyjątkowo ponad bieżącymi podziałami. Zmiany podobają się i Lewicy, i Polsce 2050, a Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej przekonywał w Polskim Radiu 24, że to realizacja obietnicy wyborczej w kształcie, na jaki pozwala stan finansów publicznych.
4: My naprawdę robimy wszystko jakby po kolei, staramy się jakby to państwo na nowo układać. To nie jest proste. Na ile możemy, rządzimy skutecznie państwem i to się udaje. No, może trochę wolniej, ale idziemy do przodu.
3: Sprzeciw zgłasza opozycja, ale nie wobec samego obniżenia podatków dla klasy średniej, a wobec podwyżek dla przedsiębiorców. Rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski mówił w naszym poranku, że źródeł finansowania trzeba szukać gdzie indziej.
5: Ta zmiana jest po pierwsze kosmetyczna, po drugie ja bym chciał też poznać plan redukcji jakichś wydatków, dlatego że naprawdę dzisiaj w Polsce mamy gigantyczny deficyt budżetowy, koszt naszego zadłużenia jest bardzo duży, jeden z największych w Unii Europejskiej. Ja się martwię, i to jest bardzo eufemistycznie powiedziane, stan polskich finansów publicznych.
3: A Sejm zmianami w podatkach zajmie się po wakacjach, czyli w połowie września.
1: A od przyszłego roku podatki po nowemu, taki przynajmniej jest plan rządu. Poranne rozmowy w Polskim Radiu 24.

0: 4, podsumował Roch Kowalski. Dziękujemy. Nową wojnę z Iranem zapowiada prezydent USA. Tym razem to wojna gospodarcza. Ogłaszam najbardziej dotkliwą operację gospodarczą, jaką kiedykolwiek przeprowadzono wobec jakiegokolwiek kraju, napisał Donald Trump w serwisie True Social. Trump powtórzył, że Irańczycy to szaleńcy, a ogłoszone przez niego działania sparaliżują ich zdolność do szerzenia terroru na całym świecie. Po tych zapowiedziach piąty dzień z rzędu rosną ceny ropy na światowych rynkach. Ostatnia grupa polskich strażaków rozpoczyna działania w Hiszpanii. To m.in. 12 mundurowych z Lublina, którzy pomogą w gaszeniu pożarów lasów. Takie pożary występują w całej południowej Europie, a niedługo mogą być codziennością na całym kontynencie, mówi kapitan Adrian Michałek z Lubelskiej Straży.
1: Stąd też cennym będzie, aby jak najbardziej wykorzystać ten czas spędzony w Hiszpanii, rozwijać swoje umiejętności, nabywać nowego doświadczenia i w przyszłości móc skutecznie prowadzić działania u nas, w naszym kraju.
0: Polscy strażacy działają w Hiszpanii od 1 sierpnia. Lubelska grupa wraz ze strażakami z Podlasia pozostaną na miejscu do końca wakacji. Gra jak dawniej, na koniec świetne wieści zza oceanu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3. Pod wrażeniem gry Igi jest trener tenisa Mateusz Jędruszczak.
2: Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi. Widać u niej również duży spokój w poczynaniach. Czasami się zdenerwuje, ale kiedy posłuchamy, co do siebie mówi, jeśli mikrofon to wychwyci, są to bardzo merytoryczne i fachowe, krótkie komunikaty, z których na pewno wyciąga wnioski na kolejne punkty.
0: O półfinał Iga zagra z Jeleną Rybakiną i to będzie bardzo ciekawe starcie. Przed tygodniem w finale turnieju w Toronto Polka pokonała tenisistkę z Kazachstanu. Trzymamy kciuki i liczymy na powtórkę, mecz już w nocy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Czwartek raczej pochmurny i czasami deszczowy. Popadać może niemal wszędzie, miejscami także zagrzmi. Temperatura mocno zróżnicowana, od 20 stopni na północy do 31 na Podkarpaciu. W centrum okolice 25.

0: Płaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 7 minut temu minęła godzina 10. Przed nami kolejne informacje, kolejne komentarze, kolejne tematy. Ewa Wasążnik, zapraszam.
0: Stan dnia.
1: Od niedzieli, kiedy dowiedzieliśmy się o tragicznym w skutkach wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, z uwagą przyglądamy się temu, jak ten system przewozów autokarowych, pielgrzymkowych, turystycznych jest organizowany. No i dzisiaj kolejne informacje w tej sprawie. Specjaliści Inspekcji Transportu Drogowego, którzy sprawdzają stan techniczny autobusów i ciężarówek oraz uprawnienia kierowców, tylko okazjonalnie, okazuje się, prowadzą nocne kontrole i pracują w weekendy. Dlaczego tak jest i z jakimi wyzwaniami mierzą się inspektorzy? To już pytanie do naszego reportera. Maciej Szefer połączony teraz z nami. Witaj, Macieju, dzień dobry.
2: Dobry, kłaniam się.
1: Co udało ci się ustalić w tej sprawie, w sprawie nocnych kontroli?
2: No, że faktycznie te nocne kontrole, przynajmniej wykonywane przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego,

0: One naprawdę są okazjonalne. Nie chcę używać mocniejszego słowa, ale odbywają się dość rzadko. Częściej zdecydowanie można trafić na inspektorów, którzy skrupulatnie sprawdzają autobusy, ciężarówki, czy także samochody i busy w ciągu dnia. No i sami inspektorzy, z którymi rozmawiałem, mówią, że jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy i spróbuję to teraz dość szeroko wyjaśnić, no bo to jest wypadkowa pewnego sposobu funkcjonowania całej inspekcji transportu drogowego. Przy czym, jak mówią inspektorzy, ich jest po prostu też realnie niedużo na tle potrzeb, które rosną, jeśli chodzi o kontrolę. Zmieniają się samochody, zmieniają się pojazdy, zmieniają się technologie. Przepisy stają się coraz bardziej takie precyzyjne, a inspektorów, mówiąc wprost, aż tak wielu nie przybywa. Czyli jednym słowem, tych obowiązków jest naprawdę bardzo dużo i naprawdę mają oni całkiem sporo pracy. Ale posłuchajmy o tym, jak działają inspektorzy i na czym oparta jest metodologia, na czym oparty jest schemat działania między innymi tych inspektorów, których widzimy przy tych pojazdach z logo Inspekcji Transportu Drogowego. O tym mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
1: Jesteśmy służbą, aczkolwiek zatrudnieni jesteśmy w korpusie służby cywilnej, tak więc obowiązują nas na zasady pracy w godzinach pracy urzędników. Niemniej jednak również w dużo mniejszej skali aniżeli za dnia kontrole są też realizowane w nocy. Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, w zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
0: Tu, jak mówił rzecznik, w mniejszej skali, no to zapytałem przewodniczącą Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego, jak te ewentualne kontrole wyglądają i w ogóle jak wygląda ten schemat pracy, skoro już rzecznik mówił, jak w urzędzie, no to w czym problem i dlaczego to tak wygląda, mówi Urszula Cyprowska.
2: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
0: Bo inspektorów łącznie w skali kraju jest nieco mniej niż 1000. Z tego nie wszyscy pracują w terenie. Są oni rozdzieleni między wojewódzkimi inspektoratami transportu drogowego. Sporo osób pracuje też w Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. A obowiązków jest sporo, bo to kontrole drogowe, przestrzeganie przepisów prawa w transporcie drogowym, bezpieczeństwo przewozów materiałów niebezpiecznych, zwierząt, kontrolowanie stanu technicznego ciężarówek, autobusów, czas pracy kierowców. To jest tylko część tych zadań, przed którymi na co dzień stoją inspektorzy. No to dopytałem więc szefową związków zawodowych o te kontrole nocne, które, jak ona mówi, są okazjonalne. Jak one przebiegają? Jeszcze raz mówi Urszula Cyprowska.
2: W praktyce dochodzi do takiej sytuacji, w której patrol składający się z dwóch inspektorów wykonuje czynności w nocy, w święta czy w weekendy bez żadnego zaplecza i wsparcia. I tak jak gdzieś tam, no i rzeczywiście jest to problem organizacyjny, to dodatkowo przede wszystkim jest to problem bezpieczeństwa samych inspektorów.
0: I wraca tu jak bumerang temat, który od wielu lat, można powiedzieć, jest dyskutowany, jeśli chodzi o wewnętrzne rozmowy na przykład inspektorów. Chodzi tutaj o projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Między innymi także jednym z celów planowanych zmian mogłoby być zreformowanie Inspekcji Transportu Drogowego, która gdyby stała się służbą mundurową, jak mówią mi inspektorzy w rozmowach nieoficjalnych, jak mówiła mi szefowa związku, no to to by mogło wpłynąć na po prostu zmianę schematu pracy i można by też więcej oczekiwać od działań inspektorów, no i w nieco inną stronę rozwijać tę służbę. A ja miałem przyjemność też uczestniczyć w takiej kontroli, która była bardzo skrupulatna, bardzo dokładna. No, ona odbywała się kilka dni temu na dworcu w Poznaniu. Posłuchajmy, bo na moich oczach po prostu udało się znaleźć usterkę i to usterkę układu hamulcowego w jednym z autokarów, które miały wyjechać z Poznania.
3: Szedł deszcz, padał deszcz, silny

0: теж там во, отак води. І ото, чум, і все.
1: Кіра сам мовив, що в Варшаві bardzo obfite były opady deszczu. No i zaświeciła się kontrolka układu, uszkodzenia układu przeciwblokującego kół, czyli tak zwany ABS.
2: To był inspektor specjalista, starszy specjalista Kamil Gromek, który właśnie przy tej kontroli wykrył usterkę układu hamulcowego. No i właśnie przed takimi zadaniami stoją bardzo często inspektorzy transportu drogowego, którzy po prostu, jak mówią sami, potrzebują nieco więcej czasu i możliwości, aby te wnikliwe kontrole pojazdów przeprowadzać. Tylko od początku wakacji i tylko w Wielkopolsce sprawdzili już ponad 110 autobusów, przy czym zaznaczają, że ten stan techniczny autokarów, autobusów rejsowych, mimo wszystko na przestrzeni miesięcy, lat, on się cały czas poprawia.
3: Tematem zajął się dla Państwa Maciej Szewermaćku. Bardzo dziękuję.
4: Komentarz.
3: Teraz o tym, jak funkcjonuje inna ważna służba, a właściwie system ochrony zdrowia w Polsce. Porozmawiamy z nami pan Sebastian Gonczarz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
3: Zapytam może prowokacyjnie. Czy pana środowisku zależy na tym, żeby uporządkować to, co dzieje się w systemie płac, wynagradzania lekarzy w naszym kraju?
5: Tak, oczywiście, że tak. Myśmy wystawili takie stanowisko dosyć obszerne, tłumaczące proponowaną ustawę, która ma to regulować, i wręcz to stanowisko zaczyna się od takiego stwierdzenia, że no, należy zlikwidować kominy płacowe i pod tym kątem jesteśmy zgodni, bo no, jest to pewną niesprawiedliwością, ale też na pewno niewydajnością systemu publicznego ochrony zdrowia, kiedy jest dwóch lekarzy robiących to samo, jeden zarabia, no nie wiem, kilkukrotnie więcej.
3: Jak to zrobić, żeby, tak jak wczoraj mówił premier Donald Tusk, nie wylać dziecka z kąpielą? Bo słyszeliśmy wczoraj tę wypowiedź szefa rządu, który komentował również no, tę krytykę, która się pojawia z różnych stron, a dotyczy tego planu, który poznaliśmy, rządowego planu na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia, że no, będzie starał się uniknąć takich sytuacji, w której ograniczenie najwyższych zarobków lekarzy doprowadzi do zmniejszenia liczby procedur na rzecz pacjenta.
5: No właśnie jakby dla mnie to rozwiązanie, które jest zaproponowane, jest właśnie tym, jest wylaniem dziecka z kąpielą. Mamy taką tendencję do rozwiązywania pewnych problemów, że tak powiem, z delikatnością armaty i nierzadko po prostu są straty w obszarach ubocznych. I żeby był taki przykład, no to w ustawie, która jest tutaj proponowana, chce się wprowadzić taki wymóg, że jak lekarz pracuje w ponad jednym miejscu, to w każdym kolejnym miejscu, w którym pracuje, musi mieć minimum pół etatu albo równoważnie połowę etatu, czyli około 80 godzin. Mhm. Tylko jaki jest problem? Że nie każde świadczenia, które są realizowane w systemie opieki zdrowotnej, są realizowane w takim czasie. I takim przykładem są konsultacje w szpitalach. Czyli mamy szpital i ten szpital nie ma jakiegoś oddziału. Na przykład szpital wielospecjalistyczny nie ma oddziału psychiatrii. I wówczas jest zatrudniony zewnętrzny konsultant, który przychodzi i konsultuje tych pacjentów, którzy wymagają. I on najczęściej to robi no, poniżej połowy etatu, tyle ile jest potrzeba. Nierzadko to jest po prostu kilka godzin tygodniowo. Analogicznie w szpitalach psychiatrycznych przychodzi internista, który tych pacjentów bada. I no, ta ustawa no, ponownie wyrzuca ten cały system, czyli jakby czyni to nielegalnym taki rodzaj zatrudnienia, więc pacjenci hospitalizowani w tych szpitalach nie będą mieli specjalistycznych konsultacji w sytuacji, kiedy nie ma danego oddziału. Co będzie się musiało z tymi pacjentami stać? Będą musieli być konsultowani w okolicznych szpitalach, które taki oddział mają. Czyli trzeba zaangażować transport, który takiego pacjenta karetką przewiezie na izbę przyjęć tamtejszego szpitala. Tam oczywiście zaangażować izbę przyjęć lub SOR, lekarzy. No, jest to po prostu nie tylko mało komfortowe dla pacjenta, ale też no, troszeczkę angażujące nadmiernie zasoby i prowadzące no, po prostu takiej niegospodarności, gdzie tracimy to. I problem jest taki, że w tej ustawie takich przykładów szczegółowych jest bardzo, bardzo dużo i to się kumuluje. I nikt tak naprawdę no, nie policzył z Ministerstwa Zdrowia ani z nikogo, ile aktualnie jakby lekarzy pracuje poza tymi granicami wyznaczonymi przez nową ustawę, czyli pracuje na przykład poniżej 80 godzin gdzieś w jakimś miejscu, ale też na przykład, nie wiem, no pracuje powyżej dwóch etatów, pracuje na tych formach zatrudnienia typu procedury. I jakby to nawet nie chodzi o to, że nie można wprowadzać tych zmian, tylko jeśli je wprowadzasz, najpierw trzeba przeanalizować, ile w ten sposób pacjentów jest leczonych. I nikt tego nie zrobił, bo jak się weźmie i to zakaże z dnia na dzień, no to nagle te wszystkie umowy muszą ulec zmianie i albo tak jak w przypadku konsultacji po prostu no, likwidowane jest stanowisko,

0: bo nie ma jakby ze strony szpitala zapotrzebowania na więcej, wolą mieć umowę z innym szpitalem, no albo ci lekarze w jakiś sposób muszą zmienić swoją formę pracy.
1: Panie doktorze, to jak ten system uporządkować mądrze, tak żeby ograniczyć te patologie albo w ogóle je nawet wyeliminować, o których rozpisywały się ostatnio media i rozpisują się w dalszym ciągu, a z drugiej strony jak sprawić, żeby ten system mimo to działał sprawnie, przede wszystkim na korzyść pacjenta?
0: Znaczy, tutaj są dwa punkty. Po pierwsze jest to, co właśnie wspomniałem, czyli no, trzeba to przeanalizować. Trzeba przeanalizować tego, jakie świadczenia, jeśli zaproponujemy jakieś rozwiązanie, jakie formy leczenia, diagnostyki wypadają poza granice nowego prawa, które chcemy stworzyć. I nikt tego nie zrobił, no bo to nie są, że tak powiem, wchodzę w te trudne rzeczy, ale to nie są świadczenia rozłożone równomiernie. To znaczy większość osób, która jest zatrudniona w ten sposób zakazany przez ustawę, pracuje na przykład na SOR-ach, a znacznie mniej pracuje, nie wiem, w podstawowej opiece zdrowotnej. Czyli SOR-y będą najmocniej jakby zagrożone i najwięcej tam roszad dotyczących kadr wejdzie w życie. No, druga rzecz jest taka, że no to, co też piszemy w stanowisku, że ustawa w ogóle nie dotyka tego bazowego mechanizmu, który doprowadził do tej sytuacji, to jest wycena świadczeń. I trochę mi to zajmie, ale jakby jak to wytłumaczyć. Czyli szpital dostaje pieniądze od NFZ-u za liczbę wykonanych świadczeń i rodzaj wykonanych świadczeń. I każde to świadczenie ma swoją cenę, czyli wykonał, nie wiem, 100 tomografii, 50 zabiegów i 200 konsultacji specjalistycznych. I teraz problem jest taki, z perspektywy szpitala powiatowego, który ma zapewnić po prostu podstawowe metody leczenia, zaopiekowania dla lokalnej populacji, czyli jakiś oddział interny, pediatrii, chirurgii ogólnej, no to wszystkie procedury w ramach tych podstawowych oddziałów są nieopłacalne. Jeśli szpital będzie miał tylko te oddziały, to będzie miał deficyt. W związku z tym, co szpitale powiatowe robią, znajdują sobie jakąś wysokopłatną procedurę, znajdują lekarza, który będzie te procedury robił i płacą mu bardzo dużo pieniędzy, żeby on te procedury robił, bo nawet jak mu zapłacą dużo, to szpital dalej będzie zyskiwał i będzie mógł utrzymać te potrzebne, ale nieopłacalne oddziały. I problem jest taki, że bez likwidacji tego mechanizmu, no to problem pozostaje. Tylko na przykład przy zakazie procentów zakazie kontraktów w stylu procent procedury prowadzi się do sytuacji, w której szpitale nie mają tego drugiego mechanizmu. Czyli nie mogą zatrudnić kogoś, kto będzie im po prostu robił procedury, które pozwolą utrzymać no, internę, pediatrię, chirurgię ogólną i tak dalej, bo po prostu praca tylko tamtych oddziałów jest stratna dla szpitala.
1: Dlaczego jedne wyceny tych świadczeń są takie, że pozwalają na takie mechanizmy, a drugie są niedowartościowane?
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jest ciężko powiedzieć, bo to jest jakby wieloletni proces. Niektóre te wyceny od lat po prostu są źle wycenione i nie ma jakby, nie wiem, siły przebicia ze strony środowisk reprezentujących jakby tę dziedzinę medycyny zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, żeby to wywalczyć, a są takie, które no, nie wiem, są na przykład uznawane były, nie wiem, 5 lat temu za nowoczesne, no to weszły na polski rynek i na przykład operacje robotem Da Vinci są wycenione bardzo, bardzo wysoko. No, robot Da Vinci brzmi tak dostojnie i mądrze, no to damy mu wysoką wycenę, no i jest to bardzo takie arbitralne mimo wszystko.
1: No bo z perspektywy pacjenta teraz powiem, przecież jeszcze do niedawna, no może przesadzam, ale był taki czas, że kolejki do operacji zaćmy albo endoprotezy stawu biodrowego ustawiały się kilometrowe. Potem zaszła zmiana, zmieniła się wycena tych świadczeń i okazało się, że dostępność do tych zabiegów, do tych świadczeń stała się dużo łatwiejsza. No i podejrzewam, że teraz właśnie one premiowane są tymi, na których można w cudzysłowie zarabiać z punktu widzenia szpitala. No ale pacjenci, którzy korzystają z tych świadczeń, no nie mają tutaj powodu do narzekania, panie doktorze.
0: No właśnie, jakby rzecz jest taka, że to problem jest taki, że polityka nie znosi złożoności, uwielbia prostotę. Jedno proste rozwiązanie, wyjdzie polityk, powie przed kamerę, powie, dobra, rozwiązujemy tę patologię w tych 3 prostych punktach. Tylko ochrona zdrowia nie znosi prostoty, bo jest złożona, tak jak ludzki organizm jest złożony. I jak pani podała wspaniały po prostu przykład, że po prostu poprawa wycen w okulistyce, poprawa wycen zaćmy sprawiła, że te kolejki ogromne zniknęły, pacjenci są zaopiekowani i naprawdę mamy jeden z czołowych jakby poziomów opieki tutaj w Europie, ale konsekwencją jest to, że lekarze, którzy to wykonują, zarabiają bardzo, bardzo dobrze i są pewno również pośród tych zarobków, które teraz są

0: głośne. To jest pewna konsekwencja tej decyzji. I no, no wybór jest tutaj taki troszeczkę trudny, bo można coś, że tak powiem, wyregulować i rozwiązać, ale znalezienie tej złotego środka jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie w sytuacji, kiedy no, trzeba wyjść przed kamerami i powiedzieć, mamy trzy proste punkty na rozwiązanie systemu ochrony zdrowia.
1: No i jeszcze jest kwestia dziury w budżecie NFZ-u, 14 miliardów. Tak, tak jest szacowana w tym roku.
0: To też warto powiedzieć, że redukcja wynagrodzeń lekarzy jakby nie sprawi, że sytuacja w NFZ-cie się zmieni, chyba że spadnie liczba wykonywanych świadczeń. Bo tak jak mówiłem wcześniej, NFZ płaci szpitalom za to, ile zrobią procedur, ile zrobią operacji, ile pacjentów hospitalizowali, ile zrobią wizyt. W związku z tym to, ile z tego świadczenia, że tak powiem, idzie na wynagrodzenia lekarzy czy pozostałego personelu, a ile idzie, że tak powiem, do kieszeni szpitala, idzie na pozostałe wydatki, no to jest zależne od tego, jak szpital zadecyduje. Ale NFZ płaci za liczbę wykonanych świadczeń. Jeśli NFZ ma zaoszczędzić, to tylko robiąc tych świadczeń mniej. I tutaj jest taki bardzo niebezpieczny mechanizm, bo naszą obawą jest to, że no celem jest doprowadzenie do tego, żeby jednak troszeczkę liczbę wykonywanych świadczeń zmniejszyć, tak jak to było robione w przypadku zaproponowanego przez NFZ, czy wdrożonego zmniejszenia wyceny na wykonanie w obrazówce. Czyli na przykład to, że teraz za badania rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej powyżej limitu będzie płacone tylko 50%. I to sprawia, że no po prostu szpitale będą wykonywać tych zabiegów mniej, a NFZ oszczędza. I to już się dzieje w tym momencie. Jest takie duże ryzyko, że z uwagi na to, że no NFZ stworzył dużo takich pomysłów, gdzie tutaj ogranicza w jakiś sposób wycenę nadwykonań. Żeby to jeszcze wyjaśnić, nadwykonanie to jest każda procedura wykonana ponad limit ustalony między NFZ-em a szpitalem. Czyli limit na przykład jest na 100 tomografii komputerowych, szpital robi 101, no i ta 101 kosztuje tylko połowę, NFZ płaci tylko połowę. No, z czasem po prostu szpital przestaje wykonywać te tomografie. No i problem jest taki, że najpewniej akumulacja tych wszystkich jakby ograniczeń uderzy nas na jesień. I na jesień po prostu będzie no już duży problem z dostaniem się do świadczeń. No dochodzimy do takiej patologicznej sytuacji, kiedy pacjent, który szuka pomocy, diagnostyki, leczenia na początku roku kalendarzowego, jest w lepszej sytuacji niż pacjent, który szuka, nie wiem, w grudniu.
1: Czyli jeżeli zapisywać się na rezonans albo tomografię, to teraz, panie doktorze.
0: Tak.
1: Ostatni dzwonek.
0: No w takim sensie. No więc jakby jest to w pewnym sensie dramatyczna sytuacja. I tak jak mówię, no z jednej strony rozumiem próby rządzących regulowania tego, ale dla mnie po prostu jest to wylanie dziecka z kąpielą. I zmieniać można dużo, no tylko tak jak mówię. Uważam, wracając do mojego pierwszego przykładu, że pacjent, który jest w szpitalu, ma prawo do konsultacji niezależnie od tego, czy szpital ma dany oddział, czy nie ma danego oddziału. A no ewidentnie prowadzi się do takiej sytuacji, kiedy nie będzie miał do tego prawa.
1: A w jaki sposób odnosicie się do tych planów, które pojawiają się no, na razie w słowach, w opiniach ekspertów, którzy zajmują się organizacją systemu ochrony zdrowia, że wcześniej czy później staniemy przed wyzwaniem konsolidacji. Konsolidacji oddziałów, konsolidacji szpitali. Czyli krótko mówiąc, nie w każdym powiecie musi być ten pełnowymiarowy szpital, który oferuje i świadczenia z zakresu położnictwa, ginekologii, interny, chirurgii, pediatrii, że trzeba pomyśleć w odpowiedzi również na te wyzwania demograficzne o zmianach także w tym zakresie.
0: Znaczy tak, no tutaj ponownie jakby i to jest dosyć często zasadą. My się zgadzamy co do zasady, tylko że nie zgadzamy się co do metod, jakie są tutaj stosowane, bo konsolidację można zrobić mądrze, a można zrobić mniej mądrze. Ostatnio był taki przykład, który gdzieś słyszałem ze Śląska, kiedy pomysł był taki, żeby oddział okulistyki jakby dyżurował dwa szpitale, wymieniają się co dwa tygodnie tym, który z nich ma dyżur. Czyli jeden na przykład funkcjonuje tylko w trybie dziennym, a drugi funkcjonuje w dyżurowym, a po dwóch tygodniach się zmieniają. I to był pomysł na konsolidację. No tylko, że pomysł, tylko to sprowadza się do tego, że co dwa tygodnie pacjenci hospitalizowani, tacy, którzy wymagają pobytu na oddziale, muszą, że tak powiem, jeździć między jednym a drugim szpitalem.
1: Panie doktorze, to pewnie jest temat na kolejną długą rozmowę i debatę. Za tę dzisiejszą bardzo dziękuję pan Sebastian Gonczarz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty.

0: wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Jak wyglądało życie zwyczajnych kobiet w średniowieczu i na ile różniło się ono od naszych wyobrażeń? Kim były beginki i jak w wiekach średnich wyglądała budowlana samowola? O nie wcale tak mrocznym średniowieczu, kobietach i nie tylko porozmawiamy w najbliższej turbohistorii z Anną Brzezińską, historyczką, mediewistką i pisarką, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Polskie Radio 24 już jutro o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zagrożenia już nie ma, przestrzeń powietrzna nie została naruszona. W nocy wojsko znów musiało poderwać myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Do mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikat o możliwym zagrożeniu, a później o odwołaniu alertu. Po ostatnich wydarzeniach na Lubelszczyźnie dokonaliśmy przeglądu procedur, mówił na naszej antenie rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: Tutaj w tej sytuacji ta ścieżka, no ze względu na ten czas, który jest potrzebny obywatelowi do podjęcia działań, ta ścieżka jest maksymalnie skrócona, no tak żeby jak najefektywniej wykorzystać te minuty przed potencjalnym zagrożeniem.
5: Polska rozwija obronę powietrzną, mówił kilka minut temu w Płocku szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dzisiejsza noc to po raz kolejny udowadnia. Zmasowany atak na państwo ukraińskie. Rakiety balistyczne, rakiety manewrujące, drony, wszystkie systemy walki, które użyte są do tego, żeby atakować, a Ukraina używa tych, których ma, żeby się bronić.
5: W wyniku nocnego ataku tylko w Kijowie zginęło 12 osób. Jeden z rosyjskich dronów naruszył mołdawską przestrzeń powietrzną. Służby uratowały kuter, który tonął w porcie w Łebie. Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska mówi, że do zdarzenia doszło nad ranem około 4:00.
8: Na miejscu okazało się, że tonie kuter. Pod wodą jest część rufowa wraz z maszynownią. Po wyciągnięciu kutra na powierzchnię wody, po ustabilizowaniu jego pozycji, w związku z tym, że była zalana maszynownia, doszło do wycieku substancji ropopochodnych z maszynowni, niedużego rozlewu oleju napędowego w porcie. Służby natychmiast przystąpiły do likwidacji tego rozlewu. W tej chwili sytuacja jest ustabilizowana.
5: Sprawę bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Spór o transport do Morskiego Oka wciąż bez rozstrzygnięcia. Spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło kompromisu. Aktywiści domagają się całkowitej likwidacji przewozów konnych na rzecz elektryków i zarzucają lokalnym władzom przyzwolenie na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień odpiera te zarzuty.
9: Te zmiany w regulaminie, które były wprowadzone w ostatnich latach, są bardzo restrykcyjne. Konie są badane, więc to wszystko jest ucywilizowane. Tylko 10 osób na wozie. Teraz mamy uzgodniony docelowy model połączenia tego transportu z transportem elektrycznym. Jest teraz w trakcie przetarg organizowany przez Tatrzański Park Narodowy.
5: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty, najbliższy pojutrze na drodze do Morskiego Oka.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Minęła godzina 10.33.
3: Stan dnia.
10: Wracamy do tematu, o którym usłyszeli już Państwo w informacjach Polskiego Radia 24. Konferencja prasowa szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie ma innej sfery w polskim bezpieczeństwie, na którą byłoby wydane tyle pieniędzy, ile w obronę przeciwlotniczą. Tak mówił wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jesteśmy niedaleko Płocka. Jesteśmy z uwagi na działania 3. Brygady.

rakietowej obrony powietrznej 37. Dywizjonu rakietowego obrony powietrznej państwa, jednego z najlepiej wyszkolonych i przygotowanych do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej obrony powietrznej państwa polskiego. Na wstępie chyba w imieniu nas wszystkich, też reprezentantów Ziemi Płockiej, gospodarzy, pana marszałka, pana starosty, podziękuję panu pułkownikowi i żołnierzom 37. Dywizjonu 3. Brygady za to, że służycie nieustannie, nieprzerwanie. Ponad 500 żołnierzy jest cały czas w dyżurze. Ta rotacja następuje z dnia na dzień. To jest wielki wysiłek dla kilku tysięcy żołnierzy służących w brygadzie, żeby chronić polskie niebo. Ono ma swoje zadania zlokalizowane w różnych miejscach Polski. Dlaczego jesteśmy dzisiaj tutaj i odpowiadamy też na pytania, które od kilku dni napływają do nas, do Ministerstwa Obrony? Pytania dotyczące rozmieszczenia systemów obrony powietrznej w okolicach Lublina, tutaj w okolicach Płocka, nieustannie w okolicach Warszawy czy Rzeszowa. Wojna na Ukrainie pokazuje, w jak trudnym momencie od kilku lat znajduje się Polska, państwa NATO. Dzisiejsza noc to po raz kolejny udowadnia. Zmasowany atak na państwo ukraińskie. Rakiety balistyczne, rakiety manewrujące, drony, wszystkie systemy walki, które użyte są do tego, żeby atakować, a Ukraina używa tych, których ma, żeby się bronić. Dzisiaj znów jeden dron naruszył przestrzeń powietrzną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozbił się w Rumunii, też były podrywane pary dyżurne. U nas od godzin, około godziny trzeciej nad ranem zostały poderwane polskie pary dyżurne F-16. Całą noc byliśmy z dowódcą operacyjnym, z kierownictwem resortu obrony narodowej. Też monitorujemy, podejmujemy decyzje, jak każdej nocy, kiedy dochodzi do zmasowanych ataków na Ukrainę. Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić, w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak rakietowy, atak balistyczny czy atak dronowy na terytorium Ukrainy, co zagraża również bezpieczeństwu Polski. Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa i to jest najważniejsze słowo, które trzeba wielokrotnie powtarzać. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. Chodzi o to, żeby chronić polskie niebo jak najbardziej skutecznie. Jesteśmy w trakcie budowy tego systemu i to chcę powiedzieć bardzo jasno i wprost. Nie wszystkie elementy przecież są dostarczone. Część zadań będzie wdrażana w życie w 26, później w 27, ale niektóre będą systemy przychodzić w kolejnych latach. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych. Nie ma drugiej sfery w polskim bezpieczeństwie, w którą byłoby zainwestowane tak dużo pieniędzy jak w obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwdronową, czyli obronę powietrzną państwa polskiego. To jest ponad 200 miliardów złotych w różnego rodzaju kontraktach na systemy Patriot, na systemy do walki z dronami, ostatnio podpisywane w ramach programu SAFE na ponad 15 miliardów złotych. To pokazuje, jak ważne jest dobre rozmieszczenie tych sił i środków, którymi teraz dysponujemy. Bo nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem Narew czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do sprzętu, do pracy, do działania, do służby. Ja w grudniu ubiegłego roku odebrałem od pana pułkownika zresztą meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot. Kilka miesięcy wcześniej podpisywałem kontrakt na system zarządzania całą obroną powietrzną IBCS, czyli taki mózg operacyjny, który pozwala na przetwarzanie informacji i podejmowanie właściwych decyzji. Bo mamy sensory, które obrazują zagrożenie, mózg, który przetwarza tą informację i efektory, czyli wyrzutnie, które oddziaływują wraz z rakietami. Jesteśmy w miejscu ważnym dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

0: na infrastruktury krytycznej wpisuje się w zasady i polskiego, i sojuszniczego bezpieczeństwa.
1: Stan polskiej obrony przeciwlotniczej i wypowiedź w tej sprawie wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef polskiego MON-u nawiązywał w tej swojej wypowiedzi do tego, co dziś w nocy wydarzyło się w Kijowie. Tam rośnie cały czas liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. Władze donoszą o co najmniej 12 zabitych cywilach. Liczba ofiar może się zwiększyć, bo wciąż trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Sprawę śledzi dla Państwa Paweł Buszko. Pawle, witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie są najnowsze dane?
2: W oficjalnych komunikatach władz Kijowa liczba ofiar jak na razie, na szczęście od ponad godziny pozostaje stała, czyli 12 zabitych i ponad 30 rannych, a większość ofiar to mieszkańcy 9-piętrowego bloku w kijowskiej dzielnicy Sołomiańskiej. Tam rosyjska rakieta zniszczyła górne piętra budynku. Uratowali się ci, którzy zareagowali na alarm lotniczy, no i wyszli z bloku. W Kijowie płonęły też inne zabudowania, w tym infrastruktura krytyczna. Specyfiką tego ataku była bardzo duża liczba różnego typu pocisków balistycznych wystrzelonych na Kijów, a to są te najtrudniejsze do strącenia rakiety. Nie wiadomo, ile ich było dokładnie, bo siły zbrojne Ukrainy nie podały ich liczby, mówi się o co najmniej 20. Nie wiadomo też, czy udało się strącić którąkolwiek z rakiet balistycznych. Ukraińcy cierpią w ostatnim czasie na powiększający się z każdym takim atakiem poważny deficyt pocisków do amerykańskich patriotów, a to są te właśnie systemy, które są jako jedyne są zdolne do strącania balistyki. Kolejnym poważnym problemem są nowe odrzutowe drony stosowane przez Rosjan, a tej nocy Rosjanie skierowali na Kijów i okolice ukraińskiej stolicy około kilkudziesięciu.
1: Pawle, to wszystko, co się dzieje, jest również w cieniu tego, co wewnątrz Ukrainy się wydarza, czyli kolejny skandal korupcyjny. Słyszymy o tym, że wczoraj ukraiński prezydent zwolnił wiceszefową swojej administracji, Irenę Mudrą. Ukraińskie organy antykorupcyjne podejrzewają ją o udział w grupie piorącej pieniądze z korupcji. Opublikowały dokumentację do nagrania z podsłuchów. Jak tę sprawę komentuje prezydent Wołodymyr Zełenski? No i w ogóle ukraińska opinia publiczna, co o tym sądzi?
2: Tak, no to na pewno kolejny już cios w wizerunek ukraińskiego prezydenta, no i jego ludzi. Tym bardziej, że sprawa ujrzała światło dzienne właśnie w czasie kolejnych zmasowanych ataków. No a to szczególnie irytuje ludzi, no bo z jednej strony codziennie giną cywile, na froncie codziennie giną żołnierze, no a wysocy urzędnicy, również z najbliższego otoczenia prezydenta Zełenskiego, po prostu, no co tu mówić, dużo mówić, kradną i korumpują. A wydaje się, że Wołodymyr Zełenski nabrał w tej sprawie wody w usta, bo jedyną jego reakcją było właśnie zwolnienie swojej wiceszefowej swojego biura, Ireny Mudrej. Nie wspomniał też o sprawie w takim tradycyjnym, cowieczornym orędziu. No, a pytań jest bardzo dużo, no bo przeszukania ubyłej już wiceszefowej biura Zełenskiego, no i wysuwane wobec niej podejrzenia, to tak naprawdę echo największej w historii Ukrainy afery korupcyjnej z grudnia zeszłego roku. Wówczas posadę stracił szef biura prezydenta Andrii Jermak, bardzo bliski jego współpracownik, inny podejrzany, również bardzo blisko związany z Zełenskim, biznesmen Timur Mindlicz, uciekł do Izraela, a ówczesny szef resortu sprawiedliwości Herman Hałuszczynko trafił do aresztu. No i to na kaucję dla niego miały być przeznaczone nielegalne 150 milionów hrywien, czyli około 3 milionów dolarów, w pranie których właśnie zaangażowała się, tak przynajmniej twierdzą antykorupcyjne organy, wiceszefowa biura Zełenskiego, zwolniona wczoraj. I tutaj warto zaznaczyć, że sprawie nadano kryptonim Forrest Gump. No nieprzypadkowo, to od nazwy takiego dość nierozgarniętego bohatera znanego amerykańskiego filmu. No i co tu dużo mówić, nieprzewidzenie tego, że organy antykorupcyjne przyjrzą się dokładnie pieniądzom na kaucję, tym pieniądzom i kaucję przeznaczoną dla osoby aresztowanej o korupcję, no wydaje się być taką daleko posuniętą nieroztropnością. No i właśnie taką nieroztropnością wykazała się była już wiceszefowa szefowa biura Zełenskiego. Każda kaucja wpłacana na rachunek państwowy, aby wypuścić podejrzanego na wolność z aresztu śledczego, jest sprawdzana. Czekamy na kolejne odcinki, ponieważ Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalna Antykorupcyjna Prokuratura już zapowiedziały ujawnienie kolejnych nagrań dla uzyskania większej ilości informacji.

0: pierwszej informacji.
1: Tak przewiduje Serhij Mytkałyk, szef organizacji pozarządowej Antykorupcyjny Sztab. No więc czekamy na kolejne odcinki skandalu, a one na pewno będą. Ten obecny skandal przypada na już trudny wizerunkowo dla ukraińskiego prezydenta czas, no bowiem od miesiąca Wołodymyr Zełenski zmaga się z rosnącym niezadowoleniem społecznym i protestami, a te protesty i niezadowolenie wywołane są dymisją popularnego ministra obrony Michała Fedorowa. Ministra zwolnił Zełenski wczoraj. Ostatecznie ukraiński parlament zatwierdził jego następcę, a sam Fedorow, czyli były już minister obrony, którego popularność rośnie, przedwczoraj wystąpił z apelem o to, by mimo wojny rozpisać wybory, no bo według niego obecna władza, która jest niewymieniana od 7 lat z powodu wojny, po prostu zdegradowała, no i po prostu nie radzi sobie z efektywnym rządzeniem, czego efektem jest m.in. korupcja.
2: Paweł Buszko i najnowsze informacje z Ukrainy. Pawle, bardzo dziękuję.
3: Komentarz.
2: Pan dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, analityk Instytutu Europy Środkowej, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
2: Co się takiego wydarzyło w Ukrainie, że nie słyszymy już o tym, że nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich w czasie wojny, a teraz pojawiają się takie apele, o których wspomniał Paweł Łuszko w swojej relacji wpływowego byłego ministra obrony narodowej, że to już jest konieczność, żeby te wybory przeprowadzić.
4: Ja myślę, że to jest po prostu takie ogólne zmęczenie społeczeństwa wojną, bo ta wojna trwa już 5. rok i wielu obywateli Ukrainy oskarża prezydenta Zełenskiego po prostu o to, że on w swoich działaniach coraz bardziej zachowuje się nie jak prezydent państwa demokratycznego, tylko zmierza w kierunku autorytaryzmu, bo te zmiany premierów, ministrów, które w sumie nie są konsultowane ani z Radą Najwyższą, ani ze społeczeństwem, bo tak naprawdę Michał Fedorow, odsunięty od funkcji ministra obrony, on ma pretensje do prezydenta Zełenskiego, że tak naprawdę nie ma mocnych powodów tej dymisji, że oskarżanie go na przykład o to, że nie do końca wdrożył reformę mobilizacji czy inne kluczowe kwestie z punktu widzenia Ministerstwa Obrony, jest to niesprawiedliwe, że on dopiero ten proces reformy zaczął. Nie można kogoś oskarżać o nieefektywność w momencie, kiedy on dopiero wdraża pewne zmiany. I tutaj też w kontekście Fedorowa pojawiały się takie sugestie analityków, dziennikarzy ukraińskich, że prawdziwym powodem dymisji Fedorowa była właśnie korupcja, że on jako pierwszy zaczął taką systematyczną walkę z korupcją w Ministerstwie Obrony, a mianowicie wprowadził przetargi w formie takich takiego systemu elektronicznego, które de facto uniemożliwiały ingerowanie osób trzecich w tok przetargu, czyli krótko mówiąc, ta oferta, która była najlepsza, najbardziej korzystna, wygrywała i nie można było manipulować w toku właśnie trwającego przetargu. Podobnie jak sama kwestia zamówień. Te zamówienia były tworzone w oparciu o realne potrzeby, a nie były efektem jakichś działań zakulisowych różnych środowisk czy oligarchów. I tutaj Fedorow ma ewidentnie pretensje do prezydenta Zełenskiego i zauważmy, co jest kluczowe moim zdaniem. Jest to pierwsza taka wprost wypowiedziane posłuszeństwo prezydentowi, bo nawet generał Walerii Załużny, który był wcześniej typowany na takiego następcę Zełenskiego, on nigdy wprost nie wypowiedział się przeciwko Zełenskiemu. Bo tutaj mówienie o wyborach to jest ewidentnie wypowiedź przeciwko Zełenskiemu. I tutaj jeszcze jest jedna kwestia, która myślę, że też jest kluczowa. Te nieoficjalne sondaże, bo wiadomo, w realiach wojennych ciężko mówić o jakimś takim miarodajnym sondażu, pokazują, że jednak popularność Fedorowa jest nieco wyższa niż prezydenta Zełenskiego.
2: No, widać było to na ulicach Kijowa, prawda, kiedy ludzie wychodzili, żeby zaprotestować przeciwko decyzji Zełenskiego i w poparciu dla właśnie tego zdymisjonowanego ministra. Panie doktorze, ja rozumiem, że tam się rozgrywa polityka. Zderzają się ze sobą te ambicje ważnych polityków, którzy wyczuwają to poparcie społeczne dla siebie i chcą w ten sposób budować swoją polityczną pozycję. Ale cały czas zastanawiam się, czy rzeczywiście w interesie walczącej z Rosją Ukrainy jest to, żeby teraz te wysiłki również

0: również organizacyjne przekierować na przeprowadzenie wyborów. Czy to jest w ogóle realnie możliwe i czy to jest w szeroko pojętym interesie Ukrainy, która z Rosją walczy?
1: Znaczy, to jest też inna sprawa, tylko to sugerują zwolennicy Fedorowa, że tutaj po prostu chodzi o odsunięcie od władzy prezydenta Zełenskiego i stworzenie możliwości działania innym politykom, tak? Może właśnie Fedorow, jako przedstawiciel młodego pokolenia, osoba popularna wśród młodzieży przede wszystkim, jest taką nadzieją dla części młodych. To jest oczywiste, że w pewnym momencie w państwie demokratycznym społeczeństwo oczekuje zmian i takie przetasowania polityczne, różne rekonstrukcje rządu, no nie są tak naprawdę odpowiedzią na to, czego oczekuje społeczeństwo. Ja myślę, że kluczowy problem tutaj jest z mobilizacją właśnie, bo to jest coś, co od początku tej pełnoskalowej wojny jest takim cierniem, jeżeli chodzi o społeczeństwo ukraińskie. Obserwowaliśmy te takie niepokojące sceny z ulic ukraińskich, kiedy podjeżdżały busy, siłą pakowano do busa osoby z ulicy. Te filmiki krążyły w internecie i one po prostu bulwersują zwykłych Ukraińców, że władze Ukrainy nie są w stanie stworzyć takiego systemu, który by zachęcał, który by stymulował młodych do wstępowania do armii. I też nie ma systemu rotacji, nie ma systemu demobilizacji. To wszystko jest nietransparentne i niestety łączy się z korupcją. I tutaj dla społeczeństwa, szczególnie dla młodych osób, których ta mobilizacja dotyka najbardziej, no to jest po prostu nie do przyjęcia. Oni oczekują zmian, oczekują transparentnego, pozbawionego korupcji systemu mobilizacji, ale to dotyczy wszystkiego. Czyli krótko mówiąc, ten opór jest po prostu związany z tym, że część społeczeństwa ukraińskiego nie widzi szansy na to, żeby prezydent Zełenski mógł skutecznie walczyć z korupcją i z tym systemem, który funkcjonuje obecnie.
0: A co z zagrożeniem ze strony Rosji, która mogłaby wykorzystać kampanię wyborczą, no i same wybory prezydenckie w Ukrainie, żeby właśnie no, tutaj namieszać u swojego wroga no, z punktu widzenia Kremla, bo jeszcze do niedawna przecież przeprowadzenie wyborów prezydenckich było jednym z głównych postulatów właśnie Rosji.
1: Znaczy ja myślę, że te wybory oczywiście są nierealne, bo krótko mówiąc, jeszcze większe wątpliwości co do legitymacji nowego prezydenta byłyby niż obecnie są. Bo tak naprawdę jak przeprowadzić wybory wśród żołnierzy chociażby, którzy są na linii frontu?
0: Albo wśród ludzi, którzy wyjechali i uciekli przed wojną z Ukrainy.
1: No właśnie, dokładnie. Więc to jest bardziej taka, myślę, próba pokazania prezydentowi Zełenskiemu, że jego pozycja nie jest taka silna, jak mu się wydaje. I on też powinien się liczyć z różnymi siłami politycznymi, bo zauważmy nawet, że ta cała rekonstrukcja rządu, ona przebiegała w ten sposób, że to prezydent de facto rozdawał karty, a parlament to akceptował. Tak. Nie było. Ukraina nie jest państwem, gdzie funkcjonuje system prezydencki. To jest państwo o systemie parlamentarno-gabinetowym. Prezydent jest oczywiście głową państwa, ale on nie jest, można powiedzieć, osobą, która decyduje o wszystkim.
0: Panie
1: Więc
0: doktorze,
1: tutaj wiele osób też zwraca.
0: Rozdawał karty prezydent czy wojskowi z generałem Syrskim na czele przy tej rekonstrukcji?
1: No moim zdaniem oczywiście rozdawał karty prezydent i to jest jego taka polityka, która funkcjonuje już od dawna. Czyli krótko mówiąc, jeżeli pojawiały się jakieś zarzuty pod adresem prezydenta, to on znajduje winnych wśród ministrów, wśród premiera, głównodowodzącego armii i on po prostu dymisjonuje te osoby, które albo są niepopularne wśród społeczeństwa, albo stanowią dla niego zagrożenie. I zauważmy, że prezydent Zełenski, on koptuje wszystkich swoich potencjalnych przeciwników. Prezydent, ten generał Załużny jest ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Król Budanow, który też był popularny wśród społeczeństwa, jest szefem jego biura. Podobne propozycje były złożone też Michałowi Fedorowowi, ale on je odrzucił, zauważmy. Więc tutaj jest problem no, głębszy. Oczywiście ja myślę, że to jest tak naprawdę konsekwencja tego, co było w tym reportażu przed naszym wejściem. Czyli krótko mówiąc, Ukraina ma poważny problem przed zbliżającą się zimą. Rosjanie jednak, na co by nie powiedzieć, codziennie bombardują, atakują ostrzeliwują cele na terytorium całej Ukrainy, a brak rakiet do systemów Patriot, brak możliwości walki z tymi nowymi typami dronów Gerańcz

0: 4, Garand 5, które są już o wiele szybsze. Już nie można ich zestrzeliwać tymi tradycyjnymi systemami, które funkcjonowały do tej pory na bazie pick-upów, czy tych nawet systemów Gepard. Teraz potrzebne są rakiety, żeby zestrzelić taki wyżej lecący dron z prędkością 600 km, nawet większą. Więc Rosjanie produkują te drony na masową skalę w sposób systemowy. Ukraina ma problemy. Brakuje rakiet, brakuje żołnierzy, brakuje pomysłu, jak z tymi nowymi zagrożeniami walczyć. I to będzie wielki problem, bo to, co dzisiaj obserwowaliśmy w nocy w Ukrainie, to będzie się powtarzało przez najbliższe tygodnie i miesiące. I pytanie jest takie, jak sobie władze Ukrainy, jak sobie społeczeństwo ukraińskie poradzi z tym terroryzowaniem Ukrainy przez Rosję, która ma tych rakiet dużo i produkuje ich coraz więcej, podobnie jak dronów. Więc to jest wojna na wyniszczenie, to jest wojna na to, kto będzie w stanie przetrwać tą brutalną, silną agresję Federacji Rosyjskiej. I krótko mówiąc, bez wsparcia Ukrainy, przez Zachód, władze Ukrainy nie są w stanie tego same zrobić. A takie działania, które dzisiaj słyszymy, czyli wątpliwości co do transparentności decyzji politycznych prezydenta Zełenskiego, czy oskarżenia o korupcję, no nie będą sprzyjały wspieraniu Ukrainy przez Zachód.
1: No, szczególnie jeśli chodzi o wizerunek Ukrainy i ukraińskich władz w społeczeństwach zachodnich, prawda? No bo wiadomo, że de facto politycy zachodni, czy to europejscy, no bo nie mówię o prezydencie Trumpie, no również muszą swoim wyborcom wyjaśniać i tłumaczyć, dlaczego trzeba, dlaczego warto, dlaczego powinno się Ukrainie walczącej z Rosją pomagać.
0: Dokładnie, a zwalczanie rakiet balistycznych czy tych nowoczesnych dronów rosyjskich jest bardzo kosztowne. To są ogromne środki, których potrzebuje Ukraina. Budżet Ukrainy jest z ogromnym deficytem, brakuje pieniędzy na wszystko. Tak naprawdę bez wsparcia finansowego Zachodu Ukraina nie jest w stanie funkcjonować jako państwo. Ukraińskie urzędy, emerytury, szkolnictwo, wszystko jest de facto zależne od pomocy zagranicznej i w takich warunkach po prostu bardzo trudno kieruje się państwem, bardzo trudno planować cokolwiek. Tym bardziej, że Rosjanie są coraz bardziej niestety niebezpieczni. Te ataki balistyczne, te sceny, które obserwujemy z całej Ukrainy, one są po prostu czymś, co to też podkopuje morale społeczeństwa. Ukraińcy liczą na to, że nastąpi jakiś przełom, nastąpi jakaś zmiana, ale tej zmiany po prostu nie ma. I też szukają winnych. No, prezydent Zełenski po części też jest tą osobą, która jest obwiniana za to, że ta wojna wygląda tak, a nie inaczej.
1: Pan dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, analityk Instytutu Europy Środkowej był z nami. Bardzo panie doktorze dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz.
0: Dziękuję, panie Sińsko.
2: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Mega, mega, mega, mega, mega,
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
10: ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski atak na Ukrainę i nowe procedury w Polsce. Głos zabrał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy prezydent może ją zawetować? W informacjach wrócimy do planu wielkiej reformy podatkowej. Picie tej kawy to włoski rytuał. Ceny espresso poszły mocno w górę. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. To był pierwszy test nowych procedur po rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali w nocy i rano SMS-y z alertem. Rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chwilę później przyszły wiadomości o odwołaniu alarmu. Nowe procedury zadziałały, mówi szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak rakietowy, atak balistyczny czy atak dronowy na terytorium Ukrainy, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
1: W rosyjskim ataku na Ukrainę tylko w Kijowie zginęło 12 osób. Przypomnijmy, pod koniec lipca, gdy w Polsce spadła rosyjska rakieta, na Lubelszczyźnie zawyły syreny, ale mieszkańcy nie wiedzieli, co się dzieje i jak się zachować. Więcej w kieszeniach Polaków, mniej na kontach wielkich korporacji. Taki jest cel ogłoszonej przez rząd reformy podatkowej. Obniżkę podatków ma sfinansować podwyżka podatku CIT dla największych firm. To zmiany, które prezydentowi trudno będzie zawetować. Tak mówi nam dr Sonia Choronziak z Instytutu Spraw Publicznych.
3: To jest sytuacja, która myślę, że być może nawet otrzyźwi niektórych jego wyborców. Rozliczenie podatkowe dotyka każdego corocznie i taka decyzja uzasadniona nawet właśnie obroną tych przedsiębiorców nie będzie do tych osób trafiała, no bo co ich obchodzą przedsiębiorcy mający naprawdę wysokie obroty, kiedy tutaj prezydent im tak naprawdę odbiera możliwość właśnie tej ulgi podatkowej przy naprawdę wcale nie aż tak oszałamiających zarobkach.
1: Na rządowych propozycjach zyskać ma 3,5 miliona podatników. Najważniejszą zmianą ma być wprowadzenie dodatkowego progu podatkowego. Stawkę 24-procentową zapłacą zarabiające od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Szczegóły na polskieradio24.pl. Trafi za kratki czy nie? W warszawskim sądzie rozpoczyna się posiedzenie aresztowe w sprawie Stewarta B. Były youtuber znany jako Stu to główny podejrzany w aferze Pandora Gate. Wcześniej usłyszał zarzuty o charakterze pedofilskim. Zebraliśmy mocne dowody, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
1: Stu przez 3 lata ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Tydzień temu został przewieziony do Polski i osadzony w areszcie. Stewartowi B. grozi do 12 lat więzienia. Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy w Warszawie. Stołeczni policjanci zatrzymali na trasie S8 35-latka, który wzbudził podejrzenia innych kierowców. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej mówi, że mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.
5: 35-latek został zatrzymany, a jego auto odholowane. Szczególne słowa uznania należą się świadkom tego niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyźni zareagowali na niebezpieczną jazdę trzeźwego kierowcy, uniemożliwili mu dalszą jazdę i wezwali na miejsce policjantów.
1: W samochodzie 35-latka policjanci znaleźli puste butelki po alkoholu. Turyści nie będą zadowoleni. Włoskie espresso mocno podrożało. W ciągu 5 lat ceny wzrosły o niemal 25%. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu we Włoszech, ale z reguły im dalej na północ, tym drożej. Więcej o tym Aleksandra Nietopiel.
6: Od 2 do 3 espresso.

0: Codziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją CR Cia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Picie kawy we Włoszech to prawdziwy rytuał. Co ważne, espresso pije się tam szybko, na stojąco przy barze, najczęściej po posiłku.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz, lokalne burze i spora różnica na mapie temperatury. To pogodowy scenariusz na resztę dnia. Na północy dziś tylko 20 stopni, na południu nawet 31, a w centrum 25. Nad morzem i w górach chwilami porywisty wiatr.
2: Reklama.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest godzina 11:07. Ewa Wasążnik. Witam się z Państwem ponownie.
2: Stan dnia.
11: I wracamy do planów zmian w systemie podatkowym. Ponad 3,5 miliona Polaków ma odczuć ulgę w podatkach. Rząd szykuje ważne zmiany. Wśród nich podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku. Od 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. Dodatkowo rząd zapowiedział także podwyżkę podatku CIT dla firm. Sprawie przygląda się i liczy z ołówkiem w ręku wszystkie konsekwencje tych zmian reporter nasz Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
12: Dzień dobry.
11: Kiedy nowe progi podatkowe mają wejść w życie i kto dokładnie na nich skorzysta?
12: Musimy zacząć przede wszystkim od tego, że projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Premier Donald Tusk mówił wczoraj podczas konferencji prasowej, że nowe stawki miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Szef rządu podkreślił, że dotyczą one tak zwanej klasy średniej.
13: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę. Żeby wyższe wynagrodzenie nie było za karę, żeby się nie okazywało,

0: w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe.
1: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że na proponowanych przez rząd zmianach skorzysta 3,5 miliona podatników. Szef resortu finansów zapewnił, że zaproponowane zmiany to wyraz odpowiedniej polityki fiskalnej.
2: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
1: Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że zapowiedziane zmiany dla części podatników oznaczają realne korzyści.
3: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skalie, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią. Więc pewnie kilka tysięcy złotych rocznie te osoby będą mogły zaoszczędzić.
1: Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że 3-stopniowa skala realnie wesprze klasę średnią, a koszty zmian pokryją najbogatsze koncerny.
4: Ludzie z roku na rok zarabiają więcej, ale często nie odczuwali tego, dlatego że wchodzili w następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne, to jest 3-stopniowa skala podatkowa, a jednocześnie propozycja, żeby te koncerny, które mają przychody na poziomie ponad 200 milionów złotych, odprowadzali więcej do budżetu.
1: Innego zdania są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
5: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
1: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT.
6: Krzysztof Kuczyński o tym wszystkim Państwu opowiadał, a ja jeszcze dodam, że jednocześnie szef Rady Ministrów, premier Donald Tusk, zaznaczył, że podniesienie kwoty wolnej od podatku nie będzie możliwe przez najbliższe półtora roku. Powodem są wydatki na dozbrajanie polskiej armii.
7: Komentarz.
6: Zmienimy teraz temat, chociaż zostaniemy w tym zakresie gospodarki, budżetu, wydatków i kosztów. Pani Joanna Tokarczuk, ekspertka do spraw transformacji energetycznej, jest teraz z nami, prezeska Stowarzyszenia Rozwoju i Innowacyjności Energetycznej. Dzień dobry pani prezes.
8: Dzień dobry pani redaktor.
6: Spotykamy się w związku z informacjami, które jakiś czas temu spłynęły do nas. Polskie górnictwo węgla kamiennego notuje kolejny rok strat, a produkcja i zatrudnienie w sektorze maleją. Tak wynika z danych fundacji Instrat. Czy w związku z tym możemy się spodziewać tego, że wkrótce ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce może być zamknięta, tak jak działo się to w innych sąsiednich krajach, i jakie to będzie miało konsekwencje?
8: Tak, jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby te nasze kopalnie zostały zamknięte. Wydobycie węgla w Polsce, zarówno kamiennego, jak i brunatnego, przestaje się opłacać, jak wskazał Michał Hetmański z Fundacji Instrat w swoim raporcie. Patrzymy na to codziennie w regionach węglowych, zarówno węgla brunatnego, jak i kamiennego. Dla przykładu w subregionie Turów, bardzo fajny przykład, co roku ponad 300 pracowników jest zwalnianych. Patrzymy na taką transformację w jednych regionach w Polsce zaopiekowaną, a w innych regionach niestety pozostawioną samą sobie.
6: No właśnie, bo pytając o te konsekwencje, miałam na myśli to, co to oznacza dla tych regionów, które do tej pory na węglu stały, z węgla żyły od pokoleń. Dla nich to jest szok i wizja pewnie jakiegoś rodzaju również bankructwa i poważnych trudności. Pytam o konsekwencje gospodarcze, środowiskowe, społeczne.
8: Tych konsekwencji jest naprawdę wiele. Możemy popatrzeć na nieudany przykład transformacji w Polsce, jakim był region wałbrzyski około 30 lat temu. W tej chwili regiony, które odchodzą od węgla planowo, tak jak na przykład Górny Śląsk, tak jak na przykład Konin, są to regiony, które w tej transformacji wiedzą, co po kolei ma być robione.

0: I też duże pieniądze w ramach wsparcia zarówno unijnego, jak i państwowego są tam kierowane. Natomiast istnieją też tak zwane regiony drugiego biegu, czyli niezaopiekowane, takie jak na przykład subregion Turów, Bogdanka, Kozienice czy region Połańca. To są regiony, które ta transformacja już trwa, ale jest tak podobna do tej transformacji z czasów Wałbrzycha, że naprawdę tych analogii jest bardzo wiele.
1: Czyli skutki mogą być równie opłakane?
0: Skutki będą równie opłakane. Patrząc dla przykładów, Turowie w 2044 roku prawdopodobnie zostanie zamknięty kompleks, natomiast ta transformacja już trwa, to wydobycie jest zmniejszane. Górnictwo węgla brunatnego w Polsce patrząc na ubiegły rok spadło o 8%, a od 2023 roku aż o 35%. Patrzymy na ogromną skalę odejścia od węgla. Nasza gospodarka musi być przygotowana nie tylko pod względem systemu elektroenergetycznego, ale także pod względem gospodarki, pod względem ludzi, społeczności. Musimy zdywersyfikować te tereny, w którym odchodzimy od węgla. Jeżeli w danym regionie mamy jedyny kompleks, który jest jedynym żywicielem większości społeczeństwa. Patrząc na jego zamknięcie w najbliższych latach, na ten region patrzymy jako naprawdę na ogromny upadek.
1: Czy stać nas jako gospodarkę na to, żeby od węgla odciąć się zupełnie? Bo przecież mamy w pamięci te zapowiedzi i te wypowiedzi polskich polityków, no głównie kampanijne, które mówiło o tym, że polskie zasoby węgla to wystarczą nam na dziesiątki, jeśli nie setki lat i że to jest takie nasze zaplecze energetyczne, tania energia, bez której trudno sobie polski rozwój gospodarczy wyobrazić.
0: Z jednej strony oczywiście jest to nasz zasób, który trzeba dbać, trzeba na to patrzeć pod wieloma względami. Natomiast na ten moment do wydobycia węgla my wszyscy dokładamy, więc pod względem ekonomicznym wydobycie po prostu przestało się opłacać.
1: Czyli zasoby to jedno, a dostęp do nich to już zupełnie inna sprawa.
0: To jest inna sprawa. Dodatkowo trzeba popatrzeć na to także pod względem ekonomicznym. W tej chwili gospodarki, które są przekształcane i odchodzą od węgla, stają się bardziej konkurencyjne. Popatrzmy też na ETS-y. Popatrzmy też na nowe inwestycje, które lokują się w tym miejscu, gdzie jest zielona energia, gdzie jest dostęp do zielonej energii, a tym samym nie ma dodatkowych obciążeń, które skupiają się właśnie na ETS-ach. Stąd też kwestia odchodzenia od węgla nie jest tylko kwestią ochrony środowiska, ale jest przede wszystkim kwestią ekonomiczną oraz kwestią bezpieczeństwa. W momencie, kiedy system elektroenergetyczny jest skupiony w jednych miejscach, w konkretnych elektrowniach, jest to niestety dużo bardziej niebezpieczne, na co możemy spojrzeć pod względem Ukrainy, która bardzo szybko inwestuje w odnawialne źródła energii, które po prostu są dużo bezpieczniejsze.
1: Co jest alternatywą zatem? Jak budować konkurencyjną gospodarkę, konkurencyjną wobec tych, którzy mają łatwiejszy dostęp do tanich nośników energii? No, myśląc w tych naszych polskich kategoriach o sprawiedliwej transformacji.
0: Myśląc o sprawiedliwej transformacji, bierzemy pod uwagę zarówno kwestie ekonomiczne, czyli jak do tego dojść, jak utworzyć odpowiedni miks elektroenergetyczny. I nad tym Polska pracuje i są rozwiązania. Tutaj odsyłam do książki Jak zrozumieć transformację energetyczną Marcina Popkiewicza. Są drogi, które możemy obrać, czyli pod względem technicznym jest to możliwe. Oczywiście wymaga to czasu. To nie jest tak, że z dnia na dzień jesteśmy w stanie wyłączyć kopalnie, wyłączyć elektrownie oparte na tradycyjnych źródłach i do tego, że się bardzo mocno przygotować. Natomiast sprawiedliwa transformacja to jest też kwestia ludzi i kwestia podejścia do tej transformacji nie tylko czysto pod względem Excela. Pamiętajmy o tym, że te tereny, na których były zlokalizowane kopalnie i elektrownie, przez dziesięciolecia dawały dla całej Polski prąd i ponosiły też z tego tytułu koszty środowiskowe. Teraz te regiony nie mogą zostać pozostawione same sobie bez żadnego wsparcia, ponieważ ta dywersyfikacja i marginalizacja tych terenów rzeczywiście pogłębia pogłębi te różnice pomiędzy wielkimi ośrodkami miejskimi, a tymi regionami, które w tej chwili będą musiały

0: ponieść te koszty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne.
1: Co z umową społeczną negocjowaną z takim trudem, o której mówiło się jakiś czas temu, a która miała właśnie wytyczyć tę mapę drogową odejścia Polski od węgla?
0: Tutaj mamy bardzo różne informacje na temat tej umowy. Po rozmowach ze związkowcami, z którymi jestem w stałym kontakcie, mamy takie odczucia, to znaczy związkowcy mają takie odczucia, że niestety ta umowa nie jest respektowana. Myślę, że warto by było wrócić do tych ustaleń, które z takim rzeczywiście trudem były kształtowane i warto po prostu działać odpowiedzialnie społecznie w stosunku do tych grup zawodowych, które przez lata tworzyły polską gospodarkę.
1: Działać odpowiedzialnie, czyli dać im coś w zamian.
0: Myślę, że wystarczy trzymać się tych ustaleń, które były ustalone w tych umowach. To jest kwestia odpowiedzialności i ciągłości rządów.
1: Co to znaczy?
0: To znaczy, że jeżeli w pewnym momencie były ustalenia, uzgodnienia w umowie społecznej z tak ważną grupą społeczną, jaką są górnicy, niezależnie od tego, który rząd te ustalenia wskazał, kolejne rządy, kolejni politycy powinni się tego trzymać.
1: Czego oni oczekują, te grupy społeczne?
0: Tak naprawdę górnicy nie oczekują niczego wielkiego. Z jednej strony, patrząc na sprawiedliwą transformację, patrzymy na grupy zawodowe, które przez lata kształciły się w określonym zawodzie i bardzo ciężko jest im przejść do innych zawodów. Są to zawody, jeżeli chodzi o górników i energetyków, są to zawody, które są bardzo dobrze traktowane przez społeczność, mają dużą estymę społeczną i teraz przejście do innego zawodu byłoby bardzo trudne. Natomiast sprawiedliwość w zakresie tej transformacji polega na tym, żeby dać tym pracownikom możliwość dokształcenia się, zmiany zawodu takiego, który będzie dla nich odpowiedni. Pamiętajmy o tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy, nie tylko o zwykłych miejscach pracy, tylko o dobrej jakości miejsca pracy, nie tylko płatnej, ale też związanej z danym wykształceniem. Tutaj możemy popatrzeć na przykład właśnie w subregionie Turów, gdzie ponad 30% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego niestety jest zmuszona do pracy po stronie niemieckiej czy po stronie czeskiej w fabrykach felk, jogurtów, butów i tym podobnych rzeczach. No niestety nie są to zawody, które dają dosyć duży prestiż społeczny i większość z osób pracujących po stronie niemieckiej czy czeskiej nie wybiera tej pracy z punktu widzenia rozwoju własnego, a po prostu kwestii finansowych.
1: No, pracują, żeby przeżyć. Powiedziała Pani o Niemczech, powiedziała Pani o Czechach. To są przecież kraje, które podobnie jak Polska borykały się z takimi samymi problemami. Jak oni sobie poradzili? A funkcjonują też przecież w tym ekosystemie Unii Europejskiej.
0: Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Po stronie niemieckiej, w najbliższym regionie, czyli Lusatia, Łużyce, Niemcy poradzili sobie w ten sposób, że po pierwsze zadecydowali o tym, że te kopalnie zostaną w odpowiednim czasie wygaszone i włączyli się do instrumentów wsparcia w postaci Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
1: Czyli pieniądze unijne.
0: Czyli pieniądze unijne. Niestety w Polsce nie wszystkie regiony zostały objęte takim wsparciem i zostały pozbawione ogromnych pieniędzy.
1: Czyja to odpowiedzialność?
0: Oczywiście polskiego rządu, dlatego że to nie była decyzja Unii Europejskiej. Unia Europejska, przekazując określone środki finansowe, przekazuje też zasady udzielania tego wsparcia, czyli konieczność zmniejszania emisji w określonym czasie. Polski rząd nie podjął takiej decyzji dotyczącej Turowa, żeby zmniejszyć emisję w odpowiednim czasie. W związku z tym nie uzyskał wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
1: Mówimy o tym rządzie aktualnym czy poprzednim, pani prezes?
0: Poprzednia
1: ekipa.
0: Poprzednim. W tej chwili trwają prace nad nowym okresem programowania. Mamy nadzieję, że te regiony zarówno objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, jak i te 7 regionów nieobjętych, pozostawianych samym sobie, zostanie lepiej potraktowanych. Natomiast patrząc na przykład naszych sąsiadów niemieckich,

0: Trzeba przyjąć też to założenie, że to nie tylko fundusze unijne mogą dbać o sprawiedliwą transformację. Po stronie niemieckiej, tutaj na takich peryferiach części niemieckiej, lokowane są bardzo duże inwestycje, na przykład Centrum Astrofizyki, na przykład fabryki do części czołgów. Tym samym część osób, które odchodzi z górnictwa, ma zapewnione dobrej jakości miejsca pracy. Więc to jest taka długofalowa, szeroka i przemyślana pomoc dla regionów peryferyjnych objętych właśnie tą marginalizacją. Myślę, że moglibyśmy się uczyć od naszych sąsiadów niemieckich pod tym względem.
1: Uczymy się? Widzi pani taką strategię dla tych regionów pogórniczych?
0: Na ten moment przygotowywany jest dokument dotyczący strategii Polski na następne lata. Przygotowywane są też rekomendacje. W ramach tych rekomendacji ustalone są konkretne regiony, które są w czasie transformacji. Natomiast inne instrumenty, które mogły być wdrożone dla takich regionów, jak na przykład Fundusz Modernizacyjny, czyli konkretnie pieniądze zbierane z ETS-ów, czyli z podatków za emisję, mogłyby być przeznaczone na właśnie takie regiony pominięte. Niestety ten fundusz modernizacyjny nie został uruchomiony jak do tej pory dla tych regionów. Liczymy na to, że zarówno Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska włączy w końcu te procedury dotyczące wsparcia dla tych regionów.
1: Pani Joanna Tokarczuk, ekspertka do spraw transformacji energetycznej, prezeska Stowarzyszenia Rozwoju i Innowacyjności Energetycznej, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz mam dla państwa informację po konferencji z udziałem premiera Donalda Tuska. Pary jednopłciowe, które mają problemy z transkrypcją aktów małżeństwa w samorządach, będą miały do dyspozycji szybką ścieżkę sądową. Tak zapowiadał szef rządu. O trudności w niektórych urzędach Donald Tusk był pytany przy okazji konferencji z kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa Moniką Piątkowską. Tak mówił premier Donald Tusk.
2: My sobie zdajemy sprawę, ponieważ to zamieszanie prawne, które spowodowali nasi poprzednicy, a więc konflikty w interpretacji konstytucji, czasami łamanie konstytucji przez poprzedników, nieszanowanie prawa europejskiego, które jako członkowie Unii Europejskiej powinniśmy także respektować, to wszystko powoduje, że także to rozporządzenie dotyczące rejestracji par w urzędach, w samorządach, ono budzi takie emocje i kontrowersje. Ja wiem, że to nie brzmi może najatrakcyjniej, ale jak wiecie, w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym. Po drugie, tak jak było już do tej pory, pary, które będą się czuły pokrzywdzone przez brak decyzji czy odmowę decyzji, będą miały, jestem pewien, dość szybką ścieżkę sądową wobec samorządu, który odmówi. Ja wolałbym oczywiście, ale jak wiecie, gdzie są blokady, ja wolałbym, żeby to prawo było jasne, czytelne i żeby nie budziło jakichś wątpliwości. W tej chwili mamy to, na co pozwala sytuacja w parlamencie i postawa prezydenta. Jak pamiętacie, nawet tak ostrożne przepisy jak ustawa o statusie osoby najbliższej, bardzo ostrożne, bardzo konserwatywne, nie znalazło szansy u pana prezydenta Nawrockiego, więc musimy posiłkować się takimi częściowymi rozwiązaniami. I no tak, jesteśmy w połowie rzeki, ale dzisiaj nic więcej nie uzyskamy.
1: To słowa premiera Donalda Tuska, który był na konferencji prasowej w Krakowie.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.

0: Pani Monika Piątkowska powiedziała, ja jestem gotowa, ja chcę zawalczyć. Będę potrzebowała także wsparcia pana premiera, wszystkich zaangażowanych w losy Krakowa, ale mam jeden warunek, ja chcę być kandydatką Krakowa, a nie żadnej partii politycznej, bo Kraków jest więcej wart niż wszystkie partie polityczne razem wzięte, włącznie z moją. Więc było dla mnie oczywiste, że komitet pani Moniki Piątkowskiej tu w Krakowie będzie krakowski, a nie partyjny.
1: O fotę prezydenta Krakowa chcą się ubiegać 24 osoby, najpierw jednak muszą zebrać wymagane podpisy. Poza Moniką Piątkowską o Kraków chcą zawalczyć m.in. Michał Drewnicki z PiS-u, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej czy były szef NIK-u Marian Banaś. Przyspieszone wybory w Krakowie 27 września. Teraz Lubelszczyzna. Prawie 2,5 tysiąca mieszkańców gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim bez wody zdatnej do picia. W wodociągu w Budziskach stwierdzono niebezpieczne bakterie. Dyrektorka łukowskiego sanepidu Elżbieta Poddębniak mówi, że woda z tego ujęcia nie nadaje się do spożycia.
2: W badanych próbkach wody stwierdzono obecność enterokoków kałowych. Enterokoki kałowe są bardzo groźnym zanieczyszczeniem. Wody nie należy spożywać. Nie można też używać jej do mycia, przygotowywania posiłków, do sprzątania. Woda nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania toalet.
1: Sanepid ustala przyczynę skażenia. Mieszkańcy otrzymali butelkowaną wodę pitną. W informacjach Piekary Śląskie i złodziej, który wpadł w ręce policji przechodząc przez jezdnię. Policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę, który przechodził przez ulicę w niedozwolonym miejscu, a okazało się, że chwilę wcześniej dokonał on kradzieży. Łukasz Czepkowski z tamtejszej policji mówi, że na widok radiowozu mężczyzna, który trzymał w rękach nietypowy przedmiot, rzucił się do ucieczki.
3: Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej dokonał kradzieży skarbony z pobliskiego kościoła.
1: 32-letni mieszkaniec Chorzowa usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Na koniec apel o oddawanie krwi. Będzie można to zrobić m.in. jutro w naszej siedzibie, czyli przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który uległ wypadkowi, ale również innym chorym, mówi Wojciech Próba z Polskiego Radia, który jest też honorowym krwiodawcą.
4: Każda krew jest potrzebna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie grupa A, czy będzie grupa B. Każda ilość, każda kropla jest potrzebna. Przede wszystkim dzień wcześniej przed oddaniem krwi nawodnijmy się. Pijmy dużo wody, około 2-3 litrów w ciągu dnia. Wyśpijmy się, nie przemęczajmy się w czwartek. No i przejdźmy w piątek z samego rana.
1: Z samego rana, dokładnie o 8:30, akcja potrwa 5 godzin.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 11:33.
5: Gość Polskiego Radia 24.
6: O Bliskim Wschodzie teraz porozmawiamy. W studiu pan Mariusz Borkowski, ekspert w tej dziedzinie. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, witam.
6: Czyj jest Ormus?
7: Ormus jest w myśl prawa międzynarodowego dostępny międzynarodową strefą, nie podlegającą żadnemu państwu, chociaż formalnie ta cieśnina licząca 34 km szerokości, to jest połowa mniej więcej, to jest wody terytorialne Iranu, druga połowa to są wody terytorialne Omanu.
6: No dobrze, a co w związku z tym, z tymi zapowiedziami prezydenta Trumpa i tą grafiką, którą opublikował niedawno w internecie, wskazującą na Ormus jako terytorium Stanów Zjednoczonych?
7: No, złośliwie jeden z komentatorów bliskowschodnich świata arabskiego powiedział, czterolatkowie w przedszkolu mają bardzo bujną wyobraźnię. Ale tak naprawdę w myśl prawa międzynarodowego jest to niemożliwe. Co więcej, jeszcze parę tygodni temu prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że cieśnina Ormus ma mieć swobodę żeglugi, nie należy do nikogo, należy do świata i w związku z tym o to prowadzą Amerykanie wojnę i starają się wymusić tą swobodę żeglugi na Iranie.
6: No i starają się to zrobić w ten sposób. Znowu odwołam się do zapowiedzi tych internetowych prezydenta Trumpa i zapowiedzi ekonomicznego D-Day, czyli no takiej presji gospodarczej, ekonomicznej na Iran, której świat nie widział.
7: Według ekspertów ekonomicznych Amerykanie tak naprawdę użyli już właściwie 90% narzędzi tego embarga ekonomicznego, presji wywieranej ekonomicznej na Iran. Ostatnio, zresztą parę dni temu, wywarli presję na Zjednoczone Emiraty Arabskie. W świecie arabskim złośliwie mówi się, że to jest 51.

0: pierwszy stan Stanów Zjednoczonych, i żeby zerwały stosunki ekonomiczne z Iranem, to była 1/3 obrotów zarówno dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak i dla Iranu. Tamtędy za pośrednictwem firm, no takich firm krzaków, prawda, i tak dalej, dokonywano importu wszelkich artykułów niezbędnych dla Iranu i również eksportu ropy naftowej, gazu pod fałszywą banderą. Zresztą ostatnio się mówiło, że Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo tego nie chciały. Odpalono podobno 2 rakiety, Iran odpalił, ale znawcy tematu mówią, że ktoś pomógł i ktoś inny odpalił te rakiety, które są wpadły nieszkodliwie do morza. Problem polega na czym? Że tak naprawdę narzędzia te, które można było wcielić, wcielono. Iran ma cały czas możliwość eksportu swojej ropy naftowej do Chin. Jeśli teraz Trump grozi, że będą to drakońskie sankcje w ogóle wobec wszystkich krajów, firm i tak dalej, które ośmielą się handlować, współpracować z Iranem, no to mamy konflikt już bezpośredni. Chiński MSZ zapowiedział, że takie sankcje są w myśl prawa międzynarodowego nielegalne i firmy chińskie, jakiekolwiek inne, jeśli będą się stosowały do tego embarga, no to podpadną pod procedurę karną w Chinach. Krótko mówiąc, Chiny tego respektować nie będą i Amerykanom grozi no właśnie konflikt ekonomiczny i właśnie polityczny bardzo mocny z Chinami. I czy to wygrają, nie wiadomo. Wiadomo też, że Iran eksportuje swoją ropę i towary przez Pakistan, no, który jest formalnie sojusznikiem, ale również mediatorem w tym konflikcie. Krótko mówiąc, to może bardzo poważnie jeszcze zaszkodzić gospodarce Iranu, ale czy ją zadławi całkowicie, nie wiadomo. Natomiast może spowodować ogromne skutki. Pamiętajmy o jeszcze dwóch elementach, które się pojawiły w ciągu ostatnich 3 dni. Z jednej strony szef negocjatorów irańskich, szef parlamentu irańskiego, pojawił się w Iraku i rozmawiał tam o współpracy wzajemnej. Irak poprosił Iran, żeby umożliwił im przepływanie bez żadnych ograniczeń przez cieśniny Ormus, żeby wyjąć ich z tej blokady irańskiej z kolei. I prawdopodobnie to zrobi. Oman negocjuje z Iranem po to, żeby jakoś uregulować tą żeglugę, czemu się sprzeciwiają Amerykanie. Już dwukrotnie Trump groził, że zbombarduje Oman za to, jeśli porozumie się z Iranem. W związku z tym mamy kompletny węzeł gordyjski. Wydaje się, że niektórzy mówią, że Trump się miota, chce uratować twarz i chce coś wymusić na Iranie, ale dla Iranu niekoniecznie oznacza to przegraną. Oni mogą wytrzymać tą presję i im dłużej wytrzymają, być może padną za parę miesięcy czy za rok. Natomiast Amerykanie takiego długiego czasu nie mają. Po pierwsze wybory jesienne do kongresu, po drugie Amerykanie mają serdecznie dosyć drożejących paliw na stacjach benzynowych. Na niektórych stacjach są już ceny bardzo, bardzo wyśrubowane. Co więcej, na giełdzie zapanowała lekka panika. Zaczynają rosnąć stopy procentowe, zaczyna się to wszystko rozchwiewać. Żeby temu zapobiec, minister skarbu amerykański rzucił dodatkowe sprzedaż obligacji, ale co się okazało przy okazji? W ciągu ostatnich 10 lat dług amerykański podwoił się. Jest ponad 40 tysięcy miliardów dolarów. Kwota niewyobrażalna. I mówi się, że gdzieś to wszystko w dalszej perspektywie może grozić potężnym ciosem ekonomicznym i ucierpi z tego i Ameryka, i cały świat.
1: Jak bardzo przebudowują się teraz sojusze i układ sił na Bliskim Wschodzie, bo ta wojna wywołała właśnie taki skutek. Nie wiem, czy przewidywany przez prezydenta Trumpa, czy nie, ale jesteśmy tego świadkami i widać to na podstawie chociażby tego, o czym pan powiedział, o tym, że Irańczycy dogadują się z Irakijczykami, o tym, że Oman jest straszony przez Stany Zjednoczone tym bombardowaniem. Co tam się dzieje?
0: Tak naprawdę kraje Zatoki Perskiej z tej wojny wyciągnęły 2 wnioski, chociaż o tym się głośno nie mówi. Pierwszy wniosek jest taki, że Amerykanie nie są tym pełnym, wiarygodnym i przewidywalnym gwarantem bezpieczeństwa, na co te kraje stawiały. Okazało się, że Amerykanie swoich baz bronili skutecznie, czy bardzo skutecznie, troszeczkę może mniej. Natomiast rakiety, które spadały na cele cywilne w krajach Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Kuwejcie, no właściwie nie były tak specjalnie zestrzeliwane i bronione. Krótko mówiąc, ten parasol amerykański okazał się dziurawy albo za krótki. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, mają świadomość, że cokolwiek się stanie w ramach tej rozgrywki na Bliskim Wschodzie, Iran jest, był i będzie ich sąsiadem. Czy zmieni swoją politykę? Trudno powiedzieć. Natomiast można by było próbować

0: próbować spacyfikować w cudzysłowie nieco Iran, dogadując się na wzajemne interesy. Wzajemne interesy są takie, żeby jednak wywozić gaz i ropę naftową, żeby prowadzić handel, ale nie na kolanach, jak mówi szef parlamentu irańskiego. Zresztą w Iranie samym to jest też problem. Z jednej strony mamy Trumpa, który codziennie ogłasza buńczuczne oświadczenia, czasami się z nich wycofuje, cofa się. I tak naprawdę to jest problem, co on naprawdę chce i co naprawdę myśli. To jest troszeczkę taki taniec z ruletką. A z drugiej strony mamy Iran, gdzie utworzyły się trzy frakcje. Jedna chce dogadania się w jakiś sposób z Zachodem, ale nie kapitulacji. Jakiegoś kompromisu, nazwijmy to na bazie tego memorandum, które wczoraj wygasło, a zawarto z Amerykanami. Respektowania częściowe wzajemnych interesów. Druga frakcja chce przytrzymać Amerykanów w cudzysłowie, to znaczy zmusić ich do tego, żeby sami się wycofali i jakby uznali swoją porażkę. No co jest niemożliwe, bo to utrata twarzy. Iran też nie chce stracić twarzy, w związku się nie wycofa. Ta frakcja jest bardzo twarda, ale gdzieś zarysowuje się pewien kompromis. I trzecia frakcja, która mówi, walczymy do końca, zginiemy nawet na tym wszystkim, prawda, ale wywołamy taką wojnę, zaatakujemy nawet kraje europejskie jak Bułgarię, które dają Amerykanom możliwość korzystania z ich baz. Kraje arabskie, które dają Amerykanom możliwość korzystania z baz, zostaną zaatakowane jako współsprawcy i współwinni. Krótko mówiąc, ta frakcja zaostrza ten dyskurs bardzo gwałtownie i ta frakcja między innymi wczoraj powiedziała, że jak Cieśnina Ormuz zostanie przywrócona do normalnego funkcjonowania, to żeglugą i kontrolą żeglugi będzie koordynowało dowództwo strażników rewolucji, czyli ta frakcja najtwardsza, która jest nie do przyjęcia dla żadnego kraju. Krótko mówiąc, sytuacja jest patowa zupełnie i jak stwierdził jeden z komentatorów brytyjskich, był zresztą szef wywiadu brytyjskiego, powiedział tak, po to, żeby na Bliskim Wschodzie no nie tyle zapanował pokój, bo to jest bardzo, bardzo odległa perspektywa, długotrwały i trwały rozejm, to trzeba, żeby obie strony w duchu przyznały, Amerykanie przyznaliby, no nie wygraliśmy tej wojny, przegraliśmy ją, trzeba jakoś z tego wyjść, muszą to samo powiedzieć sobie w duchu Irańczycy. Jak oni to uznają wewnątrz, to znajdą bazę do kompromisu i jakiś ustęp przyjmujących no, postać strawną dla jednej i dla drugiej strony.
1: Panie redaktorze, gdzie w tym wszystkim jest teraz Izrael? Czyli kraj, który, no, można tak domniemywać, no, był główną przyczyną i głównym prowodyrem tej wojny.
0: Ale tak wielu senatorów, zresztą polityków amerykańskich, i to nie tylko z Partii Demokratycznej, ale również z Partii Republikańskiej, i część działaczy ruchu MAGA, tego inicjowanego przez Trumpa, mówi, zostaliśmy wpuszczeni w tą wojnę przez Izrael. To Netanyahu, premier Izraela, wywołał to wszystko. On nas wpuścił w tą wojnę w ataki czerwcowe, kiedy przekonywał i na podstawie pewnie sfałszowanych danych wywiadu izraelskiego, że wystarczy niewielki atak i ten reżim w Teheranie upadnie, dojdzie do powstania ludowego i będziemy mieli nowy reżim, prawda? I znowu podobno, że mają kontakty z Ahmadinejadem, to byłym prezydentem, który był skrajnym populistą i radykałem, no jak to się mówi, zanim już była tylko ściana. I podobno on miał nawiązać kontakty z wywiadem izraelskim i na niego liczył Trump, mówiąc, mamy swoich ludzi, bardzo dobrych ludzi, kompetentnych, których zainstalujemy w Teheranie. Okazało się to no, zupełną fantazją, fałszem zupełnym, stawianie na takiego człowieka, który no, na pewno takich ustęp by nie zrobił. I teraz okazało się, że Amerykanie chcieliby z tego wyjść, bo już ich to kosztuje ogromne pieniądze. To kosztuje prawie więcej, aniżeli wojna w Iraku, która trwa 8 lat. W związku z tym problem jest jaki? Wyjść z twarzą, żeby mocarstwo nie straciło, ale jednocześnie świat się zorientował, że Amerykanie już nie są tą potęgą, którą kiedyś byli, bo zabrakło nagle rakiet Patriot dla Ukrainy, ale również dla Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że produkcja sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych jest za słaba, za mała, żeby zapełnić magazyny i zapełnić no, potencjał do przyszłego konfliktu. Jeśli by doszło do wojny z Chinami, to się mówi, Amerykanie mają trochę puste magazyny i trochę puste bazy.
1: No dobrze, i co Izrael robi w tej sytuacji? Co robi Benjamin Netanyahu, który także za chwilę u siebie ma wybory, który ma u siebie sytuację w strefie Gazy na zachodnim brzegu, świat skupiony na wojnie w Zatoce Perskiej? No, zdaje się nie widzieć tego, co się w Izraelu dzieje.
0: On jest tak oszalony.

0: Cały maniak, on uważa, że im dłużej trwa wojna na Bliskim Wschodzie i Izrael atakuje, zresztą jeden z wyższych wojskowych izraelskich i współpracowników Netanyahu powiedział, w naszym interesie leży permanentna wojna i atakowanie wszystkich potencjalnych przeciwników. Zresztą to się stało ostatnio, kiedy Izrael zbombardował bazę syryjską lotniczą, która jest daleko od granic Izraela, która jest opuszczona zresztą, bo została wcześniej zniszczona w czasie wojny domowej, ale dlatego, że rzekomo Turcy tam mogliby się zainstalować. Krótko mówiąc, Izraelczycy z ekipy Netanyahu mówią tak, będziemy atakowali wszystkich, wrogiem naszym jest już Turcja teraz, kiedy mieli niezłe stosunki kiedyś z nią. Będziemy atakowali i być może będziemy atakowali Ankarę. Mówią, że sprzeciwiają się sprzedaży amerykańskich F-35 dla Turcji, a ten kontrakt obiecał Trump ostatnio w czasie szczytu w Ankarze. Mówią, że będą atakowali wszelkie kraje na Bliskim Wschodzie, które mogłyby stanowić zagrożenie dla interesów Izraela. Dla przeciwników Izraela właśnie to jest sygnał, że czy warto dogadywać się w ogóle z Izraelem, nie tylko z Netanyahu, ale z kimkolwiek, ponieważ oni chcą zbudować supermocarstwo na Bliskim Wschodzie, które będzie dominowało i dyktowało warunki polityczne, gospodarcze i militarne. Netanyahu chce z jednej strony tą ofensywą wykazywać się, że jest cały czas wojna, w związku z tym zdjęcie go z urzędu, przegrane wybory, a zaczyna tracić na popularności, no to byłoby po pierwsze wytoczenie mu procesu wreszcie za wiele korupcji i tak dalej, co miało miejsce w Izraelu, również za pewne niedociągnięcia, mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o zlekceważenie zapowiedzi ataku Hamasu 7 października 3 lata temu. Więc on prze do tego, żeby była wojna, prze i stymuluje wszystkich, którzy są po prawej stronie sceny izraelskiej, do tego, że Izrael musi atakować, bombarduje zresztą mimo nawiązanego no, rozejmowego porozumienia w Libanie. Liban jest bombardowany, jego ministrowie mówią, będziemy bombardowali Gazę nawet prewencyjnie i bombardują to, bo każdego dnia w Gazie spadają bomby już nie na Hamas, tylko na osoby cywilne. Krótko mówiąc, niektórzy mówią, że Izrael wszedł w obłędną politykę wiecznej konfrontacji i że to sprawi, że jakiekolwiek porozumienia bliskowschodnie przy takiej polityce izraelskiej będą niemożliwe i że Izrael może w ten sposób przegrzać, w cudzysłowie mówią, koniunkturę i doprowadzić do wybuchu naprawdę dużej wojny na Bliskim Wschodzie, którą niekoniecznie musi wygrać.
1: No, ale to jest sprzeczne z interesami Amerykanów.
0: Zupełnie, no ale Amerykanie nie kontrolują. Zaprotestowali przeciwko izraelskiemu bombardowaniu bazy w Syrii, bo nawiązują dobre stosunki i liczą na Syrię. Protestują przeciwko temu, że Izrael bombarduje nadal mimo rozmów pokojowych, które się toczą w Waszyngtonie między Libanem a Izraelem. Tak. Ale te protesty są tylko
1: werbalne. Porozumienie z Hamasem przecież, rozbrojenie Hamasu, to też wszystko tak, pod auspicjami
0: Amerykanów. Strefa Gazy, ten plan został odrzucony Trumpa przez Netanyahu. Ostatnio nawet Kushner, współpracownik Trumpa, udał się tam, negocjował. I właśnie wydaje się, co wielu Amerykanów bardzo boli i denerwuje, że tak naprawdę Trump wyrwał, Netanyahu wyrwał się spod kontroli amerykańskiej i bimba sobie na interesy amerykańskie, mimo tego, że Trump mu powiedział wyraźnie, ja jestem tutaj bossem, ty jesteś podwładnym. Okazuje się, że tak naprawdę Izrael wymknął się spod kontroli, a Trump nie chce lub nie może wywrzeć skutecznego nacisku w postaci embarga na broń, dostawy ochrony ten parasol, jakby zaczął grozić zwinięciem parasola zbrojnego nad Izraelem, no to byłby to bardzo poważny problem, bo niektórzy wojskowi izraelscy mówią, jeśli wejdziemy w konflikt no, prestiżowy, to tak można to nazwać, z Amerykanami, to nie będzie dobrze dla interesów Izraela. Mimo to obecna ekipa i co więcej, również opozycja marzy o tej konfrontacji zbrojnej Izrael nade wszystko, nad wszystkie interesy i że uda im się podporządkować.
1: Skoro Amerykanie stracili kontrolę nad tym, co tam się dzieje, to gdzie teraz leżą klucze? Nie powiem do pokoju, nie powiem do rozejmu, ale jakiejś normalizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo do tej pory mówiliśmy, że ten klucz jest w Waszyngtonie. Gdzie jest teraz?
0: Ten klucz gdzieś tam leży, tylko że wszyscy zapomnieli, nawet wiedzą, gdzie ten klucz jest. Ja powiedziałem, jeśli byłoby ogromna presja, przecież Izrael fundowaną ma broń amerykańską, co wielu senatorów wypomina. Mówi, wy walczycie za nasze pieniądze, za podatników amerykańskich, naszą bronią, my was chronimy, a wy nie respektujecie naszych elementarnych interesów. I jeśli teraz w Waszyngtonie nie dojdzie do, a ja wątpię, żeby to było skuteczne, żeby dojdzie do refleksji głębokiej, musimy nacisnąć hamulec, jak to się mówi, do deski i pokazać Izraelczykom, nie chcecie,

0: no to my też wam pokażemy swoje możliwości. I zawrzemy cokolwiek będziemy, będziemy wspierali wszystkie kraje, które niekoniecznie są zaprzyjaźnione z Izraelem. To teoretycznie jest możliwe, ale praktycznie w Waszyngtonie nadal obowiązuje ten, ta presja silnego tego lobby proizraelskiego i nadal wcielenie, właśnie nie widać jeszcze polityka amerykańskiego, który powiedział, dobrze, a teraz my naprawdę zamykamy ten kurek i bawcie się w to sami, zostaniecie sami z konsekwencjami wojny, wojen, bo nie wojny jednej, która wybuchła. No i my dalej nie będziemy ani płacili, ani ponosili konsekwencji ekonomicznych za waszą politykę.
1: Europejczycy mają cokolwiek do powiedzenia, bo słyszymy i od Brytyjczyków, i od Niemców nawet zapowiedzi obłożenia sankcjami ważnych polityków izraelskiego rządu, którzy mówią o celowych zabójstwach. Dobrze pamiętam ten cytat, tak, dotyczący tego, co dzieje się w Strefie Gazy. No, ale... Czy to w ogóle na kimkolwiek jeszcze robi wrażenie? Nie mówię o tych wypowiedziach, mówię o tych konsekwencjach zapowiadanych.
0: Nie, właśnie żadne. No bo co z tego, że paru ministrów nie będzie mogło wjechać do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec? To nie jest skutek. Naprawdę to, co zrobiła Hiszpania. Nie sprzedajemy broni, nie umożliwiamy tranzytu broni przez Stanów Zjednoczonych do Izraela. Zastosowujemy embargo. To, co się dzieje, koniec sprawy. Praktycznie, no nie powiedziałbym, że zrywamy stosunki, ale gdyby Europa rzeczywiście zagroziła, a dla Izraela to jest prawie 40 parę procent obrotów handlowych. Embargo ekonomiczne, to co się robi wobec Iranu. Embargo militarne. Wykluczamy was ze wszystkich posunięć. Jesteście na marginesie. Zresztą według wielu ekspertów mówi się o tym, że według nomenklatury amerykańskiej Izrael jest tak zwanym rogue country. Rogue country to był Sudan, to były wszystkie kraje niekontrolowalne, prowadzące, depczące prawa człowieka, mordujące i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym to jest tak zwany kraj, w cudzysłowie, bandycki. I to się dzieje. Ostatnio ogłoszono, że zginął polski ochotnik w czasie tej kuchni tam, który rozdzielał broń wobec w Gazie. Okazało się, że sąd izraelski uznał sprawę za niebyłą, nieważną, czemu protestuje gwałtownie dzisiaj rząd australijski. Zabici? Nieważne. Zabita została dziewczynka 4-letnia w Gazie. Żołnierze otworzyli do niej ogień. Mówi się, że to była pomyłka. Koniec, kropka. Europa protestuje, ale takich protestów to można odłożyć do szuflady mnóstwo. One nie ponoszą, nie wywołują żadnych skutków ani militarnych, ani politycznych, ani ekonomicznych.
1: O czym z ubolewaniem mówił w Polskim Radiu 24 pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Plan dnia.
1: 7 minut zostało do godziny 12 w Polskim Radiu 24. Teraz raport pogodowy. Pani Anna Gryczman, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, połączona z nami. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy w związku z ostrzeżeniami, które się pojawiły na stronie Instytutu, a dotyczą głównie południowo-wschodniej części naszego kraju i dotyczą upału i burz. No, wszystkiego mogłam się spodziewać po tych ostatnich zapowiedziach o ochłodzeniu, jak ostrzeżenia pierwszego czy nawet drugiego stopnia przed upałem. Co się stało?
2: W tym momencie mamy nad Polską front, falujący front, który już dawał nam wyraźnie o sobie znać ostatniej nocy, tą przemieszczającą się strefą opadów od południowego zachodu na północny wschód. No i on nad Polski sobie tak szybko nie odejdzie. Najbliższe 48 godzin będzie bardzo dynamiczne. I właśnie przed tym frontem na południowym wschodzie mamy obecne bardzo ciepłe, wręcz upalne powietrze, które będzie sprzyjało właśnie rozwojowi burz. I już najbliższej nocy spodziewamy się bardzo gwałtownych burz wkraczających mniej więcej od Kotliny Kłodzkiej, Opolszczyzny w kierunku wschodnim, północno-wschodnim. I te burze mogą dawać przede wszystkim ulewne opady deszczu, nawet nawalne opady deszczu, opady gradu, w tym dużego gradu. Oraz potencjalnie bardzo silne porywy wiatru około 100 km na godzinę. Cały system będzie się właśnie przemieszczał z południowego zachodu na wschód, północny wschód, więc nad ranem najprawdopodobniej będzie na Lubelszczyźnie. Jutro w ciągu dnia można powiedzieć, że przejściowo odetchniemy od tej gwałtownej pogody, chociaż nadal może być deszczowo i burzowo, szczególnie w południowo-wschodniej połowie Polski. I kolejne niebezpieczne zjawiska przyniesie nam noc z piątku na sobotę. Ponownie w pasie, tym razem od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, bardziej w kierunku Warmii, Mazur i Podlasia, będzie się przemieszczała kolejna

0: strefa intensywnych opadów deszczu, budowanych burz z silnymi porywami wiatru i ponownie możemy mówić o opadach przejściowo ulewnych czy nawalnych, więc ponownie możemy mieć do czynienia z sytuacją z podtopieniami i zalaniami.
1: No właśnie, bo to brzmi jak zapowiedź powodzi błyskawicznej.
0: Punktowo miejscami przy sprzyjających okolicznościach właśnie takie opady rzędu 40-50 mm, które mogą wystąpić w przeciągu 3 do 6 godzin, niestety mogą skutkować takimi sytuacjami. Niestety najbardziej narażone będą obszary o zróżnicowanym urzeźbieniu terenu, ukształtowaniu terenu, a także obszary zurbanizowane. Więc niestety, jeżeli taka strefa trafi w obszary miejskie, możemy się spodziewać dużych skutków. Do tego ta kolejna noc również przyniesie nam burze na południowym wschodzie. One także mogą skutkować silnymi porywami wiatru i przejściowo silniejszymi opadami deszczu. Więc cała sytuacja zacznie nam się uspokajać dopiero tak naprawdę w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę. Ten kolejny tydzień już wygląda wyraźnie spokojniej, no ale niestety przed nami dosyć intensywne kilka dni.
1: Można się jakoś do tego przygotować?
0: Jeżeli chodzi o taką gwałtowność zjawisk, szczególnie tych burzowych, no to jedyne, co możemy zastosować, to takie środki zapobiegawcze, które często powtarzamy, jeżeli chodzi o sytuacje burzowe. Zabezpieczamy nasze balkony, zabezpieczamy nasze podwórka, przedmioty, które może porwać wiatr. Pamiętajmy o tym, żeby nie parkować samochodów pod drzewami. Jeżeli wiemy, że jakieś obszary, miejsca mogą być zalewane, podtapiane, bo tak się dzieje przy jakichś silniejszych burzach, zastanówmy się, czy może właśnie nie zaparkować jednak samochodu w innym miejscu. Jeżeli również są takie sytuacje, że wiemy, że mogą być zalewane piwnice, no niestety mogą to być zjawiska bardzo lokalne i bardzo uzależnione właśnie od tej sytuacji, gdzie te najsilniejsze opady się przemieszczą. W tym momencie mówimy o pasie szerokości 200-250 kilometrów, więc dopiero w najbliższym czasie być może nam się nieco uściśli ten obszar najbardziej zagrożony, ale w tym momencie, tak prognozując szeroko w kontekście Polski, jest to dosyć szeroki pas, a zjawiska mogą te najsilniejsze występować dosyć lokalnie, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków, ale jeżeli mamy możliwość przygotowania się na te zjawiska, to spróbujmy szczególnie zabezpieczyć te rzeczy przed burzami, ewentualnymi podtopieniami, zalaniami.
1: Najbliższe godziny mogą być trudne dla mieszkańców i osób wypoczywających na południu naszego kraju, ostrzegała pani Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I tym ostrzeżeniem kończymy nasze przedpołudniowe spotkanie ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklamie.

0: Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek u nas rosyjski atak na Ukrainie i nowe procedury w Polsce. O alercie i odwołaniu alarmu mieszkańcy dwóch regionów dowiedzieli się z SMS-ów. Ulga dla klasy średniej czy uderzenie w przedsiębiorców? Za chwilę u nas lawina komentarzy po ogłoszeniu przez rząd reformy podatkowej. Zebrał je nasz reporter. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają pytania o nocne kontrole pojazdów. Nasz reporter sprawdził też, czy kontroli może być więcej. Czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Najpierw przyszły SMS-y z alertem, później informacja o odwołaniu zagrożenia. Takie wiadomości otrzymali w nocy mieszkańcy dwóch województw, podkarpackiego i lubelskiego. To po tym, jak Rosja zaatakowała zachodnią Ukrainę. Ostatecznie żadna rosyjska rakieta ani dron nie przekroczyły naszej granicy. Ale dla służb był to ważny test nowych procedur. Jak zawsze w takich sytuacjach Polska poderwała też myśliwce, a minister obrony zapewnia, że nasz kraj jest w trakcie budowy systemu obrony powietrznej. Na konferencji wicepremiera w Płocku był nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj. Powiedz, co mówił szef MON i jak odniósł się do rosyjskich ataków na Ukrainie?
2: Miniona noc po raz kolejny przypomniała, jak realne jest zagrożenie z powietrza ze względu na zmasowany atak rakietowy i dronowy Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne musiało uruchomić odpowiednie procedury bezpieczeństwa nad naszym terytorium. Tak jak wspomniałeś, wysłane zostały SMS-y z alertami RCB do osób mieszkających w dwóch województwach, głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Takie SMS-y właśnie ci mieszkańcy otrzymali o tym, że są poderwane myśliwce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że polskie siły zbrojne cały czas monitorują sytuację.
3: Wojna na Ukrainie pokazuje, w jak trudnym momencie od kilku lat znajduje się Polska, państwa NATO. Dzisiejsza noc to po raz kolejny udowadnia. Zmasowany atak na państwo ukraińskie. U nas około godziny trzeciej zostały poderwane polskie pary dyżurne F-16. Całą noc byliśmy z dowódcą operacyjnym, monitorujemy, podejmujemy decyzje.
2: Odpowiedzią na te zagrożenie ma być najdroższy w historii polskiej armii program modernizacyjny. Parasol ochronny nad Polską musi być zintegrowany i gotowy na unieszkodliwienie różnych celów, od małych bezzałogowców po rakiety balistyczne. Szef MON wylicza programy, z których docelowo będzie składać się polska tarcza.
3: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa i to jest najważniejsze słowo, które trzeba wielokrotnie powtarzać. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych.
2: Baterie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe są na bieżąco rozmieszczane w kluczowych punktach kraju, między innymi na wschodzie oraz wokół infrastruktury krytycznej, takiej jak rafineria w Płocku. Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, pułkownik Mariusz Szczeczko, zapewnia, że armia natychmiast robi użytek z nowo pozyskanego uzbrojenia.
4: W grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy gotowość operacyjną pierwszego systemu Wisła. I jak widzicie Państwo, ten system nie stoi w garażu i chciałbym zapewnić, że wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane, żeby wycisnąć z niego 100% mocy, aby w chwili, gdzie będzie tego wymagała potrzeba, żeby tego sprzętu użyć i żeby ten parasol spełnił swoje oczekiwania.
2: Przedstawiciele MON zaznaczają, że budowa tak złożonego mechanizmu to proces, który potrwa jeszcze wiele miesięcy. Kluczowe dla wdrożenia wszystkich zdolności będą lata 2026 i 2027. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja jednak, że system już działa w oparciu o to, czym dziś dysponujemy.
3: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem Narew czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do pracy, do działania, do służb. Nic nie stoi w magazynach, wszystko jest używane, to co jest możliwe.
2: Oprócz najnowocześniejszych wyrzutni nad polskim niebem nieustannie czuwają wspomniane już dyżurne pary myśliwców. O ich aktywności w związku z nocnymi uderzeniami na terytorium Ukrainy na bieżąco będą już od teraz wysyłane SMS-y do obywateli, do mieszkańców wschodniej Polski, głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
1: I to ta ważna zmiana.

0: w stosunku do tego, co było pod koniec lipca, bo wtedy, przypomnijmy, mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe, ale nie wiedzieli, co się dzieje i jak się zachować. Teraz jest inaczej, jak słyszymy, mieszkańcy dostali SMS-y najpierw o zagrożenie, a później o odwołaniu tego zagrożenia. I między innymi o tym mówił Piotr Durys. Piotrze, dziękujemy. No właśnie, mieszkańcy wschodniej Polski, jak oceniają te zmiany w procedurach? Jak mówią, raczej pozytywnie. SMS-y z alertami trafiły dziś rano między innymi do mieszkańców Lublina.
1: Spałem, dowiedziałem się tylko rano.
2: Co pan myśli o tym, że teraz właśnie zostały wysłane alerty?
3: Oceniam to pozytywnie, dlatego że w porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie, natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć, także zdecydowanie lepiej.
2: Ale w tamtym przypadku już została przekroczona nasza przestrzeń powietrzna.
3: Tak, została przekroczona, było to spóźnione w ogóle, natomiast to było sensowne, to akurat okej. Okay.
0: Z mieszkańcem Lublina rozmawiała reporterka Polskiego Radia Lublin Karolina Ryniak. Koalicja chwali, opozycja krytykuje. Zapowiedź reformy podatkowej podzieliła polityków. Chodzi m.in. o wprowadzenie drugiego progu podatkowego. Wyniesie on 24%, a skorzystają z niego zarabiający między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie. Przy okazji rząd chce podnieść CIT dla największych korporacji i w ten sposób sfinansować obniżkę podatków. W Sejmie jest Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, witaj.
4: Dzień dobry.
0: To kto jest zadowolony, a kto nie? Co usłyszałeś na sejmowych korytarzach?
4: Zacznijmy od tego, że na zmianach skorzystają przede wszystkim obywatele tak zwanej klasy średniej. Według wyliczeń rządu, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, ma to być ponad 3,5 miliona Polaków. Premier Donald Tusk podczas wczorajszej konferencji prasowej zapowiedział, że zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
5: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
4: Projekt musi teraz przejść parlament i uzyskać podpis prezydenta. Jeśli tak się stanie, to nowe progi zaczną obowiązywać od 2027 roku. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zaznaczył, że miliony ludzi zyska nawet kilka tysięcy złotych w ciągu roku.
6: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
4: Ekonomista Adam Ruciński mówił w Polskim Radiu, że zmiany zapowiadane przez rząd w podatku ryczałtowym to dobra decyzja.
7: My powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do sprawiedliwości w płaceniu podatków. Nie ma wątpliwości, że te podatki są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura. Z punktu widzenia systemu podatkowego ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. W tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków.
4: Coraz głośniej mówi się także o tym, że podwyższane są progi, ale nie kwota wolna od podatku, która była obietnicą obecnego rządu. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie będzie możliwe to w tym roku, bo środki, które mogłyby pokryć kwotę wolną od podatku, będą wykorzystane na polską armię.
5: Prawdopodobnie jakiś czas będziemy w okolicach 5% finansowali przezbrojenie naszej armii. To jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Ale nie rezygnujemy z tego, ale bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna. Bo zakładam, że przez te dwa lata jeszcze będziemy mieli ten wielki wysiłek na rzecz obronności. To kwota wolna jest mało realna.
4: Taką decyzję krytykują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Cieciura uważa, że obecny rząd nie wywiązuje się z obietnic wyborczych.
8: Zupełnie co innego obiecywali w kampanii wyborczej, nie dowieźli tego, oszukali swoich wyborców. Dzisiaj my proponujemy jako opozycja, jako Prawo i Sprawiedliwość zupełnie inne rozwiązania, dużo dalej idące, dużo bardziej atrakcyjne dla Polaków, ale są one blokowane w Sejmie.
4: Kwota wolna wynosi obecnie 30 tysięcy złotych, ale Koalicja Obywatelska w ostatniej kampanii wyborczej obiecywała podwyżkę do 60 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk podkreśla, że rząd cały czas myśli o podwyższeniu kwoty wolnej, ale trzeba będzie na to jeszcze trochę poczekać.
0: I to były wypowiedzi głównie przedstawicieli rządu, a zebrał je Krzysztof Kuczyński. Chodzi oczywiście o reformę podatkową. Krzysztofie, dziękujemy. To ukłon w kierunku podatników, którzy w ostatnich latach wpadli w drugi próg podatkowy. Tak rządową propozycję zmian w podatkach komentuje ekonomista Piotr Soroczyński. Ekspert przypomniał na naszej antenie, że

0: Rosnące obciążenie podatkowe były efektem wysokiej inflacji i braku waloryzacji progów podatkowych.
1: To, że zwaloryzowano ten próg podatkowy do 120 do 130 pewnego rodzaju ulgą i oczywiście to, że wprowadzono kolejną stawkę 24%, no też przynajmniej na jakiś czas daje tutaj oddech. No, warto też z drugiej strony pamiętać, że jest to oczywiście nie do końca na miarę oczekiwań, no bo podniesienie tego progu o kilka procent przy pewnie kilkunastoprocentowej inflacji, która była, to nie jest dużo i oczywiście musimy to konfrontować też z możliwościami budżetu. Oczywiście to kosztuje.
0: Przypomnijmy, że to na razie rządowy plan. Czekamy na projekty ustaw. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autokarów i kierowców w kraju. Od początku wakacji eksperci z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Czy kontroli mogłoby być więcej i czy mogą odbywać się w nocy? O to pytał nasz reporter Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Maćku. Powiedz, dlaczego właściwie w nocy takich kontroli nie ma albo są okazjonalne?
2: Są okazjonalne i akcentuje to słowo bardzo mocno między innymi rzecznik głównego inspektora transportu drogowego, ale fakty są takie, że zdecydowanie te kontrole odbywają się za dnia, choćby ze względu na relatywnie niedużą, jeśli chodzi o potrzeby, liczebność tej formacji, to jedna sprawa, a druga kwestia to fakt, że ci pracownicy, ci inspektorzy, oni bardziej przypominają takich pracowników urzędowych, jeśli chodzi o charakter zatrudnienia, ale nie wykonywanych obowiązków oczywiście. Między innymi o tym, dlaczego te kontrole odbywają się głównie za dnia i rzadko albo bardzo okazjonalnie w nocy i jeszcze rzadziej w weekendy, o tym rozmawiałem z przewodniczącą Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszulą Cyprowską, która zwraca uwagę, że kontroli byłoby więcej i prawdopodobnie rosłaby ich skuteczność, gdyby inspektorzy mieli więcej możliwości, aby pracować w nocy.
3: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych. Pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
2: No bo inspektorów, którzy pracują w terenie, jest mniej niż, jest co najmniej kilkuset, jest ich mniej niż 1000, jeśli chodzi o ogólną skalę. Zatem tak mogłoby się wydawać, że to faktycznie jest niewiele osób, ale specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego, oni sprawdzają stan techniczny autobusów, ciężarówek, uprawnienia kierowców w skali kraju. Pracuje ich tylu, ilu właśnie wymieniłem. Okazjonalnie w nocy i o tę nocną pracę między innymi i dlaczego ona jest okazjonalna, o tym rozmawiałem z Wojciechem Królem.
4: Jesteśmy służbą, aczkolwiek no zatrudnieni jesteśmy w korpusie służby cywilnej, tak więc obowiązują nas na zasady pracy w godzinach pracy urzędników. Niemniej jednak również w dużo mniejszej skali aniżeli za dnia kontrole są też realizowane w nocy. Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko mówię, zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
2: Mówił rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król, a związki zawodowe od paru lat, bo śledzę tę sprawę już od co najmniej lat kilku, apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia Inspekcji Transportu Drogowego w formację mundurową. To zdaniem związkowców pozwoli na rozwój formacji, na rozwinięcie uprawnień i możliwości kontroli oraz na przyciągnięcie do służby nowych pracowników, dodaje Urszula Cyprowska.
3: W praktyce dochodzi do takich sytuacji, w której patrol składający się z dwóch inspektorów wykonuje czynności w nocy, w święta czy w weekendy bez żadnego zaplecza i wsparcia. I tak jak gdzieś tam, no i rzeczywiście jest to problem organizacyjny, to dodatkowo przede wszystkim jest to problem bezpieczeństwa samych inspektorów.
2: I tę sytuację mogłoby zmienić utworzenie formacji mundurowej, a właściwie przekształcenie ITD w formację mundurową. Dałoby to zdecydowanie więcej możliwości zdaniem związkowców. A ja jeszcze uczestnicząc niedawno w takiej kontroli bardzo skrupulatnej zapytałem, no właśnie, czy to jest tylko kwestia procedur, czy też dużo

0: Dużo tutaj zależy od tego, jakiego nosa, mówiąc tak kolokwialnie, do kontroli mają poszczególni specjaliści. O tych skrupulatnych kontrolach mówił mi Kamil Gromek.
1: Kontrolujemy też dane zapisów z tachografu, czyli widzimy, jak pojazd się poruszał, jak i dane z zapisów z kart kierowcy czy z wykresówek. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie nieścisłości, że kierowca mógł wykonywać przewozy albo na cudzej karcie, albo na cudzej wykresówce, dociekamy i próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, tak żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty. Sporadycznie, ale się zdarzy, że kierowcy korzystają z innych cudzych kart kierowców i próbując wydłużyć ten swój czas pracy.
0: O tym, jaka jest przyszłość całej tej formacji, zapytałem też resort infrastruktury, ale też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przyznam, że do tematu z pewnością będziemy wracać, bo wciąż czekam na odpowiedzi z tych dwóch resortów.
2: O tym, dlaczego kontrole autokarów nie są prowadzone w nocy albo są prowadzone rzadko, między innymi o to w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego dopytywał Maciej Szefer. Dziękujemy za relację. Przypomnę jeszcze, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Kierowca, aresztowany przez węgierski sąd, prawdopodobnie zasnął w czasie jazdy.
3: Suma wydarzeń.
2: Kampania przed wyborami prezydenckimi w Krakowie nabiera tempa. Premier Donald Tusk udzielił poparcia senatorce Monice Piątkowskiej. Poinformował również, że rząd przeznaczy 10 miliardów euro na budowę metra w Krakowie oraz w innych miastach. Pieniądze te będą w większości pochodzić ze środków europejskich.
4: Mówimy o montażu finansowym, czyli o środkach europejskich, o akcjach kredytowych i pożyczkowych z instytucji państwowych, takich jak Bank Gospodarki Krajowej. To nie będzie finansowane z pieniędzy podatników z całego kraju. Nie chodzi o budżet centralny, tylko o taki montaż finansowy, który nie będzie budził negatywnych też emocji w innych miastach, ale będzie skutecznie realizował tę finansową stronę tego przedsięwzięcia.
2: Szef rządu zapowiedział też zmiany w projekcie ustawy dotyczącym opłaty turystycznej, która ma w całości trafiać do gmin. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w ostatnią niedzielę września, dokładnie 27 dnia tego miesiąca. Komitety zgłosiło już 14 kandydatów. W maju mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa decyduje o tymczasowym areszcie dla Stewarta B. Influencer znany w sieci pod pseudonimem Stu jest podejrzany o dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia i rozpijanie małoletnich. Zebrane przez prokuraturę dowody nie tylko uzasadniają dalsze przetrzymywanie podejrzanego w areszcie, ale są też wystarczające do skazania Stu. Tak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
2: Mężczyzna przez ponad 3 lata oczekiwał na ekstradycję z Wielkiej Brytanii do Polski. Stewartowi B. grozi do 12 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają też kolejnych zatrzymań w związku z tak zwaną aferą Pandora Gate.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku Rosjan na Kijów. To wciąż niepełne dane, bo pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Więcej w relacji Pawła Buszki.
6: Najwięcej poszkodowanych cywilów zostało w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie rakieta zrujnowała górne piętra 9-piętrowego bloku mieszkalnego. W nocy rakiety uszkodziły też szereg innych budynków, w tym obiekty medyczne i infrastrukturę. W wielu miejscach wybuchły pożary. Choć ukraińskie władze nie podały liczby rakiet balistycznych, którymi Rosjanie zaatakowali Kijów, to wiadomo, że było ich co najmniej 20. Oprócz rakiet Rosjanie używali trudnych do strącenia odrzutowych bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Tymczasem ukraińskie ataki odwetowe stanowią problem dla Rosji. Władimir Putin zapewnia, że nie ma mowy o krytycznych następstwach nalotów. Wypowiedź ta jednak kontrastuje z niedoborami paliw na stacjach i przerwami w dostawach prądu. Kreml, powołując się na względy bezpieczeństwa, ogranicza też dostęp do internetu. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
7: Władimir Putin przyznał, że ukraińskie ataki powodują straty i polecił rządowi opracowanie programu szybkiego przywracania potencjału logistycznego. To zdaniem Radia Swoboda nawiązanie do ostatnich uderzeń Ukrainy w centra logistyczne firmy Whiteberries obsługującej sprzedaż internetową.

0: Na tym samym posiedzeniu Rady Strategicznego Rozwoju wicepremier Aleksandr Nowak potwierdził, że Rosja importuje paliwo. Wcześniej rosyjskie niezależne media informowały, że po ukraińskich atakach część rosyjskich rafinerii czasowo wstrzymała produkcję. Moskwa kupuje benzynę od Białorusi i Indii. Chce też kupować paliwo od firm w Kazachstanie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wielka Brytania zaostrza kurs wobec Izraela. Powodem są działania rządu Benjamina Netanyahu wymierzone w Palestyńczyków. Londyn domaga się m.in. odblokowania pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy i zaniechania kontrowersyjnego przetargu na zachodnim brzegu. Więcej o tym z Londynu Anna Rączkowska.
2: Brytyjski minister do spraw Bliskiego Wschodu Stephen Doty odwiedził w Egipcie magazyny pełne pomocy czekającej na transport do Strefy Gazy. Jak stwierdził, dostawy docierające do mieszkańców palestyńskiej enklawy są zdecydowanie zbyt małe. Wezwał Izrael do usunięcia blokad i zapewnienia konwojom szybkiego oraz bezpiecznego przejazdu. Z kolei szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband potępił przetarg na budowę ponad 1200 mieszkań dla izraelskich osadników w rejonie E1 na okupowanym zachodnim brzegu. Dlaczego ten projekt wywołuje tak duże emocje? E1 leży między wschodnią Jerozolimą a izraelskim osiedlem. Jego zabudowa mogłaby przeciąć palestyńskie terytorium na dwie części i przekreślić szansę na utworzenie spójnego państwa palestyńskiego. Londyn zapowiada sankcje wobec osób zaangażowanych w rozbudowę izraelskich osiedli. Szczegóły ma przedstawić w najbliższych tygodniach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Niemcy domagają się ekstradycji zatrzymanego w Chorwacji Wołodymyra Żet. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Polski sąd odrzucił wniosek niemieckich śledczych o wydanie mężczyzny. Teraz jednak proces może ruszyć na nowo. Z Berlina Adam Górczewski.
3: Chorwacka policja ujęła Ukraińca na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Zawarliśmy w nim nasze ustalenia, że podejrzany uczestniczył w detonacji, a przez to w sabotażu wymierzonym w niemiecką konstytucję. Zarzucamy podejrzanemu, że jako nurek brał udział w doprowadzeniu do eksplozji na gazociągu. Tłumaczyła rzeczniczka niemieckiej prokuratury generalnej Ines Peterson. Polski adwokat Wołodymyra Żet, który przekonał sąd Warszawy do uwolnienia swojego klienta, liczy, że w Chorwacji zapadnie podobna decyzja.
4: W żaden sposób nie popełnił przestępstwa, którego finalnie miała być szkoda w mieniu, w infrastrukturze krytycznej Niemiec. Nic się nie zmieniło, jest osobą niewinną.
3: Stwierdził Tymoteusz Paprocki. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Francuzi odetchnęli z ulgą. W całym kraju zakończyła się rekordowa fala upałów. Do Francji napłynęło długo wyczekiwane ochłodzenie. Ale wyjątkowo wysokie temperatury utrzymywały się aż przez 52 dni i ustanowiły historyczny rekord. Sytuację na miejscu obserwuje Stefan Folzer.
5: Tak wielu upalnych dni na Cekwaną nie odnotowano nigdy wcześniej. Poprzedni rekordowy okres był o 19 dni krótszy. Temperatury powyżej normy, sięgające często 35 stopni Celsjusza, a miejscami nawet 40 stopni, stały się w ostatnich tygodniach codziennością dla wielu Francuzów. Do wczoraj kraj zmagał się z falą gorąca trwającą od końca lipca, drugą najdłuższą od 80 lat. Francuskie służby meteorologiczne podkreślają, że fale upałów występowały w przeszłości, ale nigdy nie były tak częste i długotrwałe. W ciągu ostatnich 15 lat ich częstotliwość wyraźnie wzrosła, zwiększając ryzyko suszy, pożarów i zagrożenia dla zdrowia i życia. Według wstępnych danych tegoroczne upały przyczyniły się do niemal 7 tysięcy nadmiarowych zgonów. Rekordowo upalne lato będzie miało również poważne konsekwencje dla francuskiej gospodarki. Według rządowych szacunków straty mogą sięgnąć od 10 do 15 miliardów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
1: Kolejni polscy strażacy rozpoczynają działania w Hiszpanii. Do akcji wkroczy 12 ratowników z Lublina. To członkowie specjalistycznej grupy przygotowanej do gaszenia wielkopowierzchniowych terenów leśnych w trudno dostępnym terenie, bez użycia pojazdów. Takie pożary, jakie występują obecnie na południu Europy, za kilka lat mogą się pojawić także w innych częściach kontynentu, wyjaśnia kapitan Adrian Michałek z Lubelskiej Straży Pożarnej.
7: Te pożary na południu Europy, które występują cyklicznie, były prognozowane i przewidywane w innych częściach Europy, w częściach bardziej północnych za lat kilka. Niestety, jak pokazał rok obecny, te pożary i ta sytuacja pogodowa może wystąpić znacznie szybciej. Stąd też cennym będzie, aby jak najbardziej wykorzystać ten czas spędzony w Hiszpanii, rozwijać swoje umiejętności, nabywać nowego doświadczenia i w przyszłości móc skutecznie prowadzić działania u nas, w naszym kraju.
1: Przypomnijmy, polscy strażacy działają w Hiszpanii od 1 sierpnia. Lubelska grupa wraz z funkcjonariuszami z Podlasia będzie trzecią i ostatnią zmianą służbową polskiej grupy.

0: Służby przeczesują tereny wokół Wałbrzycha na Dolnym Śląsku. Wszystko za sprawą pogłosek o pojawieniu się w miejscowych lasach pumy. W teren skierowano patrole policji, straż miejską i osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami, a na miejscu sytuację śledzi Mateusz Czmiel.
1: Leśnicy przyznają, że odnalezienie zwierzęcia nie będzie łatwe. Do sprawdzenia jest 18 tysięcy hektarów lasów, mówi nadleśniczy Jerzy Zemlik.
2: Wykorzystujemy w celu monitoringu również patrole naziemne. Wykorzystujemy też nasze urządzenia w postaci kamer i fotopułapek. Dysponujemy też możliwością patroli realizowanych przez drony, ale również z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych.
1: Mieszkańcy samego Wałbrzycha podchodzą do informacji o pumie raczej spokojnie.
3: Nie odczuwam żadnego strachu jakby. No może gdzieś jest, ale wie pan, ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać.
1: Więcej obaw mają osoby mieszkające bliżej lasów, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej.
4: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
1: Lasy na ten moment pozostają otwarte. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Iga Świątek znów zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Kazaszka stanie na drodze Polki do półfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się ze sobą przed tygodniem, wówczas górą była Polka. Spotkanie zaplanowano na pierwszą w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. O zmaganiach utalentowanej Raszynianki opowie Jan Pachlowski.
6: W czwartej rundzie Iga Świątek bez większych problemów ograła francuskie Diane Paris 6-3, 6-3. I czekała na zwyciężczynię pojedynku Jeleny Rybakiny z Rosjanką Dianą Schneider. Nie było niespodzianki. Kazaszka zwyciężyła 6-4, 6-4 i obie tenisistki zagrają ze sobą ponownie. Po trzech meczach rozgrywanych w okolicy południa w Cincinnati, tym razem nasza zawodniczka zagra w sesji wieczornej.
7: I feel like it's healthier.
6: Rozgrywanie meczu na początku dnia jest po prostu zdrowsze, ale tak naprawdę trzeba być gotowym do obu sesji, mówi Iga Świątek. Kobiecy tenis przeżywa obecnie znakomity okres. Nie brakuje zaciętych rywalizacji, najlepsze zawodniczki docierają do decydujących faz turnieju, a już od ćwierćfinału oglądamy pojedynki zapowiadające się niezwykle emocjonująco. Tak właśnie wygląda sytuacja podczas turnieju WTA w Cincinnati, gdzie nawet deszcz nie przeszkodził czołowym tenisistkom świata w odnoszeniu kolejnych zwycięstw i budowaniu świetnego bilansu. Dowodem na to jest postawa właśnie Igi Świątek i Jeleny Rybakiny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Zmieniamy dyscyplinę. Cztery polskie drużyny powalczą dziś o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Najtrudniejsze zadanie czeka Górnik Zabrze. Na drodze wicemistrzów Polski ku lidze konferencji stanie utytułowana drużyna AS Monaco. O bardziej prestiżową Ligę Narodów walczą Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Awans co najmniej jednej drużyny z ekstraklasy do tych rozgrywek to obowiązek. Tak uważa wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz.
8: To są najważniejsze mecze, dlatego że obowiązkiem jest, aby polski klub przynajmniej jeden, a najlepiej dwa, zagrał w Lidze Europy. Na Ligę Mistrzów nas jeszcze nie stać, jesteśmy na to za słabi. Natomiast jeżeli chcemy potwierdzenia tego, że nasza ekstraklasa jest coraz lepsza, a ja twierdzę, że jest coraz lepsza, to potrzebny jest przynajmniej jeden klub, a najlepiej dwa w Lidze Europy. Oczywiście szanse Jagiellonii są większe.
0: Jagiellonia zmierzy się z gruzińską Iberią Tbilisi, a Lech ze szwajcarskim FC Thun. Swój mecz rozegrają także piłkarze Rakowa Częstochowa, którzy powalczą o awans z chorwackim Hajdukiem Split.
5: Suma wydarzeń.
0: To możliwość oddania hołdu bohaterce, która poświęciła życie Polsce. W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy wystawiono księgę kondolencyjną ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szeregów zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Wicedyrektor Muzeum Warszawy Jolanta Herzog zachęca do złożenia wpisu.
9: Jest to bardzo dla nas trudny moment. Pani Wanda Traczyk-Stawska, pani Wanda po prostu była naszym wielkim przyjacielem i nauczycielem. Dzięki wszystkim tym, którzy podejdą i napiszą kilka słów i będą mogli z nami porozmawiać, podzielić się swoim smutkiem, my także będziemy mogli dzielić się tym, co czujemy dzisiaj.
0: Księga będzie wystawiona do godziny 20. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była weteranką Powstania Warszawskiego i żołnierką Armii Krajowej. Po wojnie została psychologiem, zaangażowała się też w działalność społeczną. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem

0: Armii Krajowej. Pani Wando, dziękujemy i nie zapomnimy. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń.

0: Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Produkcja przemysłowa znów powyżej prognoz na makroekonomicznym liczniku. 5,1% rok do roku, co oznacza, że w lipcu właśnie o tyle więcej wyprodukowaliśmy, a to, co wyprodukowaliśmy, zostało sprzedane. Będzie też o zmianach w podatkach proponowanych przez rząd. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 5,1% licząc rok do roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost dotyczył większości działów produkcji. Analitycy spodziewali się gorszego odczytu. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że dane dotyczące produkcji pokazują utrzymywanie się wcześniejszych tendencji.
2: Czyli dużo silniej wygląda produkcja dóbr inwestycyjnych niż konsumpcyjnych. I tutaj w minionym miesiącu liderem wzrostu polskiego przemysłu były dobra inwestycyjne, przede wszystkim produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Natomiast ta aktywność inwestycyjna, która w naszej gospodarce jest bardzo silna, nie do końca przekłada się na produkcję budowlano-montażową.
1: Od stycznia do lipca produkcja sprzedana przemysłu była o 3,6% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie. To teraz podatki. Podniesienie progu może być krokiem w stronę podatników, którzy w ostatnich latach coraz częściej wpadali w wyższy próg i płacili wyższy podatek. Tak mówi ekonomista Piotr Soroczyński. Rząd zaproponował podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku do 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku. Wszystko, co zarobimy powyżej 150 tysięcy rocznie, będzie obłożone już wyższą stawką. Jak tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24 Piotr Soroczyński, rosnące obciążenia podatników były efektem wysokiej inflacji oraz braku waloryzacji progów podatkowych.
3: To, że zwaloryzowano ten próg podatkowy do 120 do 130 pewnego rodzaju ulgą i oczywiście to, że wprowadzono kolejną stawkę 24%, no też przynajmniej na jakiś czas daje tutaj oddech.
1: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. A teraz sprawdźmy, czy jest od czego odliczać, czy płacić podatki, przepraszam, jeżeli chodzi o giełdę. No niestety strata dzisiaj, niewielka, ale jednak czerwony kolor na warszawskim parkiecie z jednym wyjątkiem, ale ten wyjątek zostawię sobie na koniec. WIG traci 0,6%, WIG 20 0,84%, MWIG 40 0,13% na minusie. I tutaj minusy nam się kończą, bo pojawia się SWIG 80, cały na zielono, ale tylko 0,36%. Jeżeli chodzi o wzrost właśnie na tym indeksie skupiającym, przypomnijmy, najmniejsze spółki. I jeśli chodzi o waluty, za 1 euro płacimy 4,32 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,69, frank szwajcarski w tej chwili 4,63 i funt brytyjski 5,03.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Produkcja przemysłowa 5,1% wzrostu licząc rok do roku. To kolejny przypadek w ostatnim czasie takiego odczytu, który jest lepszy od oczekiwań. To chyba bardzo dobra informacja.
4: Tak, bo widzimy, że zapoczątkowany trend kilka miesięcy temu, a dokładnie gdzieś w okolicach kwietnia, utrzymuje się jeszcze przez długi czas. No to jest efekt dwóch nakładających się na siebie czynników. Pierwszym to są zamówienia w szeroko rozumianej przemyśle zbrojeniowym. I nie mówię tylko wyłącznie o produkcji, nie wiem, amunicji, rakiet czy wozów pancerzonych. I te środki z programu SAFE, a w zasadzie te zamówienia, powodują, że rzeczywiście przemysł nam wyrasta na główny motor napędowy naszej gospodarki w 2026, zdecydowanie wyprzedzając konsumpcję, na którą wszyscy ekonomiści do tej pory liczyli. To dobry sygnał też pokazuje to,

0: w jaki sposób rzeczywiście pożyczka, która była krytykowana, zostaje wydatkowana w Polsce i jakie to ma przełożenie realnie na gospodarkę, bo prawdopodobnie jeszcze za chwilę o tym powiemy. Mamy też dzisiaj odczyt wynagrodzeń, które jakby się pokusić, no to widać pewną korelację w tym, gdzie rosną wynagrodzenia, gdzie rośnie przemysł i gdzie te środki z programu SAFE zostały ulokowane. A drugim czynnikiem jest efekt finalizacji programu KPO, więc mamy takie dwa, taką kumulację można powiedzieć, ale też trzeba patrzeć na tą drugą stronę, jeśli chodzi o polski przemysł. Widzimy branże, które nie są połączone ze zbrojeniówką szeroko rozumianą, jednocześnie są mocno połączone z tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, czyli na przykład branża meblarska, która w tej chwili naprawdę dosyć mocno cierpi z powodu dużo mniejszych zamówień, dużo wyższych cen surowca i braku tego impulsu, jeśli chodzi o finansowanie, które jest w kraju. Więc rzeczywiście mamy taki przemysł dwóch prędkości i skala tego finansowania z programu SAFE pozwala mówić o tym, że rzeczywiście te 5-7% wzrosty w minionych miesiącach no, pozwalają jednak na wysunięcie takiego wniosku, że ten PKB w 2026 roku będzie wyżej niż sobie nawet Ministerstwo Finansów prognozuje.
1: No właśnie, z jednej strony faktycznie mówimy tutaj o bardzo dobrym wyniku, jeżeli chodzi o całą gospodarkę i całą branżę produkcyjną. Mówimy tutaj o produkcji sprzedanej, czyli nie wystarczy tylko wyprodukować, ale trzeba to jeszcze sprzedać i wtedy liczymy pieniądze. Ale wspomniał pan o takim niepokojącym zjawisku dwóch prędkości w przemyśle. Czyli mamy też takie branże, z której perspektywy, jeżeli spojrzymy na ten odczyt, to mówimy, no gdzie te wzrosty? No, my mamy problemy. Jak powinniśmy do tego podejść i czy faktycznie grupa tych branż, które mają problemy, no nie powinna nas gdzieś tam niepokoić. Wspomniał pan o produkcji mebli, ale także produkcja wyrobów tekstylnych, no na takim bardzo wyraźnym minusie. W tamtym roku była jeszcze na plusie. Tak samo produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych. Produkcja metali. Jest tego trochę.
0: Jest tego trochę. Inne są powody tych spadków, patrząc na każdą branżę. No mamy branże energochłonne, czyli metale, chemikalia, które dosyć mocno cierpią na wzrostach kosztów energii. Wszystkie te branże cierpią również na kosztach pracy, czyli wzroście tych kosztów pracy. Czyli znowu wracamy do tych wynagrodzeń, które dzisiaj urosły też niespodziewanie, nawet bardziej niespodziewanie niż produkcja przemysłowa. I mamy to uzależnienie od tego, że na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, firmy na przykład z branży meblarskiej bardzo mocno są obecne na rynkach Europy Zachodniej. No a ta Europa Zachodnia, mimo tego, że nastroje się tam poprawiają na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, to nadal ma znaczną przewagę pesymistów, a realnie na wzrost gospodarczy to się nie przekłada, no bo mówimy o Niemczech, które mają wzrost na poziomie 0,2%, mówimy o wzroście PKB, no to widzimy, że ta gospodarka niemiecka, która nadal odpowiada za ponad 1/4 naszego eksportu, dosyć mocno cierpi i nie ma tutaj remedium na to, jak tym branżom pomóc ze strony rządu. Być może pomagać będzie sam polski konsument, który mimo wszystko zmienił od jakiegoś czasu już charakter swoich zakupów i przesuwamy dosyć intensywnie się w stronę kupowania dóbr trwałego użytku. Ale też patrząc na to, co się dzieje na przykład z cenami paliw i jaki to miało wpływ na nasze nastroje, to widzimy, że obywatel bardzo mocno podchodzi pragmatycznie do swoich wydatków, więc jeśli wydaje, to wydaje rozsądniej, ale bardziej skłania się do tego, żeby jednak oszczędzać, a niż wydatkować środki.
1: Wspomniał pan o przeciętnym wynagrodzeniu brutto, które wyniosło 9509 zł i 2 grosze. Ja mam świadomość też wszystkich słabości tego odczytu. To są tylko przedsiębiorstwa, to nie jest cała gospodarka, to jest jednak średnia, nie mediana. Ale widzimy, że jest tutaj wzrost o 6,8%.

0: procent w porównaniu z lipcem 2025 roku. Te płace troszeczkę przyspieszyły. One oczywiście nie są na takim poziomie, ten wzrost, jak jeszcze, nie wiem, rok czy dwa lata temu, kiedy mieliśmy wartości dwucyfrowe. Ale czy na taką chociażby informację 6,8% z jakimś niepokojem może spojrzeć Rada Polityki Pieniężnej w czasie wrześniowego posiedzenia?
1: Nie sądzę, dlatego że jeśli spojrzeć, po pierwsze, jak pan redaktor powiedział, te dane są dosyć mocno niedoskonałe i one są bardzo wrażliwe na przykład wypłaty nagród czy premii kwartalnych, czy półrocznych, jakichkolwiek premii czy dodatkowych środków. No i widzimy, że znowu mamy dwie branże, które się mocno wybijają i które zaburzają nam odczyty tych danych. Mówimy tutaj o górnictwie, gdzie wzrosty są naprawdę dwucyfrowe, potężne. Mówimy też o energetyce. No i to może być wynik z jednej strony konkurencji o pracowników. Ten przemysł zbrojeniowy jednak częściowo pochłania część osób, które mają kwalifikacje potrzebne w przemyśle zbrojeniowym i da się ich znaleźć i w energetyce, i w górnictwie. To jest efekt też restrukturyzacji polskiego górnictwa. Jeśli chodzi o energetykę, no tutaj można postawić jakąś hipotezę, że jest to wynik dosyć dobrych wyników spółek energetycznych za pierwszą połowę 2026 roku i wynikających z tego dodatkowych premii. Poza tym nie widać w tych danych jakichś dużych anomalii, jeśli chodzi o wzrosty, więc wydaje mi się, że Rada Polityki Pieniężnej raczej nadal będzie stała na stanowisku, które z angielskiego ładnie się nazywa wait and see, czyli patrzymy i czekamy, co się wydarzy dalej. Dużo bardziej niepokojąco wygląda jednak sprawa inflacji i tej inflacji po stronie producentów. Mamy inflację konsumencką, którą żyją obywatele i którzy wiedzą, jak ile wynosi, ale mamy też inflację po stronie cen dla producentów. I tu widzimy dużo szybsze przełożenie tego, co się zadziało, czyli końca programu CPN na stacjach benzynowych, na ceny hurtowe, tak można mówiąc ogólnie użyć tego stwierdzenia. I zawsze ta reakcja jest dużo szybsza, czyli już widzimy, że ceny dla producentów, one wzrosły z miesiąca do miesiąca o 2,8%. To przełoży się również na wyższe odczyty inflacji i nie pomoże tutaj w moim odczuciu, a jeśli pomoże, to tylko statystycznie, w zależności od tego, kiedy Główny Urząd Statystyczny zbiera dane na przykład ze stacji benzynowych, nie pomoże ten uruchomienie dwutygodniowego programu CPN dla całokształtu. Widzimy, że inflacja nadal jest czynnikiem, który bardzo mocno psuje nastroje w Polsce. To są też najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego sprzed bodajże kilku dni o tym, że mamy najwyższe oczekiwania co do przyszłego wzrostu cen w ostatnich kilku miesiącach. A wystarczyło tylko i wyłącznie powrót cen jednej kategorii produktów na stacji benzynowej po to, żeby te nastroje się wyraźnie pogorszyły. Dlatego też rząd, wiedząc o takim czynniku, który psuje sentyment na rynku, no postanowił nawet na te dwa tygodnie uruchomić ten program CPN w okrojonej wersji, ale jednak w widocznym efekcie na pylonach stacji benzynowych.
0: Inne dane, które dzisiaj poznaliśmy, to produkcja budowlano-montażowa. No i mamy tutaj spadek o 2,4%. Mówimy cały czas, przypomnijmy o danych lipcowych. Czy to już jest taka wartość, która powinna jakoś niepokoić? No bo widzimy, produkcja przemysłowa rośnie, a z budowlanką, z montażem cały czas jest jakiś problem. Widać tutaj jakieś delikatne osłabienie.
1: Ja bym raczej powiedział, że to wypadek przy pracy plus ewentualnie sezonowość, jeśli chodzi o budowlankę. W przemyśle też, w tej produkcji przemysłowej, też można powiedzieć, że występuje ten efekt sezonowy, bo my mówimy o wzroście rok do roku, no ale jeśli spojrzymy na ten miesięczne zmiany, no to produkcja przemysłowa spadła miesiąc do miesiąca, więc jest jednak ten moment urlopowo-wakacyjny. Nie sprzyja też moim zdaniem temu wszystkiemu nadal, nie sprzyjała pogoda w lipcu. No i mamy taki miks danych z jednej strony.

0: dobrze, a z drugiej strony trochę słabiej.
1: Zrobiłem takie działanie, tak mniej więcej sobie podliczę średnie wynagrodzenie, które podaliśmy dzisiaj, najświeższe dane, pomnożyłem sobie to razy 12, wyszło tam trochę powyżej 114 tysięcy złotych. Dokładnie, o, teraz mam wynik. 114 108 zł, tyle wychodzi ta średnia roczna, przyjmując dane lipcowe. Do tego pierwszego progu to jeszcze daleko, czyli do 120 tysięcy, ale coraz bliżej, bo gdybyśmy mnożyli te dane z kolejnych miesięcy, to byśmy widzieli, że ten sufit się przybliża i coraz większa grupa pracowników będzie wpadała w próg 120 tysięcy. No i rząd wychodzi z propozycją, aby po pierwsze podnieść symbolicznie, bardziej indeksować ten próg na 130 tysięcy złotych. Proponuje również taką stawkę, ja chciałbym użyć określenia pośrednią, bo ona dotyczy wąskiego pasma między 130 a 150 tysięcy złotych, 24% stawka podatku PIT. Jak pan ocenia tę zmianę, taką adresowaną no dość mocno w stronę klasy średniej?
0: To jest taka zmiana z typu, jak pokazać, że coś robię, nie robiąc wiele tak naprawdę. No bo jeśli zobaczymy, że to przeskok na 120-130 to jest zmiana o 8%, a gdy zobaczymy od momentu, w którym waloryzacja, ostatni raz zmiana tego progu nastąpiła bodajże w 2022 roku, no to od tego czasu wynagrodzenie, to średnie, o którym pan redaktor się posłużył, tam wzrosło o blisko 40% nominalnie, więc to jest kosmetyka w stosunku do tego, co zaproponował minister Domański i premier Tusk. Co więcej, ta kosmetyka odbywa się ponownie kosztem przedsiębiorców. I to są kolejne obciążenia, kolejny raz, gdzie zmiany podatkowe dotykają grupy osób, która jest bardzo łatwo wytłumaczalna obywatelowi, tak bym to nazwał. Mówimy na przykład o tym, że nawet sposób komunikacji tego, tego podwyższenia podatku CIT, bo o tym mówimy dla dużych przedsiębiorstw.
1: Do 22%.
0: Do 22% dokładnie. Mówimy o, komunikacja była taka, że to są te złe korporacje, duże przedsiębiorstwa i to jakby pozostawia obywatelowi przeświadczenie, no tak, no przecież trzeba ich opodatkować, no bo to oni zarabiają wiele miliardów, ale jednocześnie gdy spojrzymy na to, kto nasze to PKB tworzy w największym udziale, no to okazuje się, że to są te właśnie duże, ogromne przedsiębiorstwa. Więc minister finansów próbuje z jednej strony pokazać, że coś robi podatkowo, no bo w końcu obiecał, ale tej kwoty wolnej od podatku nie mamy nadal wyższej. A z drugiej strony robi to kosztem przedsiębiorstw i przedsiębiorców, tak jak powiedziałem, taki łatwo wytłumaczalny sposób. Kolejnym na przykład przykładem jest, weźmy na to, zmiana akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe. Bardzo łatwo jest podnieść taki podatek, mówiąc wprost, no bo przecież to dbamy o zdrowie Polaków, więc musimy coraz mniej, żeby skłonić Polaków do coraz mniejszego spożycia tych produktów. Tymczasem, jak pokazują dane, to całkowicie odwróciło trend. Inaczej, nie ma takich uzysków podatkowych, jakie byśmy chcieli, a z drugiej strony mamy ogromny wzrost szarej strefy i wcale niekoniecznie poprawę stanu zdrowia, ponieważ Polacy zaczęli palić produkty, które są, pochodzą z nielegalnego źródła i jednocześnie są dużo mocniej niezdrowe niż same papierosy. Chodzi mi o to, że podsumowując, system fiskalny jest tworzony ad hoc i ma ma na celu pokazanie obywatelom, że coś robimy, jednocześnie nie naprawiając na przykład naszego deficytu, do którego się zobowiązaliśmy, że będziemy go zmniejszać. Więc te działania Ministerstwa Finansów raczej trzeba ocenić z jednej strony pozytywnie dla obywateli, no bo to jest jednak ten średni uzysk 3600 zł, o którym mówił minister Domański. No i jest to celowane rzeczywiście w klasę średnią. I jest to jakieś wyjście naprzeciw sprawiedliwości podatkowej. No z drugiej strony jest to zrobione kosztem dużych firm, co niekoniecznie jest jakimś spójne z tym, w którą

0: stronę powinniśmy iść, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki.
1: A ruch związany z ryczałtowcami i znaczne obniżenie tego progu, do którego można korzystać właśnie z tej możliwości opodatkowania. I jak pan na to patrzy?
0: To są konsekwencje tego, co zostało wcześniej ustalone, bo to jest de facto niejako powrót do tego, co było wcześniej. Jakby jest zmiana i jest reakcja rynku. Jeśli można było skorzystać z niższej stawki podatkowej, no to rzadko jest taki przedsiębiorca czy taka osoba prywatna, która mówi: OK, ja chcę płacić więcej. Nie jesteśmy w Szwecji, gdzie świadomość podatkowa i to, że większe podatki przekładają się na dużo lepsze usługi ze strony państwa, jest duża w Polsce. Więc to podobnie było z Polskim Ładem. Mieliśmy ruch po stronie zmiany stawek podatkowych, prowadzenie ryczałtu i tak dalej. No automatycznie przesuwało nam to, w jakich, jak się rozliczały na przykład firmy, czy powstawało na przykład więcej spółek. To po prostu jest dopuszczalna, zwykła optymalizacja. No i minister finansów zobaczył, że jednak znowu pod płaszczykiem sprawiedliwości społecznej trzeba ukrócić ten proceder, no bo można uzyskać większe wpływy do budżetu. Chociaż to i tak trzeba mieć, żebyście państwo mieli świadomość, to jest kropla w morzu potrzeb, bo jeśli weźmiemy nasz deficyt zaplanowany na 2026 rok, a on będzie wyższy w moim odczuciu, on jest zaplanowany na 6,5% naszego PKB, to gdybyśmy wykonali takie ćwiczenie i zobaczyli, ile, chociaż żebyśmy go obniżyli do 5%, ile za dużo wydajemy, to jest 87 miliardów złotych. Te wszystkie zmiany to są procenty tego, co my tak naprawdę potrzebujemy, żeby wykonać jakikolwiek ruch w stronę redukcji tego deficytu. A tak naprawdę rząd niekoniecznie ma potrzebę w tej chwili przy takich warunkach ekonomicznych w Polsce redukcji tego deficytu. Rząd w tej chwili potrzebuje pokazać obywatelom, że wykonuje jakieś działania, które miałyby albo zbilansować przynajmniej te nowe rozwiązania, tak jak mówimy o tych zmianach podatkowych, albo zmierzać do jakiejś redukcji deficytu, bo dla obywatela powiedzenie 3 miliardy złotych, no to jest i tak abstrakcyjnie duża kwota. Mało kto też wie, ile nominalnie na przykład wynosi ten deficyt, żeby to jakoś spróbować sobie odnieść. A z drugiej strony rząd musi pokazać Komisji Europejskiej, no bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu i co roku musimy się sprawozdawać z tego, jakie ruchy wykonujemy w stronę obniżenia tego deficytu. A przypominam, że w 2028 roku powinniśmy mieć poniżej 3% PKB. Tymczasem w 2025 mieliśmy 7,2%. Więc no mamy taki zestaw działań, które są w moim odczuciu pozorowane.
1: No dobrze, to w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo dotknął pan tutaj bardzo ważnej kwestii, czyli sytuacji w finansach publicznych. Czy to nie jest trochę tak, że tak na dobrą sprawę ta cała sytuacja no, nie pozwala na jakąś głębszą reformę podatkową, na jakąś zmianę, również na szerszą dyskusję w tym zakresie? Bo tak na dobrą sprawę tutaj już jest ograniczone pole do manewru i to bardzo mocno, trochę jak zestaw naprawczy zamiast koła zapasowego, albo zadziała, albo nie zadziała, ale nie jest to rozwiązanie na lata.
0: Przede wszystkim te rozwiązania nie są oparte na jakimkolwiek dialogu z kimkolwiek. Od tego zacznijmy. To minister finansów palcem wskazuje, to taka stawka podatkowa, taka jest dobra i policzmy, jaki jest efekt pieniężny, gdybyśmy to wprowadzili. Przy założeniu, że nic się absolutnie nie dzieje w koło, w sensie, że wszystko wydajemy, kupujemy tyle samo i tak dalej, i tak dalej. Więc brakuje dialogu, jeśli chodzi o dyskusję w ogóle podatkową. Ja bym się w tej chwili bał otwierania zmian podatkowych, bo to, co zrobił Polski Ład, kilka tych nowelizacji, to była rewolucja podatkowa i ja nie wiem, czy polski przedsiębiorca jest gotowy na kolejną rewolucję podatkową, gdy mówimy o tym, że przedsiębiorstwom w Polsce głównie przeszkadzają wysokie koszty działalności, to na pewno na pierwszym miejscu, ale drugim elementem jest zawsze stabilność prawa. I otwieranie tej puszki może

0: może się zakończyć źle i na pewno nie będzie ona otwarta w roku wyborczym i nie wiem, czy jest ekipa rządząca, która chciałaby otwierać tę puszkę w najbliższych latach. Co nie uważam, że jest złym rozwiązaniem, no bo tak jak powiedziałem, przydałaby się jakaś stabilność tego prawa w Polsce i to, żeby można było planować działania firm w dłuższej perspektywie niż 2 lat. My mamy ogólny problem ze stanowieniem prawa i powinniśmy się bardziej skupić na przykład na tym, żeby jednak było na przykład to vacatio legis 6-miesięczne, do którego się rząd zobowiązał, a nie wprowadzać zmian ad hoc.
1: Bardzo dziękuję za opinię, za komentarz. Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pan Mariusz przed chwilą wspomniał o kosztach działalności gospodarczej. Na to składają się oczywiście paliwa. I teraz mamy spokój, bo jest ten CPN, ale spójrzmy na to, co się dzieje na rynku ropy. A dzisiaj ropa drożeje. Ropa WTI na przykład, drodzy państwo, 86, prawie 87 dolarów za baryłkę. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, no to tutaj już granica 90 dolarów została dawno przekroczona. 93 dolary i 82 centy za baryłkę. Bardzo ciekawie wygląda ten rynek ropy naftowej, ale nie brzmi to pocieszająco, bo jak wiemy, CPN kiedyś się skończy. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jej celem jest walka z pseudomedycyną. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Premier odpowiada opozycji i prezydentowi. Chodzi o reformę podatkową i brak kwoty wolnej. Szkockie dudy nowym hitem wśród Amerykanów. Wszystko za sprawą mundialu. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. W trybie kontroli prewencyjnej prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan. Jej celem była walka z pseudomedycyną oraz ochrona przed osobami, które dla zysku oferowały niepotwierdzone i groźne dla zdrowia usługi, odciągając ludzi od skutecznego leczenia. Jak wyjaśnił prezydent Nawrocki, nowe przepisy umożliwiały

0: aby nałożenie wielotysięcznej kary zarówno na realnych szarlatanów, jak i na zwykłych sprzedawców ziół. Premier broni reformy podatkowej. Po jej wprowadzeniu w kieszeniach części podatników zostanie ponad 3,5 tysiąca złotych rocznie. Według PiS-u zmiana jest kosmetyczna, a Pałac Prezydencki pyta o obiecaną kwotę wolną. Zawsze można dać więcej, ale budżet nie jest z gumy, odpowiada szef rządu.
1: To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje dotyczące paliw czy nawet podatków, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
0: Mówił premier Donald Tusk. Najważniejszą zmianą ma być wprowadzenie dodatkowego progu podatkowego. 24-procentową stawkę zapłacą zarabiający między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie. Według wyliczeń rządu na reformie zyska 3,5 miliona podatników. Zmiany w procedurach informowania o zagrożeniu z powietrza. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali w nocy dwa jasne komunikaty. Jeden z alertem, drugi o odwołaniu alarmu. I tak ma być za każdym razem, gdy rosyjskie drony i rakiety przelatują blisko naszej wschodniej granicy. Szczegóły zna Klaudia Wróblewska.
2: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
2: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
4: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji.
2: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
5: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
2: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że wojsko nie odnotowało naruszenia polskiego nieba. Po 5 dniach strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Chlewnicy w Pomorskiem. Od soboty paliły się tam odpady. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków.
6: Przez całą noc strażacy dozorowali miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia podjęto decyzję o zakończeniu działań.
0: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Pożar zniszczył 4 hale i budynek biurowy. W zakładzie gospodarowania odpadami w Chlewnicy pracowało ponad 100 osób. Gmina potęgowo zadeklarowała pomoc dla tych osób. Na koniec Szkocja i dudy, które stały się nieoczekiwanym przebojem eksportowym. Po występach szkockich kibiców na mundialu zainteresowanie tradycją dudziarską wzrosło w USA aż o 120%. Teraz Szkoci liczą, że Amerykanie podążą za dźwiękiem instrumentu aż do jego ojczyzny. Redakcja Anny Rączkowskiej.
7: Według szkockiej organizacji turystycznej liczba wyszukiwań informacji o dudach wzrosła w USA o 30%. W przypadku haseł związanych ze szkocką tradycją gry na tym instrumencie wzrost wyniósł aż 120%. Mundialowy rozgłos zyskał również Piping Live, duży festiwal muzyki dudziarskiej organizowany w Glasgow. Liczba odwiedzin jego strony ze Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu roku o 220%. Popularność dud rozbudzili szkoccy kibice, którzy po 28 latach wrócili ze swoją reprezentacją na mundial. Ich barwne przemarsze ulicami Bostonu i Miami w kiltach z flagami, bębnami i dudami szybko podbiły media społecznościowe. Szkocka branża turystyczna ma nadzieję, że zainteresowanie nie zakończy się na internetowych wyszukiwaniach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I jedno jest pewne, jeśli Amerykanie zechcą usłyszeć dudy u źródła, mundialowi kibice okażą się wyjątkowo skutecznymi ambasadorami kraju.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upał wrócił na południe kraju, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Dziś 31 stopni. Im dalej na północ, tym chłodniej. W centrum okolice 25, nad morzem poniżej 20. Do tego sporo chmur i czasami przelotny deszcz. Gdzieniegdzie możliwe burze.
8: Klimat.
0: Jakość

0: Powietrze w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
1: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: A ten dzień to czwartek, więc coraz bliżej weekendu, 20 dzień sierpnia i mamy 8 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Patrycja Pintakiewicz, Adam Brzeziński przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy od tematów politycznych. Tam nie brakuje tego, co możemy omówić na naszej antenie i zaczniemy od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, bo są kolejne prezydenckie weta.
1: Komentarz.
0: A razem z nami pan Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ja już wspomniałem o tych decyzjach prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie trzech ustaw. Jedną z nich, Lex Szarlatan, skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej i pewnie to wywołuje największe, może wywoływać największe kontrowersje. Lex Szarlatan, który został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, jest argumentowany w ten sposób. Prezydent ma ogłosić własną inicjatywę ustawodawczą skierowaną przeciw szarlatanom. Projekt nowelizacji kodeksu karnego, który będzie realnym, skutecznym i przede wszystkim zgodnym z konstytucją rozwiązaniem prawnym. No więc tutaj wątpliwości co do zgodności z konstytucją, jak możemy zrozumieć, dotyczące tej ustawy Lex Szarlatan. I czy według pana ta kwestia, to jest ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego? Mamy argumentację zresztą prezydenta Karola Nawrockiego. Właśnie w tym momencie usłyszałem, że mamy tą argumentację wobec tej ustawy, no to posłuchajmy, jak argumentuje swoją decyzję prezydent Karol Nawrocki.
12: Trzecia sprawa to tak zwany Lex Szarlatan. Powiem jasno. Państwo musi chronić pacjentów przed oszustami, którzy żerują na chorobie i ludzkim strachu. Szczególnie przed tymi, którzy dla zysku odciągają ludzi od skutecznego leczenia. Państwo musi jednak także opierać swoje działania na poszanowaniu konstytucji, wolności obywateli i swobody działalności gospodarczej. Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. na co uwagę zwracało wiele organizacji.

0: organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo. Poważne sprawy wymagają poważnej debaty i ostrych przepisów, a nie szufladkowania w jednej grupie uczciwych polskich przedsiębiorców z zagrażającymi zdrowiu szarlatanami. Rząd zamiast realnie rozwiązać problem poszedł, jak zwykle, drogą na skróty, oddając pełnię władzy urzędnikowi. W związku z wątpliwościami wobec tych przepisów szef mojej kancelarii zaprosił na spotkanie konsultacyjne przedstawicieli zawodów medycznych, rzecznika praw pacjenta, organizacje pacjentów i biznesu. Moi współpracownicy wysłuchali głosów w dyskusji, które wskazały zarówno dobre, jak i te słabsze strony projektowanych rozwiązań. Szczególnie niepokojące są opinie reprezentantów Business Center Club, wskazujące na poważne wątpliwości wobec przepisów zgłaszane przez polski biznes.
1: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję o zawetowaniu ustawy tzw. Lex Szarlatan. Ja przypomnę, razem z nami Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Merito. I czy te argumenty ze strony pana prezydenta do pana trafiają?
2: No cóż, skoro pan prezydent pozwolił sobie odwołać się do ziołolecznictwa, no to powiedzmy mową ziół, innymi słowy mowa trawa. To, co skomentował, uzasadniając swoją decyzję, pan prezydent Nawrocki, no niestety nie jest logiczne. To znaczy, zwróćmy uwagę, że wspominał wielokrotnie o biznesie, prawda? Że BCC, że wysłuchał wielu stron. Zwróćmy uwagę, że nie wysłuchał przedstawiciela Najwyższej Izby Lekarskiej. My tu, panie prezydencie, nie mówimy o biznesach, tylko mówimy o działalnościach, które mogą w realny sposób szkodzić zdrowiu. Bardzo mnie też niepokoi, że pan prezydent mówi wielokrotnie zresztą w różnych sytuacjach, że oddano decyzję urzędnikom. Panie prezydencie, to są urzędnicy polskiego państwa, których polskie państwo lepiej lub gorzej, ale w jakiś sposób szkoli, wyposaża w kompetencje. Urzędnik nie jest, tak jak to wielokrotnie bywało w czasach PRL-u, nie jest szkodnikiem, nie jest przeciwko nam, nie jest urzędasą. Niestety te ruchy pana prezydenta wpisują się w taki kurs wyznaczający drogę do tego, abyśmy Polacy nie ufali swojemu państwu. To nie jest PRL, to jest Polska Rzeczypospolita, która jest państwem demokratycznym, która tworzy struktury państwowe, urzędnicze, samorządowe, samorząd zawodowy i tak dalej, i tak dalej. Nie z przymusu, tylko jako instytucje społeczne. Niestety ten taki kurs na to, że będziemy tymi urzędnikami, a zaraz usłyszymy pewnie urzędasami, pogardzać, jest bardzo szkodliwy. Co więcej, jeżeli nawet urzędnik się pomyli, bo nic nie jest doskonały, to przecież zawsze istnieją procedury odwoławcze. No ale za chwilę pewnie usłyszymy, że sędziowie też są źli. I w rezultacie...
1: Znaczy ja nie powiedziałbym, że sędziowie są źli, no ale w takich sprawach wie pan, jak wygląda chociażby system sądownictwa w Polsce, jeżeli chodzi o czas trwania postępowań. No to dla takiej firmy, która na przykład dostaje jakąś znaczącą karę do zapłacenia w takiej sytuacji, albo samo przedsiębiorstwo czy działalność zostaje zamknięta w ramach funkcjonowania tej ustawy, a później może się na przykład od tej decyzji odwołać, no ale to trwa lata, to dla takiej działalności to może oznaczać po prostu koniec już funkcjonowania, niezależnie od tej końcowej decyzji.
2: Ale czy naprawdę sądzimy, że nasze polskie państwo i nasi urzędnicy będą wycinać, przepraszam, małe przedsiębiorstwa handlujące ziółkami zbieranymi w lesie, czy nawet suplementami? Nie. Ta ustawa

0: ustawa jest wymierzona w bardzo szkodliwą działalność polegającą na oferowaniu niesprawdzonych metod, często szkodliwych. Co więcej, jej ostrze jest wymierzone przede wszystkim w tych, którzy odciągają pacjentów od medycyny naukowej. Tutaj pan prezydent wspomniał o takim pojęciu medycyna komplementarna. No nie wiem, czy my to samo rozumiemy pod względem, pod tym pojęciem. Komplementarny, więc pasujący, uzupełniający. Ale jeżeli to są sprawdzone metody, to to są metody medyczne. Ziołolecznictwo także należy do medycyny. Ba, najstarszej z dyscyplin wiedzy medycznej. Natomiast szerzą się w naszym państwie i tu niestety bazując na bardzo niskim poziomie edukacji społeczeństwa, najróżniejsze pomysły, jakaś biologia totalna, jakieś czytanie z paznokci, no to, to są realne problemy, które dotykają społeczeństwa. I można powiedzieć, no dobrze, człowiek ma wolną wolę, niech się jak chce się leczyć wodą źródlaną zbieraną o pełni księżyca, to w sumie jego prawo. No tak, ale nie dajemy temu człowiekowi pełnej informacji o tym, że medycyna stoi na stanowisku naukowym, a te działania, które są poza medycyną, są nienaukowe.
1: No tak, ale prezydent Karol Nawrocki też w tej swojej wypowiedzi, w tej swojej argumentacji powiedział, że cel tej ustawy jest słuszny, natomiast poważne sprawy wymagają poważnej debaty i prezydent dodał takie zdanie, że rząd jak zwykle w swoich działaniach idzie na skróty. Czy w pana opinii rzeczywiście poważnej debaty w tej sprawie zabrakło i czy rząd na te skróty idzie?
0: No, poważna debata była po stronie rządu. Rząd na przykład wysłuchał i można było zgłaszać w wysłuchaniu opinie środowisk, które się na tym znają. No, na przykład samorządu lekarskiego, również stowarzyszeń pacjentów. Chociaż jednak mimo wszystko w dziedzinie lecznictwa to ja bym jednak ufał lekarzom, a nie pacjentom. Natomiast pan prezydent wysłuchał pana inżyniera Zięby, zaprosił go do siebie do pałacu i czy pozwolił mu tam rozmawiać ze swoimi zastępcami, człowiekowi, który leczy raka, bo jeśli dobrze pamiętam, sokiem z cytryny, czy lewoskrętną witaminą C albo innym podobnym szamanizmem. No nie, to nie jest poważna debata, panie prezydencie. Poważna debata wymaga zaangażowania do debaty ludzi, którzy się na tym znają. Gdyby była dyskusja na temat, nie wiem, budowy energetyki jądrowej, to ja bym nie chciał uczestniczyć w tej debacie, bo ja się na tym nie znam. Należałoby zaprosić fizyków, inżynierów, specjalistów od zarządzania sieciami, energią i tak dalej. No a nie pana Zięby czy podobne środowiska. No mówię, miałem możliwość wysłuchania poglądów ludzi, którzy mówią, że choroby nie biorą się z działalności drobnoustrojów, z wad genetycznych, tylko z tego powodu, że 4 pokolenia temu moja babcia źle spojrzała na mojego dziadka. I ja naprawdę nie przesadzam z takimi opiniami.
1: A propos pana Zięby, wspomnianego przez pana, wtedy też Kancelaria Prezydencka się z tego tłumaczyła trochę, mówiąc, że ta decyzja z jednej strony, czy to spotkanie nie ma żadnego znaczenia dla podjęcia decyzji w sprawie ustawy Lex Szarlatan, ale też pan Zięba miał być członkiem takiej delegacji, która przedłożyła podpisaną przez 25 tysięcy osób petycję o odrzucenie ustawy i też tłumacząc to wszystko, powiedziano, że czasami się po prostu pomyłki zdarzają w kontekście tego, że pan Zięba do Pałacu Prezydenckiego się, do Kancelarii Prezydenta się dostał.
0: No ale jednak był, czy pomyłkowo, czy nie pomyłkowo, to możemy sobie porozważać. No ale jednak rozmawiał ośrodek prezydencki z panem Ziębą, a nie z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, prawda? No to pokazuje, ja jestem zdumiony i zniesmaczony tym wetem i jeszcze skierowaniem do Trybunału, bo jeszcze bym był w stanie zrozumieć, gdyby prezydent, chcąc w pewien sposób pokazać, że jest po tej stronie przedsiębiorców, podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału w trybie kontroli następczej. No, różnica jest taka, że ta ustawa by jeszcze już mogła działać,

0: efekt jest tego taki, że ta ustawa po prostu nie będzie działać. I najróżniejsi hochsztaplerzy będą wyciągać ciężkie pieniądze od pacjentów, którym, przyznajmy to szczerze, nie zawsze medycyna nasza jest w stanie odpowiednio szybko pomóc.
1: Ale prezydent też ma ogłosić własną inicjatywę ustawodawczą skierowaną przeciw szarlatanom. To jest projekt nowelizacji kodeksu karnego, który będzie, czy ma być według kancelarii prezydenta, realnym, skutecznym i przede wszystkim zgodnym z konstytucją rozwiązaniem prawnym.
0: Tak, czyli nie ma ustawy, ale kiedyś może pan prezydent ogłosi swój projekt. Przypomnijmy panu prezydentowi, że oczywiście ma inicjatywę ustawodawczą, ale musi dla tej inicjatywy ustawodawczej zebrać poparcie w Sejmie. Poparcie jest, większość jest po stronie większości rządowej. Czyli innymi słowy, pan prezydent mówi tak. Nie podpiszę ustawy, którą przygotował rząd, bo jest jakoś tam wadliwa. Przygotuję własną, która już nie będzie wadliwa i teraz będę, rząd niech mi znajdzie większość sejmową w parlamencie dla jej poparcia. To jest niestety po raz kolejny przepychanie się, kto jest ważniejszy, bo gdyby pan prezydent rzeczywiście chciał rozwiązać problem, to spotkałby się z panem premierem czy na poziomie urzędników kancelarii, dogadano by tą sprawę. Dobra, to słuchajcie, to ja to podpiszę, ale wprowadźcie, nie wiem, z niewielką zmianę w tej ustawie taką, którą ja proponuję, prawda? Można się było dogadać, ale pan prezydent cały czas zapomina, że prezydent w naszym systemie konstytucyjnym nie rządzi. Rządzi rząd wsparty większością sejmową.
1: Prezydent odmówił też podpisania ustawy z dnia 31 lipca 2026 roku. To jest o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. No i tutaj prezydent argumentuje to, że nie podpisze tej ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń i wykluczenia komunikacyjnego. Pan prezydent oczekuje od rządu rozwiązania prostego i skutecznego, stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców wsi oraz małych miast. A kolejne prezydenckie weto, akurat tutaj
0: weto
1: słuszne?
0: Weto działa w najlepsze. Można powiedzieć, że powinniśmy wprowadzić alert RCB. Uważaj, wetomat szaleje. Tak, nadchodzą kolejne weta.
1: Ale to rozumiem, że dalej te argumenty przedstawiane przez kancelarię i pana prezydenta pana nie przekonują.
0: Nie przekonują mnie. Dlaczego pan prezydent uważa? Bo ja nie usłyszałem. Dobrze, załóżmy na chwilę dobrą wolę pana prezydenta. Chciałbym w takim razie usłyszeć, dlaczego pan prezydent uważa, że proponowana ustawa ograniczy, spowoduje i wykluczy, prawda? Ja tylko słyszę, że ta jest taka teza, że ograniczy, spowolni i wykluczy gminy. Ale dlaczego? Dobra, podyskutujmy. No chciałbym usłyszeć argumenty, a nie tylko stanowisko, prawda? No, to wszyscy politologowie przyznają, cały czas, kiedy pan prezydent rządzi, jego misją, tak jak on rozumie, jest utrudnienie życia rządowi, ponieważ chce doprowadzić do jak najszybciej do jego dymisji, albo przynajmniej przeszkadzać mu na tyle, żeby było trudniej rządzić. Przypomnijmy weto do ustawy, która pozwalała finansować projekt CPN, czyli tych niższych cen, no rząd musiał gdzie indziej poszukać oszczędności i znalazł je. Dzięki temu mamy to paliwo niższe. Ale no niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego pan prezydent powiedział, że firmy zyskują nie dlatego, że dobrze gospodarują, tylko dlatego, że zwiększyły się ceny na rynkach światowych, bo nasz wspaniały przyjaciel Donald Trump wywołał wojnę.
1: Chociaż pamięta pan taki wywiad posła Marcina Józefa Ciuka w mediach, gdzie stwierdził on, że obóz władzy celowo w zasadzie umieszcza kontrowersyjne wrzutki legislacyjne w projektach ustaw, aby prowokować prezydenckie weta?
0: No nie zakładam, że rząd uchwala ustawy, żeby ich pan prezydent mógł nie podpisywać. Mieliśmy przykład z ustawą o statusie osoby najbliższej, która z sensownego pomysłu na rozwiązanie problemu osób, które pozostają w związkach zarówno jednopłciowych, jak i heteroseksualnych, ale niesformalizowanych, która im pomagała.

0: tę ustawę rząd przykrajał, żeby broń Boże nie nazwać jej ustawą o związkach partnerskich, żeby nie urazić tutaj wrażliwości pana prezydenta. I takiego potworka okaleczonego potwornie skierował do Urzędu Prezydenckiego. No, podpisał i tak zostało to uwalone.
1: To jeszcze więc jeden temat, ale idący tropem decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk zapowiedział niedawno podniesienie progu podatkowego z obecnych 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych. Jednocześnie osoby zarabiające powyżej 130 tysięcy złotych, ale poniżej 150 tysięcy miałyby być objęte 24-procentową stawką podatku. I tutaj pytanie, jaka może być w tej sprawie konkretnej decyzja prezydenta Karola Nawrockiego? No bo pomysł przedstawiony przez rząd, przez pana premiera zdaje się być skierowany do szeroko pojętej tak zwanej klasy średniej.
0: Ten pomysł jest logiczny. Ten pomysł pozwala zracjonalizować gospodarkę podatkową czy ustawy fiskalne. Ten pomysł jest odpowiedzią na zmieniające się warunki również gospodarcze czy ekonomiczne w Polsce. Ale jednocześnie, i to należy napisać na plus, on w pewnym sensie tłumaczy Polakom, że pieniądze nie biorą się znikąd. Tak? Znaczy oczywiście można finansować kolejne programy 500, 800 plus 10 tysięcy plus i tak dalej. Ile dobrze pamiętam, pan kandydat na kandydata, pan doktor habilitowany Czarnek zgłosił jakąś kolejną, bo chyba 3 tysiące propozycje. Tylko te pieniądze nie biorą się znikąd. Zwróćmy uwagę. Ustawa, którą zgłosił pan, czy pomysł ustawy, którą zgłosił pan prezydent, bardzo często nie mają źródeł finansowania. Innymi słowy, pan prezydent da, a rząd za to zapłaci. Tak to można sobie rozwijać. W stosunku do tej ustawy, ja uważam, że ona powinna być wprowadzona. Ona jest racjonalna, jest pewną próbą reformy idącej w dobrą stronę, ale bardzo mocno się obawiam, że pan prezydent powie, że ja obiecałem, że nie będę podwyższał podatków i z takim charakterystycznym dla siebie uśmiechem powie, że w obronie Polaków on tego nie załatwi. To, co mówił pan Józef Aciuk, to jest prawda w tym sensie, że nie ma ustaw, które wyłącznie komuś coś dają. System zarządzania państwem jest systemem bardzo skomplikowanym. I jak udowodniała Margaret Thatcher, rząd nie ma własnych pieniędzy. Innymi słowy, jeżeli chcemy coś sfinansować, czy to będą zakupy samolotów bojowych, czy to będą programy osłonowe,
1: to niecała minuta do końca naszego spotkania. Jedna rzecz na koniec, wracając do samego początku naszej rozmowy. Trudno w to uwierzyć. W ten sposób premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanej Lex Szarlatan. Czy pod tymi słowami premiera Donalda Tuska pan by się podpisał, że trudno w to uwierzyć?
0: Cokolwiek myślę o polityce Donalda Tuska, to tak, to tu się podpisuje stanowczo wszystkimi czterema łapkami. No trudno uwierzyć, ale znaczy trudno uwierzyć mnie jako obywatelowi, natomiast jako politolog niestety rozumiem.
1: Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarz w Polskim Radiu 24. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję pięknie.
1: A do tych tematów jeszcze wrócimy w Polskim Radiu 24, ale nie tylko. Wiele propozycji dla państwa mamy dzisiaj. Warto zostać z nami, a już niebawem serwis informacyjny w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Lex Szarlatan skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o ustawę, która zakazuje stosowania pseudomedycyny. Zdecydował o tym Karol Nawrocki. Zdaniem prezydenta ustawa może spowodować, że kary dotkną zarówno realnych szarlatanów, jak i na przykład zielarzy. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnego projektu w tej sprawie.
4: Mój projekt wprowadza jasne, precyzyjne przepisy karne, które będą karać tych, którzy dla zysku lub innych korzyści świadomie zniechęcają pacjentów do leczenia metodami medycyny opartej na nauce. O winie i karze nie będzie decydował jeden urzędnik, ale niezawisły sąd po rzetelnym procesie. W ten sposób skutecznie uderzymy w prawdziwych oszustów, jednocześnie gwarantując wolność i swobodę badań naukowych oraz bezpieczeństwo uczciwych ludzi i firm.

Trudno w to uwierzyć, tak decyzję Karola Nawrockiego skomentował premier Donald Tusk. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, napisał na portalu X szef rządu. Proponowane przez rząd zmiany podatkowe są w interesie wszystkich podatników, ocenia dr Sonia Choroniak z Instytutu Spraw Publicznych. Rząd zaproponował podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatków, od 130 do 150 tysięcy złotych 24% podatku.

0: ich sfinansować bez obciążenia żadnej innej grupy.
1: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Będzie zmiana sponsora Stadionu Narodowego. Tak wynika z ustaleń portalu Meczyki. Obecnego sponsora PGE miałby zastąpić Orlen. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, tak mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Od listopada warszawski stadion ma funkcjonować pod oficjalną nazwą Orlen Narodowy?
3: No jak Orlen to ogłosi, to pewnie tak będzie.
2: A pan minister zaprzecza?
3: Ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
1: Dopytywał ministra Balczuna dziennikarz RDC Grzegorz Chlasta. Stadion funkcjonuje pod nazwą PGE Narodowy od 2015 roku.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Mamy już 33 minuty po godzinie 13.
6: Stan dnia.
5: Ochrona strategicznych zakładów, pełna mobilność wojska i sprzęt, który zamiast stać w magazynach od razu trafia na poligon. Tak w praktyce wygląda dziś budowa polskiego systemu obrony powietrznej. Dowództwo Armii oraz kierownictwo resortu obrony podsumowali dotychczasowe działania w okolicach Płocka, gdzie rozlokowano elementy chroniące infrastrukturę krytyczną. Na miejscu konferencji przysłuchiwał się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak zaawansowany w takim razie jest nasz system obrony powietrznej?
7: Polska Armia wciąż czeka na realizację potężnych kontraktów zbrojeniowych. Dowódcy jednak uspokajają, nie czekamy z założonymi rękami na docelowy kształt tarczy. Wojsko nieustannie rotuje dostępnymi wyrzutniami, aby osłaniać kluczowe punkty na mapie kraju, takie jak aglomeracje czy tutejsza rafineria w Płocku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że armia natychmiast wdraża do służby każdą nową sztukę sprzętu.
8: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do pracy, do działania, do służb. Nic nie stoi w magazynach, wszystko jest używane, to co jest możliwe.
7: Obecnie jednym z najsilniejszych elementów w arsenale są wyrzutnie Patriot, funkcjonujące w ramach programu Wisła. Żołnierze 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej od miesięcy pełnią dyżury bojowe. Dowódca brygady, pułkownik Mariusz Czeczko, zaznacza, że obsługa wyciska z tych maszyn maksimum możliwości.
9: W grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy gotowość operacyjną pierwszego systemu Wisła. I jak widzicie Państwo, ten system nie stoi w garażu i chciałbym zapewnić, że wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane, żeby wycisnąć z niego 100% mocy, aby w chwili, gdzie będzie tego wymagała potrzeba, żeby tego sprzętu użyć i żeby ten parasol spełnił swoje oczekiwania.
7: Docelowo obrona polskiego nieba ma przypominać szczelnie nałożone na siebie warstwy, radzące sobie zarówno z wolnymi dronami, jak i z szybkimi pociskami balistycznymi. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że to najdroższy w historii projekt modernizacyjny Rzeczpospolitej.
8: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa i to jest najważniejsze słowo, które trzeba wielokrotnie powtarzać. Mamy Wisłę, mamy NAREW, mamy Pilice i Pilice Plus. I ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych.
7: Konieczność tych wydatków dobitnie udowadnia codzienność. Tylko minionej nocy zmasowany atak Rosji na Ukrainę wymusił pełną mobilizację polskich sił. Aby szybciej ostrzegać mieszkańców o operacjach naszego lotnictwa, wprowadzono nowy standard powiadomień. Służby apelują, by w przypadku otrzymania alertu RCB zachować spokój i śledzić komunikaty dowództwa operacyjnego oraz mediów publicznych.
5: A o tym, jak zaawansowany jest nasz system obrony powietrznej, opowiedział Państwu nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
6: Komentarz.
5: Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Panie profesorze, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy.
1: Przed momentem słyszeliśmy o tym, jak zaawansowany jest nasz system obrony powietrznej. To też w kontekście, o czym na końcu Piotr Durys mówił, chociażby kolejnych ataków na Ukrainę, ataków na Kijów, tych rosyjskich ataków.

0: zginęło w nich kilkanaście osób, wiele osób rannych. No właśnie, czy z perspektywy geopolitycznej dzisiaj my nadążamy za tymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem?
1: Generalnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że z jednej strony władze polskie no nie mogą otworzyć się w pełni, pokazać, jaką siłą dysponujemy, jeżeli chodzi o sprzęt. Z drugiej strony te informacje, które do nas docierają, mają według mnie raczej wymiar taki propagandowy. No przed chwilą słyszeliśmy pana ministra Kosiniaka-Kamysza, program 200 miliardów i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, że to jest troszeczkę takie fetyszyzowanie tego zjawiska, tego programu modernizacji. Niech on działa, niech on funkcjonuje, niech te środki będą realizowane, to znaczy te programy będą realizowane, środki wydatkowane dobrze, mądrze i przede wszystkim zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami, jakie dzisiaj mogą, czy dzisiaj, czy w przyszłości mogą tutaj stwarzać jakieś pole do rozgrywek politycznych czy militarnych w tej części Europy. Więc powiem tak kolokwialnie, tak młodzieżowo, fajnie, że to się rozwija, fajnie, że to działa. Natomiast powiedzmy sobie też szczerze, że tak jak 4 lata temu byłbym jednym z pierwszych, który by krzyczał głośno, modernizujmy na siłę, gwałtownie i tak dalej, bo Rosja za chwilę może na nas uderzyć. Dzisiaj to zagrożenie rosyjskie, takie zagrożenie czysto militarne, uważam, nie jest tak duże, jak powiedzmy mogło być 4 lata temu, gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat tego,
0: a z czego to
1: co
0: wynika?
1: Widzieliśmy armię. No z tego, co się dzieje na froncie, z tego, co widzimy, jeżeli chodzi o Rosję. Ja sobie zawsze zadaję takie pytania, analizując sytuację geopolityczną. Zadaję sobie pytanie, jeżeli chodzi o Rosję, przede wszystkim dzisiaj, czy Rosja ma kim nas zaatakować? No odpowiedź jest twierdząca, ale kolejne pytania to są, czym ma nas zaatakować, w jaki sposób i na jakich zasadach? I tutaj pojawia się więcej znaków zapytania i odpowiedzi na nie niż twierdzącej, bo pamiętajmy też, że Rosja nie jest już państwem, które było postrzegane jako druga militarna siła świata. To jest jedna rzecz. Druga gospodarcza też już to wygląda inaczej. Straty, jakie ponosi ze względu na, które są wynikiem ukraińskich ataków, także ten kraj no w jakiś sposób zorganizuje pod względem gospodarczym, ekonomicznym. No i te ostatnie informacje, które wskazują, że Rosjanie ponownie rzucili się masowo do ucieczek na wieś o tym, taką szeptaną plotką, że ma być ukryta mobilizacja. No to też pokazuje, że Rosja widziana oczami nas wszystkich 4 lata temu de facto nie jest takim olbrzymem, nie jest taką potęgą, jaką chciała zawsze być postrzegana.
0: Czyli nie taki ten rosyjski niedźwiedź straszny, jak go malują, to sugeruje pan profesor?
1: Myślę, że tak, z jednej strony. Poza tym no, są silniejsi gracze. Pamiętajmy o tym, że Europa nie jest, Europa jako kontynent, jako miejsce, powiedziałbym w tym wymiarze ekonomicznym, handlu, jest dzisiaj dzielona między Chiny i Stany Zjednoczone. Myślę tutaj głównie o imporcie produktów ze Stanów Zjednoczonych i z Chin. Chiny są żywotnie zainteresowane moim zdaniem w tym, żeby ta sytuacja trwała jak najdłużej, czyli żeby spokojnie do Europy napływały chińskie produkty i zalewały europejskie rynki. I w tym momencie jakakolwiek potencjalny wzrost, zagrożenie ze strony Rosji, jeżeli chodzi o atak militarny, w moim przekonaniu godzi w interesy chińskie, a Chiny de facto są dzisiaj krajem, które w jakiś sposób wpływają na rosyjską politykę. No do tego oczywiście tradycyjnie dochodzą Stany Zjednoczone, ich interesy w Europie. Także ja bym powiedział w ten sposób. Spokojnie, taki calm down, obserwujmy, analizujmy w takiej szerszej perspektywie geostrategicznej, w takiej węższej, lokalnej. Przeglądajmy się, ale użyję może takiego niezbyt fortunnego powiedzenia w tym momencie, ale nie podniecajmy się na zapas, o tak.
0: Mm-hmm. A na jakim etapie tego konfliktu, tej wojny Rosji z Ukrainą jesteśmy? No bo te ataki, o których wspominaliśmy, ataki na Kijów, kolejne zmasowane ataki, wiele osób rannych, kilkanaście osób nie żyje. No jednak chyba świadczą, że Rosja nadal chce rozstrzygnąć tę wojnę przede wszystkim siłą. Czy źle to odczytuję?
1: To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że działania wojenne na froncie, one mają taką sinusoidalną wartość. Zamierają, osłabiają, potem intensyfikują się. Kiedy się intensyfikują, jeżeli popatrzymy przez pryzmat działań rosyjskich? W sytuacji, w której Putinowi, Rosji, zależy na tym, ażeby wywrzeć jakąś presję.

0: W tym momencie stoimy przed wyborami do Dumy Państwowej, wyborami w Rosji. Do tego Rosja Putina potrzebuje dwóch elementów, żeby wykazywać się jakimiś znaczącymi sukcesami z jednej strony, czyli wtedy jest ta intensyfikacja działań militarnych, a z drugiej strony jest też wymiar propagandowy, pokazanie jak zły jest Zachód, Pakt Północnoatlantycki. I temu celowi z kolei mają służyć działania dywersyjne, sabotażowe, hybrydowe, prowokacje rosyjskie, na przykład w powietrzu, które mają pokazać, gdy dochodzi do na przykład jakiejś interakcji między lotnictwem Paktu Północnoatlantyckiego a rosyjskimi myśliwcami czy śmigłowcami. To ma pokazać, że Rosja stoi na straży bezpieczeństwa swoich obywateli, a to NATO złe i podstępne czai się tylko, żeby wykonać jakiś krok, który spowoduje wojnę. Więc myślę, że tutaj widzimy jakby takie działania, które są, tak jak powiedziałem, wzmacniane albo osłabiane w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie polityczne i propagandowe w Rosji na tego typu właśnie przedsięwzięcia.
1: Wspominał pan o roli Chin, o roli też Stanów Zjednoczonych, poniekąd delikatnie te Stany Zjednoczone zaznaczając, a ja chcę dopytać o to, czy USA odgrywają w tym momencie jeszcze jakąś większą rolę w tym konflikcie między Rosją a Ukrainą?
0: Na pewno w formie zakulisowej, tak. Pamiętajmy, że oprócz tego wymiaru publicznego, którego jesteśmy świadkami, a więc na przykład rozmów prowadzonych przez amerykańskich negocjatorów, tych wrzutek Donalda Trumpa w jego social mediach, są jeszcze działania zakulisowe, a przede wszystkim jakie? Wywiad, czyli Intel, dane wywiadowcze, satelitarne, gdzie dominują Amerykanie. Oni mają pełną perspektywę informacji na temat tego, co się dzieje na froncie, za jego bezpośrednim zapleczu, ale i w głębi. Mam tu na myśli oczywiście Rosję. W związku z tym Intel, czyli te wiadomości wywiadowcze, są bardzo cenne i Amerykanie też w oparciu o te informacje są w stanie podejmować różne określone działania. Oczywiście to też aktywizuje lub deaktywizuje amerykańskie działania wobec Rosji. Oczywiście tutaj wszystko jest zdeterminowane postawą Donalda Trumpa. Czy Donald Trump dalej będzie marzył o pokojowej Nagrodzie Nobla, tak już trochę żartobliwie mówiąc, czy na przykład, mówiąc poważnie już, na przykład rosyjskie działania nie będą zagrażać amerykańskim interesom w tej części Europy. Więc na ten moment Amerykanie są zwróceni, przede wszystkim Donald Trump, na Bliski Wschód. Ukraina pozostaje gdzieś na tym drugim planie, ale to nie oznacza, że jest poza nawiasem zainteresowania amerykańskich służb wywiadowczych, dyplomatycznych i samego otoczenia Donalda Trumpa.
1: To ten Bliski Wschód teraz, panie profesorze, otwórzmy w naszej rozmowie, co tam się dzieje. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówi o gospodarczym D-Day i wojnie gospodarczej przeciwko Iranowi. Czy to jest jeszcze język takiej presji, próby być może twardych negocjacji, czy jednak zapowiedź rzeczywistej próby ekonomicznego odcięcia Iranu od światowej gospodarki, również sankcji na firmy, które być może z Iranem tutaj właśnie też te interesy prowadzą? No bo wiele słów prezydent Donald Trump już wypowiadał, one raczej efektu nie przynosiły. Czy teraz będzie inaczej?
0: Problem z Donaldem Trumpem dla nas, jako analityków, obserwatorów i tak dalej, jest taki, że to jest człowiek, który zmienia zdanie jak rękawiczki i w zasadzie, oczywiście bazując na pewnych informacjach, które mu dostarczają jego współpracownicy. Ja tutaj, mówiąc o tym wideo, to ja znowu widzę jakby taki przejaw tego jego kolorowego, soczystego języka, takiego, który ma odnosić się do pewnych określonych symbolów, które w tym momencie mają oddziaływać na wyobraźnię. D-Day wątpię, żeby do tego doszło, dlatego że już dotychczasowe działania amerykańskie, jeżeli chodzi o potencjalne wsparcie sojuszników w aspekcie właśnie tej pomocy dla strony amerykańskiej, pokazują, że ci sojusznicy nie do końca, szczególnie europejscy, nie do końca są zainteresowani większemu angażowaniu się w tą awanturę amerykańską na Bliskim Wschodzie. Perspektywy bieżącej sytuacji wydaje się, że Iran ma w zasadzie wszystkie atuty w rękawie, wszystkie atuty i po prostu działania, które podejmuje w tym momencie, raczej sprzyjają temu, żeby właśnie Donald Trump upadł w takie, bym powiedział, dosyć kolokwialnie ujmując, takie chwiejne postawy. Ja raz mówię o współpracy, że są fajni chłopacy tam, z drugiej strony właśnie chcę im robić D-Day, prawda? Więc to jest chyba forma raczej takiego szarpania się i takiego zastanawiania się, jak wybrnąć z sytuacji, w której tak naprawdę strona irańska zyskuje coraz większą

0: przewagę, podejmując bardzo konsekwentnie, skrupulatnie, stanowczo, ale w sposób spokojny działania, które pokazują, że to oni, czyli Iran i władze Iranu, są w tym momencie pewnego rodzaju rozgrywającym. Mam tu na myśli głównie oczywiście ciśnienie na Ormus.
1: Prezydent Donald Trump, wracając do jego słów, mówi, że rzeczywiście to ma być gospodarczy D-Day i że potrzebuje, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli wraz z USA, by odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony. To jest wezwanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie sprecyzował on jednak przy tym, które państwa ma na myśli, ani jakie konsekwencje mogą spotkać kraje, które nie zastosują się do jego oczekiwań. To w takim razie, panie profesorze, na ile możemy mówić o powrocie do modelu, w którym Stany Zjednoczone próbują budować szeroką koalicję gospodarczą przeciwko jednemu państwu, a na ile będzie to przede wszystkim amerykańska wojna ekonomiczna, do której część świata może nie chcieć się przyłączyć?
0: Optowałbym za tym drugim scenariuszem, dlatego że no, oczywiście koalicja może powstać i być złożona z państw, które najbardziej odczuwają skutki wojny, ale w tym wymiarze, że dla nich będzie się opłacało przyłączyć do tej koalicji. Natomiast większość państw tak naprawdę ponosi skutki poprzez zwiększone ceny produktów roponośnych i w tym momencie opowiedzenie się po której ze stron tak naprawdę temu państwu, które zechce podjąć taką decyzję, no nie przyniesie w konsekwencji żadnych pozytywnych skutków. Oczywiście te, które im mniej państwo dane jest zależne od amerykańskiej pomocy czy wsparcia, tym większą ma szansę na niezależność w podejmowaniu decyzji. Na pewno też pojawiły się głosy spośród niektórych państw, które ze względu na tą zależność od Amerykanów będą zmuszone do tego, żeby takie deklaracje złożyć. Natomiast, no tak jak mówię, Donald Trump jest prezydentem nieprzewidywalnym. Dzisiaj mówi tak, jutro może powiedzieć to innego. Pojutrze nałożyć sankcje 50%, kolejnego dnia za tydzień 100%, a za 13, 14, 16 dni powiedzieć, wiecie co, zmieniam zdanie.
1: Teraz o pieniądzach sobie porozmawiajmy, bo to też mają znaczenie w funkcjonowaniu poszczególnych państw i Stanów Zjednoczonych. W 2017 roku, kiedy prezydent Donald Trump rozpoczynał w zasadzie swoją pierwszą prezydenturę, swoją pierwszą kadencję, zadłużenie USA wynosiło niespełna 20 bilionów dolarów. Dzisiaj przekracza 40 bilionów dolarów. Co tak naprawdę wydarzyło się w amerykańskiej gospodarce, w amerykańskiej polityce w ciągu tych lat, że dług podwoił się w zasadzie w tak krótkim czasie?
0: Na pewno nie odpowiem na to w sposób ekonomiczny, nie jestem ekonomistą, nie, ale
1: bardziej mówię o decyzjach politycznych i polityce rozumiem. Wewnętrznej, zewnętrznej.
0: Tutaj niewątpliwie, pamiętajmy, no każdy kraj żyje na kredyt. Amerykanie w dużym stopniu kredytują również swoje działania poza granicami własnego państwa. Do tego dochodzi i co skutkuje powiększeniem tego długu. No dochodzi do tego różnego rodzaju banki spekulacyjne. Grożono. Pojawiały się takie informacje o tym, że może się pojawić ryzyko ponownej bańki spekulacyjnej, podobnej do tej z 2008 roku, tylko wtedy teraz nie na nieruchomościach, a właśnie raczej na kryptowalutach, na tych środkach, które de facto nie mają pokrycia. Środka finansowe, które nie mają pokrycia w realnej wartości. Na razie tak się nie dzieje, ale to w jakiś sposób może działać. Myślę, że to jest kwestia też oczywiście polityki ekonomicznej, umów handlowych między Stanami Zjednoczonymi. Te umowy się zmieniają. Ostatnie lata pokazują, że coraz większa liczba państw stara się zerwać jakby tym takim łańcuchem amerykańskim, w którym Amerykanie oblotni cały świat po 1945 roku. No i co tu dużo mówić, również przekrój społeczny amerykański pokazuje, że te dziedziny, które są dziedzinami napędzającymi ekonomikę amerykańską, czyli przemysł ciężki, przemysł zbrojeniowy, rolnictwo, przepraszam, to też ma jakąś tam formę zadyszki, bo mimo, że przemysł zbrojeniowy jest tym jednym z takich lepiej funkcjonujących, no bo amerykański sprzęt jest sprzedawany na cały świat za duże pieniądze, to jednak on ma też pewne ograniczenia. Amerykanom trzeba powiedzieć wprost, Amerykanom każdy konflikt militarny na świecie służy, bo oni wtedy przejmują pałeczkę w rezerwowanie sobie prawa do dystrybucji w danym konflikcie broni lub nadzoru nad tą bronią, która gdzieś tam znajduje się w obiegu. I w jaki sposób oni na tym polu prowadzą jakby politykę, która działa skutecznie. Natomiast no, do tego jeszcze dochodzi ten element migracyjny, który się pojawił w ostatnich latach. Bardzo

0: wielu ludzi z Ameryki zostaje wyrzuconych, no to też gdzieś w jakiś sposób oddziałuje na podaż, na popyt, na sprzedaż. No i to wszystko gdzieś w jakiś sposób sprawia, że jakieś pieniądze wyparowują, brakuje w budżecie. No to, a co tu dużo mówić, co problemy, które wiążą się z amerykańskim budżetem sprawiają i te walki polityczne wokół niego sprawiają, że ten deficyt rośnie i no niestety Amerykanie są, no, żyją na naprawdę na dużym minusie, jeżeli chodzi o własne...
1: A jak to się odbije na poparciu dla Republikanów i Donalda Trumpa?
0: Myślę, że tutaj w głównym mierze odgrywać będzie rolę populizm i emocje, prawda? Bo oczywiście Amerykanie w każdym państwie, każdy patrzy do portfela i zastanawia się, co za dane pieniądze może kupić w danym momencie. I to będzie rozgrywka, która będzie tak naprawdę decydująca na ostatni tydzień, 10 dni, 2 tygodnie przed wyborami, kiedy zacznie się właśnie przede wszystkim analizowanie sytuacji ekonomicznej Amerykanów, takie bym powiedział właśnie akcje w celu pokazania tego, co można za $10 kupić dzisiaj, co można było parę lat temu kupić. Więc to jest gra, która dopiero nabierze rozpędu i tak naprawdę wynik tej gry pozostaje tylko niewiadomą. Muszę powiedzieć, że to będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Natomiast czy to będzie miało przełożenie tak naprawdę na to, żeby Republikanie te wybory przegrali? To ciekawe, bo ja przyznam szczerze, nie jestem do końca przekonany, że Republikanie, czy tam różne opinie, że Amerykanie poniosą, Republikanie, że poniosą sromotną klęskę w tych wyborach.
1: Pan profesor do tego nie jest przekonany, a dlaczego?
0: Nie. Dlatego, że w Ameryce narasta też radykalizm. Oczywiście ruch MAGA to jest jeden element, ale Ameryka to jest naprawdę bardzo specyficzny kraj, w którym to prawo do wolności, wolności osobistej sprawia, że bardzo często do głosów takich, powiedziałbym, w takich sprinterskich rozgrywkach przedwyborczych, czyli na przykład w bardzo krótkim okresie przed danymi wyborami, rolę odgrywają bardzo radykalne głosy. One czasami potrafią przeważyć. Amerykanie to bardzo przywiązani do tradycji wyborczych, więc tak naprawdę do samego końca te różne sondaże, które pokazują dane, na przykład potencjalny wynik, tak naprawdę bardzo często mijają się później w konsekwencji z prawdą, bo to jest gra emocji, gra uczuć i tutaj wydaje mi się, że również w ostatnich miesiącach, mimo że ta polityka Donalda Trumpa nie przynosi takich dobrych skutków dla poprawy amerykańskiej, dla poprawy sytuacji zwykłych Amerykanów, to myślę, że tutaj będzie odwoływanie się do tych wartości narodowych, patriotycznych i być może ci, którzy nawet narzekają na Donalda Trumpa, w ostatecznym rozrachunku pójdą do urn i oddadzą głos na Republikanów.
1: To teraz pytanie, być może retoryczne, ale przychodzi mi ono do głowy. Czy Stany Zjednoczone nadal są gwarantem światowego bezpieczeństwa?
0: Co? Mamy prezydenta, który swoim zachowaniem jakby no wykazuje pewną niestabilność emocjonalną, ale nie sądzę, żeby Donald Trump był człowiekiem, który by potrzebował jakiejś pomocy w tym zakresie. Raczej to jest konsekwencja tego, że to jest człowiek, który chce, żeby było tak, jak on sobie wymyślił, a świat niestety dla niego w ten sposób nie funkcjonuje. Więc są gwarantem, dlatego że Amerykanie mają bardzo duże interesy na świecie, ogromne interesy, trzymają rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wydobycia.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz, panie profesorze. Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanej Lex Szarlatan. Do tego tematu teraz wracamy i posłuchamy, jak decyzję prezydenta Karola Nawrockiego argumentuje jego doradca, profesor Piotr Czołderna.
2: Może zacznę od tego, że dawno żadna ustawa nie wzbudziła tyle kontrowersji i tyle różnorakich stanowisk, listów, zarówno ze słowami poparcia, jak i ze słowami protestu, nie wpłynęło do kancelarii prezydenta. Temat jest rzeczywiście gorący z wielu powodów. Na pewno czytają państwo różnorakie enuncjacje prasowe na ten temat, doniesienia mediów. Myśmy postanowili się nad tym dogłębnie pochylić. Również Rada Zdrowia analizowała ten akt prawny i muszę powiedzieć, że w samej Radzie Zdrowia też były mieszane opinie na ten temat. Niewątpliwie cel ustawy jest szczególny.

0: i godny poparcia. To, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polaków przed pseudomedycznymi praktykami, które grożą wstrzymaniem leczenia, które grożą poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, bo mogą prowadzić do powikłań różnego rodzaju na skutek niezalegalizowanych terapii czy ich wykonywania przez osoby nieuprawnione. Pochyliliśmy się też nad różnego rodzaju rozwiązaniami międzynarodowymi. Popatrzyliśmy, jak to wygląda w innych krajach. Tutaj również podejścia są bardzo różne. Od krajów takich, które mają dosyć restrykcyjne prawodawstwo, choćby Francja, Hiszpania czy Szwecja. Ale są też kraje, w których medycynę niekonwencjonalną traktuje się bardziej komplementarnie. Tak jest na przykład w Szwajcarii, w Niemczech czy w Niderlandach.
1: Tak mówił profesor Piotr Czałderna, a głos zabrał również rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
2: Pan prezydent proponuje swoje rozwiązanie prawne, które z jednej strony skutecznie będzie chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać szarlatanów. Ta inicjatywa ustawodawcza to nowelizacja przede wszystkim kodeksu karnego, ale także nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Ta nowelizacja dotyczy czterech obszarów. Pierwszy to przede wszystkim chirurgiczne, precyzyjne uderzenie we wszystkich oszustów, we wszystkich tych, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie. Z drugiej strony to pełna ochrona przedsiębiorców. Rządowy projekt Lex Szarlatan był drogą na skrót, o czym mówił pan prezydent Karol Nawrocki w swoim oświadczeniu, kiedy podejmował decyzję i kiedy argumentował decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Bo do jednego worka wrzucono zarówno oszustów, jak i tysiące legalnie, uczciwie działających w Polsce przedsiębiorców z branży zielarskiej, z branży dietetycznej czy medycyny komplementarnej. Ludzi, którzy uczciwie zarabiają na życie. Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby i desperacji osób, które chcą po prostu być zdrowe. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie prawnym. Drugi zakres proponowanych przez pana prezydenta zmian dotyczy skutecznej i bezwzględnej eliminacji szarlatanów z rynku.
1: Tak o zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawie mówił jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz, a już teraz serwis informacyjny w Polskim Radiu 24.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Prezydent blokuje, premier krytykuje, chodzi o Lex Szarlatan. Ustawa miała położyć kres pseudomedycynie. Czy polskie miasta są odpowiednio chronione przez systemy antyrakietowe? Premier i szef MON zabierają głos po słowach wiceszefa Agencji Uzbrojenia. Wygrała z nią przed tygodniem w Toronto, jak będzie tym razem? W Cincinnati Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Minęła 14, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Cel jest słuszny, kierunek niekoniecznie. Tak prezydent uzasadnia decyzję w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o ustawę, która miała walczyć z pseudomedycyną. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
4: A to zdaniem prezydenta narusza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. To chybiony argument, oceniał na naszej antenie politolog Wojciech Mościbrocki.
6: To, co skomentował, uzasadniając swoją decyzję, pan prezydent Nawrocki, no niestety nie jest logiczne. To znaczy, zwróćmy uwagę, że wspominał wielokrotnie o biznesie, prawda? Że wysłuchał wielu stron. Zwróćmy uwagę, że nie wysłuchał przedstawiciela Najwyższej Izby Lekarskiej. My tu, panie prezydencie, nie mówimy o biznesach, tylko mówimy o działalnościach, które mogą w realny sposób szkodzić.

0: szkodzić zdrowiu.
1: Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak decyzję prezydenta ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zapowiedział, że skieruje do Sejmu własną ustawę o walce z pseudomedycyną. Ma chronić pacjentów, karać oszustów i przestrzegać konstytucji. Tak mówił prezydent Nawrocki. Rząd reaguje na słowa wiceszefa Agencji Uzbrojenia. Generał Michał Marciniak przyznał na antenie Polsat News, że duże polskie miasta nie są obecnie chronione przez systemy antyrakietowe. W odpowiedzi rząd zapewnia, że w bezpieczeństwo naszego nieba inwestuje miliardy złotych. Szczegóły zna Piotr Durys.
2: Szef rządu przyznaje, że Polska dopiero buduje pełny potencjał obrony przeciwrakietowej. Premier Donald Tusk podkreśla jednak, że żaden kraj nie gwarantuje absolutnej osłony każdego punktu na mapie.
3: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową i antydronową, ale nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są na terenie tego państwa bezpieczne w 100%. Tak nie ma nigdzie na świecie.
2: Kluczem do bezpieczeństwa ma być mobilność sprzętu. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotkał się dziś z żołnierzami chroniącymi infrastrukturę krytyczną w okolicach Płocka, przypomina, że wojsko nie czeka na koniec rozbudowy tarczy.
4: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone.
2: Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Ostateczny koszt budowy polskiego systemu obrony powietrznej ma przekroczyć 200 miliardów złotych. Sekcja zwłok Siergieja Własienki nie wykazała udziału osób trzecich, informuje prokuratura. Chodzi o rosyjskiego opozycjonistę znalezionego we wtorek martwego w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Jak przekazał prokurator Piotr Skiba, nie udało się ustalić, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. Konieczne będą kolejne szczegółowe badania. Siergiej Własienko należał do Kongresu Deputowanych Ludowych. To organizacja byłych rosyjskich deputowanych. Do Polski przyjechał po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie i miał tu polityczny azyl. To będzie tenisowy hit. W nocy Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną o półfinał turnieju w Cincinnati. Z tą samą tenisistką z Kazachstanu Iga mierzyła się przed tygodniem w finale turnieju w Toronto. Wtedy górą była Polka. Zza oceanu Jan Pachlowski.
5: W czwartej rundzie Iga Świątek bez większych problemów ograła francuskie Diane Paris 6-3, 6-3 i czekała na zwyciężczynię pojedynku Jeleny Rybakiny z Rosjanką Dianą Schneider. Nie było niespodzianki. Kazaszka zwyciężyła 6-4, 6-4 i obie tenisistki zagrają ze sobą ponownie. Po trzech meczach rozgrywanych w okolicy południa w Cincinnati, tym razem nasza zawodniczka zagra w sesji wieczornej. Rozgrywanie meczu na początku dnia jest po prostu zdrowsze, ale tak naprawdę trzeba być gotowym do obu sesji, mówi Iga Świątek. Kobiecy tenis przeżywa obecnie znakomity okres. Nie brakuje zaciętych rywalizacji, najlepsze zawodniczki docierają do decydujących faz turnieju, a już od ćwierćfinału oglądamy pojedynki zapowiadające się niezwykle emocjonująco. Tak właśnie wygląda sytuacja podczas turnieju WTA w Cincinnati, gdzie nawet też nie przeszkodził czołowym tenisistkom świata w odnoszeniu kolejnych zwycięstw i budowaniu świetnego bilansu. Dowodem na to jest postawa właśnie Igi Świątek i Jeleny Rybakiny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A początek meczu Świątek-Rybakina o pierwszej w nocy naszego czasu za Polkę. Mocno trzymamy kciuki.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Upalne południe i dużo chłodniejsza północ. Temperatura dziś jest mocno zróżnicowana. Nad morzem to tylko 19 stopni, na Podkarpaciu i w Małopolsce aż 31, w centrum od 23 do 25. W wielu miejscach może przelotnie padać deszcz lub zagrzmieć na wybrzeżu i w górach. Dokucza porywisty wiatr.
7: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędny.

0: dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowic Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
10: Autopromocja.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: I mamy już 9 minut po godzinie 14, a teraz wracamy na naszej antenie do tematu wczorajszej zapowiedzi rządu o zmianach w podatkach.
10: Stan dnia.
13: Podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku, od 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Takie zmiany proponuje rząd, a pytanie, jak na nie, na ten pomysł reagują politycy. I zwracamy się z tym do Mariusza Pieśniewskiego, który jest w Sejmie. Mariuszu, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Powiedz, jak politycy w takim razie zareagowali na tą zapowiedź ze strony rządu a propos systemu podatkowego i zmian w tym systemie? Czy po jednej i drugiej stronie jest zgoda, czy tak jak zwykle zdania są podzielone?
14: Można się domyślać, że jeśli jest możliwość sporu wokół jakiegoś ważnego tematu, a podatki szczególnie można zaliczyć do takiej grupy jednych z najważniejszych tematów politycznych, to taki spór zaistnieje. Tak też stało się w tym momencie o propozycjach zmian podatkowych, które oparte są na prognozach i badaniach skutków budżetowych, tak mówią politycy koalicji rządowej, którzy wspierają premiera. To wszystko ma się opierać na mechanizmie niższy PIT, który ma być zrekompensowany wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców. No ale opozycja mocno kręci nosem na takie próby zmian. Zbigniew Kuźmiuch z Prawa i Sprawiedliwości mówił wprost, że to za mało. Podkreślił, że koalicja rządowa nie dotrzymuje obietnic wyborczych dotyczących niepodwyższania podatków i kwoty wolnej.
15: Tej kwoty nie będzie. To jest oszustwo wyborcze, które moim zdaniem powinno być karane. Tego rodzaju oszustwa powinny być, bo to jest gruba rzecz dotycząca 25 milionów podatników, a oferuje kosmetykę dla 14% podatników. Co więcej, ta kosmetyka dla tych 14% ma kosztować polską przedsiębiorczość no spore pieniądze rzędu co najmniej kilkunastu miliardów złotych.
14: Co na to posłowie większości rządowej podkreślają, że to dobre zmiany dające mniejsze podatki dla wielu Polaków, ale ta propozycja nie powiększa obciążeń budżetowych, mówił Jakub Stefaniak z PSL.
16: I jest to odpowiedź na oczekiwania, ale też racjonalnie stąpającego rządu, takiego twardo stąpającego po ziemi, realistycznego rządu, bo trzeba też pamiętać o tym, że mamy olbrzymie wyzwania budżetowe związane chociażby z tym, że wydajemy gigantyczne środki na obronność.
14: Za takimi zmianami jest też lewicowy koalicjant. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy powiedział, że dzięki takim propozycjom dodatkowych przychodów budżetowych szukamy u najbogatszych.

0: Czech.
1: Mamy tu zwiększenie podatku solidarnościowego, daniny solidarnościowej i CIT-u dla przedsiębiorstw, które wypracowują przychód większy niż 50 milionów euro rocznie, a to są już przedsiębiorstwa na granicy średnich i dużych i to jest bardzo ważne. A druga sprawa, ulga podatkowa w PIT-cie będzie dotyczyła około 3 milionów, może więcej osób w Polsce i to nie są bogacze, ale często to są nauczyciele, żołnierze, mali i średni przedsiębiorcy.
0: Zanim jeszcze projekt trafi do parlamentu, już posłowie zastanawiają się, co na to prezydent. A senator KO Grzegorz Schetyna już dziś mówi, że prezydent Karol Nawrocki po prostu nie będzie mógł ich nie podpisać.
2: Rozumiem, że będzie pokusa, że będzie namawiany, że kampania wyborcza, ale tu akurat to każdy Polak odczuje. Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta. On ma bardzo dobre samopoczucie, ja to widzę, ale to nie jest tak, że to zawsze tak będzie.
0: No ale takie rozważania chociażby Grzegorza Schetyny pokazują, że koalicja rządowa jest już dzisiaj pewna, że proponowane zmiany podatkowe po sejmowych wakacjach bez problemu zostaną w parlamencie przyjęte.
3: Na te polityczne komentarze zebrał dla Państwa Mariusz Pieśniewski. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To zaczynając od tej wypowiedzi, którą słyszeliśmy przed momentem, Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej. Kiedy Polacy mogą odczuć te zmiany w podatkach, jeśli one by weszły rzeczywiście w życie?
5: No jak rozumiem, w roku 2027, czyli od stycznia. To jest bardzo napięty harmonogram, bo to zdaje się oznacza, że ze wszystkimi podpisami wszystko musi być gotowe na koniec listopada. No, ale myślę, że taki jest cel. No, chodzi o to, żeby przed wyborami rzeczywiście spora część podatników miała świadomość, mówię oczywiście tutaj o tej średniej klasie, miała świadomość, że coś się jednak wydarzyło pozytywnego z punktu widzenia decyzji rządu i ich pieniędzy. No więc tak to rozumiem.
3: Że ale 2027 rok to jest ten moment, kiedy te przepisy zaczną rzeczywiście funkcjonować? Czy 2027 rok to już jest ten moment, kiedy za rozliczenie podatku rzeczywiście te pieniądze trafią do naszych kieszeni?
5: 2027 to jest moment, kiedy zaczną obowiązywać. Czyli 2026 rok rozliczamy się na starych zasadach. No więc 2028 to będzie ten moment, kiedy będziemy oczywiście składali roczne PIT-y. No ale przecież mamy coś takiego jak zaliczki na podatek, więc w toku 2026 roku ci, którzy zyskają na tych zmianach, będą już z tego korzystali.
3: Ale nie wiemy, jaka będzie też decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. To jest temat na zupełnie osobną rozmowę. Natomiast odwołując się też do wypowiedzi posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka, on mówił o tym, że ta zmiana jest w zasadzie kosmetyczna. Czy rzeczywiście to jest taka drobna korekta systemu podatkowego, czy jest to jednak potężna zmiana dla klasy średniej?
5: No nie jest to na pewno potężna zmiana, natomiast ja myślę, że ta wypowiedź odnosi się do rzeczywiście tych obietnic z 2023 roku. Muszę panu też szczerze powiedzieć, że ja pamiętam ten moment, kiedy czytałem o tych 60 tysiącach
3: kwoty wolnej od podatku.
5: To jest jakby ten kluczowy element dotyczący podatków. I najpierw myślałem, że się dziennikarz pomylił, wpisując taką kwotę, biorąc pod uwagę koszty, bo to jest około 55 miliardów złotych, które nie wpłyną do budżetu. No to jeśli my mamy w tym roku około 650 miliardów złotych dochodów do budżetu, to my mówimy tutaj o 9% prawie, które się nie pojawią i tutaj jakbyśmy tego nie liczyli, kwoty netto, brutto, w sensie część tych pieniędzy zostanie wydanych, z tego będzie większy podatek VAT. No to są olbrzymie jednak straty dla budżetu państwa w tym krótkim okresie. No ale 60 tysięcy, słowo się rzekło, nie pomylił się dziennikarz, tak rzeczywiście było. No i teraz z całą pewnością to będzie ten element, który będzie podkreślany w kampanii wyborczej. Zresztą już trochę wykorzystał to obecny prezydent, który przecież jak pamiętamy złożył ustawę dotyczącą podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. Ja myślę, że rząd był pod działaniem trzech potężnych sił, decydując się na takie rozwiązanie. Pierwsze dotyczy tych obietnic właśnie, czyli coś trzeba było zrobić, no po to, żeby nie można było tak wprost uderzyć, nic nie zrobiliście. No coś zostało zrobione, bo jednak ta propozycja została zaprezentowana. Myślę, że to wejdzie w życie. No jest pytanie oczywiście o podpis Nawrockiego, choć wydaje mi się, że jednak ciężko mu będzie obronić się przed atakiem w momencie, kiedy nie zostanie ta ustawa podpisana. No więc trzeba było coś zrobić, żeby no właśnie jednak ludzie nie byli tak
3: pokazać rozczarowani. A czy ta propozycja ze strony rządu w tym momencie a propos systemu podatkowego dla budżetu rzeczywiście

0: rzeczywiście nie jest obciążająca albo nie będzie tak obciążająca, jak właśnie kwota wolna od podatku.
1: I to jest ten trzeci element, bo jeszcze o drugim chciałem powiedzieć. Drugi to jest oczywiście kampania wyborcza, czyli ten moment, kiedy no, będzie uderzana obecna koalicja, więc znowu, jeżeli coś robimy, to łatwiej będzie się bronić. Czyli z jednej strony trzeba coś dać ludziom, skoro obiecaliśmy. Z drugiej strony trzeba jakoś mieć, trzeba mieć oręż do walki w kampanii wyborczej. I trzeci element przeciwstawny, po drugiej stronie działający, to jest sytuacja budżetu. Budżet jest w trudnej sytuacji. My nie jesteśmy Grecją 2011 roku oczywiście, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli wszystko dodamy porządnie, czyli naprawdę dodamy wszystkie wydatki, wszystkie dochody, to 2025-2026 rok to są lata rekordowej dziury w finansach publicznych w Polsce, biorąc pod uwagę te 35 lat. No to się wiele elementów składa. Tutaj też swoje dołożyły poprzednie rządy, czyli rządy Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko razem powoduje, że mamy taki olbrzymi deficyt. I każdy miliard w związku z tym ma znaczenie. No więc, skoro 55 miliardów kosztuje kwota wolna, to teraz znalezienie tych 55 miliardów jest oczywiście znacznie trudniejsze niż znalezienie kilkunastu miliardów, bo pewnie maksymalnie tyle będą dotyczyły, tyle będą kosztowały te rozwiązania. No to teraz, te kilkanaście miliardów ma być zebrane, to też oczywiście wczoraj padło, głównie od przedsiębiorców.
0: To tu posłuchajmy może słów premiera Donalda Tuska. On z jednej strony zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o nieblokowanie obniżki podatków dla podatników indywidualnych, ale szef rządu podkreślił też, że niższy PIT musi być zrekompensowany wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców.
2: Przygotowaliśmy projekt, jeśli chodzi o progi podatkowe, o CIT, o ryczałt, który z jednej strony zdejmuje trochę ciężaru z klasy średniej i wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym, bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe, i równocześnie jest programem zrównoważonym. Nie powiększamy deficytu dzięki temu projektowi.
0: No i chwyćmy się tego słowa, o którym wspominał premier. Czy to rzeczywiście sprawiedliwe rozwiązanie w tym systemie podatkowym, żeby dać trochę więcej tym mniej zamożnym, a zabrać tym zamożnym zdecydowanie bardziej?
1: Sprawiedliwe to jest z jednej strony słowo ostre, ale z drugiej strony, no właśnie, to wszystko zależy, kogo ta sprawiedliwość dotyczy.
0: Od punktu widzenia.
1: A szczególnie jeżeli mówimy o kwestiach podatkowych, czyli o pieniądzach, które nam zostają albo nie. No pierwsza rzecz oczywiście to jest jednak pewien problem. Już zostawiłbym kwestię daniny solidarnościowej. Mówimy tu rzeczywiście o już bardzo wysokich dochodach na poziomie powyżej miliona złotych. Dochodach, to jest bardzo ważne, czyli to, co nam na końcu zostaje. Ale jeśli my mówimy o tych przedsiębiorstwach, które mają zapłacić wyższe o 3 punkty procentowe CIT, czyli nie 19, tylko 22, i o tym rozgraniczeniu, czyli do 50 milionów euro obrotu, 19 powyżej 22, to pamiętajmy, że to są obroty, a nie zyski. No to teraz, jeżeli popatrzymy sobie na środowisko przedsiębiorców w Polsce, na te firmy różnego rodzaju, to my tu nie mówimy o gigantach. To nie jest kwestia Orlen, PKO BP, KGHM. My tutaj mówimy tak naprawdę o nieco większych firmach i to niekoniecznie też zarabiających bardzo dużo, już tak na końcu, tutaj już mam na myśli zyski, bo przecież bardzo dużo branż, choćby, nie wiem, handel detaliczny, to są marże na poziomie kilku procent. Czyli my tu mówimy o firmach, które zarabiają może kilka milionów złotych rocznie, w części oczywiście. No to pytanie, czy rzeczywiście możemy wtedy mówić o jakichś potęgach finansowych. Więc trzeba było tak mocno zejść z tymi obrotami, nie miliard złotych, tylko 200 milionów, po to, żeby próbować zbilansować to obniżenie, de facto obniżenie PIT-u dla klasy średniej. No właśnie, dlaczego to ma być zrównoważone w ogóle? Bo ktoś może powiedzieć, no to przecież nie ma takiej konieczności. Najwyżej trochę znowu w budżecie zabraknie. Pierwsza kwestia to jest to, co powiedziałem przed chwilą, że ten budżet jest naprawdę bardzo napięty i każdy miliard ma znaczenie.
0: Nie za dużo tam miejsca jest.
1: Oczywiście.
0: No chociaż ostatnio na program CPN jakimś cudem, bo tego też słowa chyba użył premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej, minister finansów Andrzej Domański to miejsce znalazł.
1: No to jeszcze wie pan, zobaczymy jak się rok skończy, bo że on teraz znalazł to miejsce, w sensie w toku roku nieco uszczuplił dochody do budżetu, to nie znaczy, że w grudniu nie będzie trzeba kombinować znowu, żeby to podomykać. Natomiast jest jeszcze drugi element. Polska jest od dwóch lat, to się nazywa ładnie, w procedurze nadmiernego deficytu. O co chodzi? Ponieważ ten przyrost polskiego długu jest, ja uważam, że rekordowy w ciągu tych 35 lat, ale już niech będzie tak, jak chce rząd. Jeden z najwyższych, jeśli weźmiemy te 35 lat, to znaczy gorzej było tylko po kryzysie finansowym 2008-2009 roku, no to między innymi przekraczamy jeden z tych poziomów, jeden z tych warunków właściwie, które dotyczą takiego zarządzania finansami publicznymi w taki sposób, żeby one były stabilne, mianowicie właśnie

0: warunku, że deficyt sektora finansów publicznych nie może przekraczać 3% PKB. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, czyli łamiemy te unijne przepisy, to musimy się dogadać z Komisją Europejską na program ograniczania przyrastania tego długu. I myśmy taki program przygotowali, dogadaliśmy się właśnie z Komisją Europejską i w ramach tego programu między innymi nie możemy obniżać podatków, jeśli nie pokażemy źródła finansowania tych obniżek. To także dlatego musieliśmy, czy rząd musiał zrobić to w sposób neutralny. Czy rzeczywiście się to uda? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, no bo potrafię sobie wyobrazić, że szczególnie te bogatsze z kolei firmy, te, które mają dziesiątki milionów złotych zysku, no będą zatrudniały kolejnych rozwiązań. Oczywiście doradców różnego rodzaju, niech oni nawet setki tysięcy złotych kosztują. 3 punkty procentowe, jeżeli ma pan 30 milionów zysku w ciągu roku, to jest jednak bardzo dużo pieniędzy, więc na pewno część poświęci pan na to, żeby spróbować ograniczyć ten zysk, tak to określmy.
1: To istnieje ryzyko, że może się to jednak polskiej gospodarce, tak ogólnie rzecz ujmując, nie opłacić, biorąc pod uwagę właśnie tych przedsiębiorców, którzy mogą szukać innego rodzaju rozwiązań?
0: Myślę, że na pewno nie będziemy tutaj obserwowali jakiegoś eksodusu i przenoszenia się do innych krajów Unii Europejskiej. Zresztą tych krajów o istotnie niższym CIT-cie znowu tak dużo nie ma. No to jest, nie wiem, Irlandia czy Luksemburg. Natomiast to też nie jest aż taka zmiana, żeby tego typu rzeczy, to też kosztowne, nie ma co ukrywać, przeprowadzać. Natomiast, więc tutaj nie będzie jakiegoś poważnego problemu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, o tego typu rzeczy. Natomiast myślę, że no może być tak, że koniec końców to będzie rozwiązanie, które jednak budżet będzie kosztowało. Czyli to się nie wyrówna. No, jeśli tak, to będzie trzeba oczywiście te środki znaleźć gdzie indziej. Przy czym jeszcze raz, my tu mówimy o roku 2027, a tak naprawdę o bilansie całego roku. Czyli to nam się okaże pod koniec 2027 roku, czyli już po kolejnych wyborach. Bo to no, też jest ważne w tym wszystkim.
1: No tak, ale mówiąc też o tym czasie, kiedy to wszystko ma wchodzić w życie i tak dalej, no jest to procedura, bym powiedział tak ogólnie, no jednak przyspieszona. Te wszystkie zmiany mają zajść w dość krótkim czasie, tak jak pan powiedział, żeby zacząć funkcjonować w tym 2027 roku. Czy to jest dobre dla reformy podatkowej w ogóle właśnie taka trochę przyspieszona procedura?
0: No z punktu widzenia tej części, bo to było też piękne wczoraj, jak sobie przeglądałem różnego rodzaju strony internetowe, także niektóre telewizje, na jednych telewizjach było Tusk obniża podatki, na innych telewizjach było Tusk podwyższa podatki, prawda? I oczywiście takie paski, no wiemy, o których mediach, które media mam na myśli. Jeżeli mówimy o obniżeniu podatków, myślę, że nikt się nie obrazi na to, że to się robi szybko. Chcemy mieć więcej pieniędzy w portfelu, nie ma w ogóle o czym mówić. Jeżeli chodzi o podwyższanie, no to oczywiście lepiej, żeby to był dłuższy okres czasu, żeby się można było do tego przygotować także mentalnie. Ale tak jak powiedziałem, tutaj te trzy elementy miały znaczenie, o których mówiłem na początku. Te trzy siły, które wpływały na tą decyzję rządu. Jednak zbliżające się wybory myślę, że są dzisiaj jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych przesłanek do podejmowania działań. To już nie mogła być obietnica. To już musiało być coś, co fizycznie będzie działało przed wyborami. No i jeśli tak, no to trzeba było to zrobić. To jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Im dalej, im bliżej wyborów, tym minister finansów więcej wie na temat wzrostu gospodarczego, na temat ściągalności podatków, ale także czas jest potrzebny, żeby pewne rzeczy przegadać w koalicji. Pamiętajmy o tym, że to nie jest jedna partia, która rządzi, tylko mamy kilka partii, które te koalicje tworzy. Zresztą o tym Tusk też wczoraj mówił i z całą pewnością takie negocjacje, bo myślę, że to raczej chyba były negocjacje niż konsultacje, też z pewnością chwilę trwały. Zresztą słyszymy już o tym, że niektóre partie koalicyjne mają inne pomysły, choćby jeżeli chodzi o wysokość tego progu rozgraniczającego podatek 12-24%.
1: A warto się tym rozwiązaniom przyjrzeć?
0: Podwyższeniu progu?
1: Tym dodatkowym, które się pojawiają.
0: Ja myślę, że przyjrzeć się zawsze trzeba, natomiast no tu jest znowu to samo. Jeżeli ktoś chce podwyższyć próg podatkowy, czy ja chciałbym, żeby do tego doszło, oczywiście, żebym chciał jako obywatel, no to pomysłodawca musi pokazać, skąd te pieniądze mamy wziąć na podwyższenie progu. No i to jest ten cały czas ten największy problem. Ja wiem, że część społeczeństwa oburza się na takie mówienie niektórych ekonomistów czy polityków rządzących, bo to najczęściej oni mówią, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy i nie ma pieniędzy. Natomiast naprawdę, no proszę mi uwierzyć, to ja po pierwsze nie zawsze tak mówię, a po drugie my mamy pieniądze w tym sensie, że my jesteśmy w stanie te pieniądze pożyczać. Mamy gigantyczną dziurę, ale chcą nam te pieniądze pożyczać, tylko problem w tym, że my mamy gigantyczne wydatki, choćby związane z inwestycjami. Ja szacuję, że to jest 2,5 biliona złotych do 2037-2038 roku. Zawieram w

0: tą pierwszą elektrownię atomową. Absolutnie większość tych środków będzie trzeba pożyczyć. My nie wygospodarujemy ich. Trochę dostajemy oczywiście z Unii Europejskiej. I dzisiaj, jeżeli mamy zwiększać dług, jeżeli ma mieć wysoki deficyt, to on ma wynikać przede wszystkim właśnie z tych inwestycji, z budowania potencjału gospodarki na przyszłość. I to dzisiaj podstawowe wyzwanie. Więc w tym sensie no, ja bym jednak zaryzykował takie stwierdzenie, że na takie działania, które mają ulżyć przedsiębiorcom, na dodatkowe jakieś istotne wsparcie socjalne, tu sporo tych programów w ostatniej dekadzie się pojawiło, no nie ma tych pieniędzy, czyli jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało. Po prostu dzisiaj mamy inne, szalenie ważne rzeczy, które będą decydowały nie tylko o bezpieczeństwie Polski, ale także na przykład o konkurencyjności. Tu jest kwestia oczywiście inwestycji w energetykę. Wiemy, że ten prąd w Polsce jest bardzo drogi. Jeżeli mamy próbować obniżyć te ceny, to musimy dokonywać różnego rodzaju inwestycji.
1: Dziękuję za naszą rozmowę, za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Te wszystkie zawiłości dotyczące systemu podatkowego i pomysłów rządu nam rozjaśnił. Dziękuję raz jeszcze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego dnia życzę.
0: Nawzajem.
2: Pilne.
1: Jest areszt dla youtubera Stu, który usłyszał zarzuty w sprawie Pandora Gate. Posłuchajmy rzecznika Sądu Rejonowego dla Warszawy, Mokotowa.
3: Postanowieniem z 20 sierpnia 2026 roku sąd postanowił częściowo wniosek prokuratora okręgowego w Warszawie uwzględnić. I sąd postanowił o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego. Natomiast sąd zdecydował, że jedynie okres jednego miesiąca będzie wystarczający dla ukończenia czynności postępowania, bo zasadniczo czynnościami dowodowymi, które prokurator zaplanował do przeprowadzenia, to jest jedynie poddanie podejrzanego badaniom sądowo-psychiatryczno-seksuologicznym i z tego powodu sąd stwierdził, że okres jednego miesiąca będzie wystarczający dla ukończenia postępowania przygotowawczego.
4: Czyli ten miesiąc to jest teraz czas na to, czy wczoraj prokurator Skipa, żeby właśnie te badania sądowo-psychiatryczne, badania seksuologiczne, to w ciągu tego miesiąca ma się wydarzyć?
3: Tak, taka była decyzja sądu. Sąd stwierdził, że ten okres będzie wystarczający dla przeprowadzenia tych czynności dowodowych, które z kolei wymagają oczywiście udziału podejrzanego. I sąd stwierdził, że jedynie obawa tak zwana matactwa, czyli utrudniania postępowania w niniejszej sprawie stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
5: I to jest jedyna przesłanka, która zdecydowała o zastosowaniu jednak miesięcznego, tymczasowego?
3: Sąd w postanowieniu, właściwie w uzasadnieniu swojej decyzji nie wypowiadał się odnośnie innych przesłanek. Oczywiście istnieje przesłanka wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynów zarzuconych podejrzanemu. Jest to przesłanka ogólna, natomiast jako jedyna przesłanka szczególna to właśnie tylko obawa utrudniania postępowania w inny sposób.
5: A obawa przed ewentualnie ukrywaniem się, ucieczką?
3: Sąd na ten temat się w postanowieniu nie wypowiedział.
6: Czyli... Jakie argumenty podnosiła obrona?
3: Nie uczestniczyłem w toku posiedzenia, wobec czego nie mogę Państwu udzielić informacji, które podczas tego posiedzenia padły.
5: I to jest decyzja nieprawomocna?
3: Decyzja jest zaskarżalna. Czyli w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia, czy też doręczenia odpisu postanowienia podejrzanemu, czyli od dzisiaj, ma on prawo złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego sądu.
1: Na te informacje w sprawie youtubera Stu przekazał rzecznik Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prezydent blokuje, lekarze nie kryją oburzenia. Chodzi o tak zwaną ustawę Lex Szarlatan, która miała położyć kres pseudomedycynie. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował własny projekt. Tak mówi o tym prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
7: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców. W tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby i desperacji osób, które chcą po prostu być zdrowe. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym

0: bezpieczeństwie prawnym.
1: Decyzją prezydenta rozczarowani są lekarze. Ustawa Lex Szarlatan jest potrzebna do ochrony najciężej chorych, podkreśla Piotr Pisula.

0: i ile skorzysta na zmianach podatkowych? Przypomnijmy, rząd chce podnieść drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chce też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarabiających do 150 tysięcy. Dla pracownika etatowego korzyści zaczynają się powyżej kwoty 11 880 zł brutto, wylicza główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski.
1: Na początku to są korzyści symboliczne w przypadku osoby zarabiającej 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To jest korzyść w przeliczeniu na miesiąc około kilkudziesięciu złotych. Przy wyższych poziomach zarobków ta korzyść staje się wyższa. Maksymalna korzyść pojawia się przy zarobkach wynoszących co najmniej 14 780 zł brutto miesięcznie. Powyżej tej granicy już po prostu dodatkowe korzyści się nie pojawiają, natomiast one występują w tej kwocie maksymalnej. To jest 3600 zł w skali roku.
0: Według rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona podatników. Polskie Radio wspiera zbiórkę piłek i sprzętu sportowego dla ukraińskich dzieci. Zbiórkę pod hasłem Piłka dla Charkowa rozpoczęła Fundacja Humanusz. Jej prezes Piotr Skopiec wyjaśnia, że pomysł akcji narodził się, gdy odwiedzając Charków zobaczył, że tamtejsze dzieci nie mają podstawowego sprzętu do gier na boiskach.
2: Jeżdżąc do Charkowa zauważyliśmy, że młodzież mimo wojny, mimo strzału, bombardowań, chce w jakiś sposób żyć normalnie i ta normalność wykazuje się tym, że grają w piłkę. I taki prezent dla tych dzieci, żeby mogły poczuć trochę normalności, chcielibyśmy im zawieźć piłki. Piłki do koszykówki, do piłki nożnej, do siatkówki, do rugby.
0: Piłki, nowe lub używane, a także rękawice bramkarskie, stroje czy buty sportowe można przynosić do siedziby Fundacji Humanusz przy ulicy Kuracyjnej 11 w Warszawie albo do nas, do Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77 przez 85. Akcja potrwa do 11 września. I to tyle w tych informacjach. Na kolejne o 15 zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk, Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
3: Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: A zegary wskazują 36 minut po godzinie 14.
3: Stan dnia.
0: Wracamy do tematów politycznych. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. A sprawie przygląda się nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Powiedz, dlaczego Karol Nawrocki, przypomnijmy, dlaczego prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału?
12: Prezydent Karol Nawrocki w nagraniu na Platformie X swoją decyzję tłumaczył tym, że w jego ocenie ustawa w obecnym kształcie może spowodować nałożenie wielotysięcznych kar. I to nie byłby problem, ale prezydent uważa, że obecne przepisy mogą je nałożyć zarówno na osoby, które sprzedają zioła czy suplementy, jak i na rzeczywistych tak zwanych szarlatanów.
13: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. Do jednej grupy, tak zwanej

0: szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
1: Na braku przepisów tracą chorzy ludzie, mówi Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podkreślił, że ta ustawa jest bardzo potrzebna, aby pseudolekarze nie wykorzystywali chorych ludzi, którzy tracą nie tylko pieniądze, ale zdrowie i często życie.
2: Przede wszystkim pacjenci, nie Rzecznik Praw Pacjenta i nie urząd. Ludzie, którzy w najtrudniejszym momencie życia, po diagnozie nowotworu, ciężkiej choroby swojego dziecka czy choroby nieuleczalnej, są najbardziej podatni na obietnicę cudownego leczenia. Państwo nadal miałoby znacznie słabsze narzędzia, żeby szybko zatrzymać osoby, które na takim strachu i nadziei zarabiają.
1: Rzecznik prasowy Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreślił, że rząd i prezydent powinni porozumieć się, by uchwalić przepisy, dzięki którym najciężej chorzy, na przykład onkologicznie, będą chronieni przed oszustami, przez których umierają.
3: Mamy pacjentów, którzy mają rozpoznany nowotwór we w miarę wczesnej fazie. Chociaż skuteczność leczenia nie jest stuprocentowa, no ale powiedzmy jest 70-80%, to wtedy taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że to jest straszne oszustwo wielkich koncernów, a są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
1: Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej, kompleksowej inicjatywy. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że ma ona rozwiązać problem szarlatanów.
4: Pan prezydent proponuje wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. I przepis ten w sposób bardzo precyzyjny rozlicza przestępcze zachowania. Przede wszystkim karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Do decyzji prezydenta odniósł się Donald Tusk. Szef rządu we wpisie na Platformie X zaznaczył, że prezydent zablokował ustawę chroniącą przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi, niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, napisał premier. Natomiast projekt prezydenckiej ustawy znajduje się na stronie jego kancelarii.
5: A te informacje zebrał dla Państwa Krzysztof Kuczyński. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
6: Też.
5: A razem z nami jest pani redaktor Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna. Pani redaktor, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Prezydent Karol Nawrocki kieruje tak zwaną ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. To wywołało już teraz szereg emocji. A po której stronie pani redaktor by się tutaj opowiedziała? To znaczy tych osób, które mówią, że prezydent stanął nie po stronie chorych, a po stronie szarlatanów. To między innymi głos szefa polskiego rządu, premiera Donalda Tuska. Czy jednak tych słów, tych argumentów płynących ze strony kancelarii prezydenta, mówiących o tym, że ta ustawa wrzucała jednak szarlatanów do jednego worka z uczciwymi przedsiębiorcami, którzy na przykład zajmują się ziołolecznictwem. Jak pani patrzy na to, tą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego?
7: Najchętniej, panie redaktorze, to bym się nie opowiadała po żadnej z tych stron i być może zaraz zostanę oskarżona
5: o synetryzm. Może najlepsze rozwiązanie. Może w tym wypadku dobrze to rozłożyć na czynniki pierwsze.
7: Wydaje mi się, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na czynniki polityczne, bo to jest, naprawdę nie wolno o tym zapominać, to cały czas jest gra polityczna i ze strony, no głównie tutaj ze strony prezydenta Nawrockiego, no bo można by, patrząc na ten ruch, który wykonał, stwierdzić, że zrobił swój stały numer, tak, czyli albo weto, albo kontrola następcza i Trybunał Konstytucyjny, albo Trybunał Konstytucyjny jeszcze przed podpisaniem. No i ciężko jest uznawać, że to jest przypadek. Oczywiście trzeba to czytać politycznie. Prezydent też to mówił podczas swojej rocznicy. Zaznaczył to dosyć jasno, że współpraca między ośrodkiem prezydenckim i premierowskim będzie, ale dopiero po kolejnych wyborach, jeżeli prawica je wygra. I powiedział to, zasugerował to, nie powiedział tego wprost, no, ale zdaje się to być dosyć oczywiste. Więc myślę, że trzeba to czytać po pierwsze polityczne w tym kontekście, czyli takiego

0: cały czas tupanie nogą i mówienie rządowi nie stawiam weto, to jest moja prerogatywa, wysyłam do Trybunału Konstytucyjnego, to też jest moja prerogatywa, mogę to zrobić i będę to robił. A z drugiej strony trzeba też patrzeć na to, kim się staje prezydent Nawrocki teraz. Czyli myślę o nim w kategoriach takiego szerokiego patrona polskiej prawicy i tego, że nie jest żadną tajemnicą, że ten antyestablishmentowy elektorat, który jest nieufny wobec państwowych regulatorów czy medyków i ograniczania w ogóle tych w cudzysłowie alternatywnych metod, jest elektoratem częściowo przynależącym do Konfederacji, głosującym na Konfederację, częściowo na Grzegorza Brauna. No i w kontekście politycznym też czytam to jako takie puszczenie oka, bo daje to prezydentowi możliwość powiedzenia: nie jestem po stronie szarlatanów, będę chronił praw pacjenta, będę ich bronił, ale ta ustawa jest, no cóż tu dużo mówić, znowu źle napisana, więc ja proponuję swoją alternatywę, która jest dużo lepsza. Czy jest lepsza, nie wiem, no bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład człowiek, który właśnie zajmuje się taką alternatywną medycyną, proponuje osobie chorej na raka, żeby zrezygnowała ze swojej klasycznej terapii i, nie wiem, na przykład jadła banany z miodem przez 3 tygodnie. No i jeżeli będziemy takie sprawy traktować w trybie karnym, no to właściwie dopóki postępowanie sądowe nie zostanie zakończone, to ten człowiek dalej może działać. No i moje pytanie jest takie, czy to zdaniem pana prezydenta jest lepsze rozwiązanie niż powiedzenie temu człowiekowi: nie, tu jest granica, nie wolno ci tego robić. No, czy bardziej się przejmujemy tym, że on straci pieniądze? Tak?
1: Co do celu ustawy, zdaje się, że wszyscy się zgadzają, bo nawet tutaj po stronie Kancelarii Prezydenta słyszeliśmy z ust samego prezydenta Karola Nawrockiego, że cel tej ustawy jest słuszny. No tutaj szczegóły podzieliły, ale ja się zastanawiam a propos też właśnie tego celu. Czy w tym momencie już każda ważna z perspektywy społecznej sprawa będzie zakładnikiem tego konfliktu politycznego między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera?
0: Wszystko na to wskazuje niestety, panie redaktorze, bo sprawa, proszę zwrócić uwagę na to, że każda z tych spraw kończy się w jakimś sensie rozmową o praworządności, o przywracaniu Trybunału Konstytucyjnego do takiej formy, w której powinien on działać. I właściwie no, jaki problem by się nie pojawiał, no to on się kończy tym, że albo ta ustawa trafia do Trybunału Konstytucyjnego, no, albo prezydent od razu stawia twarde weto i mówi, że po prostu nie zgadza się. Zazwyczaj to jest, i zresztą to też mówił podczas swojego przemówienia rocznicowego, że te weta to są tak naprawdę, i to cytat, korepetycje z pisania dobrego prawa. Także ta historia o wetach jest właśnie rozbrajana taką narracją o tym, że to rząd nie potrafi napisać dobrego prawa i nawet jeżeli jakaś ustawa faktycznie, nawet zdaniem prezydenta, jest potrzebna i część rozwiązań jest konieczna, no to ponieważ zostało w ustawie umieszczone też ileś innych przepisów, które się prezydentowi z różnych względów nie podobają, no to on ma, no ma taką prerogatywę jedną i drugą, żeby podjąć decyzję o wecie czy wysłaniu ustawy do TK.
1: A teraz tak się zastanawiam też, czy te apele premiera Donalda Tuska do prezydenta a propos podpisywania ważnych ustaw w ogóle do prezydenta trafiają w taki sposób, jaki zakłada premier Donald Tusk, a może to działa na prezydenta odwrotnie, to on bardziej zaczyna się zastanawiać nad ewentualnym wetem. No bo chociażby taki apel też pojawia się w przypadku tej ustawy, tej propozycji zmiany systemu podatkowego, o tym jeszcze sobie porozmawiamy, no ale czy po prostu te apele rządu są skuteczne, czy nie?
0: No niestety nie są i myślę, że po stronie rządowej też nikt nie liczy na to, że one będą skuteczne. Chodzi raczej o to, żeby pokazać wyborcom, społeczeństwu, patrzcie, my próbujemy jakąś taką logiczną retoryką namówić prezydenta, pokazać mu, jak ważne są te tematy, a on mimo wszystko robi to, co zawsze. Także tutaj też ta druga strona no, gra tymi kartami, jakie ma, ale nie sądzę, żeby to chodziło o to, żeby prezydenta realnie przekonać wpisem na Twitterze, bo to, jak wiemy, się raczej nie wydarzy.
1: A na taką rozmowę w cztery oczy premiera, prezydenta raczej nie mamy co liczyć, rozumiem. To znaczy na porozumienie w sprawie chociażby tej ustawy, tak zwanej Lex Szarlatan, nie ma o takim porozumieniu mowy?
0: No raczej nie. Nie sądzę, żeby tutaj nagle doszło do jakiejś gwałtownej zmiany, no bo to też trzeba pamiętać o tym, że za chwilę, myślę, że we wrześniu już zacznie się nieformalnie kampania wyborcza.
1: No, można odnieść wrażenie, że już się zaczęła.
0: Tak, to prawda. Chociaż myślę, że jak nasi miłościwie nam panujący wszyscy wrócą z wakacji, to rozpocznie się pełną parą. No ale to oznacza też, że prezydent nie spuści stonu. Myślę, że po tych kilku latach i po roku prezydent

0: prokuratury Karola Nawrockiego. Rząd, strona rządowa już też widzi, że tutaj raczej się nie dogadają. Szczególnie takim ważnym, wydaje mi się, elementem tego jest właśnie podejście prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza do rozmów z prezydentem, bo wiemy, że to była taka osoba, która próbowała, no też ze względu na funkcję, którą pełni, prawda, jest to wyjątkowo istotne, żeby tam ten kontakt między ministrem obrony narodowej a prezydentem był w miarę dobry, chociaż poprawny, no ale widać już, że po wecie ustawy wprowadzającej sejf Władysław Kosiniak-Kamysz chyba też rozłożył rękę, wywiesił flagę białą
1: chyba
0: i stwierdził,
1: nadzieję,
0: że to nie ma sensu.
1: Tak. To było głośne weto prezydenta Karola Nawrockiego. Ta ustawa sejf cały czas budzi to też emocje, cały czas ta sprawa wraca. No wracała chociażby podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, czy ta za sprawą wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, czy późniejszymi komentarzami. No ale a propos też tego dzisiejszej decyzji prezydenta, czyli skierowania ustawy tak zwanej Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Komu to politycznie gdzieś na końcu się opłaci? Na końcu ja mam na myśli przede wszystkim wybory parlamentarne, no bo ta sytuacja będzie pewnie wykorzystywana przez każdą ze stron. Czy więcej na tym zyskać może obecny rząd, premier Donald Tusk? No czy jednak zaplecze prezydenta Karola Nawrockiego, czy może to pozytywnie wpłynąć, nie wiem, na Konfederację, poparcie dla tych ugrupowań albo dla Prawa i Sprawiedliwości?
0: No właśnie, ja mam taką obawę, że wszystkie te weta, o których, i nie mówię tylko o tym dzisiejszym, tylko o wszystkich wetach Karola Nawrockiego i ta próba politycznego wykorzystania ich do tego, żeby usprawiedliwić no taką problemy rządu z wprowadzaniem prawa i z ustawodawstwem w ogóle, z doprowadzaniem tych ustaw do końca, tak? Że ona mimo wszystko skończy się fiaskiem przy urnach wyborczych, no bo wyborcy idąc do urn nie będą się zastanawiali, czy to wszystko przez Karola Nawrockiego, będą chcieli państwa, które będzie działało. I obawiam się właśnie, że ta retoryka może Koalicję Obywatelską i całą koalicję rządzącą no, zaprowadzić gdzieś na manowce. Z drugiej strony mam poczucie, że ona będzie wzmacniała Karola Nawrockiego, no bo to on się pokazuje swoim wyborcom, czyli tej szeroko pojętej prawicy polskiej, jako taki człowiek, który jest twardy, który nie daje sobą manipulować, który jest bezkompromisowy, bo taką właśnie postawą się cechuje w ostatnim, przez ten ostatni rok.
1: No, na prawicy myślę, że takim argumentem, który można przedstawiać, byłoby to, że prezydent blokuje premiera Donalda Tuska.
0: Prezydent blokuje, prezydent słucha nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale też Konfederacji, a być może i Korony Grzegorza Brauna. No i nie da się ukryć, że to jest puszczenie oka do właśnie tych antyestablishmentowych wyborców, którzy gdzieś no, nazwiska Kaczyński i Tusk budzą w nich jakieś skrajne emocje. No a tutaj mamy tą rosnącą grupę wyborców Konfederacji, która właśnie też należy pamiętać o tym, jak oni podchodzili do kwestii na przykład szczepień, tak to jakiś czas temu
1: niecała,
0: zostało wyciągnięte.
1: Niecała minuta do końca naszego spotkania, pani redaktor. Zapytam na koniec, czy prezydent Karol Nawrocki może podpisać zmianę w systemie podatkowym, który zapowiedział premier Donald Tusk, no bo to dla obecnego rządu duża nadzieja, być może przede wszystkim też polityczna.
0: Móc może, ale czy to zrobi, nie sądzę. To by był wielki prezent Karola Nawrockiego dla rządzącej większości, no bo nie da się ukryć, że to byłaby ulga dla klasy średniej, dla tego elektoratu, który chodzi do wyborów i głosuje na koalicję rządzącą. Nie tylko, wiadomo, natomiast no myślę, że to się dzieje właśnie w tym roku wyborczym, nie, czy miałoby się zacząć dziać w roku wyborczym, nie jest przypadkowe. I sądzę, że Karol Nawrocki doskonale zdaje sobie z tego sprawę i absolutnie nie dopuści do sytuacji, w której jego działanie mogłoby przysporzyć popularności przeciwnikom politycznym.
1: W takim razie sytuacja mocno skomplikowana, bym powiedział, jeżeli chodzi o te plany rządu co do wprowadzania kolejnych swoich pomysłów, spinania też tych różnych pomysłów z budżetem, no bo to też chyba takie wyzwanie, które na koniec mi tutaj przychodzi do głowy, wyzwanie do tego, żeby funkcjonować z jednej strony weta prezydenta, z drugiej strony napięty budżet, wiele kwestii dziejących się także międzynarodowo. Pani redaktor, czy się słyszymy? Nie mamy połączenia z panią redaktor Darią Ale-Szechabi, dziennik Gazeta Prawna, była naszym gościem. Skomentowaliśmy tematy polityczne. Pani redaktor, czy się słyszymy? Halo, halo? Chyba się nie słyszymy z panią redaktor. Nie wiem, czy do pani redaktor wróci.

0: wrócimy i będziemy kontynuować jeszcze te polityczne wątki. Czy przejdziemy do kolejnego tematu za moment, kolejnego gościa w Polskim Radiu 24. Tematu, który tutaj szeroko poruszaliśmy już, czyli ta ustawa tak zwana Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów. Decyzja Karola Nawrockiego jest taka, prezydenta Karola Nawrockiego, że żeby skierować tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk skomentował tę decyzję prezydenta, mówiąc o tym, że prezydent staje po stronie szarlatanów. Razem z nami jest pan Konrad Madejczyk, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak pan patrzy na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego? Ja trochę politycznie tutaj zapytam, czy prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście swoją decyzją staje po stronie szarlatanów, czy nie jest to tak proste do wytłumaczenia?
1: Niestety to jest prawda. Pan prezydent stanął po stronie szarlatanów, stanął po stronie osób, które prowadzą biznesy i czerpią korzyści ze zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, bo argument, że wszyscy zostali wrzuceni do jednego wora, jest nieprawdziwy. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć interesy pacjentów, żeby to pacjent był najważniejszy, a nie osoby, które oszukują. Argument o tym, że tymi sprawami powinny zajmować się sądy, owszem, oczywiście powinny zajmować się, ale postępowania są długie, prokuratorzy często te postępowania zawieszają ze względu na brak możliwości zebrania dowodów, więc zapisy tej ustawy przede wszystkim były zgodne z konstytucją. Przeszły przez obie izby parlamentu, Sejm oraz Senat. Były naniesione poprawki. Co tutaj nie zagrało, trudno dzisiaj powiedzieć.
0: A w takim razie jak ta ustawa miała w praktyce chronić pacjentów przed takimi praktykami właśnie tych szarlatanów?
1: Dziś mogliśmy poznać historię pewnej kobiety z południa Polski, która lecząc nowotwór, chciała leczyć swój nowotwór i zaproponowano jej wlewy z rozpuszczalnika dożylne. No więc przed takimi właśnie praktykami ta ustawa miała bronić. Miała bronić przed praktykami człowieka, który inną z kolei kobietę leczył tak zwanymi perłami księżniczki, czyli nasączonymi jakimiś ziołami, bacikami. No jakby trudno jest dziś mówić o tym, jak daleko idą pomysły tych szarlatanów, dlatego ten możliwość opisania dokładnie, kto jest szarlatanem, a kto nie, jest bardzo trudna i wręcz niemożliwa. Ta ustawa nie zabraniała dyskusji na temat nowych metod leczenia, nie wprowadzała cenzury. To była dobra ustawa, która miała za zadanie chronić i strzec bezpieczeństwo pacjenta.
0: No tak, ale tutaj ze strony Kancelarii Prezydenta płyną takie argumenty, że gdyby ta ustawa zaczęła działać, no to zagrożona by była działalność na przykład wielu przedsiębiorców, którzy działają w zakresie właśnie ziołolecznictwa, medycyny komplementarnej i tak dalej.
1: Ale to przedsiębiorcy, którzy działają zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami, które ich obowiązują. Tutaj nie byłoby zakazana ta działalność, ani nie mogliby się jej obawiać. Argument, że zastrzeżenie miał Business Center Club, no to ja się pytam w takim razie, czy Business Center Club ma prawo rozstrzygać o zdrowiu czy bezpieczeństwu pacjentów.
0: Czyli tutaj te argumenty do pana nie trafiają, jeżeli chodzi o to, co przedstawiła dzisiaj Kancelaria Prezydenta, co mówił również w nagraniu w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.
1: Ustawę potocznie zwaną Lex Szarlatan poparły autorytety świata medycyny. Poparli profesorowie, doktorzy, lekarze, poparły organizacje pacjenckie przy Rzeczniku Praw Pacjenta, przy Ministerstwie Zdrowia, zrzeszające gigantyczną ilość pacjentów. I to te organizacje pacjenckie wiedzą o tym, z jakimi borykają się problemami, jeżeli chodzi o to pseudolecznictwo. Więc no tutaj argument, że druga strona też miała popierane, miała poparte argumenty, tylko w tych argumentach drugiej strony popierali ją inżynierowie, architekci, zielarze, ale nie ci zielarze z Polski, tylko zielarze z zagranicy. No tutaj naprawdę szkoda wielka, szkoda dla pacjentów, bo dziś szarlatani otwierają butelki od szampana.
0: No jeszcze taki jeden argument, który się pojawił, to znaczy, że tutaj oddaje się decyzję w ręce urzędnika.
1: No, ale wszędzie, w każdym urzędzie, jak na przykład w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, też decyzje są podejmowane przez urzędnika. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich też decyzje są podejmowane przez urzędnika. Wreszcie w Kancelarii Prezydenta, poza panem prezydentem, ale kancelaria funkcjonuje na zasadzie sekretarzy stanu i urzędników, wszędzie decyzje są podejmowane przez urzędników. Od tych decyzji zawsze jest odwołanie. I tak samo i tak tutaj byłyby odwołania. Możliwe byłoby później zadośćuczynienie, gdyby była coś nie grało dobrze. Można by przecież dochodzić swoich praw.
0: Czyli ta normalna ścieżka sądowa wtedy.
1: Oczywiście, że bardzo tak. Normalna ścieżka sądowa.
0: Bardzo dziękuję za pana komentarz, naszą rozmowę. Konrad Madejczyk, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, był naszym gościem.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W niedzielny poranek w Ogrodach Sztuki o 8.30 rozmawiamy o sztuce nieznanych francuskich buntowników, nabistów, którzy odczarowali zwyczajność i wprowadzili piękno w codzienność. Zapraszam bardzo. Maja Kuczyńska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szarlatani nadal będą mogli mamić pacjentów i wyciągać od nich pieniądze. Jest weto prezydenta do ustawy, która miała to ukrócić. Po zapowiedzi zmian w podatkach liczymy, ile na tym zyskamy. Największy zysk ma odczuć klasa średnia. Ściana deszczu spadnie jutro na Dolnym Śląsku. Największe opady będą w górach. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uzasadnia weto Karola Nawrockiego do ustawy nazwanej Lex Szarlatan.
2: Rządowy projekt Lex Szarlatan był drogą na skrót, o czym mówił pan prezydent Karol Nawrocki w swoim oświadczeniu, kiedy podejmował decyzję i kiedy argumentował decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Bo do jednego worka wrzucono zarówno oszustów, jak i tysiące legalnie, uczciwie działających w Polsce przedsiębiorców z branży zielarskiej, z branży dietetycznej czy medycyny komplementarnej. Ludzi, którzy uczciwie zarabiają na życie.
1: Karol Nawrocki nie tylko odmówił podpisania ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, skierował ją też w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego. Lekarze onkolodzy są rozczarowani decyzją prezydenta. Jak podkreślają, nowe przepisy miały dać oręż do walki o pacjentów, którzy coraz częściej padają ofiarami złych intencji wszelkiego rodzaju oszustów. Ciężko chory w trudnym momencie chwyta się każdej nadziei i każdej obietnicy, mówi dr Roman Dubiński, onkolog ze Szczecina.
3: To, co my widzimy, jest oczywiście wierzchołkiem góry lodowej, ale dla nas bardzo negatywne są te wszystkie przypadki osób, które się do nas zgłaszają już po jakimś działaniu tego typu uzdrowicieli, szarlatanów, a my potem już jako onkolodzy nie za wiele mamy do zaoferowania.
1: I jeszcze komentarz premiera. Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami, napisał Donald Tusk na platformie X. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów, ocenia szef rządu. Karol Nawrocki zawetował też ustawę, która miała walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Wprowadzała ona obowiązek zapewnienia komunikacji zbiorowej w województwach, powiatach i gminach. Według prezydenta przepisy mogły doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń.

0: Teraz o tym, co interesuje wszystkich, czyli o podatkach. Rząd zapowiada podwyższenie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Ma być on opodatkowany na 12%. Ci, którzy zarobią od 130 do 150 tysięcy, mieliby zapłacić 24% podatek, a zarabiający więcej mają płacić 32% podatek. Zmiany odczują przede wszystkim ci, którzy zarabiają najmniej. Tak mówi ekonomista profesor Robert Ciborowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
1: To się przełoży przede wszystkim na nasze większe możliwości konsumpcyjne. My po prostu będziemy więcej wydawać, być może więcej oszczędzać. Każdy z nas jakieś tam indywidualne decyzje podejmuje, ale na pewno jest to dobry impuls dla gospodarki.
0: Bo jak dodaje ekonomista, będziemy więcej kupować, a firmy będą więcej produkowały. Zapowiadane zmiany wejdą w życie, jeśli zatwierdzi je parlament i podpisze prezydent. W Rosji coraz częściej mężczyźni są przemocą albo podstępem werbowani na front. O 14 przypadkach zmuszania Rosjan do podpisania kontraktu z armią informuje projekt, który broni praw człowieka. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
2: Według projektu Idzicie Lesam w noworosyjsku policjanci pobili mężczyznę i podrzucili mu narkotyki. Później postawili go przed wyborem albo ława oskarżonych, albo front. Mężczyzna podpisał kontrakt. Podobne przypadki zarejestrowano w Omsku, Archangelsku, Birobidżanie i Ułan-Udę. Wcześniej ruch partyzancki Tatarów Krymskich Ateż napisał w telegramie, że w portach lotniczych Moskwy, Petersburga i Jekaterynburga służby graniczne organizują długotrwałe kontrole mężczyzn w wieku poborowym, którzy lecą za granicę. Najczęściej kontrola trwa do odlotu samolotu. Według Ateż to niejawna operacja mająca ograniczyć wyjazd młodych Rosjan z kraju.
0: O tajnej operacji rosyjskich służb informowali wcześniej tatarsko-krymscy partyzanci. Polega ona na utrudnianiu wyjazdu za granicę osobom w wieku poborowym. Do 100 litrów wody na metr kwadratowy może spaść jutro w Sudetach Zachodnich. Na nizinach na Dolnym Śląsku też będzie padał intensywny deszcz od 40 do 50 litrów. Najmocniej ma padać jutro wieczorem, ostrzega dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3-4-5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
0: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej, ale jak uspokaja meteorolog, tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad Dolnym Śląskiem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upalnie do 30 stopni jest na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W 8 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alert dotyczy Świętokrzyskiego, Śląska, części Opolszczyzny, Łódzkiego, Lubelszczyzny, także Mazowsza, Podkarpacia i Małopolski. W wielu regionach popada przelotny deszcz. W centrum na termometrach około 25-26 stopni. Chłodno nad morzem, tam najwyżej 19 stopni.
4: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 80% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 18 można normalnie korzystać z prądu. Później sieć może być przeciążona.
4: Klimat. Reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu.

0: to Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Jak wyglądało życie zwyczajnych kobiet w średniowieczu i na ile różniło się ono od naszych wyobrażeń? Kim były beginki i jak w wiekach średnich wyglądała budowlana samowola? O nie wcale tak mrocznym średniowieczu, kobietach i nie tylko porozmawiamy w najbliższej turbohistorii z Anną Brzezińską, historyczką, mediewistką i pisarką, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Polskie Radio 24 już jutro o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Mamy już 8 minut po godzinie 15, a teraz przed nami temat butelek plastikowych, butelkomatów, no czyli w skrócie systemu kaucyjnego.
1: Stan dnia.
4: Bo w tym systemie kaucyjnym będą zmiany. O przygotowanej nowelizacji przepisów mówiła podczas konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. W planie jest m.in. włączenie jednorazowych butelek po alkoholu, czyli tzw. małpek. Resort podsumował także, jak do tej pory idzie Polakom oddawanie butelek. Na konferencji był Krzysztof Polasik. Krzysztofie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, jak dużo butelek do tej pory, tych butelek i puszek, udało się nam zwrócić?
5: 3 miliardy i 200 milionów, czyli mniej więcej 86 opakowań na osobę. Czy to jest dużo, czy nie? Proszę odpowiedzieć sobie na to pytanie samemu. Na pewno są osoby, które przynoszą więcej do automatów za jednym razem. Pewnie są także osoby, które nie robią tego wcale. Odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska jest zadowolona z tego wyniku.
6: Przypomnę, że na koniec czerwca to było 2,3 miliarda, czyli przez sam lipiec zebraliśmy 900 milionów opakowań, co jest kolejnym rekordem. Mamy w Polsce ponad 60 tysięcy punktów zbiórki i liczba automatów się znacząco zwiększyła. Mamy ich obecnie 17,5 tysiąca w całej Polsce.
5: Ja tylko dodam, że ten system działa od jesieni zeszłego roku, ale tak naprawdę w pełnej mierze on ruszył na początku tego roku, bo przecież wstępnie dużo butelek wciąż było bez oznaczeń kaucyjnych. Wiceminister powiedziała jednocześnie, że jest zbyt wcześnie, żeby oszacować, jaki obecnie mamy odsetek zwrotów butelek w ogóle. Celem Polski jest 77%. Taki też jest wymóg w ramach unijnych poziomów selektywnej zbiórki. Wiadomo, że państwa takie jak Szwecja czy Niemcy mają już powyżej 90%, ale na przykład Irlandia, gdzie system działa od 2 lat, ma teraz 79%, także gonimy Irlandię. W planach są zmiany, bo o systemie cały czas dużo się mówi. Przede wszystkim o wprowadzeniu kaucji od małpek, czyli małych, jednorazowych butelek po alkoholu, których rocznie Polacy kupują około miliarda. Tak na pytanie, co dalej z tym pomysłem, odpowiedziała wiceminister Anita Sowińska.
6: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Natomiast oczywiście to jest początek procesu legislacyjnego. Potem są kolejne etapy, czyli zespół programowania prac rządu, komitet spraw ekonomicznych, stały komitet Rady Ministrów itd., itd. I ten proces będzie trwał jakiś czas.
5: Nowelizacja jest przygotowywana. Niestety cały czas nie ma decyzji ostatecznej co do małpek. Na pewno w tym roku taka zmiana do systemu kaucyjnego nie wejdzie. Wiceminister przekazała także, że na pewno jeśli by decyzja zapadła, to małpki zostaną włączone do tego systemu z odpowiednim okresem vacatio legis, czyli z czasem dla branży na dostosowanie się do nowych przepisów. Kolejna planowana zmiana to wydłużenie okresu ważności bonu, o co apelowali ludzie, którzy oddają butelki, bo za zwrot butelek dostajemy bony w konkretnym marketach często i chodzi o to, żeby klienci nie czuli presji, że zaraz jak najszybciej muszą zrobić zakupy w tym konkretnym sklepie.
4: A informacje w sprawie systemu kaucyjnego i tego, co nowego, czego nowego możemy się po tym systemie spodziewać, zebrał dla państwa Krzysztof Polasik. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Komentarz.
4: A my teraz szerzej o tym porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami pani Hanna Marlier, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Green Management Group. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Tutaj dość pozytywne, mam wrażenie, informacje płyną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska a propos funkcjonowania systemu kaucyjnego. Czy według pani też jest tak, kolokwialnie to ujmę, kolorowo?

0: Nie, no kolorowo nie jest, ale trudno też mówić, że jest bardzo źle. Faktycznie widzimy dużą dynamikę w rozwoju tego systemu i to jest na pewno dobra informacja.
1: 3 200 000 000 zwróconych opakowań to też dobra informacja. Czy mogłoby być więcej? Jak do tej pory w ogóle możemy ocenić funkcjonowanie tego systemu kaucyjnego w naszym kraju?
0: Trudno z takimi cyframi się zmierzyć, nie ukrywam, ponieważ nie było do końca statystyk publikowanych, ile tak naprawdę opakowań trafia do systemu, więc ta cyfra wyjęta z kontekstu, nie objęta jakimś procentem, jest bardzo trudna do interpretacji. Na pewno robi wrażenie. Na pewno to, co powiedziała pani minister, że do czerwca było to ponad 900 milionów mniej i od lipca do końca sierpnia jest to 900 milionów więcej. To jest jakaś już informacja, no ale mamy też okres wakacyjny, gdzie spożywamy po prostu więcej napojów w butelkach, więc myślę, że to jest troszeczkę taka kula śnieżna, taki efekt.
1: To prawda, tutaj w lipcu przyspieszyliśmy zdecydowanie, ale tak jak pani mówi, to prawdopodobnie właśnie przez pogodę, przez to, że więcej pijemy. No i pijemy też więcej z tych opakowań plastikowych, wtedy też więcej tych butelek trafia do butelkomatów, ale mamy prawie rok funkcjonowania tego systemu kaucyjnego w Polsce, choć tak naprawdę on od początku tego roku zaczął na dobre działać, bo tam jeszcze był ten okres przejściowy, jeszcze wiele było takich perturbacji po drodze. No właśnie, chyba trochę w bólach ten system kaucyjny zaczął nam funkcjonować w naszym kraju. Teraz te problemy już, ujmijmy to w ten sposób, wieku dziecięcego mamy za sobą?
0: Myślę, że jeszcze nie mamy ich za sobą. Myślę, że jeszcze czekamy jako użytkownicy systemu przede wszystkim na to, żeby jednak jego intuicyjność i dostępność się jeszcze bardziej upowszechniła, żeby przestały się zapychać te kaucjomaty, żeby na przykład umożliwiony był zwrot środków blikiem na konto. To już się dzieje.
1: To jest bardzo ważna rzecz, żeby to stało się w zasadzie ogólną zasadą dla funkcjonowania tego typu kaucjomatów.
0: Tak, i to jesteśmy troszkę rozpaskudzeni jako Polacy chyba, bo jesteśmy z jednym z krajów, gdzie te płatności bezgotówkowe są bardzo mocno rozwinięte. Jesteśmy też bardzo przyzwyczajeni do automatów, które chodzą na różnych aplikacjach bardzo szybko, bardzo dobrze. W Europie tak to nie wygląda.
1: Ale w Europie też te tylko w Europie te systemy też zaczynały działać, funkcjonować dużo wcześniej. My wprowadzaliśmy to wszystko później, nadążając gdzieś za rozwiązaniami Europy Zachodniej, więc być może u nas trochę lepiej, trochę sprawniej, trochę nowocześniej. Upatruję w tym być może tutaj pewnego naszego też takiego przyzwyczajenia. Ale jest w ogóle taki problem z tym zwrotem. Tutaj też w materiale naszego reportera ten temat się pojawił, no bo z jednej strony dostajemy bardzo często nie pieniądze, czy gotówkę, czy właśnie zwrot na kartę, czy na blik. Natomiast często dostajemy taki bon do wykorzystania w danym sklepie, w którym zwracamy te butelki. No to i tu już jest jeden problem, no bo mamy konkretne miejsce, w którym musimy te pieniądze wykorzystać, a kolejny problem to jest ta data ważności, która tutaj też została wskazana. Jak pani na to patrzy?
0: No to od razu wszystkim słuchaczom powiem, że to, że dostali bon, nie oznacza, że muszą go wykorzystać w danym sklepie w formie bonu. Jeżeli z jakiegoś powodu chcą odzyskać gotówkę, to ten bon prezentują w kasie i proszą o wypłatę gotówki i każdy sklep ma obowiązek wypłacenia gotówki. Więc to jest taka trochę teoria spiskowa, że dostajemy bon, on jest ważny tylko 30 dni i potem nie możemy go wykorzystać. Nie, jeżeli mamy ryzyko, że go nie wykorzystamy, idziemy do kasy i prosimy o wypłatę gotówki.
1: To warto sobie zapisać zdecydowanie, ale też słyszałem o takich przypadkach sklepów, które nie do końca chyba wywiązują się ze swoich obowiązków. Ja mówię chyba, no bo taki przykład sytuacji, w której idziemy do sklepu z butelkami, okazuje się, że ten kaucjomat nie działa, tych butelek nie pobiera, chcemy w jakiś sposób te butelki oddać, natomiast sklep informuje nas o tym, że tych butelek po prostu w tym momencie nie przyjmie. Czy to jest rozwiązanie, które może zaistnieć, czy sklep ma do tego prawo, czy nawet jak ten kaucjomat nie działa, to te butelki powinny zostać od nas przyjęte.
0: Tutaj trzeba pamiętać, że system kaucyjny obowiązkowo jest realizowany przez sklepy wielkopowierzchniowe o powierzchni co najmniej 200 metrów kwadratowych. Innymi słowy, jeżeli jakiś mały lokalny market osiedlowy ma kaucjomat na parkingu i ten kaucjomat jest zapchany i wejdziemy do tego marketu, poprosimy o odbiór, to jeżeli ten sklep nie ma ponad 200 metrów powierzchni, ma prawo odmówić odbioru. Co prawda większość sieci dba o swój dobry wizerunek, w tym ekologiczny, i pomimo

0: po braku formalnego obowiązku ten obowiązek realizuje, ale faktycznie mogą się znaleźć jednostki, które od nas tych butelek nie przyjmą ręcznie, jeżeli dany kaucjomat jest zapchany.
1: A jeżeli będzie to taka jednostka, która powinna te butelki przyjąć, jednak będzie odmowa, no albo jakiegoś innego typu sytuacja, w której my będziemy czuli się poszkodowani, albo będziemy czuli, że nasze prawa nie są przestrzegane jako klientów, konsumentów, osób, które chcą zwrócić te opakowania, to gdzie możemy zwrócić się właśnie po taką pomoc? Gdzie możemy to zgłosić? Czy jest jakieś konkretne miejsce, w które możemy się udać, albo do którego możemy napisać właśnie w takiej sprawie?
0: No tu obowiązują ogólne zasady związane z prawami konsumentów, więc na pewno takim kierunkiem jest Rzecznik Praw Konsumenta. Oczywiście Ministerstwo Klimatu i Środowiska według mojego doświadczenia i wiedzy jest też bardzo otwarte na komunikację zwrotną w kontekście tego, co nie działa i dlaczego, ponieważ takie komunikaty są dla ministerstwa podstawą do modyfikacji systemu, do działań naprawczych i bez informacji zwrotnej z rynku, no trudno się domyślać o wszystkich kłopotach, z jakimi możemy mieć miejsce.
1: To teraz kolejna kwestia. Czy według pani tak społecznie przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania już systemu kaucyjnego w Polsce?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to już był system, który jeszcze przed wdrożeniem cieszył się ogromnym akceptem społecznym. Myślę, że widząc też, w jaki sposób użytkownicy z niego korzystają, faktycznie jest to system powszechny, a skuteczność tego systemu jest oceniana właśnie przez pryzmat jego powszechności. Także wydaje mi się, że sceptyków, takich narzekaczy, oni zawsze będą, tak? Natomiast jest coraz mniej. I na pewno będzie ich mniej, tym bardziej, im bardziej będzie się rozwijała infrastruktura ułatwiająca dostęp do oddania tych butelek.
1: A to ja zaryzykuję i powiem trochę o swoich doświadczeniach, o komentarzach, które słyszę, czy nie wiem, od znajomych, czy osób, które nawet gdzieś właśnie w sklepie spotykam, takie komentarze przy tych kaucjomatach się słyszy, że poza osobami, które właśnie oficjalnie wychodzą, czy to z Ministerstwa Klimatu, czy które ten temat interesuje od strony takiej bardziej być może zawodowej, to poza takimi osobami ja raczej nie słyszałem pozytywnych odniesień do systemu kaucyjnego funkcjonującego w naszym kraju. Raczej to były narzekania.
0: To trochę jest taka nasza ludzka natura, że głośniej wybrzmiewa krytyka niż pochwała. Myślę, że to nie jest jedyna przestrzeń, w której tę krytykę słyszymy głośniej i donośniej. Gdybyśmy taki sobie rachunek sumienia zrobili, nie wiem, w niedzielę przy rodzinnym obiedzie, gdzie jest kilkanaście osób, to przypuszczam, że wśród tych kilkunastu osób 10-20% będzie bardzo sceptyczna, reszta będzie neutralna lub pozytywnie nastawiona. Więc zawsze tak jest, że krytyka wybrzmiewa głośniej i to też trzeba brać pod uwagę, że te głosy słyszymy niejako częściej.
1: Bardziej wyraźnie. No dobrze, ale czy ten system kaucyjny rzeczywiście jest wygodny? No bo ja wiem po swoim przykładzie, że kiedy zbiera się te butelki, no to one gdzieś w pewnym momencie zaczynają przeszkadzać. To znaczy biorę tę butelkę, gdzieś odkładam, później ona się przewraca, za chwilę jest gdzieś pod nogami, kolejna, trzeba pamiętać, żeby nie zgnieść tej butelki i tak dalej, i tak dalej. Nawet wczoraj, będąc w pracy, wziąłem sobie napój właśnie w takiej plastikowej butelce i już chciałem wyrzucić do kosza. Ale mówię, bo to była niewielka butelka. Mówię, sprawdzę, czy jest ten system kaucyjny, czy jest to objęta tym systemem kaucyjnym. Był ten znaczek mówiący o tym, a mówię, a to chowam jednak do plecaka, no ale później chyba gdzieś ta butelka w tym plecaku na razie zaginęła, tak kolokwialnie rzecz ujmę, natomiast będzie później skierowana do tego butelkomatu. Natomiast mam wrażenie, że to chyba jest jednak mało wygodne, to znaczy jest to dodatkowy obowiązek na nas obywatelach, na społeczeństwie.
0: No jest. Ale ochrona środowiska kosztuje. Życie w czystym środowisku wymaga wysiłku. I uważam, takie reklamy od wielu, wielu lat są, chociażby w górach. Przyniosłeś pełne, zabierz puste, prawda? No więc tu dokładnie mamy ten sam mechanizm. Skoro zdecydowałam się na kupienie wody mineralnej, a mogę ją wypić z kranu we własnym kubku, ale z jakiegoś powodu zdecydowałam się na kupienie wody mineralnej w sklepie, dźwigam te butelki do domu pełne, no to w drugą stronę droga jest taka sama, będę je niosła puste, w tej samej torbie najprawdopodobniej. Tak? Myślę, że logistyka oddawania tych butelek, właśnie przez to, że system jest powszechny w sklepach, w których i tak kupujemy produkty, jakby jest dosyć prosty w obsłudze i trzeba być bardzo negatywnie nastawionym do systemu, żeby upatrywać się w nim wielkich jakichś komplikacji. To też nie jest obowiązek, możemy wyrzucić tę butelkę. Natomiast kaucja to, co pan redaktor powiedział, jest na tyle wysokim poziomie,

0: formie ustawiona i walczyliśmy o to w ministerstwie, że ona ma dać do myślenia, czy wyrzucę do śmieci pieniądze.
1: A no właśnie, i to chyba rzeczywiście działa. Ale co z dostępnością też tych kaucjomatów, co z dostępnością sklepów, w których takie kaucjomaty są ustawione? No bo jeżeli chodzi o perspektywę wielkich miast, to rzeczywiście co chwilę możemy natknąć się na sklep, w którym taki kaucjomat jest. Natomiast mniejsze miejscowości cały czas, myślę, że problem dostępności, odległości, pokonania tej odległości występuje. No bo nie każdy dysponuje, nie wiem, samochodem, którym może podjechać, nie każdy ma znajomego, który akurat w tym czasie może nas podwieźć. I tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, to faktycznie jest jeszcze największa ułomność tego systemu, ponieważ ustawa definiuje, że nawet jeżeli w danej gminie jest brak sklepu wielkopowierzchniowego, to obowiązkiem gminy jest nawiązanie współpracy z organizacją kaucyjną, która ma zapewnić taki system odbioru opakowań objętych kaucją. Natomiast jak wszyscy wiemy, w Polsce są gminy, które mają kilkanaście miejscowości, mniejszych, większych. Ja sama mieszkam na bardzo małej wsi, więc faktycznie to, ta powszechność dostępności systemu musi na pewno się w najbliższych miesiącach rozwinąć. I tutaj krytyka, która pada na organizacje kaucyjne, że przecież nieodebrana kaucja trafia do nich z powrotem. Właśnie to jest budżet, którym organizacje kaucyjne na samym początku rozwoju systemu będą dysponowały, żeby stawiać te kaucjomaty także poza tymi miejscami, w których są one absolutnie wymagane.
1: Mówiliśmy o tych danych na samym początku dotyczących systemu kaucyjnego, no ale też te ważne informacje, być może ważniejsze w tym momencie, to znaczy ta nowelizacja przepisów dotyczących systemu kaucyjnego i to, że w planie jest między innymi włączenie jednorazowych butelek po alkoholu, czyli tak zwanych małpek. Czy to jest dobry pomysł? Bo szczerze się przyznam, że na takie małpki puste gdzieś od czasu do czasu można się cały czas natknąć, spacerując nawet przy jakichś sklepach, trawnikach i tak dalej.
0: No, to na pewno jest odpowiedź na absolutną potrzebę społeczną. Tak? Mamy bardzo małą akceptację do zaśmiecania naszej rzeczywistości. Pan redaktor mówi o trawnikach, pan redaktor mówi o jakichś żywopłotach. Ja mieszkam, tak jak mówię, na wsi, jest okres żniw, naprawdę całe pola, rowy, drogi śródpolne są zasypane tymi małpkami. Więc tak długo, jak nie wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta i nie zadziała inny mechanizm powodujący, że producent do końca będzie odpowiedzialny za swoje opakowanie, tak długo musimy szukać innych rozwiązań i myślę, że objęcie tych opakowań kaucją na pewno spowoduje, że nie będą one wyrzucane w przestrzeń publiczną.
1: A nawet jeżeli w takiej przestrzeni publicznej, powiedzmy, się znajdą, no to być może ktoś będzie chciał taką kaucję odzyskać, wtedy ta butelka no, powinna raczej z tej przestrzeni publicznej tak czy inaczej zniknąć. A co z odpowiedzialnością, bo to mi przyszło też do głowy teraz słuchając pani komentarzy, co z odpowiedzialnością producentów? Czy to w przypadku właśnie tych małpek, czy może bardziej tutaj teraz w przypadku producentów tych opakowań plastikowych? No bo mówiliśmy o tym, że jeżeli my chcemy dbać o środowisko, no to musimy ponieść ten pewien koszt naszej wygody, no i sobie z tymi butelkami poradzić, zabrać je do kaucjomatu. No ale z drugiej strony przez lata wmawiano nam, że te butelki plastikowe to jest okej, że wszystko jest w porządku, że to jest też zdrowe, że to jest dobre, bo to opakowania wielorazowego użytku z plastiku bardzo często. Jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o tych producentów? No bo oni tych butelek nosić nie muszą.
0: Dwa wątki, panie redaktorze. Pierwszy wątek jest taki, że te wyjaśnienia dotyczące ekologiczności opakowań, w których kupujemy produkty, szczególnie opakowań jednorazowych, to jest największy greenwashing, tak? Recykling jest niczym innym jak uzasadnieniem wprowadzania do obrotu durnych rozwiązań opakowaniowych, bo można je poddać recyklingowi, więc wydają nam się zielone, tak? To nie jest prawda, ponieważ recykling za wyjątkiem szkła i aluminium jest procesem, który powoduje utratę wartości pierwotnego surowca, z którego dane opakowanie jest wykonane. No i tutaj mamy drugi aspekt właśnie tej odpowiedzialności producenckiej, czyli ROP-u, rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niestety ten aspekt w polskiej przestrzeni prawnej rodzi się w bólach. Od kilkunastu lat o nim rozmawiamy. Ja osobiście widziałam chyba 6 projektów ustaw dotyczących ROP-u i żadna z tych ustaw nie wyszła poza gabinet czy poza szufladę i wszystkie trafiły do niszczarki. Jest

0: niestety ogromny opór branży producenckiej sensu largo, bo tu nie chodzi tylko o opakowania, tu chodzi też o odzież, o tekstylia, o meble. Chodzi o producentów wszystkich dóbr, które konsumujemy, żeby oni do samego końca byli odpowiedzialni za swój produkt i opakowanie tego produktu i ponieśli koszt zebrania tego opakowania z rynku, zebrania tego produktu nie nadającego się do użycia z rynku i poddania ich właściwemu procesowi unieszkodliwienia, recyklingu, tudzież innego przetworzenia.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za pani komentarz i pani wiedzę w Polskim Radiu 24 przekazaną. Hanna Marlier, specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami Green Management Group, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
3: O, jeszcze to.
4: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
2: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
5: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
4: Dajcie wszyscy święto.
2: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Inwestycje czy konsumpcja? Czym powinien stać budżet w 2027 roku? Czy szacowana niska inflacja bardzo zaszkodzi budżetowi, ale pomoże konsumentom? Czy wynagrodzenia nadal będą rosły przy niskim bezrobociu? Dlaczego wpływy budżetowe z podatków są coraz niższe? O tym wszystkim porozmawiam z ekspertami już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Brak tak zwanej ustawy Lex Szarlatan sprawia, że pacjenci będą narażeni na działania hochsztaplerów, którzy wykorzystują ich problemy zdrowotne dla korzyści finansowych. Tak uważa politolog Wojciech Mości-Brocki. Ekspert z Uniwersytetu WSB Merito mówił na naszej antenie, że jest zdumiony i zniesmaczony kolejnym wetem prezydenta.
8: Bym był w stanie zrozumieć, gdyby prezydent chciał w pewien sposób pokazać, że jest po tej stronie przedsiębiorców, podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału w trybie kontroli następczej. Różnica jest taka, że ta ustawa by już mogła działać, a efekt jest tego taki, że ta ustawa po prostu nie będzie działać i najróżniejsi hochsztaplerzy będą wyciągać ciężkie pieniądze od pacjentów, którym, przyznajmy to szczerze, nie zawsze medycyna nasza jest w stanie odpowiednio szybko pomóc.
7: W trybie prewencyjnym prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiada przedstawienie własnej inicjatywy. Ma to być projekt nowelizacji kodeksu karnego. YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył o miesiąc areszt Stuartowi B. W sieci jest on znany jako Stu. 34-latek jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. W ubiegłym tygodniu został sprowadzony do Polski. Potrzebne będą dalsze badania, żeby ustalić przyczynę śmierci rosyjskiego opozycjonisty Siergieja Własienki. Jego ciało znaleziono przedwczoraj w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do zgonu mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: Konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań mikroskopowych oraz toksykologicznych, które zostały zlecone

Po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie Własienko uzyskał azyl polityczny w naszym kraju. Na koniec apel o oddawanie krwi. W tej sprawie alarmują centra krwiodawstwa w całym kraju. Krew będzie można oddać jutro w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie przy Alei Niepodległości 7.

0: godziny przed oddaniem nie palimy papierosów. No i oczywiście nie jest zalecane spożywanie alkoholu dzień przed oddaniem krwi.
1: Pamiętajmy też o nawodnieniu. Krew mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Akcja przed siedzibą Polskiego Radia jutro od 8.30 do 13.00.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 34 minuty po godzinie 15. Przed nami teraz dwa tematy. Zaczniemy od ustawy Lex Szarlatan, tak zwanej Lex Szarlatan, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie pochylimy się nad niepokojącymi prognozami pogody.
4: Komentarz.
3: Ale zaczynamy od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Razem z nami jest pan Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
3: Prezydent Karol Nawrocki, tak jak powiedziałem, zdecydował się o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To jest Lex Szarlatan, ale szerzej to nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zanim o decyzji prezydenta, zanim o jej skutkach, to chciałbym zapytać, co ta ustawa miała przynieść nam pacjentom w praktyce, jeżeli chodzi o naszą ochronę?
5: No, dla nas tak naprawdę najistotniejszym chyba punktem była jednak ta kwestia dotycząca tak zwanej medycyny alternatywnej, która w tym pojęciu jednak kryją się najczęściej przedsiębiorcy oszukujący swoich klientów, obiecujący im magiczne wyniki wspaniałych metod leczenia, nieznanych medycynie, ukrywanych, a tak naprawdę nieskutecznych niestety i narażających pacjentów na utratę zdrowia.
3: A w jaki sposób ta ustawa miała nas chronić przed tego typu praktykami? To znaczy, jakie mechanizmy ta ustawa miała dawać, które by nas właśnie przed tego typu praktykami chroniły?
5: Jak rozumiem, w tej ustawie pomysł był taki, żeby rzecznik praw pacjenta mógł zablokować taką działalność, jeśli po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia stwierdziłby, że no, dany przedsiębiorca w ramach tej swojej działalności po prostu oszukuje, naraża na szwank zdrowie swojego klienta, tak naprawdę pacjenta, który rezygnuje z medycyny konwencjonalnej. I oczywiście tutaj powstaje pytanie, czy ten rzecznik praw pacjenta to jest dobry pomysł, czy zły. Wiemy, że projekt prezydencki proponuje jednak, aby znowelizować kodeks karny i żeby to zajmowała się prokuratura i sąd. To jest trudny problem, bo z jednej strony arbitralna decyzja rzecznika praw pacjenta, rozumiemy, że może być czymś trudnym, bo przecież, a co jeśli rzecznik praw pacjenta akurat za kilka lat będzie osobą, która będzie popierać takie rozwiązania tak zwanej medycyny alternatywnej, a z drugiej strony wiadomo, że potrzebna jest sprawna prokuratura i sąd, żeby to działało dobrze, jeśli miałoby to być z kodeksu karnego. A z tym też bywają problemy.
3: No, po decyzji rzecznika praw pacjenta rozumiem, że też jest to ścieżka odwoławcza. To znaczy, że można od tej decyzji się odwołać i wtedy normalny tryb sądowy też wchodzi w grę. Naczelna Rada Lekarska, rozumiem, stoi po stronie tej ustawy, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.
5: My namawialiśmy pana prezydenta, żeby podpisał tę ustawę, ponieważ uważamy, że wejście w życie rozwiązań chroniących pacjentów szybciej niż później jest lepsze. Nawet jeśli były uwagi do tej ustawy, nawet jeśli Naczelna Rada Lekarska sama zgłaszała pewne uwagi do tego projektu ustawy. Więc tak, ubolewamy nad tym, że ten projekt nie został podpisany. Z drugiej strony zwróciłem waszą uwagę, że nie jest to weto. Jest to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, jest projekt prezydencki, więc jak rozumiem, to jest taki sygnał ze strony Pałacu Prezydenckiego, że jest wola wypracowania rozwiązania dla pacjentów. My apelujemy dzisiaj do polityków i do rządu, i do prezydenta. Mówiąc kolokwialnie, dogadajcie się. Prosimy o porozumienie w tej sprawie, prosimy o ochronę pacjentów. Dlaczego dla nas to jest ważne? W zeszłej kadencji Naczelnej Izby Lekarskiej był zespół do spraw naruszeń w ochronie zdrowia, który próbował walczyć z taką szarlatanerią i były przygotowywane zgłoszenia do prokuratury i do różnych instytucji, do sanepidu, do wszelkich możliwych organów i po prostu to nie działało. Nic nie dało się zrobić, żeby taką działalność zablokować.
3: Ośrodek prezydencki mówi o tym, że rzeczywiście cel tej ustawy jest słuszny. Co do kierunku wszyscy się zgadzają. No chodzi tutaj o poszczególne zapisy. Ten apel, który pan tutaj wystosował, myślę, że powinni sobie politycy wziąć do

0: serca, czy wezmą, no to już jest inna sprawa do rozstrzygnięcia w najbliższej przyszłości. Ale wspomniał pan też o tym, że Naczelna Rada Lekarska z jednej strony ten projekt popiera i że ten czas, to szybsze wprowadzenie tych przepisów jest lepsze dla pacjenta niż ich niewprowadzenie albo wprowadzenie późniejsze. Natomiast powiedział pan też, że nie wszystko się państwu w tej ustawie podobało. Co było przez państwa opiniowane negatywnie?
1: Na pewno mieliśmy podobne wątpliwości jak prezydent co do tego, czy grupa objęta tą definicją medycyny alternatywnej nie jest zbyt szeroka, czy nie stracą na tym również uczciwi przedsiębiorcy. Prezydent podał całkiem dobry przykład zielarzy. Zielarstwo, farmakognomika jest uznaną dziedziną, jak rozumiem, w farmacji i wiemy, że zioła mogą mieć działanie lecznicze. No i jeżeli to miałoby kreować ryzyko dla takich osób, to oczywiście byłoby niekorzystne. Mimo tego, ponieważ istniała ścieżka odwoławcza od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, to byliśmy za podpisaniem tej ustawy i ewentualnym modyfikowaniem jej, albo później, no, jeśli musiałoby to iść drogą sądową, to trudno, ale na pierwszym miejscu dla nas było jednak dobro pacjenta.
0: Prezydent Karol Nawrocki w nagraniu w mediach społecznościowych, uzasadniając swoją decyzję, mówił, że poważne sprawy wymagają poważnej debaty i dodał, że rząd w tej sprawie akurat idzie na skróty. Jak według pana wyglądała debata nad projektem tej ustawy?
1: No, panie prezydencie, przepraszam, panie redaktorze, trudno ją ocenić jako debatę, ponieważ no, nasze uwagi jako Naczelnej Izby Lekarskiej, z tego co pamiętam, raczej nie były uwzględnione. Więc podobnie jak we wszystkich sprawach zdrowia, to są tematy nie mające barw politycznych. To zdrowie Polaków jest niezależne od tego, kto rządzi i niezależne od tego, kto jest prezydentem. A dobre rozwiązania są po prostu dobre i skuteczne. Więc liczymy na taką debatę. Będziemy współpracować z każdym. I z rządem, i z prezydentem, i z każdym, kto doprowadzi do tego, żeby takie przepisy wprowadzić.
0: A jakim problemem jest działalność tak zwanych szarlatanów w naszym kraju? Jaka to jest skala i jakiego rodzaju praktyki?
1: Problem jest taki, że nie da się jednoznacznie określić skali, bo do tej pory było tak, że na przykład nasze zgłoszenia z Naczelnej Izby Lekarskiej często były w prokuraturze umarzane, ponieważ istotne było to, żeby zgłosiła się osoba pokrzywdzona. Czyli weźmy przykład. Mamy pacjenta z rozpoznaniem nowotworu we wczesnym stadium, który znajduje, wiadomo, nowotwór, powoduje emocje, boimy się, szukamy jakiegoś cudownego rozwiązania i nagle w internecie znajdujemy informację, że cała medycyna konwencjonalna oszukuje i to, że nasze rokowanie jest niepewne, to jest bzdura, a tutaj są wspaniałe metody i możecie kupić ode mnie produkt, który rozwiąże wasze wszystkie problemy. Takie osoby później najczęściej trafiają i tak do lekarza tak zwanej medycyny konwencjonalnej. Halo, halo?
0: Słyszymy się jak najbardziej.
1: Do lekarza medycyny konwencjonalnej z tym samym nowotworem, ale już w bardzo zaawansowanym stadium, kiedy nie ma już metody, żeby pomóc takiemu pacjentowi i zostaje już tylko medycyna paliatywna, uśmierzanie bólu i odprowadzenie w tej ostatniej drodze. I to są tragiczne historie tego typu. Są też inne sprawy, na przykład kwestia leków. Pamiętam, że kiedyś była popularna taka książka, która mówiła o tym, że statyny, które mają udowodnione działanie kardiologiczne, przedłużają życie, chronią przed zawałem, były odradzane. Owszem, one mają swoje skutki uboczne. Natomiast książka mówiła o tym, że to jest wszystko spisek lekarzy i wielkich firm farmaceutycznych. I niestety pamiętam, że nawet u mnie w rodzinie była starsza osoba, która zrezygnowała z leczenia. Później koszty tego ponosimy my. Koszty osobiste, czyli to, że nasi bliscy są mniej zdrowi, ale też koszty systemowe, bo później mamy pacjentów, którzy trafiają ostatecznie i tak do lekarza,
0: w dużo gorszym stanie
1: zdrowia. Tak, i trzeba go leczyć i to też kosztuje nasz budżet i budżet NFZ-u.
0: A czasami takie bardzo ryzykowne praktyki mogą też prowadzić do po prostu śmierci pacjenta. To są te najbardziej dramatyczne sytuacje. Ale to w takim razie jeszcze skomentujmy projekt prezydencki, bo Rafał Leśkiewicz, prezydenta, ten projekt prezydencki bardziej szczegółowo przedstawił. Prezydent Karol Nawrocki ma zaproponować nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. O tym informuje rzecznik prezydenta. Prezydencki projekt ma przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Do 3 lat więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub do stosowania niebezpiecznych praktyk. Czy to jest rozwiązanie, nad którym również warto się według pana pochylić?
1: Tak.

0: Jest, to znaczy, tak jak mówiliśmy, kierunek jest dobry, czyli wszystkim zależy na tym, żeby ukrócić te praktyki. Skuteczność rozwiązania prezydenta zależy od skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Czy dobrej, sprawnej prokuraturze ma szansę? Ale niestety musimy sobie powiedzieć, że prokuratura też jest mocno obłożona. W ostatnim czasie wymiar sprawiedliwości podlegał presji politycznej obu stron i nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. Więc przy sprawnej prokuraturze pewnie tak. Do tego należy jeszcze dodać pytanie, kto może być zgłaszającym to przestępstwo. Bo tak jak wspominałem, do tej pory tylko pokrzywdzeni i na wniosek pokrzywdzonego mogło się wydarzyć, a niestety najczęściej pokrzywdzony już nie mógł niczego zgłosić.
1: No właśnie, tutaj wracamy do tych najbardziej dramatycznych przypadków tego typu praktyk. Tak to ujmijmy. Czyli możemy ponownie zaapelować do polityków, żeby nad tym się pochylili i znaleźli po prostu jakieś wspólne rozwiązanie, żeby być może było poparcie dla tego projektu prezydenta, żeby znalazło się poparcie dla tej ustawy, o której zaczęliśmy naszą rozmowę, tak zwanej Lex Szarlatan.
0: Tak, dokładnie. I my jako Naczelna Izba Lekarska deklarujemy, będziemy współpracować z każdą stroną. Może jakiś okrągły stół w tej sprawie z udziałem rządu i prezydenta, środowiska pacjenckiego, środowiska zawodów medycznych. Jesteśmy gotowi. Prosimy o skuteczne rozwiązanie.
1: Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
1: A już teraz w Polskim Radiu 24 przed nami kolejny zapowiadany temat.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A ja mówiłem, że będzie o informacjach, niepokojących informacjach pogodowych i ten temat rzeczywiście przed nami. Nasze zaproszenie przyjął dr Radosław Stodolak, hydrolog, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ale słysząc o tym, że nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść jutro w Sudetach Zachodnich, to trudno o dobrym dniu mówić. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów na metr kwadratowy, ale zanim sobie to wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze, dlaczego tak się dzieje, to jaka to jest ilość, gdybyśmy mogli to sobie w jakimś stopniu wyobrazić?
3: No, to jest, jakby nie patrzył, 100 litrów na każdy metr kwadratowy powierzchni. Wydaje się niedużo, no bo co to jest 100 mm, 10 cm, ale kiedy przemnożymy tą wysokość przez całą powierzchnię zlewni, no to robią nam się naprawdę gigantyczne objętości, które jeśli w krótkim czasie trafią na powierzchnię ziemi, no to mogą spowodować spore problemy.
1: A jakie to mogą być problemy? Bo domyślam się, że idziemy w kierunku podtopień.
3: Tak, to teraz są przewidywania odnośnie podtopień i tutaj chyba nie można mówić o jakimś zagrożeniu powodziowym, ale lokalne podtopienia są no, raczej przy takiej wielkości opadów są pewne. Te zagrożenia, no oczywiście to wszystko zależy od tego, jaka będzie struktura tego opadu w czasie, jak on się rozłoży w czasie, bo jeśli będziemy mieli sytuację, że to w bardzo krótkim czasie spadnie nam na ziemię, no to siłą rzeczy spowoduje bardzo duży odpływ, no i w tym momencie pojawia się właśnie problem podtopień, zalania posesji, wody, która wdziera się do piwnic, niedrożnych kanalizacji deszczowych, czyli te historie, które obserwujemy praktycznie rok do roku.
1: No i z takiej wody pożytku za bardzo nie mamy, bo ona, tak jak pan mówi, bardzo szybko spływa, w ziemię nie wsiąka, no bo ten opad jest szybki, intensywny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego też coraz częściej zaryzykuje taką tezę, takie stwierdzenie, coraz częściej mamy do czynienia z takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i takimi opadami deszczu, które są intensywne, ale w bardzo krótkim czasie?
3: Wiecie państwo, to jest bardzo skomplikowana geneza. Nie ma takiego jednego powodu tego zjawiska, ale my obserwując naszą sytuację tu w kraju musimy patrzeć nieco szerzej i zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w basenie Morza Śródziemnego, które w tym roku jest rekordowo gorące. Mówi się o ponad 5 stopniach powyżej normy z wielolecia. Rozgrzane Morze Śródziemne, rozgrzany Atlantyk, rozgrzane morza u wybrzeży Francji, Hiszpanii generują ogromne ilości pary wodnej. Ta para wodna przemieszcza się różnymi korytarzami, niesiona tymi masami powietrza, ale tak naprawdę dla nas najbardziej newralgiczna jest sytuacja w basenie Morza Śródziemnego i niestety te ekstremalnie gorące lata, one przyczyniają się do tego, że potem masy powietrza zaczynają

0: przemieszczać się głównie na północ takimi korytarzami. Jeden z nich wiedzie właśnie przez Europę Środkową, Czechy, Austrię i w efekcie docierają do Polski. To są te tak zwane magiczne niże genueńskie, o których ostatnimi laty bardzo dużo się mówi. One do nas zawsze docierały i będą docierać, ale jednak teraz intensywność tych prądów rzeczywiście dosyć mocno się uaktywniła.
1: No ja czytam takie informacje, panie doktorze, bardzo niepokojące na temat też wspomnianego przez pana Morza Śródziemnego, że temperatura jego powierzchni jest teraz o około 5 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku i jest najwyższa w historii pomiarów.
0: Tak jest.
1: No można powiedzieć, że lato ciepłe, to ta temperatura jest wyższa, ale jeżeli jest najwyższa w historii pomiarów, no to pytanie się jasne pojawia. Co takiego się dzieje z naszą pogodą, a może idąc dalej z klimatem?
0: No, klimat się ociepla i dzieje się to wbrew zaklinaniu rzeczywistości. Jesteśmy świadkami sytuacji anormalnych, choćby temperatura Morza Śródziemnego, ale to dotyczy także naszego polskiego lokalnego klimatu. Proszę zauważyć, że powoli zaczynają dominować pokolenia, które nie miały szansy zobaczyć prawdziwej śnieżnej zimy, tak? Mamy do czynienia z jakimiś bombami ciepła, które nagle w środku stycznia, lutego przynoszą nam masy gorącego powietrza. Mamy do czynienia z suszami, które pojawiają się wczesną wiosną, wtedy kiedy naprawdę zasoby wodne w glebie powinny być największe. No i to wszystko jakby składa nam się na taki całościowy obraz, który niezbyt korzystnie wpływa na postrzeganie naszej rzeczywistości i przyszłości.
1: A jak wygląda kwestia właśnie nawodnienia naszego kraju? No bo słyszymy o tych suszach rok do roku, teraz też. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest wiele osób, które narzekają, że ta pogoda taka w kratkę, że to trochę pada, za chwilę trochę świeci słońce, za chwilę znowu takie szarpane chmury, zaraz znowu pada i że trudno znaleźć takie jednoznaczne okienka pogodowe, jak to było, nie wiem, w ubiegłych latach, że 2 tygodnie słońca bez żadnych chmur, bez żadnego deszczu. To jak z tą suszą jest w tym roku?
0: Klimat jest zmienny, tak można powiedzieć, a nasz szczególnie, ale prawda jest też taka, że ostatnio MGW alarmowało o 100 zlewniach, na których zidentyfikowano susze hydrologiczne. I tak rzeczywiście jest rok do roku. Rok 24, który przyniósł nam tą pamiętną dużą powódź na południowym zachodzie Polski, on też był bardzo ciekawy, ponieważ mieliśmy Polskę podzieloną prawie dokładnie na pół. Pół było objęte ostrzeżeniami ze względu na suszę hydrologiczną, a pół Polski było objęte świecącymi na czerwono ostrzeżeniami trzeciego stopnia o zagrożeniu hydrologicznym. I taka jest nasza po prostu rzeczywistość. Teraz mieliśmy jakieś takie epizody opadowe. No, widzieliśmy, co się działo chociażby w Głuchołazach, w Chorzowie. Ale to są opady, które nie poprawiają sytuacji. Tak? To jest deszcz, który spada bardzo intensywnie, odpływa błyskawicznie. I można powiedzieć, że kilka chwil po tym już nie ma śladu po tej
1: A to też chyba pokazuje, że my na taki deszcz nie jesteśmy przygotowani infrastrukturalnie i chyba coś tutaj się powinno zmienić, no bo jeżeli zmieniło się to, jakiego rodzaju są to zjawiska pogodowe, które u nas występują, skoro one są bardziej ekstremalne, to my też chyba powinniśmy iść w kierunku takiego przygotowania się na ich wystąpienie, to raz, zabezpieczenia się, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale przede wszystkim wykorzystania jednak tej wody, która z nieba spada.
0: No, to jest temat rzeka kolejny, prawda? My nie wykorzystujemy tej wody w wystarczającym stopniu. O tym się mówi już od lat, że ta średnia unijna wykorzystania zasobów wodnych, które do nas spadają z nieba, mówiąc tak obrazowo, powinno oscylować około 15%. Polska ma w tej chwili 7-6% wykorzystania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my też nie pomagamy. My tak naprawdę tymi uszczelnieniami, betonowaniami, pojawianiem się mnóstwa powierzchni nieprzepuszczalnych, no tak naprawdę bardzo zaburzamy ten odpływ wód i spodziewamy się czego? No, niestety, jeśli tej wodzie nie damy szansy wsiąknięcia w głąb, to ona ukształtuje odpływ, a ten odpływ zrobi nam problemy.
1: A jak w przyszłości możemy się przygotować na takie właśnie ekstremalne zjawiska jak ten niż genueński? Czy możemy się spodziewać, że w kolejnych latach albo intensywność tych opadów będzie podobna, albo może większa?
0: Są różne scenariusze, ale we wszystkich z nich raczej spodziewamy się tego, że o ile suma opadu takiego rocznego, ona nieznacznie może

0: się nawet zmniejszyć, o tyle okazuje się, że intensywność, może częstotliwość występowania tych intensywnych opadów, i tu raczej wszystkie scenariusze wskazują na to, że ona będzie rosła. To są potężne wyzwania infrastrukturalne, począwszy od projektowania takich obiektów. Tak? No, już naprawdę w Polsce są dosyć zaawansowane prace, które polegają na ustaleniu np. atlasu opadów, prawda? Czyli na co projektanci powinni projektować. Tylko to jest znowuż wzrost kosztów takich inwestycji, bo w tym momencie no, my to często porównujemy, jakbyśmy chcieli jakieś miasto duże przygotować na naprawdę nawalne opady deszczu, z jakimi mamy do czynienia, to czasem dobrze by było te systemy kanalizacji wykorzystać jako tunele metra, bo one by musiały mieć takie średnice. Koszty horrendalne, utrzymanie, eksploatacja, no, to są wyzwania, które na pewno są przed nami.
1: Trochę nie chcieliśmy chyba tego dostrzec, no ale teraz zdaje się, że nie mamy wyjścia. Doktor Radosław Stodolak, hydrolog Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Za kilka chwil godzina 16 i to będzie oznaczało zmianę przed tym mikrofonem w Polskim Radiu 24. W naszym studiu już jest Grzegorz Frontczak. Grzegorzu, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo mi się podobało to, co pan doktor powiedział o tych tunelach odprowadzających wody wielkości metra, bo można by takie wodne metro zrobić w środku na przykład.
1: No. To byłby pomysł i dość ciekawa atrakcja dla mieszkańców, chociaż nie wiem, czy wsiadając do takiego metra nie czułbym jakiegoś strachu. Już ten tunel przez Wisłę w Warszawie, jeżeli chodzi o metro, też budził przez pewien czas jakiś taki dyskomfort. Marcin Zawada również w naszym studiu, uśmiechnięty, ale za moment tematy polityczne i chyba z perspektywy decyzji dzisiejszej prezydenta Karola Nawrockiego do śmiechu mniej jest osobom, którym zależało na ustawie Lex Szarlatan.
3: Tak, bo ta ustawa co prawda nie zawetowana, chociaż w praktyce to to samo, bo trafia do Trybunału Konstytucyjnego, a tam, jak wiemy, szybko ustawy nie wychodzą oceniane przez Trybunał z tego właśnie budynku. I o to będę pytał dzisiaj Wiesława Szczepańskiego, czyli wiceministra spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy, ale zapytamy też o alerty RCB, które dziś nad ranem dostali mieszkańcy województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Czy tak one powinny wyglądać? Tam przypominam, na początku było wielkie uwaga, uwaga, uwaga, czy to nie za mocno, czy ten system działa. No i też Maciej Berek znów się pojawi, czyli kandydat do Trybunału Konstytucyjnego. Znów, czy Lewica go poprze, czy też nie, no i czy będzie wspólna lista.
1: Czyli rządu. Ten Trybunał wróci w różnych odsłonach konstytucyjny. Co jeszcze, Grzegorzu, tak na ciebie zerkam? Pogoda pewnie też wróci. Widziałem, że w regionach tematy związane z pogodą mają się pojawić.
2: Tak, w naszym magazynie regionalnym o pogodzie będzie, ale wcześniej, zanim zajrzymy w Polskę, że się tak wyrażę, to będzie o studniach nowego premiera na Węgrzech, czyli premiera Madziara, o sankcjach na Iran i o dziurze budżetowej w Stanach Zjednoczonych, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, pewnie tak, że prezydent Donald Trump chodził z taką czerwoną czapką, Make America Great Again, ale miał jeszcze jedno hasło. Miał hasło brzmiące America First, czyli przede wszystkim Ameryka, ale na lokalnym rynku politycznym wypominają mu, że no, panie prezydencie, mówił pan Ameryka przede wszystkim, a tu głównie pan zajmuje się wojnami na świecie. I to się bardzo wielu wyborcom, ale też kolegom politykom prezydenta Trumpa nie podoba. No i o tym będzie w Światopoglądzie w imieniu Ernesta Zuzunia. Zapraszam tu chwilę przed godziną 17.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24. Rzeczywiście ten dług w Stanach Zjednoczonych, ile on przekroczył? 40 bilionów dolarów. Zdaje mi się, i to dwukrotność tego, co było w 2017 roku, bo dzisiaj ten temat, dzisiaj ten temat też poruszaliśmy w Polskim Radiu 24.
3: Dodam, dług rośnie, a poparcie dla Trumpa spada w tym samym tempie, albo nawet szybciej.
1: Grzegorz Frontczak, Marcin Zawada zostają z państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia i dobrego dnia dla państwa, dobrego i spędzonego z Polskim Radiem 24.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może

0: mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: W piątek po 21 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w stuletniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: SMS-owe alerty dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, bo była obawa, że znów rakieta lub dron mogą naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Więcej o tym powie nasz reporter. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Będzie też o tym, że lekarze i politycy koalicji rządowej są mocno zawiedzeni. Chodzi o kolejne weto prezydenta, tym razem do ustawy Lex Szarlatan. Kolejny rekord zbiórki w systemie kaucyjnym. W lipcu zebrano 900 milionów opakowań. Wkrótce system ma objąć tak zwane małpki. Sytuację podsumuje nasz reporter. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Nocne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, poderwane myśliwce i stan najwyższej gotowości. Zmasowane uderzenia Rosji na Ukrainę wciąż bezpośrednio wpływają na działania polskiego wojska. Nowy standard informowania obywateli o zagrożeniach z powietrza zbiegł się w czasie z dyskusją o tym, jak skutecznie chronione jest polskie niebo. O budowie wielowarstwowej tarczy antyrakietowej kierownictwo resortu obrony mówiło w okolicach Płocka na Mazowszu. Przebiegowi tej konferencji przysłuchiwał się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jak wojsko reaguje na te bieżące incydenty? No i co z naszą obroną przeciwlotniczą?
2: Miniona noc po raz kolejny przypomniała mieszkańcom wschodniej Polski, że tuż za naszą granicą toczy się pełnoskalowa wojna. W związku ze zmasowanym atakiem rakietowym na Ukrainę dowództwo operacyjne rozesłało do obywateli specjalne alerty RCB ostrzegające o aktywności polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to nowy standard informowania o podejmowanych przez wojsko działaniach.
3: Zmasowany atak na państwo ukraińskie. U nas około godziny trzeciej zostały poderwane polskie pary dyżurne F-16. Całą noc byliśmy z dowódcą operacyjnym. Monitorujemy, podejmujemy decyzje. Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić, w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane.
2: Doraźne podrywanie myśliwców to jednak tylko jeden z elementów bezpieczeństwa. Fundamentem ma być naziemna, wielowarstwowa tarcza antyrakietowa i przeciwlotnicza, zdolna strącać zarówno drony, jak i rakiety balistyczne. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że państwo przeznacza na ten cel rekordowe środki.
3: Od kilku lat budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa i to jest najważniejsze słowo, które trzeba wielokrotnie powtarzać. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAM. To jest program opowiadający na ponad 200 miliardów złotych.
2: Jak ten system działa w praktyce, można zobaczyć m.in. w okolicach Płocka. To tam w celu ochrony strategicznej rafinerii i infrastruktury krytycznej rozlokowano jedne z najnowocześniejszych wyrzutni w naszym arsenale. Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, pułkownik Mariusz Szczeczko, zapewnia,

0: że sprzęt jest w pełni gotowy do akcji.
1: W grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy gotowość operacyjną pierwszego systemu Wisła. I jak widzicie Państwo, ten system nie stoi w garażu i chciałbym zapewnić, że wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane, żeby wycisnąć z niego 100% mocy, aby w chwili, gdzie będzie tego wymagała potrzeba, żeby tego sprzętu użyć i żeby ten parasol spełnił swoje oczekiwania.
0: Przedstawiciele resortu obrony nie kryją, że proces budowy kompletnej tarczy wciąż trwa, a kluczowe dostawy i testy zaplanowano na lata 2026 i 2027. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja jednak, że armia na bieżąco wykorzystuje wszystko, co ma do dyspozycji.
2: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem NAREW czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do pracy, do działania, do służb. Nic nie stoi w magazynach, wszystko jest używane, to co jest możliwe.
0: Służby apelują jednocześnie, by po otrzymaniu alertu RCB na bieżąco śledzić komunikaty dowództwa operacyjnego w mediach społecznościowych.
3: Polska inwestuje miliardy złotych w budowę wielowarstwowej tarczy antyrakietowej, tak zapewniają przedstawiciele rządu. O aktualnym stanie obrony powietrznej naszego kraju mówił Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział przygotowanie własnej inicjatywy. Ma to być projekt nowelizacji kodeksu karnego. Według prezydenta ustawa w tym kształcie może spowodować, że wielotysięczne kary obejmą tych, którzy sprzedają zioła lub suplementy. Także faktycznych szarlatanów, którzy zniechęcają do leczenia przez lekarzy specjalistów.
4: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
3: Decyzję prezydenta skomentował w mediach społecznościowych premier. Trudno w to uwierzyć, napisał Donald Tusk. Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, tak stwierdza szef rządu. Z decyzji prezydenta niezadowoleni są także lekarze onkolodzy. Podkreślają, że nowe przepisy miały dać oręż do walki o pacjentów, którzy coraz częściej padają ofiarami różnej maści oszustów. Więcej o tym Aneta Łuczkowska.
5: Działalność tak zwanych uzdrowicieli najdobitniej widać w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy w trudnym momencie chwytają się każdej nadziei i każdej obietnicy, mówi dr Roman Dubiański, onkolog ze Szczecina.
6: To, co my widzimy, jest oczywiście wierzchołkiem góry lodowej, ale dla nas bardzo negatywne są te wszystkie przypadki osób, które się do nas zgłaszają już po jakimś działaniu tego typu uzdrowicieli, szarlatanów, a my potem już jako onkolodzy nie za wiele mamy do zaoferowania.
5: Jak dodaje chirurg-onkolog Norbert Schramm, szarlatani żerują na ludzkim strachu.
7: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować. Przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj, ma dużo skutków ubocznych i nie zawsze jest pewne, człowiek szuka tego, co będzie mu pasowało do jego myśli.
5: Odesłana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa miała umożliwić zwalczanie ewidentnie szkodliwych praktyk. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną, która ma się skoncentrować na nowelizacji kodeksu karnego, co ma umożliwić karanie szarlatanów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: I jeszcze komentarz politologa. Uzasadnienie prezydenta w sprawie skierowania ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego nie jest logiczne, mówił na naszej antenie dr Wojciech Mościbrocki. Jak dodał, Karol Nawrocki nie wysłuchał głosu lekarzy.
8: Zwróćmy uwagę, że wspominał wielokrotnie o biznesie, że BCC, że wysłuchał wielu stron. Zwróćmy uwagę, że nie wysłuchał przedstawiciela Najwyższej Izby Lekarskiej. My tu, panie prezydencie, nie mówimy o biznesach, tylko mówimy o działalnościach, które mogą w realny sposób szkodzić zdrowiu. Bardzo mnie też niepokoi, że pan prezydent mówi wielokrotnie zresztą w różnych sytuacjach, że

0: oddano decyzję urzędnikom. Panie prezydencie, to są urzędnicy polskiego państwa, których polskie państwo lepiej lub gorzej, ale w jakiś sposób szkoli, wyposaża w kompetencje. Urzędnik nie jest, tak jak to wielokrotnie bywało w czasach PRL-u, nie jest szkodnikiem.
1: Prezydent zawetował też ustawę o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Wątpliwości Karola Nawrockiego budziło m.in. skrócenie umów na przewozy do 3 lat.
2: Suma wydarzeń.
1: Czy Szymon Hołownia mógłby zostać wicepremierem i członkiem rządu? Takie rewelacje przyniósł wczoraj Polsat News. Premier uspokaja, w wakacje żadnych rekonstrukcji rządu nie będzie. Jakie są komentarze polityków na ten temat? W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski.
3: To na razie nie jest fakt, ale wielu posłów dobrze wypowiada się o takim wariancie zmiany w rządzie. Media podały, że jednym z ministrów po rekonstrukcji rządu mógłby być właśnie Szymon Hołownia i to w randze wicepremiera. Oczywiście bagatelizują sprawę posłowie opozycji jak Krzysztof Cieciura z PiS.
4: Cała ta konstrukcja jest wymierzona przede wszystkim w panią Pełczyńską-Nałęcz. To są ich wewnętrzne rozgrywki. Natomiast patrząc na to horyzontalnie z punktu widzenia obywateli, nie ma to żadnego znaczenia. To po prostu jest kolejny facet, który sam chce wejść do tej łajby, która tonie, dostanie wiaderko i będzie musiał jak najwięcej tej wody wylewać za burtę. Natomiast my wiemy, że ta łajba i tak utonie.
3: Spokojnie, sprawa nie jest pewna, to na razie medialne rozważania, tak mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, ale podkreśla, że Szymon Hołownia mógłby być wzmocnieniem dla rządu.
5: Na pewno na razie Szymon Hołownia w rządzie to jest spekulacja medialna, natomiast skoro tak długo się o tym mówi, to zapewne coś jest na rzeczy. Gdyby tak było, to uważałbym to za dobre posunięcie, ponieważ Szymon Hołownia to jest doświadczony polityk i być może potrzebujemy takiego powrotu Szymona Hołowni.
3: I o takim powrocie do źródeł, do tej wspólnoty Koalicji Obywatelskiej i innych ugrupowań, które przeciwko PiS-owi stanęły w 2023 do wyborów, mówi także senator KO Grzegorz Schedyna. On podkreśla, że do zmiany w rządzie, do takiego scenariusza potrzebny jest jeden element. Szymon Hołownia musiałby być znów szefem partii Polska 2050. To w praktyce oznaczałoby zastąpienie w rządzie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
6: Musi być tak, że poukładać się musi środowisko Polski 2050, trochę wrócić do tego status quo ante, to znaczy, że liderem jest Szymon Hołownia, że on tak jak założył to ugrupowanie i decydował o trzeciej drodze, o powołaniu trzeciej drogi, miał na nie wpływ, tak musi być chyba znowu, żeby można powiedzieć o jakiejś sprawczości i nowej sytuacji.
3: Zbigniew Kuźmiuk z PiS jednak drwi, że to nie chodzi tylko o to, kto byłby lepszy dla rządu i koalicji, ale o sympatię wewnątrz koalicji.
7: Pani Pełczyńska-Nałęcz ma problemy z Donaldem Tuskiem, który wyraźnie jej nie znosi. Jak rozumiem, chętnie zamieniłby na być może pana Hołownię, którego także, jak sądzę, nie znosi, ale może troszeczkę mniej.
3: Innego zdania jest PSL, ale wszystko musi przebiegać po kolei. Na razie nie widać konkretów w tej sprawie, uspokaja Jakub Stefaniak z PSL.
8: To też jest tak, że rząd nie jest z gumy, więc jeżeli zmieniają się liderzy, to często zwyczajowo bywa tak, że jakby ustępujący lider danej formacji przekazuje także tą pałeczkę w obszarze koalicji swojemu następcy.
3: Na razie ta cała sprawa z Szymonem Hołownią w rządzie wygląda na political fiction, chociaż nieraz byliśmy świadkami, że rzeczywiście takie fantastyczne wydawałoby się historie polityczne są spełniane w rzeczywistości, tylko rzeczywistość musi nadgonić.
1: Szymon Hołownia może wejść do rządu. Taki scenariusz coraz częściej pojawia się na sejmowych korytarzach. O tym, czy ma szansę się ziścić, mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Rząd zamierza zmienić system kaucyjny. O pracach nad przygotowywaną nowelizacją przepisów mówi wiceministerka klimatu i środowiska Anita Sowińska. Rząd chce wprowadzić do systemu tak zwane małpki, czyli małe buteleczki z alkoholem, i wprowadzić standardy dotyczące wydawanych bonów. Wiceministerka podała też dotychczasowe wyniki systemu kaucyjnego w naszym kraju. Szczegóły zna Krzysztof Polasik. Krzysztofie, jakie dane na

0: temat oddawania butelek przekazali urzędnicy?
1: Dzień dobry. Liczby wyglądają następująco. Od momentu wprowadzenia systemu kaucyjnego do końca lipca oddaliśmy jako Polacy 3 200 milionów opakowań, ale tylko w lipcu 900 milionów. Co pokazuje, że albo dużo więcej jako naród piliśmy wody w tym czasie, albo po prostu rzeczywiście coraz więcej butelek odnosimy do sklepów lub butelkomatów. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska powiedziała, że możemy być dumni i to duża, trudna do wyobrażenia liczba.
2: Przeliczyliśmy to na liczbę mieszkańców, co dało nam wynik 86 opakowań przeciętnie na każdego Polaka, wliczając w to również niemowlęta. Przeliczyliśmy te 3,2 miliarda opakowań na ciężarówki, takiego zgniecionego materiału, czyli takiego materiału, który wychodzi z automatów kaucyjnych, co daje nam około 4 tysięcy ciężarówek czystego surowca.
1: Nadal jest dużo więcej punktów zbiórki, bo 60 tysięcy niż automatów, których mamy ponad 4 razy mniej. Dodam jeszcze jedną liczbę. Celem resortu jest osiągnięcie zbiórki opakowań na poziomie 77%. Dla porównania Irlandia, w której system działa od 2 lat, może poszczycić się wynikiem 79%. Wiceminister odpowiadała także na pytania o krytykę systemu i w tym kontekście stwierdziła, że osoby, które bojkotują zwrot butelek, de facto dokładają do niego. Niezwrócone pieniądze z kaucji są wykorzystywane właśnie na logistykę. Lepiej oddawać te butelki niż finansować system kaucyjny, powiedziała trochę prowokacyjnie wiceminister Anita Sowińska.
2: Bo jeżeli ta butelka nie zostanie podniesiona przez kogoś innego, nie zostanie na przykład podniesiona z trawnika albo z kosza, no to ona będzie niezwróconą kaucją i ona sfinansuje system kaucyjny.
1: Ministerstwo pracuje nad pewnymi zmianami. Po pierwsze, resort chce wydłużyć ustawowo okres ważności bonów drukowanych przez butelkomaty postawione przy marketach, na przykład konkretnych sieci. Dzięki temu klienci nie będą musieli pod presją czasu robić zakupów. Cały czas trwa też analiza możliwości włączenia do systemu małych buteleczek po alkoholu, czyli małpek. Tutaj decyzja jeszcze nie zapadła. Być może stanie się to jesienią. Ministerstwo nadal czeka na ocenę skutków finansowych tego rozwiązania i na pewno taką deklarację też złożyła wiceminister. Do takiej zmiany w tym roku nie dojdzie. To jest temat, który budzi dużo emocji, bo te butelki często zaśmiecają trawniki, a Polacy opróżniają ich w ciągu roku nawet miliard.
0: Efekty działania systemu kaucyjnego podsumował resort klimatu. Jest też zapowiedź zmian i objęcia nim tak zwanych małpek. O szczegółach mówił Krzysztof Polasik. Dziękujemy za relację. YouTuber Stu pozostanie przez kolejny miesiąc w areszcie tymczasowym. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratury, ale zdecydował o skróceniu okresu aresztowania. Ma on pozwolić na dokończenie czynności dowodowych. Stuart B. ma być poddany badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty rozpijania nieletnich oraz czynów seksualnych z małoletnimi poniżej 15 lat. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Odmówił też składania wyjaśnień. Stewardowi B. grozi do 15 lat więzienia. Bydgoska prokuratura zbada szarpaninę z udziałem Daniela Obajtka. Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu w bydgoskiej kopalni Solino w Inowrocławiu. Szczegóły zna Marcin Glapiak z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
3: O wszczęciu śledztwa poinformował dziś na Platformie X europoseł Krzysztof Brejza. Polityk, przypomnijmy, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie siłowego wtargnięcia Daniela Obajtka na teren zakładu należącego do spółki Orlen. Europoseł informuje, że wśród kwalifikacji czynów znajduje się m.in. naruszenie miru. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 lipca. Wtedy europoseł Daniel Obajtek próbował wejść na teren zakładu, by dołączyć do protestujących związkowców z NSZZ Solidarność. Tłumaczył to interwencją poselską. Wejście uniemożliwił mu prezes IKS Solino Wojciech Kotlarek. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, co uwieczniły kamery. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
0: Teraz o zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Założenia reformy podatkowej przedstawili wczoraj premier i minister finansów. W planach jest m.in. podwyższenie drugiego progu z obecnych 120 tysięcy złotych do 130. Ma też powstać nowa 24% stawka PIT do kwoty 150 tysięcy złotych. Korzyści ze zmian zaczną się od zarobków, które wynoszą 12 tysięcy złotych brutto, mówi Rafał Sidorowicz z kancelarii prawnej MDDP.
4: Pielęgniarka albo inna osoba na podstawie umowy o pracę będzie zarabiała więcej, będzie miała więcej na rękę po reformie, że

0: Jeżeli jej miesięczne wynagrodzenie brutto z umowy o pracę, czyli przed opodatkowaniem składkowaniem, jest w granicach 12 tysięcy lub więcej. Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 zł miesięcznie.
1: Według eksperta proponowane przez rząd zmiany nie powstrzymają osób z wyższymi zarobkami przed uciekaniem z etatów na tzw. samozatrudnienie. Na zmianach stracą m.in. ci, którzy zarabiają około miliona złotych rocznie. Te osoby będą objęte 5% podatkiem solidarnościowym.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Plaża El Trampolin w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, opustoszała. Około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni, zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam będą czekać na decyzję w sprawie azylu. Do masowego przekraczania granicy z Ceutą dochodziło w ostatnich dniach lipca. O szczegółach Agata Król.
3: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta, a służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Saiz, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj, w czwartek, 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach, odpowiednio dostosowanych do potrzeb migrantów, będą oni mogli czekać na rozpatrzenie wniosków o azyl. Według minister do spraw migracji, rząd robi wszystko, by do hiszpańskiego miasta jak najszybciej wróciła normalność. Agata Król, Polskie Radio.
1: Izraelski minister krytykowany przez kanclerza Niemiec. Chodzi o wypowiedź Itamara Ben-Gwira nawołującą do zabijania Palestyńczyków. Na słowach może się jednak nie skończyć, bo Friedrich Merz rozważa sankcje. Jakie? O tym Adam Górczewski.
4: Poniżające ludzi oraz niezgodne z prawem międzynarodowym apele są niedopuszczalne, przekazał niemiecki kanclerz przez rzecznika swojego rządu. Friedrich Merz jest też zaniepokojony tym, co robią izraelscy osadnicy względem Palestyńczyków. Dlatego, choć pozostaje wsparcie dla Izraela w odpowiedzi na agresję Hamasu, Niemcy będą uważnie przyglądać się temu, co robią prawicowi ekstremiści w rządzie Benjamina Netanyahu, szczególnie teraz, gdy Izrael szykuje się do wyborów. Itamar Ben-Gwir, izraelski minister bezpieczeństwa, w ostatni weekend powiedział, że co noc powinno ginąć 30-40 Palestyńczyków, także tych, którzy nie stanowią zagrożenia, bo mieszkańcy Strefy Gazy właściwie nie są ludźmi. Tę wypowiedź skrytykowała Centralna Rada Żydów w Niemczech oraz przedstawiciele wszystkich partii reprezentowanych w Bundestagu. Rząd zapowiada, że na unijnym szczycie na początku września dyskutowane będą sankcje na Itamara Ben-Gwira i innych ekstremistycznych polityków. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Dług publiczny Stanów Zjednoczonych wymyka się spod kontroli, ostrzegają eksperci. Zadłużenie wynosi ponad 40 bilionów dolarów i stale rośnie. O możliwych konsekwencjach dla amerykańskiej gospodarki Marek Wałkuski.
5: Amerykański resort finansów podał, że zadłużenie państwa sięgnęło 40 bilionów 50 miliardów dolarów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 9 lat dług Stanów Zjednoczonych się podwoił. Tylko w ciągu ostatnich 5 miesięcy rząd Donalda Trumpa powiększył zadłużenie o bilion, czyli 1000 miliardów dolarów. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe zadłużenie USA wynosi 300 tysięcy dolarów. Dług Stanów Zjednoczonych szczególnie szybko rośnie za prezydentury Donalda Trumpa. Przyczyniają się do tego w dużym stopniu przeforsowane przez obecnego prezydenta niższe podatki, szczególnie dla najbogatszych. Z kolei zapowiadane przez niego dochody z ceł pozostały tylko na papierze. Choć Ameryka ma coraz większe zadłużenie, Donald Trump zaproponował niedawno zwiększenie wydatków wojskowych o prawie 50%. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Zostajemy za oceanem. Szkockie dudy podbijają Amerykę. Przyczynił się do tego niedawny mundial. Po występach szkockich kibiców zainteresowanie tradycją dudziarską wzrosło w Stanach Zjednoczonych o 120%. O nadziejach, jakie wiążą z tym Szkoci z Londynu, Anna Rączkowska.
6: Według szkockiej organizacji turystycznej liczba wyszukiwań informacji o dudach wzrosła w USA o 30% w przypadku haseł związanych ze szkocką tradycją gry na tym instrumencie. Wzrost wyniósł aż 120%. Mundialowy rozgłos zyskał również Piping Live, duży festiwal muzyki dudziarskiej organizowany w Glasgow. Liczba odwiedzin jego strony ze Stanów

0: Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu roku o 220%. Popularność Dud rozbudzili szkoccy kibice, którzy po 28 latach wrócili ze swoją reprezentacją na mundial. Ich barwne przemarsze ulicami Bostonu i Miami w kiltach z flagami, bębnami i dudami szybko podbiły media społecznościowe. Szkocka branża turystyczna ma nadzieję, że zainteresowanie nie zakończy się na internetowych wyszukiwaniach. Jeśli Amerykanie zechcą usłyszeć dudy u źródła, mundialowi kibice okażą się wyjątkowo skutecznymi ambasadorami kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Wracamy w nim do tematów krajowych. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami oraz intensywnymi opadami deszczu w centrum i na południowym wschodzie kraju. Najwięcej groźnych zjawisk wystąpi po południu i wieczorem, informuje Anna Gryczman z IMGW.
3: Gwałtowne burze z opadami deszczu nawet do 40-50 mm, więc mówimy tutaj o skutkach w postaci zalań i podtopień, z silnymi porywami wiatru około 100 km na godzinę oraz gradem, miejscami ten grad może być duży. Najbardziej zagrożony będzie obszar od Kotliny Kłodzkiej, południa województwa opolskiego, przez województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, a także zahaczając o południe Mazowsze.
2: Niebezpieczna pogoda da o sobie znać również jutro. Meteorolodzy spodziewają się, że w Sudetach Zachodnich może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Polacy zarabiają coraz więcej. Tak wynika z lipcowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętna płaca w przedsiębiorstwach wyniosła przed miesiącem ponad 9,5 tysiąca złotych. Oznacza to niemal 7-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost wynagrodzeń był silniejszy od oczekiwań, zauważa Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
4: I oznacza wyraźne przyspieszenie względem 5,9, które odnotowaliśmy miesiąc wcześniej, a także były to najsilniejszy wzrost płac, jaki obserwowaliśmy w tym roku. W naszej ocenie nie mieliśmy do czynienia z jakąś gwałtowną poprawą sytuacji na rynku pracy z punktu widzenia pracownika. To, że to wynagrodzenie przyspieszyło, jest związane z bardzo wysokimi rocznymi dynamikami wynagrodzeń w kilku branżach, w szczególności w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.
2: Nieznacznie spadło zatrudnienie. W ubiegłym roku w sektorze przedsiębiorstw pracowało niemal 6 400 000 osób. To o 0,8% mniej niż przed rokiem. Prawie 2,5 tysiąca mieszkańców gmin Adamów i Serokomla na Lubelszczyźnie nie ma dostępu do wody pitnej. Powodem są groźne bakterie. Wykryto je w wodociągu w Budziskach. Woda z tego ujęcia nie nadaje się do picia, mówi dyrektor łukowskiego sanepidu Elżbieta Poddębniak.
5: W badanych próbkach wody stwierdzono obecność enterokoków kałowych. Enterokoki kałowe są bardzo groźnym zanieczyszczeniem. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi. W związku z powyższym przedmiotowej wody nie należy spożywać. Nie można też używać jej do mycia, do przygotowywania posiłków, do sprzątania. Woda nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania toalet.
2: Skażony wodociąg został poddany dezynfekcji. Sanepid pobrał próbki do dalszych badań. Ustalana jest także przyczyna skażenia, a okolicznym mieszkańcom dostarczono butelkowaną wodę pitną.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Na początek piłka nożna. Trudne zadanie stoi przed piłkarzami Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski zmierzy się dzisiaj z AS Monaco. Utytułowany rywal stoi na drodze Zabrzan do fazy ligowej Ligi Konferencji. Trener Górnika Michał Gasparik zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale wierzy w swój zespół.
6: Wiem, że to jest ciężko do obrony, ale wykorzystamy tych chłopaków, których mamy. A tą typologię, którą mamy w tej szatni, a nigdy nie jest łatwo przeciwko nam grać, jak gramy w domu, a myślę, że to pokażemy i w tym meczu, że ciężko tu miał Ferencváros, ciężko też Fenerbahce i ja wierzę, że jesteśmy przygotowani i taktycznie dobrze, a co pokaże, wszystko pokaże ten mecz.
2: Początek tego meczu o godzinie 20, a godzinę później o awans zagrają piłkarze Rakowa Częstochowa. Na drodze zespołu medalików stanie chorwacki Hajduk Split. To będzie wyjątkowy mecz dla pomocnika Rakowa Frana Tudora. Przed laty grał on w zespole Hajduka.
7: Na pewno będą spróbowali przed dużą ilością.

0: Czy kibiców zrobić wszystko, żeby wygrać na swoim boisku, na swoim terenie. My musimy zagrać dosyć mądrze ten pierwszy mecz. Tak, na pewno będzie gorąca. Torcida jest dobrze poznata tutaj też w Polsce. Natomiast chłopaki wiedzą, co ich czeka i nie możemy się doczekać tak naprawdę, żeby wyjść na to boisko i zagrać mecz.
1: O awans do rozgrywek wyższej ligi, Ligi Europy, powalczy dzisiaj również Lech i Jagiellonia. Poznaniacy zmierzą się ze szwajcarskim FC Tune. Rywalem białostoczan będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Teraz o nietypowym rekordzie, jaki pobił piłkarz z Japonii. 59-letni Kazuyoshi Miura został najstarszym zawodowym piłkarzem, który strzelił gola. Doświadczony napastnik japońskiej reprezentacji zamienił rzut karny na bramkę w meczu o Puchar Cesarza Japonii. Jego drużyna, trzecioligowa Fukushima United, pokonała 7-0 zespół Oyama Soccer Club. I na koniec tenis. Iga Świątek powalczy w nocy o półfinał tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną. To kolejne spotkanie obu zawodniczek na przestrzeni tygodnia. W poprzednim meczu górą była Świątek. Wygrała finał w Toronto. Grę naszej zawodniczki w starciu 1-8 z francuską Diane Perry chwali trener tenisa Mateusz Jędruszczak.
2: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi.
1: Początek meczu o godzinie 1:00 w nocy z czwartku na piątek. Trzymamy mocno kciuki za Igę Świątek. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Z najnowszymi informacjami wrócę do Państwa za pół godziny. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
3: Po reklamie.
7: 33 minuty po godzinie 16. To może zacznijmy jeszcze najpierw od kalendarza. Mamy czwartek, ten czwartek to jest 20 dzień sierpnia. Tak, tak, coraz bliżej, coraz rzadziej będziemy używać słowa wakacje, a coraz częściej używać rok szkolny. Ale to dopiero za moment. Jeszcze dajmy chwilę czasu. Jeszcze są tacy, którzy wakacje mają przed sobą. Justyna Błońska dzisiejszą popołudniówkę wydaje, bo asystuje jej Patrycja Pindakiewicz. Zrealizuje nam to wszystko pięknie Aldar Pedorenko, a ja nazywam się Grzegorz Szwądczak i razem będziemy do godziny 19. Mam taką nadzieję, że może nawet trochę dłużej, ale to już z ekipą wieczorną, bo warto być z Polskim Radiem 24, bo wiemy, naprawdę wiemy więcej. A to jest nasza popołudniówka.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: I mimo, że mówią, że taki sezon ogórkowo-polityczny trochę, to jednak się dzieje w tej polityce. Tu weto, tam weto, tu nazwisko, tam nazwisko. No to o polityce teraz. Marcin Zawada.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: A moim gościem Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Panie ministrze, zanim o wycie pana prezydenta, to o alercie RCB. Jak pan ocenia to, jak dzisiaj zadziałał ten system?
10: Znaczy, bierzemy, znaczy powiem tak, uczymy się na błędach, choć to powiedzmy

trochę mało powiedziane. Natomiast mieliśmy sytuację dzisiaj, że rzeczywiście w stan gotowości zostały postawione służby, jeśli chodzi, mówimy o polskie służby, powiedzmy, powietrzne. W powietrze zbiły się polskie samoloty, dlatego że mieliśmy informację o niespotykanym, jak dotychczas, znów ataku.

0: To się zdarzyło, że pociski zbliżają się do polskiej granicy.
1: I tu na chwilę panu ministrowi przerwę. Tak. Wrócimy zaraz do tych procedur, tylko pojawiły się informacje od mieszkańców tych dwóch województw lubelskiego i podkarpackiego, że dobrze, że te alerty się pojawiały, to czytałem dzisiaj w komentarzach internetowych mieszkańców tych województw, ale uwaga, uwaga, uwaga, wielkimi literami na początku, to może za mocno, może za ostro, może niepotrzebnie aż tak.
0: Gdybyśmy znowu tego po prostu nie zrobili, to powiedziano, że ten SMS był w ogóle niezauważalny. Przecież miejmy tą świadomość, że każdy z nas otrzymuje bardzo wiele SMS-ów. Dlatego z tą nazwą oczywiście my będziemy dopracowywali treść takich alertów, no ale jeżeli już jest coś takiego, co rzuca się w oczy, to każdy taki SMS, jeżeli osoba nie śpi albo się obudziła, przeczyta. Natomiast mówię, gdyby ten SMS był taki na zasadzie uprzejmie informujemy, to być może żaden z mieszkańców nawet nie sięgnąłby po tego SMS-a. Natomiast oczywiście SMS to jeden z elementów powiadamiania. Ostatecznym to są syreny, które potrafią zbudzić. No, wiemy również, że SMS-y nie do końca budzą wszystkich.
1: Panie ministrze, żeby zamknąć ten temat, jak teraz będą wyglądały procedury przy okazji wysyłania tego typu alertów RCB? Znaczy, bo to będzie tak, że te alerty będą częściej wysyłane. Tak. To już wiemy. Wtedy, kiedy będą ataki na Ukrainę, szczególnie na zachodnią Ukrainę, te alerty będą z automatu wysyłane do mieszkańców tych najbliższych województw?
0: Powiem tak, no oczywiście, jak państwo widzicie, mamy całodobową dyżurną służbę Narodowego Centrum Bezpieczeństwa, ale również Centrum Sił Powietrznych, które powiadamia nas w każdej sytuacji, kiedy nad Ukrainą zdarza się atak ze strony rosyjskiej. Powiadamia nas również o informacji, że jest zagrożenie, że te pociski krążą albo lecą już na Ukrainę. To jest, przedtem wprowadzaliśmy te alerty wtedy, kiedy pocisk przekraczał granicę polską, albo gdyby po prostu, gdy była taka informacja ze strony sił powietrznych. Teraz chcemy to wprowadzać każdorazowo, kiedy siły powietrzne podejmą decyzję o poderwaniu samolotów z uwagi na to, że istnieje zagrożenie, że któryś z pocisków może być skierowany na zachodnią Ukrainę, być może przekroczyć polską granicę. To będzie oznaczało oczywiście, że te alerty mogą być wysyłane wcześniej, no ale powiem i częściej. Ale też będzie powodowało, po pierwsze, da nam czas dla mieszkańców do tego, żeby się z nimi zapoznać. Po drugie, będziemy mieli sytuację nawet czasami dwóch alertów, bo i potem, a pośrodku znaku syren. Więc gdyby się okazało, że te pociski zostały odpalone, do mieszkańców trafi alert mówiący, że jest sytuacja zagrożenia na terenie Ukrainy. Jeśli pocisk zbliżałby się do granicy polskiej, wtedy po prostu będziemy mieli sytuację taką, że uruchomimy syreny. A potem po prostu uruchomimy już również alert mówiący o tym, że na terytorium polskim znajduje się rakieta, czy powiedzmy, czy dron, czy coś innego, jeśli chodzi o zagrożenie dla mieszkańców tego terenu.
1: To jeszcze muszę jedną rzecz techniczną zapytać, bo to wszystko, czym pan minister mówi, to jest w dużej kwestii sprawa czasu, prędkości, szybkości dotarcia do mieszkańców z informacją.
0: Wcześniej.
1: Czy to jest tak, że ktoś będzie podejmował informacje, nie wiem, w ministerstwie, w
0: nie, powiedzmy,
1: MSWiA,
0: pełną, wysyłane, decyzję, nie? Pełną decyzję w tej chwili dostanie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, że ono po prostu w określonych procedurami i sytuacjach będzie uruchamiała te alerty. Proszę również zauważyć, ktoś, kto włączył dzisiaj nad ranem, parę minut po czwartej, odbiornik telewizyjny i przerzucił go na kanał telewizji państwowej. Mówię tu o jednej, nie chcę reklamować. To miał po prostu, widział, że na pasku leciała już informacja o zagrożeniu, o alercie wysłanych dla określonych miejscowości. W związku z tym jest automatycznie z alertem jest przekazywana również informacja do mediów publicznych o pojawiającym się zagrożeniu. Za to wszystko będzie odpowiadało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chcemy je również rozbudować, tak żeby po prostu była to pełna, całodobowa sytuacja dyżurna, ale również z pełnym połączeniem z siłami powietrznymi i wszystkimi służbami.
1: Bo i taka jest rola mediów publicznych, żeby właśnie informować o też tego typu sytuacjach i to jak najszybciej. Panie ministrze, to zmieńmy temat z kwestii naszego bezpieczeństwa, tego dotyczącego sytuacji międzynarodowej, na kwestię bezpieczeństwa naszego zdrowia. Lex Szarlatan, tak nazywana jest ustawa, która miała zakazywać stosowania praktyk pseudomedycznych. Karol Nawrocki tę ustawę kieruje w trybie prewencyjnym do Trybunału Konstytucyjnego. Zdziwiony pan jest?
0: Znaczy, powiem tak, jestem zdziwiony. Co prawda ta ustawa tak pospolicie jest nazywana Lex Szarlatan, bo to ustawa o prawach pacjenta. A więc
1: o rzecznikach też, tak.
0: Tak, i o rzeczniku praw pacjenta. Ustawa, która miała chronić osoby przed osobami, które po pierwsze albo wyłudzają

0: miały pieniądze, a dwa leczyły nas sposobami, które nic nie miały z naturalnego z medycyną. Zresztą w wielu różnego rodzaju informatorach, na wielu mediach mieliśmy możliwość czytania o tym, że ktoś polecał leczenie raka piersi z tartą marchewką, że pani ciężko oddychała, kazano jej pić sok z jabłek albo jeść jabłka. Potem okazywało się, że to w ogóle nie pomagało. Nie mówię już o tym leczeniu z salcesonem albo czymś innym. Ta ustawa wprowadzała określone sankcje, nawet do 1 000 000 zł, i miała chronić osoby przed takimi właśnie, można powiedzieć, osobami, które leczyły jakimiś niekonwencjonalnymi metodami.
1: Czy jest pan zdziwiony, czasami, że takie weto nastąpiło?
0: Jestem zdziwiony, bo pan prezydent de facto zawetował tą ustawę, bo odsyłając tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wiedząc, że on w obecnym kształcie nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować, po prostu zatrzymał wejście w życie tej ustawy. To oznacza, że te osoby staną po stronie tych osób, które dzisiaj są po prostu, praktykują na ludziach różne swoje metody leczenia, nie naukowe, tylko po prostu swoje jakieś doświadczenia albo po prostu wymysły, czasami doprowadzając te ludzi do jeszcze większego, ich stan do jeszcze większego zagrożenia.
1: Chociaż dodajmy, że prezydent, później też jego rzecznik to doprecyzowywał, zapowiedział pan prezydent, że złoży swoją ustawę dotyczącą tej kwestii.
0: Pan prezydent również zaproponował ustawę o sejfie, tak, mówiąc o ilości złota,
1: nie wierzy pan, że taka ustawa się szybko pojawi?
0: Znaczy, powiem tak, jeżeli pan prezydent przekazał do Trybunału, to powinien tą ustawę już położyć, tak? To nie jest tak, że pan prezydent tą ustawę przekazał do Trybunału z dnia na dzień, bo jednak pewien okres czasu nad tą ustawą siedział, myślał. Nie wiem, kogo, czy je po prostu zaciągał, powiedzmy, opinię. Może tych, którzy po prostu w ten sposób leczą. Natomiast powoływanie się również na zielarzy, na inne osoby, nikt po prostu nie karałby kogoś, kto sprzedaje naturalne zioła. Natomiast różne praktyki, które są niedopuszczalne, po prostu powinny być karane, i to jak najszybciej.
1: Skoro przy Trybunale Konstytucyjnym jesteśmy, to panie ministrze, panie pośle również, zadrży panu ręka, kiedy przy Macieju Berku będzie głosowanie a propos jego wejścia albo nie wejścia do Trybunału?
0: Powiem tak, ja pana ministra Berka znam od początku, kiedy jestem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, z jednego względu, iż na samym początku pan minister Kiewiński powierzył mi obowiązki członka stałego Komitetu Rady Ministrów, którym to komitetem kierował pan minister Berek. I powiem tak, podziwiam go za to, że na każde te posiedzenie przychodził w pełni przygotowany, czasami po kilkanaście ustaw, prawie każdą ustawę znał dogłębnie, więc jako prawnik jest znakomitym prawnikiem. I gdybym ja miał głosować osobiście sam, to zagłosowałbym za panem ministrem Berkiem. Natomiast decyzja w tym zakresie podejmie klub parlamentarny. Będziemy na ten temat rozmawiali, dlatego że też jako Lewica mówiliśmy o tym, że ten trybunał powinien się zmienić, że to powinien być trybunał w sumie nie zagarnięty przez polityków, jak jest dzisiaj.
1: I właśnie te wypowiedzi chciałem panu ministrowi przypomnieć, czy one są wciąż aktualne, czy nie. Bo dlatego, ja pamiętam wypowiedzi pana koleżanek, tak, i kolegów z Lewicy, którzy mówili, że politycy
0: widzimy,
1: i ludzie z rządu
0: widzimy
1: w Trybunale
0: panią,
1: nigdy.
0: Widzimy panią Pawłowską, widzimy
1: Pawłowicz.
0: Pawłowicz, przepraszam. Widzimy pana byłego prokuratora, widzimy pana Święczkowskiego, a więc ludzi, którzy przyszli tam z polityki. Natomiast pan minister Berek oczywiście stał się politykiem w momencie, kiedy został ministrem w kancelarii premiera. Natomiast jest znakomitym prawnikiem, bo jak już powiedziałem, klub parlamentarny podejmie decyzję, jak podejrzewam, że zawsze mamy w sprawach personalnych z reguły tutaj dyscyplinę głosowania. Będziemy głosowali tak, jak podejmie taką decyzję klub. Ale mówię, mówiliśmy zawsze, że chcemy odpolitycznić Trybunał. Uważamy, że tam nie powinno być polityków. Natomiast ja, patrząc na postać pana ministra Berka, mogę powiedzieć, że byłby znakomitym sędzią Trybunału Konstytucyjnego jako prawnik.
1: Chociaż jak pan przyznał przed momentem, nazwał pan ministra Berka politykiem. Jest to polityk. Panie ministrze, wiemy, że odbyło się niedawno spotkanie, na którym Donald Tusk namawiał Władysława Kośniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego do tego, żeby stworzyć jedną koalicyjną listę. Czy jesteście bliżej tej decyzji?
0: Lewica mówiliśmy wprost, że do wyborów parlamentarnych pójdziemy jako jeden duży blok lewicowy. Według nas do wyborów parlamentarnych obecna koalicja 15 października, wydaje się, powinna pójść w dwóch blokach. Jeden bloku takim centrowym, I tu na pewno można by było mówić o Koalicji Obywatelskiej i Polskim Stronnictwie Ludowym. Być może również o składnikach, powiedzmy, tej trzeciej drogi, czyli o Centrum i Polsce 2050. A po

0: drugi szeroki blok lewicy. Nie uciekamy, cały czas wyciągamy rękę do pana pana posła Zandberga.
1: Pan Adrian Zandberg, zdaje się, tę rękę odtrąca,
0: choć tam rękę odtrąca. Natomiast uważamy, że jako lewica powinniśmy iść samodzielnie z jednego względu, że po prostu mamy też inne spojrzenie, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, jeśli chodzi o kwestie również socjalne i bycie w jednym bloku, powiedzmy, trudno by nam dało trudne możliwości w zakresie odróżniania się, więc na tą chwilę decyzja nasza jest taka i mam nadzieję, że ona się nie zmieni, że będziemy chcieli pójść w bloku lewicowym. Mamy przecież w tej chwili Polską Partię Socjalistyczną, jest Unia Pracy. To są parlamentarzyści z tych partii politycznych, są dzisiaj u nas w ugrupowaniu Nowej
1: Lewicy.
0: Ale
1: wie pan, że to są bardzo mali zawodnicy na tej politycznej scenie.
0: Ja wiem, że to są bardzo mali, natomiast
1: dużą pulę zgarniają ci, którzy są najwięksi. Metoda Donta pokazuje i wiem, że rząd ma takie badanie i tu może pan zaprzeczać, albo nie, jestem pewien od swoich informatorów, że macie takie badania, które pokazują, że jak idziecie jako jedna lista, jako Lewica, PSL, Polska 250, Centrum i Koalicja Obywatelska, macie szansę utrzymania władzy. No, w innym scenariuszu te szanse są znikome.
0: Znaczy, chyba myślę też, że pokazanie również bloku dwóch ugrupowań politycznych daje też nam po prostu większość. I nie wiem, czy jeden blok byłby, dawałby to. Oczywiście tutaj system Donta jest nieubłagany, tak? Dlatego, że ja tak uważam, że ta ordynacja wyborcza dzisiaj jest ordynacją, która krzywdzi mniejsze ugrupowania polityczne. Choć celem tej ordynacji było nie doprowadzanie do takiego rozdrobnienia parlamentu, jak mieliśmy w roku, dobrze pamiętam, chyba 1997, kiedy była akcja wyborcza Solidarność.
1: W której wchodziło wiele małych
0: ugrupowań i po prostu, czy nawet wcześniej, przed 93 rokiem.
1: Czyli Lewica na razie nie z Koalicją Obywatelską, nie z PSL, chciałaby iść razem, ale razem nie chce iść razem. No skomplikowane to wszystko jest, ale do wyborów jeszcze ponad
0: wyboru
1: rok.
0: Mamy jeszcze rok.
1: Także, drodzy państwo, jeszcze wiele scenariuszy usłyszymy.
0: A pan wie, że polityce nigdy nie mówi się nigdy.
1: Czyli jedna lista wciąż możliwa. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Lewica. Dziękuję, panie ministrze.
0: Dziękuję panu bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Tak niestety sądzę, że jak w bajce, 35 sondaży później, znowu będziemy rozmawiać o wspólnej liście, ale może ta lista się pojawi. Jedna i druga strona chciałaby wspólnej listy, ale tak mam podskórne wrażenie, że na tej wspólnej liście to nie wszyscy chcą się zgodzić na tego wspólnego najwyżej na pierwszym miejscu. No bo niby wspólny, ale razem, ale jednak osobno, tak można. O polityce oczywiście u nas dużo też będzie. Jutro poranne rozmowy polityczne o 7 i 8 zapraszamy serdecznie. Teraz też o polityce, ale międzynarodowej.
2: Światopogląd.
3: Ernest Zazoń w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To zanim zapytam o 100 dni premiera Madziara, to czy pamiętasz jeszcze pana, który był chyba ministrem zdrowia, czy jest ministrem zdrowia, jak on pięknie tańczył wtedy?
4: Pamiętam, to cały świat to oglądał z zapartym tchem, no i wszyscy pomyśleli od razu, ale będą mieli fajnego ministra i tak się stało. Mają fajnego ministra. Na razie myślę, że mierzy on się z twardą rzeczywistością Ministerstwa Zdrowia i w ogóle generalnie tej dziedziny życia, bo na Węgrzech, ale nie tylko na Węgrzech, w wielu europejskich państwach jest z tym duży problem. No i funkcja ministra zdrowia to nie jest łatwa funkcja i nie jest też wdzięczna funkcja.
3: No dobrze, ale premier, bo na nim się skupmy, mówił, że przygotował kilka spraw do załatwienia w pierwsze 100 dni. Jedną z nich była zmiana prezydenta i to się udało.
4: To się udało.
3: Co się udało, a co się nie udało w takim razie?
4: Znaczy, udało się bardzo dużo. Na razie może nie należy mówić, co się nie udało, dlatego że nie ma jakby takich klęsk. W tej chwili po prostu jesteśmy na etapie takim, gdzie Peter Madziar po prostu zabrał się za działanie i zaczął punkt po punkcie realizować to, co miał do zrealizowania. Jak powiedziałeś, prezydent to jedno, chciał po dobroci, nie dało się, no to trzeba było zmienić konstytucję. No i w tym momencie zmieniono tak, że wygaszono kadencję panu prezydentowi. W zeszłym tygodniu poznaliśmy nowego prezydenta Węgier. Ten ma piastować swoją funkcję do czasu wyborów następnych, czyli do końca tej kadencji, którą pozostawił Tomasz Sujok. I następny prezydent już będzie wybierany w wyborach powszechnych. To obiecał Peter Madziar i myślę, że tak się za chwilę stanie. Co jeszcze ważne? ważne zrobił, zreformował i przywrócił należyte funkcjonowanie po pierwsze Sądu Najwyższego, bo znów wybierają przewodniczącego tego organu sędziowie.

0: No i generalnie także zrobiono tam porządek, wyzwalając Sąd Najwyższy z sędziów, którzy byli usadzeni na fotelach w tej instytucji przez ciszę. No i wprowadzono także szereg innych reform związanych z wymiarem, z systemem wymiaru sprawiedliwości. Do tego wszystkiego ktoś powie, Peter Madziar robi sobie troszkę wbrew, ponieważ napisał również ustawę, która przeszła i która będzie teraz tak wyglądała, że część reform, które do tej pory i część zmian ustaw, część ustaw, które można by było zmienić i wymagały one większości konstytucyjnej w parlamencie, teraz już nie będą wymagały takiej większości konstytucyjnej. No bo ta większość konstytucyjna rzeczywiście paraliżowała następców, bo jeśli wygrywali wybory nie w taki sposób, że osiągali większość konstytucyjną, no to państwo działało tak, jak poprzednicy zdecydowali. To była zresztą też bardzo duża obawa przy wyborach ostatnich, czy Peter Madziar będzie miał tę większość konstytucyjną, która mu pozwoli na szybkie reformowanie państwa. Jeśli by jej nie zdobył, no to niestety w okowach Fideszu Węgry by funkcjonowały, bo nie dałoby się nic zrobić. I co z tego, że byłby piękny rząd i co z tego, że byłby kochany przez całe Węgry premier, ale nie mógłby on niczego zrobić, dlatego że różnego rodzaju przepisy nie byłyby możliwe do wymiany.
1: Taki kraj, który właśnie tak skończył.
0: No tak, tylko że ten kraj no mniej więcej też w 100 dni miał różne rzeczy zrobić, tylko no, nie we wszystkich instytucjach mógł sobie poradzić. No ale...
1: Ale rozmawiamy o Węgrzech.
0: Ale teraz mówimy właśnie o Węgrzech. No i oczywiście wszyscy patrzą na Petera Madziara, bo na razie mamy takie zmiany strukturalne, takie zmiany bardziej polityczne. Zmieniło się także podejście rządu do obywateli. To nie jest już taka forteca. Tam pamiętasz, jak było zaprzysiężenie rządu, to był za chwilę przed parlamentem na placu Kossutha wielki festyn. W związku z czym Peter Madziar i jego rząd, no właśnie, są tacy bardziej ludzcy. Ten wizerunek rządu jest kształtowany w taki sposób, że na stanowiskach nie są jacyś ważni ludzie, do których nie można się dostać, tylko właśnie urzędnicy, którzy są tacy jak wy i jeśli macie do nas sprawę, to możecie do nas przyjść, dotknąć, porozmawiać, dać sygnał, że coś jest nie tak. Paradoksalnie myśmy tu dworowali na początku z ministra zdrowia, no ale właśnie, taki fajny minister jest na funkcji ministra zdrowia, w związku z czym to też bardzo dobrze robi wizerunkowi tego rządu, który jest.
1: To nie jest wieża z kości słoniowej.
0: Tak jest. No i oczywiście co najważniejsze, w ciągu tych 100 dni po pierwsze zmieniła się polityka Węgier wobec Ukrainy, to jest bardzo ważny zwrot, no i też zmieniła się polityka wobec Unii Europejskiej, co jest ważnym zwrotem, ale też z korzyścią dla Węgier, no bo w ten oto sposób Węgrzy uzyskują odblokowanie wielu środków, które zablokowane były za czasów rządów Viktora Orbana z racji tego, że uruchomiony był artykuł 7 Traktatu Lizbońskiego i badana była praworządność na Węgrzech. Więc myślę, że jakbyśmy bardzo się doszukiwali pewno jakichś tam rzeczy jeszcze niezrobionych, planowanych na te 100 dni byśmy znaleźli, ale myślę, że jednak dużo pracy zostało włożone, by Węgry się szybko zmieniły i szybko zmieniały. A jak będzie dalej, no to będziemy patrzyli.
1: A tam jest trochę do zmiany, bo każdy, kto był na Węgrzech, to ostatnio przynajmniej, w ostatnich kilku latach, to miał wrażenie, to też taka opinia się pojawiała bardzo często, że to trochę tak jakbyśmy w Polsce w latach 90., końcówce lat 90.
0: Tak,
1: byli.
0: Dlatego, że
1: oni mocno odstawali.
0: Dlatego, że brak funduszy europejskich, brak generalnie współpracy z Zachodem. Takie patrzenie na Węgry raczej z dużą dozą rezerwy. Właśnie przekładało się na to, że tak, inwestorów było trochę mało. Korupcja, która rozszerzała się na Węgrzech, powodowała, że nikt tam za bardzo nie chciał robić interesów, bo wiedział, że może to się źle skończyć. I to wszystko przełożyło się na poziom życia. Węgrzy też oczywiście czekają na to, by ten poziom życia się podniósł. I to niestety może zgubić Petera Madziara, bo wiadomo, że manna z nieba po zmianie władzy natychmiast nie spada, tylko trzeba jednak na to troszeczkę poczekać.
1: No dobrze, ale o pieniądzach będzie dalej, drodzy państwo. Tyle tylko, że o pieniądzach, które będą blokowane. Sankcje na Iran i dziura budżetowa w Stanach Zjednoczonych. Te tematy się łączą oba. To zacznijmy szybko od tych

0: sankcjach, bo o ile dobrze pamiętam i pewnie państwo po drugiej stronie odbiorników też, ale przecież jakie sankcje? No sankcje na Iran to już z 10 lat są chyba.
1: Iran
0: jakieś,
1: jest
0: no.
1: obłożony sankcjami właściwie już takimi, jakie tylko można było wymyślić i to od bardzo wielu lat. W tej chwili Donald Trump mówi o czymś takim, że może jeszcze tam troszkę te sankcje podkręcić, ale to już tam nie dużo
0: nie ma na
1: można.
0: Co. Nie,
1: tej śrubki już bardziej dokręcić się nie da. Natomiast w drugiej linijce swojego tekstu pisze, że wszystkie państwa, które będą współpracowały z Iranem, będą w tej chwili narażały się na złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko, że problem polega na tym, że tak. Iran obłożony jest sankcjami nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale również przez Europę i Unię Europejską, no i wiele państw, z którymi Stany Zjednoczone współpracują. Nie obłożony jest sankcjami przez Chiny, przez Indie i przez niektóre państwa azjatyckie, które raczej ze Stanami Zjednoczonymi współpracować nie chcą. Nie obłożony jest sankcjami ze strony Rosji, która z kolei sankcjami amerykańskimi obłożona jest. W związku z czym, jak popatrzymy na te nitki gospodarcze Iranu, w których kierunkach one płyną, no to tak się zastanawiam, kto by miał dalej podpadać Donaldowi Trumpowi. No co, Chiny? Też już dawno podpadły, już te relacje ekonomiczne i gospodarcze są różne, acz też Donald Trump zdaje sobie sprawę z siły Chin i też ostrożnie z tymi sankcjami i tymi konsekwencjami ewentualnych działań chińskich w różnych rejonach bardzo ostrożnie do tego podchodzi.
0: Może to jak w grach karcianych, moja sankcja bije twoją sankcję.
1: Ale troszkę może to tak wyglądać, natomiast myślę, że to jest właśnie troszkę jak w grach karcianych i to jeszcze nie w takich grach, gdzie się gra na pieniądze, tylko na zapałki. Więc to jest mniej więcej gra karciana na zapałki.
0: Tylko jeszcze myślę o jednej rzeczy, bo powiedziałeś, że Donald Trump nie chce tymi sankcjami rozeźlić Xi Jinpinga, czyli Chiny. Może dlatego, że Chiny mają ogromne rezerwy walutowe amerykańskiej waluty, a dziura budżetowa w Stanach Zjednoczonych, jak w skarpecie, rośnie.
1: Oj, rośnie, rośnie. I to przekroczyła historyczną barierę. Jest ponad 40 miliardów... Miliardy. Jakie miliardy?
0: Biliony.
1: To duży kraj. Ponad 40 bilionów dolarów, w związku z czym poważne kłopoty ma amerykańska gospodarka, no ale jak się prowadzi wojnę, na którą wydaje się olbrzymie pieniądze i właściwie nikt do końca nie wie, ile tych pieniędzy tam popłynęło na wojnę w Iranie, jak nie dba się o ceny ropy, co wynika z wojny, którą się prowadzi, no to inflacja rośnie, no to wydatki rosną, no to pieniądze trzeba wydawać. No i w tym momencie trudno, by takiej dziury w budżecie Stanów Zjednoczonych nie było. Po prostu Donald Trump prowadzi politykę, no jakby to powiedzieć, szerokiego
0: gestu.
1: No właśnie, tylko dla kogo szerokiego gestu? Eksperci ekonomiczni oczywiście już mówią, że to będzie sprzyjało inflacji, że to ograniczy infrastrukturalne wydatki państwa, a przecież to Donald Trump mówił, że będziemy wydawać pieniądze państwa na Stany Zjednoczone, tylko że właśnie. Nie ma tych pieniędzy.
0: No tak, Ameryka po pierwsze, ale jeszcze przed Ameryką to kilka wojen zrobimy. Tak sądzę wygląda jego polityczna kariera w tej chwili. Ernest Zozuń mówił o tym, czym żyje świat.
1: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są zarzuty dla matki dziewczynki, która spadła z balkonu na 5. piętrze. Dziecko złapali w kot sąsiedzi. Na wecie prezydenta tracą pacjenci. Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy Lex Szarlatan. To było niezwykle ważne dla powstańców warszawskich. 82 lata temu zdobyli oni gmach Pasty. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Matka czterolatki, która 9 sierpnia spadła w Łomży z balkonu, usłyszała zarzuty. Przed śmiercią, po upadku z 5 piętra, dziecko uratowali sąsiedzi. Rozciągnęli na parterze koc. Jakie zarzuty usłyszała Klaudia K? Mówi o tym zastępczyni prokuratora rejonowego w Łomży, Joanna Czaplicka.
2: Podejrzanej w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży ogłoszono zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień. W dniu dzisiejszym wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Policjanci zamierzali postawić kobiecie zarzuty w ubiegłym tygodniu, ale wtedy stwierdziła ona, że nie miała czasu przygotować się do tego i skorzystać z rady adwokata. Czterolatka trafiła do pieczy zastępczej, tak zdecydował sąd rodzinny. W chwili, kiedy dziecko wypadło z balkonu, jego matka była pod wpływem alkoholu i spała w mieszkaniu. Teraz kolejna opinia po wecie prezydenta do ustawy nazywanej Lex Szarlatan. Na braku przepisów dotyczących działalności pseudomedyków tracą chorzy ludzie. Tak mówi Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Te przepisy są bardzo potrzebne po to, aby pseudolekarze nie wykorzystywali chorych ludzi, którzy tracą nie tylko pieniądze, ale zdrowie i często życie, podkreśla Konrad Madejczyk.
3: Przede wszystkim pacjenci, nie Rzecznik Praw Pacjenta i nie urząd. Ludzie, którzy w najtrudniejszym momencie życia, po diagnozie nowotworu, ciężkiej choroby swojego dziecka czy choroby nieuleczalnej, są najbardziej podatni na obietnicę cudownego leczenia. Państwo nadal miałoby znacznie słabsze narzędzia, żeby szybko zatrzymać osoby, które na takim strachu i nadziei zarabiają.
1: Prezydent Nawrocki zapowiada zgłoszenie własnej inicjatywy. Będzie to projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta ma to być realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemów szarlatanów. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie obywatela Ukrainy podejrzanego o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Według zgromadzonych materiałów miał on działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Zatrzymany to 63-letni Serhii P. Po nieudanym zamachu w Irpieniu w obwodzie kijowskim uciekł on do Polski. Z ustaleń śledztwa wynika, że podłożył pod samochodem potencjalnej ofiary improwizowane urządzenie wybuchowe. Ładunek miał być zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego. Do eksplozji nie doszło, bo mechanizm nie zadziałał, podaje ABW. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i posiadania materiałów wybuchowych bez zezwolenia. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Niemcy liczą na szybką ekstradycję Wołodymyra Ż. z Chorwacji. Media za Odrą przypominają polską odmowę wydania Ukraińca podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream i opisują okoliczności jego zatrzymania w chorwackiej Puli.
4: Die Welt i prawniczy portal LTO twierdzą, że do zatrzymania Wołodymyra Ż. doszło podczas kręcenia filmu. W Chorwacji Doug Luman, reżyser m.in. pierwszej części filmowej serii o Jamesie Bornie, zaczął w sierpniu kręcić polityczny thriller Wyspa Wężów o sabotażu na Nord Streamie. Grają w nim Sean Penn i Adrian Brody. Ukrainiec miał zostać ujęty, gdy filmowy plan przeniósł się z Zagrzebia do nadmorskiej Puli. Media nie podają, jakie zadania miał tam Wołodymyr Ż. Niemiecka prokuratura generalna twierdzi, że zatrzymany jako wyszkolony nurek był członkiem 7-osobowej grupy, która we wrześniu 2022 roku przygotowała i przeprowadziła detonację na dwóch nitkach Nord Stream.

0: biegnącego po dnie Bałtyku. Media odtwarzają sytuację sprzed roku, gdy polski sąd uznał, że atak na gazociąg był częścią obronnych działań wojennych i odmówił wydania rzet do Niemiec. Między innymi dziennik Handelsblatt twierdzi, że polskie władze, w tym Donald Tusk, wywierały polityczną presję na wymiar sprawiedliwości, żeby nie dopuścić do ekstradycji. W Chorwacji analiza europejskiego nakazu aresztowania zacznie się od nowa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To był jeden z największych sukcesów Powstania Warszawskiego. 82 lata temu powstańcy zdobyli gmach Pasty, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Warszawie. Podczas II wojny światowej w budynku mieściło się niemieckie Centrum Łączności i punkt obserwacyjny. Biało-czerwona flaga, która 20 sierpnia 1944 roku załopotała nad budynkiem Pasty, była symbolem heroizmu, odwagi i bohaterstwa, mówił podczas uroczystości zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Michał Syska.
2: A także wielkiej determinacji powstańców, żołnierzy batalionu Kilińskiego, którzy po ciężkich walkach zdobyli ten ważny z militarnego punktu widzenia obiekt. Wreszcie biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty była symbolem największego militarnego zwycięstwa tamtych czasów. Ale biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty miała także wymiar moralny. Dodawała w całej walczącej Warszawie wiary i otuchy, dawała nadzieję.
1: Ważną rolę w zdobyciu Pasty odegrały kobiety minerki. Przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W 8 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alert dotyczy Świętokrzyskiego, Śląska, części Opolszczyzny, Łódzkiego, Lubelszczyzny, Mazowsza, Podkarpacia i Małopolski. W wielu regionach popada przelotny deszcz. Upalnie do 30 stopni jest na Podkarpaciu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W centrum na termometrach około 25 stopni, a nad morzem chłodno, tam najwyżej 19 stopni.
4: Siedem minut po godzinie 17 to popołudniówka w Polskim Radiu 24. Grzegorz Rączczak, zapraszam.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Zapraszam Państwa w podróż, a właściwie zabieram Państwa w podróż, bo to będzie podróż naszym ekspresem regionalnym, tak można by powiedzieć, bo zajrzymy jak zwykle po godzinie 17 od poniedziałku do piątku, to robimy na naszej antenie, w różne części pięknego naszego cudownego kraju. Na początek pobudka. Dla niektórych to była pobudka, a województwo lubelskie i Podkarpacie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wysłało w nocy alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Ten alert brzmiał: uwaga, uwaga, uwaga, na obszarze zachodnim Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Chwilę później nastąpiło odwołanie tego alertu. No ale właśnie, czy to jest ta nowa, zapowiadana zmiana w informowaniu ludności cywilnej? Bo pamiętają Państwo, jakiś czas temu była wielka burza medialna, że źle informowano. Karolina Ryniak, Radio Lublin, z nami na linii. Dzień dobry, Karolino.
6: Dzień dobry.
4: To faktycznie jest ta nowa jakość?
6: Tak, dokładnie. To jest efekt przeglądu procedur po tym, jak pod koniec lipca syreny obudziły część mieszkańców województwa lubelskiego, a nie dostali oni żadnych SMS-ów, żadnych ostrzeżeń. Nie wiadomo było, co się dzieje. Ja też byłam wśród tych osób. Oczywiście o tym, że to przegląd procedur, potwierdził rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
7: Dokonano przeglądu procedur przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i w związku z informacją Centrum Operacji Powietrznych o zagrożeniu wynikającym z zawschodniej polskiej granicy zdecydowano o przesłaniu do mieszkańców województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego alertu RCB o tej sytuacji i o czujności właśnie w związku z tą sytuacją.
4: No to czujność była. To właśnie, co mieszkańcy mówią o takim sposobie komunikowania?
6: To ja może najpierw powiem o tym, że no, trafiły te SMS-y faktycznie do mieszkańców, bo ja sama takiego dostałam o 4:30 nad ranem, właśnie, który mówił o silnym ataku z powietrza na zachodnie terytorium Ukrainy. Nieco ponad godzinę później ten alert został odwołany i informował o braku zagrożenia na terenie Polski. A osobiście zapytałam o to, co myślą o takim sposobie komunikowania mieszkańcy Lublina. I przyznają oni, że co prawda wiadomości ich nie obudziły, ale jak wstali, to przynajmniej wiedzieli, co się dzieje i że zagrożenia nie ma.
8: Spałem, dowiedziałem się tylko rano.
9: Jak przeczytał pan SMS-a?
8: Tak.
9: Co pan myśli o tym, że teraz właśnie zostały wysłane alerty, skoro nie wzbudziły?

0: budziły niepokoju, w poprawny sposób zostały sformułowane.
1: Tak, jestem bardzo zadowolony.
2: Oceniam to pozytywnie, dlatego że w porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie, natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć, także zdecydowanie lepiej.
0: Ale w tamtym przypadku już została przekroczona nasza przestrzeń powietrzna.
2: Tak, została przekroczona, było to spóźnione w ogóle, to poza wszelką dyskusją, że to było w ogóle, nie wiem jak określić, no głupie, niemądre w ogóle przede wszystkim, nie? Natomiast to było sensowne, to akurat okej.
3: W związku z dzisiejszym atakiem Rosji na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Działania miały charakter prewencyjny, podobnie jak rozesłane SMS-y, przyznają urzędnicy. To zupełnie inna procedura niż ta w sytuacji realnego zagrożenia, dodaje Bubicz.
4: To jest w ogóle kwestia troszkę szerszego komunikowania. W tym przypadku nie doszło do realnego zagrożenia uderzeniami z powietrza. Tutaj prewencyjnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udzieliło także informacji tej wcześniej o tym, że doszło do zmasowanego ataku na Ukrainie, co może bezpośrednio powodować zagrożenie także dla bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej, szczególnie tych wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej. System czystego ostrzegania i alarmowania ludności został uruchomiony w sytuacji podniesienia stanu zagrożenia do realnego przez Centrum Operacji Powietrznych. Do takiej sytuacji nie doszło.
5: Z naszych wschodnich rubieży, czyli z województwa lubelskiego, dokładnie z Radia Lublin, Karolina Ryniak o tym informowała. Bardzo dziękuję za relację. I skok na mapie z Lublina do Poznania. Szymon Majchrzak na linii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Kiedyś w polskim filmie mówiło się, że mleko najszybciej jest dostarczane i dobrze jechać za taką mleczarnią, która na kołach wiezie mleko, bo ono przecież nie może się zsiąść, prawda? I dlatego musi być szybko dostarczone. No ale podobno tego mleka coraz mniej, bo tanie masło cieszy konsumentów. W sklepach promocji obserwujemy, można sobie kupić, zamrozić, przytrzymać, jak ktoś potrzebuje, albo zrobić dobre ciasto na dużej ilości, czyli dużej liczbie kostek. No ale żeby było masło i ser, to musi być mleko. A z tym mlekiem, jak i z mleczarniami, to w Wielkopolsce, która Zagłębiem była kiedyś, jak to u was jest?
6: No Zagłębiem jest nadal, bo poza Wielkopolską to tylko na Podlasiu produkuje się więcej mleka. Nie jest wykluczone, że to się zmieni, ale to jest bardzo odległa perspektywa. Bliższa jest taka, że mamy przede wszystkim problem z ceną mleka w skupie, która jest bardzo, bardzo niska. A to dlatego, między innymi, że markety szaleją z promocjami na masło. Rzeczywiście, ja sam się dzisiaj o tym przekonałem. Wybrałem się do jednego ze sklepów, no i tam ku mojemu zaskoczeniu mogłem kupić kostkę za mniej niż 2,50. Ja mam w ogóle wrażenie, że cena masła to jest historia, którą można opowiedzieć na wiele sposobów i bardzo wielowątkowo. No ale zacznijmy rzeczywiście od tego, że już od jakiegoś czasu cena za jedną sztukę jest zaskakująco niska. No i korzystają na tym konsumenci, którzy przyznają, że rzeczywiście nie trzeba wydawać wiele. Proszę posłuchać, bo ja dzisiaj z nimi sam miałem okazję porozmawiać.
7: Po tam 2,40.
6: 2,40?
7: Tak. Trzeba trzy kostki wziąć.
8: Nie wiem, na jakich zasadach się rozliczają z dostawcami, ale przypuszczam, że no nie są to jakieś korzystne dla dostawców warunki.
6: Ile?
9: 4,60. Myślę, że dużo taniej niż było kiedyś, bo pamiętamy to masło po 9 zł. Cena umiarkowana.
6: Ja w markecie widziałem po niecałe 3 zł. To pani
9: no,
6: przepłaca.
9: Tak, ale jednak u mnie smak wygrywa.
6: No i ty mówiłeś o mleku, ja mówię o maśle. Dlaczego? No bo jedno z drugim jest związane. Na takiej cenie masła przecież pięciokrotnie niższej niż jeszcze jakiś czas temu tracą rolnicy, szczególnie ci właśnie z naszego regionu. Przekonywał mnie o tym w rozmowie członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Jerzy Kostrzewa, który skarży się na to, że w takich warunkach czasami po prostu nie opłaca się produkować mleka i go potem przekazywać. Proszę posłuchać, jak o tym mówił.
10: Są mleczarnie, które płacą na dzień dzisiejszy po złoty, złoty 10. Dobra cena na dzień dzisiejszy to by było 2,20, 2,30. Jest wysoka podaż produktów. Popyt widocznie jest mały, teraz okres letni, aczkolwiek no, duże sieci handlowe, czyli mówimy teraz o marketach, one dyktują ceny.
5: Dyktują ceny, a czy jest szansa na zmianę tejże sytuacji? Bo ja słyszałem, że te ceny, niskie ceny masła wynikają z tego, że masło miało być eksportowane do krajów Zatoki Perskiej, a tam teraz nie można dopłynąć i to masło po prostu zostało w Europie i dlatego tak tanie jest.
6: Tak, jak najbardziej. To się wiąże też z tym, że mamy troszeczkę mniej w portfelu, no bo wydajemy na przykład na paliwo i rezygnujemy z niektórych zakupów. Innym też wątkiem tej sprawy jest to, że markety bardzo chętnie

0: wykorzystują tę cenę masła, obniżają ją, w ten sposób wabią klientów, którzy kupując więcej rekompensują taką ewentualną stratę, którą ponieśli na zorganizowaniu promocji. No i ten mechanizm to jest fakt, ale on też nie wyklucza innych przyczyn, dla których mleka dzisiaj czasami nie opłaca się wręcz przekazywać, bo jest odbierane po cenach niższych niż ta produkcyjna. Tłumaczył mi to profesor Benedykt Pepliński z Uniwersytetu Przygodniczego w Poznaniu, który mówi tak, no cena masła oczywiście ma znaczenie, ale to nie jest jedyny powód, dla którego rolnicy są w Wielkopolsce w takim kryzysie.
1: 3 lata bardzo wysokich cen zachęciły producentów w Polsce, ale i na świecie, do zwiększenia skali produkcji. Wojna, to myślę o wojnie
2: 2,40.
1: Na Bliskim Wschodzie, tak, wzrost cen trochę podniosły
2: 4,60. Myślę, że dużo taniej niż było kiedyś.
3: No tak, to jest taka zawiłość pewna. Jest bardzo dużo masła na rynku, w związku z tym ceny masła spadają, w związku z tym nie opłaca się produkować mleka, więc mleka będzie mniej, a z tego mleka zrobią mniej masła, czyli za jakiś czas cena masła będzie wynosiła 10 zł. Bułka z masłem, prawda? Żeby zrozumieć.
0: Tak można by to sparafrazować. Jest jeszcze jedno światełko w tunelu. Nieszczęście jednych może pomóc drugim. Rolnicy upatrują swojej szansy w tym, że susza na zachodzie Europy powoduje spadek tamtejszej produkcji. No i może wywołać wzrost stawek w skupach. To jeszcze raz może posłuchajmy Jerzego Kostrzewę z Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
4: Na dzień dzisiejszy można zauważyć już światełko w tunelu, ponieważ ceny na wolnym rynku, czyli cena mleka zaczęła rosnąć. Nie? To jest tam tak zwane mleko przerzutowe. Tam już jest odbicie, więc jest szansa, że we wrześniu poprawi się też cena mleka.
0: Jest tylko jedna gorsza informacja dla nas konsumentów, że wraz z poprawą ceny mleka w skupie wzrośnie cena masła. No i tak można w nieskończoność.
3: No i proszę bardzo, nauczyliśmy się nowego stwierdzenia. Było kiedyś zboże techniczne, teraz jest mleko przerzutowe. Bardzo ładne, byle tylko smaczne było. Dziękuję bardzo. To był Szymon Majszak z Radia Poznań.
0: Dziękuję.
3: A teraz szybki update pogodowy, 17 minut po godzinie 17. Sprawdźmy, jak o godzinie 17 wyglądały słupki tęci w Polsce. No to najcieplej było w Tarnowie 31,7, a najchłodniej w Ustce 18 stopni. No ci, co nad morzem, to raczej nie mogą cieszyć się tym latem. Ale jest taka korelacja. Tam, gdzie zwykle w ciągu dnia są ekstremalnie wysokie temperatury, tam zwykle tego samego dnia później albo następnego najpóźniej przechodzą burze. I te burze dzisiaj są zapowiadane od Opola przez Katowice, Kraków, Kielce, nawet Zahaczą i Rzeszów. No to pośrodku tego są Katowice i teraz do tych Katowic się przenosimy. Karolina Michalik, witaj Karolina, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Pada u was już czy jeszcze nie?
5: Nie, patrząc teraz na niebo tu w województwie śląskim, to trudno uwierzyć w te czarne scenariusze, o których mówiłeś. Jest gorąco. W tej chwili, jak patrzyłam na termometr u siebie, to 29 stopni, słońce dopisuje, a błękit no, przesłaniają jedynie takie nieliczne białe obłoki. No ale te prognozy, tak jak mówiłeś, są jasne. To jest idealna pogoda dla powstania burzy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. One obejmują 8 województw. Dla Śląska, czyli tu, gdzie mieszkam, obowiązuje alert drugiego stopnia z 80% prawdopodobieństwem. Od teraz, właśnie od godziny 17 do 3 w nocy prognozowane są tutaj burze z ulewami, podczas których może spaść od 35 do nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać od 100 do 110 km na godzinę. No i najgroźniej ma być w pierwszej połowie nocy. Do mieszkańców trafiły już w tej sprawie SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegające właśnie przed na przykład możliwymi przerwami w dostawie prądu.
3: No dobrze, to czekamy na te ostrzeżenia. Te ostrzeżenia zwykle im wyżej się znajdujemy, tym bardziej powinny być serio traktowane, bo ta woda z gór spływa bardzo szybko. No właśnie, czy musi spływać? Czy ta retencja jakoś ratuje sytuację? Czy ona faktycznie, ta woda przepływa, zalewa i sobie płynie gdzieś dalej na północ kraju?
5: No, na razie nie mamy problemów z dużymi, wysokimi stanami wody. Całe szczęście. Większymi problemami są w tej chwili, przynajmniej w tym miesiącu, nawałnice, które przechodzą przez region, ponieważ no, nawet w tym tygodniu
3: no tak, było
5: gradobicie.
3: W poniedziałek, tak. Mhm.
5: Dokładnie. No i ten front wyrządził ogromne szkody. W całym kraju strażacy interweniowali wtedy 1100 razy, ale właśnie najwięcej tutaj na Śląsku. To było niemal 300 razy. Żywioł oszczędził mało kogo. W Rudzińcu, w powiecie gliwickim, Wichura i Grat uszkodziły 11 dachów.

0: Wały linie energetyczne, powaliły dziesiątki drzew. A z kolei na przykład w Konopiskach prewencyjnie ewakuowano dzieci z obozu harcerskiego. Prawdziwy Armagedon rozegrał się w Chorzowie, Siemianowicach i Świętochłowicach, gdzie spadł potężny opad gradu. Sieć obiegły wtedy nagrania z dosłownie białych ulic Chorzowa. To wyglądało jak środek zimy, mimo że termometry pokazywały no ponad 20 stopni. Drogi były dosłownie zasypane białymi kulkami. No i no dziś na skwerach leżą dywany zerwanych liści, a warsztaty blacharskie przeżywają prawdziwe oblężenie kierowców z powgniatanymi karoseriami samochodów.
1: To policzmy, było gradobicie, były nawałnice, są ostrzeżenia przed burzami, deszcz, no to zawsze wiadomo, trzeba się przygotować. Mówiłaś, ile litrów może spaść, teraz 50?
0: Od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy. No wyobraźmy sobie, że 50 takich litrowych butelek ustawiamy na metrze kwadratowym, no to tyle może spaść w ciągu takiej ulewy. Przypominam, że to ostrzeżenie to jest od 17 do 3 nad ranem, no ale tak naprawdę to najgroźniej ma być w tej pierwszej połowie nocy, czyli w ciągu godziny, dwóch może spać tak dużo wody na ten metr kwadratowy. No i wiadomo, że wtedy są problemy z odbieraniem jej przez kanalizację. Ta woda płynie rzekami przez ulicę. No ja mam nadzieję, że ten taki najgroźniejszy scenariusz, który się spełniał w tych ostatnich dniach, to że dzisiejszej nocy się nie spełni. No i że nie będziemy jutro na przykład rozmawiać o tym, ile było tych zniszczeń, które dachy są rozerwane, czy które ulice są zniszczone. No miejmy nadzieję, że to są tylko ostrzeżenia i że się no, nie potwierdzą.
1: To jeszcze w tej układance brakuje silnego wiatru. Wicher spustoszył Świerklaniec to jakiś czas temu. Czyli dzisiaj zdejmujemy wszystko z balkonu, doniczki do domu, żeby nie pofrunęły.
0: Wszystko to może zerwać wiatr, a przypomnę tylko, że może nam się nie wydawać, że wiatr jest w stanie coś przesunąć, a jednak jak się okazuje jest w stanie wyrywać drzewa z korzeniami, tak jak mówiłeś tutaj przez Świerklaniec przeszła taka wichura. Wtedy pamiętam, że rzeczniczka Nadleśnictwa Świerklanieckiego mówiła, że jak pracuje 20 lat, to do tej pory nie widziała takich zniszczeń. No tutaj w lokalnym lesie do tej pory piły pracują i długo jeszcze będą, ponieważ tych powalonych drzew do usunięcia jest mnóstwo. Obowiązuje zakaz wejścia do lasu do odwołania. Także no, to jest bardzo duży problem i naprawdę proszę go nie lekceważyć. Wszystko, co można, co może przesunąć wiatr, trzeba ściągać.
1: Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Dokładnie ostrzegała Karolina Michalik z Radia Katowice.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: 22 minuty po 17 to popołudniówka w Polskim Radiu 24 i czas na sport.
2: Sport.
1: I Sylwia Urban, która opowie o... Dzień dobry.
3: Opowiem, dzień dobry, przede wszystkim o piłce nożnej, ponieważ dzisiaj Jagiellonia Białystok zagra z Iberią Tbilisi w pierwszym meczu czwartej decydującej rundy kwalifikacji do Piłkarskiej Ligi Europy. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec nie lekceważy rywala.
4: Dwa zespoły marzą o tym, żeby w tej lidze Europy się znaleźć. To jest bardzo wartościowe, a wszystko, co jest bardzo wartościowe, to jest trudne. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz. To jest minimum 180 minut spotkania i on ma różne scenariusze. Na koniec trzeba doprowadzić do tego, żeby pokonać swojego przeciwnika na przestrzeni dwóch spotkań. Jest uczciwie, każdy ma po jednym meczu u siebie i będziemy na pewno chcieli zrobić wszystko, żeby w dobrych nastrojach polecieć tam na mecz, ale awans rozstrzygnie się na przestrzeni dwóch spotkań, to jestem przekonany.
3: A napastnik Jagiellonii Jesus Imaz podkreślił, że rola faworyta nie ma większego znaczenia.
5: To jest tylko na papierze, bo na boisku jest 11 na 11. Oczywiście gramy w domu, jesteśmy mocna drużyna i nasz plan jest wygrać i iść do Georgia i wygrać tam też.
3: Początek meczu Jagiellonii z Iberią o 18, a godzinę później rozpocznie się spotkanie Lecha Poznań ze szwajcarskim FC Thun w pierwszej rundzie tych samych rozgrywek. Trener Lecha Nils Frederiksen wie, że wyniki jego drużyny na własnym stadionie nie są najlepsze, ale ma nadzieję, że dzisiaj jego podopieczni staną na wysokości zadania. Potrafimy grać dobrze u siebie i chcemy się dobrze zaprezentować. Liczę na wsparcie kibiców w meczu z FC Thun. Liczymy na to, że będzie ich dużo i będą nas dopingować. Mieliśmy niełatwe mecze w Europie, jeśli chodzi o naszą postawę przy bułgarskiej, również w poprzednim sezonie. Myślę jednak, że stać nas na to, by pokazać się z dobrej strony. Czeka nas trudne spotkanie. Rywal jest z kategorii tych bardzo, bardzo silnych, ale mamy odpowiednią jakość. Oczekuję od mojej drużyny zwycięstwa. Początek tego meczu o godzinie 19. Jeśli obu naszym klubom, Lechowi i Jagiellonii, nie powiedzie się w dwóch meczach czwartej rundy eliminacji, to awansują do fazy grupowej Ligi Konferencji.

0: Natomiast Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają o być albo nie być w europejskich pucharach. W czwartej, ostatniej rundzie kwalifikacji do Conference League Górnik trafił na AS Monaco, dla którego będzie to pierwszy mecz w tym sezonie. Trener Górnika Michał Gaszparik zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale wierzy w swój zespół.
1: Wiem, że to jest ciężko do obrony, ale wykorzystamy tych chłopaków, których mamy, a tą typologię, którą mamy w tej szatni, a nigdy nie jest łatwo przeciwko nam grać, jak gramy w domu, a myślę, że to pokażemy i w tym meczu, że ciężko tu miał Ferencváros, ciężko też Fenerbahce i ja wierzę, że jesteśmy przygotowani i taktycznie dobrze. A co pokażę, wszystko pokażę ten mecz.
0: Z szacunkiem o utytułowanym rywalu wypowiada się również Rafał Janicki. Obrońca Górnika ma nadzieję, że tym razem jego zespół sprawi miłą niespodziankę.
2: Mają młody zespół z paroma doświadczonymi zawodnikami i pokonując Liverpool nawet w sparingowym meczu, to znaczy, że potrafią grać w tą piłkę i na pewno są groźni. Ja myślę, że pozytywne nastawienie jest na zespole i to jest mecz taki, gdzie my tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy zasadą, że do trzech razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko z meczu.
0: Górnik zmierzy się dzisiaj z Monaco u siebie o godzinie 20, a Raków o 21 zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Drużyna z Częstochowy poradziła sobie wcześniej z Valletą FC i Hammarby IF, ale postawa w Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia. Pomocnik Krakowa Oskar Repka szuka przyczyn słabszych wyników i ma nadzieję, że jego zespół awansuje do ligowej fazy Conference League.
3: To nie chodzi o to, żeby być co drugi mecz dobrym albo tylko w pucharach dobrym, bo chcemy punktować tu i tu, a co jest takim prowoderem? Nie wiem, no nie możemy tutaj zwalać na zmęczenie czy jakieś może nastawienie złe na mecze w Ekstraklasie, bo na pewno przeciwnicy tutaj i tutaj są bardzo dobrzy, więc no po prostu pracować dalej i te mecze przyjdą, te wygrane przyjdą. Ważne, żeby robić swoje, nie spuszczać głowy, przeanalizować to na spokojnie i dokręcać jeszcze to bardziej, może taką śrubę. Będziemy na pewno chcieli narzucić te swoje warunki, mimo że gramy na wyjeździe, wiemy, że tam na pewno publiczność pomaga, warunki atmosferyczne są trochę cieplejsze, ale jesteśmy na to gotowi i na pewno chcemy z dobrą zaliczką wrócić do siebie i grać u siebie.
0: To będzie wyjątkowy mecz dla pomocnika Rakowa Frana Tudora, który w latach 2015-19 grał właśnie w barwach Hajduka Split. Tudor tak zapowiada spotkanie z wicemistrzem Chorwacji.
4: Na pewno będą spróbowali przed dużą ilość kibiców zrobić wszystko, żeby wygrać na swoim boisku, na swoim terenie. My musimy zagrać dosyć mądrze ten pierwszy mecz. Tak, na pewno będzie gorąca. Torcida jest dobrze poznata tutaj też w Polsce. Natomiast chłopaki wiedzą, co ich czeka i nie możemy się doczekać tak naprawdę, żeby wyjść na to boisko i zagrać mecz. Wiem, że to jest dość młoda drużyna. Mają naprawdę jednego piłkarza, który robi różnicę, to jest Marko Lewaja. Pusz też dobry piłkarz. Natomiast zrobimy dobrą analizę i zobaczymy.
0: Początek wyjazdowego meczu Rakowa z Hajdukiem o 21. Jeśli Górnik z Rakowem nie poradzą sobie w swoich dwóch meczach czwartej rundy eliminacji, to niestety pożegnają się z europejskimi pucharami w tym sezonie.
5: Czyli dzisiaj 21 to ważna godzina dla fanów
0: Rakowa.
5: Trzech zespołów. Nie. Dla Rakowa.
0: Dla Rakowa Częstochowa, 20 dla Górnika Zabrze, 19 dla Lecha Poznań, a 18 dla Jagiellonii Białystok.
5: No to od 18 do późnego wieczora dzisiaj będą emocje w wielu miejscach w Polsce. Dziękuję bardzo. Sylwia Urban o sporcie mówiła.
0: Dziękuję.
6: Reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Cyberprzestępstwa, oszustwa, wojna kognitywna i bezkarne kłamstwa oraz ranking szpiegów. Gościem będzie analityczka mediów społecznościowych Anna Mierzyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta o odesłaniu Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczą medycy, znowelizowane przepisy miały dać możliwość walki z oszustami, którzy żerują na pacjentach walczących o zdrowie i życie. Trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu, podkreśla szczeciński chirurg-onkolog dr Norbert Schramm.
3: Przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj, ma dużo skutków ubocznych i nie zawsze jest pewne, człowiek szuka tego, co będzie mu pasowało do jego myśli, do jego tezy. Jeżeli dostaje ofertę, że tu dostanie kilka tabletek i na pewno wyleczymy, to wielu ludzi, którzy nie są pewni swojej przyszłości, pewnie chce się skusić na tego typu ofertę.
2: Karol Nawrocki zapowiada przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali w nocy SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegano w nich o ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Był też apel o to, aby śledzić komunikaty. W przyszłości nadal będziemy wysyłać podobne wiadomości, mówił w naszym studiu wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
4: Teraz chcemy to wprowadzać każdorazowo, kiedy siły powietrzne podejmą decyzję o poderwaniu samolotów z uwagi na to, że istnieje zagrożenie, że któryś z pocisków może być skierowany na zachodnią Ukrainę, być może przekroczyć polską granicę.
2: W związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że nie odnotowano naruszania przestrzeni powietrznej naszego kraju. Potężne ulewy na Dolnym Śląsku zapowiadają synoptycy. Ma do nich dojść w nocy z piątku na sobotę. Miejscami spadnie do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Przy takiej sumie opadów możliwe są lokalne podtopienia. Warto wcześniej przygotować dom i posesję, radzi dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
5: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Dbajmy my o to nawet, żeby te kratki ściekowe nie były zawalone jakimś gliwiem czy liśćmi, żeby to było sprawnie odprowadzane z naszych posesji.
2: Ulewy będą skutkiem niżu, który utworzył się na skutek rekordowego rozgrzania Morza Śródziemnego. Temperatura jego powierzchni jest plus minus 5 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Jednocześnie to najwyższa wartość w historii pomiarów.
6: To były nasze informacje w skrócie. Pełne wydanie o godzinie 18, czyli za 27 minut. Dorota Wojtalczyk znów pojawi się w studiu. A to jest nasza popołudniówka w Polskim Radiu 24 do 19. Grzegorz Frontczak, zapraszam.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: I uwaga, podajemy liczby. To będzie 12, 24, 32. Wprawdzie dzięki tym liczbom nie wygrają Państwo nic w lotto, ale są tacy, którzy zarabiając trochę więcej będą mogli 3800, dobrze mówię?
8: Justyna, dobrze mówisz, mnie. Ja jestem pod wrażeniem, jak ładnie mnie wprowadziłeś.
6: 3800, 300
8: złotych, też.
6: 300 złotych miesięcznie będzie w portfelu zostawać, tak. Jeśli ktoś zarabia dużo i marudził, że podatki mu tam zżerają te pieniądze.
8: I tego życzymy sobie, żeby zarabiać dużo.
6: Sobie i wam.
8: Tak, dokładnie tak.
6: Sobie i państwu życzymy tego, żeby dużo zarabiać i żeby więcej też zostawało w portfelach. No to teraz już w szczegółach, bez żartowania, że to tak. Przynosi jakieś korzyści wyjątkowo wielkie. Justyna Golonko, zapraszam na saldo.
8: Tak.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: I tak, teraz bez żarcików, na poważnie, bo przecież nie milkną komentarze do ogłoszonych przez premiera i ministra finansów zmian podatkowych. Ekonomiści wyliczyli, że korzyści z tych zaproponowanych zmian podatkowych

Zaczynają się od zarobków około 12 tysięcy brutto złotych oczywiście. Przypomnę, według zapowiedzi ten drugi próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Rząd chce też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

0: zł brutto miesięcznie. Powyżej tej granicy już po prostu dodatkowe korzyści się nie pojawiają, natomiast one występują w tej kwocie maksymalnej. To jest 3600 zł w skali roku.
1: Jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
0: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi, ale w przypadku większości pracowników raczej to będzie kwestia końcówki roku. Grudzień, listopad, październik to są te miesiące, kiedy możemy spodziewać się poprawy naszej sytuacji, czyli niższego podatku, który będzie potrącany naszego wynagrodzenia w stosunku do takiej sytuacji, którą mieliśmy do czynienia obecnie.
1: Ale co ważne, same te zmiany podatkowe nie powstrzymają osób z wyższymi zarobkami przed uciekaniem z etatów na tak zwane samozatrudnienie. Tak mówi Rafał Sidorowicz z kancelarii prawnej MDDP.
2: Maksymalna korzyść rocznie z nowych przepisów to 3600 zł na podatnika. Natomiast warto przypomnieć, tak, że reforma aktualnie procedowana to jedno, ale już od ponad miesiąca mamy nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy i już wiemy, że Państwowa Inspekcja Pracy bacznie przygląda się umowom zlecenia, umowom B2B, czy nie jest to ukryty stosunek pracy.
1: No i mamy już te najnowsze dane z PIP. Wiemy, że od ponad miesiąca Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 100 kontroli dotyczących przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. No i w wyniku tych działań wydano ponad 120 poleceń potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ale takich twardych decyzji jeszcze nie ma. Nowe uprawnienia PIP to jest duża zmiana i bardzo potrzebna zmiana. Tak komentuje je Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.
3: Inspekcja pracy jest w takim okresie dużej próby, czyli takiego okresu, w którym sama bada nasz polski rynek po wprowadzeniu w życie nowych instrumentów, które inspekcja dostała od ustawodawcy w tak zwanym prezencie. Na razie to jest okres czysto wakacyjny, więc myślę sobie, że te liczby jeszcze może nie są adekwatne, no ale one już mówią, że zainteresowanie tymi zamianami jest, pewnie dalej się to będzie rozstrzygać już w okresie pourlopowym, kiedy zobaczymy w ogóle, jaki to procent generalnie tego problemu dotyczy polskiego rynku pracy.
1: Co ciekawe, inspekcja wskazuje również na pozytywne efekty tej reformy. Pracodawcy coraz częściej dobrowolnie zmieniają nieprawidłowe wybrane umowy cywilnoprawne na umowy o pracę bez konieczności stosowania środków prawnych przez inspektorów. I jeszcze o oszczędnościach powiemy więcej, bo te oszczędności na PPK bardzo rosną. Pracownicze plany kapitałowe pęcznieją z miesiąca na miesiąc. Program zyskuje tysiące nowych uczestników. Aktywa funduszy pracowniczych planów kapitałowych zbliżają się już do 56 miliardów złotych, a liczba uczestników wzrasta do 4 milionów 430 tysięcy złotych. Oszczędzamy na PPK, bo to się nam po prostu opłaca. Ten mechanizm działa bardzo sprawnie. Tak mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny.
4: Tutaj trzeba pamiętać o tym, że PPK to z jednej strony oczywiście wpłata uczestnika, a z drugiej strony wpłata pracodawcy i zasilenia ze środków publicznych. Te zasilenia ze środków publicznych, czyli na przykład dopłata roczna, wpłaty powitalne. Dopłata roczna wynosi 240 zł za każdy rok aktywnego oszczędzania w PPK. Natomiast wpłata powitalna to jest to jednorazowe świadczenie dla każdego nowego uczestnika, czyli otrzymujemy 250 zł takiej jednorazowej wpłaty powitalnej.
1: Połączenie rosnącej liczby uczestników i wpłacanych składek z HOSS-ą na rynkach finansowych daje bardzo dobre efekty, czyli realne zyski. Nasze oszczędności rosną.
5: Saldo.
1: No ale dzisiaj na naszej giełdzie to HOSS-y nie widać, bo jak patrzymy na rynki, to WIG stracił dziś 1,2%, WIG 20 jest na minusie 1,21%, a MWIG 40 0,72% na minusie dodajmy. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,69 zł, a za franka szwajcarskiego trzeba dziś zapłacić 4,62 zł. A teraz o kondycji naszej gospodarki powiemy więcej, o najnowszych danych, które dziś poznaliśmy. A dziś sporo tych danych poznaliśmy, będziemy je oczywiście komentować. A komentować je będziemy z Moniką Kurtek, główną ekonomistką Banku Pocztowego. Dzień dobry pani Moniko.
6: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
1: No jak spojrzymy na te dane, to widać, że lipiec okazał się korzystny dla naszego polskiego przemysłu. Najnowsze dane GUS wskazują na wzrost produkcji i co ważne, na wzrost nieco szybszy od prognoz.
6: Tak, zgadza się, rzeczywiście.

0: Dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu były pozytywne, zbliżone do oczekiwań rynkowych, tak bym powiedziała, trochę słabsze w porównaniu do odczytu czerwcowego, ale ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że polski przemysł no, stanął na nogach, tak? Dlatego że początek roku no, nie był tak optymistyczny, natomiast rzeczywiście z miesiąca na miesiąc wydaje się, że to tempo wzrostu jest wyższe, chociaż też musimy powiedzieć o tym, że są takie pewne fale. Jeżeli ta dynamika jest jednego miesiąca wyższa, to właśnie w tym kolejnym miesiącu potrafi być trochę niższa. Ale co do zasady, tak jak powiedziałam, przemysł ma się dobrze. Myślę, że jest to spowodowane kilkoma czynnikami.
1: No właśnie, powiedzmy o tym.
0: Z jednej strony mamy stabilny wzrost konsumpcji. Gospodarstwa domowe wydają trochę bardziej ostrożnie rzeczywiście, jak popatrzymy na ostatnie miesiące. I to ma, myślę, duży związek z sytuacją globalną, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Ale konsumujemy, kupujemy, a jak nie kupujemy, to oszczędzamy. A tym takim głównym czynnikiem, który no, napędza w tej chwili gospodarkę, to są oczywiście inwestycje. Ten cykl się rozpoczął i on nabiera rozpędu.
1: Ależ na to czekaliśmy.
0: Na to bardzo żeśmy czekali i to jest też taki czynnik, który tą gospodarkę będzie nam jeszcze bardziej rozkręcał tak naprawdę w kolejnych kwartałach. Więc to rzeczywiście są bardzo dobre informacje. I myślę, że też za tym wzrostem przemysłu bardzo powoli, ale jednak stoi zagranica. Ten pakiet fiskalny, który został uruchomiony w Niemczech, on wpływa powoli, ale pozytywnie na tamtejszą gospodarkę. No a wiadomo, że jesteśmy bardzo silnie z gospodarką niemiecką powiązani. W związku z czym tych zamówień przybywa, no i polski przemysł na tym korzysta.
1: Pani Moniko, ale jak spojrzymy na te dane, ja na nie właśnie teraz patrzę, to GUS podał też, że ceny produkcji przemysłowej w lipcu wzrosły o 2,8% rok do roku, a w ujęciu miesięcznym one wzrosły o 0,6%. No czyli niestety to już nie jest taka dobra informacja, bo te ceny w przemyśle przyspieszyły mocniej.
0: Tak, to prawda. No niestety od kilku miesięcy obserwujemy tutaj wzrost tego wskaźnika cen dla produkcji przemysłowej. Niestety z tych ujemnych wartości, które mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, przeszliśmy dosyć szybko do wartości dodatnich. No i tu jest jeden czynnik. Wojna na Bliskim Wschodzie, która spowodowała wzrost cen surowców energetycznych, ropy w szczególności. I to się bardzo szybko odbija na cenach produkcji. W związku z czym ten wskaźnik rzeczywiście no, jest na wyższych poziomach. I dopóki nie powrócimy tak naprawdę pewnie z tymi cenami ropy naftowej do niższych poziomów, to on się na tych podwyższonych poziomach utrzymywać może.
1: No właśnie chciałam to powiedzieć, że jeżeli nic się nie zmieni, to znaczy jeżeli się nie uspokoi tam sytuacja, to można się spodziewać, że właśnie te ceny do produkcji to będzie niestety rosło. A to też my, tak naprawdę każdy z nas może odczuć, bo chociażby to aluminium, prawda, to i okna, i drzwi przed zimą to też może zdrożeć.
0: To prawda, chociaż inne badania, wskaźnik PMI na przykład, gdzie jest pytanie do przedsiębiorców badanych o właśnie ten wzrost kosztów produkcji i to, czy one zamierzają przerzucać na przykład te wyższe koszty na konsumentów, to tutaj odpowiedzi są różne. W zasadzie przeważają takie, że przedsiębiorstwa będą próbowały jednak trochę schodzić z marsz, a te ceny na razie utrzymywać, żeby tych konsumentów też nie zniechęcać. Ale myślę, że jeżeli ta sytuacja będzie się przedłużała, to pewnie jakiś wzrost cen zobaczymy.
1: Pani Moniko, a co się dzieje z budowlanką, czyli z produkcją budowlano-montażową? Bo też tu mamy dane i ona w lipcu, ta produkcja spadła o 2,4% rok do roku, a miesiąc do miesiąca zmalała o 7,6%. Czyli no tutaj takie naprawdę wygląda to jak niepokojące dane. Spadek o prawie, no prawie 8%.
0: No, produkcja, przepraszam, budowlano-montażowa rzeczywiście okazała się dzisiaj kubem zimnej wody, tak bym powiedziała, dlatego że w budownictwie bardzo był trudny początek bieżącego roku ze względu na warunki atmosferyczne, sroga zima, wszelkie projekty jakiekolwiek infrastrukturalne, inne musiały po prostu zostać zamrożone, ale z początkiem wiosny zobaczyliśmy poprawę. I wydawało się, że właśnie od marca w zasadzie my jesteśmy już tutaj w budownictwie na takiej ścieżce stałego wzrostu, no tym bardziej, że właśnie środki z KPO, środki z nowej perspektywy unijnej, to wszystko napędza właśnie te inwestycje infrastrukturalne, chociażby właśnie w budownictwie. I wydawało się, że ten Lipiec

0: już będzie bardzo dobry. Natomiast rzeczywiście zobaczyliśmy spadek, ale tam w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego jest taki jeden zapis, który jakby rodzi nadzieję, że to było takie jednorazowy spadek i powrócimy do tych wzrostów, a mianowicie GUS mówi o tym, że wśród tych czynników, które miały wpływ na wyniki produkcji w lipcu, część przedsiębiorstw wskazywała nieregularny i w głębszym stopniu niż zazwyczaj w tym okresie roku charakter rozliczeń po zakończeniu robót. Więc do końca też nie wiemy, co się pod tym kryje, ale wydaje się, że to był taki czynnik, który właśnie zachwiał tym wynikiem produkcji budowlano-montażowej. Natomiast no, ja jestem optymistyczna i myślę, że my dosyć szybko rzeczywiście zobaczymy wzrosty, no bo tych inwestycji, tak jak powiedziałam, realizowanych jest coraz więcej i to po prostu musi być w końcu widoczne w danych.
1: Kolejne dane z przemysłu powinny być równie dobre. Tak podsumowując, jeśli chodzi o przemysł, bo zaraz przejdziemy do rynku pracy, o tym też porozmawiamy, ale teraz jeżeli byśmy mogły zamknąć ten temat przemysłu, to jak pani widzi, jeśli chodzi o tą produkcję przemysłową, kolejne miesiące?
0: Tak, ja myślę, że będziemy mieli te dane no przynajmniej nie gorsze niż te, które były opublikowane dzisiaj, czyli ta produkcja przemysłowa może rosnąć przy oczywiście wahaniach tych miesięcznych, o których mówiłam, gdzieś w granicach 4 do nawet 8%.
1: Patrzymy na rynek pracy, bo dziś też poznaliśmy te dane. No i okazuje się, że można tak chyba określić, że lipiec okazał się łaskawy dla rynku pracy, bo tu mamy dobre dane. Płace od płac zacznijmy. Płace w polskich firmach rosły szybciej niż zakładano. Tak to wygląda i tu też mamy takie spore wzrosty, jeśli spojrzymy na te płace.
0: Tak, i tutaj rzeczywiście te dane okazały się sporo lepsze od średnich oczekiwań rynkowych. Ta dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw, bo o tym sektorze właśnie mówimy, przyspieszyła dosyć solidnie. W ujęciu takim nominalnym to jest 6,8% i to jest wyżej też niż było w czerwcu, bo tam ta dynamika wynosiła 5,9%. A co bardziej, przynajmniej z mojego punktu widzenia istotne, to to, że również w tym ujęciu realnym, czyli jeżeli od tej dynamiki nominalnej odliczymy wzrost cen, to tutaj też nastąpiło przyspieszenie. Co oznacza, że no, pracownicy po pierwsze no, zarabiają faktycznie realnie więcej, a po drugie, no, jeżeli tego nie wydają, bo z większą takim zapobiegliwością, powiedzmy, podchodzą do swoich wydatków, to są w stanie oszczędzać. Więc to jest dobra informacja z punktu widzenia znowu tego, jak gospodarka będzie się rozwijać w kolejnych miesiącach czy kwartałach, bo stać gospodarstwa domowe na to, żeby konsumować. Być może ta konsumpcja szybciej nawet zacznie rosnąć w przyszłości, jeżeli w tej chwili gospodarstwa domowe, tak jak powiedziałam, trochę się hamują z tymi wydatkami.
1: No tak, bo to jest ważne, płace rosną. Jak mamy więcej w portfelu, więcej zarabiamy, no to będziemy przecież wydawać te pieniądze. Albo tak jak wcześniej pani powiedziała, oszczędzać. Ale za chwilę będziemy znowu wydawać.
0: Dokładnie tak. No ale jeszcze z tego rynku pracy mieliśmy też dane dotyczące zatrudnienia.
1: Tak, tak.
0: No i tutaj zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw cały czas delikatnie spada, ale dobrą wiadomością z tych dzisiejszych danych jest to, że ten spadek okazał się płytszy, mniejszy. A poza tym, jeżeli popatrzymy na taki przyrost etatów w sektorze przedsiębiorstw z miesiąca na miesiąc, to lipiec był w zasadzie pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy ta liczba etatów wzrosła, a nie spadła, bo w poprzednich miesiącach mieliśmy spadki tych etatów. Więc to jest też tak naprawdę bardzo dobra informacja. I wydaje mi się, że w kolejnych miesiącach z tym zatrudnieniem, i tak nie jest teraz źle, tak, ale w kolejnych miesiącach ono może nabierać coraz większych rumieńców. Oczywiście, gdybyśmy popatrzyły na branże poszczególne, to ta sytuacja wygląda różnie. Ja mówię teraz w tej chwili o takim obrazie całościowym, tak? Ale są branże oczywiście, które zatrudniają więcej, szukają pracowników, są takie, gdzie to zatrudnienie wręcz delikatnie spada. No niemniej jednak, jeżeli inwestycje w gospodarce się rozkręcają, to chociażby w takim budownictwie właśnie już teraz pracownicy są poszukiwani, a poszukiwanych będzie jeszcze więcej, więc tutaj to zatrudnienie powinno chociażby rosnąć. No i generalnie usługi to jest ten obszar w polskiej gospodarce, który w zasadzie już od dawna rośnie dynamicznie i tutaj pracownicy też są poszukiwani.
1: No z takich dobrych wiadomości to dzisiaj, jak rozmawiałam z takim ekspertem z rynku pracy, to też zwrócił uwagę na to, że w branży automotive tutaj mamy takie odbicie w końcu po latach, można by powiedzieć. No to też to jest takie świadectwo, że coś odżyło, coś się pobudziło, prawda? Bo to jest niezwykle ważne przecież dla naszej gospodarki.
0: No tak, ten sektor automotive akurat jest no, ściśle powiązany z gospodarką niemiecką i z tamtejszym przemysłem, więc...

0: tak długo jak tamtejszy przemysł cierpi, tak tutaj u nas niestety na nas się to odbija. No ale jeżeli jest tak, że to zatrudnienie zaczęło delikatnie chociażby przyspieszać, to znaczy, że coś rzeczywiście pozytywnego zaczęło się dziać.
1: Pani Moniko, czy ten boom inwestycyjny w energetyce, o którym my mówimy przecież, o tym, jak dużo tam się dzieje właśnie w tym obszarze, ale także w zbrojeniówce, czy on pani zdaniem wpływa i będzie wpływał właśnie na ten rynek pracy i będzie też podbijać płace i zwiększać zatrudnienie? Jest taka nadzieja na to?
0: Ja myślę, że jak najbardziej. Transformacja energetyczna, oczywiście są sektory, branże, które na tym gdzieś będą tracić, w takim sensie, że na przykład górnictwo, prawda, gdzie ograniczamy wydobycie węgla, no ono już od wielu miesięcy notuje spadki zatrudnienia na przykład. Z płacami jest tam inaczej, bo chociażby dzisiejsza też wysoka dynamika płac, to jest między innymi też zasługa wypłat nagród w górnictwie. Ale jeżeli chodzi o jakby wielkości tych niektórych branż, no to one się właśnie mogą kurczyć. Natomiast zdecydowanie będą też takie, które będą przy tej transformacji rosnąć. Poza tym sama transformacja wymaga też dostaw różnego rodzaju sprzętów, produktów. Tutaj z kolei inne branże będą potrzebne do tego, żeby to dostarczać. Więc ja myślę, że transformacja energetyczna jakby obejmować będzie nie tylko samą energetykę, ale też rozlewać się, że tak powiem, po innych obszarach gospodarki.
1: Jak pani widzi płace w najbliższym czasie, bo to jest ważne dla naszych słuchaczy, jeśli chodzi o ten wzrost, jakiego rzędu to może być wzrost w najbliższym czasie? Jakie to mogą być dane?
0: No tutaj przede wszystkim zacznę od tego, że w badaniach na przykład Narodowego Banku Polskiego w ostatnim monitorze Narodowego Banku Polskiego przedsiębiorcy wskazywali, że przewidują podwyżki płac. Ja myślę, że one rzeczywiście będą kontynuowane, czyli ta dynamika, która nominalnie wyniosła w lipcu 6,8%, ma szansę utrzymywać się na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach. Oczywiście to już nie będą takie wzrosty, jak mieliśmy w czasach bardzo wysokiej inflacji, no ale to właśnie było powiązane z tą bardzo wysoką inflacją. Teraz inflacja też jest troszkę wyżej, tak, ale cały czas w tym paśmie odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego. W związku z czym myślę, że jesteśmy w stanie jako sektor przedsiębiorstw utrzymać tą dynamikę płac w okolicach właśnie 6, może 7% rok do roku.
1: To teraz powiedzmy o naszym PKB, no bo te ostatnie dane pokazały, że nasza gospodarka przyspieszyła. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały, że te wstępne wyliczenia pokazują dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3,8%. No całkiem nieźle, prawda?
0: Tak, całkiem nieźle. I powiedziałabym, że na początku drugiego kwartału, zwłaszcza jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, no, większość analityków w zasadzie rewidowało swoje prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego Polski w dół. Mm-hmm.
1: Dlatego, że, i instytucji finansowych także.
0: Oczywiście, że tak. No, wybuch tego konfliktu oczywiście wzbudził ogromny niepokój i to ryzyko właśnie utrzymywania się cen ropy naftowej na bardzo wysokich poziomach. Nikt nie wiedział do końca tak naprawdę, jakie będą skutki i jak to długo będzie trwało. No, trwa cały czas bardzo długo, bo przypomnę, że wojna zaczęła się na przełomie lutego i marca i wtedy przewidywania samego prezydenta Trumpa były takie, że ona potrwa około 4 tygodni. Póki co mija w zasadzie 6. miesiąc tej wojny. Ale właśnie polska gospodarka wykazała, że jest całkiem odporna na ten kryzys. No i tutaj my jesteśmy w tej chwili chronieni przede wszystkim jednym czynnikiem. O nim już wspominałam wcześniej i to są inwestycje napędzane środkami unijnymi, środkami z Krajowego Planu Odbudowy, środkami z perspektywy unijnej 2021-2027 i do tego jeszcze doszedł program SAFE, który również generuje w gospodarce popyt. W związku z czym no, polska gospodarka naprawdę radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli to porównamy te wyniki do innych krajów Unii Europejskiej, do strefy euro, to jesteśmy absolutnie w czołówce. Wyprzedza nas chyba tylko, zdaje się, Malta w drugim kwartale, więc no tak jak powiedziałam, radzimy sobie świetnie. Nie znamy jeszcze w pełni struktury tego wzrostu, no tak, bo Główny Urząd Statystyczny dopiero 31 sierpnia nam ją poda.
1: Ale pogdybać możemy.
0: I ja jestem przekonana, że tym głównym czynnikiem to była właśnie dynamika inwestycji. Myślę, że ona była sporo wyższa niż w pierwszym kwartale.

0: pewnie słowa i 40%, teraz być może 7 do nawet do 10% sięgnęła. Natomiast pewnie trochę wyhamowała ta konsumpcja, o której też wcześniej mówiłam, bo jednak ten niepokój gospodarstw domowych, ta podwyższona inflacja no, wzbudziła w nas taką właśnie skłonność do bardziej oszczędzania, prawda, niż wydawania.
1: A co z eksportem, pani Moniko, jak pani myśli? Jakie to będą dane, jeśli chodzi o ten eksport? Bo tam był duży kłopot.
0: Tak, ale myślę, że jeżeli chodzi o eksport, no, ta gospodarka niemiecka, troszeczkę tam odradzająca się, bym powiedziała, czy w ogóle strefa euro, ja myślę, że wygenerowała ten popyt i spowodowała, że dynamika tego eksportu była wyższa troszkę niż w pierwszym kwartale. W pierwszym kwartale wyniosła 5,6. Myślę, że powyżej 6 nieznacznie mogliśmy ten eksport netto, eksport towarów i usług mieć. No ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że import silnie rośnie, prawda? Bo jednak ta ropa droższa, droższy gaz oczywiście, no też te inwestycje takie militarne, to powoduje, że ta dynamika importu pewnie nawet była wyższa niż eksportu, więc summa summarum ten efekt netto mógł być delikatnie nawet ujemny, ale ja myślę, że to w kolejnych kwartałach też się może zmienić na korzyść tego eksportu właśnie. I ostatecznie ten popyt zagraniczny też będzie nam wkładał do naszego wzrostu gospodarczego dodatnie wartości.
1: Jak się ten rok może zamknąć, pani zdaniem? Jakim wynikiem? No ja wiem, że to jest gdybanie, bo przecież wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, jeśli chodzi o Bliski Wschód. No ale jeśli sytuacja będzie stabilna?
0: Ja zakładam, że w trzecim kwartale możemy zobaczyć dynamikę PKB w okolicach 4%, z czwórką z przodu. Tak może być, dlatego że te inwestycje, tak jak powiedziałam, one dopiero są w fazie rozkręcania się, tak? Więc ta dynamika powinna być coraz szybsza. Więc jeżeli utrzymamy stabilne tempo wzrostu konsumpcji, a na to też się zanosi, bo dane z rynku pracy, chociażby za lipiec, są bardzo pozytywne, to myślę, że jesteśmy w stanie w drugiej połowie tego roku mieć tę dynamikę w okolicach 4%. I wtedy w całym roku ta dynamika PKB może sięgnąć 3,8-3,9%, więc to byłby naprawdę świetny wynik.
1: Bardzo dobry wynik i tego sobie życzymy. I tak optymistycznie kończymy nasze spotkanie. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: I ja też państwu dziękuję. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
9: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zdumienie i rozczarowanie to reakcje rządzących i lekarzy na weto prezydenta. Chodzi o Lex Szarlatan. Zaśmiecają wiele miejsc, w tym lasy. Małe butelki po alkoholu, tak zwane małpki, będą włączone do systemu kaucyjnego. Duża ilość materiału nuklearnego znaleziona w Syrii. Odkrycia do

0: dokonali inspektorzy ONZ-u. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Podpisu prezydenta brak. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego Karol Nawrocki zgłosił weto do ustawy, która miała ukrócić działalność, często szkodliwą, pseudomedyków? Ustawa nie gwarantowała, że sprzedawcy ziół i suplementów będą bezpieczni, wyjaśnia rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz zapowiada, że prezydent zgłosi własny projekt nowelizacji kodeksu karnego.
1: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby i desperacji osób, które chcą po prostu być zdrowe. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie prawnym.
0: Decyzją prezydenta jest zaskoczony gość naszej popołudniówki, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: To oznacza, że stanął po stronie tych osób, które dzisiaj praktykują na ludziach różne swoje metody leczenia, nie naukowe, tylko po prostu swoje jakieś doświadczenia albo po prostu wymysły, czasami doprowadzając ich stan do jeszcze większego zagrożenia.
0: W batalii o bezpieczeństwo pacjentów silniejszy okazał się nacisk środowisk pseudomedycznych, ocenia rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Prezydent zawetował też ustawę, która miała walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Uderza to w potrzeby 10 milionów Polaków, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ustawa miała wprowadzić obowiązek zapewnienia komunikacji zbiorowej w województwach, powiatach oraz gminach. Według prezydenta przepisy mogły doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Zdaniem ministra Klimczaka decyzja Karola Nawrockiego zablokowała dostęp do transportu autobusowego mieszkańcom wsi i małych miejscowości. Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. Planuje wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli małych butelek po alkoholu. Mówi o tym wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Anita Sowińska.
3: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
0: Wiceministerka Sowińska wyklucza, aby małpki zostały włączone do systemu kaucyjnego do końca tego roku. Do tej pory w sklepach i do butelkomatów oddaliśmy ponad 3 miliardy opakowań. System kaucyjny obowiązuje w naszym kraju od jesieni ubiegłego roku. Kilka ton materiału nuklearnego znaleźli w Syrii ONZ-owscy inspektorzy. O jego istnieniu syryjskie władze miały się dowiedzieć niedawno. Od razu poinformowały o tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Materiał pochodzi z tajnego programu reżimu Asada.
4: W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że nowe syryjskie władze wpuściły inspektorów do tajnego ośrodka jądrowego stworzonego przez reżim Asada w okolicach Deir ez-Zor na wschodzie kraju. Teraz okazuje się jednak, że to nie jedyne miejsce, gdzie Syryjczycy próbowali stworzyć broń jądrową. Ja i mój zespół od półtora roku prowadzimy prace wydobywcze w ośrodku na południu od Deir ez-Zor. Ale dziś następuje znaczący przełom, bo nowe władze Syrii poinformowały nas o istnieniu jeszcze jednego miejsca, gdzie składowany jest materiał nuklearny. Do tego miejsca też udało nam się dotrzeć. Mówi szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Grossi nie precyzuje, co konkretnie znaleziono. Tych kilka ton znalezionego materiału będzie przetransportowanych za granicę, gdzie mają posłużyć do pokojowej produkcji energii. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Wszystko wskazuje na to, że materiał nuklearny z Syrii trafi do jednego z ośrodków jądrowych w Stanach Zjednoczonych. Największy w historii Belgii pożar torfowisk na wschodzie tego kraju opanowany. Ogień pojawił się tam blisko tydzień temu, a przyczyniła się do tego długotrwała susza. Do walki z kataklizmem zmobilizowano strażaków z całego kraju. Sprzęt do pomocy przysłały Holandia, Szwecja i Norwegia. Zaangażowane były też służby niemieckie. Żywioł strawił teren o powierzchni ponad 3000 hektarów. W ugaszeniu pożaru pomógł ulewny deszcz, który spadł wczoraj wieczorem.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy przelotny deszcz popada miejscami w naszym kraju. Na południu i na wschodzie wystąpią burze, początkowo lokalnie z gradem. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu utworzą się mgły. 12 stopni będzie na północy, około 16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest przeważnie dobra. W kilku punktach na południu i południowym wschodzie, w tym w Mielcu i w Jaśle, powietrze jest umiarkowanej jakości. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat.
2: Południe w Polskim Radiu 24.
3: I kilka spraw, którymi dzisiaj żyliśmy, to zdecydowanie ustawa Lex Szarlatan, tak o niej zaraz mówić będziemy, bo trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Kto się cieszy? No ci, którzy z drobaśkami i umieszczaniem w piecu, jak wątku Bolesława Prusa by leczyli chętnie. Będzie też za moment o podatkach, kto zyska, kto straci. No i o sondażach, bo w nich można wyczytać przyszłość. Tylko czy taką przewidywalną? No to zaczynamy, nasza debata dnia.
1: Debata dnia.
3: Naszym gościem dzisiaj Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani redaktor się trochę skrzywiła, gdy mówiłem o tych podatkach i że można zarobić, ale to spokojnie, do podatków dojdziemy. Drugim gościem pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
3: Drogie panie, Antek Bolesława Prusa, pamiętają panie? Taki szkolny, szkoła będzie na początek, mimo że wakacje. On tam pracował, zdolny chłopak był, ale musiał wspomagać się w wyrębie lasu. Miał siostrę Rozalkę, matka ją starała się leczyć. No, nie była bogata, więc mogła sobie pozwolić na, uwaga, cytuję, szturchańce i wódkę z piołunem. Wezwała też znachorka. Znachorka powiedziała, że dziewczynka musi się wypocić i na dwie zdrowaśki do pieca. Dziecko zmarło. Nie ma się z czego śmiać. To ja tak to trochę ironizuję, ale takich szarlatanów szczęśliwie już dzisiaj w Polsce nie ma. Chociaż ci, którzy mówią, że leczymy raka witaminą C, to coś z tej znachorki i dwóch zdrowasiek w piecu mają w sobie zdecydowanie. A prezydent mówi, nie, w ogóle nie będzie żadnego zakazu. Nie będzie, bo zielarzy wrzucili. Starałem się dzisiaj przez cały dzień znaleźć dyplomatyczne ujęcie tego tematu i słowa i może oddam głos naszym gościom, żebym nie powiedział za dużo. Marzena Tabor-Olszewska, jak pani redaktor sądzi, prezydent dobrze zrobił, kierując tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, właściwie wymigując się trochę od jej podpisywania?
4: No ja pamiętam jeszcze czasy, jak w latach 80-tych, 90-tych ludzie zamiast się leczyć chodzili na seanse Kaszpirowskiego. To już myślałam, że za nami, ale rzeczywiście te wszystkie działalności, o takie nazwę też postaram się dyplomatycznie, które wmawiają ludziom, wmawiają pacjentom ciężko, często ciężko, terminalnie chorym, że właśnie jakimiś bardzo naturalnymi metodami są w stanie wyleczyć te właśnie bardzo ciężkie choroby, no to jest po prostu oszustwo i to jest coś, co powinno się ukrócić. Nie widzę tutaj znaku równości pomiędzy taką sytuacją, o której trochę prezydent, rozumiem, mówi, myśli, że dodatkowo przy leczeniu ktoś, kto jest świadomy, nie wiem, może po prostu pije zioła jakieś, które są wspomagające. To jest zupełnie inna sytuacja. Ta ustawa była wymierzona w osoby, które po prostu oszukują, które mówią, że nie wiem, jakimś pozytywnym myśleniem, nastrajaniem się można wyleczyć bardzo ciężkie choroby. I nie lecząc się metodami naukowymi.
3: No tak, ale byli też tacy posłowie, którzy mówili, że mamy nowe metody leczenia. Świetne, wspaniałe, cudowne i tylko nam zaufajcie, zapłaćcie i my wam tutaj wyleczymy.
4: No więc właśnie problem, myślę, że zaczyna się tak naprawdę w szkołach, kiedy brakuje tej edukacji zdrowotnej i ludzie, no nic dziwnego, że nie wiedzą, gdzie się potem skierować, tak? Lekarze też często, no powiedzmy, że mają różne opinie, o tak powiem, więc nie jest trudno w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w Polsce, zrazić się trochę do tradycyjnego modelu leczenia, ale to wszystko nie znaczy, że jest ono nieskuteczne i że trzeba się zwracać

0: ku właśnie takim szarlatańskim metodom. A ktoś, kto wykorzystuje ten strach ludzki, to nieszczęście, to ten wielki problem, tragedię ludzką często, no to po prostu jest, jest oszustem i jest niegodny tak naprawdę wykonywania i robienia tego, co robi. Ta ustawa miała temu zapobiegać. I teraz jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo prezydent tak trochę udaje, że nie zawetował, bo przesłał to po prostu do Trybunału Konstytucyjnego. No ale w tej sprawie liczy się czas. To znaczy im dłużej będziemy mieć prawo takie, jakie mamy, czyli no de facto nie piętnujące takich działalności, tym więcej ludzi umrze, tym bardziej no po prostu no trochę na sumieniu jako społeczność, jako społeczeństwo będziemy mieć takie osoby.
1: No tak, prezydent powiedział, wetując tę ustawę, że zapowiedział własną inicjatywę projektu nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta, tutaj cytat, posłuże się realne, to będzie realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemów szarlatanów. Koniec cytatu. Pani doktor Agnieszka Zaręba w tej sprawie. Po pierwsze, czy dobrze, że prezydent zrobił to, co zrobił, a ta ustawa, którą zapowiedział prezydent, no tak naprawdę zapowiedział. To znaczy, że nie wiemy, kiedy nam może się nawet ten projekt tej ustawy pojawić, bo to nie jest tak, że wyjął szufladę i powiedział, te wetuję, ale tu mam drugą.
2: Pani Pan doktor. Prezydent bardzo lubi tak szafować różnego rodzaju dokumentami, które potem trafiają do zamrażarki, tylko już jakby nie kontynuuje tych prac, dlatego że te ustawy trafiają też do zamrażarki nie z powodów często politycznych, ale z takich, że po prostu nie spełniają pewnych podstawowych wymogów. Natomiast sprawa tego Lex Szarlatan to jest naprawdę bardzo poważna kwestia i moim zdaniem to nie tylko chodzi oczywiście o to, żeby karać oszustów, ale pamiętajmy, że jakiekolwiek prawo, i to myślę, że każdy student prawa uczy się tego na pierwszym roku, pełni również rolę edukacyjną. I jeżeli prawo jednoznacznie piętnuje pewne określone zachowania, to myślę, że osobom, które na co dzień nie są zorientowane, kto jest nawet szarlatanem takim wprost albo nie, to w momencie, kiedy prawo go ukaże, to jest to właśnie taka edukacja, czyli my wiemy, że do takiej osoby nie warto iść. Natomiast rzeczywiście no i politycy, no bo mamy przykład pana Mejzy, który wykorzystywał w sposób karygodny bardzo trudną sytuację rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi, jego wspólnik. Mamy też kwestie właśnie różnego rodzaju szarlatanów, którzy niestety funkcjonują też, powiedziałabym, w mediach, bo są zapraszani na przykład, są zapraszane osoby, które opowiadają naprawdę czasami nieprawdopodobne historie. Pan mówi tutaj o Rozalce, ale no to jest, to są wydarzenia sprzed kilku miesięcy, czy kilku dni nawet, kiedy no proponowano na przykład rozpuszczalnik jako wlewy osobie skrajnie zdesperowanej w zaawansowanym stadium nowotworu. Więc z jednej strony oczywiście mamy z tych zdesperowanych pacjentów, z drugiej strony mamy no niestety czasami kulejącą służbę zdrowia, ale moim zdaniem no pan prezydent naprawdę powinien oczywiście na przykład przyjąć tę ustawę, bo chodzi o czas, bo chodzi właśnie o tę edukację i potem zaproponować nową, która mogłaby być ewentualnie nowelizacją tej ustawy. Natomiast prawda jest taka, że chodzi tylko i wyłącznie o politykę i mam wrażenie, że niestety pan prezydent coraz bardziej mruga w prawą stronę i mówię tu o tej prawej stronie raczej konfederackiej, gdzie tego typu środowiska, które właśnie środowiska antyszczepionkowe, środowiska, które są takie negacjonalne, negują pewne kwestie związane z medycyną, z tradycyjną medycyną. No, mamy różne przykłady wręcz nieprawdopodobnych pomysłów na to, jak ludzi leczyć albo jak ludzi chronić. No i dlatego obserwujemy to, co obserwujemy. A na pewno te środowiska i dlatego ja tu zgadzam się tu z panią redaktor, że też chodzi o edukację, ale to prawo mogłoby edukować i równocześnie oczywiście powinniśmy się wszyscy edukować. Więc no, wydaje mi się, że to jest fatalna decyzja, no ale mam wrażenie, że niestety pan prezydent, który jest coraz bardziej przewidywalny, no to będzie negował wszystko to, co mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć pozytywnie na politykę rządu.
1: To skoro zaczęliśmy od Bolesława Prusa, to trochę to wygląda zachowanie pana prezydenta jak na złość babci odmroża sobie uszy. Ale pan prezydent wetując, znaczy nie wetując, przesuwając ustawę do Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że miał zarzuty co do tej ustawy. Posłowie koalicji się nie zgadzają, bo mówią, że ta ustawa była przygotowana dobrze i po konsultacjach ze środowiskami medycznymi, nie z panem Ziębą,

0: który gościł u prezydenta, tylko ze środowiskami medycznymi, miała chronić pacjentów. Posłuchajmy, co na ten temat mówił poseł koalicji Adrian Witczak.
1: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów, którzy wykorzystują sytuację zdrowotną, wykorzystują nadzieję pacjentów do tego, żeby robić ogromny biznes. Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
0: No to z drugiej strony sceny politycznej jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, który przypomniał, że podczas prac sejmowych nad projektem tej ustawy on wstrzymał się od głosu.
2: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Zapoznam się zaraz. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi. Taką przynajmniej ogólny komunikat miałem na poziomie klubu parlamentarnego.
0: Czyli ta druga wypowiedź to mniej więcej nie znam się, ale się wypowiem. Trochę tak to wyglądało. No ale to poseł Kuźmiuk znany z tego jest. Każdy, kto bywa w Sejmie, wie. Z kolei rzecznik prezydenta po spotkaniu z Jerzym Ziębą, bo on, jak mówiłem, Jerzy Zięba był u prezydenta w sprawie tejże ustawy, powiedział, Rafał Leśkiewicz, przypomnę, jest rzecznikiem prezydenta, że spotkanie z Jerzym Ziębą w kancelarii było błędem. Co można z tego wywnioskować, że prezydent jednak, jak mówiła pani doktor, puszcza oko w stronę prawicy, ale też stara się być w miarę akceptowalny przez resztę, nie tylko tych z foliowymi czapeczkami? Pani doktor?
3: Ja myślę, że trudno w tej chwili powiedzieć, bo rzeczywiście to są tak sprzeczne wypowiedzi, że mam wrażenie, że to chodzi tylko o to, o takie wetowanie dla samego wetowania. No bo pan profesor Zięba, bądźmy szczerzy, jest bardzo kontrowersyjną osobą i właśnie pewnie na tym Lex Szarlatan mógłby mocno stracić. Natomiast z tego, co ja wiem, to ta ustawa była naprawdę bardzo dobrze przygotowana w oparciu o konsultacje w środowiskach medycznych. Mało tego, ja z tego, co wiem, to jeżeli chodzi o pana prezydenta, to tam tylko negatywnie wypowiedział się Business Center Club. No to bądźmy szczerzy, Business Center Club no nie zna się aż tak dobrze, mam wrażenie. Może zna się na biznesie niewątpliwie, ale na pewno na tym, jak chronić pacjentów. A to chyba to jest główna kwestia. To, co pan poseł Kuźmiuk powiedział, to ja bym powiedziała jeszcze inaczej. Przecież pan prezydent mógł podpisać i skierować do Trybunału. Też istnieje taka możliwość. Więc mam takie wrażenie, że zaczynają te weta albo te właśnie przesunięcia ustaw, niepodpisywanie tych ustaw coraz bardziej ciążyć panu prezydentowi i mam wrażenie, że zaczyna się być taka już, znaczy w tej chwili już jest taka ciągła polityka oparta właśnie na tym. Dlatego, że mam wrażenie, że rząd doskonale wie, co pan prezydent zrobi i co zrobi z każdą ustawą. No i dlatego w pewien sposób wprowadza pana prezydenta w pułapki. Dlatego, że mam takie wrażenie, że w tej chwili już nikt nie będzie szukał tych niuansów, o których mówimy, tylko będzie jasna sprawa. Prezydent broni oszustów. Zresztą politycznie i wizerunkowo no najłatwiej w ten sposób się bronić. I co ciekawe, wydaje mi się, że prezydentowi coraz trudniej się tłumaczyć z tego rodzaju wet. No ale mamy na pewno takie środowiska rosnące, mamy takie środowiska, których wpływy rosną, to właśnie mówię o środowiskach konfederackich, które tak jak powiedziałam, no niestety negują wiedzę medyczną chociażby. No i niestety pan prezydent na tym zaczyna opierać swoją politykę. No pytanie, czy wystarczy mu do drugiej kadencji wyborców, żeby tylko opierając się na konfederatach utrzymać się na tym stanowisku i uzyskać drugą kadencję.
0: Oby ci wyborcy Konfederacji zdrowi byli, do tej drugiej kadencji dożyli. Pani redaktor,
3: to zdecydowanie.
0: Mam jeszcze pytanie, bo może to jest trochę tak, że z jednej strony pani doktor ma rację, że rząd zostawia pułapki na prezydenta, a z kolei w kancelarii prezydenta biorą taką ustawę, obojętnie o czym ona jest. I mówią tak, czy to będzie sukces rządu, czy nie? Będzie. No to weto.
4: Ja myślę, że w dużej mierze tak jest, niestety. To, co obserwujemy ostatnio w polityce, to jest, i to też no, nie można mówić, że tutaj strona rządowa nie ma nic na sumieniu. Pewnie przejdziemy zaraz do podatków też.
0: I do ministra Berka.
4: I do ministra Berka, i do timingu, jakby do czasu ogłoszenia tych pomysłów. Ale ta kwestia doraźności rozwiązań i decyzji politycznych, czy mi się to opłaca, czy w sondażach to będzie dobrze widziane, czy środowisko, do którego ja adresuję, które jest moim elektoratem, będzie przychylne tej decyzji, czy nie będzie przychylne tej decyzji. To jest zmora naszych czasów. Tak być absolutnie nie powinno. Ja uważam i będę to powtarzała, chociaż to jest, brzmi to właściwie tak retro i oldschoolowo bardzo, że

0: polityka i czynni politycy to są w służbie nam wszystkim, są w służbie Polakom. Wszyscy się krzywią, jak ja to mówię, ale ja uważam, że to nie jest żadna władza, tylko służba, ale wszyscy o tym zapominają. I teraz wszystkie decyzje, które są podejmowane, powinny być właśnie w służbie Polkom i Polakom podejmowane, a nie swojemu interesowi politycznemu, czy też swojego środowiska politycznego. A obóz prezydencki ewidentnie działa nie tylko na korzyść swoją, ale też właśnie przeciwko obozowi rządowemu. No i mamy pad w różnych sytuacjach i niekorzystne rozwiązania, które po prostu nie służą nam, społeczeństwu.
1: No to o pieniądzach teraz będzie. Zostawmy to zdrowie. Na moment zmiany w podatkach. Jakiś czas temu członkini rządu z ramienia Polski 2050 mówiła, że to absolutnie musi wejść, bo no nie może być tak, że nauczyciele, którzy dostali trochę podwyżki, nagle wpadają w drugi próg podatkowy już w październiku. No każdy, kto zarabiał więcej niż 10 tysięcy miesięcznie brutto, to właściwie już był w drugim progu, a te 32 w drugim progu, to umówmy się, to takie umowne, bo jeszcze do tego trzeba doliczyć składkę zdrowotną, to wychodzi prawie 50%. Jak ktoś zarabia w okolicach 16-17 tysięcy brutto, mówię cały czas oczywiście. No więc te zmiany, by najpierw było trochę, że pieniędzy nie ma i nie będzie, ale jednak rząd się ugiął i znamy nowe stawki, to będzie 12, 24 i 32. Zmieniła się też trochę granica, ze 120 podskoczyło do 130 tysięcy. Premier Donald Tusk ogłaszał to. Mam wrażenie, wczoraj ogłaszał z taką radością w głosie, że a proszę bardzo, dajemy prezencik, wybory za rok, a tu jednak nowa skala podatkowa. I dodał też, że liczy się z tym, że prezydent może zawetować projekt ustawy zmieniającej skalę podatkową PIT.
2: Bardzo trudno podejmuje się decyzje rządowe, które mają na celu zmienić prawo, wtedy kiedy gdzieś tam za rogiem czai się prezydent z długopisem i z groźbą weta. A jak wiemy, prezydent Nawrocki jest absolutnym rekordzistą w tej sprawie. Myślę, że nie tylko w skali naszego kraju.
1: Pani doktor Zaręba przed chwilą mówiła o tych pułapkach rządu na prezydenta. Czy to jest pułapka rządu na prezydenta, że no jak nie podpisze o podatkach ulg dla zostania, nie wiem, 300 zł czy więcej w kieszeni, no to zły prezydent, pani redaktor, jak pani sądzi?
0: To jest trochę dwa w jednym. To jest z jednej strony pułapka na prezydenta, a z drugiej strony właśnie ten ukłon w kierunku no, tego najbardziej pożądanego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, czyli tej klasy średniej właśnie osób z tego przysłowiowego Jagodna, z Białołęki, z Ruczaju, którzy mniej więcej są gdzieś właśnie w tym przedziale
1: aspirują,
0: zarobków.
1: Tak.
0: Dokładnie tak. I to jest w tym zakresie właśnie można powiedzieć, że trochę cyniczne ze strony rządu Donalda Tuska, bo myślę, że długo, długo ta klasa średnia będzie pamiętała rządowi Donalda Tuska, że szedł ze sztandarem zwiększenia kwoty wolnej.
1: Do 60 tysięcy, tak miała być.
0: Tak, dokładnie tak. I nie zostało to zrobione. Co więcej, na tej konferencji, o której pan wspominał, na której pan premier miał dobry humor, również powiedział, że na przestrzeni najbliższego półtora roku nie ma mowy o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, czyli tym samym sprzeniewierzył ten postulat, z którym sam szedł wyborów.
1: Przepraszam, będę adwokatem diabła, a może powiedział, zagłosujecie na nas drugi raz, to wprowadzimy te 60 w przyszłej kadencji.
0: No dobrze,
1: może to był taki przekaz.
0: Ale wcześniej mówił, no zagłosujcie na nas, obalmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, a będzie kwota wolna od podatku podniesiona. Ja tego jakby rozumiem uwarunkowania budżetowe na dzisiaj, ale też uważam, że ludzie będą to po prostu pamiętać, bo to był no, sztandarowy projekt. Sprawdzałam nawet na liście 100 konkretów na 100 dni rządu, to był miejsce czwarte, bardzo wyeksponowany postulat.
1: No tak, to jeszcze no, trzeba pamiętać.
0: Nie ukryje tego Donald Tusk.
1: Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że teraz ta skala podatkowa, która wejdzie, dotyczy osób, które zarabiają 120-130, między 120-150 tysięcy rocznie. No to żeby zarobić 120 tysięcy, to dziesiątkę brutto trzeba mieć. A ta kwota wolna od podatku do 60 dotyczy wszystkich, którzy zarabiają też mniej. I oni by wtedy mniejsze podatki płacili,
0: tak.
1: Więc to tak wygląda. A może to właśnie ukłon tylko dla najbogatszych, pani doktor?
3: Ja myślę, że tu mamy kilka kwestii i wbrew pozorom jest to moim zdaniem trochę pułapka na prezydenta. Trochę wydaje mi się próba takiego odwrócenia dyskusji wizerunkowej od tych niezrealizowanych obietnic, że oto właśnie mamy tutaj zupełnie

0: zupełnie nową ustawę, która zmieni podatki i ulży właśnie klasie średniej. Chociaż no, ekonomiści mówią tutaj wyraźnie, że jest to raczej bardzo kosmetyczna zmiana, bo tam zdaje się jest kwota, którą ewentualnie...
1: 300 zł zostaje w portfelu miesięcznie.
0: No właśnie miesięcznie, czyli tam 3600 rocznie, więc to nie jest aż tak bardzo zauważalne. Chociaż pewnie no, nie jest to też mała kwota. Natomiast mnie się wydaje, że te obietnice były tak rozbudowane i tak wiele nadziei było w rządzie Donalda Tuska, że naprawdę będzie mu się bardzo trudno wytłumaczyć właśnie z tych niezrealizowanych obietnic. Myślę tylko, że ma jedną szansę i tę szansę pokazuje i to mieliśmy okazję oglądać chociażby 15 sierpnia, to jest bezpieczeństwo. Dlatego, że Polacy w tej chwili bardzo mocno koncentrują się na bezpieczeństwie i myślę, że najbliższa kampania wyborcza właśnie będzie o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie nie tylko zewnętrznym, ale również wewnętrznym i myślę tutaj właśnie o chociażby imigrantach. I mam wrażenie, że Donald Tusk po prostu będzie próbował tłumaczyć się w ten sposób, że no niestety wydatki budżetowe są takie, a nie inne. Pytanie, czy rzeczywiście te wydatki, jeśli chodzi o wojskowość, wydatki budżetowe są w pełni uzasadnione i faktycznie, bo o tym nie dyskutujemy, proszę zwrócić uwagę. My jakby cieszymy się, że kupujemy kolejne czołgi i kolejne haubice, natomiast nie dyskutujemy, jak ma wyglądać ta nasza strategia obronna, czy my w ogóle jesteśmy tego świadomi. Także trochę jako wyborcy dajemy sobie wmówić, że musimy kupować dużo, natychmiast i najlepiej jeszcze w oparciu o polski przemysł. No pytanie, czy tak rzeczywiście jest. Druga kwestia, panie redaktorze, taka bardzo istotna, to wydaje mi się, że nie ma mowy w tej chwili o tym, żeby jakąkolwiek dokonać jakiejś dużej reformy podatkowej. No do tego byłaby potrzebna zgoda narodowa, mówiąc górnolotnie, ale bądźmy szczerzy, bez dogadania się z opozycją, bez dogadania się z prezydentem, raczej o takiej dużej reformie nie ma mowy. No a myślę, że odpowiedź jest jasna. Raczej nie ma szans na to, żeby usiąść do okrągłego stołu i dogadać się w sprawie podatków.
1: To...
0: Myślę też...
1: Tak? Tak. Proszę, proszę.
0: Bo właśnie chciałam kontynuować na temat tej klasy średniej. Dlatego, że oczywiście z jednej strony to są, tak jak słusznie państwo zauważyliście, to są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też są to są drobni przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę są bardzo mocno zniechęceni do polityki. To są ludzie, którzy gdzieś tam w tej chwili są w okolicach Konfederacji, są być może przyszłymi wyborcami Mateusza Morawieckiego, bo oczekują dużych zmian, oczekują mniejszych obciążeń fiskalnych. I być może to też jest ukłon w tym kierunku. Z tym, że tutaj z kolei mamy obciążone te duże przedsiębiorstwa, które mają skompensować teoretycznie...
1: Tak, tam rośnie też CIT i podatek solidarnościowy. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale czas nieubłagany. Wrócimy do rozmowy za kilka chwil, dobrze?
0: Ne.
1: To jest debata w Polskim Radiu 24.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom. Finansowy.

0: finansowane z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla chorych i całego systemu służby zdrowia, mówi Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. To komentarz do decyzji prezydenta o skierowaniu tzw. ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Opóźnienie właściwej terapii to strata dla chorych i systemu opieki zdrowotnej, podkreśla Aleksandra Rudnicka.
4: To jesteśmy w sytuacji, kiedy nadal działalność takich osób, które są bez przygotowania medycznego, bez wykształcenia, nie mają wiedzy, będzie się rozwijała. To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
3: W uzasadnieniu decyzji prezydent stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby, które zajmują się m.in. zielarstwem i zdrowym odżywianiem. Zdaniem Karola Nawrockiego prawo powinno skutecznie blokować działalność oszustów, ale jednocześnie nie może uderzać w uczciwe osoby i firmy. Niemcy nie powinni ścigać Wołodymyra Ż., tak uważa premier Donald Tusk. Ukrainiec został zatrzymany w Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Był poszukiwany w związku z wysadzeniem gazociągów Nord Stream. Sama ich budowa była błędem, bo uzależniała Europę od rosyjskiego gazu, mówi szef rządu.
5: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Nie, ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
3: Jesienią ubiegłego roku polski sąd odmówił wydania Wołodymyra Ż. niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Ukraińcowi uchylono wtedy areszt. W Chorwacji cała procedura rozpocznie się od nowa. Produkcja przemysłowa w naszym kraju wzrosła w lipcu o 5,1% licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W dużej mierze stoją za tym zamówienia w szeroko rozumianym przemyśle zbrojeniowym, mówił na naszej antenie Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
6: Nie mówimy tylko wyłącznie o produkcji, nie wiem, amunicji, rakiet czy wozów pancerzonych. Te zamówienia powodują, że rzeczywiście przemysł nam wyrasta na główny motor napędowy naszej gospodarki w 2026, zdecydowanie wyprzedzając konsumpcję, na którą wszyscy ekonomiści do tej pory liczyli.
3: Wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w większości działów przemysłu. I jeszcze informacja ważna dla mieszkańców Dolnego Śląska. Z pewnością mogą oni odetchnąć z ulgą, bo w tamtejszych lasach nie grasuje puma. Zdjęcie dzikiego zwierzęcia, które wywołało alarm, okazało się sfałszowane. Informuje o tym powiatowy zespół zarządzania kryzysowego w Wałbrzychu. Wcześniej teren sprawdzali leśnicy, przyrodnicy i przedstawiciele fundacji, które zajmują się zwierzętami. Pumy nie znaleziono, także jej śladów nie było. Odnalezione tropy należały do innych dzikich zwierząt.
7: Fejki nawet w fotopułapkach. Niewiarygodne. Za 26 minut będzie 19.
2: Debata dnia.
7: Ja w debacie dzisiaj dużo polityki i panie Małgorzata Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita, doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. To wracamy. Trochę sondaży państwu przeczytam. Czy Donald Tusk powinien wymienić któregoś z ministrów, przeprowadzić jednym słowem rekonstrukcję rządu? Blisko połowa Polaków twierdzi, że tak. Właśnie tak wynika z sondażu USC Research dla Onetu. Ankietowali i wskazali też ministrów, których powinien wymienić w pierwszej kolejności. I to może zróbmy tak, że zanim ja wymienię tych ministrów wskazanych tutaj w ankiecie, Onet to publikuje, to zapytam naszych gości, czy wskazałyby może panie któregoś z ministrów albo pani minister, które należałoby wymienić. Pani redaktor, kto w tym rządzie jest najsłabszy?
8: Ja znam ten sondaż i wiem, kto jest na czele.
7: Nie udała mi się prowokacja.
8: Ale...
7: tak.
8: Ale myślę, że to nie jest ta pani minister, bo o Barbarze Nowackiej
7: Barbara
8: mowa.
7: Nowacka, to już zdradzimy, tak. Barbara tak, Nowacka, 12% tak. Prawie wskazanych wskazań. Następny jest Marcin Kierwiński, 10,7, a potem jest, i to mnie zaskoczyło,

0: Dopiero na trzecim miejscu pani Sobierańska-Grenda, no czyli minister zdrowia. Potem Władysław Kośniak-Kamysz 8% i Waldemar Żurek 8,2%.
1: Tego akurat nie rozumiem, bo wydaje mi się, że problem z ochroną zdrowia jest problemem najbardziej nabrzmiałym. Oczywiście problemów polskiej edukacji nie brakuje, to nie można tego ukrywać.

0: Południowym, z tego co pamiętam, w Polsat News powiedziała, że ona jeździ po Polsce i widzi, jak się wszyscy cieszą, ponieważ w placówkach ochrony zdrowia lądują pieniądze z KPO. No to ja gratuluję dobrego samopoczucia pani minister, bo jakby no wszyscy jako pacjenci zapisani czasami na skazani na wielomiesięczne oczekiwanie na pierwszorazowe wizyty na NFZ, gdzie na przykład jeżeli ktoś jest, skoro już rozmawialiśmy o podatkach, przedsiębiorcą, czy osobą prowadzącą właśnie jednoosobową działalność gospodarczą, to jeden do jeden wie, ile wynosi jego składka na ZUS i na opiekę zdrowotną. No i to boli, prawda? Bo to są grube pieniądze, a tymczasem terminy do specjalisty, na przykład półtora roczne.
1: Nie tam do specjalisty. Mój znajomy ostatnio chciał ósemkę wyrywać i na NFZ zaproponowano termin w marcu.
0: No proszę. No to
1: może dziewiątka wyrośnie do tego czasu.
0: Może ósemka będzie grzeczna i nie będzie bolała do tego czasu. Życzę zdrowia. No i rzeczywiście też mnie wyniki tego sondażu bardzo mocno zaskoczyły. Nie wiem, no pani minister Barbara Nowacka jakoś nie ma dobrej prasy, nie ma szczęścia. Myślę, że to nie jest najgorszy minister w tym rządzie akurat. Natomiast ciekawe jest to, co właśnie jeszcze wrócę jeszcze raz do tej konferencji premiera i ministra Andrzeja Domańskiego. No bo tam premier był pytany, czy będą zmiany w rządzie i
1: powiedział, że w wakacje nie.
0: Powiedział, że do sierpnia nie. No, sierpień niebawem się kończy, więc rzeczywiście tych zmian w rządzie możemy się spodziewać pewnie już we wrześniu.
1: Pani doktor, a może to jest trochę tak, że jest takie no w sumie dobre rosyjskie powiedzenie, ciszej budzisz, dalszy jedziesz, tak? Czyli pani Barbara Nowacka jest znana i dlatego 12% mówi wymienić, a pani Sobierańska-Grenda jest mniej znana i tylko 9% mówi wymienić.
2: 100% racji, panie redaktorze. Mało tego, ja powiem szczerze, uważam, że pan premier, i to jest jego decyzja, nie wymienia pani minister zdrowia z prostego powodu. No, rok przed wyborami, po pierwsze, nie ma szans na żadną reformę służby zdrowia i w ogóle całego systemu, bo to skończyłoby się naprawdę ogromną katastrofą. A po drugie, to jest takie miejsce, gdzie bardzo ciężko cokolwiek zmienić w sytuacji, kiedy lekarzy jest za mało, stąd zarabiają bardzo dużo. No i tutaj mamy podstawowy problem, bo ja uważam, że te pieniądze, jak państwo na pewno wiecie, są coraz większe w służbie zdrowia, czy też w ochronie zdrowia. Natomiast nadal nic pozytywnego się w tej dziedzinie nie dzieje. Być może ta ulga podatkowa, która zostanie zaproponowana klasie średniej, jest po to, żeby właśnie tą ósemkę przysłowiową wyrywać sobie prywatnie. Więc w ten sposób niejako przesuniemy też nasze zainteresowanie ze z ochrony zdrowia na inne kwestie. Natomiast ja powiem szczerze, ja się z tym sondażem w przeciwieństwie tutaj do pani redaktor zgadzam. Uważam, że to, co dzieje się w edukacji, to jest totalna katastrofa i ona dotyczy, myślę, że to jest taki temat w ogóle, edukacją w mniejszym stopniu się zajmujemy, dopóki nie mamy dzieci, albo na przykład te dzieci nasze nie mają problemów, albo gdzieś nie pracujemy w edukacji. Natomiast wierzcie mi państwo, że to jest naprawdę coś, co w tej chwili jest, myślę, że może być bardzo trudnym orzechem do zgryzienia dla rządu Donalda Tuska, dlatego że tych niezadowolonych, jeśli chodzi o edukację, jest naprawdę bardzo dużo. A pamiętajmy, że w naszym budżecie państwowym wydatki na edukację to jest naprawdę solidny udział. No i teraz mamy tak, niezadowolonych nauczycieli, bo zarabiają około 5 tysięcy netto. Ci, którzy są bardziej pracowici i którzy, powiedzmy, mają więcej etatów, wchodzą bardzo szybko w drugi próg podatkowy, więc od razu te pieniądze im są zabierane. I muszę państwu powiedzieć, że niestety, ale fatalnie wprowadzana reforma, która w tej chwili jest wprowadzana, gdzie zabiera się bardzo mocno autonomię szkołom, gdzie dyrektorzy, nauczyciele są bardzo z tej reformy niezadowoleni. A poza tym kilka takich wpadek, zwróćcie państwo uwagę. Najpierw prac domowych ma nie być, potem jednak są, ale nie są. Rozpoczyna się dyskusja. Następnie mamy kwestię związaną właśnie z edukacją zdrowotną, o której też by się przydało, więc najpierw miała być edukacja zdrowotna, sztandarowy pomysł pani minister. Potem jednak pod wpływem mocnych środowisk prawicowych z tego się wycofała. Edukacja zdrowotna zrobiła się takim trochę kadłubkiem, bo wiadomo, że jak miała być to kolejna godzina dla dzieciaków, które były bardzo obciążone, skoro po

0: reformie minister Zalewskiej, no to rodzice nie zapisywali dzieci na tą edukację zdrowotną. No i teraz mamy kolejny bardzo dziwny twór z edukacją zdrowotną. To znaczy mamy edukację zdrowotną obowiązkową, ale już wychowanie seksualne, które jakby jest jednym z działów edukacji zdrowotnej, to będzie znowu nieobowiązkowe. I muszę Państwu powiedzieć, że niestety, ale pani minister komunikuje się bardzo późno ze swoimi jakby partnerami, czyli bardzo późno przekazuje swoje decyzje w dół. No i na pewno Państwo słyszeliście, że to jest ogromny problem z egzaminami zewnętrznymi, czyli mówię tutaj o maturze, która wymaga naprawdę gruntownej reformy i egzaminie ósmoklasisty. Więc mam takie wrażenie, a nie znałam tego sondażu, muszę panu redaktorowi powiedzieć, ale zgadzam się, naprawdę zgadzam się tutaj z osobami, które głosowały, które dawały swoje informacje w głosowaniu.
1: Znowu wyjdzie, że broni pani minister, ale tak sobie myślę, zupełnie abstrahując już trochę, bo słuchając tego, co pani doktor powiedziała, oczywiście zgadzam się z wieloma tezami, a może to jest trochę tak, że pani minister Nowacka płaci po pierwsze za niezdecydowanie, bo to niezdecydowanie u polityków to nigdy dobrze nie wychodzi, obojętnie czy jest się ministrem zdrowia, polityki senioralnej, czy jakimkolwiek innym. Jak jest już politykiem, to trzeba podejmować decyzję i koniec, a nie się wahać. To raz, a dwa, a może po prostu na naszych oczach zmieniła się ta bismarckowska szkoła, bo to trochę taka szkoła jeszcze ciągle z czasów XIX wieku. Niektórzy by chcieli cofnąć szkołę do tego XIX wieku, chociażby lekturami, a jednak świat się zmienił i ta szkoła kompletnie nie przystaje. I dzisiaj dzieciaki, czasem mam wrażenie, mądrzejsze do tej szkoły wchodzą niż wychodzą z niej. Więc może po prostu czas na... Ale no właśnie, to trzeba by się dogadać. I opozycja,
0: ale panie redaktorze, właśnie, to znowu wymaga zgody narodowej. Jeżeli mówimy o takim naprawdę modelowym systemie edukacji, który oczywiście nie jest też pozbawiony błędów, oczywiście kraje skandynawskie i Finlandia, no właśnie, to tam reforma pilotażowo była wprowadzona przez 7 kolejnych lat. I była naprawdę zgoda narodowa co do tego. A u nas proszę zobaczyć, ideologia wchodzi nam nawet wśród samych koalicjantów. No ten bardzo dziwny twór z tym wychowaniem patriotycznym zaproponowanym przez PSL, co to w ogóle jest? Albo się koalicja dogaduje, jak ta szkoła ma wyglądać, albo mamy kompletny chaos. Chaos i dla nauczycieli, i dla rodziców, no i przede wszystkim dla dzieci, które do tej szkoły chodzą. Więc to jest następna reforma, która naprawdę wymagałaby dogadania się. I moim zdaniem, na szczęście, mam takie wrażenie, w sondażach, to zresztą wychodzi w ostatnich badaniach CBOS-u, młodzi ludzie, tacy powiedzmy 18-25, oni chcą patrzeć inaczej na politykę. Chcą naprawdę debaty i chcą sensownych strategii, chcą widzieć tą Polskę za 10 lat. Więc w nich nadzieja, no ale niestety ich nie jest tak dużo, jak z kolei mojego pokolenia, czyli tego 45-55. No a to w dużej mierze właśnie te pokolenia najczęściej decydują, kto ma nami rządzić.
1: Pani redaktor przytakiwała głową, kiwając
2: tak,
1: w czasie wypowiedzi.
2: Tak, bo też jestem z tego
1: doktor pokolenia,
2: ale też mam córkę, która ma 19 lat i rzeczywiście potwierdzam, że ona zupełnie inaczej patrzy na politykę. Natomiast tutaj jakby mamy cały czas ten sam problem, to znaczy przerzucenie na ludzi, na obywateli, na przykład kwestii edukacji, czyli tego, że po prostu albo rodzice siedzą w pocie czoła z dziećmi, rozwiązują zadania, albo robią projekty.
1: Albo kupują
2: korepetycje za pieniądze, których nie mają, bo płacą wyższe podatki, chociażby dlatego, że czy zżera im te pieniądze inflacja. Ósemki nie wyrwiemy na NFZ, musimy iść do stomatologa prywatnie.
1: 600 zł kosztuje, gdyby ktoś pytał.
2: 600 zł, no naprawdę niemałe pieniądze. To 2 miesiące oszczędności z tych ewentualnie podatków, które prawdopodobnie no, też nie zostaną obniżone, ponieważ prezydent zawetuje tę ustawę. I to jest kolejna rzecz, która po prostu jest przerzucona na obywateli. I to jest takie no, trochę gotowanie żaby, tak, że po prostu wkładamy ją do takiej letniej wody, a potem stopniowo podkręcamy tą temperaturę, no i ona nie ma szoku termicznego i nie wyskoczy, tylko po prostu się rzeczywiście w tej wodzie ugotuje. Mówi się tak, że na przykład przez służbę zdrowia nie można przegrać wyborów, bo wszyscy się przyzwyczaili do tego, że jest tak źle, że to nie jest temat na przegraną wyborczą. Podobnie jest z edukacją i to jest wielki problem i wielka
1: Ale ja mam wrażenie, że kiedyś była tylko służba zdrowia, że przez nią nie można było przegrać, a teraz do tego peletonu dołączyła jeszcze edukacja. Ciekawe,
2: dokładnie
1: co będzie
2: tak.
1: Następne.
2: Dokładnie tak.
1: Dobrze, to może był sondaż, kogo należałoby wyrzucić z rządu, to szkoda, że nie ma sondażu, kogo by należało przyjąć. Ale są tacy, którzy którzy chętnie sami rękę podnoszą do góry.

0: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślił, że taka zmiana, a mowa o tym, żeby Szymon Hołownia dołączył do rządu i został wicepremierem, musiałaby poprzedzić, ta zmiana musiała być poprzedzona tym, że partia 2050 sama ze sobą się ułoży, no i szefem tego ugrupowania znowu zostanie Szymon Hołownia.
1: Na pewno jest symbolem tego, że to funkcjonowało dobrze wtedy, kiedy powoływana była Koalicja Demokratyczna 15 października. My musimy wrócić do korzeni tej podstawy, która dała nam i zwycięstwo wyborcze, i złożenie koalicji. To jest dzisiaj klucz.
0: Szymon Hołownia trzyma ten klucz? Będzie wicepremierem? Pani redaktor.
2: No ja myślę, że będzie, bo to jest takie trochę łapanie się, chyba już chwytanie się brzytwy, ale problem w tym, że z jednej strony Szymon Hołownia ma jakiś, myślę, wciąż potencjał, bo jednak rzesza ludzi mu uwierzyła, poszła za nim, że gdzieś rzeczywiście potrzeba tej trzeciej drogi i tej alternatywy wobec duopolu była w narodzie i wciąż jest. Jakby to nie jest tak, że Polacy no owszem, Polska 2050 nie, no delikatnie też chcę to jakoś ująć, no nie przoduje w sondażach, o może w ten sposób.
0: Szoruje pod nie, no mówmy otwarcie.
2: Szoruje pod nie.
0: 2% to jest góra, zależy od sondażu, no 3 może gdzieś tam.
2: Ale Szymon Hołownia miał taki potencjał polityka właśnie takiego nowego, świeżego, jakoś w jakiś sposób otwartego. To w jakiś sposób prowadził obrady Sejmu, Sejmflix, pamiętamy, no to była jakaś nowa jakość i myślę, że tym prawdopodobnie tropem koalicja, ta szeroka koalicja rządząca prawdopodobnie chce pójść, czyli jeszcze właśnie ten potencjał wykorzystać. Pytanie, czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym jak Szymon Hołownia trochę opuścił ten tonący statek.
0: Nocne spotkania u Bielana, tak?
2: I nocne spotkania u Bielana, czy to zadziała?
0: Pani doktor, pani by chętnie widziała Szymona Hołownię w rządzie jako wicepremiera?
3: Powiem szczerze, zupełnie pewnie dla państwa zaskakująco, ale tak, niech w końcu weźmie odpowiedzialność za to, że wprowadził Polskę 2050 do Sejmu, że wprowadził ludzi niedoświadczonych politycznie, że w pewnym momencie, kiedy ta partia faktycznie się rozpadała, to zdezerterował, bo szukał dla siebie posady w polityce międzynarodowej i marzył o ONZ-cie. Więc ja uważam, że osoba, co do której naprawdę wiele osób pokładało w niej ogromne nadzieje i faktycznie te jego początki były świetne. Natomiast potem może trochę brak doświadczenia, może takie niespełnione ambicje spowodowały, że z tego naprawdę fajnego projektu zrobiło się coś, co jest karykaturą partii politycznej. No i moim zdaniem, jeżeli już brać odpowiedzialność, jeżeli wprowadził tych posłów do Sejmu, no to czas najwyższy, żeby też zaczął rządzić i był z tego po prostu wprost rozliczany. Bo bardzo łatwo prowadzić obrady Sejmu i rzeczywiście oczywiście, że było to, jest bardzo błyskotliwym politykiem, więc było to zabawne, fajne, ludzie się interesowali polityką, ale polityka to też po prostu taka codzienna praca, więc wydaje mi się, że powinien do tej polityki takiej odpowiedzialności politycznej wrócić, a myślę, że jest to trochę też po myśli Donalda Tuska, bo ten konflikt Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pan Donald Tusk, no naprawdę jest już legendarny. Natomiast co do tego, czy uda się zjednoczyć Polskę 2050, to jestem bardzo mocno sceptyczna, dlatego myślę, że w tych ludziach jest już tyle negatywnych emocji nawzajem do siebie i ten serial brazylijski, który oglądaliśmy z tymi nieudanymi wyborami, potem z tym, że jednak jeden kandydat, potem dwóch, potem trzech i my to wszystko oglądaliśmy, prawda, i to wszyscy pamiętają.
0: Pranie brudów.
3: Tak, to było fatalne, więc wydaje mi się, że nie ma szans na ten powrót do tej Polski 2050. Myślę też, że Klub Centrum już się widzi na listach wyborczych jednak Koalicji Obywatelskiej. No a Polska 2050, nie wiem, co ze sobą zrobi. Natomiast wydaje mi się, że już na pewno niektórzy rozglądają się, z kim się dogadywać, żeby na takiej liście się znaleźć.
0: No właśnie, to płynnie przeszliśmy do list wyborczej. To będzie taka chwila o Yeti, ale nie za wiele czasu mamy, bo obiecałem państwu, że zajmiemy się Mateuszem Morawieckim jeszcze, więc zostało nam 5 minut. Więc tylko przytoczę sondaż z Onetu też. Niemal 40% Polaków deklaruje chęć oddania głosu na koalicję rządzącą, gdyby ta stworzyła wspólną listę podczas przyszłorocznych wyborów. I tutaj za tą wspólną listą więcej głosuje wyborców Koalicji Obywatelskiej, bo 30%. Ci, którzy głosowali kiedyś na trzecią drogę, to 14%, a Nowa Lewica mówi, no my tylko w 8% byśmy poparli taką wspólną listę. Podobna sytuacja jest na prawicy, żeby nie było, więc ta wspólna lista to taki yeti polityki. Nikt nie widział, ale wszyscy o tym mówią.

0: więc na razie to zostawmy. Ten wątek pewnie jeszcze bliżej wyborów będzie wypływał. Natomiast ja mówię, chciał się zająć teraz Mateuszem Morawieckim, ponieważ Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, przypomnijmy, zaproponował stworzenie specjalnych służb zajmujących się deportacją nielegalnych migrantów. I ostatnio w polskiej polityce jest takie coś z temu, się mówi, więc ja mam wrażenie, że to takie IC z temu, czyli ktoś naoglądał się amerykańskich seriali albo serwisów i chce takie mieć IC w Polsce, które by hasało po ulicach i wyłapywało Ukraińców na przykład, bo to chyba o nich głównie chodzi Mateuszowi Morawieckiemu. Premier odniósł się do tego. Proszę posłuchać.
1: U nas problem nielegalnej migracji skończył się wraz z rządami Mateusza Morawieckiego. Zarówno handel wizami, absolutnie masowe zezwolenia na pracę i to dla migrantów, pracowników, turystów z krajów, o których wiemy, że są największym ryzykiem z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o nielegalną migrację. Te decyzje Morawieckiego, one osiągały poziom setek tysięcy rocznie. A pseudo-zapora na granicy z Białorusią przepuszczała nielegalnych migrantów tysiącami w ciągu miesiąca.
0: No to dużo czasu nie mamy na komentowanie tego, ale jak ten pomysł się panią podoba, doktor Agnieszka Zaręba, politolożka.
2: No, pomysł, powiedziałabym, mocno chybiony, mocno populistyczny, dlatego że oprócz tego, że faktycznie to IC, jak pan redaktor powiedział, faktycznie w serialach amerykańskich dobrze wygląda, ale już w serwisach, chociażby CNN, już tak dobrze nie wygląda. I mamy tam i dzieci, które były przetrzymywane w jakichś ośrodkach retencyjnych i ludzie, którzy po prostu ginęli na ulicach i byli to obywatele amerykańscy. Więc myślę, że to się nie uda i to mi się nie podoba. Natomiast wiadomo, że Mateusz Morawiecki chwyta się tego, czego się da, bo w tej chwili walczy o swój byt, walczy o swoją partię polityczną i musi obiecywać wszystko, co populistycznie bardzo wielu Polakom się niestety podoba.
0: A pani redaktor?
3: No trochę pan redaktor ukradł mi to porównanie właśnie z serialami amerykańskimi, bo ja sobie od razu o tym pomyślałam i od razu pomyślałam też, że to nie są te czasy, żeby w Polsce wszystko to, co amerykańskie, wydawało się atrakcyjne i lepsze, bo chociażby dlatego, że nie mamy w Polsce granicy z Meksykiem na przykład i nie mamy takich problemów i tak jakby nie dajmy sobie wmówić, że Polska ma taki problem z migrantami, z migracją, że musimy tworzyć kolejną służbę. Już pominę naprawdę kwestię wydatków na tą ewentualną służbę i kolejnych instytucji, jakby no wszystkiego, co musiałoby się z tym wiązać. No ale jakby tak samo ruch obrony granic tak bazował na jakimś lęku części społeczeństwa, a nie na realnym problemie, kiedy ruch obrony granic jechał na granicę. Okazywało się, że tam nikt tej granicy nie szturmuje. Podobnie jest z tą propozycją.
0: Ja mam tylko takie wrażenie, że to się teraz oczywiście kojarzy z Ameryką i z tymi bojówkami IC, które są, ale ja bym głębiej pogrzebał i to się mnie przynajmniej kojarzy się ze sesji łapankami w Warszawie w czasie wojny, II wojny światowej. Nie wiem, do czego Mateusz Morawiecki pije, ale no to się bardzo źle kojarzy. Zwłaszcza, że nasza gospodarka bez imigrantów to można zamknąć i iść sobie na spacer. No to by było na tyle, jeśli chodzi o debatę dzisiaj. Tematów całe mnóstwo jeszcze zostało, ale mam nadzieję, że to jest przyczynek do tego, by podebatować codziennie. Od poniedziałku do piątku taka debata u nas w popołudniówce między 18 a 19 zapraszamy. A dzisiaj z nami były dr Agnieszka Zaręba, politolożka i Marzena Tabor-Olszewska, redaktorka Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję,
2: dziękuję
0: za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: Za pięć minut będzie godzina 19. I przyszedł pan w pasiastej koszuli i w okularach, znaczy wygląda mądrze, będzie mądrze mówił. Dzień dobry, Jarema Jamrożek.
4: Okulary zawsze dodają plus 5 do mądrości. Nie wiem, czy to jest zalecenie medyczne. Może tak można już teraz mówić, prawda, skoro ta ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, że na przykład lekarze zalecają, albo inaczej, znachorzy zalecają, że na przykład zakładać okulary, wtedy się mądrzej wygląda. Może to jest jakieś rozwiązanie.
0: Ja bym wprowadził taki znachor pierwszego kontaktu. Bardzo... Na przykład, nie możesz się dostać do lekarza, idziesz do znachora. Że nie wyleczy, no ale szybciej.
4: Ale szybciej, dokładnie. I chociaż mogą być nawet kolejki. Bardzo mi się spodobało to twoje porównanie do Antka, więc może faktycznie włączymy Antka do nauczania na Uniwersytecie Medycznym. Oto po 21.30 będę pytał...
0: Szturchańcami było.
4: Po 21.30 w stanie dnia gościem będzie profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, więc na pewno Lex Szarlatan, które de facto trafiło pod strzech prezesa Święczkowskiego, na pewno się to pojawi. U Pawła Wojewódzki pomówmy o tym, czy autokary są bezpieczne. To bardzo ważny temat w kontekście ostatniego wypadku na Węgrzech. A zaczniemy od zmiany klimatu. Odpowiedzialna moda, która jest nie tylko sposobem na to, żeby zrobić sobie porządek w szafie i trochę więcej.

0: więcej na koncie, ale też, żeby budować takie silne relacje społeczne, więc ważny temat i od tego zaczniemy.
1: Swoją drogą, nie tak dawno czytałem artykuł właśnie o tym, kto najbardziej zatruwa planetę i oczywiście jest to, na przykład, nie wiem, czy państwo wiedzą, sektor turystyczny, który czerpie garściami i z zasobów, zwłaszcza prądu, i sektor modowy, bo podobno naprodukowaliśmy na planecie tyle ciuchów, że na chyba 10 pokoleń do przodu by wystarczyło ubrać wszystkich i jeszcze by było na zmianę.
0: Ale uważaj, bo jest między innymi ten przepis, który będzie wchodził w życie, że firmy będą płacić duże pieniądze, jeżeli będą nadprodukowywać. Tak? Czyli nie mogą już teraz sobie swobodnie tam palić, niszczyć, ciąć na kawałki, bo się zmienia kolekcja, ale jeżeli to będą robić, to będą za to płacić gigantyczne kary. To taki plusik do tego.
1: No to już państwo wiedzą, że będzie ciekawy wieczór.
0: Ja mam okulary.
1: Radiu 24. No, to wiele tłumaczy. Też swoje poprawiłem. Dziękuję serdecznie Grzegorz Lądczak za spotkanie w popołudniowym paśmie w Polskim Radiu 24.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Niedawno ogłosiła zakończenie bogatej sportowej kariery.
8: I była to trudna decyzja, bo lekkoatletyka jest całym jej życiem.
7: Srebro i brąz Mistrzostw Europy, występy w Igrzyskach Olimpijskich, walka ze ścisłą światową czołówką.
8: Niesamowity temperament, charyzma i uśmiech, tak kochany przez kibiców.
7: Jak bezboleśnie rozstać się ze sportem?
8: I jak żyje się w Polsce dziewczynie urodzonej w Maroku?
7: W audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć Sofię Enaoui.
8: Zapraszamy w niedzielę o 25.
7: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
8: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ta ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, ale prezydent zawetował Lex Szarlatan. Ropa z Norwegii popłynie do Polski, tak będzie w przyszłym miesiącu. Nieco wyższe niż dzisiaj, takie będą jutro ceny paliw w naszym kraju. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek informacja o tym, że rząd proponuje podwyżkę stawki CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Wynika to z opublikowanych założeń do projektu ustawy. Stawka CIT dla firm o przychodach, które przekraczają 50 milionów euro, ma wzrosnąć w przyszłym roku do 30%. Teraz wynosi 19%. Prezydent odmówił podpisania ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Tak tłumaczy dlaczego.
2: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm.

0: firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
1: Decyzję prezydenta krytykuje szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Ustawa Lex Szarlatan mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami, którzy żerują na ludzkiej chorobie i strachu. Była precyzyjnie wycelowana w działalność osób, które okradają pacjentów z czasu, pieniędzy i zdrowia.
1: Jak podkreśla ministerka Sobierańska-Grenda, odrzucone przez prezydenta przepisy miały poparcie środowisk medycznych, organizacji pacjentów i ekspertów. I teraz opinia jednej z ekspertek. Prezydent, kierując ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, wybrał rozwiązanie najbardziej niekorzystne dla pacjentów. Tak mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. Jak dodaje, taki ruch może oznaczać bezterminowe zamrożenie ustawy, która miała pomóc w walce z pseudomedycyną. Jest nowa umowa z Norwegami na dostawy ropy. Orlen zawarł ją na 3 lata z norweskim Equinorem. Dostawy surowca mają się rozpocząć we wrześniu. Ropa trafi do rafinerii w naszym kraju, także w Czechach i na Litwie. W zależności od zapotrzebowania roczne dostawy mogą wynieść od blisko 5 milionów do ponad 9 milionów ton. Umowa może pozytywnie przełożyć się na ceny paliw, tak uważa minister energii. Miłosz Motyka mówił o tym w TVP Info.
3: Ta decyzja o podpisaniu umowy z Equinorem przede wszystkim jest ukierunkowana tym, że będziemy mogli mówić o niższych cenach. Gdyby nie ta umowa, ta presja cenowa też byłaby mniejsza. Tego surowca byłoby mniej.
1: Ropa będzie wydobywana ze złoża na norweskim szelfie kontynentalnym, jednego z największych na świecie. Teraz ceny paliw, jakie będą obowiązywały jutro. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Za benzynę 98 trzeba będzie zapłacić 7 zł 33 grosze, a za olej napędowy 7 zł 56 groszy. W porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi będzie to więcej o kilka groszy. Wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ostrzega, że konsekwencje poniosą także inne państwa, które handlują z władzami w Teheranie. Amerykański prezydent nie podał żadnych szczegółów. Iran bagatelizuje groźby Trumpa. Więcej o tym z Waszyngtonu, Marek Wałkuski.
4: Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych ekonomiczny D-Day, nawiązując do lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. Sankcje mają być, jak napisał, bezprecedensowe. Biały Dom nie podał jednak, kiedy wejdą w życie i kogo mają obowiązywać. Napisał jedynie, że chodzi o powstrzymanie przemytu ropy, transferów gotówki, wymiany walut i rejestracji irańskich statków pod banderami innych krajów. Głównym adresatem groźby są prawdopodobnie Chiny, które kupują ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej drogą morską. Z Iranem handlują również Turcja, Rosja, Indie, Niemcy oraz państwa arabskie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi nazwał groźbę Trumpa próbą odwrócenia uwagi od amerykańskiego długu publicznego.
1: Eksperci zwracają uwagę, że za groźbami Trumpa nie zawsze idą twarde kroki. Na koniec o niezwykłej płycie z udziałem dwóch muzycznych gigantów. Zapomniane na niemal 40 lat utwory, które razem nagrali Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płyty zatytułowanej Sojka-Stańko będzie można posłuchać tego wieczoru przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odsłuch poprowadzi dziennikarz radiowej Trójki Piotr Metz. Jak mówi w archiwach Polskiego Radia, jest około 30 godzin nigdzie nie publikowanych nagrań Tomasza Stańki, wybitnego trębacza jazzowego.
5: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób. A wydawnictwo, którego przed premierem mamy dzisiaj o 19 w studiu Osieckiej, to jest efekt dwóch jednodniowych sesji, mocno improwizowanych.
1: Album Sojka-Stańko ukaże się w formie płyty winylowej i krążka CD. Autorem współczesnego masteringu na płycie jest laureat Nagrody Grammy Jacek Gawłowski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W większości kraju jutro popada przelotny deszcz. Na południu i południowym wschodzie miejscami wystąpią burze. Będzie ciepło, około 26 stopni będzie w centrum, do 28.

0: Na Podkarpaciu, na wybrzeżu termometry wskażą 21 stopni.
1: Sześć minut po godzinie 19 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Eldar Pedorenko, a na początek oczywiście zmiana klimatu. A w programie między innymi o tym, jak odpowiedzialna moda może być nie tylko sposobem na ograniczenie konsumpcji, ale również narzędziem budowania silnych społeczności lokalnych. Zapraszamy.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Drugi powiatowy festiwal dobrej mody, mody, która buduje społeczność już 12 września w Gostyninie. Ale rozmawiamy chwilę wcześniej, chociażby dlatego, żeby się przygotować i zgłosić na to wydarzenie. A w studiu gość Agata Zgliczyńska, założycielka Fundacji Mody Cyrkularnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo się cieszę.
4: Kiedy słyszymy festiwal mody, no to wiele osób wyobraża sobie wybieg, modelki, blichtr, światła, fotografów, paparazzi. A czym jest festiwal dobrej mody?
5: Tym też, ale głównie chodzi nam o to, żeby budować społeczność wobec takiej kultury, którą nazywamy modą. Jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobu, w jaki żyjemy. I chcemy, żeby to była dobra moda. Stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry. Może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
4: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, ale na pewno w trendach jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
5: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy, dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy, no to już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło zwyczajnie, mówiąc.
4: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne, no bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
5: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobrej jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, trzy pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny. i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
4: Będzie też grono ekspertów, którzy się znają, ale też przede wszystkim inspirują do

0: działania. Kto się pojawi? Kto może nam podpowiedzieć, co jest modne?
1: Właśnie, to inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo chodzi o to, żeby nie tylko powtarzać, ale żeby po prostu wzbudzić jakieś zaciekawienie tym trendem i oczywiście będą przedstawiciele młodego pokolenia, czyli Zoja Owsiańska, która zaczęła szyć jak miała 7 lat, teraz ma 18 i ma swoją markę modową. Była też w zeszłym roku i w tej chwili też dołączyła do zespołu, więc właśnie tak cyrkularnie to się rozwija, że fundacja również wzrasta, o naszych wolontariuszy dołączają do zespołu. Więc rozwijamy się w różnych kierunkach. Będzie przedstawicielka Paulina Kulik z Fashion Revolution Poland. No jest ekspertką bardzo uznaną w Polsce, jeżeli chodzi o zakupy i wykorzystanie dobrych materiałów, więc tak szeroko może ocenić te projekty, które mają być trwałe. I będzie Maciej Kowalski, który jest założycielem kombinatu konopnego. To jest takie wielkie przedsięwzięcie konopne i wracamy do korzeni, jeżeli chodzi o produkcję materiału dawniej znanego w Polsce. No i oczywiście będą przedstawiciele fundacji i jeszcze czekamy na jednego eksperta, który ma potwierdzić, jeżeli będzie, to mogę zdradzić, to jest Muzeum Etnograficzne w Płocku i pracują nad strojami z naszego regionu w tej chwili, więc to będzie bardzo ciekawe, jeżeli ktoś się pojawi.
0: Czyli jednak ta moda ubraniowa w dużej mierze zawojuje festiwal. Czy ważnym będzie też takie hasło naprawianie?
1: Będzie kluczowe, dlatego że naprawianie to jest kreowanie również. Możemy naprawić w sposób artystyczny, możemy naprawić w sposób klasyczny, czyli przyszyć guzik. Oczywiście ubranie jest emanacją tego, co mamy w duszy bardzo często. Jedni lubią być uniwersalni, podobni do swojej grupy, a inni lubią się wyróżnić. Na pewno w Polsce mamy dosyć dużą trudność z wyróżnianiem się w porównaniu z innymi krajami. Na przykład jak patrzę w Londynie czasami jak jadę metrem, to widzę przeróżne stroje, ale to się bardzo wspaniale rozwija. No a potem zdajemy sobie sprawę, jak przejdziemy przez tę właśnie sferę ubraniową, że mamy modę na różne inne rzeczy, czyli kupujemy te rzeczy do domu, potem okazują się niemodne, zmieniamy ozdoby choinkowe czy inne. Tak samo z jedzeniem, że mamy modę na diety pudełkowe, które generują bardzo dużo odpadów, a poza tym drenują nasze kieszenie. I wtedy możemy bardziej tak wyraziście mówić do naszych słuchaczy, czego tak naprawdę w modzie upatrywać, że możemy zupełnie zmienić swoje życie, właśnie nie polegając tylko na modzie, którą ktoś nam podaje, to jest taki przymus właściwie bycia modnym, tylko mamy swobodę i możemy być uwolnieni od nakazów, kreując swoje własne otoczenie.
0: Ale tutaj to bardziej praca z nami, z naszym myśleniem, z naszą wrażliwością, z tym, czy my się godzimy na coś takiego, żeby się wyróżniać. Bo tu jest też taki moment, kiedy właśnie boimy się wyróżnić z tłumu, więc tutaj też trzeba nad psychiką popracować.
1: Psychika jest kluczowa po prostu i my nikogo nie zmuszamy, tylko pokazujemy możliwości i na przykład jeżeli ja kogoś namawiam, żeby nie kupował nowej bluzki, to będzie poczytywał to jako krzywdę, prawda? Bo to jest przykre. A straszę jeszcze, że przez to są właśnie pożary lasów na południu Europy. Natomiast jeżeli dajemy alternatywę, która jest równie albo bardziej atrakcyjna, czyli na przykład właśnie bycie razem, bo człowiek potrzebuje być razem i jest, żeby nie wiem co, istotą społeczną, ale z drugiej strony ten indywidualizm i czynienie dobra, no to pojawiło nam się w tej naszej właśnie piramidzie potrzeb jako dobro. Więc jeżeli można jednocześnie zrobić coś fajnego i uczynić dobro, no to my na to się będziemy godzić, bo to nam sprawia przyjemność i czujemy się dobrymi ludźmi. No, ciekawe jest, że zrobiliśmy taki projekt, który się nazywa Wiele Twarzy T-shirta. To jest gamifikacja, gdzie uczestnicy nie wiedzą, że się uczą, tylko po prostu ze sobą rywalizują w sposób zdrowy, ale wtedy staramy się przekazać taką przesłankę, dlaczego kupujesz. I na tablicy, gdzie wszyscy wypisywali, dlaczego kupujesz, nigdy się nie pojawiło, bo zniszczyły mi się na przykład buty. Więc my uzupełniamy sobie inne potrzeby. Jak sobie je uświadomimy, a potem jeszcze podliczymy, ile na to wydajemy, to może nastąpić zmiana, która będzie zgodna z nami, bo robienie czegoś przeciwko, no, nie jest długotrwałe. To nie jest coś, co będzie na stałe. A jeszcze robienie tego w grupie, tak jak właśnie festiwal, gdzie my teraz w tej chwili przy drugiej edycji to tylko jesteśmy takimi, można powiedzieć, patronami i służymy radą. Natomiast organizacje, czyli ludzie, którzy organizowali pierwszy festiwal z nami, oni sami się za to wzięli. Więc to

0: też już wytworzył się pewien, można powiedzieć, zwyczaj, który myślę, że przetrwa.
1: No skoro festiwal po raz drugi, to znaczy, że pierwsza edycja udana, jeżeli tak będzie powtórzone. Wspomniała pani o tym, że jak są właśnie nakazy, to my czasami się buntujemy, czyli na złość mamie odbrożę sobie uszy i czapki nie założę. Raczej nas trzeba zachęcać. Ale z tej listy i z tych pytań, dlaczego kupujemy, to co się pojawiło? Że spontanicznie, że poprawiamy sobie humor, że to są często takie decyzje nieprzemyślane?
0: Tak, okazja lub też zły humor. To są dwa najczęstsze przypadki, kiedy idziemy do sklepu i wtedy te ubrania nam nie służą, bo to jest nieprzemyślany zakup. Bardzo rzadko. Zresztą, cóż, ja jestem tego doskonałym przykładem, bo kiedyś wyjechałam z Polski i było tyle rzeczy. Tak oszołomiło mnie to, że można za kilka dolarów kupić praktycznie całą garderobę. No i oczywiście nie przyszło, kiedy ta garderoba została uprana, że ona potem się do niczego nie nadawała. I powoli nastąpiło trzeźwienie, ale właśnie o to chodzi, że my kupujemy emocjonalnie. I bardzo rzadko się zdarza, że ktoś oszczędza na jakiś wymarzony płaszcz czy buty, co było przypadkiem takim powszechnym, kiedy ja dorastałam i stąd potem takie zachłyśnięcie się.
1: Powiem szczerze, ja miałam ostatnio taki problem na zakupach, że pani ekspedientka była tak miła, tak pomocna, że mi było głupio wyjść nie kupując tej spódnicy i ona niestety leży w szafie, bo nie byłam przekonana, ale tak mi było już jakoś dziwnie, że poświęciła mi tyle swojego czasu, że też nie umiałam jej odmówić. To też jest taka cecha, którą możemy w sobie wypracować, że nie i koniec. Nie dajemy się namówić komuś, kto nawet jest najmilszy na świecie i chce nam sprzedać daną rzecz, ale po prostu tutaj ta nasza granica i postawienie nie. Choć to trudne czasami.
0: To jest bardzo trudne, dlatego właśnie tak jak z chodzeniem na pilates czy jogę, trzeba sobie znaleźć partnera lub partnerów, którzy nas po prostu wspomogą w tym, że my poszukujemy czegoś innego. No z tą asertywnością na pewno jest trudno, ponieważ to jest psychologiczne. Jeżeli ktoś nam coś da, to my koniecznie chcemy się odwdzięczyć. To też jest sposób, na przykład spin doktorzy często tego używają jako manipulację, prawda, w różnych politycznych kwestiach, więc jak najbardziej w sprzedaży działa to przeważnie z dużą skutecznością. No i trudno jest tak powiedzieć sobie, jestem złym człowiekiem, ta pani włożyła tyle czasu w tym sprzedaż, a ja teraz nie kupię, jestem grymaśnym klientem, czyli o sobie myślimy źle. No i właśnie to, co pani powiedziała, psychologia. Trzeba zmienić to myślenie o sobie i pomyśleć, to ja decyduję. I wtedy człowiek się czuje o wiele lepiej, jak jest decydentem we własnych sprawach, a nie na przykład w tym sezonie rządzą białe kozaczki. No ja od razu jestem przeciw. Nie będą mną rządzić białe kozaczki. No więc to jest właśnie kwestia zmienienia myślenia, żeby też nam było z tym przyjemnie.
1: Jesteśmy otwarci na modę i na to eksperymentowanie z ubraniami, czy trochę jednak polskie społeczeństwo nie jest odważne na to, żeby wyjść na ulicę, no inaczej, oryginalnie. Bo na pewno jak pójdziemy przejdziemy się przez duże miasto, czyli Warszawa, to zobaczymy przeróżne stylizacje i przeróżne rozwiązania modowe. Ale jak to wygląda właśnie, czy w mniejszych miejscowościach, czy w ogóle tak ogólnie, no bo mówimy tu o Gostyninie, czyli to nie jest największe miasto, jest to mniejsze miasto polskie, więc jak tam chociażby mieszkańcy, którzy mają się łączyć i społeczność łączyć wokół mody, jak są otwarci na te eksperymenty?
0: Mniejsze miejscowości są zdecydowanie inne niż duże. Ja się przeprowadziłam z Warszawy do wsi pod Gostyninem, 164 osoby zamieszkują w tej wsi. Tam takiej gotowości na eksperymenty nie ma, ale jak się okiem kamery, można powiedzieć, najedzie się na poszczególne osoby, czy też grupy, to zauważamy jednostki, które są odważne i chcą eksperymentować i potrzebują tego otoczenia społecznego właśnie, tego kapitału społecznego, żeby ktoś wsparł i powiedział, to jest fajne. I wtedy to się zmienia. I to, co ciekawe, ja zauważyłam, że łatwiej jest rozmawiać z młodzieżą, nawet jeżeli tutaj rządzą Nike czy inne buty.
1: Znane, modne, popularne.
0: Znane, modne, popularne,
1: mieć.
0: Dokładnie. I często przez dzieci czy młodzież trafiamy do rodziców, bo rodzice są trudniejsi. To oni zdecydowanie częściej kupują niż sama młodzież. Więc tutaj też...
1: Ale młodzieży czy sobie?
0: Sobie. Sobie, tak. I to są przeważnie te tańsze, powiedziałabym, marki, które kopiują te droższe i często to jest po prostu szał zakupowy. To obserwuję w centrach handlowych. Natomiast młodzież może zaproponować, mamo, może się ubierzesz tak. I to jest właśnie też esencją festiwalu, że my staramy się przyciągnąć każdą grupę wiekową i każda ma inną rolę do spełnienia, bo młodzież się chętniej w grupie ubierze, a osoby takie bardziej dojrzałe w tej chwili już kibicują i na przykład dowiedziałam się, że już mają jedna z organizacji, która jest naszą

0: naszym partnerem artystycznym, właśnie powiedziała, że już mają naszyte mnóstwo ubrań. Bo nasz przekaz jest taki, zrób coś, co będziesz nosił. Absolutnie nie może to być rzecz, która jest jakimś tworem, który powstał ze śmieci i będzie jeszcze gorszym śmieciem. Na przykład no, są o konkursy, które powodują, że ludzie kreują jakiś z recyklingu, w cudzysłowie, z papieru, nakrętek i tak dalej, stroje, które są na jakiś...
1: No i tak są śmieciem.
0: I są
1: później
0: gorszym śmieciem, bo są śmieciem zmieszanym. Więc no, my staramy się tak to pokazać, że może być atrakcyjnym właśnie zrobienie czegoś trwałego.
1: A czy będzie możliwość wymianki ubrań? Bo to też często działa i jak mówimy w kontekście nastolatek i ich mam, albo nastolatków i ich ojców, to ta wymiana ubrań następuje. To znaczy najczęściej ta młodzież wyciąga z szafy rodziców jakieś ubranie. To czy w takim razie podczas festiwalu też będzie taka szansa, żeby coś przynieść, a coś innego zabrać, żeby właśnie te ubrania krążyły, bo ich jest bardzo dużo wyprodukowanych. Naprawdę już moglibyśmy wszystkie szwalnie i pewnie wszystkie firmy produkujące ubrania zamknąć i tylko mogłyby krążyć. No ale tak się nie da. Więc pytanie, czy będzie można coś wymienić, coś zdobyć nowego?
0: To jest trudny temat. Dlatego, że w mniejszych miejscowościach jednak widzimy, że ktoś nosi, załóżmy, to jest moje domniemanie, że ktoś nosi moją bluzkę. Poza tym też utartym jest, że ubrania oddajemy biednym. To jest trudny temat ze względu na to, że ludzie potrzebują czegoś nowego. Ale ja rozwijałam to w Warszawie w podmiejskiej takiej dzielnicy Choszczówka i na początku było to, powiedziałabym, mało popularne i było dużo przenoszących, ale bardzo mało biorących, więc myślę, że każda taka miejscowość, nawet najmniejsza, ma potencjał, żeby zrobić ciekawą wymiankę. Natomiast sama wymianka w czasie festiwalu to nie jest jednak nasz główny cel, dlatego że chciałabym, żeby ludzie się skupili na uczeniu się od siebie i kreowaniu czegoś, co będzie trwałe i zmieni sposób myślenia. Wymianka to jest osobna filozofia i myślimy, że będziemy organizować to cyklicznie jako takie wydarzenie, które się rozpocznie, a potem zostanie przez kogoś przejęte i będzie bazować na tym potencjale społecznym, który zbudujemy dzięki festiwalowi.
1: A jakby pani chciała takie nam przekazać trzy może proste metody dobrej mody, które każdy może wprowadzić od dzisiaj, to co by to było?
0: Przede wszystkim zaplanowanie swojej garderoby, jak byśmy chcieli wyglądać na różne okazje. To jest świetna zabawa, bo patrzymy co mamy, wyciągamy, może to być właśnie w towarzystwie, bo samemu jest trudno sobie doradzić, ale jak już zbierzemy jakąś małą grupkę ludzi zaufanych, właśnie tak jak w tym festiwalu, to będziemy bardziej skłonni na to, żeby na jakieś sugestie i żeby sobie właśnie wypracować, czy narysować wręcz różne kombinacje, które możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, to wtedy widzimy, ile mamy ubrań w szafie, które są niedobre. To jest pierwsza rzecz. I mogę zapewnić, że jak się do tego zabieram właśnie z kilkoma koleżankami sama w mojej szafie, to zawsze jest świetna zabawa, a potem okazuje się, że nie muszę nic kupować i mam zaoszczędzone na podróż, gdzie tam bym sobie chciała, gdzie są tanie bilety.
1: Więc... A przy okazji fajne przebieranki.
0: A przy okazji fajne przebieranki i wtedy też następuje tak zwana wymianka spontaniczna, bo one przynoszą swoje ubrania i właśnie o tym mówię, że chcę w Gostynie organizować. Na początku na bazie małych właśnie takich spontanicznych spotkań i potem, żebyśmy mogli dokomponować coś, na co nie wpadliśmy wcześniej sami. No i druga rzecz to szukanie rzeczy z dobrym składem. To jest dopiero zabawa wchowanego, dlatego że w tej chwili nawet bardzo dobre firmy produkują z poliestru, bo jest tańszy, jest bardzo duża marża. Rzeczy lniane wyglądają super. A my jesteśmy krainą lnu, no co prawda jest to historia, ale mam nadzieję, że te starania, żeby odnowić przemysł czy konopny, czy lniany, będą uwieńczone kiedyś sukcesem. I len w tej chwili jest bardzo drogi, więc jeżeli znajdziemy coś u kogoś lub też w jakimś second handzie, to polecam gorąco właśnie wymarzyć sobie coś i tego szukać. To, co konkretnie już sobie zaplanowaliśmy na tym pierwszym etapie. I trzecia rzecz, podliczyć wartość swojej garderoby. Ile mamy w szafie? Ile wydaliśmy na to pieniędzy?
1: Czyli how much is your outfit, jak to
0: tak
1: nieraz
0: jest.
1: Młodzi
0: tak
1: sprawdzają, ile masz na sobie,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Drogo jesteś ubrana, ale to nie do końca o to chodzi.
0: No nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym lepiej właśnie zachować to, co mamy i dokupić sobie jakieś, jeżeli chcemy coś dokupić, coś, co będzie już pasowało do tego, co mamy.
1: O to ja zawsze tak robię, że jak coś mi się spodoba, to się zastanawiam, czy mam to do czego włożyć, bo jak się okazuje,
0: dokładnie,
1: że kupię, a potem to leży, bo czeka góra na ten dół albo dół na tę górę, której nie mam do pary, to rzeczywiście takie działanie sprawia, że to potem leży w szafie.
0: No i ostatnia rzecz, to cztery będą.

0: nauczyć się reperować. Jest to frajda niesamowita. Kiedyś buty, to wydawało mi się, że nie są do naprawy, ale okazuje się, że są szewcy jeszcze, którzy naprawiają. Ale druga rzecz, na internecie jest mnóstwo porad, jak samemu doprowadzić buty do takiej znowu świeżości, bo to jest, okazuje, bardzo proste, więc mi to sprawia dużą radość, no bo na buty, no niestety ja osobiście nie żałuję, bo służą mi potem wiele lat, więc bardzo mi szkoda rozstać się z każdym egzemplarzem, a potem człowiek wchodzi w taką praktykę, że może uratować właśnie ten zakup, o którym marzył, to jest też pierwsza rzecz, na której oszczędzał i upolował na przykład na przecenie. I całe skórzane buty ma za jakąś tam połowę ceny.
1: To kilka rad na temat dobrej mody od Agaty Zgliczyńskiej, a więcej na Festiwalu Dobrej Mody 12 września w Gostyninie. Czy się trzeba jakoś zapisać, zgłosić, czy po prostu wpisać datę w kalendarz i pamiętać?
0: My bardzo zachęcamy uczestników, którzy by chcieli mieć swoje stoisko. Jeżeli ktoś potrzebuje, zapewniamy namiot, bo mamy jedną z organizacji, właśnie na tym polega ta współpraca, że która powiedziała, że ma ileś tam namiotów i może się podzielić. Tych, którzy by chcieli coś przekazać innym, na przykład ja kocham patchwork, sama nie jestem w tym najlepsza i osoby, które takie rzeczy robią, albo jest u nas teraz pani, która szyje lalki z różnych resztek, są przepiękne, więc jeżeli ktoś by chciał do Gostynia się wybrać, to na stronie naszej, czyli cyrkularna.pl jest formularz właśnie rejestracyjny z regulaminem i na stronie powiatu gostynińskiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Punktualnie 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Naczelna Rada Lekarska ubolewa nad decyzją prezydenta o skierowaniu ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślają medycy, przepisy były potrzebne do ochrony najciężej chorych przed oszustami. Rząd i prezydent powinni się porozumieć, aby uchwalić przepisy, mówi rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula.
13: Mamy pacjentów, którzy mają rozpoznany nowotwór we w miarę wczesnej fazie. Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że to jest straszne oszustwo wielkich koncernów, a są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
12: Prezydent Karol Nawrocki zapowiada własną inicjatywę. Ma to być projekt nowelizacji kodeksu karnego. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło nad ranem w Lipowej na Śląsku. Pod kołami staczającego się samochodu zginęła 40-letnia kobieta, mówi Jakub Kijewski z policji w Żywcu.
14: 65-letni kierujący podczas ruszania pojazdem zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się

0: pod kołami pojazdu.
1: Badanie wykazało, że kierujący autem był trzeźwy. Rekordowo niski stan wody w Bugu. Wodowskaz we Włodawie wskazuje 53 cm. Normalny poziom wody w tej rzece w sierpniu to około 120 cm. Mówi Arkadiusz Iwaniuk ze Starostwa Powiatowego we Włodawie.
2: Ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu, jeśli stan wody był około 80 cm, to mówiliśmy, że jest no bardzo sucho, że to jest październikowo, że jest niski stan. Wychodziły pale dawnych mostów, można było jakieś artefakty znaleźć. Ale jeśli popatrzymy na absolutne minimum, to jest 62 cm, rok 1963.
1: Susza dotknęła też mniejsze rzeki. Na Włodawce wodowskaz wskazuje 18 cm. Iga Świątek zagra w nocy o awans do półfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Jej rywalką będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Szkoleniowiec Mikołaj Jędruszczak jest przekonany, że Polka zaprezentuje skuteczny tenis.
3: Patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open. Pamiętajmy, że jest to duże obciążenie fizyczne i psychiczne i granie kilkunastu meczów z rzędu przed główną imprezą może być obciążające, dlatego nawet ewentualna porażka nie będzie tutaj niczym strasznym, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach przed wielkoszlemowym US Open.
1: Jeśli Iga Świątek wygra ten mecz, jej rywalką w półfinale będzie Jessica Pegula lub Amanda Anisimova. Obie reprezentują Stany Zjednoczone. O 20.00 informacje przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
4: .33 minuty po godzinie 19.00.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jak Państwo słyszeli, prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał ustawy Lex Szarlatan i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Podczas dzisiejszej popołudniowej konferencji rzecznik pana prezydenta Rafał Leśkiewicz został zapytany, czy na decyzję głowy państwa wpłynęła sierpniowa wizyta Jerzego Zięby w kancelarii prezydenta, a także o to, czy samo spotkanie z Ziębą było błędem. Jak przyznał pan minister, tak, to spotkanie było błędem, ale nie wpłynęło w żaden sposób na decyzję pana prezydenta. Państwo się zastanawiają, kim jest Jerzy Zięba. To publicysta i promotor tzw. medycyny alternatywnej, znany m.in. jako autor książek Ukryte Terapie. Nie jest lekarzem, jest inżynierem, no i od lat wzbudza kontrowersje poglądami dotyczącymi m.in. szczepień, suplementacji i metod leczenia niepopartych na dowodach naukowych. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl, a już teraz zapraszam Państwa nomen omen na audycję Samozdrowie.
6: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w studiu Polskiego Radia 24 dr Agnieszka Wolska, Centrum Medyczne Venamed. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, witam pani redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
6: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się z naszymi nogami. Czasami, bo nie każdy ma taki problem, ale wiele osób ma poważne problemy. Chociażby z obrzękami nóg, chociażby z lipodemą, a nawet z celulitem, który jest tak przecież popularny wśród pań. I powiemy też, dlaczego dotyczy głównie płci pięknej. Ale zacznijmy od obrzęków limfatycznych nóg. Czy mają związek z tym, co za oknem? Bo najczęściej skarżymy się na to, że nogi nam w jakiś sposób puchną, gdy jest gorąco. Czy tu jest jakiś związek?
7: Tak, ciepło, gorąco, a szczególnie upalne dni wpływają na poszerzenie się naczyń żylnych, a naczyniom żylnym towarzyszą między innymi głębokie naczynia limfatyczne i wtedy dochodzi do przesiąkania płynu i gromadzenia się, mówiąc potocznie, wody. Dlatego upały szczególnie odczuwamy obrzęki nóg. Te obrzęki są zlokalizowane głównie w okolicach kostek, czasami dotyczą stóp i głównie goleni.
6: to czasami poważny problem, zwłaszcza jeżeli na dodatek jesteśmy gdzieś w podróży i wysiadamy ze środka transportu i nie poznajemy własnych nóg, własnych stóp, bo są, bywają tak obrzęknięte, że właściwie jedyne, co nam przychodzi do głowy, to natychmiast ściągnąć buty, bo czasami te paseczki sandałów wrzynają się w nasze stopy. No budzi to olbrzymie zdziwienie, czy wystarczy wtedy od tak po prostu położyć się

0: unieść nogi i wszystko zniknie, jak ręką odjął?
1: Jest kilka elementów, które wpływają na to, na wielkość przede wszystkim obrzęków i musimy o tym pamiętać. Przede wszystkim wbrew pozorom nawodnienie. Im więcej pijemy, tym więcej filtrujemy przez nerki i te obrzęki są mniejsze. W czasie upałów często jesteśmy odwodnieni.

0: Musimy również pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo często obrzęki nóg, szczególnie po podróży, mogą być związane z układem żylnym i z wystąpieniem zakrzepic. I jeśli te obrzęki nie ustępują w ciągu 2-3 dni po tak zwanym odpoczynku, kiedy nogi kładziemy wyżej, kiedy odpoczywamy w łóżku czy na fotelu z podniesionymi nogami, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, najlepiej chirurga, flebologa, ewentualnie wykonać badanie USG żył, żeby wykluczyć zakrzepicę żylną, która jest groźną chorobą.
1: Z czym jeszcze mogą się wiązać obrzęki limfatyczne nóg? No bo jeżeli przytrafi nam się to, a wcale nie było upału, no to czego to może być objawem?
0: Obrzęki limfatyczne bardzo często są następstwem pewnych zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, na przykład urazów. Jeżeli w okolicach stawów skokowych były urazy, złamania, czy nawet skaleczenia, może to skutkować występowaniem obrzęków limfatycznych. Obrzęki limfatyczne najczęściej występują obustronnie, ale zdarza się również, że dotyczy to jednej na przykład nogi. Wtedy, kiedy mieliśmy w przeszłości właśnie na przykład urazy. I o tym musimy pamiętać. Również choroby tarczycy mogą powodować obrzęki. Obrzęki mogą powodować również niewydolność serca, szczególnie niewydolność serca prawokomorowa. Więc tych przyczyn obrzęków w ogóle, które potocznie pacjenci nazywają obrzękami limfatycznymi, jest wiele. Choroby nerek, choroby wątroby również mogą być przyczyną obrzęków, więc diagnostyka i konsultacja lekarska jest tutaj naprawdę bardzo potrzebna.
1: To bardzo poważne choroby, więc faktycznie trzeba na to zwrócić uwagę i nie bagatelizować tego, nie wiązać wyłącznie na przykład z upałem, czy tą długą taką pozycją, powiedzmy, kiedy się nie ruszamy, bo jesteśmy w podróży, czyli każdy taki obrzęk nóg może być sygnałem alarmowym i powinien być czymś, co nas zaniepokoi.
0: Dokładnie tak i ja zawsze zachęcam pacjentów, żeby zgłaszali się do swojego lekarza rodzinnego, do lekarza POZ-u, a nie zaczynali badać się na własną rękę. Do mnie do kliniki trafiają pacjenci z konkretną prośbą o wykonanie na przykład badania USG żył. Tak, to badanie USG żył jest bardzo często potrzebne, ale w mojej ocenie powinno być najpierw poprzedzone konsultacją lekarską, lekarza rodzinnego, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, jest wiele innych przyczyn, które mogą skutkować właśnie obrzękami w zakresie goleni, stopy, stawu skokowego i badanie USG żył w zupełności jest zupełnie niepotrzebne.
1: Są osoby, które mówią, że miały tak obrzękniętą nogę albo nogi, że miały wrażenie, że niemalże pęka im skóra. To możliwe, że aż tak zmienia się i powiększa stopa albo kostka albo łydka?
0: Tak, niestety tak. Są osoby, które mają niewielkie obrzęki, które możemy sprawdzić za pomocą palcem, bo jeżeli uciskamy, to robi się dołek w skórze, ale są również osoby, które rzeczywiście mają te obrzęki bardzo nasilone. I teraz na przykład osoby, które miały urazy i jeszcze dochodzi dodatkowy element zewnątrz, czyli pogoda, upał, mogą mieć tak bardzo duże obrzęki, ale i niewydolność krążenia może skutkować ogromnymi obrzękami. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że zakrzepica żylna, która objawia się między innymi obrzękiem, najczęściej dotyczy jednej nogi. Towarzyszy temu również zaczerwienienie i silny ból. Same obrzęki limfatyczne nie bolą. Pacjenci nie zgłaszają dolegliwości bólowych, chyba że są to obrzęki tak duże, że odczuwają napięcie skóry, prawda? To wtedy tak, ale generalnie te obrzęki limfatyczne nie bolą.
1: Zapytam, kto ma jakieś szczególne skłonności i predyspozycje do obrzęków limfatycznych? Czy to zależy od płci? Bo częściej na spuchnięte nogi czy spuchnięte stopy skarżą się kobiety na różnych zresztą etapach swojego życia. Przecież to jedna z charakterystycznych rzeczy w ostatnim trymestrze ciąży. Czy faktycznie kobiety w tym przypadku również mają większą skłonność i częściej mają obrzęki limfatyczne?
0: Na pewno częściej zgłaszają się do lekarza. Natomiast nie ma takich ewidentnych badań, które by potwierdzały, że u kobiet występują te obrzęki częściej. Chociaż wiemy, że kobiety częściej chorują na niewydolność żylną, która również może nasilać obrzęki limfatyczne. są w ciąży. Ciąża też powoduje nasilenie

0: obrzęków wokół kostek i tu jest kilka różnych czynników. Natomiast z obrzękami zgłaszają się również mężczyźni.
1: Dlaczego kobiety częściej skarżą się z powodu niewydolności żylnej, mają większą predyspozycję do tego?
0: To już jest uwarunkowane genetycznie, tak? Nie ma jakichś potwierdzeń w badaniach genetycznych, w budowie genu, ale jednak kobiety zdecydowanie częściej chorują na niewydolność żylną niż mężczyźni. Również gospodarka hormonalna, która u kobiet jest dość burzliwa, szczególnie w okresie przedmenopauzalnym czy pomenopauzalnym, też może wpływać na między innymi obrzęki nóg.
1: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiła pani doktor, że czasami obrzęki spowodowane są też słabym nawodnieniem. To niektórym wydawałoby się, że jest odwrotnie, to znaczy ten obrzęk pojawia się wtedy, kiedy my za dużo wypijemy, a nie za mało. Dlaczego tak się dzieje, że z powodu odwodnienia możemy mieć obrzęk?
0: Dlatego, że organizm walczy z brakiem wody, z brakiem nawodnienia i próbuje zatrzymywać wodę w organizmie. Jeżeli pijemy, musimy wypijać codziennie 30 ml płynów na kilogram masy ciała, tak jak wspomniałem, nie włączając tą kawę ani herbaty. Natomiast jeżeli są upały, to zapotrzebowanie na płyny zwiększa się, zdecydowanie się zwiększa i bardzo często o tym zapominamy. I to jest główny problem przede wszystkim osób starszych, którym ciężko jest czasami wstać, pójść, przynieść sobie wodę, zrobić zakupy.
1: Przestają odczuwać też pragnienie.
0: Przestają odczuwać pragnienie, mniej się ruszają, ale jednak organizm potrzebuje wody bardzo. I ważną rzeczą jest również to, żebyśmy sami potrafili ocenić, czy jesteśmy prawidłowo nawodnieni. Jesteśmy w stanie to zrobić domowymi sposobami, codziennymi sposobami.
1: To znaczy jak?
0: Jeżeli nasz mocz jest przezroczysty w ciągu dnia, to znaczy, że jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Czyli tak naprawdę, co wypijemy, powinniśmy wysikać. Jeśli wypijemy 2-3 szklanki płynów, a sikamy dopiero po 3-4 godzinach i ten mocz jest ciemny, często żółty, to znaczy, że jesteśmy mało nawodnieni. I to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Ja wszystkich swoich pacjentów uczulam na uzupełnianie płynów, ponieważ woda jest nam potrzebna do wielu procesów metabolicznych. Organizm jak nie ma tej wody, to sobie ją zatrzymuje, magazynuje. I między innymi też w pewnym procesie powstają właśnie obrzęki.
1: No i jeżeli już zauważymy u siebie, niezależnie od płci, ośmielamy też tutaj panów do wizyty u lekarza, takie właśnie obrzęki kończyn, obrzęki nóg, no to co? Jakie badania będą wykonywane i co przed nami? Jaka droga?
0: Przede wszystkim trzeba wykonać badania z krwi, podstawowe badania z krwi, oceniające funkcje wątroby, oceniające funkcje nerek, również sprawdzające, czy nie mamy syndromów zakrzepicy, a w dalszej kolejności badanie USG żył. To jest badanie, które jest standardem do oceny czy wyklucznienia zakrzepicy, zatorów w obrębie układu żylnego.
1: A jeśli ta zakrzepica zostanie wykluczona, to co, po prostu czekać, aż zejdzie? Przyjmować suplementy, bo przecież są reklamy suplementów, które z nas tą wodę wyciągną, ściągną i stopy znowu i nogi będą lekkie.
0: Nie, no musimy sami troszkę o siebie zadbać. Suplementy diety nie leczą, one wspomagają. Najczęściej suplementy czy leki, tak zwane flebotropowe, które widzimy, że są na obrzęki, są to leki zmniejszające dolegliwości, uczucia ciężkości nóg, zmęczenia nóg. Natomiast te obrzęki nie zawsze po tych lekach ustępują. I przede wszystkim tu jest bardzo ważny ruch, czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie wiem, chodzić, dużo się ruszać, to przynajmniej podstawowe ćwiczenia w zakresie stopy, poruszanie stopą, w stawie skokowym, ruchy okrężne, również masaże, taki masaż wodny, możemy kupić sobie, ja to zawsze zalecam, są takie wanienki z hydromasażem, takiego, który każdy tak naprawdę może w domu mieć. I wtedy na przykład taki masaż stóp 10-15 minut dziennie z dodatkiem na przykład różnego rodzaju soli jak najbardziej poprawia mikrokrążenie żylne, poprawia ukrwienie.

0: krwienie stopy, a tym samym zmniejsza obrzęki. Na pewno masaże limfatyczne. Masaże limfatyczne wykonywane przez osoby profesjonalne. Masaż limfatyczny polega na tym, że ten nadmiar płynów, który zgromadził się w tkance podskórnej, w tkance tłuszczowej, zostaje odprowadzony do układu żylnego. Te masaże są masażami wysokospecjalistycznymi. Nie wszyscy rehabilitanci potrafią takie masaże wykonywać. Nie może być to masaż nóg. Musi być to masaż limfatyczny. Po masażu limfatycznym, jeżeli troszkę chociaż uda nam się zepchnąć te obrzęki i spowodować, że noga zaczyna być mniejsza, chudsza i wraca do swojego wyglądu, można zastosować wyroby kompresyjne. Wyroby kompresyjne są to szeroko rozumiane podkolanówki, pończochy. Najlepiej, jeżeli jest to drugi stopień ucisku. I wtedy nosimy takie wyroby codziennie, w ciągu dnia, a na noc zdejmujemy. W nocy nie ma potrzeby zakładania wyrobów kompresyjnych, dlatego że nogi i tak znajdują się na poziomie prawie serca, można tak powiedzieć, i ten odpływ krwi żylnej jest prawidłowy. Ale stosowanie przy obrzękach limfatycznych masaży limfatycznych, czyli ręcznych, jak również masaży tak zwanej presoterapii. Są to masaże...
1: Czyli takich rękawów, tak. No, nogawek, do nogawek, których wkładamy tak, kończyny i...
0: I wtedy odpowiednie włączają się sekcje zlokalizowane na tych spodniach i masują, wypychają powoli ten obrzęk, płyn z tkanki podskórnej. Więc jak najbardziej można to stosować. Zawsze zachęcam w czasie podróży do stosowania wyrobów kompresyjnych, czyli szczególnie podkolanówek. Podkolanówka w zupełności wystarczy. Nie trzeba ubierać się w pończochy, które w czasie podróży jakiejkolwiek, czy samolotem, czy pociągiem, czy nawet samochodem, mogą być uciążliwe. Natomiast już podkolanówka, często latem z otwartymi palcami, naprawdę będzie spełniała świetną rolę kompresjoterapii i będzie zapobiegała powstawaniu obrzękom.
1: A czym się różni obrzęk limfatyczny nóg od lipodemy?
0: To są w ogóle zupełnie dwa różne schorzenia. Lipodema to jest nierównomierne rozłożenie tkanki tłuszczowej.
1: Czyli kiedy mamy sylwetkę czasami drobną do pasa, a poniżej tego pasa zdecydowanie bardziej rozbudowaną. Nogi również, ale to nie jest to puchlizna.
0: To nie jest to puchlizna, jest to takie nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Jest dysproporcja wręcz między tułowiem a nogami. Panie szczupłe mają ogromne nogi. Charakterystyczną cechą tego schorzenia, bo jest to schorzenie, jest, że nie dotyczy ta tkanka tłuszczowa stóp. Czyli stopy znowu mamy małe, drobne. Drobny tułów, panie są szczupłe w pasie, natomiast mają szerokie biodra i są szerokie, duże uda, mniej podłudzia, ale przede wszystkim uda i biodra są bardzo szerokie.
1: Tkanka tłuszczowa, czyli tutaj masaż ani presoterapia nie pomogą.
0: Nie pomogą, bo masaż czy presoterapia mają za zadanie odprowadzenie płynu, który zgromadził się w tkance podskórnej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tkanką tłuszczową, tylko nieprawidłowo, nierównomiernie rozłożono. I tutaj już możemy stosować metody troszkę bardziej drastyczne, od liposukcji, czyli odsysania tłuszczu, ale dzisiaj na rynku mamy również urządzenia medyczne i do takich zachęcam, które tkankę tłuszczową rozbijają. Oczywiście kwalifikacja lekarska, bo jeżeli mamy tej tkanki tłuszczowej średnią ilość, nie mamy olbrzymiej, takiej patologicznej lipodemy, to wtedy możemy zastosować urządzenia związane głównie z ultradźwiękami, które rozbijają tą tkankę tłuszczową. Potem dochodzi do różnego rodzaju stanów zapalnych i włóknień i rzeczywiście ta ilość tego tłuszczu na nogach, szczególnie na bocznych powierzchniach, zdecydowanie się zmniejsza. Oczywiście wymaga to wielu zabiegów. Po jednym zabiegu na pewno takiego efektu nie będzie. Często są to zabiegi nie tylko ultradźwiękami, ale na przykład również z wykorzystaniem fali magnetycznej.
1: Czy jest to wyłącznie, nazwałabym to defekt,

0: estetyczny, czy to ma również wpływ na zdrowie?
1: Ma ogromny wpływ na zdrowie, dlatego że pacjentki, szczególnie dotyczy to kobiet, mają trudności w poruszaniu się. Zwiększona ilość tkanki tłuszczowej obciąża stawy, bo te kilogramy tłuszczu, które znajdują się czy lokalizują się na nogach, wpływają negatywnie na nasze stawy, na kręgosłup, na poruszanie się, na biodra. Także to wszystko przekłada się na codzienne funkcjonowanie i zdrowie pacjentek. Są to panie, które bardzo cierpią, bo oprócz tego, że jest to defekt kosmetyczny, że źle wygląda, że trudno dobrać ubrania, nie można sobie kupić garnituru w sklepie, tylko trzeba oddzielnie kupić marynarkę, oddzielnie trzeba kupić spodnie, a czasami po prostu jest to ogromny, ogromny problem. To przede wszystkim te obciążenia zdrowotne, o których powiedziałam. Stawy, kręgosłup, biodra. Także ta tkanka naprawdę powinna być w miarę możliwości likwidowana na różne sposoby.
0: Powiedziała pani doktor pacjentki, czyli to znowu jest coś, co dotyczy kobiet.
1: Tak, tak. Większość niestety ma taki problem kobiety. Też jak patrzymy na panie z Afryki, to są to osoby, które mają specyficzną budowę właśnie bioder i ud. I często są to kobiety, które są bardzo szczupłe, ale w tej afrykańskiej urodzie widać właśnie tą lipodemę. Coraz częściej mówi się o tym problemie lipodemy. Kiedyś był on w ogóle nieporuszany i trochę zapomniany i lekceważony przez lekarzy. Natomiast dzisiaj w ciągu tygodnia do mnie zgłasza się około 5-6 osób właśnie, żeby
0: Żeby rozbić tkankę tłuszczową,
1: żeby rozbić tkankę
0: i
1: tłuszczową.
0: Wyszczuplić te części ciała.
1: Tak, tak, żeby coś zrobić, żeby coś poradzić, bo te panie są, szczególnie są to młode dziewczyny. Natomiast musimy też mieć świadomość, że jeżeli nie zadbamy o nasze nogi w młodości, to w wieku senioralnym będziemy mieć ogromny problem, bo ten problem będzie cały czas narastał. Nie cofnie się sam, tak? Zarówno obrzęki limfatyczne, jak również i lipodema.
0: No to zapytam o problem, który pojawia się. Pojawia się także już u młodych osób, czyli o celulit. Czy to też tkanka tłuszczowa?
1: To jest jeszcze inny problem. Lipodema to nie to samo, co celulit. Lipodema dotyczy właśnie nieprawidłowego nagromadzenia się tkanki tłuszczowej w różnych miejscach, szczególnie w kończynach dolnych. Natomiast celulit nie do końca jest problemem medycznym, nie do końca jest chorobą. To jest trochę taka budowa tkanki podskórnej, tłuszczowej u pań. W taki sposób są zbudowane te połączenia i włókna tak się układają w tkance podskórnej, że widzimy dołeczki. I to jest celulit. Oczywiście też można temu radzić. Są to też różnego rodzaju zabiegi poprawiające, ujędrniające zarówno skórę, jak i tą powierzchowną warstwę tkanki podskórnej. Natomiast nie jest to choroba. Celulit to jest po prostu taka budowa tkanki tłuszczowej, podskórnej.
0: Taki defekt estetyczny jednak
1: kosmetyczny. Jednak bym skłaniała się, że jest to defekt estetyczny, który dzisiaj próbujemy zniwelować, przynajmniej zmniejszyć za pomocą różnego rodzaju zabiegów. Tutaj ultradźwięki również, ale i radiofrekwencja, czyli fala radiowa świetnie sobie z tymi zabiegami radzi, z problemem celulitu. Dzisiaj na rynku również polskim są urządzenia z potwierdzonymi certyfikatami medycznymi właśnie w cudzysłowie mówiąc, do leczenia celulitu. Często jeszcze mamy do czynienia z celulitisem, czyli zapaleniem tkanki podskórnej. I to już jest problem medyczny.
0: A, czyli warto jednak nawet z tym przyjść do lekarza, żeby zobaczyć, czy to celulit, czy celulitis. I zacząć odróżniać te wszystkie pojęcia, bo jak rozumiem, medycyna dzisiaj ma wiele różnych możliwości, z których można skorzystać, jeśli oczywiście zacznie się szukać pomocy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była dr Agnieszka Wolska, chirurg, flebolog, Centrum Medyczne Venamed. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiałyśmy dzisiaj o tym, co dotyczy naszych nóg, o różnych problemach, które czasami są ewidentnym dowodem na to, że w naszym organizmie dzieje się

0: coś złego. Czasami jednak mogą być rozwiązane w gabinecie lekarskim, no ale właśnie trzeba zacząć szukać pomocy. Serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam do wysłuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Jesteśmy od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Samozdrowie.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Rosjanie nieustannie konkurują z Amerykanami, choć raczej Amerykanie o tym nie wiedzą. Rosja na poziomie społecznym i państwowym chce być jak Stany Zjednoczone. Najpierw chodziło o armię, gumę do rzucia i wielkie samochody, a teraz o usprawiedliwianie napaści na Ukrainę i wspieranie ruchów separatystycznych. Jak to jest z rosyjsko-amerykańską przyjaźnią i nieprzyjaźnią? O tym już w najbliższą sobotę na antenie Polskiego Radia 24 o 17:06 w audycji Prawdziwa Rosja. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ustawa Lex Szarlatan skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Politycy podzieleni w tej sprawie. Miał wytwarzać fałszywe dokumenty, został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Obywatele Rumunii poszukują mołdawskie władze. Klienci zostali bez mieszkań i pieniędzy. Podejrzany deweloper może wyjść z aresztu, musi jedynie wpłacić kaucję. Minęła 20. Damian Szpyra, zapraszamy. To była dobrze przygotowana ustawa, tak twierdzą posłowie koalicji rządzącej. Zdaniem opozycji budziła wątpliwości. Mowa o Lex Szarlatan, czyli ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Prezydent Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego.
2: Posłowie koalicji rządowej mówią wprost.
3: Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
2: Mówił poseł KO Adrian Witczak.
3: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów.
4: No właśnie tych, którzy oszukują ludzi, często bardzo ciężko chorych.
2: Mówił poseł Robert Kropiwnicki.
5: Na pewno został uruchomiony cały proces lobbingowy tych, którzy żerują na do chęci wyzdrowienia.
6: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Odpowiada poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
6: To znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi.
2: Poseł PiS przypomniał, że na etapie prac parlamentarnych jego klub od głosu się wstrzymał. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: W uzasadnieniu decyzji prezydent stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem, zdrowym odżywianiem i medycyną komplementarną. Jego zdaniem prawo powinno skutecznie blokować działalność oszustów, ale jednocześnie nie może uderzać w uczciwe osoby i firmy. To nie jedyna decyzja prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach, skomentował wiceminister.

0: infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
0: Prezydent w uzasadnieniu powiedział m.in., że wątpliwości wzbudził zapis o skróceniu umów na przewozy do 3 lat. Ponadto oczekiwał od rządu rozwiązania prostego i skutecznego, czyli stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców wsi oraz małych miast. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez władze Mołdawii. Został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Obywatel Rumunii był ścigany m.in. w związku z wytwarzaniem i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych. Straż Graniczna ujęła mężczyznę po przylocie z Londynu. Został przewieziony do prokuratury okręgowej w Warszawie w celu przeprowadzenia dalszych czynności. Dodajmy, że od początku roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na lotniczych przejściach granicznych blisko 330 osób. Niedokończone inwestycje, klienci bez mieszkań i pieniędzy. Deweloper i były wiceprezes Widzewa może wyjść po roku z aresztu, jeśli znajdzie 7 milionów złotych na poręczenie. Prokuratura zarzuciła Michałowi skierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa na szkodę inwestorów i osób kupujących mieszkania. Według śledczych straty mogą sięgać w sumie nawet 3 miliardów złotych, a liczba pokrzywdzonych ponad 1000, mówi łodzianin, który został oszukany.
2: No ja zainwestowałem 100 tysięcy, a około 10 tysięcy dostałem zwrotnych przelewów, tak? Czyli na obecną chwilę jestem na minusie 90 tysięcy.
3: Toczy się postępowanie, toczy się śledztwo i finalnie miejmy nadzieję, że poznamy jego skutek. Będziemy mogli stwierdzić, czy jest to kolejna być może piramida finansowa. Natomiast znajdują się w tym całym zjawisku pewne oznaki tego, że może to być coś takiego.
0: Komentuje Dariusz Adrianowski z Katedry Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego. Podejrzany ma do 24 sierpnia czas na wpłatę 7 milionów złotych poręczenia. Jeśli pieniądze wpłyną, wyjdzie z aresztu pod dozór policji z zakazem opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami oraz innymi podejrzanymi. Gwałtowne burze przetaczają się nad południem Polski, m.in. w Tarnowie, gdzie wyładowaniom towarzyszą ulewy i gradobicie. Synoptycy ostrzegają przed wzrostem stanu wody w rzekach. Jutro kolejne opady.
4: W piątek w Sudetach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że najmocniej padać będzie od 18 do północy.
5: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
4: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem.
5: Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
4: Groźną sytuację hydrologiczną może też przynieść noc z piątku na sobotę. Dlatego synoptycy zachęcają do śledzenia komunikatów.
0: Relacjonowała Jolanta Turkowska.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: No oprócz silnych wyładowań na południu, w Polsce centralnej również może popadać, ale o mniejszym natężeniu. Z kolei na północy już bez opadów. Jutro w ciągu dnia ciepło od 24 stopni nad morzem do około 26 w centrum i na południu. Pojawi się też słońce, ale warto mieć przy sobie parasol, bo miejscami mogą wystąpić przelotne opady.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 20, to ja od siebie dodam, że jeszcze grat. Grat bramek oczywiście, proszę państwa. Rafał Bała razem ze mną, dobry wieczór.
8: Witam serdecznie. Wiesz, że już 2 polskie zespoły albo, no są w grze, prawda, dziś, a Jagiellonia już zagrała, Lech ciągle gra i 2 polskie zespoły zdobyły, tak jak powiedziałeś, 9 bramek, a Lech jeszcze teraz gra w drugiej połowie, coś niesamowitego.
7: To naprawdę niesamowite, natomiast przyznam szczerze, że jestem trochę na bakier z gruzińską ligą, no, ale wybacz, jak nazywał się zespół, dokładnie jak nazywał się zespół? zespół, z którym Jaga wygrała.
8: Bo... Iberia 1999 Tbilisi.
7: I oni naprawdę na koszulkach mają 1999?
8: Iberia. No muszą mieć, no.
7: Także... To więcej takich ciekawostek, proszę.

0: Proszę Państwa, w magazynie sportowym już teraz zapraszam.
1: Jagiellonia Białystok. Na początek skrót informacji, jak mówiliśmy. Jagiellonia Białystok odniosła zdecydowane zwycięstwo w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Piłkarze z Podlasia podejmowali te Iberię Tbilisi, wygrali 4-0. W 34 minucie rzut karny wykorzystał Jesus Ima, z drugą bramkę zdobył Jeremy Agbonifo, samobójcze trafienie Ibrahima Alhassana, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Rozano. Rewanżowy mecz w tej parze odbędzie się 27 sierpnia w Tbilisi. Trwa mecz Lecha Poznań z FC Tun. Mistrz Polski, jak słyszeliśmy, deklasuje Szwajcarów. Dziś jeszcze mecze Górnika Zabrze i Rakowa w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. A kolarze mają już za sobą dwa etapy wyścigu Renewi-Tour dookoła Beneluxu. Drugi odcinek długości 174 km w Belgii wygrał reprezentant gospodarzy. Jasper Philipsen wyprzedził Brytyjczyka Giddinsa i Norwega Wrenksjölda. Najlepszy z Polaków Filip Maciejuk uplasował się na 62 pozycji, a Philipsen objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polskie siatkarki przebywają w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczną rywalizację w Mistrzostwach Europy. Mają już za sobą pierwszy dzień treningowy. Środkowa bloku Sonia Stefanik jest bardzo zadowolona z pierwszych godzin pobytu w Turcji.
2: Fajnie, że dotarłyśmy bez większych problemów. Może zaginęło nam parę bagaży po drodze, ale to nie aż taki duży problem. Jesteśmy już po treningu, po siłowni, także jak najbardziej pozytywnie wszystko idzie zgodnie z planem. Także fajnie widzieć, że jesteśmy w formie przed graniem już oficjalnym. Oczywiście, że chcemy jak najwięcej, jak najlepiej. Także wydaje mi się, że to są nasze cele i to już mówimy głośno. No tak, bo to jest coś, do czego dążymy, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie.
1: Pierwszy mecz Mistrzostw Europy polskie siatkarki rozegrają w sobotę z Węgierkami. Sport. A w magazynie sportowym rozpoczynamy sekwencję piłkarską. Jak słyszeliśmy, niesamowite rzeczy dzieją się, działy się w Białymstoku, dzieją się w Poznaniu. No to łączymy się z Poznaniem. Dawid Cytrowski jest na miejscu. Witam cię, Dawidzie.
3: Kłaniam się, dobry wieczór. No, powiedzieć, że,
1: tak,
3: że rzeczy niesamowite, to faktycznie mało powiedzieć.
1: Lech podejmuje zespół, czołowy zespół szwajcarski FC Thun. No a ja tak się zastanawiałem, jak patrzyłem na tę pierwszą połowę, czy to nie jest jakiś trzeci zespół tej drużyny, trzecia drużyna, prawda, FC Thun. Czy to nie jest, jakiś juniorów nie przysłali po prostu, no bo to jest coś niesamowitego. Lech gra dobrą piłkę, no ale tak zupełnie deklasuje, można powiedzieć, Szwajcarów.
3: Nie, to nie jest trzecioligowiec, to nie jest ekipa juniorska. To są, drodzy Państwo, mistrzowie Szwajcarii, którzy przyjechali do Poznania i w 51 minucie przegrywają z Lechem, uwaga, 0-6. Zdecydowane prowadzenie kolejorza już w zasadzie pierwsze minuty tutaj rozstrzygnęły chyba losy tego spotkania, żeby nie powiedzieć, że rozstrzygnęły losy rywalizacji w dwumeczu. Chociaż tak naprawdę to już po kilkudziesięciu sekundach Szwajcarzy wyraźnie Lechowi zagrozili. Radosław Murawski dosłownie w 55, może 6 sekundzie musiał wybijać piłkę z linii bramkowej. No i to tak w zasadzie jedyne dobre rzeczy, które przytrafiły się Szwajcarom, jedyne złe, które przytrafiły się Lechowi Poznań. Później poznaniacy rozpoczęli tu przy Bułgarskiej koncert i tak grają nam do tej pory. Jest 52 minuta i w zasadzie nawet na chwilę nie możemy zmrużyć oka. W zasadzie nawet na chwilę nie możemy spuścić oka z boiska, bo jest duże ryzyko, że przegapimy kolejne trafienie dla poznaniaków. Ale po kolei 10 minuta, fatalny błąd lewego obrońcy Hojle, który gdzieś tam nie trafił głową w piłkę. Wykorzystał to bezwzględnie Patryk Wollemark, który minął tego obrońcę, wybiegł sam na sam. Kąt był ostry, kibice mogli się zastanawiać, czy będzie podawał, czy będzie strzelał. Wybrał strzał i to była dobra decyzja. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. W 20 minucie Alahjar Sayad Manesz podwyższył na 2-0. Przy tym nazwisku chwilę się zatrzymam, bo tutaj były pewne obawy. Kto wystąpi w ataku drużyny Lecha Poznań? Kontuzjowany jest Mikael Isak. Dopiero wczoraj do Poznania po kilkunastodniowej absencji wrócił Janik Aniero. No i trener Nils Frederiksen zdecydował się właśnie na byłego reprezentanta Iranu Alahjara Sayad Manesza. No i Sayad Manesz odpłacił się w 20 minucie, kiedy wybiegł sam na sam. Świetnie obsłużył go zresztą Pablo Rodriguez, podając na wolne pole. Wybiegł sam na sam Sayad Manesz i wykorzystał tę sytuację. Teraz odpowiedź drużyny szwajcarskiej. Strzał Lebeuz za pola karnego, ale ten strzał zablokowany. Nie ma pierwszej bramki w tym meczu dla FC Thun. W 25 minucie było już 3-0 dla Lecha Poznań. Kapitalna była akcja, kiedy podano na wolne pole na lewą stronę do Michała Gurgula.

0: Ten z pierwszej piłki dośrodkował idealnie do wybiegającego w środek szesnastki Patryka Wolemarka, a on z pierwszej piłki z powietrza uderzył, podwyższając na 3-0. W 31 minucie Mateusz Skrzypczak i 4-0 dla Lecha Poznań. Lech naprawdę kombinacyjnie rozegrał stały fragment gry. Nie dośrodkowywał, tylko podał krótko. Rozegrali to tak, że Szwajcarzy kompletnie się pogubili. Tych klocków w obronie nie byli w stanie już przywołać do porządku. Nie byli w stanie poskładać, co wykorzystał środkowy obrońca Lecha Poznań, Mateusz Skrzypczak, zdobywając swoją pierwszą bramkę w europejskich pucharach. A tuż przed końcowym gwizdkiem w pierwszej połowie na 5-0 trafił Radosław Murawski, wykorzystując znowu kolejną niefrasobliwość w obronie. Było podanie z prawej strony boiska Joela Pereiry. Taka płaska piłka do Radosława Murawskiego, a ten również płaskim strzałem przy słupku podwyższył na 5-0. Kolejarz mocno zakończył pierwszą połowę i równie mocno rozpoczął drugą, bo w zasadzie w pierwszej akcji tej drugiej połowy Daniel Hokans wykorzystał sytuację sam na sam i podwyższył na 6-0. A teraz ten Hokans, krótki od granie, jest mocny strzał Rodrigueza i zmuszony Stefan, bramkarz drużyny FC Thun, do interwencji. Kolejarz dąży do podwyższenia tego wyniku. Kolejarz będzie szukał siódmego gola. To dopiero 55. minuta. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Najwyższe pucharowe zwycięstwo Lecha Poznań w całej ponad stuletniej historii tego klubu to 6-0, uwaga, ze szwajcarskim Grasshopper z Zurich w 2008 roku. Lech z innym szwajcarskim zespołem z FC Thun ten wynik już wyrównał. Jeśli zdobędzie jeszcze jedną bramkę, to pobije swój klubowy rekord i wygra najwyżej w swojej historii w europejskich pucharach. Ponad 20-tysięczna publiczność zgromadzona dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej absolutnie ma prawo być ukontentowana. Jeżeli poznaniacy chcieli w jakiś sposób zrekompensować swoim fanom to, co wydarzyło się w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, kiedy kolejarz roztrwonił, wydawało się, przewagę, której nie dało się roztrwonić z AGF Orchus, no i wówczas odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów, to dzisiaj myślę, że te winy powoli podopieczni Nilsa Frederiksena odkupują. 56. minuta i kolejarz prowadzi z FC Thun 6-0.
1: Niesamowity wynik. Dawid Cytrowski, dziękujemy serdecznie. Z Dawidem połączymy się jeszcze za około 10 minut. O Ligę Europy grają, jak słyszeliśmy, Lech i Jagiellonia. Jagiellonia ma już to spotkanie za sobą. Wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz ma nadzieję, że Lech i Jagiellonia wywalczą awans i jesienią zagrają w Lidze Europy.
2: To są najważniejsze mecze, dlatego że obowiązkiem jest, aby polski klub, przynajmniej jeden, a najlepiej dwa, zagrał w Lidze Europy. Na Ligę Mistrzów nas jeszcze nie stać, jesteśmy na to za słabi. Natomiast jeżeli chcemy potwierdzenia tego, że nasza ekstraklasa jest coraz lepsza, a ja twierdzę, że jest coraz lepsza, to potrzebny jest przynajmniej jeden klub, a najlepiej dwa w Lidze Europy. Oczywiście szanse Jagiellonii są większe, natomiast Lech... Ja myślę, że ten mecz z Orchus trochę zafałszował spojrzenie na Lecha. To nie jest słaby zespół. Lecha stać na to. Oczywiście to nie gwarantuje, że oni zagrają w Lidze Europy, ale stać na to, żebyśmy mieli dwie drużyny w tej lidze i wtedy będziemy mogli powiedzieć, mimo że w tej fazie pucharowej będą trzy polskie kluby, a nie cztery, jak było w ubiegłym roku, że postęp został wykonany.
1: Andrzej Janisz twierdzi, że najtrudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, które będzie musiał stawić czoło AS Monaco.
2: Boję się, że znów będzie tak, że blisko, że dobra gra, że nie ma się czego wstydzić, natomiast moim zdaniem Górnik nie ma szans, żeby przejść Monaco, bo to nie jest jeszcze ta klasa. Za dwa lata... To będzie absolutnie prawdopodobne, ale nie w tej chwili. I nawet to, że we Francji później zaczynają grać, nawet to, że najlepszy zawodnik z Monako odszedł i tam zresztą paru piłkarzy odeszło, to nie wpływa na to, że drużyna z księstwa jest zespołem jednak zdecydowanie lepszym od Górnika, więc ja tutaj nadziei wielkich nie mam.
1: No i Monako to potwierdza. W 17 minucie prowadzi w Zabrzu z Górnikiem 1-0. Wicemistrz tutaj zdaniem Andrzeja Janisza większe szanse na awans do Conference League od Górnika ma Raków Częstochowa.
2: Raków wie, jak gra się w Europie i wie, jak wygrywać w Europie. Dlatego twierdzę, że oni w rywalizacji z Hajdukiem nie stoją na przegranej pozycji. Fatalnie rzeczywiście w lidze, natomiast w pucharach bardzo dobrze i to wynika z tego, że jest to już zespół ograny. Dlatego ja mam nadzieję, że tam będzie jakaś

0: wyrównana rywalizacja. Wcale nie wykluczam tego, że Raków przejdzie.
1: No, mamy nadzieję, że przejdzie. W Ekstraklasie gra średnio, albo nawet słabo, można powiedzieć. Natomiast w pucharach lepiej poradził sobie z Waletą i z Hammarby. Pomocnik Krakowa Oskar Rebka szuka przyczyn słabszych wyników w Ekstraklasie. Ma nadzieję, że jego zespół awansuje do ligowej fazy Ligi Konferencji.
2: To nie chodzi o to, żeby być co drugi mecz dobrym, albo tylko w pucharach dobrym, bo chcemy punktować tu i tu, a co jest takim prowoderem? Nie wiem, no nie możemy tutaj zwalać na zmęczenie, czy jakieś może nastawienie złe na mecze w Ekstraklasie, bo na pewno przeciwnicy tutaj i tutaj są bardzo dobrzy, więc no po prostu pracować dalej i te mecze przyjdą, te wygrane przyjdą. Ważne, żeby robić swoje, nie spuszczać głowy, przeanalizować to na spokojnie i dokręcać jeszcze to bardziej, może taką śrubę. Będziemy na pewno chcieli narzucić te swoje warunki, mimo że gramy na wyjeździe, wiemy, że tam na pewno publiczność pomaga, warunki atmosferyczne są trochę cieplejsze, ale jesteśmy na to gotowi i na pewno chcemy z dobrą zaliczką wrócić do siebie i grać u siebie.
1: To będzie wyjątkowy mecz dla pomocnika Rakowa Frana Todora, który w latach 2015-19 grał właśnie w Hajduku. Chorwat tak zapowiada spotkanie z wicemistrzem Chorwacji.
3: Na pewno będą spróbowali przez dużą ilość kibiców zrobić wszystko, żeby wygrać na swoim boisku, na swoim terenie. My musimy zagrać dosyć mądrze ten pierwszy mecz. Tak, na pewno będzie gorąca. Torcida jest dobrze poznata tutaj też w Polsce. Natomiast chłopaki wiedzą, co ich czeka i nie możemy się doczekać tak naprawdę, żeby wyjść na to boisko i zagrać mecz. Wiem, że to jest dość młoda drużyna. Mają naprawdę jednego piłkarza, który robi różnicę, to jest Marko Lewaja. Pusz też dobry piłkarz. Natomiast zrobimy dobrą analizę i zobaczymy.
1: Początek tego spotkania o 21:00. A polskie siatkarki przebywają w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczną rywalizację w Mistrzostwach Europy. Mają już za sobą pierwszy dzień treningowy. O tym, jak on wyglądał, mówi asystentka selekcjonera Stefana Lawariniego, Agnieszka Rabka.
4: No, w dniu dzisiejszym mamy tak naprawdę dwa treningi, ponieważ dziewczyny po hali idą jeszcze na siłownię, więc można by powiedzieć, że dwa w jednym. No dzisiaj trenowaliśmy niestety na sali niemeczowej, więc ciężko mówić o jakiejś adaptacji. Dopiero w dniu jutrzejszym będziemy mogli wejść na boisko, na którym będą rozgrywane mistrzostwa. Natomiast dzisiejszy trening wydaje mi się, że był bardzo, bardzo dobry. Dziewczyny po wczorajszym dniu podróży myślę, że wypoczęły spokojnie przez nockę i ten trening w dniu dzisiejszym wyglądał dobrze. Myślę, że już wiele osób gdzieś tam wyrokowało i mówiło na ten temat. Moim zdaniem my musimy podejść do każdego meczu dobrze skoncentrowani i pokazać swoją dobrą siatkówkę. Nie kalkulować, który przeciwnik jest słabszy, który przeciwnik jest mocniejszy. Myślę, że nasze nastawienie i nasza dobra gra pozwolą nam wygrać spotkania.
1: Oby tak było. Pierwszy mecz Polek w sobotę z Węgierkami, potem Łotwa, Słowenia, Niemcy i Turcja. A my mamy połączenie z dwukrotną mistrzynią Europy, Aleksandrą Jagiełło. Witaj, Olu.
5: Dzień dobry, witam. Dobry wieczór raczej.
1: Tak jest. Agnieszka Rabka, twoja doskonała przyjaciółka, koleżanka, powiedziała tutaj, że każdy mecz, no i jest zadowolona w miarę z tego, co się tam dzieje, prawda? No i na jakim etapie jesteśmy? Mieliśmy mecze towarzyskie tutaj, większość wygranych, no ale też ta porażka zdecydowana z Włoszkami. To rozumiem, że to jeszcze były takie przygotowania, które nie pokazują nam tego, co się będzie działo w Mistrzostwach Europy, prawda? Ty pamiętasz też swoje Mistrzostwa Europy, kiedy ta wasza forma przychodziła w najważniejszym momencie. Tutaj myślisz, że też tak może być, czy jednak ta faza grupowa no już pokaże, czy jesteśmy dobrze przygotowani?
5: To znaczy tak, ja uważam, że te mecze przed imprezą właściwą no to nie są jeszcze takie miarodajne, bo zarówno przed Mistrzostwami Europy pierwszymi, jak i drugimi, to pamiętam turnieje, w których występowałyśmy, to zazwyczaj wyglądały średnio w naszym wykonaniu, a później impreza docelowa była zupełnie inna. Także tutaj na pewno dziewczyny prezentowały się fajnie w tych dwóch pierwszych meczach w Koszalinie. Mecz z Włoszkami, no już Włoszki pokazały faktycznie, jaki potencjał w nich drzemie. Także ja wierzę, że impreza zawsze ta taka mistrzowska rządzi się swoimi prawami i tutaj no, będąc na Mistrzostwach Europy faktycznie chce się wygrywać i tak jak Agnieszka powiedziała, no, najważniejsze jest skupić się na swojej grze i na tym, żeby krok po kroczku każde spotkanie wygrywać.
1: No i jeśli powiedziałbym, że mamy autostradę do półfinału, to bym skłamał na pewno, bo tutaj przecież i w grupie są Niemki, są Turczynki, no wielka

0: klasa, ale też i Słowenia potrafi narobić niektórym rywalom nieuważnym, nieskoncentrowanym sporo problemów, prawda? Więc no, w każdym meczu trzeba będzie się sprężać, mimo że ten potencjał i tą siłę mamy i tak się właśnie wydaje, że pukamy do tych miejsc medalowych. No w Lidze Narodów zdobywamy te miejsca medalowe, ale w Mistrzostwach Starego Kontynentu, no kiedy jak nie teraz? Czy ten zespół, mimo że Joasia Wołosz odeszła, mimo że Martyny Łukasik nie ma, prawda, bo kontuzja, to czy już teraz jest gotowy tak też psychologicznie, mentalnie trzeba powiedzieć na to, żeby już zdobyć medal Mistrzostw Europy?
1: Znaczy ja myślę, że na to zawsze zespoły są gotowe. Jeśli jest tylko, nadarzy się tylko okazja, to trzeba to zrobić i wygrywać. Ja myślę, że przed naszymi pierwszymi mistrzostwami Europy też nikt nie myślał, nie zastanawiał się, czy jesteśmy gotowe, czy damy radę. No to były mistrzostwa, które tak naprawdę otworzyły nam takie okno na świat w siatkówce żeńskiej. I tutaj myślę, że też jeśli jest szansa, trzeba wygrywać. A tak jak powiedziałeś, faktycznie no, czy Słowenia, czy Węgierki, to są zespoły, które na pewno nie będą odpuszczać, a będą walczyć tak samo jak każde inne, te najlepsze.
0: Jakbyś spojrzała na skład Polek, to gdzie tutaj mamy największe atuty? No mówi się, że jeśli Magdalena Stysiak fizycznie wytrzyma i do półfinału i jeszcze półfinał i mecz o medale może, no to my tutaj będziemy jednymi z faworytów, ale no wiadomo, że nie tylko na niej opieramy grę, natomiast gdzie na bazie tego sezonu, na podstawie tego, co się działo chociażby w Lidze Narodów, upatrujesz takich silnych punktów, silnych pozycji reprezentacji Polski?
1: No ja myślę, że tak, Magda Stysiak jak najbardziej jest to nasza liderka i tutaj może być taką kolejną Gosią Glinką, która będzie grała Mistrzostwa Życia. Na pewno mamy bardzo mocno libero. Tutaj w przyjęciu też zarówno Julita Piasecka, która bardzo mocno, ogromne postępy robi i jest bardzo mocnym punktem. Monika Fedusio, dołączyła w końcu Martyna Czerniańska. Także wydaje mi się, że jeśli zdrowotnie to wszystko udźwigniemy, bo tych problemów trochę było z kontuzjami, to będą, mogą być to dobre mistrzostwa.
0: A jeśli chodzi o inne zespoły, no mówi się właśnie, że Turcja, że Włoszki, no to są dwa takie zespoły, które trudno będzie komukolwiek dogonić, ale Serbki wracają, nie mówię, że w pełnym składzie, ale troszkę ten skład wzmocniły, są tak jak zwykle mocne Holenderki, Niemki. Myślisz, że to jest taka grupa, czy jednak ktoś może wyskoczy jakiś czarny koń francuski na przykład?
1: No, francuski rok temu czy dwa lata temu faktycznie zrobiły taki ogromny postęp. W tym roku troszkę słabiej, ale tak jak mówię, no, ta impreza docelowa no, ma swoje zasady i tutaj jestem święcie przekonana, że nikt nie odpuści. Wszyscy będą grali o te najwyższe cele. Faktycznie Turczynki, Włoszki to jest najwyższa półka i tutaj będzie bardzo trudno, ale to jest sport, uważam, i dopóki się walczy, to wszystko jest możliwe.
0: No to ściskamy kciuki za reprezentantki Polski, a mówiła była reprezentantka Polski, medalistka Mistrzostw Europy, mistrzyni, najwspaniała przed laty siatkarka Aleksandra Jagiełło. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ważna impreza w Polsce się zbliża, bo dokładnie za tydzień Mistrzostwa Świata w Poznaniu w kajakarskim sprincie. No i tutaj mamy szansę na pewno na kilka medali. W tym roku w Mistrzostwach Europy wysyp medali, no ale to zawsze Mistrzostwa Świata, więc troszkę trudniej. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz mówi właśnie o tych szansach medalowych.
2: Taką najmocniejszą grupą to jest grupa kobiet, kajakarek, ale tak jak rozmawiałem z trenerami, patrzyłem na wyniki, jakie osiągają, to większość osad to powinny gdzieś kręcić się koło finału, a może nawet zdobywać medale. Ale takim najsilniejszym punktem to na pewno grupa kobiet. Wszyscy tak widzę, że kanadyjkarze też ładnie jeżdżą, kajakarze też tam całkiem przyzwoicie. No tutaj też często predyspozycja dnia, warunki, jakie będą na to, że niektórzy wolą pływać z wiatrem, drodzy pod wiatr, także no to też jest decydujące. No tam myślę, że możemy się kręcić w grupie męskiej czy kanadyjkarzy blisko medali. Grupa kobiet, no to liczymy mocno na medale.
0: Grzegorz Kotowicz, Polski Związek Kajakowy, no i te zawody oczywiście w Poznaniu, no to teraz szybciutko przenosimy się do Poznania, bo tam na razie inne święto sportowe, czyli mecz Lecha Poznań w Lidze Europy w kwalifikacjach do Ligi Europy, no ale to już właśnie

0: Właściwie ja widzę tego Lecha w Lidze Europy po tym, co tam się teraz dzieje. Dawid Cytrowski.
1: Myślę, że widzą to także kibice na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kompletnie nic nie idzie dzisiaj Szwajcarom. Mają niesamowitego pecha, bo nawet jak dosłownie dwie minuty temu trafili tutaj do siatki, już się cieszył Dursun, który z bliska pokonał Mateusza Lisa, no to bezwzględny austriacki sędzia im tę bramkę odebrał, bo na warze dopatrzono się pozycji spalonej i faktycznie na minimalnym spalonym napastnik mistrza Szwajcarii. Gol zatem nieuznany, wynik się nie zmienia. W dalszym ciągu Lech Poznań prowadzi z Fcetun 6-0 i powiedzieć, że jest o mały kroczek od awansu do fazy ligowej drugiego najbardziej prestiżowego europejskiego pucharu, no to w zasadzie nic nie powiedzieć. No Lechici myślę, że w dalszym ciągu będą szukali tej bramki numer 7, chociaż prawda jest taka, że od dobrych kilku minut, chyba od tego gola Daniela Hokansa na początku drugiej połowy, jakby te ataki już nie były tak intensywne, jakby już ta chęć zdobywania kolejnych bramek nieco u poznaniaków osłabła. Tak się zastanawiam, czy teraz sztab szkoleniowy troszkę nie żałuje, że przełożono mecz z Jagiellonią Białystok weekendowy. Trochę obawiano się tego rewanżu w Szwajcarii. Zresztą sama Jagiellonia była zainteresowana przełożeniem tego ligowego spotkania. No co, te decyzje już zapadły, więc to spotkanie nie odbędzie się w najbliższy weekend, odbędzie się 3 września, ale kolejosz myślę, że jeśli chodzi o europejskie granie, może być spokojny. 70. minuta rywalizacji na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Lech pewnie prowadzi w starciu z mistrzem Szwajcarii, uwaga, aż 6-0.
0: Dawid Cytrowski, dziękuję Ci serdecznie za tę relację. Przypomnę, że wcześniej Jagiellonia wygrała aż 4-0 z zespołem z Tbilisi, a w lidze konferencji w kwalifikacjach Górnik Zabrze w 28 minucie przegrywa z Monako 0-1. To wszystko już w dzisiejszej audycji. Rafał Bała, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Uszkodzone lub zerwane dachy, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki burz, które przeszły nad Małopolską. W ciągu ostatnich 3 godzin strażacy interweniowali tam ponad 160 razy. Najwięcej zgłoszeń, 105, było w województwie myślenickim. Silne burze prognozowane są w całej południowej i południowo-wschodniej części kraju. Do rana obowiązują tam alerty pierwszego i drugiego stopnia. Brak ustawy Lex Szarlatan sprawia, że pacjenci będą narażeni na działania oszustów. Takiego zdania jest politolog Wojciech Mościbrocki. Ekspert z Uniwersytetu WSB Merito mówił na naszej antenie, że jest zdumiony niepodpisaniem przez prezydenta znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
7: Bym był w stanie zrozumieć, gdyby prezydent, chcąc w pewien sposób pokazać, że jest po tej stronie przedsiębiorców, podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału w trybie kontroli następczej. Różnica jest taka, że ta ustawa by już mogła działać, a efekt jest tego taki, że ta ustawa po prostu nie będzie działać.
6: Prezydent skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Ma to na celu wczesną identyfikację zagrożenia, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest rakietowy atak balistyczny czy atak dronowy na terytorium Ukrainy, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
6: W nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. Policja zatrzymała 23-latka, który próbował zabić kastetem swoją 93-letnią babcię. Do zdarzenia doszło w Lubartowie na Lubelszczyźnie. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Marcin Bajon z lubartowskiej policji.

0: powiedział, że mężczyzna sam zadzwonił na policję.
1: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przestępstwa lubartoscy policjanci zabezpieczyli także ponad 80 gram środków psychotropowych w postaci mefedronu oraz maczetę. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 23-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych.
0: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, grozi mu dożywocie.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Już za chwilę program Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski razem ze mną. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Dla tych, którzy może nie do końca śledzą niemiecką politykę, czy dobrym stwierdzeniem jest to, że po władze w Niemczech idą partie, które można porównać na przykład do Konfederacji, albo bardziej nawet do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna?
4: No to jest dobre pytanie oczywiście, czy już idą po władze i na ile to są podobne ugrupowania. Myślę, że też te pytania za chwilę padną. Natomiast na pewno dzieje się coś, co obserwatorów niemieckiej polityki bardzo frapuje, bardzo intryguje. No i rodzi oczywiście bardzo wiele pytań, bo Alternatywa dla Niemiec notuje coraz lepsze wyniki sondażowe, a te partie głównego nurtu coraz gorzej. Chadecy najgorzej od 5 lat w ostatnim sondażu, a przed Niemcami ważne wybory we wrześniu we wschodnich Landach. Landach, od których się też ten marszczy ten wzrost poparcia dla AfD już jakiś czas temu zaczął.
2: To więcej na ten temat po kolei. Świat w powiększeniu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A moim i Państwa gościem tego wieczoru jest profesor Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
4: Ten sondaż, o którym mówiłem, sondaż Instytutu INSA, pokazał, że chadecki blok CDU-CSU kanclerza Friedricha Merca może liczyć w skali całego kraju na mniej więcej 20% poparcia. Tymczasem skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec aż na 28% poparcia. Trzeci są Zieloni, już tylko 13%, socjaldemokratyczna SDP 12%, Lewica też 12% i liberalna FDP 5%. No to oczywiście nie jest zaskoczenie, bo te ostatnie nie tylko miesiące, ale nawet i lata pokazywały wzrost poparcia dla AfD, ale jednak ta różnica no już jest naprawdę duża. Czy rzeczywiście AfD idzie w Niemczech po władzę?
5: Trudno jest powiedzieć w Niemczech. Do tego, do skali ogólnoniemieckiej mam jeszcze trochę czasu, bo to jest rok 2029, jak będą kolejne wybory ogólnoniemieckie. Natomiast oczywiście to byłby bardzo ważny przełom dla AfD, gdyby na tym niższym, ale bardzo ważnym szczeblu landowym, czyli krajów związkowych, udało się rządzić, bo jednak do chwili obecnej kontrowersyjny mur, prawda, zapora przed AfD w jakiś sposób funkcjonuje. To znaczy przyjmowano, że nie zawiera się za AfD koalicji, że z nimi się wspólnie nie rządzi. I teraz, no, szczególnie patrząc na Saksonię Anhalt, widać, że mogą być to zupełnie nowa sytuacja z punktu widzenia niemieckiej sceny politycznej. No a to frapujące pytanie, co będzie w 2029 roku, chwilowo zostawmy, ale ono gdzieś w tyle głowy niewątpliwie chyba przez zajmujący się Niemcami mamy.
4: No tak, to co jest kluczowe w Niemczech, to są też właśnie te wybory landowe, no bo to jest zupełnie inna sytuacja niż w Polsce, bo inna jest w ogóle konstrukcja państwa. Niemcy są krajem sfederalizowanym, regiony są szalenie ważne, no i to kto w poszczególnych rządach jest na poziomie landowym też jest bardzo ważne, więc tam każde wybory landowe budzą emocje właściwie także i na poziomie ogólnoniemieckim.
5: No tak, mówimy o kraju, gdzie jest w ogóle inny system, w którym na tym szczeblu landów są i parlamenty wybierane, i lokalne rządy. W związku z

w związku z tym znaczenie ich jest oczywiście nieporównywalne z tym, co by się regionalnie działo, gdybyśmy to odnieśli do Polski. I dlatego, no, co prawda jest pytanie,

0: centralnych. No ale niewątpliwie może się to przełożyć i dobre pytanie na relacje z Polską. Te kraje nie są, te kraje związkowe nie są daleko od nas położone przecież. To są wschodnie Niemcy. No i w niektórych ważnych obszarach, jak szkolnictwo, jak też Urząd Ochrony Konstytucji i takie wrażliwe obszary, tam już na szczeblu landów można próbować dokonywać istotnych zmian. Dlatego zrozumiałe jest to napięcie, z którym w Niemczech się oczekuje na to, jaki będzie ostateczny wynik, prawda, 6 i 20 września.
1: No tak, 6 września to jest Saksonia-Anhalt, to jest ten land, gdzie między innymi miasto Magdeburg się znajduje i tam, jak rozumiem, AfD jest chyba najbliższe tego, żeby odnieść wyborczy sukces.
0: Tak, no bo mówimy o trzech miejscach. Saksonia-Anhalt, Mecklenburgia, Pomorze Przednie i Berlin.
1: No tak, Berlin jest na prawach landu miastem, tak.
0: Tak, ale równocześnie Berlin jednak pod tym względem jest bardzo inny. On jest, jego scena polityczna jest przesunięta znacznie bardziej w lewą stronę. Więc tam AfD co prawda też już się umocniło, ale jakiekolwiek marzenia o współrządzeniu nie mają żadnych podstaw. Natomiast Saksonia-Anhalt to jest przekroczone 40%. Czyli do tego jeszcze dodajmy drugą rzecz, że ta scena niemiecka jest jeszcze bardziej niestabilna. To znaczy nie wiadomo, czy wejdzie FDP. Nie wiadomo, jak brzmi to z punktu widzenia SPD strasznie, ale SPD też oscyluje około 5%, czyli progów, prawda, który trzeba przekroczyć, żeby wejść do parlamentu. I też jest coraz częściej konfrontowana z pytaniem, czy uda się minąć. Jeżeli by trzy takie partie, bo jeszcze jest partia Sary Wagenknecht, nie weszły, to w tym momencie AfD ma bezwzględną większość. Prawda? Bo te głosy przepadają mniejszych partii, oddzielą się między inne. No i wtedy mamy rzeczywiście sytuację już bardzo, no oczywiście w cudzysłowie, ciekawą.
1: No tak, a gdyby udało się rzeczywiście AfD w Saksonii-Anhalt samodzielnie objąć władzę, to mogłoby to być takim paliwem do też poparcia dla tej partii w innych landach, no bo Mecklenburgia, Pomorze Przednie tam też w tych sondażach przewodzi, ale już nie tak zdecydowanie AfD, tam 30, niecałe 6%.
0: Tak, około 36%.
1: Tak, ale już tam SPD jest mocne, bo to jest prawie 29%. Także tam tak nie odskakuje to AfD mocno, ale gdyby najpierw to będzie 6 września, ta Saksonia-Anhalt, Mecklenburgia, Pomorze Przednie, Berlin dopiero 20 września, to dałoby to takie paliwo kolejne też AfD w kolejnych landach?
0: No to jest chyba ogólna reguła. Jeżeli partia zaczyna zyskiwać na sile i nagle dostaje taki mocny impuls, właśnie jak wygrane wybory, a już takie liczące się bardziej, no to w tym momencie to musi. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby to nie przełożyło się też chociażby na Mecklenburgię, no bo to musi napędzić. Dotychczas, tak jak mówiłem, to jednak była taka bariera, że nawet gdy już wcześniej były lokalne wybory, gdy był mocny kandydat AfD, no to w tym momencie inne partie zbierały szeregi, wycofywały swojego kandydata tak, żeby ten jeden anty-AfD przeszedł jednak. I

0: większości przypadków to się udawało. Dlatego tak, tutaj odpowiedź jest oczywista. To byłby ogromnie silny impuls, który AfD nadałby taką nową dynamikę.
1: No to, co nazywają anglosasi momentum, czyli takim właśnie tak. Takim miejscem, w którym się nabiera takiego znaczącego przyspieszenia. No dziś na przykład niemieckie media informowały o polityku chadeckiej CDU Bernd Prange, który jest burmistrzem jednej z gmin w Saksonii-Anhalt i jest, jak mówiłem, politykiem CDU, a dziś okazało się, że wpłacił 10 tysięcy euro na kampanię AfD w tym landzie i przy okazji skrytykował kanclerza Friedricha Merza, który jest główną postacią CDU na poziomie całych Niemiec. No to też taki jakby sygnał, że już politycy innych ugrupowań, tych, którzy oczywiście gdzieś tam, powiedzmy, nie jest im aż tak bardzo, jakieś gdzieś tam, powiedzmy, jak ta umiarkowana prawica, jakieś wspólne pole jest. Oczywiście, chociaż tam no, wykluczona jest współpraca, tak deklarują politycy, ale jednak już pierwsi jacyś działacze zaczynają szukać takich, jak rozumiem, punktów styczności, może tego, żeby się przesiąść na inny statek.
0: Znaczy sprawa tego konkretnego burmistrza była taka dosyć niejasna, bo on tłumaczył się, że chodziło mu o to, że jeżeli AfD będzie silniejsze, będzie odnosić sukcesy, to CDU się będzie musiało obudzić. No ale to jest pytanie, jak poważnie traktować takie wyjaśnienia. Natomiast rzeczywiście jest... już niezależnie od tego burmistrza, bardzo poważne pytanie o tym, w którym momencie ta zapora, bo to jest różnie, zapora ogniowa, mur przeciwko AfD zacznie pękać. Zresztą ja już miałem, obserwując tak niekiedy lokalne jakieś wydarzenia, mam wrażenie, że on już na tym niskim szczeblu, on już pęka. Czyli niegdy mówimy o Berlinie, o ministerstwach i tak dalej, ale gdy mówimy o władzach lokalnych, właśnie jakieś miasto, jakiś powiat i tak dalej. Tam już wcześniej widać było, że pojawiają się tendencje, żeby zacząć się zastanawiać, w jaki sposób można racjonalnie z AfD współpracować. Więc tego oczekujmy, bo to też będzie bardzo ważny impuls, który wejdzie.
1: A jeśli chodzi o to w ogóle, skąd się to poparcie dla AfD bierze na tak dużym poziomie? No oczywiście te wschodnie landy były tym miejscem, gdzie AfD najszybciej zaczęła rosnąć w siłę. No tam było największe rozczarowanie tymi partiami głównego nurtu. A skąd jeszcze czerpie AfD to swoje paliwo polityczne?
0: To nawet skąd ono bierze? No jest ogólny brak zaufania do partii jako takich. Ostatnie sondaże pokazywały, że tak ponad 50%, to około 50% mówi, że partie, politycy, którzy rządzą, nie potrafią sobie poradzić z problemami, z którymi Niemcy są konfrontowane. W związku z tym, gdy przychodzi partia, która obiecuje przełom, zmianę, która jest nowa, bo nie była u władzy, To jest zawsze jakaś propozycja atrakcyjna dla wyborców. Jest niewątpliwie bardzo trudna sytuacja gospodarcza, ekonomiczna. Jeżeli ktoś patrzy na sprawy niemieckie, to widzi, że ta gospodarka tak cały czas waha się koło zera już od paru lat. Nie ma wzrostu. To się oczywiście przekłada na poczucie niepewności, jaka będzie przyszłość, co będzie z bezrobociem. AfD zdołało też, o tym przed chwilą pan redaktor powiedział, wykreować się na reprezentanta wschodnich Niemiec. Czyli tych byłego NRD.

0: To jest pytanie, czy rzeczywiście, ale trafiło w pewien nurt niezadowolenia, poczucia marginalizacji, potrafiło bardzo dobrze to skanalizować i to jest też odpowiedź, dlaczego tam na tych wschodnich landach jest tak silna, najsilniejsza. Do tego jeszcze można dodać problem migracji, przestępczości, takiej ogólnej niepewności, która rośnie. To właśnie nie ma jednej przyczyny, która powodowałaby wzrost AFD, ale jak widać jest cały zestaw, który działa na korzyść tej partii, a w dodatku rządzące partie no, z reformami postępują bardzo powoli, delikatnie mówiąc.
1: No tak, i tutaj też to rozczarowanie partiami głównego nurtu widać. SPD w wielu landach notuje historyczne dołki. CDU też radzi sobie w wielu miejscach coraz gorzej. Na poziomie tym federalnym no też obie partie już dawno mogą zapomnieć o poparciu, jakim cieszyły się 10 czy 15 lat temu.
0: Tak, ta scena będzie już wygląda inaczej i jest dobre pytanie, jak będzie wyglądała niedługo, bo obowiązywała w Niemczech stara zasada, że jeżeli oczywiście stara w znaczeniu Republiki Federalnej Niemiec, że jeżeli sytuacja jest ciężka, to wiadomo, że jeżeli kadencja z socjaldemokracją się porozumie, to ich większość zawsze wystarczy. Teraz jesteśmy już w tym momencie, że to nie wystarczy. Gdyby się odbyły obecnie wybory, to Chadecja i SPD nie byłyby w stanie już utworzyć, tak jak im się udało, nie miałyby większości i nie utworzyłyby rządu. Więc jest po prostu pytanie o to, jak za rok, dwa, trzy będzie to wyglądało, czy ten trend, krótko mówiąc, czy AfD pozostanie na fali, czy też, nie wiem, to jest dobre pytanie, jak sobie zacznie radzić współudziałem w rządach, jeżeli będzie współrządzić. Bo może się okazać, że dołączy do partii, które zawiodły, ale to się dopiero okaże po wyborach.
1: No, mamy też taki ciekawy sondaż stacji telewizyjnej CIDF z cyklu Politbarometer. I w tym sondażu padło też pytanie o to, jak respondenci podchodzą do takiej koncepcji, żeby kanclerzem został ktoś, w przyszłości oczywiście, ktoś z polityków AfD. I co ciekawe, aż 64% respondentów w tym sondażu stwierdziło, że absolutnie by tego nie chciało. No więcej w zachodniej części kraju niż wschodniej, ale taka średnia wartość dla całych Niemiec to 64%. Ale co ciekawe, 23% tylko ankietowanych uznałoby, że to dobrze by było, żeby kanclerzem został polityk AfD, czyli jakby mniej osób uważa, że to jest, mówimy cały czas o wynikach sondażowych, że to byłby dobry pomysł, żeby kanclerzem był ktoś z AfD, niż chciałoby według sondaży na tę partię głosować. Czyli niektórzy głosują na AfD, ale niekoniecznie chcieliby, żeby AfD była na przykład jedyną siłą w rządzie. Czy jak to rozumieć?
0: No bo AfD jest także partią, która kanalizuje niezadowolenie. Czy coś, co się nazywa, co prawda to się trochę zmienia, ale szczególnie na początku dominowało jako partia protestu. Głosuje na AfD, żeby pokazać innym, jak źle rządzą. Teraz te proporcje trochę się zmieniły, ale też widziałem szacunki mówiące, że około połowy głosujących na AfD głosuje właśnie, żeby zademonstrować swoje niezadowolenie z sytuacji i z tego, jak sobie inne partie i politycy radzą. To może być odpowiedź. No bo chcę, żeby ta partia była silna, chcę, żeby naciskała na rządzących, ale z drugiej strony, jeżeli głosuje protestując przeciwko innym, no to nie chciałbym wtedy, żeby oni, żeby może kanclerza wystawiali. Ale jednak dodałbym też jedno zastrzeżenie.

0: bo myśmy się mocno podkreślali to, co się dzieje we wschodnich Niemczech. Tam, gdzie będą wybory i gdzie jest ona tak silna, oscyluje około 40%. Ale powiedzmy, że w zachodnich landach ona nie jest porównywalnie silna, ale jest partią, która już bardzo stabilnie umocnia swoje wpływy. Na początku tego roku były wybory i w Nadrenii Palatynacie, i w Batenii Wirtembergi, czyli przechodzimy na zupełnie inny, na południowo-zachodnią część Niemiec, nie mającą bardzo odmienną od tych wschodnich, i tam AfD miało około 20%. Czyli nie na tyle, żeby współrządzić, ale to nie jest partia, która już stara się o to, żeby zaistnieć. To już jest partia o stabilnych wpływach.
1: No tak, i to się przekłada na poparcie na tym poziomie federalnym. A jak to z kolei wpływa na pozycję kanclerza Friedricha Merca? To, że CDU dołuje w tych sondażach, AfD idzie do góry?
0: No, odpowiedź jest dość oczywista, bo szczególnie, że mówimy o kanclerzu, który chyba ma najniższe poparcie w historii powojennej Republiki Federalnej Niemiec.
1: Znaczy, rozumiem, że teraz Olaf Scholz może czuć to, co Niemcy zresztą wymyślili, Schadenfreude.
0: No tak, jakkolwiek ja bym też powiedział kilka słów w obronie Friedricha Merca, bo oczywiście on nie jest, to widać, że nie jest nie tylko kanclerzem, ale nie jest też osobowością, która by potrafiła w takiej sytuacji dobrze sobie radzić, oddziaływać na opinię publiczną w zręczny sposób. Natomiast no jest w bardzo trudnej sytuacji. Jest pierwszym kanclerzem, który właśnie działa na tak zmienionej scenie politycznej. Bo w gruncie to on jest w trochę patowej sytuacji. Jest potrzeba gwałtownych reform. Co do tego wszyscy są zgodni, niezależnie od orientacji politycznej, i właściwie nie ma wyboru. Ma tylko, po ostatnich wyborach w 2025 roku jedyna możliwa koalicja z SPD, która w wielu sprawach ma właściwie takie ideologiczne, też programowe założenia, bo to dotyczy i ograniczeń w sferze socjalnej, też pewnej liberalizacji gospodarki i tak dalej. Więc jest kanclerzem, który się znalazł naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie jeżeli mówimy, że AfD nie współpracujemy. Prawda? Z AfD nie współpracujemy, bo więc w tym momencie nie mamy wyboru. Chyba jest dość oczywiste, że w takiej sytuacji rządzi się bardzo trudno. Do tego jeszcze przejął pewne zaniedbania poprzedni kanclerz Merkel, która zaniedbywała i sprawy związane z armią i działała dość populistycznie, jeżeli chodzi o energetykę, dopasowując się do nastrojów opinii publicznej. Więc jako kanclerz on naprawdę jest w bardzo trudnej sytuacji, ale przekłada się to, na co przekłada. No jak mówimy o poparciu, to ostatnio chyba było rzędu 14%.
1: No tak, tak. Znaczy to jest poparcie, którego...
0: To jest katastrofa.
1: Katastrofa, tak. Dla tego ugrupowania, które przez lata wydawało się, że absolutnie na scenie niemieckiej praktycznie dzieli i rządzi z krótkimi tylko przerwami. No, arcyciekawy moment w niemieckiej polityce. Wrzesień przyniesie nam

0: te wybory we wschodnich landach. Będziemy to oczywiście obserwować. Bardzo dziękuję dziś za tę rozmowę. Profesor Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie. Autopromocja.
7: W piątek po 21 w weekendzie kulturalnym zaproszenie do Gdyni. Gdynia zaprasza na letnie urodziny miasta, czyli 600-metrowy stół urodzinowy. Taki najdłuższy w 100-letniej historii miasta. Świętowanie w sobotę. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rośnie liczba interwencji strażaków na południu Polski. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami RCB. Ta ustawa miała ułatwić transport w mniejszych miejscowościach. Decyzją prezydenta została zawetowana. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada kolejne działania, które mają uderzyć w Iran. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Zaczynamy jednak od wysokiego zwycięstwa Lecha Poznań. W pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy mistrzowie Polski pokonali na własnym boisku mistrzów Szwajcarii FC Thun aż 7-0. To najwyższe zwycięstwo Lecha w historii występów tej drużyny w europejskich pucharach. Rewanż 27 sierpnia w Szwajcarii. Ponad 180 razy do godziny 20 strażacy w Małopolsce wyjeżdżali do interwencji związanych z gwałtowną pogodą. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie myślenickim, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły.
2: Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 m2 z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
1: Do zdarzeń są wzywani również strażacy na Podkarpaciu. Do godziny 20 interweniowali 52 razy. Decyzja prezydenta może uderzyć nawet w 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach. Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Zdaniem rządzących ucierpią na tym zwłaszcza ci, którzy mieszkają na terenie tzw. białych plam komunikacyjnych.
3: Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
4: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
3: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
5: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
3: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Ustawa znana jako Lex Szarlatan również nie zyskała przychylności prezydenta. Znowelizowane przepisy miały dać oręż do walki z oszustami, którzy żerują na pacjentach walczących o zdrowie i życie. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i ta decyzja

0: rozczarowała lekarzy. Szczeciński chirurg-onkolog dr Norbert Schramm powiedział, że trzeba pilnie ukrócić działania tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu.
1: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować. I przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj, ma dużo skutków ubocznych i nie zawsze jest pewne, człowiek szuka tego, co będzie mu pasowało do jego myśli, do jego tezy. Jeżeli dostaje ofertę, że tu będzie super, tu dostanie kilka tabletek i na pewno wyleczymy, za kilka miesięcy zobaczymy, jak to będzie, w razie czego ponowimy terapię, to wielu ludzi, którzy nie są pewni swojej przyszłości, pewnie chce się skusić na tego typu możliwości i ofertę.
0: W uzasadnieniu swojej decyzji prezydent stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem, zdrowym odżywianiem i medycyną komplementarną. Jego zdaniem prawo nie może jednocześnie uderzać w uczciwe osoby i firmy. Zapowiedział też własną propozycję zmian. Na koniec Stany Zjednoczone i zapowiedź nałożenia na Iran najcięższych sankcji w historii. Wraz z amerykańską blokadą wejścia do cieśniny Ormus jest to plan Waszyngtonu na zmuszenie irańskich władz do warunków porozumienia zaproponowanych przez USA. Kluczem w tej układance są jednak Chiny.
2: Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach niejednokrotnie podkreślał, że irańska gospodarka wykrwawia się. To skutek amerykańskiej blokady wejścia do Ormus. Teraz w ślad za tym pójdą zmasowane sankcje. Ich powodzenie będzie jednak w dużej mierze zależało od tego, jak zareagują chińskie władze. Strategiczny rywal USA na arenie międzynarodowej. Chiny są bowiem głównym partnerem handlowym Iranu i odbiorcą irańskiej ropy. W ostatnich miesiącach Pekin miał obchodzić istniejące już sankcje, deklarując w listach celnych irańską ropę jako malezyjską czy indonezyjską. USA ostrzegały Pekin przed takim procederem. Teraz w obliczu pakietu sankcji, które rzucić ma na kolana Teheran, z Waszyngtonu ponownie popłynął apel do Chin o powstrzymanie się od wszelkiej pomocy Irańczykom. Donald Trump zagroził też sankcjami krajom, które pomimo woli USA nadal będą handlować z Iranem. Kilka tygodni temu agencja Reutera poinformowała, że Chiny miały sprzedać Iranowi wyrzutnie i pociski balistyczne. Chińskie MZ zaprzeczyło tym oskarżeniom. Reuter powoływał się zaś na źródła wywiadowcze w Europie.
0: Relacjonował Tomasz Sajewicz.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne burze przechodzą przez południową Polskę. W nocy najmocniej zagrzmi w pasie od Kędzierzyna na Koźle na Opolszczyźnie, przez Kielce i Radom, aż po Włodawę na Lubelszczyźnie. Wiatr w porywach może przekroczyć prędkość 100 km na godzinę. Może też spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. W Polsce centralnej również może popadać, ale o mniejszym natężeniu, a na północy już bez opadów. Jutro w ciągu dnia ciepło, od 24 stopni nad morzem do około 26 w centrum i na południu. Pojawi się też słońce, ale warto mieć przy sobie parasol, bo miejscami mogą wystąpić przelotne opady.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w większości kraju dobra lub bardzo dobra. Jedynie we Włodzisławiu Śląskim jest bardzo złej jakości. Ponad 9% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Za chwilę program Pomówmy o tym. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Dzisiaj koncentrujemy się na tym, co wydarzyło się nie tak dawno na Węgrzech, rozumiem, na wypadku autokaru. Zeznań drugiego kierowcy, który był w tym czasie w tym autobusie, wynika, że ten, który siedział za kierownicą, był człowiekiem doświadczonym, był wypoczęty, że pozostaje tak naprawdę teraz śledczy muszą ustalić, co było przyczyną tej wielkiej tragedii. Ty dzisiaj będziesz rozmawiał o bezpieczeństwie takich podróży.
6: Ja będę dzisiaj rozmawiał o tym, jak trudno prowadzi się tak naprawdę tego potwora, no bo to jest potwór długi. Wysoki, świadomość 50 kilku, 60 osób na pokładzie, to jest istotne. Trudność w egzekwowaniu tego, żeby zapinano pasy, chociaż jest obowiązek ustawowy, tam gdzie są pasy w autokarze, one mają być zapięte. No, odpowiedzialność za pasażerów. Dzisiejsze autobusy to takie kołowe samoloty, takie kołowe Boeingi tak naprawdę. Takie to robi wrażenie. I mając tyle zabezpieczeń, trzeba porozmawiać o tym, dlaczego dochodzi do

0: tego typu wypadków.
1: Pomówmy o tym.
2: Pomówmy o tym.
0: A ja dziś pomówię z panem Rafałem Jańczukiem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Dobry wieczór, panie prezesie.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
0: Panie prezesie, chyba dobrze powiedziałem, że autokar współczesny to jest taki, taki bardzo nowoczesny oczywiście, to jest taki bardzo nowoczesny samolot, tylko na kołach.
3: Tak, panie redaktorze, współczesne autobusy są tak naprawdę jak współczesne samoloty, współczesne pojazdy samochodowe, którymi jeździmy, czyli są bezpieczne, są skonstruowane podobnie do samochodów, czyli mają wszystkie systemy bezpieczeństwa, co pół roku, co rok wprowadzane są innowacje, są naprawdę na bardzo zaawansowanym poziomie i stosunkowo no, bezpieczne pod warunkiem, że nie dzieje się jakaś no, nieprzewidziana sytuacja, która może no, i tak spowodować kolizję, ale niemniej jednak jest jak samochód, czyli trzyma się pasa ruchu, sygnalizuje zmianę nieprzewidzianą, wyhamowuje, gdy jest przeszkoda, dohamowuje, ponieważ kierowca jest w stanie wyhamować swoją nogą 70%, on staje dzięki elektronice praktycznie na miejscu. Są naprawdę bardzo dopracowane i cały czas unowocześniane. My jako branża cały czas analizujemy i jeździmy na pokazy i te autobusy naprawdę w obecnym czasie są naprawdę bezpieczne.
0: Panie prezesie, a ile waży taki autobus? Z pasażerami. Z pasażerami.
3: To powiem tak i tak. 12 ton waży podstawowo, a 19 załadowany, taki podstawowy autobus, taki 50 miejsc, do 19 ton. Double decker, czyli taki duży autobus, 85 miejsc, waży 24 tony. Ale rozmawiamy o 50 standardowej, czyli 12 bez ludzi, 19 z ludźmi.
0: No dobrze, a jak to jest skonstruowane? Bo ja sobie poczytałem troszkę na ten temat. Mocne podwozie, zamontowany silnik w różnych miejscach. W tych autokarach są silniki, z reguły są z tyłu. Ale mocne podwozie, klatka wyspawana, dobrze mówię, stalowa klatka wyspawana i klatka oklejona szkłem i sztucznym tworzywem.
3: Zgadza się. I też taki autobus przechodzi test jak gdyby zderzeniowy, czyli przy zderzeniu na przykład taki autobus jest tak w tej chwili, te nowe są skonstruowane, żeby nie uszkodzić przodu, to ergonomia oddaje siłę uderzenia w bagażnikach, nie powodując, że z przodu osoby są zakleszczone i na przewrocie maksymalnie do 15% karoseria może się przesunąć.
0: No dobrze, a wróćmy teraz, spójrzmy na to, co wydarzyło się na Węgrzech. Tam już jest coraz więcej informacji na ten temat. I te ostatnie informacje mówią o tym, że ten autobus po prostu sunął się, przewrócił się na bok, no i sunął się do no, bardzo głębokiego rowu. No i prawdopodobnie, czy ja dobrze myślę, te osoby, które były od tej strony, gdzie, w którą stronę się ten autobus przewrócił, no, były chyba najbardziej narażone na obrażenia.
3: Dwie sprawy. Drugi kierowca zeznał, że większość osób nie miała zapiętych pasów, więc z bólem muszę stwierdzić, że ofiar mogłoby być mniej, gdyby osoby miały zapięte pasy. Przypomnę, że od 2000 roku każdy autobus musi być wyprodukowany z pasami bezpieczeństwa. Czyli to już bardzo 2000 rok, to już jest bardzo dawno. Czyli każdy autobus ma

0: pasy. Każdy obywatel ma obowiązek zapinać pasy. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, no ten autobus miał już kilka lat. To nie był autobus z tych najnowszej może generacji, który ma większość tych nowych zabezpieczeń. No położenie, jak no niestety wypadek był tragiczny w skutkach i jest bardzo dużo ofiar, jeszcze dużo rannych. Po wyglądzie autobusu może aż tak źle to nie wygląda, bo on to nie był też jakiś bardzo głęboki rów czy coś takiego. No jest, nie wiem, no, autobus miał ponad 15 lat, to była jak gdyby już poprzednia troszkę generacja. Trudno mi ocenić, dlaczego jest tak dużo ofiar, ale myślę, że pasy też tutaj mogłyby poprawić niestety bezpieczeństwo.
1: Ten tragiczny bilans tak, być może byłby mniejszy. No
0: byłby
1: dobrze,
0: mniejszy.
1: Ale teraz, jeżeli ja wsiadam do swojego prywatnego auta i nie zapnę pasów, zaczyna się koncert, panie prezesie, bo wszystko dzwoni. Wszystko u pana też dzwoni.
0: W nowych panie redaktorze, nie wytrzymałby kierowca tego koncertu.
1: No
0: nie
1: dobrze.
0: Wytrzymałby tego koncertu.
1: I teraz pytanie jest, dlaczego nie dzwoni? Albo spotkałem się z taką informacją w internecie i proszę w razie czego mnie sprostować, że są już takie autobusy, które kierowca ma sygnał, że nie wszystkie pasy są zapięte i dopóki nie zostaną zapięte pasy, kierowca nie ma prawa ruszyć.
0: Być może ruszyć się zawsze da. Kierowca od kierowcy będzie to zależało, czy ruszy, czy nie. My często w swojej praktyce spotykamy się z problemami, że osoby nie chcą zapiąć pasów i nie zapinają tego pasu. Szczególnie osoby plus 40. Już to wielokrotnie powtarzałem, że młodzież w przedszkole zapina pasy. Osoby plus 40, plus 50 nie zapinają pasów.
1: A plus 60?
0: Tym bardziej. Nie zapinają pasów. Nie, uważają, że w autobusie są bezpieczni, że im nic nie grozi, że mają fotel z przodu, że im jest fajnie, że im bezpiecznie i nie zapinają. My dzisiaj rozmawiałem z wieloma osobami. My mamy duży problem jako społeczeństwo z zapinaniem pasów w autobusach. Doszliśmy do wniosku przerażającego, że ludzie nie zapinają pasów praktycznie w ogóle.
1: No dobrze, ale to sprawdziłem dalej. Niezapięcie pasów w autobusie to jest mandat. Mandat nie jest płacony przez kierowcę, tak jak w samochodzie osobowym, a mandat jest płacony przez pasażera, który takich pasów nie zapiął. I teraz wobec tego też sprawa policji. Ja nie mówię o tej węgierskiej, ale w ogóle w Polsce czy w Europie, gdyby były częste kontrole autokarów i nagle okazało się, że trzeba zapłacić albo 100 zł, albo kilka czy kilkanaście euro w różnych krajach, to być może polscy pasażerowie poszliby po rozum do głowy, wie pan. Nie ma rzeczy gorszej niż uderzenie po kieszeni.
0: Tak. Pan redaktor ma rację. Niezapięcie pasów w Polsce to jest 100 zł, w Hiszpanii załóżmy 200 euro, gdzie indziej jeszcze drożej.
1: A na Węgrzech wiemy, ile to kosztuje, czy nie?
0: Nie wiemy. My jako Polska mamy duży problem. Doszliśmy do wniosku tego, że ludzie nie chcą zapinać pasów. My naprawdę, powiem panu tak, panie redaktorze, w Wielkiej Brytanii podstawą w ogóle przeglądu autobusowego, badania technicznego, które jest rzadsze niż w Polsce, bo my mamy co pół roku, a tam jest co rok. Tam podstawą to jest nie pasek zapasowy, nie cokolwiek, tylko pas zapasowy. Tam jest na punkcie pasów w Wielkiej Brytanii jest po prostu jakiś, no tak silne, jest to tak mocno przestrzegane, że policjant pierwsze co sprawdza to pasy. Wsiada i każdy

0: Sprawdza. U nas nie było to do tej pory. Myślę, że od jutra będzie dużo zmian w tej kwestii i tu jest duży problem z tymi pasami. I też mówię, tak jak w Wielkiej Brytanii, na wyposażeniu autobusu muszą być jak chlewarek zapasowe, nowe pasy, że jeżeli pas się zepsuje, że kierowca musi go szybko wymienić, jak żarówkę.
1: No tak, przypomnijmy sobie akcje policji przed wyjazdami wakacyjnymi dzieci. To może by tak naprawdę, to taki apel do policji, apel do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby przyjrzeli się temu, jeżeli rzeczywiście wy jako przewoźnicy mówicie o tym otwartym tekstem, że pasażerowie nie zapinają pasów, nie chcą się do tego dostosować, do tego obowiązku, no to może naprawdę warto byłoby kontrolę prowadzić, jeżeli raz, że no, mandaty, dwa, że jeżeli taka kontrole będą, no to unikniemy, to znaczy stworzymy sytuację, że pasażerowie będą bezpieczniejsi. Też akcje informacyjne może, panie prezesie, realizowane przez stowarzyszenie być powinny.
0: Panie dyrektorze, myślę, że w ciągu tygodnia pan usłyszy o dużej ilości zmian i różnych działań, które się zadziały od wczoraj. Ministerstwo bardzo silnie tutaj zaczęło też sprawdzać różne rzeczy i dużo będzie troszkę się działo. Nie chcę zdradzać
1: Dobrze,
0: informacji, ale
1: dobrze.
0: jest.
1: No to będziemy, poczekamy te kilka dni i mam nadzieję, że to edukacyjnie odniesie skutek, że nasi współrodacy zrozumieją, że to zależy od tych pasów, zależy ich życie i zdrowie, no bo to się może zawsze coś wydarzyć. No dobrze, ale ja jeszcze do tych pasów, wie pan, tak mi się zdarzyło troszkę jeździć po Stanach Zjednoczonych słynnymi sześciokołowcami. Nie, nie, nie jako kierowca, tylko jako pasażer. Przeżycie niesamowite, bo troszkę jak z filmu. No ale w polskich autokarach też są przecież ubikacje, a jeżeli chcę pójść do ubikacji, to muszę ten pas odpiąć, no i przemieścić się do tej niedużej kabinki WC. No, to też jest ten moment, gdzie no, jestem w pewien sposób bardziej zagrożony.
0: Panie redaktorze, każdy świadomy człowiek, który prowadzi samochód, który lata samolotem, wie, kiedy najbezpieczniej iść do toalety i robi to delikatnie i obserwuje też drogę, że jest odcinek prosty, no i jakoś się przemieszcza. Pamiętajmy wówczas, że jest to jedna osoba odpięta z pasów. I też jego czujność, idąc do toalety, jest inna niż osoby, która jest nieświadoma i nie wie, co się dzieje. To są dwie różne rzeczy i wiadomo, że w takich przypadkach no to jest siła wyższa i trzeba pójść do toalety. I to jest jedna osoba, a nie 50 osób niezapiętych w pasy.
1: Ja celowo się pytam, bo wie pan, życie się składa z drobiazgów i te drobiazgi stanowią o naszym istnieniu tak naprawdę. I to jest dosyć, wydaje mi się, też istotny element informacyjny. Bo ktoś może powiedzieć, a, bo ja się szykuję, prawda, to ja już sobie rozpiąłem. Nie, nie, te pasy oczywiście, ale tak nie ma. My musimy być do końca zapięci i w momencie, kiedy już okaże się, że ta lampka zgasła czerwona, że jest zajęta toaleta, no to wtedy odpinamy i idziemy. Dobrze, panie prezesie, i teraz dalej. Ile kierowca autokaru międzynarodowego może przejechać tak jednym ciągiem?
0: Jednym ciągiem? Tak, maksymalnie 800 kilometrów.
1: 800 kilometrów i to jest dozwolone.
0: Tak,
1: To 800,
0: i to 800 jest do... kilometrów, jeżeli zrobi to w autokar. może jechać maksymalnie każdy autokar, który jest wyprodukowany i jest automatem w fabryce.

0: zablokowany na 100 na godzinę. Nigdy autokar nie może więcej jechać niż 100 na godzinę. To jest maksymalna prędkość autokaru.
1: I nie ma tutaj takiej sytuacji jak z hulajnogami elektrycznymi, że Polak potrafi i trochę tam pomajdrujemy i będziemy jeździć szybciej.
0: Nie, to w ogóle, to nawet chyba w żadnej patologii nie słyszałem, żeby gdzieś, nie słyszeliśmy. W całej, od zawsze autokar jest maksymalnie odcięty fabrycznie na 100 na godzinę i on może jechać 100 na godzinę. Może kierowca prowadzić 9 godzin, bo tyle przepisy unijne i przepisy i życie mówi, że tyle maksymalnie kierowca może prowadzić i tyle normalnie człowiek znosi jazdy. Przez 9 godzin realnie średnio się oblicza, że 700 kilometrów przyjmuje się, to jest maks dla jednego kierowcy. Ale jeżeli jest to jakiś super odcinek, autobus jest pusty, czy super autostrada może przejechać 800 kilometrów, no, bo musi zrobić przerwę, więc tak się przejmuje.
1: No właśnie.
0: Przy planowaniu trasy, no ciężko więcej. Powiem może kilka przykładów. Do Paryża jest 1600 kilometrów. No to od polskiej granicy musi jechać dwóch kierowców. Trzeci kierowca musi jechać od polski odcinek. Do Pragi czeskiej jest 600 kilometrów. Jeden kierowca dojedzie i to jest koniec jego pracy. Do Wiednia jest 650 kilometrów. Jeden kierowca dojedzie i jest koniec jego pracy. Tak przykładowo.
1: I od Wiednia do Paryża... Rozumiem też.
0: Od granicy do Paryża musi jechać dwóch kierowców. Ważne jest w tym, żeby kierowcy byli wyspani przed rozpoczęciem jazdy i żeby byli jak gdyby wyspani w hotelu, wyspani w mieszkaniu, czyli w siedli wyspani. I żeby nie było inaczej, że kierowca nie spał, jest zmęczony, że gdzieś tam, że przerwę swoją realizował w autobusie, czy gdzieś na parkingu i jest upał 35 stopni, on swoją przerwę realizuje w autobusie. No, jest kilka kwestii ważnych, które są, muszą być spełnione, że kierowca, podstawą w ogóle całego transportu, kierowca musi być wypoczęty.
1: A ja mam jeszcze wobec tego jedno pytanie, bo mówi się o tym, że w autobusach są specjalne kajuty dla tego zmiennika i ten zmiennik w tym czasie jazdy, kiedy prowadzi ten drugi kierowca, no może nieco wypocząć. Są takie kajuty?
0: Tak, są. Niemniej jednak nie zezwala się legalnie tam kierowcom odpoczywać w czasie jazdy. Jest to nietolerowane przez policję europejskie i kierowca tam może odpoczywać tylko jak autobus stoi.
1: No dobrze, panie prezesie, wobec tego tak myślę, bo... Z tych informacji, które do nas dotarły, to okazuje się, że obydwaj ci kierowcy to kierowcy z dużym doświadczeniem. To nie osoby, które siadły już, załóżmy tam, rok, dwa lata temu za kółko, a za kierownicą autokaru już kilkanaście lat spędziły. Co może się zdarzyć już na koniec, że do takiego wypadku dochodzi?
0: Mamy informację ze środowiska, że kierowca, który prowadził autobus, był to dobry kierowca i był doświadczony, że bardzo dobry kierowca i duże doświadczenie. Co do drugiej osoby, nie mamy takiej informacji ze środowiska. Co może się zdarzyć? Są zdarzenia losowe, że jest zasłabnięcie człowieka. Zdarza się tak rzadko, ale zawsze się może zdarzyć, że po prostu w serce mikrosen. No nie wiem, tu...
1: W każdym razie wiem. W każdym razie...
0: Przemęczenie.

0: policja
1: przemęczeni.
0: I biegli nad tym pracują. No, zobaczymy, jakie będą wyniki tych badań. W każdym razie autobusy są fajnym środkiem transportu. To nie jest już ten autobus sprzed 40 lat, gdzie było gorąco, pachniało ropą, okna były pootwierane, było zimno. To są zupełnie inne, proszę państwa, autobusy. Prezes Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, był państwa i moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Ponad 180 interwencji strażaków w Małopolsce. Przeszło 50 na Podkarpaciu. To skutki burz, które przechodzą nad Polską. Większość zgłoszeń dotyczyła usuwania połamanych drzew i konarów. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miejscowości Jadachy na Podkarpaciu. Na trasie krajowej 9 drzewo spadło na busa. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Silne burze prognozowane są w całej południowej i południowo-wschodniej części kraju. Do rana obowiązują tam alerty pierwszego i drugiego stopnia. Minister zdrowia krytykuje decyzję prezydenta o skierowaniu tzw. ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Jolanta Sobierańska-Grenda oceniła, że brak podpisu Karola Nawrockiego to bardzo zła wiadomość. Jak podkreśliła, ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i ograniczyć działalność osób oferujących niesprawdzone metody leczenia.
8: Ustawa Lex Szarlatan mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami, którzy żerują na ludzkiej chorobie i strachu. Była precyzyjnie wycelowana w działalność osób, które okradają pacjentów z czasu, pieniędzy i zdrowia.
7: W uzasadnieniu decyzji prezydent stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem czy zdrowym odżywianiem. Jego zdaniem prawo powinno skutecznie blokować działalność oszustów, ale jednocześnie nie może uderzać w uczciwe osoby i firmy. Orlen podpisał z Norwegami nową umowę na dostawy ropy. Kontrakt będzie obowiązywać przez 3 lata. W zależności od zapotrzebowania roczne dostawy mogą wynieść od 5 do 9 milionów ton ropy. Umowa może pozytywnie przełożyć się na ceny paliw, mówił w TVP Info minister energii Miłosz Motyka.
9: Ta decyzja o podpisaniu umowy z Equinorem przede wszystkim jest ukierunkowana tym, że będziemy mogli mówić o niższych cenach. Gdyby nie ta umowa, ta presja cenowa też byłaby mniejsza. Tego surowca byłoby mniej.
7: Dostawy rozpoczną się we wrześniu. Ropa trafi do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Każda kropla jest na wagę złota. Jutro przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie stanie krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze, który uległ wypadkowi, ale również innym chorym. Mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia i honorowy krwiodawca.
10: Każda krew jest potrzebna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie grupa A, czy będzie grupa B. Każda ilość, każda kropla jest potrzebna. Przede wszystkim dzień wcześniej przed oddaniem krwi nawodnijmy się. Pijmy dużo wody, około 2-3 litrów w ciągu dnia. Unikajmy alkoholu. Wyśpijmy się.
7: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Akcja potrwa od 8.30 do 13.00.

0: 33 minuty po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Apelujemy do wszystkich stron sceny politycznej o pilne przygotowanie i wdrożenie przepisów, które zabezpieczą pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Klaudiusz Komor. To po tym, jak Lex Szarlatan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. I od tego zaczniemy stan dnia.
2: Stan dnia.
0: A gościem stanu dnia jest profesor Robert Alberski, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór.
0: Panie profesorze, nad projektem tak zwanym Lex Szarlatan pracowali lekarze, eksperci, organizacje pacjenckie i rzecznik praw pacjenta, twierdzi resort zdrowia. Może w tym problem, że nie było tam pana prezydenta albo jego przedstawiciela, jak pan uważa?
3: No chyba tak można powiedzieć, że tutaj po raz kolejny jakby przesłanie tej ustawy do Trybunału, czyli tak naprawdę sprzeciw wobec postanowień tej ustawy u pana prezydenta, no wpisuje się w pewien, w taki ciąg, powiedziałbym, wet dotyczących no, takich kwestii, które wiążą się wcześniej. To był ten hejt w internecie, potem mieliśmy oczywiście kolejne weto dotyczące no właśnie tego Lex Szarlatan. Jeszcze gdzieś tam po drodze cała seria wet dotyczących kryptowalut. I to się, można powiedzieć, wpisuje w tak dosyć spójnie w takie stanowisko ośrodka prezydenckiego, który w gruncie rzeczy no, odnosi się, czy buduje swoją pozycję w takim kręgu tematycznym, charakterystycznym w ogóle dla tych partii skrajnie prawicowych i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. I tutaj w gruncie rzeczy no, można było przypuszczać, że tutaj stanowisko Karola Nawrockiego będzie wobec tej ustawy niechętne. Weto pewnie byłoby odebrane no jeszcze gorzej, natomiast w gruncie rzeczy ten Trybunał Konstytucyjny jest takim sprytnym wybiegiem, no bo to po pierwsze można powiedzieć, że zresztą to skądinąd źle świadczy o Trybunale, że tak naprawdę prezydent przesyłając tą ustawę w gruncie rzeczy jest pewien, jaki będzie werdykt Trybunału, a z drugiej strony no to jest też taka sytuacja, że Trybunał także może sprawę zamrozić.
0: No więc właśnie, panie profesorze, proszę mi w takim razie to rozpisać albo wytłumaczyć. No bo jeżeli sprawa trafia do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał nie jest w stanie się zebrać, ponieważ pan prezes nie jest w stanie stworzyć odpowiedniej liczby sędziów, żeby powołać do pracy Trybunał. Trybunał mamy w tym momencie sparaliżowany. Czyli tak naprawdę odsyłanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, czy ja dobrze rozumiem, bezterminowo ją zamraża. Gdyby było weto, no to można by ewentualnie pokombinować, poszukać jakiegoś innego rozwiązania. Może wzorem złota z NBP pan prezydent za chwilę pokaże nam równie dobry pomysł.
3: Znaczy, oczywiście, tylko że tutaj sytuacja jest jakby o tyle dwuznaczna, że w momencie, kiedy ustawa leży w Trybunale, skierowana tam w trybie prewencyjnym, no to teoretycznie jest tak, że ten proces legislacyjny się jeszcze nie zakończył. Dlatego, że można sobie hipotetycznie wyobrazić sytuację, i tak bywało przecież przed rokiem 2015, że Trybunał, analizując ustawę, uznawał, że ona jest w porządku, prawda? I wtedy no, prezydent musiał taką ustawę podpisywać. Natomiast działanie prezydenta, który z jednej strony przesyła ustawę do Trybunału, a z drugiej strony zapowiada własny projekt legislacyjny, no to jest takim wyraźnym sygnałem, że no w gruncie rzeczy ten Trybunał to jest tylko taki sprytny wybieg, żeby w gruncie rzeczy uniknąć weta, które pewnie, jak mówię, zostałoby pewnie politycznie odebrane jeszcze gorzej niż to przesłanie tej ustawy do Trybunału przez wiele środowisk, a w gruncie rzeczy, no, gdyby było to weto, no to też można zrobić niewiele, dlatego że nawet jeśli oczywiście Sejm próbowałby to weto odrzucić, no to wymagałoby większości 3/5 głosów, a tu raczej nie należałoby się chyba spodziewać tego, żeby taka większość istniała, bo te jednak te środowiska polityczne związane, czy to z Konfederacją, czy z PiS-em, raczej nie sądzę, żeby tutaj przeciwstawiły się woli prezydenta. Natomiast oczywiście Trybunał, no to jest takie trochę przewlekanie sprawy, bo to rzeczywiście, zanim Trybunał się wypowie, to minie wiele miesięcy, ale prezydent, jak się wydaje, jest pewien tego,

0: jakie to orzeczenie Trybunału ostatecznie będzie.
1: Panie profesorze, zapytam wprost, czy ma pan takie poczucie, że to dzisiejsze skierowanie ustaw Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego to jest ukłon w stronę foliarzy?
0: W jakimś sensie tak, dlatego że proszę zobaczyć, to zresztą dzisiaj tak się jakoś zbiło nieszczęśliwie. Z jednej strony przychodzi ze świata

0: Ta, prawda? Więc, no, jak mówię, to tak
1: Dystans
0: dzisiaj
1: od
0: pewnie
1: cywilizowanego świata to piękne określenie. Czyli tak
0: No bo...
1: naprawdę, bo to jest tak naprawdę, jakbyśmy troszeczkę mieli dystans od nauki albo racjonalnego myślenia.
0: Dokładnie tak jest, dlatego że proszę zauważyć, że oczywiście my tutaj mówimy o akcie prawnym, ale przecież to jest tak, że ta aktywność właśnie tych ludzi, którą tak twórcy ustawy określili właśnie mianem tych szarlatanów, ona niestety prowadzi do tego, że część ludzi daje się na to nabierać i na przykład przerywa takie normalne leczenie, choćby nowotworów. I to się często kończy bardzo tragicznie. Więc jakby w tym momencie jakby przewlekanie tej sprawy i powodowanie, że tutaj jakby państwo traci pewne możliwości działania i pewnej ochrony pacjentów, no to jest rzeczywiście no, takie działanie, które w ostatecznym rachunku wielu ludziom zaszkodzi. No i to jest sytuacja taka, którą w działaniach prezydenta już parę razy obserwowaliśmy. Przy okazji zonda krypto było tak, że wielu ludzi no, straci pieniądze, prawda? Natomiast tutaj jest takie ryzyko, że część ludzi po prostu straci życie, więc jakby ta stawka jest tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo wysoka.
1: Dlatego dopytam, panie profesorze, żebym dobrze zrozumiał, czy skierując tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, pan prezydent bierze na siebie również odpowiedzialność, że ludzie chorzy, którzy poszukują jakiegokolwiek ratunku i może w tym poczuciu emocji tego wszystkiego, co się dzieje, rezygnują z terapii nowotworowej na rzecz leczenia raka sokiem z buraka, to czy pan prezydent bierze również za to odpowiedzialność, tą swoją dzisiejszą decyzją?
0: W jakimś sensie tak, dlatego że to, co pan prezydent proponuje, jest w gruncie, czyli przeniesieniem jakby tych kwestii do kodeksu karnego, no jest w gruncie rzeczy rozwiązaniem pozornym, dlatego że no, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład rodzina pacjenta próbuje przed sądem wykazać, że ktoś właśnie namówił tą osobę do jakiejś takiej niesprawdzonej terapii, powiedzmy, prawda? Czyli jakby ją do czegoś nakłaniał. No to jest niezwykle trudne do udowodnienia, no praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, to można...
1: Poza tym wtedy już chyba jest, no jak to się mówi, po
0: A
1: ptokach,
0: poza tym jest już za późno, prawda? Bo ten, który dał się nakłonić, no to zazwyczaj już niestety stracił życie. No więc to jest tutaj spore ryzyko. No i w jakim sensie to, wie pan, w takich racjonalnych kategoriach trudno to zrozumieć, dlatego że
1: a
0: ta
1: może właśnie
0: ustawa
1: nie,
0: w
1: panie
0: gruncie...
1: profesorze, bo może jest tak, że jeżeli patrzę w internecie, ludzie, którzy wygadują głupoty na temat zdrowia, generują ogromne zasięgi, ogromną liczbę wyświetleń, to może właśnie to jest ukłon w ich stronę. Może ktoś to dobrze policzył i uznał, że to jest bardzo duży elektorat i nie ma co z tym elektoratem iść na wojnę, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że ludzie sprzedający zioła legalnie tworzą aż takie duże lobby, no.
0: To prawda, natomiast no, znowu bez przesady, no, ta ustawa w żaden sposób zapewne nie będzie uderzała w tych, którzy sprzedają zioła, czy też proponują jakieś zdrowe diety. To raczej chodzi o taką sytuację, kiedy mamy jakby no, działania zmierzające do tego, żeby to leczenie uznane w kanonach medycyny jakby zastępować czym, jakimiś działaniami paramedycznymi, tak? I przeciwko takim praktykom była skierowana ta ustawa, a nie przeciwko sprzedawcom miodu czy ziół. To znowu nie popadajmy tutaj w przesadę. Natomiast proszę też pamiętać o jednej kwestii. Otóż, tak jak powiedziałem, no, państwo musi mieć pewne narzędzia do ochrony własnych obywateli, często w gruncie rzeczy do ochrony tych obywateli trochę przed nimi samymi. Dlatego, że wie pan, ludzie, którzy są często postawieni w takich naprawdę bardzo trudnych sytuacjach, kiedy pojawia się rzeczywiście ciężka choroba, zagrożenie życia, oni szukają ratunku wszędzie. Szukają w tej medycynie konwencjonalnej, ale szukają jej także i w innych miejscach. No i właśnie na takich ludzi postawionych w takiej trudnej życiowej sytuacji czyhają ci, którzy po prostu no, na tych praktykach zarabiają pieniądze.
1: No, mam takie cały czas wrażenie, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której kiedy ktoś zostanie oszukany na przykład metodą na wnuczka, ktoś zadzwoni i wyłudzi pieniądze, to w odpowiedzi usłyszymy, to trzeba

0: było nie odbierać. Panie profesorze...
1: To trochę tak wygląda niestety.
0: Premier Donald Tusk ostro zareagował na zaprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego projekt nowej polityki migracyjnej. No, szef rządu wprost wręcz zarzucił panu Morawieckiemu bezwstydność, wytykając mu aferę wizową i nieszczelność zapory na granicy. Jak powiedział pan premier, stracił rozum, mówiąc o tej propozycji zawieszenia udziału Polski w strefie Schengen. Panie profesorze, czy obrońcy zachodniej granicy w postaci pana Bąkiewicza i jego bojówek nie zdają do końca egzaminu co do szczelności granicy?
1: Czy wie pan, to jest w gruncie rzeczy, znaczy to jest w ogóle przedziwny postulat, bo tak naprawdę proszę zauważyć, że jakby ta swoboda przemieszczania się przez granicę w ramach Unii Europejskiej, także chyba przez większość Polaków ciągle jeszcze, jest traktowana jako no, pewien atut, pewną zdobycz, pewne rozwiązanie, które nam bardzo ułatwia życie.
0: No, szczególnie nie ci, którzy tylko pamiętają stanie na tej granicy.
1: Dokładnie tak. Natomiast problem polega na tym oczywiście, że dzisiaj ten strach przed migrantami jest wykorzystywany do budowania jakiegoś poparcia politycznego. Natomiast oczywiście tego typu pomysły, no mówiąc wprost, no to są pomysły niepoważne, dlatego że tak naprawdę, oczywiście jasne, Polska może wystąpić ze strefy Schengen. Tak jak do niej wstąpiła, może z niej wystąpić. Tylko trzeba ludziom uczciwie powiedzieć, jakie to konsekwencje będzie tworzyło przede wszystkim dla nich. Bo czy to nas ochroni przed migrantami? Wątpię. Bo przecież tak czy inaczej możliwość przekraczania granicy była nawet w PRL-u, kiedy ta granica była dużo lepiej pilnowana niż jest w tej chwili, to jednak ludzie potrafili tą granicę choćby na południe przez góry gdzieś tam przekraczać. Więc tak czy inaczej ten ruch będzie. Natomiast no, z punktu widzenia gospodarki, turystyki, biznesu, edukacji. No, nie wiem, czy tęsknimy za tymi tirami stojącymi w kolejce na zachodniej granicy przez 10 kilometrów, no bo to trochę tak wygląda.
0: No to co, prawica nawołuje do muru berlińskiego, tylko tak trochę bliżej nas?
1: Tak, dokładnie to tak wygląda, dlatego że proszę zauważyć, w przypadku strefy Schengen problemem jest to w gruncie rzeczy, że trzeba pilnować granic zewnętrznych, tak? I na tym polega problem. I tu jeżeli Polska się domaga od innych krajów tego, żeby rzeczywiście zajęły się nieco dokładniej swoimi właśnie zewnętrznymi granicami, no to to jest oczywiście w porządku i tutaj stanowisko Polski jest zrozumiałe. Zresztą my sami to robimy, mając przecież także granicę właśnie zewnętrzną Unii Europejskiej, choćby z Białorusią. No i sporym nakładem i pieniędzy i sił tej granicy staramy się pilnować, więc mamy prawo wymagać tego od innych. Natomiast ten swobodny przepływ ludzi w ramach Unii Europejskiej, no to jest w gruncie rzeczy jeden z takich elementów, no, o których tak naprawdę bardzo wielu ludzi w gruncie rzeczy marzyło przez długie lata, prawda? Bo w momencie, kiedy to wprowadzono, proszę zwrócić uwagę, bardzo wielu ludziom to ułatwiło życie. No, ja rozmawiam z panem z Wrocławia, więc mamy tutaj granicę zachodnią czy południową. Wielu mieszkańców naszego województwa po prostu pracuje, czy to w Czechach, czy to w Niemczech. Codziennie swobodnie przekracza tą granicę w jedną i drugą stronę. No i teraz jak ci ludzie będą funkcjonowali, czy mogliby funkcjonować w sytuacji, kiedy na przykład za każdym razem musieliby się poddawać kontroli paszportowej i stać w kolejce na tym przejściu granicznym. No w dzisiejszych warunkach to sobie trudno wyobrazić.
0: Więc jak mówię, to jest raczej odpuścił tych wyborców.
1: Pewnie tak, natomiast zresztą to jest o tyle szokująca sytuacja, że jeszcze tydzień temu tutaj i premier Morawiecki i jego zwolennicy mówili nam o tym, że oni się chcą odróżniać od PiS-u, dlatego że oni chcą być tak bardziej skierowani w stronę centrum i jakby to, co ich odpycha od PiS-u, to jest ten nadmierny radykalizm, który partia Jarosława Kaczyńskiego głosi, a proszę zauważyć, że no właśnie tego typu propozycja, no, przebija PiS w tym radykalizmie o kilka długości. I do tego jeszcze mówi to premier poprzedniego rządu, który mówiąc delikatnie ma sporo za uszami, jeśli chodzi na przykład o kwestię wydawania wiz Schengen, które w okresie rządów właśnie Mateusza Morawieckiego były no, dość

0: krótko mówiąc, łatwo i liberalnie wydawane w całym świecie.
1: Ma pan takie poczucie, że pan premier Morawiecki właśnie takimi propozycjami próbuje jakby zatrzeć to, co działo się w trakcie, kiedy on był premierem? Na zasadzie, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr?
0: Czy to jest, akurat nie jest to pozbawione racji, dlatego że generalnie rzecz biorąc, polscy wyborcy mają krótką pamięć i są...
1: No bo to Ziobry się już nie przyznaje do Morawieckiego, do innych polityków Prawa i Sprawiedliwości się nie przyznaje. Na temat Naddniestrza nie bardzo chce się wypowiadać, a w ogóle to jak był premierem, to był wewnętrzną opozycją do pana Ziobry.
0: No, zgoda, tylko to akurat pan Ziobro był ministrem, a pan premier Morawiecki był jego szefem przecież.
1: To tylko szczegół.
0: Tak, ale to, no właśnie, my jesteśmy generalnie rzecz biorąc dla polityków dość wyrozumiali. No i teraz w gruncie rzeczy, jeżeli krytykujemy rząd, to krytykujemy rząd obecny. A to, co się działo tam 4, 5 czy więcej lat temu, to już nie jest takie ważne. I tak naprawdę tutaj Mateusz Morawiecki trochę na tą krótką pamięć liczy, że dzisiaj ludzie bardziej będą właśnie koncentrować się na różnego rodzaju ewentualnych potknięciach obecnego rządu i trochę mu darują i zapomną to, co działo się powiedzmy przed tym rokiem 2023.
1: Panie profesorze, patrząc na te propozycje zmian w podatkach, które zaproponował rząd premiera Donalda Tuska, de facto przekłada się to na ulgę dla 3,5 miliona Polaków z tej klasy średniej. Patrząc na te propozycje, w sumie zostaje im miesięcznie w portfelach 300 zł więcej. Jak pan to ocenia? No, trudno to chyba nazwać jakimś, nie wiem, game changerem albo jakąś wielką rewolucją podatkową.
0: No nie, to nie jest oczywiście rewolucja. To znaczy, ja myślę, że tutaj musimy pamiętać o jednym. To jest na razie propozycja, która została ogłoszona publicznie, ale nie mamy jeszcze tak naprawdę projektu ustawy. To jeszcze musi przejść przez parlament, więc trudno powiedzieć, w jakim ostatecznie formie ta reforma podatkowa, jeżeli w ogóle dojdzie do skutku, jak ona będzie wyglądała. Natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj pole manewru rządu jest niezwykle małe. No bo z jednej strony ten deficyt budżetowy jest już niebezpiecznie duży. Jest procedura nadmiernego deficytu, w której Polska się znalazła, to po pierwsze. Po drugie, no też jest tak, że jednak nad tym rządem ciążą pewne obietnice wyborcze, a ten rok wyborczy się zbliża. I tutaj ta obietnica właśnie choćby podniesienia tego progu, tego pierwszego progu, prawda, progu tej kwoty wolnej od podatku, no to jest, no jednak słowo się rzekło w kampanii wyborczej i wyborcy to pamiętają. No z drugiej strony jest rzeczywiście tak, że w Polsce te płace nominalnie rosną i coraz więcej osób w ten drugi próg wpada i to tak się składa, że to są te środowiska, gdzie jest akurat sporo wyborców Koalicji Obywatelskiej, bo to są zazwyczaj ci lepiej opłacani specjaliści, nauczyciele.
1: No tak, ale im obiecano 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a nie 300 zł w portfelu więcej.
0: Zgoda, natomiast to jak mówię, no to jest taka właśnie cieniutka ścieżka między tymi obietnicami, a tak trudną sytuacją budżetową, że jednak specjalnie rząd aż tak hojny, tak jak zapowiadano w kampanii wyborczej przez poprzednimi wyborami, no chyba być jednak nie może, no bo tutaj oczywiście to jest zawsze tak, że z jednej strony oczywiście są pewne oczekiwania różnych środowisk, z drugiej strony jest ta sytuacja budżetowa zazwyczaj ciężka, no i to, co robią kolejne rządy, no to jest takie lawirowanie na takiej bardzo, bardzo wąskiej ścieżce, no i dokładnie ten rząd próbuje robić to samo. Natomiast myślę, że to jeszcze daleka droga, bo tutaj biorąc pod uwagę reakcję na propozycję premiera, no to nawet ci, którzy się życzliwie wypowiadają o tym pomyśle i twierdzą, że to jest krok w dobrą stronę, jednak też różnego rodzaju uwagi zgłaszają. Więc może się okazać, że na koniec dnia jakby ta reforma będzie wyglądała trochę inaczej, coś tam zostanie dodane, ujęte, więc myślę, że trzeba się temu przyglądać, ale na razie trudno jeszcze rozstrzygać, jakie to będzie miało ostatecznie znaczenie, bo w sumie nie wiemy, co z tej propozycji zostanie, kiedy to już wszystko przejdzie przez ten proces ustawodawczy. A pamiętajmy, że jeszcze na końcu jest pan prezydent ze swoim długopisem i tu też oczywiście nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
1: No i złotem z Narodowego Banku Polskiego, bo cały czas to jest ten fundusz, który nie został jeszcze poruszony.

0: strony. Panie profesorze, ale czy wyborca to zrozumie? Pamięta rządy, w których były wielkie czeki, kupowanie różnego rodzaju sprzętów, konferencja za konferencją, 500+ podniesione, no już teraz za rządów premiera Donalda Tuska do 800+. Jakby to ciężko będzie przelicytować tamten rząd w kwestii rozdawania pieniędzy, więc czy wyborca to zrozumie?
1: Czy wie pan, problem polega na tym, że wyborcy przyzwyczaili się do tego, że rząd, no generalnie
0: każdy daje więcej.
1: Coś daje, tak, że ten rok wyborczy to jest taka okazja do tego, żeby licytować. No, zobaczymy, być może to jest tak, że to jest pierwsza propozycja, może rząd ma jeszcze coś w zanadrzu, czego jeszcze nie powiedział, no bo tutaj musimy pamiętać, że generalnie rzecz biorąc cały ten budżet na rok 2027, bo w jakim sensie ta reforma podatkowa przecież na stan tego budżetu będzie wpływać, no to będzie budżet wyborczy. No i tutaj generalnie rzecz biorąc jest tak, że no jednak koalicja, jeżeli chce władzę zachować, musi coś ciekawego obywatelom zaproponować i chyba ta propozycja, no to jest na razie początek tej licytacji. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby gdzieś tak w pracach parlamentarnych nawet te kluby koalicji jeszcze gdzieś tam te progi podatkowe podnosiły, jeszcze manewrowały w tych stawkach, bo oczywiście tutaj w polskim parlamencie nawet przy tym składzie koalicyjnym wszystko jest możliwe.
0: Panie profesorze, zaczęliśmy od Lex Szarlatan i Trybunału Konstytucyjnego i na Trybunale Konstytucyjnym chciałbym jeszcze zakończyć naszą rozmowę. Czy Maciej Berek to będzie człowiek, który, jak to określają niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, wejdzie na ostro do Trybunału Konstytucyjnego i zrobi tam porządek?
1: No, rozumiem, że taka jest cel wystawienia tej kandydatury, tak? To z takimi nadziejami ta kandydatura się tutaj pojawiła. Czy tak będzie, to zobaczymy, bo ja wcale nie jestem znowu też taki pewny, czy uda się tutaj pana Berka wybrać, dlatego że te głosy poszczególnych klubów są takie w sumie dosyć sceptyczne. Nawet nie cała koalicja jest przekonana, więc tu myślę, że przed nami jeszcze będzie spora batalia o to, żeby ta decyzja się pojawiła. Natomiast no, to jest niezależnie od tego, czy to będzie Maciej Berek, czy to będzie w ostatecznym rachunku ktoś inny wybrany do Trybunału, to jest niezwykle ważna nominacja, no bo to jest w jakimś ta osoba wybrana, to będzie taki języczek uwagi. To będzie ten ósmy sędzia, który daje tym sędziom, jak gdyby można powiedzieć, wybranym przez ten obecny parlament daje większość w Trybunale Konstytucyjnym, więc to jest rzeczywiście niezwykle ważny wybór. Natomiast z drugiej strony można rozumieć troszeczkę determinację rządu oskarżanego o nieskuteczność, bierność, o to, że nie potrafi tej sprawy rozwiązać, no, że chce właśnie zdobywając tą większość doprowadzić do tego, żeby ten Trybunał Konstytucyjny zaczął wreszcie normalnie funkcjonować. No, w jakim sensie, wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, no, generalnie rzecz biorąc, Trybunał Konstytucyjny, choćby przy okazji takich sporów o różne ustawy, to jest instytucja ważna i potrzebna. Natomiast no, w tej chwili to jest trochę tak, że ten Trybunał Konstytucyjny świadczy usługi w gruncie rzeczy tylko jednemu obozowi politycznemu, a to trochę zaprzecza jednak całemu sensowi istnienia tej instytucji.
0: Profesor Robert Alberski, politolog, Uniwersytet Wrocławski, komentował w stanie dnia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Uważam, że reportaż radiowy daje niepowtarzalną możliwość poznania drugiego człowieka, jego losów, życiowych wyborów.
2: To słowa Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, której poświęcimy sobotnią audycję Co jest na tej taśmie po godzinie 22.
1: Posłuchamy reportażu Patrycji Fok dla naszych chłopców śpiewał.
2: Z Waldemarem Kasperczakiem, reżyserem dźwięku i reportażystą z Fundacji Głos Ewangelii, powspominamy Patrycję w 10. rocznicę śmierci naszej redakcyjnej koleżanki.
1: Zapraszamy.
2: Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molek.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami. Ulewny deszcz daje o sobie znać na południu Polski. Ta decyzja rozczarowała lekarzy. Lex Szarlatan skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Dziś mija 82. rocznica zdobycia gmachu pasty. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Ponad 180 razy interweniowali strażacy w Małopolsce w związku z przechodzącymi burzami. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd, przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Odnotowano również jeden zerwany dach i 9 innych uszkodzonych. Oprócz tego w związku z burzami wielokrotnie była wzywana straż pożarna na Podkarpaciu. Tam funkcjonariusze wyjeżdżali do zdarzeń blisko 70 razy. Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki odesłał tzw. ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Medycy podkreślają, że dzięki nowym przepisom działania oszustów, którzy oferują niesprawdzone terapie, miały zostać ukrócone. Z lekarzami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: Działalność tzw. uzdrowicieli najdobitniej widać w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy w trudnym momencie chwytają się każdej nadziei i każdej obietnicy, mówi dr Roman Dubiański, onkolog ze Szczecina.
3: To, co my widzimy, jest oczywiście wierzchołkiem góry lodowej, ale dla nas bardzo negatywne są te wszystkie przypadki osób, które się do nas zgłaszają już po jakimś działaniu tego typu uzdrowicieli, szarlatanów, a my potem już jako onkolodzy nie za wiele mamy do zaoferowania.
2: Jak dodaje chirurg-onkolog Norbert Schramm, szarlatani żerują na ludzkim strachu.
4: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować. Przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj, ma dużo skutków ubocznych i nie zawsze jest pewne, człowiek szuka tego, co będzie mu pasowało do jego myśli.
2: Odesłana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa miała umożliwić zwalczanie ewidentnie szkodliwych praktyk. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną, która ma się skoncentrować na nowelizacji kodeksu karnego, co ma umożliwić karanie szarlatanów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że prezydent zdecydował również o zawetowaniu ustawy o transporcie publicznym, a więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. System kaucyjny doczeka się poprawek. W planach rządu jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, mówi wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Anita Sowińska.
5: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
1: Anita Sowińska wykluczyła, aby małpki zostały włączone do systemu kaucyjnego do końca tego roku. Według najnowszych danych do tej pory Polacy oddali do recyklomatów ponad 3 miliardy 200 tysięcy opakowań. YouTuber Stum pozostanie w areszcie o miesiąc dłużej, zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, a w zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski.
6: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że YouTuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stuart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu

0: do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Dziś mija 82. rocznica zdobycia gmachu Pasty, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Warszawie. W czasie II wojny światowej w budynku mieściło się niemieckie Centrum Łączności, punkt obserwacyjny. Biało-czerwona flaga, która załopotała nad budynkiem Pasty, była symbolem heroizmu, odwagi i bohaterstwa. Mówi Michał Syska, zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2: A także wielkiej determinacji powstańców, żołnierzy batalionu Kilińskiego, którzy po ciężkich walkach zdobyli ten ważny z militarnego punktu widzenia obiekt. Wreszcie biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty była symbolem największego militarnego zwycięstwa tamtych czasów. Ale biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty miała także wymiar moralny. Dodawała w całej walczącej Warszawie wiary i otuchy, dawała nadzieję.
1: W czasie uroczystości przy budynku Pasty wręczono medale Pro Patria, a przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze. Wręczono też odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burzę. W nocy najmocniej zagrzmi w pasie od Opolszczyzny przez ziemię świętokrzyską aż po województwo lubelskie. Może też spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może przekroczyć prędkość 100 km na godzinę. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia podobnie, ale będzie przy tym ciepło. Od 24 stopni nad morzem do około 26 w centrum i na południu.
4: W Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 22. Grad wielkości śliwek. Gwałtowne burze przechodzą nad południową Polską. Towarzyszy im nawalne opady deszczu. Grad i silny wiatr. Strażacy w Małopolsce interweniowali już ponad 180 razy. Szczegóły dotyczące pogody, jak i zdjęcia tego, co dzieje się na południu Polski, mogą Państwo zobaczyć na stronie polskieradio24.pl. A już teraz audycja Więcej niż kryminał o zagrożeniach informacyjnych, operacjach wpływu i fałszywych informacjach w sieci.
3: Więcej niż kryminał.
6: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. W naszym programie zajmujemy się nie tylko literaturą, nie tylko typowymi przestępstwami, nie tylko naszymi gośćmi są policjanci, szpiedzy, dziennikarze, ale także analitycy. Dzisiaj pani Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych, ekspertka do spraw komunikacji społecznej oraz marketingu politycznego, która specjalizuje się w badaniu zagrożeń informacyjnych, badaczka operacji wpływu, teorii spiskowych oraz fake newsów. Witam panią serdecznie.
7: Dzień dobry, witam również.
6: Od razu zacznę spoza pani głównego nurtu zainteresowań, a to dlatego, że pisząc dla portalu OKO.press stworzyła pani artykuł o rankingu szpiegów. Tam Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce zestawienia europejskich agencji wywiadowczych. Oczywiście wiadomo, gdyby to było zestawienie światowe, no to wtedy mielibyśmy kłopot z Koreą Północną, z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Polska znalazła się w tym zestawieniu na 9. I myślę, że to jest bardzo dobre miejsce w Europie. Były kraje, które nie zyskały żadnych punktów, były kraje daleko w ogonie tego rankingu, który liczył ponad 20 państw, więc moim zdaniem to jest świetny wynik.
6: Zwłaszcza jeśli chodzi o jakość doceny. Cena jest doprawdy niewielka. Polskie służby, myślę, że w tym rankingu pewno zamykałyby 20, o ile by się w ogóle w niej zmieściły, jeśli chodzi o wydatki poniesione przez państwo na sprawy wywiadu i służb specjalnych.
7: No myślę, że nie może nie byłoby aż tak źle, ponieważ są kraje dużo mniejsze od

0: Polski, które też tak wydają dużo mniej pieniędzy z przyczyn oczywistych, choćby kraje bałtyckie, na przykład Łotwa czy Estonia, choć wywiad estoński został oceniony wysoko na 8. miejscu tuż przed Polską, bo się specjalizuje w cyberwywiadzie.
1: O, właśnie.
0: No ale skala wydatkowania jest dużo niższa niż choćby Brytyjczycy, którzy zajęli miejsce pierwsze.
1: Zawsze pada pytanie, czy to jest związane z Jamesem Bondem i wspaniałym PR-em, który robi ta osobowość popkultury, czy też z autentyczną jakością. Jeżeli państwo są ciekawi, to zapraszam do poszukania w podcastach audycji Więcej niż Kryminał moich rozmów z Wincentem Sewerskim, który za każdym prawie razem wraca do służb brytyjskich i tłumaczy, że to nie tylko Bond, ale że bardziej Bond jest odzwierciedleniem tego, co naprawdę robią, pewnej fantazji, a przede wszystkim niezwykłej lojalności wobec swoich agentów i współpracowników. Także wszystkich ciekawych odsyłam do starych podcastów Więcej niż Kryminał, a my wracamy do tematu głównego. Jak pani ocenia działalność polskich służb, wszelkich polskich służb, włącznie także z policją w sprawie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, walki z fake newsami, propagandą, oszustwami w sieci?
0: Pozwoli pan, że jeszcze na chwilkę wrócę do tego rankingu, bo
1: Oczywiście.
0: wydaje mi się ważne, żeby powiedzieć, kto oceniał te agencje wywiadowcze, bo to jest ważny element tego zestawienia. Otóż oceniali sami byli lub obecni funkcjonariusze wywiadu, nie tylko z Europy, także z Izraela, Stanów Zjednoczonych. I to była taka ocena, dzięki temu wewnętrzna, która pokazywała, z czym na co dzień te wywiady się mierzą, ale też w jaki sposób ze sobą współpracują. Ci funkcjonariusze rzeczywiście wiedzieli, o czym mówią. Czyli to nie był wymysł dziennikarzy, to francuski tygodnik przedstawił ten ranking. To nie był wymysł jakichś zewnętrznych ekspertów. Mieliśmy tutaj do czynienia rzeczywiście z opiniowaniem czysto wewnętrznym.
1: Dziękuję pani za tę uwagę, bo to jest bardzo ważne. To jest tak, że to po prostu branża przydziela punkty, coś tak
0: Tak.
1: jak w Oscarach, ale tutaj na pewno, o ile w przypadku Oscarów marketing potrafi zrobić bardzo wiele, to tutaj już nie chodzi o marketing, chodzi po prostu o czystą, rzetelną ocenę. I jak pani ocenia działalność wobec przestępstw w cyberprzestrzeni, zwłaszcza tych związanych z dezinformacją? Co służby mogą tak naprawdę?
0: Jeśli chodzi o przestępstwa w cyberprzestrzeni, możemy je podzielić na dwa nurty. Chociaż w zasadzie powinnam powiedzieć, że to nie jest to dwa nurty, tylko jeden, dlatego że drugi nurt to nie są przestępstwa. Dezinformacja w Polsce nie jest przestępstwem, jeżeli nie dotyczy szpiegostwa. Trzeba to bardzo wyraźnie powiązać, szpiegowanie z dezinformacją, i wtedy możemy mówić o przestępstwie w kontekście dezinformacji. W żadnym innym przypadku dezinformacja nie jest penalizowana. Co oczywiście przekłada się też na to, co służby mogą, a czego nie mogą. Mogą dużo więcej, jeżeli chodzi o przestępstwa w sieci, i tutaj mówimy bardziej o tego rodzaju przestępstwach klasycznych z jednej strony, czyli oszustwa na przykład, których jest najwięcej, a z drugiej strony o różnego rodzaju atakach i wykradaniu danych, czyli takim cyberhakerstwie, bym powiedziała. I w tym zakresie służby mogą dużo, ponieważ to jest penalizowane, jest wpisane w kodeks karny od dawna, zmieniła się tylko forma przestępstwa. Z dezinformacją problem jest taki, że nie jest penalizowana, nie jest uznawana za przestępstwo. Każde służby mają tutaj ograniczone pole do działania, chyba że dezinformacja jest w taki sposób podana, że można ją przyporządkować do któregoś z przestępstw znanych z kodeksu karnego. Wtedy rzeczywiście można ją ścigać. Mamy taką sytuację, że systemowo tą dezinformację bardzo trudno jest zwalczać, ponieważ nie została oceniona jako coś, co należy zwalczać na poziomie prawnym.
1: Czy są prowadzone takie prace legislacyjne, czy w ogóle jest taki pomysł polityków, żeby jakoś te sprawy uporządkować, żeby penalizować te przestępstwa?
0: To jest postulat, który się cały czas pojawia w dyskusjach eksperckich. Jedni są za tym, drudzy nie, oczywiście. Ale też na początku tej kadencji obecnego rządu pytałam Ministerstwo Sprawiedliwości o to i usłyszałam, że powołano komisje, które będą przeglądać między innymi kodeks karny, aktualizować ten kodeks.

0: kodeks karny. I ta kwestia dezinformacji też jest tu brana pod uwagę. Natomiast do dziś tego rodzaju zmiana nie została wprowadzona i też nie jest na etapie prac legislacyjnych, więc nie powinniśmy się spodziewać, że w najbliższym czasie coś się zmieni w tym zakresie.
1: No poza tym zawsze pan prezydent może złożyć weto, jak już wszystko będzie na ostatniej prostej. Czy kryptowaluty, czy tego rodzaju operacje finansowe, też związane z pewną dezinformacją, bo z oszukiwaniem klientów, z pompowaniem pewnej atmosfery, z wykorzystywaniem znanych nazwisk, też pani by włączyła do tej sfery działalności, którą się pani zajmuje, czyli przestępstwami w sieci?
0: To jest trochę co innego, natomiast kryptowaluty są bardzo często wykorzystywane do przestępstw w sieci, to znaczy do płatności, na przykład za zlecenia realizowane przez jakieś podmioty, które działają na rzecz osób, które chcą pozostać anonimowe, nie chcą działać jawnie, nie chcą płacić jawnie, na przykład na rzecz rosyjskich. Nie chcą działać jawnie, nie chcą płacić jawnie, na przykład na rzecz rosyjskich służb. Dziś wiemy, że jeżeli chodzi o te rosyjskie wpływy w Europie, rosyjską wojnę kognitywną, też sabotaże i dywersje, to właśnie płacenie za pomocą kryptowalut jest podstawową metodą wykorzystywaną przez rosyjskie służby. Dodam też jeszcze przy okazji, a propos przepisów, od których wyszliśmy, że prezydent Nawrocki już zawetował ustawę, która miała wprowadzać przepisy unijne z Digital Services Act. To jest, są takie unijne przepisy, które dają nam większą ochronę w sieci właśnie przed przestępstwami, nawet nie przed dezinformacją, bo te przepisy tego nie obejmowały, ale przed na przykład pedofilią w sieci. No i prezydent ją zawetował, powołując się, mówiąc najprościej, na to, że ustawa będzie cenzurować sieć, ograniczać wolność słowa, a to jest niedopuszczalne. Tym sposobem my jesteśmy chronieni w sieci słabiej niż inni obywatele Unii Europejskiej.
1: No jeżeli pan Grzegorz Braun płatnie, bezpłatnie, ochotniczo, nie wiem jak to nazwać, sformułować.
0: Z przekonania,
1: tak, ochotniczo, ochotnik przekonany, jak Marchlewski, Dzierżyński, no w końcu też Polacy, prawda? Pisze to, co pisze i niejednokrotnie kłamie w sieci, czy niejaki Olszański, nazywany Jaszczurem, grzmi w sieci, wypowiada rzeczy, które po prostu są nie tylko kłamstwami, ale i są słownymi atakami. Bardzo często, kiedy któryś z nich się pojawia z nowym przemówieniem, pojawiają się komentarze w sieci, to on jeszcze nie siedzi. Trochę
0: tak,
1: to wygląda.
0: Grzegorz Braun jest tutaj świetnym przykładem tego, czego brakuje w polskim prawie. Proszę zobaczyć, że Grzegorz Braun ma już proces, kolejne się szykują, kolejne zarzuty też się szykują. Sporo tych spraw karnych przed nim. Natomiast żadna z tych spraw nie dotyczy tego, że on na przykład publikuje czy mówi treści fałszywe. Wszystkie sprawy, które ma, dotyczą jego aktów, czyli jakichś zachowań, które ma na swoim koncie, zaatakowania jakiejś osoby, przerwania wystąpienia, słynnego incydentu w Sejmie z gaśnicą i wielu innych podobnych. Natomiast żaden zarzut nie dotyczy tego, co on mówi, poza jednym, który jest wyjątkowy, dlatego go na początku nie uwzględniłam, poza jednym, czyli tym dotyczącym Holokaustu.
1: Kłamstwo oświęcimskie,
0: Holokaustu.
1: Tak.
0: Kłamstwo oświęcimskie, tak. Ale ponadto nie, więc to dobrze pokazuje, że nie ma paragrafów, na które można by się było powołać, żeby za taką dezinformację karać. Podobnie jest z Olszańskim. Chociaż treści Wojciecha O. i Marcina O., mówię tak, ponieważ trwa kolejny proces przeciwko nim, te treści są przerażające i patologiczne.
1: Pan O. ma proces, ale jako Olszański występuje dalej publicznie,
0: tak,
1: powielając kłamstwa o Belgii. No, jako obywatel no, czuję się mało komfortowo, to delikatnie powiedziane, patrząc na występy, można byłoby powiedzieć, klauna w oficerkach i furażerca, ale tak naprawdę bardzo niebezpiecznego indywiduum. On orze, bruździ mózgi jak mało kto w tym kraju.
0: To prawda. I zarzuty, które są ustawiane, dotyczą mowy nienawiści, którą on rzeczywiście szerzy, moim zdaniem, i szerzenia gruźb. Głoszenie gruźb i czasami też podżeganie do przemocy. Natomiast nie dotyczył kłamstw, które mówi. I to jest paradoks sytuacji prawnej, w której jesteśmy. Czyli ktoś mówi, może mówić kłamstwa na wielką skalę. Jeżeli nie zostanie to uznane za mowę nienawiści czy za zniesławienie konkretnej osoby albo za groźbę właśnie, to nie można tego

0: penalizować, czyli nie można takiej osoby ukarać w Polsce. I dlatego uważam, że wprowadzenie przepisów karzących za dezinformację powinno być czymś, co państwo polskie powinno zrealizować bardzo szybko. Nie chodzi oczywiście o to, żeby karać za jeden wpis dezinformacyjny, który ktoś zamieścił, ale jeżeli ktoś to robi notorycznie, świadomie, regularnie, zrobił sobie z tego metodę budowania wizerunku czy zarabiania, to to powinno być karane.
1: Jest taka anegdota historyczna związana z Józefem Wasilionowiczem Stalinem, który zapytał się: papież, a ile on ma dywizji? Więc dzisiaj można byłoby to samo pytanie zadać odnośnie Rosji, chciałem powiedzieć Związku Radzieckiego. To dość bliskie, bo to jest dalej Związek Radziecki, tylko bez tych republik, którym się udało oderwać i utworzyć własne niepodległe państwa. Ale to tutaj też można byłoby zadać takie pytanie. Putin, car Putin, a ile on ma dywizji dusz? Ile on ma botów? Ile ośrodków? Ile takich cyfrowych brygad dla niego pracuje? Jest najsilniejszy na świecie w tej chwili, jeśli chodzi o te sprawy?
0: Na pewno wydaje największe pieniądze. Natomiast ile ma takich brygad, nie wiemy, dlatego że to jest działanie niejawne. O tym trzeba pamiętać, że kiedy Rosja prowadzi działania kognitywne wobec Zachodu, wobec swoich obywateli również, to robi to w sposób niejawny, podstępny i ukryty. I my po prostu wiemy tyle, ile zdołaliśmy się dowiedzieć z na przykład z wycieków dokumentów albo z różnych wypowiedzi osób, które stamtąd uciekły lub zdołały przeniknąć do niektórych struktur. I to są informacje szczątkowe. Ale nawet z tego, co wykradziono, chociażby wyciek dokumentów z Agencji Projektowania Społecznego, to jest taka agencja PR, która współpracuje na co dzień z Kremlem. Na jej czele stoi architekt społeczny, jak on lubi się nazywać, Ilija Gambaszidze. Ta agencja współpracuje z Kremlem naprawdę na bieżąco, ponieważ działa w ramach takiego zespołu pierwszego. To jest zespół powołany na Kremlu przez najwyższych urzędników administracji Putina, plus właśnie i tam planowana jest ta wojna kognitywna z Zachodem. Dwa razy wyciekły już dokumenty z ich serwerów i między innymi sprawozdania z takich działań tej agencji na Zachodzie, działań sieciowych. Te liczby, które są tam podawane, to nie są liczby całościowe, znamy takie liczby dotyczące na przykład działań przez rok czy przez półtora roku, ale to są milionowe liczby dotyczące działań tylko na jednej platformie społecznościowej, to znaczy na każdej platformie i na każdym komunikatorze, który jest im dostępny, to są za każdym razem wielomilionowe liczby reakcji, komentarzy, kont, które są zaangażowane w rozpowszechnianie tego rodzaju treści, botów i tego rodzaju aktywności na platformach społecznościowych. Ja to w którymś momencie zaczęłam przeliczać takie dane, które oni podają dotyczące wysyłania wiadomości na jednym z komunikatorów, chyba na Signalu, i wyszło mi, że gdybym codziennie sama wysyłała 100 wiadomości, to żeby zrealizować skalę tego, co oni zrobili przez rok, ja musiałabym to robić codziennie przez 120 lat. To pokazuje, jak bardzo intensywnie zalewają oni sieć zachodnią, żeby dotrzeć do obywateli Zachodu, zmienić nasze nastawienie, nasz sposób myślenia i nasze poglądy, a przez to też nasze zachowania.
1: Jak z tym walczyć? Ile własnych dywizji, brygad trzeba byłoby wystawić? Bo samo mówienie o tym, że trzeba myśleć, czytając internet, trzeba być odpornym, no chyba nie wystarczy. Potrzebna jest jakaś kontrakcja.
0: No można się zastanawiać nad kontrakcją. Można się zastanawiać, i to jest myślę dziś popularniejsze, nad budowaniem odporności społeczeństwa. Bo to jest trochę tak, że my rzeczywiście jesteśmy atakowani non-stop i to jest realna wojna, chociaż ona tak nie wygląda jak wojna konwencjonalna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czy nawet ta wojna trochę inna, współczesna, która trwa w Ukrainie. Czyli nie widać zniszczeń od razu, nie widać rannych i zabitych. Natomiast trwa bombardowanie informacyjne, w przestrzeni informacyjnej, które odbywa się codziennie, niemal w każdej minucie. I wystarczy wejść na platformę społecznościową i trochę dłużej poskrolować swoją oś czasu, żeby zobaczyć tego rodzaju wpisy, komentarze i opinie, które pochodzą z Rosji. Nawet jeśli nie wiemy, że one pochodzą z Rosji, to one pracują na rzecz Rosji i to jest najistotniejsze. I teraz w czasie takiej wojny

0: no trzeba by do tego wreszcie podejść trochę właśnie myśląc wojennie. Czyli jeżeli mamy broń, która nas atakuje, to musimy się w tej broni jakoś przeciwstawiać, jakoś ją zwalczać. Jeżeli nie atakując przeciwnika, w tym przypadku społeczeństwo rosyjskie, to przynajmniej budując własną tarczę ochronną. A tego wciąż nie robimy, niestety.
1: Czyli jakieś firewalle specjalne, które by po prostu eliminowały te ataki botów, tak?
0: No to nie jest takie proste, bo oni to rozpoczynają na platformach społecznościowych. Platformy społecznościowe nie zależą od Polski, ani nawet od Unii Europejskiej. Usiłujemy wprowadzać tam przepisy, które obligują platformy społecznościowe do różnych rzeczy, które będą nas chronić, ale dzisiaj platformy społecznościowe są elementem polityki międzynarodowej. Właściciele platform mają świetne wejścia w administrację Donalda Trumpa i ta kwestia zobowiązań.
1: Który też, podobnie jak Rosja, ma plan rozbicia Europy. Niezależnie od tego, że jednak ostatnio wspomaga mocniej Ukrainę, to jednak najchętniej widziałby zatomizowaną Europę i brak Unii Europejskiej i brak takiego silnego partnera po drugiej stronie Atlantyku, tylko rozbite państwa, najchętniej państewka.
0: A więc właśnie i to, że Unia Europejska podejmuje kroki choćby wobec platform społecznościowych, które mają zapobiegać takiemu rozbiciu, to też jest coś, co mu się nie podoba. Już nie wspomnę o kwestiach biznesowych, które też są tu bardzo istotne. I administracja Trumpa rzeczywiście podnosi kwestie dotyczące przepisów, które obligują platformy społecznościowe do działań ochronnych i wykorzystuje je w polityce międzynarodowej wobec Unii Europejskiej. Więc
1: Sam
0: my
1: je
0: mamy
1: wykorzystuje
0: bardzo.
1: w polityce w Stanach Zjednoczonych
0: No
1: i
0: więc
1: sam
0: właśnie.
1: też należy do największych kłamców świata.
0: No więc właśnie, więc my, mówię w kontekście całej Europy, mamy, ale też Polski, mamy naprawdę mocno ograniczone możliwości chronienia się za pośrednictwem platform społecznościowych przed wojną kognitywną, którą prowadzi Rosja. Musimy wymyślić sobie tą tarczę ochronną na innym poziomie. Nie liczyć na to, że zrobią to za nas platformy, bo nie zrobią, jak widzimy. Więc ta tarcza ochronna powinna raczej dotyczyć tego, w jaki sposób reagujemy na dezinformację jako społeczeństwo i zajęcia się ludźmi, którzy są w stanie zbudować swoje tarcze indywidualne, a przez to jesteśmy w stanie stworzyć tarczę całego społeczeństwa, ale do tego potrzebujemy konkretnych działań,
1: Jakich?
0: na przykład takich, i to mówię na podstawie badań, które prowadzili psychologowie społeczni w różnych państwach świata, potrzebujemy między innymi takich badań, które wzmocnią nasz stan psychiczny, ponieważ dezinformacja działa, dlatego że wpływa na nasze emocje i wpływa na nasz sposób poznawania świata. Wykorzystuje mechanizmy poznawcze, które ma ludzki mózg. Więc żeby wzmocnić ludzi, żebyśmy nie byli tak podatni na dezinformację, potrzebujemy wzmocnić swój stan psychiczny, kondycję psychiczną. To wynika z badań, że kiedy jesteśmy w kryzysie, ale też kiedy jesteśmy chorzy, zmęczeni, zestresowani, to wtedy podatność na dezinformację bardzo rośnie. Więc powinniśmy zrobić krok przeciwny, czyli wzmocnić stan psychiczny ludzi, kondycję, po to, żebyśmy byli w stanie się ochronić. Tutaj może bardziej działa metafora szczepienia niż wojny. Jest to jednak specyficzna wojna, więc często się mówi o takiej szczepionce wobec dezinformacji. Samo dementowanie fałszywych informacji to jedno, ale przede wszystkim, moim zdaniem, powinniśmy oddziaływać na to, żeby ludzie nie przyjmowali tej dezinformacji za prawdę. I tutaj właśnie jest ten element psychiczny, stanu psychicznego bardzo istotny.
1: Niestety, tutaj mam dość niepokojące wnioski, bo po pierwsze, ludzie nie do końca są chętni szczepionkom.
0: Ale to szczepionka bez igieł i bez wszczepiania preparatów, więc może
1: Ale
0: byłoby lepiej.
1: jakby są odporni na tego rodzaju edukacyjne czy pomocowe akcje, tu jeszcze mi, tak jak echo, brzmią słowa bohatera filmu o Fox News. Państwo wybaczą, nie pamiętam nazwiska tego redaktora naczelnego, ale grał go fantastycznie Russell Crowe, bodajże najdonioślejszym czy najmocniejszym głosem. Serial się nazywał i słowa, które on wygłosił do swoich dziennikarzy, którzy mówili, ale to chyba nie jest prawda. Nie, my dajemy takie newsy, których chcą nasi

0: ci widzowie.
1: Ale wie pan, ludzie nie lubią też być oszukiwanym. Mhm. Bycie oszukiwanym to też nie jest coś, co sobie wymarzyliśmy, więc jeżeli uświadomimy, jeżeli ludzie sobie uświadomią, że to jest oszustwo, że ktoś ich oszukuje, to wtedy zmienia się ten układ sił.
0: Trzeba jakoś zakończyć ten program optymistycznym akcentem, bo wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej, jak śpiewał Czesław Niemen, i wierzę w skuteczność ekspertów takich jak pani Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych, ekspertka do spraw dezinformacji w sieci. Mam nadzieję, że sięgną państwo także po książkę Efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie, wydana 4 lata temu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A ja nazywam się Grzegorz Kalinowski. Program to Więcej niż kryminał. Zapraszam za tydzień w czwartek oraz do naszych starszych programów, audycji, które można znaleźć wśród podcastów Polskiego Radia.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla chorych i całego systemu służby zdrowia, mówi Aleksandra Rutnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. To komentarz do decyzji prezydenta o skierowaniu tzw. ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Opóźnienie właściwej terapii to strata dla chorych i systemu opieki zdrowotnej, podkreśla Aleksandra Rutnicka.
4: Jesteśmy w sytuacji, kiedy nadal działalność takich osób, które są bez przygotowania medycznego, bez wykształcenia, nie mają wiedzy, będzie się rozwijała. To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
3: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę. Ma to być projekt nowelizacji kodeksu karnego. Z powodu burz w Małopolsce i na Podkarpaciu strażacy interweniowali już ponad 250 razy. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia do rana będą obowiązywać w całej południowej i południowo-wschodniej części kraju. Jutrzejszej nocy potężne ulewy prognozowane są na Dolnym Śląsku. Miejscami spadnie do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Przy takiej sumie opadów możliwe są lokalne podtopienia. Warto wcześniej przygotować dom i posesję, radzi dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
5: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Dbajmy my o to nawet, żeby te kratki ściekowe nie były zawalone jakimś gliwiem czy liśćmi, żeby to było sprawnie odprowadzane z naszych posesji.
3: Ulewne deszcze to skutek niżu, który utworzył się na skutek rekordowego rozgrzania Morza Śródziemnego. Temperatura jego powierzchni jest plus minus 5 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Za 2,5 godziny Iga Świątek zagra o awans do półfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Jej rywalką będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Szkoleniowiec Mikołaj Jędruszczak jest przekonany, że Polka zaprezentuje skuteczny tenis.
6: Patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open. Pamiętajmy, że jest to duże obciążenie fizyczne i psychiczne i granie kilkunastu meczów z rzędu przed główną imprezą może być obciążające, dlatego nawet ewentualna porażka nie będzie tutaj niczym strasznym, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach przed wielkoszlemowym US Open.
3: Jeśli ze Świątek uda się wygrać najbliższy mecz, jej rywalką w półfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula.
7: W Polskim Radiu 24.
8: To, proszę państwa, jest fascynująca lektura. Dokument Polaków, portret własny, raport z badań DNA marki Polska miał być elementem prac nad strategią marki naszego kraju. No, zamiast profesjonalnego opracowania uwagę zwraca jednak problem z błędami, kuriozalne sformułowania i język przypominający nieudolnie zredagowany tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję. I teraz proszę posłuchać, bo w raporcie pojawiają się takie określenia jak historia sufferingu, tradycyjna chlebowość czy archetyp matki Polki, która jest opisana jako guardianka. Autorzy umieścili również Katowice w północnym centrum

0: Polski. Raport zawiera też szereg wątpliwych tez, na przykład to, że młodzi Polacy obok niemieckiego czy francuskiego nierzadko posługują się językiem mandaryńskim. No, do krytyki dokumentu odniosła się w Polsat News Barbara Mróz-Gorgoń. Sekretarz stanu i pełnomocniczka rządu do spraw polskiej marki przyznała, że przy tworzeniu tego dokumentu wykorzystano sztuczną inteligencję. Tak, inteligencja to jest dobre określenie. To jest raport, który był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań, służył jako element przejściowy, nic więcej. Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej. No i z tym akurat trzeba się zgodzić. Zapraszam Państwa na Ogrody Sztuki.
1: Powtórka programu.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Dzisiejsze Ogrody Sztuki realizuje Krzysztof Sagan, a w studio wyjątkowa gościni pani Beata Kańska. Dzień dobry pani Beato.
1: Dzień dobry pani redaktor. Zawsze z ogromną radością przyjmuję zaproszenie od pani.
0: Ja się bardzo cieszę, bo proszę państwa, pani Beata Kańska jest kuratorką wystawy i na taką wystawę chcemy państwa dzisiaj zaprosić. Ta wystawa w najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela, czyli pani Beato, od 21 do 23 sierpnia.
1: Tak, 21 od godziny 10 stara oranżeria w Łazienkach Królewskich otwiera swoje podwoje, żeby przyjąć państwa, aby państwo mogli zobaczyć wyjątkową wystawę. Będziemy pracować już od 17 sierpnia, od poniedziałku. Ponad 20 florystek będzie stroiło tą przepiękną salę różami.
0: I tytuł tej wystawy to?
1: 42. Królewska Wystawa Róż. Royal Rose 2026.
0: I to wszystko, proszę państwa, w starej oranżerii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. 21, 22, 23 sierpnia. Najbliższy weekend z wyprzedzeniem w Ogrodach Sztuki. A dlaczego w Ogrodach Sztuki? No dlatego, że tak, sztuka florystyczna, sztuka ogrodnicza, sztuka w oranżerii sztuki zaprojektowanej przez oczywiście nadwornego projektanta króla Stanisława Augusta Dominika Merliniego. To jest XVIII wiek, styl klasycystyczny. Proszę pani, a dlaczego właśnie w tym miejscu? Bo i historia, sztuka, i piękno, i współczesność?
1: Wyjątkowa oranżeria, bo to jest jedyna wybudowana za czasów Stanisława Augusta i w niej w 1882 roku odbyła się pierwsza wystawa.
0: No i to tradycja.
1: Tak, ale zgromadziła tam, nie byłoby dużo czasu, nie było internetu, telefonów, mediów, żeby szybko się wiadomość rozniosła, a przybyło na tą wystawę ponad 17 tysięcy ludzi, czego jeszcze my nie przebiliśmy tego rekordu, bo w zeszłym roku naszą wystawę odwiedziło 10 tysięcy.
0: A ile będzie pięknych królowych tego dnia?
1: Zawsze się mówi, królowa jest tylko jedna.
0: Tak, królowa
1: ale w wielu
0: jest
1: odmianach
0: jedna.
1: Szykujemy, jak co roku, w tym roku przypuszczam, że będzie ponad 6 tysięcy róż. Nasi dostawcy nie zawiedli, więc będzie kilka szkółek wspaniałych, dużych. Będzie dwóch naszych polskich hodowców. Będą róże z Ogrodu Botanicznego z Powsina, z narodowej kolekcji róż. Zawsze staramy się promować to, co nasze. Niech budują
0: krajowe
1: tą kolekcję. Kolekcja rośnie w siłę. Cieszymy się ogromnie i chcemy pokazać, jakie róże już są w tej kolekcji. No i ogromna paleta róż, które będą brały udział w konkursie. Państwo będą mogli zagłosować na najpiękniejszą, a pani dyrektor, dr Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie, w niedzielę tej właśnie róży temu dostawcy wręczy uroczyście nagrodę.
0: I to we wspaniałym miejscu, podkreślałyśmy, budynek starej oranżerii, który właściwie też ma wyjątkowe tradycje, bo przecież od czasu swojego powstania był związany z roślinnością, bo oranżeria, czyli na czas zimy, te wszystkie egzotyczne rośliny, w tym przeczytałam, drzewka pomarańczowe, były po prostu ukrywane po to, żeby przetrwały zimę, a latem zdobiły ogrody królewskie.
1: Tak, król się bardzo szczycił swoją kolekcją drzew cytrusowych. One były cenne jak pieniądz, więc słynna jest tutaj wymiana. Król zakupił bezcenny obraz Jeździec Polski, który obecnie zdobi galerię w Nowym Jorku, a zapłacił prawdopodobnie za nią 50 drzewkami pomarańczy gorzkiej.
0: No ale piękne. One czasami, nie mówię, że te same, ale

0: takie same królują podczas lata, również w łazienkach królewskich.
1: Królują i czuć zapach pomarańczy, tak, już z daleka.
0: Egzotycznie.
1: Tak, pomarańcza ma tą specyfikę, te drzewa pomarańczowe, tak, że jednocześnie kwitną, owocują, mają, tak, zalążki, już owoce pomarańczy, mhm, na nich można obserwować. No i przed

0: uczestniczących w wystawie, więc warto.
1: Dobrze, o tych szczegółach zapewne za chwilę. Niesłychane jest to, jak wspaniale w ten krajobraz, powiedziałabym, rzeźb. To są gipsowe kopie greckich rzeźb, słynnych rzeźb starożytnych. No, że wspomnę grupę Laokona, że głowę Dionizosa albo Wenus Medycejska, zdaje się, bo tak zapamiętałam. I jeszcze najważniejsza ta rzeźba, Herakles Farnezyjski, o ile pamiętam dokładnie. I w tym wszystkim, wśród tych postaci, bo znacznie więcej jest tych rzeźb, wspaniałe kompozycje, wspaniałe róże. To jakie pani jako kuratorka tej wystawy ma skojarzenia?
0: Róża z miłością mi się kojarzy, bo to tak, takie oczywiste. Zmowa kwiatów, kolor kwiatów, cała kultura, bo to tak naprawdę człowiek wyniósł ten krzew róży na piedestał królowej. To nie to o to chodzi, że mamy bardzo szeroką paletę przepięknych kwiatów.
1: Różnych.
0: I też mogłyby kandydować.
1: Tulipan też mógłby,
0: tak,
1: no, prawda?
0: Są, on, każdy kocha, co lubi i są przepiękne i trudno powiedzieć, że jakiś kwiat jest brzydki. Ale róża jest nam znana od 5000 lat. Piszemy o niej poezję, tworzymy muzykę, malujemy, towarzyszy obrazom
1: olejki
0: świętych, jemy, przetwory
1: tak,
0: robimy.
1: Kulinarne.
0: I to człowiek ją wyniósł. No nie ma nic wspanialszego niż róża.
1: Niesłychane.
0: I to udowadniamy na każdym kroku.
1: Róża, tak, tak piękna.
0: I jest szeroka paleta, przez to, że jest szeroka paleta kolorów, form. Ona zdaje egzamin, na wielaki sposób możemy ją pokazać, że się cieszymy, że płaczemy, że się smucimy, kogoś chowamy, ale ktoś się rodzi. I
1: symbolika.
0: Cały czas towarzyszy nam ta róża. Może
1: proszę
0: towarzyszyć.
1: Państwa, będziemy to przypominać nieustająco, ponieważ z dużym wyprzedzeniem zapraszamy do Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wystawa Róż Królewskich 42 od najbliższego piątku do niedzieli. Proszę pani, to teraz szczegółowo na temat tej wystawy. Już wiemy, Oranżeria, Łazienki Królewskie, piątek 21 sierpnia, to będzie ten pierwszy dzień. Cóż będzie się działo pierwszego dnia?
0: Oczywiście każdego dnia, od 10 do 19. Oranżeria otwarta. Wchodzą państwo, można zakupić bilety online, można przyjść już z biletem, można kupić u nas w kasie, patrzeć, gdzie jest wejście do oranżerii, żeby państwo się nie pomylili, nie nadrabiali drogi wokół oranżerii. Wchodzimy na pierwsze piętro i otwiera się przepiękna przestrzeń z przepięknymi, odtworzonymi freskami Jana Chrystiana Kamsecera i w tym te róże. No tam nic więcej nie potrzeba, bo wchodzimy i robimy wow.
1: Tak.
0: Więc zapraszam szczególnie porankami, kiedy one jeszcze chłodne, tak. Rześkie, mniej ludzi, zapraszam.
1: Większa przestrzeń,
0: tak,
1: dużo więcej
0: można
1: powietrza.
0: Porobić wspaniałe zdjęcia tym różom, ale róża będzie pokazywana solo, w wazonach po konkretnych odmianach, ale będzie pokazywana w przepięknych kompozycjach. Na nasze zaproszenie
1: no właśnie,
0: goście honorowi, ja to zawsze nazywam ogrody zaprzyjaźnione z łazienkami, miasta zaprzyjaźnione z łazienkami i one dopiero mają wyzwanie, bo będą pokazywały kompozycje nawiązujące symboliką, nawiązujące do historii swoich założeń. Więc ogród Muzeum Arkadii Nieborowie będzie
1: świetnie.
0: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, będzie Zamek Królewski, który zawsze tak. Gdzieś tam blisko naszej kompozycji otwiera tą wystawę. Będzie Muzeum Romantyzmu, Pałac w Lubostroniu, będzie Miasto Kutno. No nic więcej. Przychodzić, podziwiać, bo będzie co? Już wiem z pogłosek, co planują te ogrody i aż sam sama nie mogę się doczekać.
1: Fantastycznie, żeby tylko wytrzymały przez te 3 dni.
0: Tak, boimy się, największe
1: niedziela.
0: To jest upały, największe zagrożenie upały, a no ale mówię, cały szereg florystów będzie czuwało nad tym. Każdego dnia, zanim państwo o godzinie 10 wejdą, to oni już od rana będą dolewali wody, będą wymieniali róże, będą dbali o to, żeby ta wystawa do końca wystawy, do niedzieli, do godziny 19 cieszyła oko i było co podziwiać.
1: Powiedziała pani, floryści będą dbali. To zapytam tak. Czy róża ma duże wymagania, jeśli chodzi o hodowlę? Bo wiadomo, że
0: generalnie
1: dzielimy, tak.
0: Im lepiej, lepsze miejsce znajdziemy w ogrodzie dla tej róży, czyli słońce minimum 6 godzin dziennie. Miejsce przewiewne, ale nie bez przeciągów. Gleba żyzna i to dosyć głęboko żyzna, to wtedy ta róża będzie oddawała swoim zdrowiem, urodą i będzie cieszyła oko długo, bez specjalnych naszej tutaj zabiegów. A im gorsze miejsce przygotujemy, tym niestety ona będzie będzie słabowita. Staramy się.

0: lepsza, im zdrowszy krzew róży, tym potem mniej tej chemii musimy używać, żeby chronić ją przed chorobami, czyli tymi największymi chorobami dla róży. Rdza, mączniak, potem wchodzą te wszystkie szkodniki. Starajmy się takie stworzyć warunki, żeby ona sama w sobie była silnym krzewem, a ona sobie potem poradzi.
1: No to wspaniale. A proszę powiedzieć, jak teraz wygląda rynek róż, jeśli chodzi o róże cięte, te właśnie hodowlane? Czy to jest Europa, czy to jest Azja, Ameryka Południowa? Bo to się bardzo zmienia, a my idąc do kwiaciarni widzimy tak piękne odmiany, tak piękne kwiaty i zawsze z przekonaniem, że to stąd.
0: Niestety. Róże przyjeżdżają te cięte, florystyczne tak zwane, tak, które floryści bardzo cenią, bo one stoją długo, tak, jak żyleta, nie do zdarcia te róże. Niestety hodowane są w Afryce i w Ameryce Południowej.
1: Afryka,
0: tutaj głównie Kenia, Etiopia, Ameryka Południowa, Ekwador, Kolumbia, stamtąd. Hodowane są cały rok, bo słońce tam świeci cały rok, jest ciepło, tylko zapewniana jest im woda i pokarm, a one rosną i dorastają.
1: Szczególnie
0: z Ekwadoru,
1: tak,
0: są strasznie wysoko. Te takie metrowe róże to z Ekwadoru.
1: Czyli Ekwador.
0: Tak, stamtąd zakupowane są i takim rynkiem takiego przekazu dalej w świat jest Holandia. Niestety,
1: czyli
0: to
1: tak
0: jest,
1: jak tulipany, tak i róże.
0: Tak, i niestety
1: rynek
0: to już można kupować na aukcjach internetowych. Wszystkie odmiany są pokazywane. Już ponad miliard dolarów jest przepływu tego rynku kwiatów, samych kwiatów ciętych. To jest po prostu ogromny, ogromny rynek zbytu, ale tam zaopatrują się hurtownicy z całego świata i z tej Holandii wędrują właśnie dalej w świat.
1: Powiedziała pani Beata, wędrują, czyli
0: lecą samolotami. Przypuszczam, że najczęściej lecą, bo to jest szybki wtedy transport i ta róża, jak najkrótszy jest ten okres transportu. Trafiają do hurtowni, między innymi w Polsce. Stamtąd nasi kwiaciarnie, rynki nasze tutaj zbytu, giełdy, zakupują te róże i potem trafiają do kwiaciarni, do florystów.
1: I do nas.
0: I do nas.
1: I do nas.
0: A inaczej ma się z różą ogrodową.
1: No właśnie, bo to zupełnie inna historia.
0: Tak, inna historia, dlatego że tutaj króluje znowu Europa i troszeczkę nas tam gonią Chiny, które są ogromnym rynkiem i też myślę, że tutaj zazdroszczą Europie i będą nas gonić.
1: A proszę powiedzieć, nasze takie hodowle ogrodowe, ogrodnicze założenia, to są jakieś hodowle bardzo renomowane, znane tylko właśnie z uprawy róż, których przedstawiciele pojawiają się na Królewskiej Wystawie Róż. Nie tylko jeśli chodzi o uczestniczenie w wystawie, ale również w warsztatach, ale również na kiermaszu, o czym państwu opowiemy. Tylko przypomnę, dziś w Ogrodach Sztuki z wyprzedzeniem, bo to w najbliższy piątek rozpoczyna się wystawa róż, Królewska Wystawa Róż w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Starej Oranżerii. 42. wystawa. Pani Beata Kańska, kuratorka wystawy w Studio Polskiego Radia. No to jak to jest z tymi hodowlami?
0: Królują oczywiście tutaj nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, Francja i tam mamy ogromne hodowle. Tam są fabryki hodowlane, więc tutaj Corde, Stantał, tam we Francji oczywiście też paru znanych, wielkich hodowców i to oni co roku wypuszczają kilka, jak nie kilkanaście róż nowych odmian. Ale tutaj na szczęście mamy swoich hodowców. Jest pan Łukasz Rojewski, jest pan Mateusz Sobieszek. Kibicujemy im. Oni też będą na wystawie. Będą pokazywać swoje, nigdzie indziej
1: wyhodowane.
0: Tak, nie wyhodowane, bo to są
1: to nowe
0: lata
1: gatunki.
0: Pracy. To nie jest tak, że się róża pojawia, już hodowca się cieszy, ale on musi co najmniej chyba 10 lat pracować nad tym, żeby utrwalić te wspaniałe cechy, które widzi w tej róży. I wtedy dopiero wypuszcza na rynek, więc dopiero po tylu latach pracy, tutaj pan Łukasz Rojewski mógłby coś o państwu opowiedzieć na ten temat. Po tylu
1: zapraszamy na wystawę.
0: Tak, zapraszamy. Będą jego róże, specyficzne nazwy, jak na przykład zapach podstawówki. Wspaniałe nazwy nadawane przez hodowcę i zdobywające już nagrody w całym świecie. Więc
1: ale
0: kibicujemy.
1: Wspaniale. Czyli to są róże hodowlane. A
0: i przepięknie pachną. To trzeba podkreślić. Róże cięte nie pachną w ogóle, natomiast
1: ale pięknie wyglądają. wyglądają.
0: I długo stoją, natomiast tak. Ogrodowe pięknie pachną. I ten zapach, no nie, teraz jest poszukiwany. Wracamy do tego, że szukamy tych zapachów i chcemy je w ogrodzie.
1: Ale to dziwne, bo czasami one tak pachną, że ten zapach nie kojarzyłby się absolutnie.

0: absolutnie z różą.
1: No sama zapach, nazwa wskazuje, tak, zapach, że... podstawówki, z czym może się kojarzyć. A pan nieładny.
0: A proszę pani, a jeszcze to, co widzimy właściwie niemalże wszędzie, nie tylko w mieście, ale na pięknej polskiej wsi, też w ogrodach, dzikie róże.
1: Dzikie róże, no to jest tradycja, to jest coś...
0: Początek wakacji zawsze.
1: Dzika róża jest najpiękniejszą.
0: Wydmy nadbałtyckie, tak. Dzika róża.
1: Nie, to jest roza rugoza.
0: To jeszcze coś innego?
1: Tak, jeszcze inna róża. Dzika róża to jest ogromny krzew z przewisającymi tymi gałęziami, z przepięknymi, taki jasno-różowymi kwiatkami. Płatki w środku, oczywiście wspaniałe dla zapylaczy, bo tak, latają.
0: Dużo
1: nektaru. Wzyczenie słychać i wspaniałe owoce
0: z
1: witaminą C, tak, ale ta róża, roza rugoza, róża pomarszczona, ona świetnie spełnia funkcję, właśnie jest dlatego na wydmach, bo te korzenie jej zarastają całą skarpę. Ona stabilizuje ten grunt, ale jest strasznie kolczasta, ona jest dużo niższa, ma ciemny, taki pink, powiedziałbym, taki tak, biskupi troszeczkę
0: zupełnie
1: kolor.
0: Inny
1: kolor kwiatu.
0: Ja zawsze sobie to tłumaczyłam, że to w promieniach słońca. Nad Bałtykiem inaczej widać światło, inaczej świeci słońce i ta róża dlatego też ma inny kolor. Tak sobie zawsze to tłumaczyłam. Dziękuję
1: za informację. Ale ciężka w uprawie, bo ona stosowana...
0: Próbowałam przenieść w warunki ogrodowe. Tak. Proszę państwa, niestety. Klęska,
1: ale
0: porażka.
1: Jak już wejdzie, to niestety. Potem super, ciężka walka, żeby ją... Bo opanuje wszystko.
0: Proszę pani, istnieje około 300 dzikich gatunków i ponad 13 tysięcy odmian uprawianych róż. Czy są jakieś mody różane ze względu na taką ilość? To może o mody i ta jedna, jedyna róża, która jest królową kwiatów. Dlaczego tak się dzieje? Tyle gatunków.
1: Mody się zmieniają, oczywiście, ale co jest najważniejsze, róża wyszła już z pałaców i dworów, gdzie
0: no
1: była.
0: Właśnie.
1: Poszła pod strzechy, albo bym powiedziała teraz, poszła wzdłuż dróg naszych, bo państwo zobaczą. A to jest hodowla, koniec XIX wieku, głównie XX wiek. Róża okrywowa zdobyła świat, dlatego że jest odporna na choroby, świetnie rośnie, znosi zasolenie, znosi suszę, kwitnie przez cały sezon.
0: Pięknie wygląda.
1: I pięknie wygląda.
0: I
1: dlatego architekci krajobrazu, projektanci sadzą ją przy drogach. Ona świetnie wygląda z perowskią, ona świetnie wygląda z lawendą. Ona wygląda...
0: W różnych kompozycjach.
1: Tak.
0: O czym będą państwo mogli się przekonać właśnie na wystawie
1: róż. I zmieniły się te nasadzenia wzdłuż naszych ulic.
0: Na którą państwa zapraszamy. Piątek, sobota, niedziela to jest ten najbliższy czas. 21, 22 i 23. To wszystko w Starej Oranżerii, w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Proszę pani, wystawa róż, na tej wystawie kompozycje, nowe gatunki. A jak to się dzieje, że jakiś gatunek jest dedykowany znanej osobie? Bo na przykład Maria Skłodowska-Curie, kochająca zwłaszcza róże, bo kocha różne kwiaty, ale róże przede wszystkim, też miała swoją różę. Nie tylko w tym swoim słynnym ogrodzie.
1: Musi być taki czynnik zapalny. Ktoś, kto chce, żeby uczcić daną osobę. I wtedy pracujemy nad tym, żeby znaleźć różę, która będzie charakterystyczna dla tej osoby.
0: Ale jakieś cechy osobowościowe właśnie tej
1: My na przykład szukając róży, żeby nadać jej imię marszałkowa Aleksandra Piłsudska, to jest jedyna róża, której nadawaliśmy imię w Łazienkach, szukaliśmy kogoś, kto będzie, to była żona marszałka. Ponieważ mamy tulipan marszałek Józef Piłsudski w kolorze takim ciemnym, jak pagony wojskowe, no to jaka może być żona? No żona musi nawiązywać kolorem do marszałka. Więc róża marszałkowa Aleksandra Piłsudska, przepiękny kolor różowy, przepiękna, zdrowa, wysoka, postawna, tak jak była marszałkowa i przepięknie pachnąca. Więc szukamy cech, które by charakteryzowały daną osobę. Mówiąc o tej róży, będziemy od razu widzieć też to nawiązanie takie historyczne do bohaterki, której imię nadajemy, albo bohatera.
0: Czy róża marszałkowej również będzie na tej wystawie, o której opowiadamy państwu?
1: Będzie, bo to jest róża, powiedziałabym, że taka żelazna trochę. Bardzo odporna, bardzo zdrowa, od znakomitego hodowcy.
0: I chyba ogłoszono, że to właśnie na tej wystawie, że ona jest różą
1: Nie, ona była nadane jej imię było parę lat temu. Jeszcze nie było wystawy, bo wystawę zaczęliśmy, jakby powróciliśmy w 2024 roku. Więc 3 lata temu. Co prawda 42, ale jakby ta wystawa

0: stała się wystawą cykliczną, czyli decyzją dyrekcji co roku będzie się odbywała.
1: I się odbywa.
0: Ta, i się odbywa.
1: Znamienici goście.
0: I wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy mieć marszałkową, ale co roku pokazujemy, bo ona jest naszą różą łazienkowską też.
1: Dumą
0: razem
1: łazienkowską.
0: Z rodziną wojskową. Została jej ta nazwa nadana i wszyscy w całej Polsce promujemy, że
1: Stanisław August był zachwycony.
0: Nie wiem, czy byłby zachwycony.
1: Też o wojsku myślę.
0: Tak.
1: Proszę pani, warsztaty. Warsztaty, panele dyskusyjne, no i kiermasz. To słowa informacji na
0: każdego dnia, tak samo jak wystawa, od godziny 10 do 18 kiermasz koło Nowej Palmiarni, proszę pamiętać. Tam, gdzie obok jest centrum edukacyjne, będą warsztaty. Każdego dnia w ogrodzie, jak państwo będą wychodzić z wystawy do ogrodu oranżeryjnego, tam już natraficie na mistrzów florystyki, którzy będą chwalić się swoją sztuką florystyczną. Będą tworzyć przepiękne kompozycje, będą opowiadać państwu niesamowite historie właśnie w ogrodzie oranżeryjnym. Będzie scena i tam zapraszamy. Będą naprawdę znakomitości od godziny 11 do 18 każdego dnia wystawy. Tam będą pokazy florystyczne.
1: A kiermasz?
0: Kiermasz tak samo. Od 10 do 18 każdego dnia.
1: W tym
0: tylko
1: miejscu?
0: Troszeczkę w innym miejscu, więc tutaj troszeczkę wysiłku, żeby dojść kawałek dalej, bo przestrzeń jest specjalnie przygotowana do handlu, żeby dużo osób mogło tam swobodnie oglądać te róże, podziwiać, wybrać najlepszą i wziąć pamiątkę do siebie, do domu.
1: Do swojego ogrodu.
0: Do
1: ogródka
0: swojego ogrodu.
1: Na balkon i hodować i przemawiać, tak jak mały książę później.
0: I głaskać.
1: Do swojej róży, chociaż ogród był wielki i pełen róż. Proszę państwa, zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, 42. Królewska Wystawa Róż od 21 do 23 sierpnia, oczywiście 2026 roku, w Oranżerii, w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zapraszamy najserdeczniej. Pani Beata Kańska, kuratorka wystawy, gościła dzisiaj w Ogrodach Sztuki. Zapraszamy pani Beato, prawda?
0: Oczywiście zapraszamy. Zapraszają Muzeum Łazienki Królewskie. Zaprasza Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Tutaj pani prezes Elżbieta Kosydar i członkowie z całej Polski, dlatego że stowarzyszenie jest współorganizatorem tej wystawy i ta współpraca znakomicie się układa.
1: Efekty,
0: zobaczą piękno. Państwo na wystawie.
1: Królowa jest jedna, róża w roli głównej. Zapraszamy na wystawę. Ja się nazywam Maja Kluczyńska. Dziękuję również państwu za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam państwa w najbliższy piątek o 21.06 do weekendu kulturalnego. W tym weekendzie o wystawie o Helenie Rubinstein. Bardzo serdecznie zapraszam. Wspaniałego, pięknego dnia i do zobaczenia na wystawie.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam państwa.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Uważam, że reportaż radiowy daje niepowtarzalną możliwość poznania drugiego człowieka, jego losów, życiowych wyborów.
7: To słowa Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, której poświęcimy sobotnią audycję Co jest na tej taśmie po godzinie 22.
6: Posłuchamy reportażu Patrycji Fok dla naszych chłopców śpiewał.
7: Z Waldemarem Kasperczakiem, reżyserem dźwięku i reportażystą z Fundacji Głos Ewangelii, powspominamy Patrycję w 10. rocznicę śmierci naszej redakcyjnej koleżanki.
6: Zapraszamy.
7: Dorota Boniecka-Górny
6: i Wiesław Molek.
2: Promocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest czwartek, 20 sierpnia, minęła 23. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Środowiska lekarskie rozczarowane decyzją prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały ograniczyć działalność medycznych oszustów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z nowym trybem wysyłanych alertów. Zostały one zaktualizowane po lipcowych wydarzeniach na Lubelszczyźnie. YouTuber pozostanie w areszcie na dłużej. Mowa o popularnym Stu, głównym podejrzanym w aferze Pandora Gate. Sprawa dotyczy wykorzystywania seksualnego nieletnich. Przy mikrofonie Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Ustawa o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Posłowie koalicji rządzącej mówią, że była to dobrze przygotowana ustawa, a posłowie PiS, że budziła wątpliwości.
2: Posłowie koalicji rządowej mówią wprost.
3: Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
2: Mówił poseł KO Adrian Witczak.
3: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów.
4: No właśnie tych, którzy oszukują ludzi, często bardzo ciężko chorych.
2: Mówił poseł Robert Kropiwnicki.
5: Na pewno został uruchomiony cały proces lobbingowy tych, którzy żerują na tą chęci wyzdrowienia.
6: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Odpowiada poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
6: To znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi.
2: Poseł PiS przypomniał, że na etapie prac parlamentarnych jego klub od głosu się wstrzymał. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Działalność pseudomedyków jest niebezpieczna dla osób chorych oraz dla całego systemu służby zdrowia, mówi Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. Podkreśla, że opóźnienie właściwej terapii to strata dla chorych i systemu opieki zdrowotnej, bo leczenie jest dłuższe, droższe i często nieskuteczne.
7: To jesteśmy w sytuacji, kiedy nadal działalność takich osób, które są bez przygotowania medycznego, bez wykształcenia, nie mają wiedzy, będzie się rozwijała i będzie to ze szkodą dla pacjentów, dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ będą to osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Karol Nawrocki poinformował również, że zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Rządzący uważają, że jego decyzja uderzy w nawet 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenie tzw. białych plam komunikacyjnych. Szczegóły zna Dagmara Kędzior.
8: Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
9: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
8: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
10: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie. A więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
8: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Polska rozwija potencjał obrony przeciwrakietowej i antydronowej, zapewnił premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do wypowiedzi wiceszefa Agencji Uzbrojenia, generała brygady Michała Marciniaka. Mówił on w Polsat News, że obecnie duże polskie miasta nie są objęte stałą obroną przeciwrakietową, ponieważ wokół nich nie rozmieszczono na stałe systemów obronnych. Donald Tusk podkreślił, że w żadnym kraju systemy obrony nie dają gwarancji całkowitego bezpieczeństwa.
11: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową i antydronową, ale inwestujemy w to miliardy złotych, miliardy

0: euro i dolarów. Jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani, ale nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju. Nie ma takiego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są na terenie tego państwa bezpieczne w 100%. Tak nie ma nigdzie na świecie.
1: Generał Marciniak mówił, że Polska nie ma obecnie wystarczającej liczby wyrzutni i rakiet, by jednocześnie chronić miasta, infrastrukturę krytyczną i wojsko. On precyzuje, że brak stałych baterii wokół miast nie oznacza braku możliwości ich ochrony. Resort tłumaczy, że system jest mobilny, a jego użycie może być dostosowane do aktualnego zagrożenia.
2: Suma wydarzeń.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Jego przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. A więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
3: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
3: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
5: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji.
3: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
6: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
3: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Minister finansów jest przekonany co do efektywności systemu trzech stawek podatkowych. Andrzej Domański na antenie TVP Info odpierał zarzuty opozycji, jakoby proponowane przez rząd zmiany w systemie podatkowym stanowiły dla Polaków komplikacje.
7: Tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek komplikacji systemu. W tej chwili przecież to urzędy skarbowe wypełniają PIT-y za Polaków. Rośnie liczba Polaków, którzy rozliczają się elektronicznie. Więc tutaj o żadnej komplikacji systemu nie ma mowy. Co jest? Jest potężna ulga, na której skorzysta 3,5 miliona Polaków. W portfelach zostanie nawet 3600 zł więcej. No to nie jest bagatelna kwota.
1: Minister Domański podkreślił, że dzięki proponowanym zmianom podatkowym Narodowy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe 2 miliardy złotych.
7: Dochody związane z wyższym CIT-em oraz fakt, że część osób, które w tej chwili rozliczają się na ryczałcie, będzie rozliczała się na skali podatkowej, tak jak dziesiątki milionów Polaków, to właśnie zrównoważy te 10 miliardów złotych kosztów związanych z niższym podatkiem PIT. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma około 2 miliardów złotych więcej środków, dlatego że osoby, które rozliczają się na ryczałcie, ich sposób naliczania składki zdrowotnej wygląda inaczej.
1: Jutro odbędzie się nieformalne posiedzenie rządu poświęcone szczegółom projektu budżetu na 2027 rok. Rząd chce podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chce też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Wzrosnąć do 5% ma także danina solidarnościowa płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. Marek Zuber mówił w Polskim Radiu 24, że decyzja rządu nie mogła być tylko obietnicą, tylko ma spowodować realne zmiany jeszcze przed wyborami w 2027 roku.
8: To jest bardzo napięty harmonogram, bo to zdaje się oznacza, że ze wszystkimi podpisami wszystko musi być gotowe na koniec listopada. No ale myślę, że taki jest cel. No, chodzi o to, żeby przed wyborami rzeczywiście spora część podatników miała świadomość, mówię oczywiście tutaj o tej średniej klasie, miała świadomość, że coś się jednak wydarzyło pozytywnego z punktu widzenia decyzji rządu i ich pieniędzy.
1: Ekonomista podkreśla, że w związku z deficytem budżetowym i ogromnymi wydatkami na inwestycje obecnie nie ma środków na wspieranie przedsiębiorców.
8: Jeżeli mamy zwiększać dług, jeżeli ma mieć wysoki deficyt, to on ma wynikać przede wszystkim właśnie z tych inwestycji, zbudowania potencjału gospodarki na przyszłość. Więc w tym sensie, no ja bym jednak zaryzykował takie stwierdzenie, że na takie działania, które mają ulżyć przedsiębiorcom, na dodatkowe jakieś istotne wsparcie socjalne, tu sporo tych programów w ostatniej dekadzie się pojawiło, no nie ma tych pieniędzy, czyli jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało. Po prostu dzisiaj...

0: Mamy inne, szalenie ważne rzeczy, które będą decydowały nie tylko o bezpieczeństwie Polski, ale także na przykład o konkurencyjności.
1: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Decyzję w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego podejmiemy razem z klubem parlamentarnym Lewicą, zapowiedział wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Gość Polskiego Radia 24 zastrzegł, że osobiście poparłby tę kandydaturę, ale decyzja zapadnie na spotkaniu klubu Lewicy.
2: Jest znakomitym prawnikiem i gdybym ja miał głosować osobiście sam, to zagłosowałbym za panem ministrem Berkiem. Natomiast decyzja w tym zakresie podejmie klub parlamentarny. Będziemy na ten temat rozmawiali, dlatego że też jako Lewica mówiliśmy o tym, że ten Trybunał powinien się zmienić, że to powinien być Trybunał w sumie nie zagarnięty przez polityków, jak jest dzisiaj.
1: Wczoraj w Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie o odwołaniu Macieja Berka ze stanowiska ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Do Sejmu natomiast wpłynęło pismo, w którym zgłoszona została jego kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydata zgłosiła grupa posłów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
3: Suma wydarzeń.
1: YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stewarda B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, a w zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski. Szczegóły zna Krzysztof Polasik.
4: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że youtuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stewart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: Teraz w magazynie Zagranica. Stany Zjednoczone zapowiadają nałożenie na Iran najcięższych sankcji w historii. Wraz z amerykańską blokadą wejścia do Cieśniny Ormus jest to plan Waszyngtonu na zmuszenie irańskich władz do warunków porozumienia zaproponowanych przez USA. Kluczem w tej układance są jednak Chiny, a więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
5: Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach niejednokrotnie podkreślał, że irańska gospodarka wykrwawia się. To skutek amerykańskiej blokady wejścia do Ormus. Teraz w ślad za tym pójdą zmasowane sankcje. Ich powodzenie będzie jednak w dużej mierze zależało od tego, jak zareagują chińskie władze. Strategiczny rywal USA na arenie międzynarodowej. Chiny są bowiem głównym partnerem handlowym Iranu i odbiorcą irańskiej ropy. W ostatnich miesiącach Pekin miał obchodzić istniejące już sankcje, deklarując w listach celnych irańską ropę jako malezyjską czy indonezyjską. USA ostrzegały Pekin przed takim procederem. Teraz w obliczu pakietu sankcji, które rzucić ma na kolana Teheran, z Waszyngtonu ponownie popłynął apel do Chin o powstrzymanie się od wszelkiej pomocy Irańczykom. Donald Trump zagroził też sankcjami krajom, które pomimo woli USA nadal będą handlować z Iranem. Kilka tygodni temu agencja Reutera poinformowała, że Chiny miały sprzedać Iranowi wyrzutnie i pociski balistyczne. Chińskie MSZ zaprzeczyło tym oskarżeniom. Reuter powoływał się zaś na źródła wywiadowcze w Europie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: ONZ-owscy inspektorzy znaleźli w Syrii kilka ton materiału nuklearnego. O jego istnieniu syryjskie władze miały się dowiedzieć niedawno i od razu poinformowały o tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Materiał pochodzi z tajnego programu reżimu Asada. Relacja Mileny Rashid-Szehab.
6: W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że nowe syryjskie władze wpuściły inspektorów do tajnego ośrodka jądrowego stworzonego przez reżim Asada w okolicach Deir ez-Zor na wschodzie kraju. Teraz okazuje się jednak, że to nie jedyne miejsce, gdzie Syryjczycy próbowali stworzyć broń jądrową. Ja i mój zespół od półtora roku prowadzimy prace wydobywcze w ośrodku na południe od Deir ez-Zor. Ale dziś następuje znaczący przełom, bo nowe władze Syrii poinformowały nas o istnieniu jeszcze jednego miejsca, gdzie składowany jest materiał nuklearny. Do tego miejsca też udało nam się dotrzeć. Mówi szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
7: Narodowej. Rafael Grossi nie precyzuje, co konkretnie znaleziono. Tych kilka ton znalezionego materiału będzie przetransportowanych za granicę, gdzie mają posłużyć do pokojowej produkcji.

0: Energii. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Wszystko wskazuje na to, że materiał nuklearny z Syrii trafi do któregoś z ośrodków jądrowych w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie są w Syrii coraz wyraźniej obecni, a prezydent Ahmed Ash-Shara ma wyjątkowo dobre relacje z Donaldem Trumpem. W ubiegłym tygodniu pojawiły się przecieki, że choć materiał nie można wykorzystać do stworzenia broni jądrowej, może posłużyć do skonstruowania tzw. brudnej bomby. Nie wywołuje on eksplozji jądrowej, ale rozprzestrzenia materiał radioaktywny, doprowadzając do skażenia atakowanego obszaru.
2: Suma wydarzeń.
1: W siedzibie radiowej Trójki można było przedpremierowo odsłuchać płyty Sojka Stańko. To niepublikowane dotąd nagrania z dwóch spotkań, sesji eksperymentalnych i prawie w pełni improwizowanych, które wspólnie stworzyli Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Spotkania te odbyły się w 1988 roku i zostały zarejestrowane w studiu Polskiego Radia S4. Niedawno nagrania te zostały odnalezione w archiwum Polskiego Radia, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz, który poprowadził przedpremierowy odsłuch.
3: To jest wielkie odkrycie, dlatego że zawsze, kiedy dwóch wybitnych muzyków nagrywa razem, dzieją się rzeczy niezwykłe. Stańko był świeżo pod koniec lat 80. po eksperymentach z Free Electronic, jednym z najciekawszych swoich, najbardziej eksperymentalnych zespołów. Sojka był już po kontrakcie z wytwórnią RCA w Niemczech, bardzo piosenkową, popową. I ich spotkanie w tak niezwykłym anturażu to jest dowód na to, że oni chcieli na chwilę zrobić coś innego.
1: Niepublikowane dotąd nagranie usłyszał syn Stanisława Sojki, Marcin Sojka.
4: Czuję tatę w tym mocno i Stańkę też miałem okazję poznać. Jakby wiadomo, że najpierw w tych dźwiękach właśnie ich bardzo słychać, ale też gdzieś jakiś rodzaj w sumie radości i jakiejś takiej dumy, bo ja uważam, że to jest mega cool, że tata ma takie nagranie ze Stańką.
1: Odnalezione i wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia nagrania są dowodem na to, że Stanisław Sojka był bardzo wszechstronnym muzykiem, który mógł ze swoim głosem zrobić wszystko, dodaje Piotr Metz.
3: To oblicze Sojki, które tutaj prezentuje w tych nagraniach, czyli kiedy wokal jest dla niego instrumentem bardziej niż metodą na śpiewanie tekstu, pokazuje go z zupełnie innej strony i też pokazuje jego takie chyba prywatne pasje. Co by mógł zrobić? Nawet to by mógł robić, gdyby nie to, że zajmowały go wtedy tysiące innych rzeczy.
1: Najnowszy album Sojka Stańko to nie ostatnie wydawnictwo z udziałem Tomasza Stańko, zapowiedział podczas spotkania wiceprezes zarządu Polskiego Radia, szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
5: Friday jest ogromna, kiedy się to znajduje. I ja widziałem taką kartkę, ile jeszcze tego Tomka Stańko my mamy. Tak, jest sporo i obiecuję Państwu, że będziemy umiarkowani, by nie wywoływać szoku, dawkować Państwu tę muzykę.
1: Płyta Sojka Stańko będzie dostępna od północy. Można je odsłuchać na platformach streamingowych lub nabyć jako winyl albo płytę CD.
2: Suma wydarzeń.
1: Około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść w nocy z piątku na sobotę w części Dolnego Śląska. Przy takiej sumie opadów może dojść do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wody, dlatego warto wcześniej przygotować dom i posesję, mówi dr Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
6: Śledźmy to, co się dzieje na wszelkiej maści oficjalnych komunikatorach. No nie krytykujmy też RCB na przykład, bo często jest tak, że my jesteśmy zasypywani tymi informacjami, ale tak naprawdę tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czasem lepiej jest wysłać dwa komunikaty za dużo i czy ostrzec ponad miarę, niż nie ostrzec. Znamy przypadki 24 roku, kiedy brak tego ostrzeżenia, brak tej informacji, no kończył się często tragicznie.
1: W domu warto mieć zapas baterii podstawowej żywności, ale to nie wszystko.
6: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować, ale to jest coś, co wydaje mi się każdy z nas może we własnym zakresie jakoś tam się zabezpieczyć. Dbajmy my o to nawet, żeby te kratki ściekowe nie były zawalone jakimś gliwiem czy liśćmi, żeby to było sprawnie odprowadzane z naszych posesji.
1: Ulewne deszcze to efekt niżu, który utworzył się na skutek rekordowego rozgrzania Morza Śródziemnego. Temperatura jego powierzchni jest teraz około 5 stopni wyższa niż zwykle. O tej porze roku jest najwyższa w historii pomiarów. Sprawdźmy jeszcze teraz pogodę na jutro. Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego z ośrodkiem głównym nad Zatoką Fińską. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać. A w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na południu.

0: południu i wschodzie i w centrum, miejscami również burze. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a na południu zmienny. I tą informacją kończymy magazyn. Kolejna porcja doniesień z kraju i ze świata punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Odblokowanie pomocy dla Strefy Gazy i wycofanie kontrowersyjnego przetargu na zachodnim brzegu. Takie żądania brytyjski rząd postawił Izraelowi. Londyn zapowiedział także sankcje wobec osób uczestniczących w nielegalnej ekspansji osadniczej, a Trump zapowiada ekonomiczny D-Day. Do kogo należy cieśnina Ormus? O tym Ewie Wasążnik na naszej antenie opowiadał Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu.
7: Ormus jest w myśl prawa międzynarodowego dostępny międzynarodową strefą, nie podlegającą żadnemu państwu, chociaż formalnie ta cieśnina licząca 34 km szerokości, to jest połowa mniej więcej, to jest wody terytorialne Iranu, druga połowa to są wody terytorialne Omanu.
8: No dobrze, a co w związku z tym, z tymi zapowiedziami prezydenta Trumpa i tą grafiką, którą opublikował niedawno w internecie, wskazującą na Ormus jako terytorium Stanów Zjednoczonych?
7: No, złośliwie jeden z komentatorów bliskowschodnich świata arabskiego powiedział, czterolatkowie w przedszkolu mają bardzo bujną wyobraźnię. Ale tak naprawdę w myśl prawa międzynarodowego jest to niemożliwe. Co więcej, jeszcze parę tygodni temu prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że cieśnina Ormus ma mieć swobodę żeglugi, nie należy do nikogo, należy do świata i w związku z tym oto prowadzą Amerykanie wojnę i starają się wymusić tą swobodę żeglugi na Iranie.
8: No i starają się to zrobić w ten sposób. Znowu odwołam się do zapowiedzi tych internetowych prezydenta Trumpa i zapowiedzi ekonomicznego D-Day, czyli no takiej presji gospodarczej, ekonomicznej na Iran, której świat nie widział.
7: Według ekspertów ekonomicznych Amerykanie tak naprawdę użyli już właściwie 90% narzędzi tego embarga ekonomicznego, presji wywieranej ekonomicznej na Iran. Ostatnio, zresztą parę dni temu, wywarli presję na Zjednoczone Emiraty Arabskie. W świecie arabskim złośliwie mówi się, że to jest 51. stan Stanów Zjednoczonych. I żeby zerwały stosunki ekonomiczne z Iranem, to była 1/3 obrotów. Zarówno dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak i dla Iranu. Tamtędy za pośrednictwem firm, no takich firm krzaków, prawda, i tak dalej, dokonywano importu wszelkich artykułów niezbędnych dla Iranu i również eksportu ropy naftowej, gazu pod fałszywą banderą. Zresztą ostatnio się mówiło, że Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo tego nie chciały. Odpalono podobno 2 rakiety, Iran odpalił, ale znawcy tematu mówią, że ktoś pomógł i ktoś inny odpalił te rakiety, które są wpadły nieszkodliwie do morza. Problem polega na czym? Że tak naprawdę narzędzia te, które można było wcielić, wcielono. Iran ma cały czas możliwość eksportu swojej ropy naftowej do Chin. I jeśli teraz Trump grozi, że będą to drakońskie sankcje w ogóle wobec wszystkich krajów, firm i tak dalej, które ośmielą się handlować, współpracować z Iranem, no to mamy konflikt już bezpośredni. Chiński MSZ zapowiedział, że takie sankcje są w myśl prawa międzynarodowego nielegalne i firmy chińskie, jakiekolwiek inne, jeśli będą się stosowały do tego embarga, no to podpadną pod procedurę karną w Chinach. Krótko mówiąc, Chiny tego respektować nie będą i Amerykanom grozi no właśnie konflikt ekonomiczny i właśnie polityczny bardzo mocny z Chinami. I czy to wygrają, nie wiadomo. Wiadomo też, że Iran eksportuje swoją ropę i towary przez

0: Kirgistan, no, który jest formalnie sojusznikiem, ale również mediatorem w tym konflikcie. Krótko mówiąc, to może bardzo poważnie jeszcze zaszkodzić gospodarce Iranu, ale czy ją zadławi całkowicie, nie wiadomo. Natomiast może spowodować ogromne skutki. Pamiętajmy o jeszcze dwóch elementach, które się pojawiły w ciągu ostatnich trzech dni. Z jednej strony szef negocjatorów irańskich, szef parlamentu irańskiego, pojawił się w Iraku i rozmawiał tam o współpracy wzajemnej. Irak poprosił Iran, żeby umożliwił im przepływanie bez żadnych ograniczeń przez cieśny Ormus, żeby wyjąć ich z tej blokady irańskiej z kolei. I prawdopodobnie to zrobi. Oman negocjuje z Iranem po to, żeby jakoś uregulować tą żeglugę, czemu się sprzeciwiają Amerykanie. Już dwukrotnie Trump groził, że zbombarduje Oman za to, jeśli porozumie się z Iranem. W związku z tym mamy kompletny węzeł gordyjski. Wydaje się, że niektórzy mówią, że Trump się miota, chce uratować twarz i chce coś wymusić na Iranie, ale dla Iranu niekoniecznie oznacza to przegraną. Oni mogą wytrzymać tą presję i im dłużej wytrzymają, być może padną za parę miesięcy czy za rok. Natomiast Amerykanie takiego długiego czasu nie mają. Po pierwsze wybory jesienne do kongresu, po drugie Amerykanie mają serdecznie dosyć drożejących paliw na stacjach benzynowych. Na niektórych stacjach są już ceny bardzo, bardzo wyśrubowane. Co więcej, na giełdzie zapanowała lekka panika. Zaczynają rosnąć stopy procentowe, zaczyna się to wszystko rozchwiewać. Żeby temu zapobiec, minister skarbu amerykański rzucił dodatkowe sprzedaż obligacji, ale co się okazało przy okazji? W ciągu ostatnich 10 lat dług amerykański podwoił się. Jest ponad 40 tysięcy miliardów dolarów. Kwota niewyobrażalna. I mówi się, że gdzieś to wszystko w dalszej perspektywie może grozić potężnym ciosem ekonomicznym i ucierpi z tego i Ameryka, i cały świat.
1: Jak bardzo przebudowują się teraz sojusze i układ sił na Bliskim Wschodzie, bo ta wojna wywołała właśnie taki skutek. Nie wiem, czy przewidywany przez prezydenta Trumpa, czy nie, ale jesteśmy tego świadkami i widać to na podstawie chociażby tego, o czym pan powiedział, o tym, że Irańczycy dogadują się z Irakijczykami, o tym, że Oman jest straszony przez Stany Zjednoczone tym bombardowaniem. Co tam się dzieje?
0: Tak naprawdę kraje Zatoki Perskiej z tej wojny wyciągnęły dwa wnioski, chociaż o tym się głośno nie mówi. Pierwszy wniosek jest taki, że Amerykanie nie są tym pełnym, wiarygodnym i przewidywalnym gwarantem bezpieczeństwa, na co te kraje stawiały. Okazało się, że Amerykanie swoich baz bronili skutecznie, czy bardzo skutecznie, troszeczkę może mniej. Natomiast rakiety, które spadały na cele cywilne w krajach Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Kuwejcie, no właściwie nie były tak specjalnie zestrzeliwane i bronione. Krótko mówiąc, ten parasol amerykański okazał się dziurawy albo za krótki. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, mają świadomość, że cokolwiek się stanie w ramach tej rozgrywki na Bliskim Wschodzie, Iran jest, był i będzie ich sąsiadem. Czy zmieni swoją politykę? Trudno powiedzieć. Natomiast można by było próbować spacyfikować, w cudzysłowie, nieco Iran, dogadując się na wzajemne interesy. Wzajemne interesy są takie, żeby jednak wywozić gaz i ropę naftową, żeby prowadzić handel, ale nie na kolanach, jak mówi szef parlamentu irańskiego. Zresztą w Iranie samym to jest też problem. Z jednej strony mamy Trumpa, który codziennie ogłasza buńczuczne oświadczenia, czasami się z nich wycofuje, cofa się i tak naprawdę to jest problem, co on naprawdę chce i co naprawdę myśli. To jest troszeczkę taki taniec z ruletką. A z drugiej strony mamy Iran, gdzie utworzyły się trzy frakcje. Jedna chce dogadania się w jakiś sposób z Zachodem, ale nie kapitulacji. Jakiegoś kompromisu, nazwijmy to na bazie tego memorandum, które wczoraj wygasło, a zawarto z Amerykanami. Respektowania częściowe wzajemnych interesów. Druga frakcja chce przytrzymać Amerykanów, w cudzysłowie, to znaczy zmusić ich do tego, żeby sami się wycofali i jakby uznali swoją porażkę. No co jest niemożliwe, bo to utrata twarzy. Iran też nie chce stracić twarzy, w związku się nie wycofa. Ta frakcja jest bardzo twarda, ale gdzieś zarysowuje się pewien kompromis. I trzecia frakcja, która mówi, walczymy do końca, zginiemy nawet na tym wszystkim, prawda, ale wywołamy taką wojnę, zaatakujemy nawet kraje europejskie jak Bułgarię, które dają Amerykanom możliwość korzystania z ich baz, kraje arabskie, które dają Amerykanom możliwość korzystania z baz, zostaną zaatakowane jako współsprawcy i współwinni. Krótko mówiąc, ta frakcja

0: zaostrza ten dyskurs bardzo gwałtownie i ta frakcja między innymi wczoraj powiedziała, że jak Cieśnina Ormus zostanie przywrócona do normalnego funkcjonowania, to żeglugą i kontrolą żeglugi będzie koordynowało dowództwo strażników rewolucji, czyli ta frakcja najtwardsza, która jest nie do przyjęcia dla żadnego kraju. Krótko mówiąc, sytuacja jest patowa zupełnie i jak stwierdził jeden z komentatorów brytyjskich, był zresztą szef wywiadu brytyjskiego, powiedział tak, po to, żeby na Bliskim Wschodzie no nie tyle zapanował pokój, bo to jest bardzo, bardzo odległa perspektywa, długotrwały i trwały rozejm, to trzeba, żeby obie strony w duchu przyznały, Amerykanie przyznaliby, no nie wygraliśmy tej wojny, przegraliśmy ją, trzeba jakoś z tego wyjść, muszą to samo powiedzieć sobie w duchu Irańczycy. Jak oni to uznają wewnątrz, to znajdą bazę do kompromisu i jakiś ustęp przyjmujących no, postać strawną dla jednej i dla drugiej strony.
1: Panie redaktorze, gdzie w tym wszystkim jest teraz Izrael? Czyli kraj, który, no, można tak domniemywać, no, był główną przyczyną i głównym prowodyrem tej wojny.
0: Która ale tak wielu senatorów, zresztą polityków amerykańskich, i to nie tylko z Partii Demokratycznej, ale również z Partii Republikańskiej, i część działaczy ruchu MAGA, tego inicjowanego przez Trumpa, mówi, zostaliśmy wpuszczeni w tą wojnę przez Izrael. To Netanyahu, premier Izraela, wywołał to wszystko. On nas wpuścił w tą wojnę, w ataki czerwcowe, kiedy przekonywał i na podstawie pewnie sfałszowanych danych wywiadu izraelskiego, że wystarczy niewielki atak i ten reżim w Teheranie upadnie, dojdzie do powstania ludowego i będziemy mieli nowy reżim, prawda? I znowu podobno, że mają kontakty z Ahmadinejadem, to byłym prezydentem, który był skrajnym populistą i radykałem, no jak to się mówi, zanim już była tylko ściana. I podobno on miał nawiązać kontakty z wywiadem izraelskim i na niego liczył Trump, mówiąc, mamy swoich ludzi, bardzo dobrych ludzi, kompetentnych, których zainstalujemy w Teheranie. Okazało się to no, zupełną fantazją, fałszem zupełnym, stawianie na takiego człowieka, który no, na pewno takich ustęp by nie zrobił. I teraz okazało się, że Amerykanie chcieliby z tego wyjść, bo już ich to kosztuje ogromne pieniądze. To kosztuje prawie więcej, aniżeli wojna w Iraku, która trwa 8 lat. W związku z tym problem jest jaki? Wyjść z twarzą, żeby mocarstwo nie straciło, ale jednocześnie świat się zorientował, że Amerykanie już nie są tą potęgą, którą kiedyś byli, bo zabrakło nagle rakiet Patriot dla Ukrainy, ale również dla Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że produkcja sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych jest za słaba, za mała, żeby zapełnić magazyny i zapełnić no, potencjał do przyszłego konfliktu. Jeśli by doszło do wojny z Chinami, to się mówi, Amerykanie mają trochę puste magazyny i trochę puste bazy.
1: No dobrze, i co Izrael robi w tej sytuacji? Co robi Benjamin Netanyahu, który także za chwilę u siebie ma wybory, który ma u siebie sytuację w strefie Gazy, na zachodnim brzegu, świat skupiony na wojnie w Zatoce Perskiej? No, zdaje się nie widzieć tego, co się w Izraelu dzieje.
0: On jest jak oszalały maniak. On uważa, że im dłużej trwa wojna na Bliskim Wschodzie i Izrael atakuje, zresztą jeden z wyższych wojskowych izraelskich i współpracowników Netanyahu powiedział, w naszym interesie leży permanentna wojna i atakowanie wszystkich potencjalnych przeciwników. Zresztą to się stało ostatnio, kiedy Izrael zbombardował bazę syryjską lotniczą, która jest daleko od granic Izraela, która jest opuszczona zresztą, bo została wcześniej zniszczona w czasie wojny domowej, ale dlatego, że rzekomo Turcy tam mogliby się zainstalować. Krótko mówiąc, Izraelczycy z ekipy Netanyahu mówią tak, będziemy atakowali wszystkich, wrogiem naszym jest już Turcja teraz, kiedy mieli niezłe stosunki kiedyś z nią. Będziemy atakowali i być może będziemy atakowali Ankarę. Mówią, że sprzeciwiają się sprzedaży amerykańskich F-35 dla Turcji, a ten kontrakt obiecał Trump ostatnio w czasie szczytu w Ankarze. Mówią, że będą atakowali wszelkie kraje na Bliskim Wschodzie, które mogłyby stanowić zagrożenie dla interesów Izraela. Dla przeciwników Izraela właśnie to jest sygnał, że czy warto dogadywać się w ogóle z Izraelem, nie tylko z Netanyahu, ale z kimkolwiek, ponieważ oni chcą zbudować supermocarstwo na Bliskim Wschodzie, które będzie dominowało i dyktowało warunki polityczne, gospodarcze i militarne. Netanyahu chce z jednej strony tą ofensywą wykazywać się, że jest cały czas wojna, w związku z tym zdjęcie go z urzędu, przegrane wybory, a zaczyna tracić na popularności, no to byłoby po pierwsze wytoczenie mu procesu wreszcie

0: za wiele korupcji i tak dalej, co miało to miejsce w Izraelu, również za pewne niedociągnięcia, mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o zlekceważenie zapowiedzi ataku Hamasu 7 października, 3 lata temu. Więc on prze do tego, żeby była wojna, prze i stymuluje wszystkich, którzy są po prawej stronie sceny izraelskiej, do tego, że Izrael musi atakować, bombarduje zresztą mimo nawiązanego rozejmowego porozumienia w Libanie. Liban jest bombardowany. Jego ministrowie mówią, będziemy bombardowali Gazę nawet prewencyjnie. I bombardują to, bo każdego dnia w Gazie spadają bomby już nie na Hamas, tylko na osoby cywilne. Krótko mówiąc, niektórzy mówią, że Izrael wszedł w obłędną politykę wiecznej konfrontacji i że to sprawi, że jakiekolwiek porozumienia bliskowschodnie przy takiej polityce izraelskiej będą niemożliwe i że Izrael może w ten sposób przegrzać, w cudzysłowie mówią, koniunkturę i doprowadzić do wybuchu naprawdę dużej wojny na Bliskim Wschodzie, którą niekoniecznie musi wygrać.
1: No ale to jest sprzeczne z interesami Amerykanów.
0: Zupełnie, no ale Amerykanie nie kontrolują. Zaprotestowali przeciwko izraelskiemu bombardowaniu bazy w Syrii, bo nawiązują dobre stosunki i liczą na Syrię. Protestują przeciwko temu, że Izrael bombarduje nadal mimo rozmów pokojowych, które się toczą w Waszyngtonie między Libanem a Izraelem. Tak. Ale te protesty są tylko
1: werbalne. Porozumienie z Hamasem przecież, rozbrojenie Hamasu, to też wszystko tak, pod auspicjami
0: strefa Gazy, ten plan został odrzucony Trumpa przez Netanyahu. Ostatnio nawet Kushner, współpracownik Trumpa, udał się tam, negocjował. I właśnie wydaje się, co wielu Amerykanów bardzo boli i denerwuje, że tak naprawdę Netanyahu wyrwał się spod kontroli amerykańskiej i bimba sobie na interesy amerykańskie, mimo tego, że Trump mu powiedział wyraźnie, ja jestem tutaj bossem, ty jesteś podwładnym. Okazuje się, że tak naprawdę Izrael wymknął się spod kontroli, a Trump nie chce lub nie może wywrzeć skutecznego nacisku w postaci embarga na broń, dostawy ochrony ten parasol, jakby zaczął grozić zwinięciem parasola zbrojnego nad Izraelem, no to byłby to bardzo poważny problem, bo niektórzy wojskowi izraelscy mówią, jeśli wejdziemy w konflikt prestiżowy, to tak można to nazwać, z Amerykanami, to nie będzie dobrze dla interesów Izraela. Mimo to obecna ekipa i co więcej, również opozycja marzy o tej konfrontacji zbrojnej Izrael nade wszystko, nad wszystkie interesy i że uda im się podporządkować.
1: Skoro Amerykanie stracili kontrolę nad tym, co tam się dzieje, to gdzie teraz leżą klucze? Nie powiem do pokoju, nie powiem do rozejmu, ale jakiejś normalizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo do tej pory mówiliśmy, że ten klucz jest w Waszyngtonie. Gdzie jest teraz?
0: Ten klucz gdzieś tam leży, tylko że wszyscy zapomnieli, nawet wiedzą, gdzie ten klucz jest. Ja powiedziałem, jeśli byłoby ogromna presja, przecież Izrael fundowaną ma broń amerykańską, co wielu senatorów wypomina, mówi, wy walczycie za nasze pieniądze, za podatników amerykańskich, naszą bronią, my was chronimy, a wy nie respektujecie naszych elementarnych interesów. I jeśli teraz w Waszyngtonie nie dojdzie do, a ja wątpię, żeby to było skuteczne, żeby dojdzie do refleksji głębokiej, musimy nacisnąć hamulec, jak to się mówi, do deski i pokazać Izraelczykom, nie chcecie, no to my też wam pokażemy swoje możliwości. I zawrzemy cokolwiek będziemy wspierali wszystkie kraje, które niekoniecznie są zaprzyjaźnione z Izraelem. To teoretycznie jest możliwe, ale praktycznie w Waszyngtonie nadal obowiązuje ta presja silnego tego lobby proizraelskiego i nadal wcielenie, właśnie nie widać jeszcze polityka amerykańskiego, który powiedział, dobrze, a teraz my naprawdę zamykamy ten kurek i bawcie się w to sami, zostaniecie sami z konsekwencjami wojen, bo nie wojny jednej, która wybuchła. No i my dalej nie będziemy ani płacili, ani ponosili konsekwencji ekonomicznych za waszą politykę.
2: A z Mariuszem Borkowskim rozmawiała pani redaktor Wasążnik, Ewa Wasążnik. Proszę państwa, to jeszcze piłka i europejskie puchary. Liga Konferencji. Piłkarze Rakowa rzutem na taśmę uratowali remis w Chorwacji w pierwszym meczu czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Z Hajdukiem Split skończyło się wynikiem 2-2. Z kolei Górnik w Zabrzu przegrał z AS Monaco 2-3. Liga Europy. Tu piłkarze Lecha Poznań zrobili krok w kierunku awansu. W pierwszym meczu czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji pokonali FC Tun aż 7-0. Jagiellonia pokonała mistrza Gruzji FC Iberię 1999 4-0. Odliczamy jeszcze do meczu Iga Świątek i Jelena Rybakina w walce w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. To spotkanie po godzinie 1 w nocy. A już teraz zapraszam państwa na audycję Do Pomyślenia.

0: Powtórka programu.
1: Przy mikrofonie Ewelina Kamińska, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. A w planach mamy dziś rozmowę o czasie i o tym, jak jego upływ pojmuje nasz mózg. Wspólnie z naszym gościem zastanowimy się, dlaczego im starsi jesteśmy, tym bardziej mamy wrażenie, że lata mijają

0: który od lat popularyzuje wiedzę o mózgu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czas to dla naszego mózgu pojęcie względne?
1: Tak, no po pierwsze nie ma ani jednego takiego, jakby można powiedzieć, głównego zegara, który mierzyłby ten czas, ale też wydaje się, że mózg nie mierzy tego czasu w sposób taki bezwzględny, czyli nie ma takiego tykającego zegarka, który by mierzył sekundy czy godziny, więc jest to bardzo rozproszony zegar i w dodatku zupełnie inaczej jakby ten czas jest mierzony wtedy, kiedy mózg mierzy go dla samego siebie, a inaczej wtedy, kiedy zaczynamy tak subiektywnie, świadomie ten czas, upływ tego czasu postrzegać.
0: No bo minuty, sekundy, godziny to jest coś, co my, ludzie, stworzyliśmy sztucznie, żeby jakoś ten czas uporządkować sobie.
1: Dokładnie tak. No nasz mózg też to oczywiście sobie tak taktuje, można powiedzieć, ten upływ tego czasu, ale robi to nie na podstawie czegoś takiego obiektywnego, co jest jakąś tam wartością fizyczną, którą możemy zmierzyć, tylko robi to na podstawie jakby liczby zdarzeń, które się odbywają w jego otoczeniu czy w jego ciele. Więc można powiedzieć, że jeżeli tych zdarzeń jest dużo, dużo się dzieje, dużo bodźców do nas dociera, no to wtedy jakby ten czas, można powiedzieć, jest taktowany szybciej. Natomiast wtedy, kiedy się nic nie dzieje, kiedy sytuacja jest stała, taka bez zmian, no to wtedy ten zegarek sobie tyka powoli. No i można powiedzieć, że więcej, mniej wtedy tych jednostek tego czasu się mieści w tej takiej jednostce, którą byśmy mierzyli zegarkiem.
0: No to teraz porozmawiajmy o takim zjawisku, o którym wiele osób mówi, czyli o tym, że kiedy było się dzieckiem, lato trwało naprawdę, nie trwało 2 miesięcy, tylko trwało latami. Jak to się dzieje, że kiedy jesteśmy tacy mali, to no właśnie godzina potrafi się wydłużyć do miesiąca?
1: Chyba głównie dlatego, że kiedy jesteśmy młodzi, to wszystko to, co nas otacza, albo duża część tego, co nas otacza, jest dla nas nowe. Czyli nasz mózg jakby rejestruje to, bardziej to koduje, zapamiętuje więcej tych szczegółów, dlatego że te nowe zdarzenia są dla mózgu taką wskazówką, że trzeba je zapamiętać, no, żeby zdobyć doświadczenie. Więc można powiedzieć, że ta pamięć wtedy jest gęściej upakowana wspomnieniami, dlatego że one są unikatowe, są wyjątkowe, są nowe dla tego młodego człowieka. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy starsi, no to różne rzeczy, które obserwujemy, nawet jeżeli to jest nowe miejsce, w nowym miejscu jesteśmy na wakacjach na przykład, to jednak są pewne powtarzalne wzorce, powtarzalne rzeczy, widzimy zdarzenia wokół nas, no i nasz mózg już ich tak dokładnie nie rejestruje, więc jakby można powiedzieć, że to nasze wspomnienie jest trochę, jakby może być mniej gęsto upakowane tymi takimi unikatowymi wspomnieniami.
0: Czyli rutyna jest naszym wrogiem?
1: W pewnym sensie, jeżeli chodzi o upływ czasu, to oczywiście tak możemy na to spojrzeć. Natomiast z drugiej strony, jakby rutyna też jest czymś, co pozwala nam jakby zachować pewien spokój na tym urlopie. No, mniej rzeczy jest dla nas nowych, więc mniej rzeczy jest czymś, co nas wzbudza, czasem stresuje. Więc można powiedzieć, że im jesteśmy starsi, tym do tego urlopu podchodzimy z większym spokojem. Możemy się bardziej zrelaksować, bo mniej rzeczy nas, można powiedzieć, aktywuje i zmusza do tego, żebyśmy je śledzili, obserwowali, doświadczali, więc można wtedy zażyć takiego pełnego relaksu.
0: No dobrze, a czy współczesne tempo życia ma wpływ na pojmowanie czasu? Czy to, że odbieramy no już w tym momencie nie dziesiątki, a tysiące bodźców dziennie, jakoś nadwyręża nasz mózg?
1: No oczywiście, jeżeli dużo się dzieje, to nasz mózg musi te rzeczy rejestrować, musi je analizować, musi podejmować decyzje. Tych decyzji jest bardzo dużo, które przychodzą z czasem coraz trudniej, jeżeli tych zdarzeń jest bardzo dużo i są bardzo emocjonujące. No więc jakby odczuwamy to jako zmęczenie. No i jeżeli mamy gdzieś tam w głowie jakiś inny cel, który chcielibyśmy realizować, a nie tylko zajmować się tą tak zwaną bieżączką, czyli realizować tam różne projekty, rozwiązywać różne problemy, tylko chcielibyśmy coś innego, co jest naszym takim celem, jakimś takim długofalowym, no to jakby porównując te dwie rzeczy, czyli ten nasz główny cel i tą konieczność rozwiązywania tych wszystkich drobnych problemów, możemy mieć poczucie, że ten czas jakby za szybko płynie, no bo właśnie nie jesteśmy w stanie realizować w pełni tych naszych marzeń, pasji, czy jakichś tam innych takich dalekich celów, które sobie gdzieś tam wyznaczyliśmy.
0: Kiedy ten czas tak potrafi nam przyspieszyć, a kiedy zwolnić? Czy faktycznie to jest kwestia tego, że jakieś wyjątkowe wydarzenia sprawiają, że to wszystko dzieje się szybko? Tak jak, nie wiem, podczas wypadków drogowych poszkodowani często mówią o tym, że czas zwolnił na chwilę.
1: Tak, albo nawet się zatrzymał, takie niektóre są doniesienia ludzi, którzy to przeżyli. No więc oczywiście wtedy, kiedy się to dzieje, nasz mózg jakby sobie pracuje w swoim tempie, czyli oczywiście przetwarza wszystkie te informacje, jest ich dużo. Natomiast ponieważ sytuacja jest znacząca, czyli jakby związana z silnym stresem, ze strachem, no to wtedy jakby ten silny stres za pośrednictwem pobudzenia układu emocjonalnego, za pośrednictwem pewnego neurotransmitera, który wtedy w naszym mózgu jest w dużych

0: ilościach wydzielany, a mam na myśli noradrenalinę, te wszystkie mechanizmy mózgowe sprawiają, że ta nasza pamięć tego zdarzenia jest jakby bardzo, bardzo dokładna. Nasz mózg stara się zapamiętać wszystkie najdrobniejsze szczegóły tego zdarzenia, tej sceny, tego, co się dzieje wokół nas. Więc jeżeli patrzymy na to niejako wstecz, próbując spojrzeć na całość tej sytuacji, to mamy wrażenie, że tak dużo żeśmy zarejestrowali zdarzeń, że to nie mogło wydarzyć się w ciągu sekundy czy dwóch, ponieważ my taką dokładność mamy tego wspomnienia, że mamy wrażenie, że to wszystko musiało się wydarzyć w znacznie dłuższym czasie niż w tym, w którym dowiadujemy się, że to trwało.
1: Czyli innymi słowy, takie intensywne rzeczy mocno wpływają na nasz mózg.
0: Jakby nasz mózg sobie mierzy ten czas właśnie liczbą tych zdarzeń, ale my potem jakby patrzymy też na to jakby w sposób taki świadomy, czyli jakby porównując pewne zdarzenia, o których wiemy, że trwają ileś tam czasu, te, które dzieją się wokół nas, no to możemy niejako, żeby porównać to, co jest tam, można powiedzieć, obiektywną miarą tego upływu czasu z tym, jaka jest gęstość tych naszych wspomnień, tych zarejestrowanych, zapisanych w pamięci zdarzeń. No więc jakby na tej podstawie takiego trochę porównania my dochodzimy do wniosku, że subiektywnie dla nas samych ten czas albo przyspiesza, albo zwalnia, jest doszacowany poprawnie, albo niedoszacowany, albo przeszacowany. Więc to zależy od tego właśnie, jak świadomie postrzegamy to, co się dzieje, jak świadomie oceniamy te zdarzenia, które wokół nas się dzieją i to, jak na nie reagujemy.
1: Czy wpływ na poczucie czasu ma też współczesna technologia? Na przykład to, że w każdym momencie jesteśmy w stanie sięgnąć po smartfona i trochę się rozproszyć. No trochę zabić czas właśnie w taki sposób nieco inny niż kilkadziesiąt lat temu.
0: Oczywiście sprzyja temu, żeby czasem jakby, można powiedzieć, też zupełnie zapomnieć o tym, że czas upływa, czyli jakby ocknąć się po kilku godzinach, doświadczając tego, ojejku, ile czasu siedziałem w tym telefonie na przykład. To jest oczywiście jak najbardziej możliwe, bo jest to związane z procesem naszej uwagi. Czyli właśnie, kiedy dzieje się coś, co jest emocjonujące. No, załóżmy, że ktoś korzysta z takiego telefonu i coś tam sobie ogląda, jakieś filmiki, jakąś rozrywkę. No to wtedy jakby dużo emocji się dzieje w jego mózgu. No i ten system emocjonalny sprawia, że nasza uwaga, ta świadoma uwaga, zostaje nakierowana na to coś, co dzieje się na ekranie tego naszego telefonu. No i wtedy jakby wszystkie zasoby tej naszej świadomej uwagi skierowane na tę obserwację tego, co się dzieje, czy też na to, co robimy, sprawia, że nie ma miejsca na to, żeby móc jakby świadomie postrzegać upływ tego czasu. Czyli mózg jakby całkowicie jest pochłonięty na realizację jakiegoś działania, na obserwowanie tego, co się dzieje w telefonie i nie ma w zasadzie miejsca na to, żeby móc jednocześnie jakby patrzeć na jakieś takie obiektywne miary tego upływu czasu. No więc ta nasza uwaga jest czymś, co mocno wpływa na to, jak bardzo my jesteśmy w danym momencie zdolni do tego, żeby świadomie oceniać upływ tego czasu. Więc czasem można się jakby pod wpływem tych technologii, nowinek, urządzeń ekranowych, no właśnie tak po kilku godzinach zorientować się, że właśnie tyle minęło, choć dla kogoś, kto w tym był, to robił, mogło mu się wydawać, że ten czas w ogóle nie płynie.
1: Ale to dosyć ciekawe, że czas jest jednak takim pojęciem abstrakcyjnym, mimo tego, że mamy możliwości, żeby go mierzyć właśnie w taki obiektywny sposób, czyli że mamy zegary, sekundy, godziny, minuty, a jednak mimo wszystko każdy może go odczuwać na własny sposób.
0: Można powiedzieć, że naszemu mózgowi potrzebna jest oczywiście ta wiedza na temat tego, ile trwa jakieś zdarzenie, jak długo trzeba na coś czekać, jak szybko przyjdzie efekt jakiegoś działania, które ktoś podejmie, jak szybko nastąpi jedna rzecz po drugiej, kiedy patrzymy na jakieś zjawisko. Nasz mózg sobie to zapisuje w postaci jakby specjalnego ustawienia pewnych sieci nerwowych, które jakby budują ten nasz mózg. Więc jakby mózg wie o tym, kiedy możemy spodziewać się pewnego zajścia, jakiegoś zdarzenia, efektu. Natomiast jakby niekoniecznie to jest rzecz, którą my możemy w sposób taki absolutnie świadomy, racjonalny opisać za pomocą słów, czy też jakby podać tą wartość, licząc w sekundach, czy minutach, czy godzinach. Więc można powiedzieć, że tak instynktownie wiemy, kiedy coś ma się wydarzyć, kiedy coś się zdarzy, kiedy jedna rzecz nastąpi po drugiej. Natomiast jakby świadomie jest to trudno ocenić, ile to jest, ale tam nieświadomie, instynktownie wiemy, kiedy to coś powinno się już zdarzyć, a kiedy się nie zdarzyło. Więc jakby nasz mózg, można powiedzieć, że ma sobie, koduje sobie te oczekiwania, kiedy coś ma się wydarzyć, ale po to, żeby lepiej mógł przewidywać zdarzenia, które dzieją się w świecie, czyli jakby lepiej mógł się dostosować do tego, co się dzieje wokół nas, żeby móc lepiej przewidywać ten świat i no i w związku z tym lepiej się do niego adaptować. No i on to potrzebuje, on to wie, on to ma zakodowane, czasem sobie to zmienia, wtedy, kiedy coś się dzieje inaczej, niż żeśmy sobie zaplanowali, inaczej niż były nasze oczekiwania, ale to nie jest coś, co my musimy wiedzieć powiedzieć w sposób taki, można powiedzieć, obiektywny, mierząc to za pomocą sekund czy minut.
1: Przenieśmy się teraz do pandemii, bo to, myślę, był

0: ciekawy okres w historii ludzkości, można powiedzieć, bo to jednak takie bardzo mocno światowe wydarzenie. Pan ma wrażenie, że pandemia była dopiero co się skończyła, czy że wszystko działo się już naprawdę lata temu?
1: To zależy tak naprawdę. Jeżeli głębiej pomyślę, to jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to już było trochę czasu temu, ale to wymaga tego, żebym jakby, można powiedzieć, odwołał się do tego, co wydarzyło się między tymi dwoma właśnie wydarzeniami, czyli tą chwilą bieżącą, a tym okresem, w którym była ta pandemia. Więc można powiedzieć, że tak ogólnie, nie patrząc konkretnie na moją osobę, to im jesteśmy starsi i im bardziej powtarzalne są te kolejne dni tego naszego życia, no to można powiedzieć, że nasz mózg gubi gdzieś te dni, czyli może mieć wtedy wrażenie, że to, co było kilka lat temu, tak naprawdę wydarzyło się rok temu, bo te dni się zlewają w jedną całość, są powtarzalne, więc właśnie w tej naszej pamięci te różne zdarzenia nie kodują się jako osobne wydarzenia, które możemy potem odtworzyć i na podstawie których nasz mózg może oceniać, jak dużo czasu upłynęło od jednego punktu do drugiego punktu gdzieś tam w tej historii tego naszego życia. Więc im więcej powtarzalnych zdarzeń, im więcej powtarzalnych dni, tym one się bardziej zlewają ze sobą, a tym samym patrząc wstecz mamy wrażenie, że coś, co było bardzo dawno temu, mamy wrażenie, że tak naprawdę dopiero co się skończyło.
0: Czy ma pan jakiś sposób na to, żeby podczas nudnego wydarzenia, kiedy te minuty rozciągają się w nieskończoność, jednak je przyspieszyć?
1: No trzeba się czymś zająć. To jest taka bardzo ogólna rada dobrego wujka. No w każdym razie trzeba coś zrobić, żeby właśnie móc się skupić na zadaniu, a nie na oczekiwaniu i, można powiedzieć, instynktownym, automatycznym mierzeniu upływu tego czasu, w oczekiwaniu na coś, co się ma wydarzyć. No bo nasz mózg albo będzie skupiał się na wykonywaniu zadania, albo będzie skupiał się na upływie czasu, w oczekiwaniu, w tej nudzie, na coś, co się ma wydarzyć, co odmieni ten jego stan tej nudy, tego oczekiwania. Więc to jest jedyny, najlepszy sposób. Oczywiście to nie musi być zadanie, które wykonujemy naszymi rękoma na przykład. To może być zadanie, które ma charakter też taki mentalny, intelektualny. Czyli można nad czymś zastanowić, jakby coś sobie opracować, jakiś plan, gdzieś tam rozwiązać jakiś problem, który mamy, czyli wykorzystać ten czas na jakieś konkretne działanie, które pozwoli skierować naszą uwagę, naszą świadomość na to zadanie, a tym samym odciągnąć tą uwagę i świadomość od tego oczekiwania, czyli tego śledzenia upływu czasu w oczekiwaniu na coś, co się wydarzy, co odmieni ten stan tej nudy.
0: Myślenia. To teraz w odwrotną stronę. Czy jest sposób na spowolnienie czasu, tak żeby w czasie ważnych dla nas wydarzeń, bardzo ekscytujących, można było się jednak trochę bardziej zatrzymać na tym, a nie pozwalać, żeby to życie tak uciekało przed oczami?
1: Powiedzmy, chcielibyśmy właśnie mieć takie poczucie, że te dni nam nie uciekają gdzieś tam, nie przelewają się między palcami. Konieczne jest to, żeby szukać jakby tych unikatowych zdarzeń w tej codzienności, którą mamy. Czyli jeżeli tylko wykonujemy pewne powtarzalne ruchy, czyli właśnie odwołujemy się do tych rutynowych, nawykowych działań, robiąc różne rzeczy, które są wyuczone, które są powtarzalne, które właściwie, można powiedzieć, nie śledzimy świadomie ich wykonywania, bo one są takie zautomatyzowane, no to wtedy właśnie tracimy możliwość tego, żeby nasz mózg zapisywał te zdarzenia jako unikatowe. Nasz mózg, nasza pamięć działa w ten sposób, że mózg sobie raczej aktualizuje to, co już wie, stara się nadpisać nowe rzeczy do tego, co już wie. Więc jeżeli nic nowego się nie wydarza, są rzeczy powtarzalne, to nasz mózg jakby nie ma potrzeby tworzenia nowego śladu pamięciowego. On sobie jakby wzmacnia ten, który ma, ale nie tworzy niczego nowego. Więc chcąc mieć nowe wspomnienia, na bazie których będziemy mogli mieć poczucie, że jednak każdy dzień jest wyjątkowy, każdy dzień wydarzyło się w nim coś konkretnego, co możemy przywołać, no to musimy niejako zwracać uwagę na te niepowtarzalne momenty w tych powtarzalnych sytuacjach, w których bywamy. Czyli to trzeba zrobić w sposób świadomy, żeby postarać się niejako dostrzec tą zmianę, która dzieje się w naszym życiu, wokół nas, z ludźmi, które nas otaczają, czy w tym otoczeniu, w którym bywamy. To jest takie coś, co jakby z jednej strony pozwala dalej robić to, co robimy, czyli nie wywracać naszego życia do góry nogami, ale z drugiej strony właśnie pozwala niejako zapamiętać pewne charakterystyczne, szczególne zdarzenia jako unikatowe, na bazie których potem tych wspomnień będziemy w stanie mieć poczucie, że te dni nam nie uciekają.
0: To może jakiś przykład, bo na przykładach zawsze trochę łatwiej się zapamiętuje pewne rzeczy.
1: No, ja staram się na przykład, jak jadę do pracy, a dojeżdżam pociągiem do pracy, no to staram się patrzeć gdzieś tam przez okno, patrzeć na ludzi, którzy też siedzą w tym pociągu. Ci ludzie się zmieniają, ten krajobraz też się zmienia, gdzieś tam coś budują, coś tam przejedzie, coś postawią.

0: coś zniknie. No i jeżeli ja sobie oglądam te rzeczy, a wśród nich też się pojawiają czasem takie bardziej emocjonujące, chociażby patrząc na ludzi, przecież oni wzbudzają w nas różne emocje, czasem silne, czasem słabsze, ale jednak są to pewne unikatowe zdarzenia, tak samo jak obserwując ludzi, którzy coś robią, rozmawiają ze sobą. Czasem wydarza się coś, co jest takie, można powiedzieć, bardzo wyjątkowe i jednocześnie emocjonujące. No i to jest coś, co sprawia, że w tej codzienności jestem w stanie gdzieś tam przywołać pewne zdarzenie, na przykład czegoś, co wydarzyło się w podróży do tej pracy czy z pracy, które sprawi, że ten konkretny dzień jakby ma swój własny znacznik w tej mojej pamięci, w tych moich wspomnieniach. Mogę go przywołać, a przynajmniej mój mózg instynktownie będzie postrzegał to jako coś wyjątkowego, co gdzieś tam w tej, tym, można powiedzieć, w tym kalejdoskopie, czy w tym kalendarium tego mojego życia jest jakby konkretne, oznaczone, zapisane, więc można powiedzieć, ten dzień nie umyka mi.
1: A myśli pan, że dzięki takim działaniom, dzięki takiemu zagęszczaniu swoich wspomnień, to sprawiamy trochę, że nasze życie jest dłuższe? Przez to wyciąganie tych wspomnień trochę pełniej żyjemy?
0: No na pewno, dlatego że jesteśmy po pierwsze bardziej świadomi tego, tej codzienności, więc jakby to, co czasem ludzie gdzieś tam, powiedzmy, u schyłku swojego życia, jak mogą czasem gdzieś tam narzekać, to często narzekają, że jakby to życie nie wiadomo kiedy im upłynęło, prawda? Czy też po prostu ludzie, którzy już mają swoje lata, też mogą mieć poczucie, że w tym te dorosłe życie, w przeciwieństwie do tego dzieciństwa, to był czas, który bardzo szybko gdzieś tam przeleciał. Nie bardzo wiadomo kiedy, nic się takiego nie wydarzyło,
1: tak,
0: a
1: zawsze,
0: już jestem
1: przepraszam, że wejdę w słowo, przepraszam, że wejdę w słowo, ale zazwyczaj młodzi rodzice mówią, że od kiedy urodziło się dziecko, to czas przyspiesza kilkukrotnie.
0: Tak, no jeszcze jak to dziecko jest małe, to oczywiście te wszystkie czynności pielęgnacyjne, ta wyjątkowość tych zdarzeń związanych z tym dzieckiem, bo to coś nowego, co chwilę to dziecko rośnie, ma swoje nowe potrzeby, nowe fascynacje, różne nowe rzeczy się dzieją, więc jakby ten okres dzieciństwa własnych dzieci się dość dobrze pamięta i on się czasem jakby zapisuje w tej pamięci w sposób taki bardzo szczegółowy, więc to jest taki dość intensywny pod względem zdarzeń, doświadczeń okres. Natomiast potem, kiedy jakby to już jest taka rutyna, opieka nad dzieckiem staje się taką rutyną, powtarzalne czynności każdego jednego dnia, gdzieś tam jazda z dzieckiem do szkoły, czy tam robienie śniadania, czy robienie obiadu i tak dalej, więc wtedy zaczyna się to mocno zlewać. Ale rzeczywiście jest tak, że no to jest jakby trochę nieuniknione, dlatego że gdzieś tam pracując w jednym miejscu, ze stałymi ludźmi, robiąc pewne te same rzeczy każdego jednego dnia w swojej pracy, to jest nieuniknione, że to musi się zlewać w jedną całość. My się w tym doskonalamy, udoskonalamy, robimy to coraz lepiej, coraz lepiej rozpoznajemy pewne rzeczy, coraz lepiej przewidujemy to, co się może wydarzyć w tym naszym życiu. Więc w pewnym sensie jest to źródłem naszego spokoju.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dr Wojciech Glac, neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała Kamila Kuzer. Gdyby chcieli państwo posłuchać innych rozmów z cyklu Do Pomyślenia, zapraszam też na stronę Polskiego Radia. Można je znaleźć w zakładce podcasty. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do Pomyślenia. Powtórka programu.
3: I tak kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek. Do usłyszenia. Zapraszam na najnowsze informacje.
2: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Dwa efektowne zwycięstwa, jeden remis i jedna porażka polskiej drużyny na ostatniej prostej eliminacji do europejskich pucharów. MSZ wezwało ambasadora Izraela w Polsce. Chodzi o umorzenie śledztwa, w sprawie w której ofiarą był Polak. Będzie też Francja i skutki historycznych upałów. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Grad goli w meczu Lecha Poznań z FC Thun. Mistrz Polski wygrał z mistrzem Szwajcarii aż 7-0 w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Byliśmy do bólu skuteczni, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
8: Myślę, że wypunktowaliśmy przeciwnika w 100%, bo

0: My byliśmy skuteczni do bólu, strzeliliśmy te 7 ramek i teraz trzeba po prostu dokończyć roboty, bo wiemy jak jest piłce nożnej. Na pewno jedziemy po to, żeby wygrać, nie, żeby zagrać i przejść dalej, tylko żeby udowodnić to, że jesteśmy lepszym zespołem i wygrać to spotkanie również na wyjeździe.
1: Efektowne zwycięstwo odniosła również Jagiellonia Białystok. Na tym samym etapie rozgrywek piłkarze z Podlasia wygrali z Iberią Tbilisi 4-0. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec tak opisuje to spotkanie.
2: Generalnie jeżeli chodzi o ilość stworzonych sytuacji, to wykreowaliśmy sporo tych sytuacji, ale też no, uczciwie muszę powiedzieć, że przeciwnik też był dzisiaj groźny z przodu i wiadomo, że wyjeżdżają stąd bardzo rozczarowani, bo mają zero na swoim koncie, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli, ale na pewno dzisiaj pokazali, że są zespołem groźnym i musimy być czujni na to, bo fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, no to jest dwumecz.
1: W czwartej rundzie eliminacji, ale do Ligi Konferencji zagrały Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik przegrał u siebie z AS Monaco 2-3, z kolei Raków zremisował z Hajdukiem Split 2-2. Rewanże 27 sierpnia. Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy World Central Kitchen w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. W komunikacie resortu czytamy m.in., że rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie. Głos w tej sprawie zabrał również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku. Katastrofa humanitarna w Gazie, a także brak rozliczeń za nadmierne użycie siły przez IDF podważają poparcie społeczne nawet w krajach proizraelskich, napisał szef MSZ w serwisie X. Wpis zamieszczono w języku angielskim. Ustawa Lex Szarlatan miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Brak podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów.
3: Według ekspertów ta decyzja w szczególności uderza w pacjentów ciężko chorych, głównie zmagających się z nowotworami. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreśla, że najczęściej to właśnie oni padają ofiarami pseudomedyków.
4: Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
3: Rzeczniczka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Aleksandra Rudnińska podkreśla, że pseudomedycy dają pacjentom fałszywą nadzieję.
5: To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
3: Według prezydenta ta ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto jedynie sprzedaje zioła lub suplementy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że prezydent zdecydował o zawetowaniu ustawy o dostępności transportu publicznego. Na Narwi we wsi Zosin pod Łomżą doszło do wycieku substancji oleistej. Takie zgłoszenie strażacy dostali wieczorem. Na miejsce pojechała specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Białegostoku, która ma zbadać te substancje. Wysłano tam również 10 zastępów straży. Francja mierzy się ze skutkami historycznych upałów. 3 wyjątkowo długie i intensywne fale gorąca doprowadziły do ponad 7 tysięcy nadmiarowych zgonów, historycznej suszy i bezprecedensowej fali pożarów. Straty szacowane są wstępnie na 15 miliardów euro.
6: Największy bilans ofiar przyniosła fala upałów z końca czerwca, która spowodowała ponad 5 tysięcy nadmiarowych zgonów i przeciążenie oddziałów ratunkowych, zwłaszcza w Paryżu. Ucierpiała także przyroda. Pożary strawiły ponad 120 tysięcy hektarów lasu. Francja zmaga się ponadto z bezprecedensową suszą, która objęła niemal 80% terytorium kraju. W górach topnienie lodowców doprowadziło do rekordowej liczby obrywów skalnych, przez co ograniczono dostęp do części masywów dla alpinistów. Z kolei wyjątkowo ciepła woda w morzach może, zdaniem naukowców, doprowadzić do obumierania części podwodnej roślinności. Skutki upałów odczuwa również gospodarka, a najbardziej rolnictwo. Tegoroczne spadki plonów mogą być największe od 1945 roku. Problemy z dostępnością wody wpłynęły także na sektor energetyczny, ograniczając pracę kilku reaktorów jądrowych. W efekcie ceny prądu wzrosły do najwyższego poziomu od półtora roku. Jest jednak dobra wiadomość. Po 70 dniach wysokich temperatur do Francji nadchodzi ochłodzenie i deszcz.
1: Relacjonował Stefan Folser.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Bu Burze przechodzą przez południową Polskę, najsilniejsze w pasie od Opolszczyzny przez ziemię świętokrzyską aż po województwo lubelskie. Może tam

0: Spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może przekroczyć prędkość 100 km na godzinę. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu. W ciągu dnia również może przelotnie popadać, ale będzie przy tym ciepło. Od 24 stopni nad morzem do około 26 w centrum i na południu. Jest 6 po północy.
1: Powtórka programu. Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w studiu Polskiego Radia 24 dr Agnieszka Wolska, Centrum Medyczne Venamed. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam pani redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się z naszymi nogami. Czasami, bo nie każdy ma taki problem, ale wiele osób ma poważne problemy. Chociażby z obrzękami nóg, chociażby z lipodemą, a nawet z celulitem, który jest tak przecież popularny wśród pań. I powiemy też, dlaczego dotyczy głównie płci pięknej, ale zacznijmy od obrzęków limfatycznych nóg. Czy mają związek z tym, co za oknem? Bo najczęściej skarżymy się na to, że nogi nam w jakiś sposób puchną, gdy jest gorąco. Czy tu jest jakiś związek?
3: Tak, ciepło, gorąco, a szczególnie upalne dni wpływają na poszerzenie się naczyń żylnych, a naczyniom żylnym towarzyszą między innymi głębokie naczynia limfatyczne i wtedy dochodzi do przesiąkania płynu i gromadzenia się, mówiąc potocznie, wody. Dlatego upały szczególnie odczuwamy obrzęki nóg. Te obrzęki są zlokalizowane głównie w okolicach kostek, czasami dotyczą stóp i głównie goleni.
2: To czasami poważny problem, zwłaszcza jeżeli na dodatek jesteśmy gdzieś w podróży i wysiadamy ze środka transportu i nie poznajemy własnych nóg, własnych stóp, bo są, bywają tak obrzęknięte, że właściwie jedyne, co nam przychodzi do głowy, to natychmiast ściągnąć buty, bo czasami te paseczki sandałów wrzynają się w nasze stopy. No budzi to olbrzymie zdziwienie, czy wystarczy wtedy tak po prostu położyć się, unieść nogi i wszystko zniknie, jak ręką odjął?
3: Jest kilka elementów, które wpływają na to, na wielkość przede wszystkim obrzęków i musimy o tym pamiętać. Przede wszystkim wbrew pozorom nawodnienie. Im więcej pijemy, tym więcej filtrujemy przez nerki i te obrzęki są mniejsze. W czasie upałów często jesteśmy odwodnieni. Pytam swoich pacjentów, czy dużo piją, ile wypijają płynów. Mówią oczywiście, że piją dużo, ale jeżeli proszę o wymienienie, jakiej ilości płynów wypili, to okazuje się, że wcale tak dużo tych płynów nie ma.
2: To powiedzą, że dwie kawy, tak?
3: Tak, kawy, tutaj zaznaczmy, kawy nie wliczają się do bilansu płynów dobowego i kaw nie liczymy, jak również mocnej herbaty, ale już płyny izotoniczne, woda, herbatki owocowe, różnego rodzaju ziółka, jak najbardziej możemy pić w czasie upałów i to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Natomiast musimy również pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo często obrzęki nóg, szczególnie po podróży, mogą być związane z układem żylnym i z wystąpieniem zakrzepic. I jeśli te obrzęki nie ustępują w ciągu 2-3 dni po tak zwanym odpoczynku, kiedy nogi kładziemy wyżej, kiedy odpoczywamy w łóżku czy na fotelu z podniesionymi nogami, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, najlepiej chirurga, flebologa, ewentualnie wykonać badanie USG żył, żeby wykluczyć zakrzepicę żylną, która jest groźną chorobą.
2: Z czym jeszcze mogą się wiązać obrzęki limfatyczne nóg? No bo jeżeli przytrafi nam się to, a wcale nie było upału, no to czego to może być objawem?
3: Obrzęki limfatyczne bardzo często są następstwem pewnych zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, na przykład urazów. Jeżeli w okolicach stawów skokowych były urazy, złamania, czy nawet skaleczenia, może to skutkować występowaniem obrzęków limfatycznych. Obrzęki limfatyczne najczęściej występują obustronnie, ale zdarza się również, że dotyczy to jednej na przykład nogi. Wtedy kiedy mieliśmy w przeszłości właśnie na przykład

0: urazy. I o tym musimy pamiętać. Również choroby tarczycy mogą powodować obrzęki. Obrzęki mogą powodować również niewydolność serca, szczególnie niewydolność serca prawokomorowa. Więc tych przyczyn obrzęków w ogóle, które potocznie pacjenci nazywają obrzękami limfatycznymi, jest wiele. Choroby nerek, choroby wątroby również mogą być przyczyną obrzęków, więc diagnostyka i konsultacja lekarska jest tutaj naprawdę bardzo potrzebna.
1: To bardzo poważne choroby, więc faktycznie trzeba na to zwrócić uwagę i nie bagatelizować tego, nie wiązać wyłącznie na przykład z upałem, czy tą długą taką pozycją, powiedzmy, kiedy się nie ruszamy, bo jesteśmy w podróży. Czyli każdy taki obrzęk nóg może być sygnałem alarmowym i powinien być czymś, co nas zaniepokoi.
0: Dokładnie tak i ja zawsze zachęcam pacjentów, żeby zgłaszali się do swojego lekarza rodzinnego, do lekarza POZ-u, a nie zaczynali badać się na własną rękę. Do mnie do kliniki trafiają pacjenci z konkretną prośbą o wykonanie na przykład badania USG żył. Tak, to badanie USG żył jest bardzo często potrzebne, ale w mojej ocenie powinno być najpierw poprzedzone konsultacją lekarską, lekarza rodzinnego, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, jest wiele innych przyczyn, które mogą skutkować właśnie obrzękami w zakresie goleni, stopy, stawu skokowego i badanie USG żył w zupełności jest zupełnie niepotrzebne.
1: Są osoby, które mówią, że miały tak obrzękniętą nogę albo nogi, że miały wrażenie, że niemalże pęka im skóra. To możliwe, że aż tak zmienia się i powiększa stopa albo kostka albo łydka?
0: Tak, niestety tak. Są osoby, które mają niewielkie obrzęki, które możemy sprawdzić za pomocą palcem, bo jeżeli uciskamy, to robi się dołek w skórze, ale są również osoby, które rzeczywiście mają te obrzęki bardzo nasilone. I teraz na przykład osoby, które miały urazy i jeszcze dochodzi dodatkowy element zewnątrz, czyli pogoda, upał, mogą mieć tak bardzo duże obrzęki, ale i niewydolność krążenia może skutkować ogromnymi obrzękami. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że zakrzepica żylna, która objawia się między innymi obrzękiem, najczęściej dotyczy jednej nogi. Towarzyszy temu również zaczerwienienie i silny ból. Same obrzęki limfatyczne nie bolą. Pacjenci nie zgłaszają dolegliwości bólowych, chyba że są to obrzęki tak duże, że odczuwają napięcie skóry, prawda? To wtedy tak, ale generalnie te obrzęki limfatyczne nie bolą.
1: Zapytam, kto ma jakieś szczególne skłonności i predyspozycje do obrzęków limfatycznych? Czy to zależy od płci? Bo częściej na spuchnięte nogi czy spuchnięte stopy skarżą się kobiety. Na różnych zresztą etapach swojego życia. Przecież to jedna z charakterystycznych rzeczy w ostatnim trymestrze ciąży. Czy faktycznie kobiety w tym przypadku również mają większą skłonność i częściej mają obrzęki limfatyczne?
0: Na pewno częściej zgłaszają się do lekarza. Natomiast nie ma takich ewidentnych badań, które by potwierdzały, że u kobiet występują te obrzęki częściej. Chociaż wiemy, że kobiety częściej chorują na niewydolność żylną, która również może nasilać obrzęki limfatyczne. Są w ciąży. Ciąża też powoduje nasilenie obrzęków wokół kostek i tu jest kilka różnych czynników. Natomiast z obrzękami zgłaszają się również mężczyźni.
1: Dlaczego kobiety częściej skarżą się z powodu niewydolności żylnej, mają większą predyspozycję do tego?
0: To już jest uwarunkowane genetycznie, tak? Nie ma jakichś potwierdzeń w badaniach genetycznych, w budowie genu, ale jednak kobiety zdecydowanie częściej chorują na niewydolność żylną niż mężczyźni. Również gospodarka hormonalna, która u kobiet jest dość burzliwa, szczególnie w okresie przedmenopauzalnym czy pomenopauzalnym, też może wpływać na między innymi obrzęki nóg.
1: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiła pani doktor, że czasami obrzęki spowodowane są też słabym nawodnieniem. To niektórym wydawałoby się, że jest odwrotnie. To znaczy ten obrzęk pojawia się wtedy, kiedy my za dużo wypijemy, a nie za mało. Dlaczego tak się dzieje, że z powodu odwodnienia możemy mieć obrzęk?
0: Dlatego, że organizm walczy z brakiem wody, z brakiem nawodnienia i próbuje zatrzymywać wodę w organizmie. Jeżeli pijemy, musimy wypijać codziennie 30 ml płynów na kilogram masy ciała, tak jak wspomniałem, nie włączając tą kawę ani herbaty. Natomiast

0: Natomiast jeżeli są upały, to zapotrzebowanie na płyny zwiększa się, zdecydowanie się zwiększa i bardzo często o tym zapominamy. I to jest główny problem przede wszystkim osób starszych, którym ciężko jest czasami wstać, pójść, przynieść sobie wodę, zrobić zakupy.
1: Przestają odczuwać też pragnienie.
0: Przestają odczuwać pragnienie, mniej się ruszają, ale jednak organizm potrzebuje wody. Bardzo. I ważną rzeczą jest również to, żebyśmy sami potrafili ocenić, czy jesteśmy prawidłowo nawodnieni. Jesteśmy w stanie to zrobić domowymi sposobami, codziennymi sposobami.
1: To znaczy jak?
0: Jeżeli nasz mocz jest przezroczysty w ciągu dnia, to znaczy, że jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Czyli tak naprawdę, co wypijemy, powinniśmy wysikać. Jeśli wypijemy 2-3 szklanki płynów, a sikamy dopiero po 3-4 godzinach i ten mocz jest ciemny, często żółty, to znaczy, że jesteśmy mało nawodnieni. I to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Ja wszystkich swoich pacjentów uczulam na uzupełnianie płynów, ponieważ woda jest nam potrzebna do wielu procesów metabolicznych. Organizm jak nie ma tej wody, to sobie ją zatrzymuje, magazynuje. I między innymi też w pewnym procesie powstają właśnie obrzęki.
1: No i jeżeli już zauważymy u siebie, niezależnie od płci, ośmielamy też tutaj panów do wizyty u lekarza, takie właśnie obrzęki kończyn, obrzęki nóg, no to co? Jakie badania będą wykonywane i co przed nami? Jaka droga?
0: Przede wszystkim trzeba wykonać badania z krwi, podstawowe badania z krwi, oceniające funkcję wątroby, oceniające funkcję nerek, również sprawdzające, czy nie mamy syndromów zakrzepicy, a w dalszej kolejności badanie USG żył. To jest badanie, które jest standardem do oceny czy wykluczenia zakrzepicy, zatorów w obrębie układu żylnego.
1: A jeśli ta zakrzepica zostanie wykluczona, to co, po prostu czekać, aż zejdzie? Przyjmować suplementy, bo przecież są reklamy suplementów, które z nas tą wodę wyciągną, ściągną i stopy znowu i nogi będą lekkie.
0: Nie, no musimy sami troszkę o siebie zadbać. Suplementy diety nie leczą, one wspomagają. Najczęściej suplementy czy leki, tak zwane flebotropowe, które widzimy, że są na obrzęki, są to leki zmniejszające dolegliwości, uczucia ciężkości nóg, zmęczenia nóg. Natomiast te obrzęki nie zawsze po tych lekach ustępują. I przede wszystkim tu jest bardzo ważny ruch, czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie wiem, chodzić, dużo się ruszać, to przynajmniej podstawowe ćwiczenia w zakresie stopy, poruszanie stopą, w stawie skokowym, ruchy okrężne, również masaże, taki masaż wodny, możemy kupić sobie, ja to zawsze zalecam, są takie wanienki z hydromasażem, takiego, który każdy tak naprawdę może w domu mieć i wtedy na przykład taki masaż stóp 10-15 minut dziennie z dodatkiem na przykład różnego rodzaju soli jak najbardziej poprawia mikrokrążenie żylne, poprawia ukrwienie stopy, a tym samym zmniejsza obrzęki. Na pewno masaże limfatyczne. Masaże limfatyczne wykonywane przez osoby profesjonalne. Masaż limfatyczny polega na tym, że ten nadmiar płynów, który zgromadził się w tkance podskórnej, w tkance tłuszczowej, zostaje odprowadzony do układu żylnego. Te masaże są masażami wysokospecjalistycznymi. Nie wszyscy rehabilitanci potrafią takie masaże wykonywać. Nie może być to masaż nóg. Musi być to masaż limfatyczny. Po masażu limfatycznym, jeżeli troszkę chociaż uda nam się zepchnąć te obrzęki i spowodować, że noga zaczyna być mniejsza, chudsza i wraca do swojego wyglądu, można zastosować wyroby kompresyjne. Wyroby kompresyjne są to szeroko rozumiane podkolanówki, pończochy. Najlepiej, jeżeli jest to drugi stopień ucisku. I wtedy nosimy takie wyroby codziennie, w ciągu dnia, a na noc zdejmujemy. W nocy nie ma potrzeby zakładania wyrobów kompresyjnych, dlatego że nogi i tak znajdują się na poziomie prawie serca, można tak powiedzieć, i ten odpływ krwi żylnej jest prawidłowy. Ale stosowanie przy obrzękach limfatycznych, masaży limfatycznych, czyli ręcznych, jak również masaży tak zwanej presoterapii. Są to masaże...
1: Czyli takich rękawów...

0: Tak.
1: No, nogawek, do nogawek, których wkładamy tak, kończyny. I
0: wtedy odpowiednie włączają się sekcje zlokalizowane na tych spodniach i masują, wypychają powoli ten obrzęk, płyn z tkanki podskórnej. Więc jak najbardziej można to stosować. Zawsze zachęcam w czasie podróży do stosowania wyrobów kompresyjnych, czyli szczególnie podkolanówek. Podkolanówka w zupełności wystarczy. Nie trzeba ubierać się w pończochy, które w czasie podróży jakiejkolwiek, czy samolotem, czy pociągiem, czy nawet samochodem, mogą być uciążliwe. Natomiast już podkolanówka, często latem z otwartymi palcami, naprawdę będzie spełniała świetną rolę kompresjoterapii i będzie zapobiegała powstawaniu obrzękom.
1: A czym się różni obrzęk limfatyczny nóg od lipodemy?
0: To są w ogóle zupełnie dwa różne schorzenia. Lipodema to jest nierównomierne rozłożenie tkanki tłuszczowej.
1: Czyli kiedy mamy sylwetkę czasami drobną do pasa, a poniżej tak, tego pasa zdecydowanie bardziej rozbudowaną. Nogi również, ale to nie jest to puchlizna.
0: To nie jest to puchlizna, jest to takie nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Jest dysproporcja wręcz między tułowiem a nogami. Panie szczupłe mają ogromne nogi. Charakterystyczną cechą tego schorzenia, bo jest to schorzenie, jest, że nie dotyczy ta tkanka tłuszczowa stóp. Czyli stopy znowu mamy małe, drobne. Drobny tułów, panie są szczupłe w pasie, natomiast mają szerokie biodra i są szerokie, duże uda. Mniej podudzia, ale przede wszystkim uda i biodra są bardzo szerokie.
1: Tkanka tłuszczowa, czyli tutaj masaż ani presoterapia nie pomogą.
0: Nie pomogą, bo masaż czy presoterapia mają za zadanie odprowadzenie płynu, który zgromadził się w tkance podskórnej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z tkanką tłuszczową, tylko nieprawidłowo, nierównomiernie rozłożoną. I tutaj już możemy stosować metody troszkę bardziej drastyczne, od liposukcji, czyli odsysania tłuszczu, ale dzisiaj na rynku mamy również urządzenia medyczne i do takich zachęcam, które tkankę tłuszczową rozbijają. Oczywiście kwalifikacja lekarska, bo jeżeli mamy tej tkanki tłuszczowej średnią ilość, nie mamy olbrzymiej, takiej patologicznej lipodemy, to wtedy możemy zastosować urządzenia związane głównie z ultradźwiękami, które rozbijają tą tkankę tłuszczową. Potem dochodzi do różnego rodzaju stanów zapalnych i włóknień i rzeczywiście ta ilość tego tłuszczu na nogach, szczególnie na bocznych powierzchniach, zdecydowanie się zmniejsza. Oczywiście wymaga to wielu zabiegów. Po jednym zabiegu na pewno takiego efektu nie będzie. Często są to zabiegi nie tylko ultradźwiękami, ale na przykład również z wykorzystaniem fali magnetycznej.
1: Czy jest to wyłącznie, nazwałabym to, defekt estetyczny, czy to ma również wpływ na zdrowie?
0: Ma ogromny wpływ na zdrowie, dlatego że pacjentki, szczególnie dotyczy to kobiet, mają trudności w poruszaniu się. Zwiększona ilość tkanki tłuszczowej obciąża stawy, bo te kilogramy tłuszczu, które znajdują się czy zlokalizują się na nogach, wpływają negatywnie na nasze stawy, na kręgosłup, na poruszanie się, na biodra. Także to wszystko przekłada się na codzienne funkcjonowanie i zdrowie pacjentek. Są to panie, które bardzo cierpią, bo oprócz tego, że jest to defekt kosmetyczny, że źle wygląda, że trudno dobrać ubrania, nie można sobie kupić garnituru w sklepie, tylko trzeba oddzielnie kupić marynarkę, oddzielnie trzeba kupić spodnie, a czasami po prostu jest to ogromny, ogromny problem. To przede wszystkim te obciążenia zdrowotne, o których powiedziałam. Stawy, kręgosłup, biodra. Także ta tkanka naprawdę powinna być w miarę możliwości likwidowana na różne sposoby.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była dr Agnieszka Wolska, chirurg, flebolog Centrum Medyczne Venamed. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A rozmawiałyśmy dzisiaj o tym, co dotyczy naszych nóg, o różnych problemach, które czasami są ewidentnym dowodem na to, że w naszym organizmie dzieje się coś złego. a czasami jednak mogą być rozwiązane w gabinecie lekarskim, no ale właśnie

0: trzeba zacząć szukać pomocy. Serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam do wysłuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Jesteśmy od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Samozdrowie.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Drugi powiatowy festiwal dobrej mody, mody, która buduje społeczność już 12 września w Gostyninie. Ale rozmawiamy chwilę wcześniej, chociażby dlatego, żeby się przygotować i zgłosić na to wydarzenie. A w studiu gość Agata Zgliczyńska, założycielka Fundacji Mody Cyrkularnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo się cieszę.
3: Kiedy słyszymy festiwal mody, no to wiele osób wyobraża sobie wybieg, modelki, blichtr, światła, fotografów, paparazzi. A czym jest festiwal dobrej mody?
4: Tym też, ale głównie chodzi nam o to, żeby budować społeczność wobec takiej kultury, którą nazywamy modą. Jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobu, w jaki żyjemy. I chcemy, żeby to była dobra moda, stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry. Może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
3: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, ale na pewno w trendach jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
4: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy, dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy. No to już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło zwyczajnie, mówiąc.
3: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne. No bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
4: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobre jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, 3 pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
3: Będzie też grono ekspertów, którzy się znają, ale też przede wszystkim inspirują do działania. Kto się pojawi? Kto może nam podpowiedzieć, co jest modne?
4: Właśnie, to inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo chodzi o to, żeby nie tylko powtarzać, ale żeby po prostu wzbudzić jakieś zaciekawienie tym trendem i oczywiście będą przedstawiciele młodego pokolenia,

0: czyli Zoja Owsiańska, która zaczęła szyć, jak miała 7 lat. Teraz ma 18 i ma swoją markę modową. Była też w zeszłym roku i w tej chwili też dołączyła do zespołu, więc właśnie tak cyrkularnie to się rozwija, że fundacja również wzrasta, o naszych wolontariuszy dołączają do zespołu, więc rozwijamy się w różnych kierunkach. Będzie przedstawicielka Paulina Kulik z Fashion Revolution Poland. No, jest ekspertką bardzo uznaną w Polsce, jeżeli chodzi o zakupy i wykorzystanie dobrych materiałów, więc tak szeroko może ocenić te projekty, które mają być trwałe. I będzie Maciej Kowalski, który jest założycielem Kombinatu Konopnego. To jest takie wielkie przedsięwzięcie konopne i wracamy do korzeni, jeżeli chodzi o produkcję materiału dawniej znanego w Polsce. No i oczywiście będą przedstawiciele fundacji i jeszcze czekamy na jednego eksperta, który ma potwierdzić, jeżeli będzie, to mogę zdradzić, to jest Muzeum Etnograficzne w Płocku i pracują nad strojami z naszego regionu w tej chwili, więc to będzie bardzo ciekawe, jeżeli ktoś się pojawi.
1: Czyli jednak ta moda ubraniowa w dużej mierze zawojuje festiwal. Czy ważnym będzie też takie hasło naprawianie?
0: Będzie kluczowe, dlatego że naprawianie to jest kreowanie również. Możemy naprawić w sposób artystyczny, możemy naprawić w sposób klasyczny, czyli przyszyć guzik. Oczywiście ubranie jest emanacją tego, co mamy w duszy bardzo często. Jedni lubią być uniwersalni, podobni do swojej grupy, a inni lubią się wyróżnić. Na pewno w Polsce mamy dosyć dużą trudność z wyróżnianiem się w porównaniu z innymi krajami. Na przykład jak patrzę w Londynie, czasami jak jadę metrem, to widzę przeróżne stroje, ale to się bardzo wspaniale rozwija. No a potem zdajemy sobie sprawę, jak przejdziemy przez tę właśnie sferę ubraniową, że mamy modę na różne inne rzeczy, czyli kupujemy te rzeczy do domu, potem okazują się niemodne, zmieniamy ozdoby choinkowe czy inne. Tak samo z jedzeniem, że mamy modę na diety pudełkowe, które generują bardzo dużo odpadów, a poza tym drenują nasze kieszenie. I wtedy możemy bardziej tak wyraziście mówić do naszych słuchaczy, czego tak naprawdę w modzie upatrywać, że możemy zupełnie zmienić swoje życie, właśnie nie polegając tylko na modzie, którą ktoś nam podaje, to jest taki przymus właściwie bycia modnym, tylko mamy swobodę i możemy być uwolnieni od nakazów, kreując swoje własne otoczenie.
1: Ale tutaj to bardziej praca z nami, z naszym myśleniem, z naszą wrażliwością, z tym, czy my się godzimy na coś takiego, żeby się wyróżniać. Bo tu jest też taki moment, kiedy właśnie boimy się wyróżnić z tłumu, więc tutaj też trzeba nad psychiką popracować.
0: Psychika jest kluczowa po prostu i my nikogo nie zmuszamy, tylko pokazujemy możliwości. I na przykład jeżeli ja kogoś namawiam, żeby nie kupował nowej bluzki, to będzie poczytywał to jako krzywdę, prawda? Bo to jest przykre. A straszę jeszcze, że przez to są właśnie pożary lasów na południu Europy. Natomiast jeżeli dajemy alternatywę, która jest równie albo bardziej atrakcyjna, czyli na przykład właśnie bycie razem, bo człowiek potrzebuje być razem i jest, żeby nie wiem co, istotą społeczną, ale z drugiej strony ten indywidualizm i czynienie dobra, no to pojawiło nam się w tej naszej właśnie piramidzie potrzeb jako dobro. Więc jeżeli można jednocześnie zrobić coś fajnego i uczynić dobro, no to my na to się będziemy godzić, bo to nam sprawia przyjemność i czujemy się dobrymi ludźmi. No, ciekawe jest, że zrobiliśmy taką projekt, który się nazywa Wiele Twarzy T-shirta. To jest gamifikacja, gdzie uczestnicy nie wiedzą, że się uczą. Tylko po prostu ze sobą rywalizują w sposób zdrowy, ale wtedy staramy się przekazać taką przesłankę, dlaczego kupujesz. I na tablicy, gdzie wszyscy wypisywali, dlaczego kupujesz, nigdy się nie pojawiło, bo zniszczyły mi się na przykład buty. Więc my uzupełniamy sobie inne potrzeby. Jak sobie uświadomimy, a potem jeszcze podliczymy, ile na to wydajemy, to może nastąpić zmiana, która będzie zgodna z nami, bo robienie czegoś przeciwko, no, nie jest długotrwałe. To nie jest coś, co będzie na stałe. A jeszcze robienie tego w grupie, tak jak właśnie festiwal, gdzie my teraz w tej chwili przy drugiej edycji, to tylko jesteśmy takimi, można powiedzieć, patronami i służymy radą. Natomiast organizacje, czyli ludzie, którzy organizowali pierwszy festiwal z nami, oni sami się za to wzięli. Więc to też już wytworzył się pewien, można powiedzieć, zwyczaj, który myślę, że przetrwa.
1: No skoro festiwal po raz drugi, to znaczy, że pierwsza edycja udana, jeżeli tak będzie powtórzone. Wspomniała pani o tym, że jak są właśnie nakazy, to my czasami się buntujemy, czyli na złość mamie odmrożę sobie

0: uszy i czapki nie założę. Raczej nas trzeba zachęcać. Ale z tej listy i z tych pytań, dlaczego kupujemy, to co się pojawiło? Że spontanicznie, że poprawiamy sobie humor, że to są często takie decyzje nieprzemyślane?
1: Tak, okazja lub też zły humor. To są dwa najczęstsze przypadki, kiedy idziemy do sklepu i wtedy te ubrania nam nie służą, bo to jest nieprzemyślany zakup. Bardzo rzadko. Zresztą, cóż, ja jestem tego doskonałym przykładem, bo kiedyś wyjechałam z Polski i było tyle rzeczy. Tak oszołomiło mnie to, że można za kilka dolarów kupić praktycznie całą garderobę. No i oczywiście nie przyszło, kiedy ta garderoba została uprana, że ona potem się do niczego nie nadawała. I powoli nastąpiło trzeźwienie, ale właśnie o to chodzi, że my kupujemy emocjonalnie. I bardzo rzadko się zdarza, że ktoś oszczędza na jakiś wymarzony płaszcz czy buty, co było przypadkiem takim powszechnym, kiedy ja dorastałam i stąd potem takie zachłyśnięcie się.
0: Powiem szczerze, ja miałam ostatnio taki problem na zakupach, że pani ekspedientka była tak miła, tak pomocna, że mi było głupio wyjść nie kupując tej spódnicy i ona niestety leży w szafie, bo nie byłam przekonana, ale tak mi było już jakoś dziwnie, że poświęciła mi tyle swojego czasu, że też nie umiałam jej odmówić. To też jest taka cecha, którą możemy w sobie wypracować, że nie i koniec. Nie dajemy się namówić komuś, kto nawet jest najmilszy na świecie i chce nam sprzedać daną rzecz, ale po prostu tutaj ta nasza granica i postawienie nie. Choć to trudne czasami.
1: To jest bardzo trudne, dlatego właśnie tak jak z chodzeniem na pilates czy jogę, trzeba sobie znaleźć partnera lub partnerów, którzy nas po prostu wspomogą w tym, że my poszukujemy czegoś innego. No z tą asertywnością na pewno jest trudno, ponieważ to jest psychologiczne. Jeżeli ktoś nam coś da, to my koniecznie chcemy się odwdzięczyć. To też jest sposób, na przykład spin doktorzy często tego używają jako manipulację, prawda, w różnych politycznych kwestiach, więc jak najbardziej w sprzedaży działa to przeważnie z dużą skutecznością. No i trudno jest tak powiedzieć sobie, jestem złym człowiekiem, ta pani włożyła tyle czasu w tym sprzedaż, a ja teraz nie kupię, jestem grymaśnym klientem, czyli o sobie myślimy źle. No i właśnie to, co pani powiedziała, psychologia. Trzeba zmienić to myślenie o sobie i pomyśleć, to ja decyduję. I wtedy człowiek się czuje o wiele lepiej, jak jest decydentem we własnych sprawach, a nie na przykład w tym sezonie rządzą białe kozaczki. No ja od razu jestem przeciw. Nie będą mną rządzić białe kozaczki. No więc to jest właśnie kwestia zmienienia myślenia, żeby też nam było z tym przyjemnie.
0: A jesteśmy otwarci na modę i na to eksperymentowanie z ubraniami, czy trochę jednak polskie społeczeństwo nie jest odważne na to, żeby wyjść na ulicę, no inaczej, oryginalnie. Bo na pewno jak przejdziemy się przez duże miasto, czyli Warszawa, to zobaczymy przeróżne stylizacje i przeróżne rozwiązania modowe. Ale jak to wygląda właśnie, czy w mniejszych miejscowościach, czy w ogóle tak ogólnie, no bo mówimy tu o Gostyninie, czyli to nie jest największe miasto, jest to mniejsze miasto polskie, więc jak tam chociażby mieszkańcy, którzy mają się łączyć i społeczność łączyć wokół mody, jak są otwarci na te eksperymenty?
1: Mniejsze miejscowości są zdecydowanie inne niż duże. Ja się przeprowadziłam z Warszawy do wsi pod Gostyninem, 164 osoby zamieszkują w tej wsi. Tam takiej gotowości na eksperymenty nie ma, ale jak się okiem kamery, można powiedzieć, najedzie się na poszczególne osoby, czy też grupy, to zauważamy jednostki, które są odważne i chcą eksperymentować i potrzebują tego otoczenia społecznego właśnie, tego kapitału społecznego, żeby ktoś wsparł i powiedział, to jest fajne. I wtedy to się zmienia. I to, co ciekawe, ja zauważyłam, że łatwiej jest rozmawiać z młodzieżą, nawet jeżeli tutaj rządzą Nike czy inne buty.
0: Znane, modne, popularne.
1: Znane, modne, popularne,
0: mieć.
1: Dokładnie. I często przez dzieci czy młodzież trafiamy do rodziców, bo rodzice są trudniejsi. To oni zdecydowanie częściej kupują niż sama młodzież. Więc tutaj też...
0: Ale młodzieży czy sobie?
1: Sobie. Sobie, tak. I to są przeważnie te tańsze, powiedziałabym, marki, które kopiują te droższe i często to jest po prostu szał zakupowy. To obserwuję w centrach handlowych. Natomiast młodzież może zaproponować, mamo, może się ubierzesz tak. I to jest właśnie też esencją festiwalu, że my staramy się przyciągnąć każdą grupę wiekową i każda ma inną rolę do spełnienia. Bo młodzież się chętniej w grupie ubierze, a osoby takie bardziej dojrzałe w tej chwili już kibicują i na przykład dowiedziałam się, że już mają jedna z organizacji, która jest naszym partnerem artystycznym, właśnie powiedziała, że już mają naszyte mnóstwo ubrań. Bo nasz przekaz jest taki, zrób coś, co będziesz nosił. Absolutnie nie może to być rzecz, która jest jakimś tworem, który powstał ze śmieci i będzie jeszcze gorszym śmieciem. Na przykład no, są o konkursy, które powodują, że ludzie

0: kreują z jakichś recyklingu, w cudzysłowie, z papieru, nakrętek i tak dalej, stroje, które są na jakiś...
1: No i tak są śmieciem
0: i są
1: później.
0: Gorszym śmieciem, bo są śmieciem zmieszanym. Więc no, my staramy się tak to pokazać, że może być atrakcyjnym właśnie zrobienie czegoś trwałego.
1: A czy będzie możliwość wymianki ubrań? Bo to też często działa i jak

0: nie da. Więc pytanie, czy będzie można coś wymienić, coś zdobyć nowego.
1: To jest trudny temat, dlatego że w mniejszych miejscowościach jednak widzimy, że ktoś nosi, załóżmy, to jest moje domniemanie, że ktoś nosi moją bluzkę. Poza tym też utartym jest, że ubrania oddajemy biednym. To jest trudny temat ze względu na to, że ludzie potrzebują czegoś nowego. Ale ja rozwijałam to w Warszawie w podmiejskiej takiej dzielnicy Choszczówka i na początku było to, powiedziałabym, mało popularne i było dużo przenoszących, ale bardzo mało biorących, więc myślę, że każda taka miejscowość, nawet najmniejsza, ma potencjał, żeby zrobić ciekawą wymiankę. Natomiast sama wymianka w czasie festiwalu to nie jest jednak nasz główny cel, dlatego że chciałabym, żeby ludzie się skupili na uczeniu się od siebie i kreowaniu czegoś, co będzie trwałe i zmieni sposób myślenia. Wymianka to jest osobna filozofia i myślimy, że będziemy organizowali to cyklicznie jako takie wydarzenie, które się rozpocznie, a potem zostanie przez kogoś przejęte i będzie bazować na tym potencjale społecznym, który zbudujemy dzięki festiwalowi.
0: A jakby pani chciała takie nam przekazać trzy może proste metody dobrej mody, które każdy może wprowadzić od dzisiaj, to co by to było?
1: Przede wszystkim zaplanowanie swojej garderoby, jak byśmy chcieli wyglądać na różne okazje. To jest świetna zabawa, bo patrzymy co mamy, wyciągamy, może to być właśnie w towarzystwie, bo samemu jest trudno sobie doradzić, ale jak już zbierzemy jakąś małą grupkę ludzi zaufanych, właśnie tak jak w tym festiwalu, to będziemy bardziej skłonni na to, żeby na jakieś sugestie i żeby sobie właśnie wypracować, czy narysować wręcz różne kombinacje, które możemy zrobić. I jeżeli to zrobimy, to wtedy widzimy, ile mamy ubrań w szafie, które są niedobre. To jest pierwsza rzecz. I mogę zapewnić, że jak się do tego zabieram właśnie z kilkoma koleżankami sama w mojej szafie, to zawsze jest świetna zabawa, a potem okazuje się, że nie muszę nic kupować i mam zaoszczędzone na podróż, gdzie tam bym sobie chciała, gdzie są tanie bilety.
0: Więc... A przy okazji fajne przebieranki.
1: A przy okazji fajne przebieranki i wtedy też następuje tak zwana wymianka spontaniczna, bo one przynoszą swoje ubrania i właśnie o tym mówię, że chcę w Gostyninie organizować. Na początku na bazie małych właśnie takich spontanicznych spotkań i potem, żebyśmy mogli dokomponować coś, na co nie wpadliśmy wcześniej sami. No i druga rzecz to szukanie rzeczy z dobrym składem. To jest dopiero zabawa wchowanego, dlatego że w tej chwili nawet bardzo dobre firmy produkują z poliestru, bo jest tańszy, jest bardzo duża marża. Rzeczy lniane wyglądają super. A my jesteśmy krainą lnu, no co prawda jest to historia, ale mam nadzieję, że te starania, żeby odnowić przemysł czy konopny, czy lniany będą uwieńczone kiedyś sukcesem. I len w tej chwili jest bardzo drogi, więc jeżeli znajdziemy coś u kogoś lub też w jakimś second handzie, to polecam gorąco właśnie wymarzyć sobie coś i tego szukać. To, co konkretnie już sobie zaplanowaliśmy na tym pierwszym etapie. I trzecia rzecz, podliczyć wartość swojej garderoby. Ile mamy w szafie? Ile wydaliśmy na to pieniędzy?
0: Czyli how much is your outfit, jak to
1: tak
0: nieraz
1: jest,
0: młodzi
1: tak
0: sprawdzają, ile masz na sobie,
1: tak
0: jak
1: jest.
0: Drogo jesteś ubrana, ale to nie do końca o to chodzi.
1: No nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym lepiej właśnie zachować to, co mamy i dokupić sobie jakieś, jeżeli chcemy coś dokupić, coś, co będzie już pasowało do tego, co mamy.
0: O to ja zawsze tak robię, że jak coś mi się spodoba, to się zastanawiam, czy mam to do czego włożyć, bo jak się okazuje,
1: dokładnie,
0: że kupię, a potem to leży, bo czeka góra na ten dół albo dół na tę górę, której nie mam do pary, to rzeczywiście takie działanie sprawia, że to potem leży w szafie.
1: No i ostatnia rzecz, to cztery będą, nauczyć się reperować. Jest to frajda niesamowita. Kiedyś buty, to wydawało mi się, że nie są do naprawy, ale okazuje się, że są szewcy jeszcze, którzy naprawiają. Ale druga rzecz, na internecie jest mnóstwo porad, jak samemu doprowadzić buty do takiej znowu świeżości, bo to jest, okazuje, bardzo proste, więc mi to sprawia dużą radość, no bo na buty, no niestety, ja osobiście nie żałuję, bo służą mi potem wiele lat, więc bardzo mi szkoda rozstać się z każdym egzemplarzem, a potem człowiek wchodzi w taką praktykę, że może uratować właśnie ten zakup, o którym marzył, to jest też pierwsza rzecz, na której oszczędzał i upolował na przykład na przecenie. I całe skórzane buty ma za jakąś tam połowę ceny.
0: To kilka rad na temat dobrej mody od Agaty Zgliczyńskiej, a więcej na Festiwalu Dobrej Mody 12 września w Gostyninie. Czy się trzeba jakoś zapisać, zgłosić, czy po prostu wpisać datę w kalendarz i pamiętać?
1: My bardzo zachęcamy uczestników, którzy by chcieli mieć swoje stoisko. Jeżeli ktoś potrzebuje, zapewniamy namiot, bo mamy jedną z organizacji, właśnie na tym polega ta współpraca, która powiedziała,

0: ma ileś tam namiotów i może się podzielić, tych, którzy by chcieli coś przekazać innym. Na przykład ja kocham patchwork, sama nie jestem w tym najlepsza i osoby, które takie rzeczy robią. Albo jest u nas teraz pani, która szyje lalki z różnych resztek. Są przepiękne, więc jeżeli ktoś by chciał do Gostynia się wybrać, to na stronie naszej, czyli cyrkularna.pl jest formularz właśnie rejestracyjny z regulaminem i na stronie powiatu gostynińskiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejną audycję Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: A teraz o kondycji naszej gospodarki powiemy więcej, o najnowszych danych, które dziś poznaliśmy. Dziś sporo tych danych poznaliśmy, będziemy je oczywiście komentować, a komentować je będziemy z Moniką Kurtek, główną ekonomistką Banku Pocztowego. Dzień dobry, pani Moniko.
4: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
3: No jak spojrzymy na te dane, to widać, że lipiec okazał się korzystny dla naszego polskiego przemysłu. Najnowsze dane GUS wskazują na wzrost produkcji i co ważne, na wzrost nieco szybszy od prognoz.
4: Tak, zgadza się. Rzeczywiście dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu były pozytywne, zbliżone do oczekiwań rynkowych, tak bym powiedziała, trochę słabsze w porównaniu do odczytu czerwcowego, ale ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że polski przemysł stanął na nogach, tak? Dlatego że początek roku nie był tak optymistyczny, natomiast rzeczywiście z miesiąca na miesiąc wydaje się, że to tempo wzrostu jest wyższe, chociaż też musimy powiedzieć o tym, że są takie pewne fale. Jeżeli ta dynamika jest jednego miesiąca wyższa, to właśnie w tym kolejnym miesiącu potrafi być trochę niższa. Ale co do zasady, tak jak powiedziałam, przemysł ma się dobrze. Myślę, że jest to spowodowane kilkoma czynnikami.
3: No właśnie, powiedzmy o tym.
4: Z jednej strony mamy stabilny wzrost konsumpcji. Gospodarstwa domowe wydają trochę bardziej ostrożnie rzeczywiście, jak popatrzymy na ostatnie miesiące. I to ma, myślę, duży związek z sytuacją globalną, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Ale konsumujemy, kupujemy, a jak nie kupujemy, to oszczędzamy. A tym takim głównym czynnikiem, który napędza w tej chwili gospodarkę, to są oczywiście inwestycje. Ten cykl się rozpoczął i on nabiera rozpędu.
3: Ależ na to czekaliśmy.
4: Na to bardzo żeśmy czekali i to jest też taki czynnik, który tą gospodarkę będzie nam jeszcze bardziej rozkręcał tak naprawdę w kolejnych kwartałach. Więc to rzeczywiście są bardzo dobre informacje. I myślę, że też za tym wzrostem przemysłu bardzo powoli, ale jednak stoi zagranica. Ten pakiet fiskalny, który został uruchomiony w Niemczech, on wpływa powoli, ale pozytywnie na tamtejszą gospodarkę. No a wiadomo, że jesteśmy bardzo silnie z gospodarką niemiecką powiązani. W związku z czym tych zamówień przybywa, no i polski przemysł na tym korzysta.
3: Pani Moniko, ale jak spojrzymy na te dane, jak ja na nie właśnie teraz patrzę, to GUS podał też, że ceny produkcji przemysłowej w lipcu wzrosły o 2,8% rok do roku, a w ujęciu miesięcznym one wzrosły o 0,6%. No czyli niestety to już nie jest taka dobra informacja, bo te ceny w przemyśle przyspieszyły mocniej.
4: Tak, to prawda. No niestety od kilku miesięcy obserwujemy tutaj wzrost tego wskaźnika cen dla produkcji przemysłowej. Niestety z tych ujemnych wartości, które mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, przeszliśmy dosyć szybko do wartości dodatnich. No i tu jest jeden czynnik. Wojna na Bliskim Wschodzie, która spowodowała wzrost cen surowców energetycznych, ropy w szczególności. I to się bardzo szybko odbija na cenach produkcji. W związku z czym ten wskaźnik rzeczywiście jest na wyższych poziomach i dopóki nie powrócimy tak naprawdę pewnie z tymi cenami ropy naftowej do niższych poziomów, to on się na tych podwyższonych poziomach utrzymywać może.
3: No właśnie chciałam to powiedzieć, że jeżeli nic się nie zmieni, to znaczy jeżeli się nie uspokoi tam sytuacja, to można się spodziewać, że właśnie te ceny do produkcji to będzie niestety rosło. A to też my, tak naprawdę każdy z nas może odczuć, bo chociażby to aluminium, prawda, to i okna, i drzwi przed zimą to też może zdrożeć.
4: To prawda, chociaż inne badania, wskaźnik PMI na przykład, gdzie jest pytanie do przedsiębiorców badanych o właśnie ten wzrost kosztów produkcji i to, czy one zamierzają przerzucać na przykład te wyższe koszty na

0: konsumentów, to tutaj odpowiedzi są różne. W zasadzie przeważają takie, że przedsiębiorstwa będą próbowały jednak trochę schodzić z marsz, a te ceny na razie utrzymywać, żeby tych konsumentów też nie zniechęcać. Ale myślę, że jeżeli ta sytuacja będzie się przeciągała, przedłużała, to pewnie jakiś wzrost cen zobaczymy.
1: Pani Moniko, co się dzieje z budowlanką, czyli z produkcją budowlano-montażową? Bo też tu mamy dane i ona w lipcu, ta produkcja spadła o 2,4% rok do roku, a miesiąc do miesiąca zmalała o 7,6%. Czyli no tutaj takie naprawdę wygląda to jak niepokojące dane. Spadek o prawie, no, prawie 8%.
0: No, produkcja, przepraszam, budowlano-montażowa rzeczywiście okazała się dzisiaj kubem zimnej wody, tak bym powiedziała, dlatego że w budownictwie bardzo był trudny początek bieżącego roku ze względu na warunki atmosferyczne, sroga zima, wszelkie projekty jakiekolwiek infrastrukturalne, inne musiały po prostu zostać zamrożone, ale z początkiem wiosny zobaczyliśmy poprawę. I wydawało się, że właśnie od marca w zasadzie my jesteśmy już tutaj w budownictwie na takiej ścieżce stałego wzrostu. No tym bardziej, że właśnie środki z KPO, środki z nowej perspektywy unijnej, to wszystko napędza właśnie te inwestycje infrastrukturalne, chociażby właśnie w budownictwie. I wydawało się, że ten lipiec też będzie bardzo dobry. Natomiast rzeczywiście zobaczyliśmy spadek. Ale tam w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego jest taki jeden zapis, który jakby rodzi nadzieję, że to było takie jednorazowy spadek i powrócimy do tych wzrostów. A mianowicie GUS mówi o tym, że wśród tych czynników, które miały wpływ na wyniki produkcji w lipcu, część przedsiębiorstw wskazywała nieregularny i w głębszym stopniu niż zazwyczaj w tym okresie roku charakter rozliczeń po zakończeniu robót. Więc do końca też nie wiemy, co się pod tym kryje, ale wydaje się, że to był taki czynnik, który właśnie zachwiał tym wynikiem produkcji budowlano-montażowej. Natomiast no, ja jestem optymistyczna i myślę, że my dosyć szybko rzeczywiście zobaczymy wzrosty, no bo tych inwestycji, tak jak powiedziałam, realizowanych jest coraz więcej i to po prostu musi być w końcu widoczne w danych.
1: Kolejne dane z przemysłu powinny być równie dobre, tak podsumowując, jeśli chodzi o przemysł, bo zaraz przejdziemy do rynku pracy, o tym też porozmawiamy, ale teraz jeżeli byśmy mogły zamknąć ten temat przemysłu, to jak pani widzi, jeśli chodzi o tą produkcję przemysłową, kolejne miesiące?
0: Tak, ja myślę, że będziemy mieli te dane no przynajmniej nie gorsze niż te, które były opublikowane dzisiaj, czyli ta produkcja przemysłowa może rosnąć przy oczywiście wahaniach tych miesięcznych, o których mówiłam, gdzieś w granicach 4 do nawet 8%.
1: Patrzymy na rynek pracy, bo dziś też poznaliśmy te dane. No i okazuje się, że można tak chyba określić, że lipiec okazał się łaskawy dla rynku pracy, bo tu mamy dobre dane. Płace od płac zacznijmy. Płace w polskich firmach rosły szybciej niż zakładano. Tak to wygląda i tu też mamy takie spore wzrosty, jeśli spojrzymy na te płace.
0: Tak, i tutaj rzeczywiście te dane okazały się sporo lepsze od średnich oczekiwań rynkowych. Ta dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw, bo o tym sektorze właśnie mówimy, przyspieszyła dosyć solidnie. W ujęciu takim nominalnym to jest 6,8% i to jest wyżej też niż było w czerwcu, bo tam ta dynamika wynosiła 5,9%. A co bardziej, przynajmniej z mojego punktu widzenia istotne, to to, że również w tym ujęciu realnym, czyli jeżeli od tej dynamiki nominalnej odliczymy wzrost cen, to tutaj też nastąpiło przyspieszenie, co oznacza, że no, pracownicy po pierwsze no, zarabiają faktycznie realnie więcej, a po drugie, no, jeżeli tego nie wydają, bo z większą zapobiegliwością powiedzmy podchodzą do swoich wydatków, to są w stanie oszczędzać.
1: No z takich dobrych wiadomości, to dzisiaj jak rozmawiałam z takim ekspertem z rynku pracy, to też zwrócił uwagę na to, że w branży automotive tutaj mamy takie odbicie w końcu po latach, można by powiedzieć. No to też to jest takie świadectwo, że coś odżyło, coś się pobudziło, prawda? Bo to jest niezwykle ważne przecież dla naszej gospodarki.
0: No tak, ten sektor automotive akurat jest no, ściśle powiązany z gospodarką niemiecką i z tamtejszym przemysłem, więc tak długo jak tamtejszy przemysł cierpi, tak tutaj u nas niestety na nas się to odbija, no, ale jeżeli jest tak, że to zatrudnienie zaczęło delikatnie chociażby przyspieszać, to znaczy, że coś rzeczywiście pozytywnego zaczęło się dziać.
1: Pani Moniko, czy ten boom inwestycyjny w energetyce, o którym my mówimy przecież, o tym, jak dużo tam się dzieje właśnie w tym obszarze, ale także w zbrojeniówce, czy on pani zdaniem wpływa i będzie wpływał właśnie na ten rynek pracy i będzie też podbijać płace i zwiększać zatrudnienie? Jest taka nadzieja na to?
0: Ja myślę,

0: Że jak najbardziej. Transformacja energetyczna, oczywiście są sektory, branże, które na tym gdzieś będą tracić. W takim sensie, że na przykład górnictwo, prawda, gdzie ograniczamy wydobycie węgla, no ono już od wielu miesięcy notuje spadki zatrudnienia na przykład. Z płacami jest tam inaczej, bo chociażby dzisiejsza też wysoka dynamika płac to jest między innymi też zasługa wypłat nagród w górnictwie. Ale jeżeli chodzi o jakby wielkości tych niektórych branż, no to one się właśnie mogą kurczyć. Natomiast zdecydowanie będą też takie, które będą przy tej transformacji rosnąć. Poza tym sama transformacja wymaga też dostaw różnego rodzaju sprzętów, produktów. Tutaj z kolei inne branże będą potrzebne do tego, żeby to dostarczać, więc ja myślę, że transformacja energetyczna jakby obejmować będzie nie tylko samą energetykę, ale też rozlewać się, że tak powiem, po innych obszarach gospodarki.
1: Jak pani widzi płace w najbliższym czasie, bo to jest ważne dla naszych słuchaczy, jeśli chodzi o ten wzrost, jakiego rzędu to może być wzrost w najbliższym czasie, jakie to mogą być dane?
0: No tutaj przede wszystkim zacznę od tego, że w badaniach na przykład Narodowego Banku Polskiego w ostatnim monitorze Narodowego Banku Polskiego przedsiębiorcy wskazywali, że przewidują podwyżki płac. Ja myślę, że one rzeczywiście będą kontynuowane, czyli ta dynamika, która nominalnie wyniosła w lipcu 6,8%, ma szansę utrzymywać się na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach. Oczywiście to już nie będą takie wzrosty, jak mieliśmy w czasach bardzo wysokiej inflacji, no ale to właśnie było powiązane z tą bardzo wysoką inflacją. Teraz inflacja też jest troszkę wyżej, tak, ale cały czas w tym paśmie odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego. W związku z czym myślę, że jesteśmy w stanie jako sektor przedsiębiorstw utrzymać tą dynamikę płac w okolicach właśnie 6, może 7% rok do roku.
1: Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: I ja też Państwu dziękuję. Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Jest pierwsze, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Gwałtowne burze przetaczają się nad Małopolską i Podkarpaciem. Wyładowaniom towarzyszą ulewę i gradobicie. W Dobczycach w Małopolsce wichura zerwała dach na jednym z domów. Uszkodziła też dachy na kilku innych budynkach. Dzisiaj w ciągu dnia i wieczorem też możliwe burze. Synoptycy ostrzegają przed wzrostem stanu wody w rzekach.
1: W piątek w Sudetach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że najmocniej padać będzie od 18 do północy.
2: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
1: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem.
2: Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
1: Groźną sytuację hydrologiczną może też przynieść noc z piątku na sobotę. Dlatego synoptycy zachęcają do śledzenia komunikatów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Stołeczny sąd przedłużył tymczasowy areszt dla

0: A youtubera znanego jako Stew, 34-letni Stewart K., to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Dodatkowy miesiąc ma pozwolić prokuraturze na zakończenie czynności śledczych, mówi sędzia Michał Kusiak z Mokotowskiego Sądu.
1: Sąd postanowił o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego, natomiast sąd zdecydował, że jedynie okres jednego miesiąca będzie wystarczający dla ukończenia czynności postępowania.
0: Sędzia wyjaśnił, jakie były powody decyzji o przedłużeniu aresztu.
1: Sąd stwierdził, że jedynie obawa tak zwana matactwa, czyli utrudniania postępowania w mniejszej sprawie, stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
0: Przedwczoraj Stewart K. usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania małoletnich i innych czynności seksualnych na szkodę osób poniżej 15 roku życia. Grozi mu do 12 lat więzienia. Zdjęcie pumy, które wywołało alarm na Dolnym Śląsku, nie było autentyczne, poinformował powiatowy zespół zarządzania kryzysowego w Wałbrzychu. Fotografie przeanalizowali policjanci ze Świdnicy. Nie potwierdziły się też informacji o obecności pumy w okolicznych lasach. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego teren sprawdzali leśnicy, strażnicy leśni, przyrodnicy i przedstawiciele fundacji zajmujących się zwierzętami. Nie znaleziono pumy ani jej śladów. Ostrzeżenia o rzekomym grasowaniu drapieżnika zniknęły już z mediów społecznościowych, lokalnych władz i instytucji.
2: To są aktualności jedynki.
0: Dwie osoby zginęły w ukraińskim ataku na okupowanym przez siły rosyjskie Krymie. Informuje o tym agencja DPA, powołując się na szefa władz okupacyjnych Siergieja Aksjonowa. Stało się to w rejonie Symferopola, największego miasta Półwyspu Krymskiego. Kilka osób zostało rannych. A Ukraińcy usuwają skutki ostatniego ataku Rosjan na Kijów. W wyniku uderzeń dronów i rakiet zginęło 15 osób, a blisko 40 zostało rannych. Odpowiedź będzie sprawiedliwa i dalekosiężna, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i infrastruktura komunalna, w tym sieci energetyczne i wodociągowe.
3: Wołodymyr Zełenski w specjalnym oświadczeniu wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne, pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla Patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy. Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow podkreślił na kanale Marka Fejgina, że w obecnej patowej sytuacji na froncie ataki na ukraińskie wsie i miasta są dla Rosji jedynym sposobem prowadzenia wojny. Niezależni komentatorzy zauważają, że coraz trudniejsza jest sytuacja cywilów po obu stronach frontu. Podkreślają jednak, że Ukraińcy chcą końca wojny, a Rosjanie biernie czekają na kolejne decyzje Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, a burze najsilniejsze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz w południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. W dzień na południu w centrum oraz na wschodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Na zachodzie i północy opady przelotne, słabsze i tylko miejscami.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Doktor Sonia Chorąziak, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry, pani doktor.
5: Dzień dobry.
4: Czy rządowi uda się narracyjnie odbić po ostatnich tygodniach tą propozycją zmian podatkowych?
5: Jest to propozycja tak naprawdę wyczekiwana już, powiedziałabym, nie od miesięcy, ale tak naprawdę od lat przez właśnie Polki i Polaków, którzy, jak widzimy, w bardzo sporej liczbie 3,5 miliona wpadają właśnie najczęściej w ten drugi próg podatkowy. Więc na pewno jest to zmiana dla tych osób bardzo pozytywna, tylko że no właśnie, to jest zmiana, która tak naprawdę jest na razie propozycją, a ostateczna decyzja, podejrzewam, że będzie leżeć jednak w rękach prezydenta.
4: Ale to jest tak, że

0: rzeczywiście uda się koalicji rządzącej przeprowadzić te postulaty? Czy to jest taka gra zaplanowana pod to, żeby później powiedzieć prezydent, my chcieliśmy, a prezydent znowu zablokował?
1: Wydaje mi się, że w dobrym interesie wszystkim jednak byłoby to, żeby to przeprowadzić. Natomiast no rzeczywiście my tutaj od ostatnich lat mamy do czynienia z polityką absolutnie innego sprzeciwu ze strony prezydenta w stosunku do rządu. Więc może być tak, zwłaszcza ze względu na to podniesienie opodatkowania dla największych firm i przedsiębiorstw o określonym obrocie, że to będzie argument, który Karol Nawrocki użyje, żeby zablokować tą ustawę. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja specjalnie nawet sprawdziłam, jakie to są osoby, w jakim wieku, które wpadają właśnie, których będzie dotyczyć ta ewentualna zmiana właśnie w opodatkowaniu. To są osoby w wieku między, najczęściej między 30 a 49 rokiem życia.
0: Milenialiści.
1: A przypominam, że w wyborach... Tak. Tak, w wyborach prezydenckich 2025 w grupie właśnie przede wszystkim 30-30-parolatków to Karol Nawrocki zwyciężył, czyli decyzja odmowna to jest decyzja, która bezpośrednio będzie uderzać w jego własnych wyborców. Wcale nie wyborców wtedy Rafała Trzaskowskiego.
0: Pytanie jeszcze, czy wyborcy samej Koalicji Obywatelskiej będą zadowoleni, bo jednak ta pierwotna obietnica wyborcza brzmiała nieco inaczej, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwiększenie drugiego progu podatkowego, a nie wprowadzenie pośredniego progu podatkowego przy jednoczesnym obciążeniu przedsiębiorców.
1: No, myślę, że to jest takie rozwiązanie pośrednie. Tak? My wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak wygląda, jaki jest też dług publiczny i że nie da się tak naprawdę tego typu rozwiązań, mimo że tutaj pojawiają się głosy, że na pewno się da, ale nie da się ich sfinansować bez obciążenia żadnej innej grupy. Tak? Próby nałożenia podatków właśnie na wielkie firmy przedsiębiorstwa są od lat teraz przez prezydenta blokowane, tak? Na różnych poziomach. I tutaj rząd, myślę, że dosyć sprytnie zaproponował, żeby w takim razie połączyć z jednej strony próbę też dosyć limitowaną tego opodatkowania właśnie ze zwolnieniem tutaj z wyższych progów podatkowych po prostu bezpośrednio obywateli. I tutaj już jest zupełnie inna sytuacja, tak? Bo o ile możemy mówić, że pewne właśnie takie decyzje prezydenta negatywne są dla wielu odbiorców dosyć abstrakcyjne, tak? Nie dotyczą ich codziennego życia, no to zmiana dotycząca tego drugiego progu podatkowego, która dotyczy każdej Polki i Polaka po 26 roku życia, który siada i rozlicza sobie podatki, no to myślę, że to jest duży krok do przodu i wszyscy tego po prostu oczekiwali. Nawet jeżeli nie w tym kształcie, to i tak nie wydaje mi się, żeby osoby, które właśnie zaliczają się do tych 3,5 miliona osób, były negatywnie nastawione do tego pomysłu. One po prostu nie chcą wpadać w wyższy próg podatkowy.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem pani doktor, prezydentowi nieco trudniej będzie zawetować właśnie taką propozycję, bo to właśnie jego wyborcy mogliby na tej propozycji podatkowej najbardziej skorzystać.
1: Dokładnie. To jest sytuacja, przed którą myślę, że Karol Nawrocki będzie się długo zastanawiał, chociaż ostatecznie wydaje mi się, że on jednak podejmie decyzję o niepodpisaniu tej ustawy. Natomiast to jest sytuacja, która myślę, że być może nawet otrzeźwi niektórych jego wyborców, bo o ile takie... No powiedzmy sytuacja jak na przykład zawetowanie ustawy SAFE, tak? Nie każdy musi być bardzo zainteresowany kwestiami bezpieczeństwa Polski i odczuwać je osobiście. Natomiast no, rozliczenie podatkowe, które dotyka każdego corocznie i te osoby właśnie młode, 30-parolatkowie, którzy wpadli w ten drugi próg podatkowy, mimo że biorąc pod uwagę wzrost stawek zarobków, no nie zarabiają jakoś oszałamiająco dużo, po prostu trochę więcej, no to myślę, że to jest coś, co bardzo osobiście odczuwa się i taka decyzja uzasadniona nawet właśnie obroną tych przedsiębiorców nie będzie do tych osób trafiała, no bo co ich obchodzą przedsiębiorcy zarabiający, mający naprawdę wysokie obroty, kiedy tutaj prezydent im tak naprawdę odbiera możliwość właśnie tej ulgi podatkowej przy naprawdę wcale nie aż tak oszałamiających zarobkach.
0: To pani doktor, zmienimy nieco wątek, ale pozostaniemy przy decyzjach premiera. Decyzja o transferze ministra Macieja Berka z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest jakiś genialny plan, którego zamysłów jeszcze do końca nie znamy? Czy to jednak jest jakaś próba takiego bardziej stworzenia zamieszania politycznego? Nawet trudno mi to sprecyzować.
1: Znaczy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego obawiam się, że tutaj już genialnych planów nie ma i nie będzie, tak? To jest instytucja, która została całkowicie rozmontowana.

0: I tak naprawdę ta decyzja, oczywiście te wszystkie głosy oburzenia, że tutaj koalicja rządząca najpierw proponowała właśnie tylko i wyłącznie ustawę kandydatów, którzy będą całkowicie już odrębni politycznie, niezwiązani przez ostatnie lata swojej działalności z polityką, a z drugiej strony propozycja Macieja Berka, no, jednej z najbliższych politycznie osób dla Donalda Tuska, wydaje się kontrowersyjna. Ale z drugiej strony ani ta ustawa nie przeszła, ani osoby, które właśnie spełniały wszystkie te przesłanki i zostały w praworządnej procedurze powołane, nie otrzymały na przykład od Karola Nawrockiego ślubowania, tak? Nie zostało przyjęte ich ślubowanie. W związku z czym, no, to jest sytuacja bez wyjścia. Nie sądzę, żeby to było jakieś genialne rozwiązanie, ale sądzę, że to jest rozwiązanie takie desperackie pod tytułem nie mam już czym grać, więc będę grał po prostu swoimi najbliższymi i też najsilniejszymi osobami. Tak? Tutaj myślę, że na tym etapie, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, nie ma co mówić o tym, czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku, ponieważ skład Trybunału Konstytucyjnego jest zaburzony, sposób powoływania jest zaburzony, nieprzyjmowanie tutaj właśnie ślubowań przez prezydenta. To jest wszystko sprawia, że ta instytucja jedynym dobrym rozwiązaniem, jeżeli byśmy mogli tutaj mówić, jest zaczęcie od nowa przy szerokim porozumieniu politycznym, które no, w obecnej sytuacji jest absolutnie niemożliwe.
1: To, tym trudniej jest mi zrozumieć te kalkulacje premiera, bo efekty pozytywne mogą być albo w ogóle nieosiągalne, albo trudne do osiągnięcia. A krytyka ze strony no także najbardziej często, najbardziej takich reprezentatywnych przedstawicieli wyborców Koalicji Obywatelskiej jest ogromna.
0: No, zgadzam się, dlatego że to jest kontrowersyjna decyzja, no bo tak jak wspomniałam, ona idzie jakby na przekór temu, co sam rząd próbował proponować, ale z drugiej strony być może tutaj Donald Tusk widzi w tym jedyną możliwość jeszcze przed wyborami prowadzenie jakichś zmian. Oczywiście trudno mi sobie wyobrazić jedynym sukcesem, który mógłby być tutaj osiągnięty, tylko ja nie wiem też jakim kosztem, to jest jakieś zwolnienie lub dyscyplinarne usunięcie po prostu prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest coś, co wydaje się Donald Tusk uznałby za sukces, chociaż oczywiście, tak jak tutaj wspomniane, dosyć dużym kosztem takim wizerunkowym działań wywołujących, no jakby nie patrzeć, kontrowersje. Natomiast też Donald Tusk z drugiej strony, jego rząd został podstawiony, jeżeli chodzi o Trybunał, całkowicie pod ścianą i może robić nic, albo może zrobić coś drastycznego, no wybrał tą drugą opcję.
1: Pani doktor, jeszcze chwilę pozostaniemy w kręgach koalicji rządzącej i za chwilę porozmawiamy o opozycji. Pojawia się właściwie już coraz bardziej taka zwerbalizowana propozycja, by Szymon Hołownia powrócił jako lider Polski 2050 i powrócił także, znaczy powrócił, przeszedł do rządu na stanowisko wicepremiera. Jaka koncepcja się za tym kryje? Koncepcja powrotu do jakiejś formy dawnej trzeciej drogi?
0: Myślę, że z perspektywy Donalda Tuska to Szymon Hołownia musiałby dostarczyć dwie rzeczy. Właściwie jedną rzecz, ale rozbijmy to na dwie składowe. Z jednej strony Szymon Hołownia musiałby wrócić i umieć zjednoczyć Polskę 2050 oraz właśnie tutaj Unię Centrum jako z powrotem jedną silną formację koalicjanta, a z drugiej zadeklarować wspólny start w wyborach parlamentarnych z jednej listy, z listy sejmowej. To są, wydaje mi się, jedyne tak naprawdę wyznaczniki, które mogłyby przekonać, żeby w tym momencie dać Szymonowi Hołowni pozycję wicepremiera, ponieważ to była osoba bardzo problematyczna dla rządu i koalicji, która, no pamiętamy, że przecież spotykała się z opozycją, nie informowała o tym swoich koalicjantów. W różnych głosowaniach też wtedy jeszcze pod przywództwem Szymona Hołowni Polska 2050 nagle wyłamywała się albo współgłosowała na przykład z Konfederacją. No bardzo problematyczny koalicjant, więc te obietnice albo działania, które Szymon Hołownia powinien przynieść, żeby w ogóle tutaj rozważać jakikolwiek powrót, a już w ogóle powrót na takie stanowisko, no to musiałoby być po prostu to, co jest kluczowe, czyli wybory parlamentarne 2027 i wspólna lista zjednoczonej koalicji.
1: Czyli bardziej według pani chodzi o to, żeby w pewien sposób wchłonąć ugrupowanie Szymona Hołowni przez Koalicję Obywatelską?
0: Nie powiedziałabym, że wchłonąć. No wchłonąć na czas wyboru, po prostu połączyć się jako koalicjanta. No to nie jest raczej formacja, która jest jednolita i tak chętnie wejdzie w szeregi Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, na czas wyborów widzimy tutaj w ostatnich ruchach i wypowiedziach też publicznych premiera, że no, on

0: wie, że bez stworzenia wspólnej listy te wybory dobrze nie pójdą. Tak? Dla niego to jest kluczowe. No i jakby lubić czy nie lubić tego koalicjanta, on jest potrzebny również, żeby w ogóle próbować przechylić szale zwycięstwa w tych wyborach.
1: Pani doktor, przypominam, że doktor Sonia Chorąsiak z Instytutu Spraw Publicznych jest naszą rozmówczynią. Pani doktor, to na stronę opozycyjną się przenieśmy. Czy rozwój plus, czy rozejście, odejście Mateusza Morawieckiego od Prawa i Sprawiedliwości, to z perspektywy już tych kilku tygodni możemy powiedzieć, że to był błąd, sukces, czy za wcześnie by oceniać?
0: Jeszcze za wcześnie by oceniać. Ja myślę, że no, po pierwsze, my jeszcze dopiero dostajemy takie skrawki tych pomysłów politycznych premiera Morawieckiego, które na razie jeszcze tak naprawdę nie budują nam obrazu tej partii, nie budują nam odrębnego obozu politycznego, którym wydaje mi się, że premier Morawiecki chciałby zostać. Prawdziwym testem tak naprawdę będą wybory parlamentarne. To będzie ten moment, w którym ta formacja polityczna będzie po pierwsze mogła się określić, czy w ogóle chce na przykład wejść z kimś w koalicję czy współpracę, czy też wystartować właśnie sama i uzyskać jakieś poparcie, które już ustabilizuje ją na tej scenie politycznej. Więc na razie jeszcze bym nie mówiła. Oczywiście z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, no absolutnie zły ruch, to jest tyle. Jakby odłączenie się ruchu Morawieckiego jest tylko i wyłącznie negatywne dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla samego ruchu jeszcze nie wiemy.
1: Ale myślę sobie, że trudno po pierwsze znaleźć jakieś programowe różnice na tym etapie pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus, to po pierwsze. A po drugie, no, Prawo i Sprawiedliwość straciło na odejściu Mateusza Morawieckiego. Jeszcze jak do tego dołożymy problemy samego PiS-u, między innymi z Marcinem Romanowskim, no to nie wyłania się z tego obraz takiego hegemonicznego, takiej hegemonicznej partii czy środowiska jak jeszcze 4 czy 5 lat temu.
0: Oczywiście, że tak. No, Prawo i Sprawiedliwość, to myślę, że to jest ogromny cios dla tej formacji, która tak naprawdę, no przecież widzieliśmy, do ostatnich chwil broniła się przed no powiedzmy tym wydaleniem albo rozstaniem się z tymi polityczkami i politykami, którzy wsparli właśnie formację Rozwój Plus. Natomiast no, z perspektywy tutaj Mateusza Morawieckiego i tej grupy posłanek i posłów, no to było jedyne rozwiązanie, ponieważ te osoby wydaje mi się, że już nie miały wysokiego miejsca czy poszanowania w Prawie i Sprawiedliwości i na pewno dostałyby bardzo niskie albo w ogóle tragiczne miejsca na listach wyborczych, tak? Więc dla nich to było być bardzo nie być. Dla PiS-u no to był po prostu cios w tą jedność obozu właśnie opozycyjnego, którą no jednak przez jakiś czas udawało się jeszcze podtrzymywać.
1: Obiecuję, że o Konfederacji, o paktach senackich i o patronacie prezydenta porozmawiamy przy kolejnej okazji. Doktor Sonia Chorąsiak z Instytutu Spraw Publicznych. Pani doktor, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i wiedzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od komentarza do tematów związanych z systemem podatkowym, a to za sprawą oczywiście wczorajszej konferencji prasowej i tego, co ogłosił premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. A z nami pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: No to dajmy na chwilę głos premierowi, który wczoraj ogłaszał te zmiany. Przypomnijmy, podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku od 130 do 150 tysięcy złotych i 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32% podatku. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Premier Donald Tusk przyznał, że te zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
5: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować, a ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
3: Jak się panu, panie Piotrze, podobają te propozycje, które ogłosił wczoraj premier Donald Tusk?
4: Pani redaktor, no po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to jakiś krok w stronę podatników, którzy tak naprawdę czuli bardzo szybko rosnące obciążenia, bo inflacji mieliśmy w kilku ostatnich latach sporo, a te progi nie były waloryzowane. W związku z tym no, coraz więcej z nas wpadało w ten wyższy próg.

0: tak jak to często określali czy komentatorzy, czy analitycy, no w pewnym momencie wpadało się nagle jak na ścianę po prostu, bo ta różnica w stawce podatku 12 i 32, no, bardzo istotnie zmniejszała kolejne pobory, które się dostawało. I po pierwsze to, że zwaloryzowano ten próg podatkowy ze 120 do 130, to jest pewnego rodzaju ulgą. I oczywiście to, że wprowadzono kolejną stawkę 24%, no też przynajmniej na jakiś czas daje tutaj oddech. No, warto też z drugiej strony pamiętać, że jest to oczywiście nie do końca na miarę oczekiwań, no bo nie oszukujmy się, no podniesienie tego progu o kilka procent przy pewnie kilkunastoprocentowej inflacji, która była od ustanawiania poprzednio warunków, to nie jest dużo. No i tak naprawdę też no, ten drugi próg, gdzie obowiązuje 24%, tam ten przedział nie jest specjalnie duży, no to jest tak naprawdę przy tych poborach, które chciano, że tak powiem, ludziom troszkę uratować, no to jest jedna jeszcze dodatkowa w miarę przyzwoita pensja. No i oczywiście musimy to konfrontować też z możliwościami budżetu. Oczywiście to kosztuje, więc te zmiany nie na miarę oczekiwań.
1: Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że na tych proponowanych przez rząd zmianach skorzysta około 3,5 miliona podatników. Szef resortu finansów i gospodarki mówił wczoraj, że zaproponowane zmiany to wyraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej i tak to uzasadniał.
2: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
1: Co to znaczy, że mniej więcej się te zmiany bilansują?
0: Panie redaktor, no to znaczy tyle, że na zmniejszone wpływy w jednym miejscu znaleziono zwiększone wpływy w miejscu innym. Więc oczywiście jest to jakby przy ogólnym poziomie opodatkowania brak zmian, natomiast są wyraźnie zmienione akcenty, kto płaci więcej, kto płaci mniej. Więc tak jak przed chwilą dyskutowaliśmy o tym, że ci, którzy płacą PIT-a i po prostu zderzali się z tym wyższym progiem stosunkowo wcześniej, teraz to będą mieli troszkę odsunięte w czasie, no ci będą mieli ulgę, natomiast gdzie indziej administracja znalazła dodatkowe dochody.
1: Gdzie indziej, czyli wśród płatników podatku CIT.
0: No tak, ale też i tam, gdzie można się rozliczać PIT-em, na przykład ryczałtem, bo z tego, co wczorajsze informacje wskazywały, no to tam widać, że są plany zmiany podejścia do tego, gdzie podatnicy będą się mogli rozliczać ryczałtowo, do jakiej kwoty. Ona całkiem niedawno, kilka lat temu, była wyraźnie podniesiona. Teraz wracamy do tego progu, który był wcześniej, tak żeby rozliczenie ryczałtem było przede wszystkim dedykowane dla tych, którzy nie osiągają aż tak bardzo dużych dochodów.
1: Te propozycje zaprezentowane wczoraj przez premiera i ministra krytycznie oceniają politycy opozycji. No, trudno się im dziwić, takie jest ich prawo. Poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości alarmuje, że wyższy CIT, czyli to źródło finansowania tych ulg podatkowych i cięcia limitu ryczałtu, o którym pan wspomniał, uderzą w polską gospodarkę.
3: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
1: To jakie to będzie miało konsekwencje dla gospodarki? Stymulujące czy wręcz przeciwnie?
0: Panie redaktor, trzeba to zawsze rozpatrywać w kilku płaszczyznach, no bo jest trochę tak, że możemy dyskutować, jakie jest obciążenie daniną, jeżeli ona zwiększyła się w przypadku podatku CIT o te 3 punkty procentowe z 19 do 22, no to możemy mówić, że tak jakby efektywnie podatek do zapłacenia wzrósł o prawie 15%. I z jednej strony być może dałoby się to w jakiś sposób kompensować, no ale proszę zobaczyć, że to jest też kwestia innej płaszczyzny patrzenia na to wszystko. My jako kraj konkurujemy z innymi krajami o przyciąganie inwestycji, o tym, kto będzie u nas lokował produkcję, kto będzie u nas inwestował. I jeżeli warunki między innymi podatkowe robią się gorsze, no to oczywiście ta skłonność do przychodzenia do nas z pieniędzmi będzie mniejsza. No i może się okazać, że strumień środków z zewnątrz, które idą na zasilanie naszej gospodarki, będzie mniejszy. No, dobrze, że nie było to dużo mocniejsze posunięcie, bardziej drastyczne, no ale zawsze w tych kalkulacjach może się okazać, że gdzieś gdzieś w jakichś tabelkach Excela, które będą

0: inwestorzy robili, no będziemy wypadali gorzej i będzie po prostu inny rynek wybrany do zainwestowania tych środków. No ale przede wszystkim w tej chwili dyskutujmy o tym, że jest to przede wszystkim większe obciążenie dla tych, którzy już tutaj są, którzy już są związani z naszym rynkiem, czy inwestorzy nasi rodzimi, czy inwestorzy zagraniczni. No i teraz pytanie, jaka będzie ich reakcja, czy oni będą w stanie to wszystko dopiąć nadal na takim poziomie w miarę rozsądnym, w miarę opłacalnym, czy nie.
1: No to wrócę do tego pytania o zbilansowanie tego przedsięwzięcia, bo mówił minister Domański o tym, że to się bilansuje w tym sensie, że no nie będzie to kosztem dla budżetu nadwyrężonego przecież i przez dług publiczny i koszty jego obsługi. A bilans zysków i strat jak wygląda z pana perspektywy?
0: Panie redaktor, przyznam, że ja zazwyczaj jestem zwolennikiem tego podejścia, że różne rzeczy się powinny bilansować. Natomiast akurat tym razem bilansowanie nie było taką stroną, która byłaby dla mnie wymarzona. Zawsze marzę o tym, żeby przeglądać cały system podatkowy, jak on jest poukładany i żeby uwzględniać pewne proporcje pomiędzy różnymi daninami, które mamy. No trochę jest tak, że wciąż jesteśmy w myśleniu taką gospodarką silosową. Jak myślimy o picie, to o picie i tam się grzebie, robi, coś się zmienia. No czasami ktoś wpadnie na pomysł, żeby to jednocześnie jakby zgrywać z CIT-em, no bo część działalności gospodarczej jest rozliczana PIT-em, część CIT-em. No ale tak naprawdę, jeżeli myślimy o podatku PIT, to pamiętajmy, że on zawsze powinien być w jakiś sposób zharmonizowany z tym, co się dzieje na przykład w VAT-ie. Jak często mówiliśmy o tym, że podatek PIT powinien być progresywny, czyli rosnąć w miarę dochodów, które się osiąga, z tego powodu, żeby kompensować podatki pośrednie, zwłaszcza VAT, które są degresywne. Tam im się mniej zarabia, tym się proporcjonalnie więcej wydaje na te podatki, tak, z dochodu osiąganego. No to proszę zobaczyć, że jeżeli mamy jakąś ulgę w PIT-ie, to w jaki sposób powinno znaleźć odzwierciedlenie na przykład w ochronnej stawce VAT-u, która jest na towary, które uważamy, że powinny być właśnie w tej niższej stawce. Być może, jeżeli jest ulga kolejna w PIT-ie, to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy na pewno powinniśmy mieć wszystkie towary na preferencyjnej stawce, takie jakie są, albo czy ta stawka powinna być w takiej wysokości, jak jest obecnie. Dla mnie tu powinno być bardziej poszukiwanie kompensaty właśnie zmian w PIT-ie i po stronie podatków pośrednich. No, tutaj po to nie sięgnięto.
1: No właśnie, bo to wtedy sprawiłoby, że te podatki byłyby, ten system byłby bardziej sprawiedliwy. Istnieje coś takiego jak sprawiedliwy system podatkowy gdziekolwiek na świecie?
0: Panie redaktor, nie, no bo oczywiście tego poziomu sprawiedliwości nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest sprawiedliwe, co to nie. Natomiast przy zmianach parametrów podatkowych możemy mówić, w którą stronę on się przesuwa, na kogo bardziej, a kogo mniej dociąży. Tak? Jeżeli według tego, co proponowałem przed chwilą, myślelibyśmy o kompensowaniu, no to faktycznie ulga w PIT-ie byłaby jakby kompensowana wyższymi dochodami w tym podatku od konsumpcji. No sporo w tej chwili mówimy, że powinniśmy konsumować trochę mniej, że być może trzeba się zastanowić, w jaki sposób wydajemy pieniądze, żebyśmy byli bardziej skłonni odkładać, inwestować, trochę mniej konsumować, no to oczywiście to byłaby jakaś zachęta w tą stronę.
1: Krytycy tego rozwiązania zaprezentowanego wczoraj twierdzą, że ono to rozwiązanie komplikuje jeszcze bardziej polski system podatkowy. Pan się z tym zgadza?
0: Zdecydowanie tak, no bo proszę zobaczyć, że po pierwsze mamy dodatkową stawkę i musimy to w jakiś sposób kalkulować. To może nie jest to jakoś bardzo szczególnie kłopotliwe, no ale kiedyś zachwalaliśmy zmniejszanie liczby tych progów i kolejnych stawek. Proszę zobaczyć, że najprościej zrobić taką progresywną, wymarzoną przez część analityków i teoretyków stawkę można zrobić tak, że jest bardzo duża kwota wolna od podatku i potem już powyżej pewnego progu jest całkiem spory podatek, ale on efektywnie dla ludzi stopniowo rośnie we w miarę osiągania dochodów, tak? Więc to jest stosunkowo prosty system. Oczywiście kłopot też jest po stronie CIT-u. Proszę zobaczyć, że tam jest taka propozycja, że ten wyższy obowiązuje dla firm powyżej pewnego obrotu. No i tutaj zawsze będzie stawiane pytanie, czy mogę, czy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wykazać wyższe obroty w jakimś roku. No ci, którzy będą mogli coś przesunąć, coś zrobić, będą próbowali to robić, no bo tam też nie ma tak jakby stawkowania, tylko jest albo wpadasz w tą grupę, albo w tą.
1: Czyli inżynieria podatkowa będzie kwitnąć od przyszłego roku, tak się domyślam.
0: No, pewnie trzeba będzie no, w jakiś sposób oglądać, co i jak się opłaca.

0: co i jak warto zrobić. No i oczywiście to też jest dodatkowe zadanie i dla księgowych, i dla doradców podatkowych. No będziemy znowu to musieli oglądać. No i jak warto zawsze podkreślić, to kosztuje. No to są siły, środki, które trzeba zaangażować, które gdzieś kiedyś w układance biznesowej trzeba będzie uwzględnić, skompensować. I to się z natury kończy no, tym, że koszty rosną i gdzieś to musi znaleźć swoje odzwierciedlenie. No, czasem w cenach, czasem w twardszych negocjacjach z dostawcami.
1: Rozmawiamy o konsekwencjach tego rozwiązania, jeśli ono wejdzie w życie. Zastanawiam się też nad przyczynami, nad powodami, dla których o nich usłyszeliśmy teraz właśnie. Z politycznego punktu widzenia oczywiście rozumiem. No, zbliżają się wybory. Na jesieni pewnie wystartuje prekampania przed wyborami parlamentarnymi. Będzie czas rozliczeń obecnie rządzącej ekipy z tych zapowiedzi, które słyszeliśmy w poprzedniej kampanii, przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Będą się również klarowały te programy wyborcze na wybory przyszłoroczne, a z gospodarczego punktu widzenia, co jest przyczyną tego, że przyszedł czas na wprowadzanie zmian w polskim systemie podatkowym?
0: Pani redaktor, ja myślę, że to jest głównie odpowiedź na pewne oczekiwania społeczne i pewne obietnice, które były składane wcześniej. Mhm. Też odpowiedź na to, że akurat ten system w takim układzie, jak wyglądał, nagle dla ważnej grupy wyborców, podatników okazał się szczególnie istotny, no bo to przejście ze stawki 12 na 32 było dla części podatników no, bardzo druzgocące, tak, bo te pobory były w stanie spaść o kilka tysięcy nagle od przejścia między poszczególnymi miesiącami. I to oczywiście było zgłaszane jako bardzo istotna dolegliwość. Ci podatnicy zawsze mówili, że oni się uważali wśród tych, którzy nie są specjalnie dużo zarabiający, więc i obciążenie podatkowe dla nich nie powinno być duże, no ale inflacja ich dogoniła, tak? I oczywiście myślę, że to jest odpowiedź na to. A w ogóle my stoimy przed bardzo poważną dyskusją i ja myślę, że to jeszcze nie jest tego odzwierciedlenie, w jaki sposób ma wyglądać nasz system podatkowy od strony i podatków, wpływów i wydatków, no bo prawda jest taka, że w takim kształcie, jaki jest on obecnie, on jest nie do utrzymania na dłużej i my będziemy potrzebowali już niedługo bardzo pilnej reformy w tym zakresie. Proszę zobaczyć, że każdego miesiąca, kiedy oglądamy kolejne wykonanie budżetu, czy też jak dyskutujemy o kolejnych planach budżetu na nowy, następny rok, my cały czas obserwujemy to, że wydatki w stosunku do dochodów to jest 3 do 2. To jakby patrzeć w takim normalnym gospodarstwie domowym, to jest nie do utrzymania na dłużej. No rok czy dwa można tak iść gdzieś, wziąć jakiś kredyt, ale jeżeli widzę taki rozdźwięk pomiędzy wydatkami a dochodami, to jest po prostu nie do utrzymania. No być może w zdrowej gospodarce, takiej bardziej już ustabilizowanej, no gdzieś ta dysproporcja mogłaby być, ale bardziej 5 do 4, no chociaż 4 do 3, nie 3 do 2. To jest bardzo duże i tak naprawdę my w tej chwili mamy kłopot, bo takie jak w przypadku, nie wiem, czy obronności, czy zdrowia, mamy konsensus, że musimy sporo pieniędzy wydać i tak naprawdę no, co najwyżej aktualnie rządzących i opozycję dzieli to, jak to w szczegółach porozdzielać, ale wiadomo, że to są sfery, które trzeba mocno zasilić. To nie mamy podobnego konsensusu, że coś trzeba zrobić z budżetem, tak? Raczej mamy takie przepychanki, kto obroni gdzie, którą grupę przed dodatkowym podatkiem za 2, 3, 3 czy 4 miliardy, albo kto komu gdzie załatwi dodatkowe wydatki na 2, 3, 3 czy 4 miliardy. My tak naprawdę powinniśmy w tej chwili usiąść jako całość reprezentacji politycznej i umówić się, że przez najbliższych 10 lat każdy odpuszcza po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej po procent, dwa realnie rocznie i wtedy być może w dekadę zejdziemy z dochodami i z wydatkami do rozsądnego, że tak powiem, poziomu. Inaczej tego nie jesteśmy w stanie zrobić, a takie pojedyncze wyłomy, że tu usiłujemy uszczknąć 3 czy tam 5 miliardów, po pierwsze są daleko niewystarczające, bo my potrzebujemy skompensować tutaj między wydatkami a dochodami 100 miliardów na już. Więc po pierwsze to jest za mało efektywne, a po drugie zawsze jak wskazujemy jedną grupę, która oberwie, no to zaraz ona ma swoich obrońców. A tak, gdybyśmy mieli przeświadczenie, że wszyscy musimy po stronie i dochodowej, i wydatkowej oddać po procencie, no to by było wiadomo, że to jest w miarę sprawiedliwe, dotyka wszystkich, po prostu trzeba przeżyć i tyle.
1: Pytanie, gdzie szukać tych oszczędności?
0: No, pani redaktor, wtedy by się trzeba było zastanowić, które pojedyncze...

0: pojedyncze grupy muszą być ochronione, natomiast cała reszta musi się liczyć z tym, że wydatków mniej, dochodów po stronie państwa więcej, tak? Ale wszystkie wtedy, wszystkie, ale po trochu, a nie ktoś i dla niego to może być albo nie być dla tej grupy po stronie dochodowej albo wydatkowej, tak?
1: To jeszcze pytanie o ten punkt wyjścia z kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, czyli kwota wolna od podatku, która miała być zwiększona. Tymi propozycjami wczoraj zaprezentowanymi rząd żegna się już definitywnie z realizacją tego kampanijnego swojego planu sprzed 4 lat niemal?
0: Pani redaktor, wydaje się, że tak, bo jeżeli już teraz sygnalizowane są pokaźne kwoty, które musiały być na zmianę w PIT-ie wyasygnowane, no i gdzieś skompensowane, o czym też pan minister powiedział, no to wszyscy wiemy, że to podniesienie kwoty wolnej od podatku byłoby jeszcze większym wydatkiem, tak? Więc ja sobie wyobrażam, że ono by się mogło odbyć, ale na przykład z tą kompensatą choćby w VAT-ie, o którym mówiłem, tak? Czyli przy przejrzeniu tego, co musi być objęte tą niższą preferencyjną stawką i w jakiej wysokości ona ostatecznie ma być, no bo kwota wolna od podatku to jest właśnie ta ochrona dla najmniej zarabiających na wydatki te najbardziej podstawowe, tak żeby mieli. Więc tu by można coś było kompensować. Więc mam wrażenie, że to jest, no, tak jak pani redaktor zechciała powiedzieć, takie no, pożegnanie się z tym pomysłem na jakiś czas.
1: No, a myślę, że celem maksimum w tym przypadku byłaby zapowiedź takiej corocznej waloryzacji tej kwoty wolnej, prawda? No bo pani nie sztuka redaktor, podnieść ją jednorazowo, ale też właśnie w takiej perspektywie wieloletniej.
0: Pani redaktor, przyznam, że no, czasami formułowaliśmy pomysły, które mówiły o tym, że jak są pewne ważne dla gospodarki wartości, to warto by je było zgrywać. No jednym z takich postulatów było to, żebyśmy doszli docelowo, to jeszcze nie dzisiaj, ale docelowo, na przykład do tego, żeby kwota wolna od podatku była zawsze równa 12-krotności minimalnej płacy. No bo wtedy wiadomo, że jak ktoś minimalną płacę zarabia, to po prostu nie płaci podatku. Reszta jest już opodatkowana, bo ta minimalna zapewnia jakieś podstawowe rzeczy. Natomiast progi kolejne podatkowe, to powinna być jakaś krotność, nie wiem, 25 czy 30-krotność minimalnej, tak? To wtedy by też dawało po pierwsze waloryzację z roku na rok, a po drugie też dużo większy rozsądek przy kalkulacjach, jaka powinna być płaca minimalna pomiędzy no, trzema stronami, czyli pracodawcy, pracobiorcy i administracja, w jakiej wysokości możemy sobie pozwolić na minimalną, tak? To by bardzo, bardzo zmniejszało takie gwałtowne dyskusje, co z tym zrobić, tak?
1: No ale to wszystko w świecie idealnym i w idealnych warunkach, a do tego ideału, jak wiemy, jeszcze nam sporo brakuje. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był z nami. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za to spotkanie, za ten komentarz do tych propozycji, które poznaliśmy wczoraj. Życzę miłego
0: dnia. Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia. My w Polskim Radiu 24 na pewno do tej sprawy będziemy wracać, bo ona przecież dotyczy i dotyka wszystkich nas, wszystkich podatników.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pan Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common Polska, połączył się z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Służby wyciągają wnioski z tego, co wydarzyło się niedawno na Lubelszczyźnie. Tak jak słyszymy dzisiaj, alert dotarł do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego i dotarło również jego odwołanie.
3: Tak, i wydaje się, że jesteśmy w procesie takiego ciągłego uczenia się też w związku z wieloma zagrożeniami, które pojawiają nam się na horyzoncie, więc dobrze, że tak faktycznie jest, bo jako obywatel, jako społeczeństwo potrzebujemy tej pewności w tych niespokojnych czasach.
1: Pytanie tylko, czy wiemy, jak zareagować na takie informacje, które spływają do nas, chociażby właśnie, albo przede wszystkim z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
3: No właśnie, bardzo często pewnie tego nie wiemy, ale to jest tak, że właśnie też pewien proces uczenia się całego społeczeństwa, pewnego uwrażliwiania się i na to, jak funkcjonuje państwo w takich momentach kryzysowych, momentach zagrożenia, ale także właśnie naszej rosnącej świadomości, jak sobie z takimi wyzwaniami radzić i jak reagować także na to, co w takim momencie robią służby.
1: Duża lekcja do odrobienia dla nas wszystkich. Porozmawiajmy teraz o tym, co wydarzyło się wczoraj, czyli propozycje zmian w podatkach. Premier Donald Tusk zaprezentował te propozycje razem z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Podobają się one panu?

Podoba mi się przede wszystkim podniesienie podatku CIT dla tych największych podmiotów gospodarczych. Wydaje się, że jest to taki element przewracania też takiej elementarnej sprawiedliwości do polskiego systemu podatkowego. No a odpowiedź, a propozycja w sprawie podatku PIT, w sprawie tego podatku

0: polityczne, pewne, jednej z wielu oczywiście grup społecznych, ale też politycznie z punktu widzenia też koalicji rządzącej i koalicji obywatelskiej dość istotnej, czyli właśnie klasy średniej.
1: Ulgi w PiT-ie mają być finansowane z dochodów z CIT-u. Pan mówi, że to jest element przywracania tych zasad solidarności społecznej. Z kolei dzisiejszy nasz gość, Wojciech Machulski, to jest rzecznik Konfederacji, mówi, że podoba mu się ta korekta podatku dochodowego, ale krytykuje za to zwiększenie tych obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Mówił na naszej antenie Wojciech Machulski, że szczególnie dotkliwa dla firm będzie zmiana dotycząca ryczałtu. Posłuchajmy.
2: Myślę, że nie powinno być tak, że nastąpi niewielka mimo wszystko korekta podatku dochodowego dla tych pracujących na etacie kosztem bardzo znacznej zmiany, niekorzystnej zmiany podatkowej dla wielu firm. I tu nie mówię tylko o podatku CIT, tu mówię przede wszystkim o zmianie tego limitu dla tych, którzy są na ryczałcie. W związku z tym, ponieważ ta zmiana podatkowa jest niekorzystna, to uważam, że prezydent Karol Nawrocki powinien ją zawetować.
1: Eksperci gospodarczy mówią o bilansowaniu zysków i strat, kosztów tego przedsięwzięcia, które zapowiedzieli wczoraj premier z ministrem. Pana jako politologa zapytam o te koszty polityczne, koszty społeczne, no bo z jednej strony rzeczywiście mamy tych etatowców, tę klasę średnią, to tak umownie ją nazwijmy, która ma skorzystać na tych zmianach w podatku CIT. No i mamy przedsiębiorców, o których reprezentantem chce w tej wypowiedzi być Wojciech Machulski z Konfederacji, którzy mogą się poczuć no właśnie poszkodowani i urażeni przez obecną ekipę rządzącą.
0: No, Konfederacja w swoich propozycjach podatkowych, gospodarczych no, jednoznacznie stawia się po stronie najbogatszych, najbardziej uprzywilejowanych, międzynarodowych, najbogatszych koncernów pod płaszczykiem właśnie takiego głoszenia też o pewnej elementarnej sprawiedliwości i docenianiu też pewnej zbrodności. Ja oceniam ten bilans tej reformy jednak pozytywnie. Nie chcę powiedzieć, że jest ona jakąś wielką, kompleksową, szeroko zakrojoną reformą podatkową, bo nie jest. Jest raczej pewną drobną, korektą i odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie chwili, można by powiedzieć, ale idącą jednak we właściwym kierunku, właśnie w kierunku przywracania tych właściwych proporcji, w której najbogatsi, najbardziej uprzywilejowani ponoszą, czy osoby, mówimy o osobach prywatnych, ale też mówimy oczywiście o podmiotach gospodarczych albo osobach prywatnych, w jakiś sposób zakamuflowanych czasami jako podmioty gospodarcze, no to one powinny solidarnie ponosić większe koszty, a mniejsze koszty powinni ponosić uczciwie pracujący, zarabiający Polacy, więc w tym sensie ta reforma idzie jednak w tym kierunku. No i ja oceniam ją pozytywnie, chociaż jak mówię, na pewno nie jest to wielka, kompleksowa reforma, raczej korekta.
1: I o ile chyba możemy mieć pewność, że większość parlamentarna nie będzie miała problemu, żeby te zmiany wprowadzić w formie ustawy, o tyle znak zapytania cały czas stoi przy tym, co zrobi prezydent Karol Nawrocki.
0: No to prawda. Karol Nawrocki jednoznacznie ustawiał się w tych kwestiach podatkowych. No właśnie, po stronie najbogatszych, najbardziej uprzywilejowanych widzieliśmy chociażby jego weto w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Więc tutaj widzimy, że Karol Nawrocki raczej staje po stronie no właśnie, wielkiego kapitału, niekoniecznie tych najbardziej potrzebujących. Same też propozycje podatkowe, takie już indywidualne, zgłaszane w kampanii Karola Nawrockiego, też raczej szły w kierunku tych ulgi dla najbogatszych, a nie dla najbardziej potrzebujących. Bo nawet jeżeli spojrzymy sobie na tą kwestię ryczałtu, no to przecież mówimy o kwocie 250 tysięcy euro, tak? Mówimy o milionie złotych, nie mówimy tu o małych kwotach. Więc jeżeli Karol Nawrocki, który mimo tych swoich propozycji w kampanii także mówił wiele o sprawiedliwości społecznej, jeżeli faktycznie chce serio traktować tą zapowiedź, no to powinien tą ustawę podpisać. Nie zdziwiłbym się także, jakby rząd w pewnym sensie przymusił Karola Nawrockiego do tego podpisu, łącząc ze sobą te dwie kwestie w jednej ustawie.
1: Reakcja Prawa i Sprawiedliwości i ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy to będzie jeden z tematów, który może stać się pana zdaniem?

0: taką osią wyznaczającą podział i różnicę między tym pierwotnym PiS-em, a tym, co z PiS-u wyszło, czyli Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
1: No to jest faktycznie bardzo ciekawa dynamika, bo na razie w środowisku Mateusza Morawieckiego udaje się od PiS-u odróżnić przede wszystkim wizerunkowo. Niekoniecznie treścią też polityki, ale raczej pewnym bardziej łagodnym językiem, bardziej umiarkowanym językiem, którym często zakamuflowane są te same propozycje albo podobne propozycje, które zgłaszało Prawo i Sprawiedliwość. I na razie widzimy, że od takiego, można powiedzieć, zamieszania w prawicowej herbacie, ona nie stała się słodsza. To znaczy ten elektorat, który skupił wokół siebie na razie Mateusz Morawiecki, pochodzi praktycznie wyłącznie z grona wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc jest to jeszcze, można powiedzieć, taka troszeczkę relacja wewnątrz pewnej rodziny, wewnątrz tej całości, która jeszcze pewnie w oczach wyborców faktycznie funkcjonuje jeszcze jakoś jako jeden konglomerat. No i pytanie, czy z jednej strony uda się trwale Mateuszowi Morawieckiemu urwać kawałek tego pisowskiego tortu, i w tym celu musi faktycznie być też jednoznacznie prawicowym ugrupowaniem, być jednoznacznie ugrupowaniem, które odwołuje się też do tych prawicowych wartości. No ale chyba cel Mateusza Morawieckiego jest też taki, aby ten elektorat w jakiś sposób poszerzyć, żeby wykroić sobie kawałek też tego większego tortu, i tu być może będzie musiał być bardziej kreatywny, czy też poszukując wyborców Konfederacji, obecnie głosujących na Konfederację, ale też może sięgając dalej gdzieś w kierunku wyborców bardziej centrowych, ale do tego jeszcze daleka droga.
0: Czy krokiem na tej drodze jest ta propozycja, o której usłyszeliśmy od Mateusza Morawieckiego, o tym, że nie wyklucza zorganizowania referendum, a nawet czasowego zawieszenia udziału Polski w lądowej części strefy Schengen? Do tej propozycji byłego premiera aktualny szef rządu się odniósł. Posłuchajmy, co na ten temat mówił premier Donald Tusk.
2: Nie wierzę. To znaczy, że mu się coś stało. Coś mu się stało. Nie, na pewno nie będzie żadnego referendum w sprawie Schengen. Niektórzy narzekają na różne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale nie znam nikogo, kto by narzekał z tego powodu, że dzisiaj bez paszportu, bez żadnych kłopotów, żadnych procedur możemy swobodnie przemieszczać się po Europie. No, stracił rozum.
0: Tak propozycję Mateusza Morawieckiego komentuje premier Donald Tusk, a pan, panie dyrektorze, Adam Traczyk, przypomnę państwu, politolog z Maureen Common Polska jest z nami.
1: Trudno zrozumieć, jakie mogło być realne uzasadnienie takiej propozycji ze strony Mateusza Morawieckiego. No, polskie granice w ramach strefy Schengen nie są w żadnym stopniu zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Te otwarte granice i ten swobodny przepływ osób nie jest w tym momencie żadnym problemem dla bezpieczeństwa publicznego. Nie jest też w kontekście polityki migracyjnej żadnym problemem. Nie jesteśmy też świadkami w tym sensie żadnego realnego kryzysu na granicach Unii Europejskiej, tych faktycznie lądowych, bo zakładam, że Mateusz Morawiecki stara się troszeczkę surfować na tej fali obaw, która pojawiły się po tym ataku hybrydowym na hiszpańskie posiadłości w Afryce, na Ceutę, ale no, w żadnym stopniu nie stanowiło to zagrożenia ani dla, można powiedzieć, Unii Europejskiej kontynentalnej, ani tym bardziej dla Polski. Więc to jest taka populistyczna zagrywka ze strony Mateusza Morawieckiego, która jednak przede wszystkim chyba ma odpowiadać na potrzeby właśnie uwiarygodniania się w oczach prawicowego elektoratu, a nie sięgania gdzieś szerzej. I ja nie dziwię się tej ostrej, jednoznacznej reakcji Donalda Tuska, bo z perspektywy i jego obozu politycznego, i jego wyborców, i wartości, które jego wyborcy wyznają, no, zjednoczona Europa, otwarta Europa jest tą wartością, która jest jednym z fundamentów też tożsamości politycznej tego środowiska i tych wyborców. Więc obrona też tych wartości, no, jest kluczowa komunikacyjnie.
0: Premier Donald Tusk mówił wczoraj również o tym, że w sierpniu to raczej rekonstrukcji rządu nie należy się spodziewać. No już druga połowa.

0: tego miesiąca za nami, więc pewnie trudno sobie wyobrazić, żeby takie ruchy były tutaj planowane. Ale czy kiedy premier mówi, że w sierpniu to się nie spodziewajcie rekonstrukcji, to mówi nam między wierszami, że we wrześniu albo w październiku to jest już prawdopodobne?
1: No już jedną małą rekonstrukcję w sierpniu mieliśmy, jeżeli chodzi o ministra Berka, który ma być nominowany do Trybunału Konstytucyjnego, ale faktycznie chyba Donald Tusk w sprawie ewentualnych rekonstrukcji już wraz z koalicjantami, bo chyba o tym mowa, chyba mowa o ewentualnym powrocie Szymona Hołowni do większej roli w tej koalicji, to faktycznie chyba Donald Tusk, obserwując też tą sytuację wewnętrznie, myśli o takich krótkich perspektywach. Patrzy, jak ta sytuacja się będzie rozwijała i faktycznie ten termin sierpniowy jest bardzo krótki, więc być może na jesieni faktycznie czeka nas jakieś przesilenie w jednej z partii koalicyjnych, która wymusi także pewne zmiany na całym układzie koalicyjnym. No ale musimy także pamiętać, że wydaje się, że Donald Tusk w sprawie chociażby reformy służby zdrowia zostawił sobie taką furtkę do ewentualnej zmiany na stanowisku ministra. Więc faktycznie takich potencjalnych kandydatów do podmianki kilku jest. Nie może bardzo wielu, ale kilku jest. Więc chyba premier po prostu zostawia sobie tutaj otwartą furtkę i woli nie składać długofalowych, długosiężnych deklaracji.
0: Bo to też w logice takiej przedwyborczej byłoby uzasadnione, prawda? W logice tej kampanii, która przed nami. Rzeczywiście jesień, rok przed terminem konstytucyjnym wyborów parlamentarnych, to być może jest dobry czas, żeby takich zmian dokonać. Zresztą mam przed sobą wyniki sondażu przeprowadzonego dla Onetu przez pracownię UC Research i tutaj prawie połowa pytanych Polaków uważa, że premier Tusk powinien przeprowadzić zmiany w swoim rządzie i też są wskazane nazwiska tych ministrów, którzy zdaniem respondentów ze swoimi stanowiskami powinni się rozstać. Barbara Nowacka, Marcin Kierwiński, Jolanta Sobierańska-Grenda, Władysław Kosiniak-Kamysz, poniżej 10% pytanych za jego dymisją się opowiada. Minister Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, również zdaniem nieco ponad 8% ankietowanych z dymisją powinien się liczyć.
1: No właśnie, ale też te liczby pokazujące, czy typujące tych ministrów, które nie są wysokie. Tam zdaje się lider ma niewiele ponad 10% osób, które wskazują
0: tą osobę. Prawie 12, Barbara Nowacka.
1: No właśnie, więc mówimy tutaj ciągle o bardzo, bardzo niskim na dobrą sprawę wyniku. Ale jednak jak spojrzymy sobie szerzej i zobaczymy, większość czy duża część Polaków oczekuje pewnych zmian. I ja bym to interpretował nie tyle, jeżeli chodzi o zmiany personalne, czy chęć zmian personalnych, bo te są koniec końców drugorzędne. One powinien służyć pewnej funkcji. Wydaje się, że to, czego wyborcy oczekują od tej koalicji, to jest większa sprawność, większa sprawczość, lepsza koordynacja i zarysowanie bardziej jednoznacznej wizji i rządzenia na ten ostatni rok, ale także rządzenia w perspektywie 2027 roku wyborów i okresu już po tych wyborach. Pokazania wyborcom, jakie ten rząd ma w zasadzie długofalowe cele, jaką ma długofalową strategię i po co ma pozostać u władzy po tym 2027 roku. I jeżeli tego rząd nie będzie w stanie pokazać z tym personelem czy z innym personelem, to tych wyborów po prostu w 2027 roku nie wygra. I widać wyraźnie, i rozmawialiśmy o tym też na początku, że ta reforma podatkowa jest taką doraźną odpowiedzią na pewną potrzebę.
0: Tak, i bardziej nawiązuje do tej kampanii sprzed ostatnich wyborów niż do tej, która przed nami.
1: No tak, i ona jest właśnie, i mamy takich doraźnych odpowiedzi na pewne problemy, które się pojawiają, które tak troszeczkę jak takie wiosenne kwiatki gdzieś wyskakują. Mamy sporo, ale one rzadko układają się w pewną spójną, całościową opowieść i wizję Polski przyszłości. I jeżeli w ciągu tego najbliższego roku nie uda się tych wszystkich koralików napleść koalicji na jedną nitkę, no to będzie bardzo trudno wygrać te wybory, no bo wtedy dochodzi do takiego automatycznego zmęczenia i materiału, ale i pewnej dezorientacji wyborców. Wyborca musi czuć, że warto tą władzę utrzymać przy władzy, a jeżeli tego nie wie, no to rozgląda się za alternatywą.
0: No właśnie, i ta alternatywa gdzieś jest na horyzoncie. Partie prawicowe zajęte bardziej same sobą są w stanie taką alternatywę, taką propozycję na przyszłość przygotować?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo patrząc na chaotyczną też sytuację na prawicy, można by powiedzieć, że ta koalicja w zasadzie nie ma z kim przegrać.

0: przegrać, a jednak może przegrać te wybory. I o ile partie prawicowe być może same nie prezentują jakiejś długosiężnej wizji Polski w tym momencie, to jednak także przez to, że idą relatywnie szeroko, że prezydent, także Nawrocki, jest relatywnie popularnym politykiem i jak funkcjonuje jako taka troszeczkę osoba jednocząca też ten cały obóz prawicy, no to faktycznie i sondaże także to sugerują, przewaga w tym momencie jest po stronie partii prawicowych. I co więcej, koalicja ma jeszcze jeden znaczący problem, to znaczy część głosów obecnie popierających koalicję, część wyborców, wpada pod próg wyborczy, pod próg 5%. W niektórych sondażach jest to i PSL, i Polska 2050, które znajdują się pod progiem, więc koalicja po prostu gubi część swoich wyborców, których prawica w tym momencie nie gubi. To jest także jedno z wielkich zadań dla liderów koalicji, aby znaleźć taki układ koalicyjny, aby znaleźć taki układ przed wyborami, który pozwoli tych wszystkich wyborców jednak przepchnąć na stronę ponad progiem, no bo inaczej bez tych kilku procent może być faktycznie bardzo ciężko wygrać wybory.
1: Pan Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common Polska był z nami. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, bardzo. Za ten komentarz. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Ponad 3,5 promila alkoholu miał kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych, który jechał wieczorem autostradą A8 na zachodzie Niemiec. Jak ustaliła policja, pojazd z ciężkim ładunkiem, wyjeżdżając z placu budowy, uderzył w sygnalizator świetlny, po czym kontynuował podróż autostradą. Kierowca zwrócił na siebie uwagę innych uczestników ruchu swoim niepewnym stylem jazdy. Jeden z nich zaalarmował policję. Gdy ta dotarła na miejsce, ciężarówka zjechała już na parking przy autostradzie. Podczas kontroli policjanci wyczuli silną woń alkoholu od 42-letniego kierowcy. Po badaniu krwi na komisariacie policji w Merciś odebrano mu prawo jazdy. Teraz kierowcy grozi kilka postępowań karnych. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi. Brak podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów. Więcej w relacji Dagmary Kędzior.
1: Według ekspertów ta decyzja w szczególności uderza w pacjentów ciężko chorych, głównie zmagających się z nowotworami. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreśla, że najczęściej to właśnie oni padają ofiarami pseudomedyków.
2: Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
1: Rzeczniczka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Aleksandra Rudnińska podkreśla, że pseudomedycy dają pacjentom fałszywą nadzieję.
3: To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
1: Według prezydenta ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto jedynie sprzedaje zioła lub suplementy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Agencja ratingowa Fitch dokona dzisiaj nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański mówił w TVP Info, że agencje ratingowe wskazują na notoryczne wetowanie przez prezydenta ustaw rządowych, co stanowi problem, jeśli chodzi o finanse państwa polskiego.
4: Jeżeli pan prezydent